0: Tak, moi drodzy, zaczynamy nasz dzisiejszy program. Jest 20.39 na naszej antenie. Witamy ojca Sebastiana Piaska, który jest kapucynem, ale zarazem jest misjonarzem w dalekim, gorącym Gabonie równikowym. Witamy cię, ojcze Sebastianie.
1: Pokój dobry wszystkim słuchaczom. Bardzo się cieszę, że będę mógł z wami spędzić ten wieczór i podzielić się moim doświadczeniem. Tym wszystkim, co jakoś przeżywam, ale też i spotkać się z wami tutaj na antenie Radia Kuropatwa.
0: Tak, nam też bardzo miło jest, bo tak oczekiwaliśmy. Już ojciec był z nami troszeczkę przed świętami Bożego Narodzenia. To była krótka relacja, która też słuchaczy zaciekawiła. Z tego zrobiliśmy dłuższy program, ale teraz najlepiej jednak jest taka rozmowa na żywo. Słuchacze przygotowali też pytania, ale my chcieliśmy tak ojca tu troszeczkę zagadać, jak już ojciec jest tam długo w Gabonie, jak wyglądały przygotowania w ogóle do tego, bo pamiętamy tą akcję.
2: Skąd się może wziął ten pomysł wyjazdu do Gabonu?
0: O, tak, to jest najważniejsza
2: bardziej
0: rzecz.
2: Nas tutaj będzie to interesowało.
0: To cała historia ojca tam podróży w te dalekie kraje.
1: No nie myślałem, że będziemy rozmawiać też o tak fundamentalnych rzeczach, ale najbardziej się podzielę.
0: Tak.
1: A mianowicie jest tak, że to zaczęło się dosyć dawno, choć jak moi niektórzy współbracia pamiętają na pewno to, ja kiedyś jako młody brat w zakonie, bardzo młody, bo teraz jestem młody, ale bardzo młody brat, to mówiłem, że nigdy za granicę nie wyjadę, ale było w moim życiu takie doświadczenie takiego mojego nawrócenia już w zakonie. Ciekawe doświadczenie, że można się w życiu, można się nawracać wiele razy. I ze mną też tak było, że Pan Bóg zesłał na mnie Ducha Świętego i w tym zesłaniu Ducha Świętego, oprócz tego, że uzdrowił we mnie pewne rzeczywistości takie, które były gdzieś tam schowane, to również dał mi takie pragnienie głoszenia Ewangelii na krańcach świata. Ja wtedy odczytałem to w taki sposób, że chciałem jakby prowadzić nową ewangelizację w Europie Zachodniej. Ale później, kiedy ja to rozmawiałem, przeżonymi z różnymi braćmi, to właściwie zawsze wybrzmiewało to, że ewangelizacja jest bardzo potrzebna i dobra, i to jest coś prawdziwego, ale czy nie czujesz takiego wezwania do tego, żeby być prawdziwym misjonarzem, czyli nie żeby ewangelizować stare kraje chrześcijańskie, tylko właśnie być prawdziwym misjonarzem w kraju, w którym po prostu chrześcijaństwo jest bardzo młode, gdzie po prostu nie ma księży, gdzie nie ma struktur kościoła, gdzie potrzeba po prostu budować kościół od nowa. I takim krajem jest Gabon i w dużym skrócie można by powiedzieć tak, że po długim czasie mojego myślenia o tym, co bym mógł, w jaki sposób mógłbym się na nowo i bardziej jeszcze oddać Chrystusowi w mojej posłudze, jako franciszkanina, jako kapucyna, jako kapłana, właśnie rozeznałem, że chciałbym wyjechać na misję do Gabonu. A dlaczego do Gabonu?
0: Tak.
1: Dlatego, że my tutaj jako kapucyni jesteśmy już 22 lata, od roku 2000. Po prostu są tutaj nadal bardzo, bardzo wielkie potrzeby kapłańskie, misyjne, szczególnie oprócz tego, że może właśnie potrzeba kapłanów i potrzeba misjonarzy właśnie jako takich, to też bardzo potrzeba budowania kościoła takiego trochę głębszego, dlatego że nie ma tutaj tak naprawdę żadnych struktur jeszcze zakonnych i my jesteśmy tutaj też jako misjonarze, ale też jak to się mówi...
0: Tak, jesteście jakby pierwszymi.
1: Profesjonalnie, tak, mówi się profesjonalnie o tym, że to jest implantatio ordinis, czyli przeszczepianie zakonu, po to, żeby to w tym kościele młodym, kościele, które ciągle się rodzi, żeby była duchowość franciszkańska, żeby była duchowość właśnie świętego Franciszka z Asyżu, naszego zakonodawcy. I ja tutaj też jestem nie tylko po to, żeby głosić, że Chrystus żyje, że jest dobra nowina, ale też po to, żeby mówić o tym, że są różne, jest bogactwo kościoła i między innymi jest zakon franciszkański.
2: Czyli ojcze, kapucyni są i innych zgromadzeń, zakonów nie ma, tak dobrze zrozumiałam? Tam w Gabonie? Czyli nie ma redemptorystów, na przykład?
1: Nie. Męskie zgromadzenia są cztery, z czego jedyne znane nam w Europie zgromadzenia są pijarze. Pijarze. I pijarze są, oni wyprowadzą szkołę i my, franciszkanie, jesteśmy też zgromadzeniem znanym. Zaś dwa zgromadzenia pozostałe to są zgromadzenia afrykańskie, które nie są obecne w Europie.
2: To naprawdę wielka sprawa.
1: Tak, tak. Czyli życie zakonne jest tu bardzo młode i właściwie jest bardzo mało obecne w porównaniu do krajów takich właśnie jak Polska. Mhm. I dlatego to jest też takie piękno tego, że można dawać tutaj świadectwo życia duchowości świętego Franciszka. To tak w dużym skrócie, jak się znalazłem się tutaj dzięki pomocy bardzo wielu ludzi.
0: Tak, ja pamiętam tą akcję.
2: Mhm. Właśnie, ojciec musiał zbierać pieniążki na to, żeby wyjechać, tak?
1: Tak, tak. Nawet chodziło bardziej o to, że znaleźliśmy się w takim dziwnym czasie, to były początki tej pandemii.
0: No właśnie.
1: Kościoły były pozamykane, w naszych wspólnotach też brakowało pieniędzy, a wysłanie misjonarza to nie jest tylko wysłanie go o kupienie mu biletu, ale misjonarza też trzeba przygotować do tego wyjazdu i to się powiązało chociażby z takimi rzeczami jak szkoła językowa.
2: Też
0: tak, bo pamiętam
1: właśnie. Chyba najbardziej jestem wdzięczny. Tak, tak, chyba najbardziej za to jestem wdzięczny, bo byłem w bardzo dobrej szkole, gdzie nie tylko uczyłem się języka francuskiego, którym teraz obecnie posługuję i którym już władam biegle, ale również uczyłem się tam właśnie różnych zagadnień z zakresu misjologii, czyli właśnie posługi na misjach. I to chyba było najpiękniejsze, co mogło mnie spotkać, czyli to, że miałem taką możliwość, mimo trudnych czasów, bo były trudne czasy, bo były granice pozamykane, bo nie można było podróżować, to dobrzy ludzie pomogli mi z tym, żebym po prostu mógł dobrze się przygotować do wyjazdu na misję. I do tej pory mam z tymi ludźmi kontakt. I to też jest coś pięknego, że ci ludzie nadal są ze mną i mnie wspierają tutaj właśnie w Gabonie jako misjonarza. I to jest też bardzo piękne połączenie, że czuję, że nie jestem tu sam, tylko że jestem właśnie z tymi ludźmi, którzy na początku pomogli mi wyjechać, a teraz pomagają mi, żebym tutaj mógł dobrze posługiwać.
0: No tak, bo to wsparcie jest bardzo ważne jednak, że nikt ojca nie zostawił w ten sposób, że jedź tam, bracie Sebastianie, tak, i już żegnamy się z tobą, jesteś w Gabonie i teraz tam. To jest też bardzo ważne, to wsparcie ludzkie takie.
2: A wracając, ojcze, do tego takiego czasu, tego, który jest oczywiście świąt wielkanocnych, może nam ojciec tutaj troszeczkę opowie, jakie tam są właśnie w Gabonie zwyczaje, bo my naprawdę w ogóle nie jesteśmy w tej kwestii wyedukowani, także nas to też i bardzo interesuje.
1: Ja mogę powiedzieć, że jeszcze kilka tygodni temu czułem się bardzo podobnie i ja bardzo chyba wszystkich was zaskoczę, słuchaczy i was prowadzących. Dlatego, że uważam, że coś pięknego, czego doświadczyłem w te święta, z jednej strony na początku się dziwiłem i powodowało to moją tęsknotę za Polską, bo my w Polsce mamy bardzo właśnie dużo zwyczajów związanych z jedzeniem, związanych z też takimi około liturgicznymi rzeczami, to tutaj Kościół pod tym względem takim wielkanocnym jest bardzo czysty, co to znaczy? Że nie ma tutaj takiego bogactwa jak u nas i nie ma tak wielu tradycji jak u nas. Mhm. Te wszystko, to jest też jakieś piękno tego kościoła, uważam, bo ludzie nie skupiają się na takich rzeczach, na przykład, żeby w domu przygotować jakieś wielkie potrawy, tak jak my się skupiamy często.
0: No właśnie.
1: Nie skupiają się tutaj ludzie na tym, żeby posprzątać dom, nie skupiają się ludzie tutaj na tym, żeby nie wiem, musiał jakoś pięknie ubrać, przygotować się na wyjazd rodzinny, tylko tutaj rzeczywiście przed świętami i święta ludzie się skupiają na czym? Na tym, żeby dobrze przeżyć liturgię i żeby dobrze przygotować się w kościele. I pod tym względem to uważam, że to przynosi niesamowicie piękny efekt, że mimo tego, że mnie zaskoczyło to, że nie ma tu dużo zwyczajów takich właśnie świątecznych, tak. Są takie zwyczaje, które funkcjonują na liturgii, czyli które są w kościele, w trakcie przeżywania świąt w kościele, w czasie liturgii są pewne rzeczy, które są wyróżnikiem tego miejsca.
0: Tak, takie specyficzne.
1: Ale tradycji około, około kulturowych to nie ma tak. I to z jednej strony jest minus, bo mi tęskniło się na przykład za śniadaniem wielkanocnym, za barszczem białym, za jajkami, z majonezem. I tutaj nie ma takiej tradycji.
0: To do tego jeszcze wrócimy, bo też takie pytania właśnie mieliśmy. A to nas tak bardzo interesuje właśnie, ojcze Sebastianie, jak te zwyczaje w liturgii wyglądają też, jakby ojciec nam opowiedział troszeczkę.
1: Bardzo chętnie, dlatego że mi się wydaje, że to jest coś takiego bardzo tutaj pięknego, to może być też jakimś znakiem na temat pytania o naszą liturgię, a mianowicie jak prawie w każdym kraju afrykańskim, ale tu wybrzmiewa dla mnie to szczególnie, liturgia jest przebogata w taką rzeczywistość, którą my nie znamy w kościele w Europie, a mianowicie w taniec. I ten taniec nie wyraża się tylko w takich momentach, kiedy są takie procesje taneczne, bo są takie procesje taneczne z darami przed liturgią eucharystyczną. Dary są wnoszone w procesji tanecznej przez kobiety, przez dzieci, mężczyźni też tańczą. Wnoszą te dary tańcu razem z muzyką, cały kościół śpiewa, klaszcze. W tym czasie pieśni takie bardzo piękne. Ale również są, później występuje również taka procesja taneczna na uwielbienie, czyli po przyjęciu Komunii Świętej, kiedy zazwyczaj u nas jest jakaś pieśń taka uwielbieniowa, to tutaj też również występują te procesje taneczne. I to jest coś niesamowicie pięknego i też bardzo poruszającego człowieka, nie tylko wewnętrznie, ale również porusza to ciało człowieka, czyli porusza tam jego cielesność.
0: Tak.
1: A to też jest chyba ważne, żebyśmy przeżywali nasze życie wiary nie tylko duchowo, ale również, żeby ono dotykało całego człowieka. I jeszcze jedna rzecz o tych tańcach i o tej radości, która jest tutaj niesamowita, a mianowicie również specyfika muzyki, czyli tych pieśni, całej klimatu właśnie związanego z śpiewami, które występują w kościele, z tym ich klimatem afrykańskim, ona powoduje również to, że właściwie każda pieśń, która jest śpiewana, powoduje to, że cały kościół, nie powiedziałbym, że tańczy, ale cały kościół rusza się w rytm muzyki, cały kościół drga, cały kościół śpiewa, cały kościół wznosi ręce, klaszcze i po prostu to powoduje tak niesamowitą atmosferę radości i takiego doświadczenia tego, że oni naprawdę się cieszą i wierzą w to, że na przykład w liturgii paschalnej rzeczywiście Chrystus zmartwychwstał. I to wyrażają też w takim zewnętrznym sposobie przeżywania tego, a mianowicie przez radość, taniec. I to jest też chyba najbardziej wyróżniającego tę liturgię tutaj w Gabonie, czyli ten taniec, ta radość, ten śpiew, który porusza cały kościół, wszystko to jakby wygląda zupełnie inaczej niż u nas.
2: Ale to tu ojciec dobrze zauważył, ponieważ jak my idziemy do kościoła, mamy cicho siedzieć.
0: No tak, no u nas jest to wszystko tak stonowane. Nie, no tańców to w ogóle nie ma. Bo
2: to w ogóle nie wchodzi w grę.
0: To w ogóle nie wchodzi w grę, ale nawet ludzie się nie uśmiechają, nawet tak tylko każdy patrzy jeden na drugiego, żeby się tam nie wybić gdzieś w tym kościele, nie wyjść na wariata, że tak powiem. A gdybyśmy teraz się przenieśli do Gabonu, no to byśmy tam rzeczywiście przeżyli szok.
2: Ja
0: co
2: nie,
0: to się tam dzieje?
1: My z taką postawą byśmy byli tu dziwakami.
0: Dlatego no na pewno.
1: Dlatego się nie uśmiecha.
2: Ale to ja bym się tam nadawała.
0: Ale sztywniaki przyjechały z Europy.
2: Piotr, ale ja bym się tam nadawała.
0: No Bożanka byś się nadawała na pewno, bo byś tam zaczęła
2: i się śmieje.
0: Tańczyć.
2: To ja bym się tam, ojcze, nadawała. Naprawdę, bo mnie męczy.
0: No to trzeba teraz... Trzeba zrobić akcję, wysyłamy Bożenkę do Gabonu. Zaczynamy zbierać od jutra i... Tak. Słyszysz, ojciec cię zaprasza, proszę
2: tak,
0: bardzo.
2: Bo ja naprawdę się męczę, jak przychodzę do kościoła i są wszyscy tak nastawieni, że ręce składamy, powaga, cisza, wow,
0: uśmiechamy znaczy, no, nie ma tego żadnego takiego luzu, takiego... zresztą, co tu będziemy mówić?
2: Ojciec wie,
0: słuchacze też wiedzą, ci, którzy chodzą do kościoła, jak to jest w naszych kościołach, ale tam rzeczywiście, my widzieliśmy tylko na tych zdjęciach, które ojciec umieszczał, to było naprawdę przepiękne, bo i wszystko kolorowe, barwne jest.
2: I jeszcze tak, te kolory.
0: No i,
2: I kolory powodują,
1: tak,
2: że...
1: To jest chyba też kolejna rzecz, która chyba u nas też kiedyś była, tylko zaginęła, a mianowicie oni rzeczywiście, mimo tego, że często to jest tak, że mimo tego ubierania się takiego pięknego, że oni, bo większość ludzi jest tutaj mimo wszystko biednych, czyli jakby nie ma jakiegoś wielkiego bogactwa w domach, nie ma jakichś możliwości wcale życia w dobrych warunkach, ale oni naprawdę szanują to, że niedziela jest Dniem Świętym i oni naprawdę starają się po prostu ubrać jak najpiękniej na tą niedzielę po to, żeby świętować właśnie Dzień Pański, szczególnie święta wielkanocne czy duże święta. I to też wyraz ich szacunku do tego dnia i szacunku do ludzi, którzy tam przychodzą. I to nie jest coś sztucznego, bo u nas czasami też się mówi o tym, że ubiera się do kościoła, żeby się pokazać. Mhm. A oni wcale nie robią tego, żeby się pokazać, tylko żeby stworzyć właśnie ten piękny klimat, tak. Że to jest wyjątkowy czas i wyjątkowe miejsce. I pod tym względem to mi się wydaje, że to jest rzeczywistość, którą my też jakoś utraciliśmy, czy której u nas brakuje. Tak jak brakuje u nas radości. Ja uważam, że możliwe, że to jest historycznie jakoś uwarunkowane, że nasza kultura kiedyś taka była, ale bo liturgia też jest uwarunkowana kulturowo, tak? Bo my tutaj też odprawiamy liturgię rzymskokatolicką, to znaczy to jest ta sama liturgia, która jest w Polsce, czy we Francji, czy na Ukrainie, w każdym miejscu jest ta sama liturgia, tylko że ona się wyraża jakoś kulturowo. I mi się wydaje, że u nas nie ma tej zmiany kulturowej, czyli możliwe, że kiedyś były czasy trochę trudniejsze, były czasy trochę smutniejsze, w czasie zaborów na przykład.
0: I to tak zostało.
1: Kiedy ludzie przeżywali rzeczywiście inaczej tą liturgię. A skoro teraz mamy trochę czasy, kiedy ludzie są bardziej emocjonalni, bardziej aktywni, bardziej radośni, też z wielu powodów, tak świat się zmienił, to może właśnie rzeczywiście jest tak, że ta liturgia też powinna trochę ewoluować w takim kierunku. I to nie jest tak, że w Polsce nie ma takich kościołów, bo ja sam byłem kiedyś bardzo zaangażowany w ruch tak zwany charyzmatyczny czy nowej ewangelizacji. Mhm. I właśnie on polegał na tym, żeby odświeżać metody przeżywania wiary, odświeżać rzeczywistości, w której jest dawana nam wiara. Tak. Tu nie chodzi o to, żeby zmieniać dogmaty, zmieniać wiarę, tylko chodzi o to, żeby ją odświeżać i aktualizować do czasów obecnych. I to jest jak najbardziej wielkie zadanie dla Kościoła w Polsce, ale ogólnie dla Kościoła, żeby aktualizować metody przeżywania wiary i sposoby przeżywania wiary.
2: A zwłaszcza małe dzieci, które przychodzą do kościoła, nie we wszystkich, bo w miastach jest może łatwiej, na wsiach jest, my też mieszkamy na wsi, że przychodzą dzieci i te msze święte są takie wtedy mało ubogacone, właśnie jak to ojciec powiedział, w śpiew, rytm czy klaskanie, a one się wtedy nudzą.
0: Nudzą się dzieci, na pewno się nudzą, skoro dorośli się nawet nudzą, to co tu mówić o dzieciach?
2: Chyba tu też przejdziemy teraz, ojcze, do pytań, które nam nadesłali nasi słuchacze. Tu Piotr całą bazę przygotował do ojca,
0: tak,
2: na pewno.
0: Trochę jest pytanie takich związanych ogólnie, bo tutaj już też ojciec powiedział nam na ten temat, jak wyglądają te zwyczaje. Te zwyczaje to już mamy, ale jak na przykład wygląda sprawa związana z pracą w Gabonie. Czy ludzie tą pracę tam mają, czy też tutaj też słuchacze pytają, jak wykonują, z czego się utrzymują tam?
1: To bardzo ciekawa sytuacja w Gabonie jest. Ogólnie, kiedy porównamy inne kraje afrykańskie i Gabon, to statystycznie moglibyśmy powiedzieć, że sytuacja jest tutaj dobra, jeżeli chodzi o pracę. Statystycznie. Dlaczego? Dlatego, że w latach 60. w Gabonie odkryto ropę, gaz, metan i jeszcze ogólnie takie metale rzadkie.
0: Aha.
1: I przez
0: czyli
1: to również ta rzeczywistość daje duże wpływy do budżetu górnego, takiego generalnego, duże wpływy do właśnie budżetu jakby państwa i te pieniądze wpływają, choć zasadniczo wszystkie te minerały, ropę i inne rzeczy wydobywają i pracują tam ludzie obcokrajowcy, głównie są Chińczycy, Amerykanie i Francuzi. I przez to jakby z jednej strony jest bogactwo Gabonu, takie naturalne,
0: tak.
1: A z drugiej strony jest ono eksploatowane przez obcokrajowców, obce firmy, które rzeczywiście płacą podatki i tutaj się pojawia ten problem, a mianowicie problem się pojawia taki, że te pieniądze trafiają do góry. Jest taka elita w Gabonie, bo jest 10% ludzi, urzędników, parlamentarzystów i wszelakiego rodzaju ludzi pracujących w zarządach różnych instytucji, którzy mają duże pieniądze, i dlatego można zobaczyć też dobre samochody, dobre mieszkania. Są takie również miejsca, gdzie oni kupują różne rzeczy, czyli są normalne markety dla nich.
0: Tak.
1: Takie miejsca, gdzie rzeczywiście wydaje się, że jesteś w Europie. A druga część tej rzeczywistości to jest druga część ludzi, większość ludzi, która rzeczywiście, no, która żyje w trudnych warunkach i która nie ma tej możliwości korzystania z tego, nie ma takiej dobrej dystrybucji tych dóbr. Tych środków. A jeżeli chodzi o pracę, to największym chyba, ogólnie Gabon ma problem z tym, że wszystko eksportuje, a nic nie produkuje. Większość rzeczy jest eksportowana z Francji, dlatego że to dawna kolonia francuska i po prostu mówi się o tak zwanej postkolonializmie, czyli postkolonializm polega na tym, że oficjalnie to nie jest kolonia, ale nadal jest wielkie, wielkie uzależnienie ekonomiczne, gospodarcze, militarne od Francji. I przez to, że nie ma tu fabryk, to wszystko jest eksportowane.
0: To też jest droższe.
1: Ciężko jest tam pracą. Mhm. Dużo droższe. Wszystko jest dużo droższe. I praca, największym takimi zakładami i miejscami pracy to są wszystko, co związane jest z przemysłem drzewnym, dlatego że 85% Gabonu to jest las tropikalny i on jest eksploatowany i on jest wycinany i
0: drewno sprzedawane.
1: I to wszystko jest eksportowane potem do Europy. albo do
2: Czyli
1: Ameryki.
2: My mamy
0: drewno z Gabonu.
1: My mamy to u siebie, ale na szczęście jest tak, że poprzedni prezydent postanowił, że kiedyś było tak wycinane drzewo i całe drzewo było wkładane na statek i wysłane do Europy i tam przetwarzane. A teraz prezydent postanowił, że trzeba to
0: przetworzyć.
1: Przeciąć na deski. Przetworzyć. Czyli jest tak, że nie wyjeżdża stąd całe drzewo, tylko jest wycinane, konserwowane i przygotowywane do wyjazdu, przetworzone, półprzetworzone do wyjazdu. I to jest rzeczywiście jakaś gałąź przemysłu, która tutaj funkcjonuje. Plus ludzie pracują tutaj też w dużej części w rolnictwie, ale to jest takie rolnictwo, które nie można porównać do naszego, dlatego że w większości są takie ogródki, ja bym powiedział bardziej, takie kilkuarowe, w których ludzie uprawiają jakieś konkretne warzywa czy owoce i sprzedają to lokalnie, przy drogach, jakieś osoby, która ma jakiś mały sklepik. Tak. I to też jest druga gałąź przemysłu, z której ludzie tutaj żyją. Plus, jeżeli ktoś jest wykształcony, a jest możliwość zdobycia tego wykształcenia, choć szkoła jest płatna, ale jeżeli masz pieniądze na to, żeby się wykształcić, to masz szansę.
0: Nie ma problemu.
1: W szpitalu. I największym chyba takim tym osobom, największym po gałęzi przemysłu drzewnego to jest szkolnictwo. Jest tutaj, ponieważ społeczeństwo jest bardzo młode, mówi się chyba, że średnia wieku to jest 34 lata.
0: To niewiele.
1: W Gabonie. Tak, dlatego że w większości rodzin jest po kilkanaście dzieci. Tak jak na przykład ostatnio jedna mama mi się chwaliła, że ona ma 16. Urodziła 16 dzieci. To często też szkoły i szkolnictwo i wszystko związane z edukacją to jest również duża gałąź pracy, czyli jakby te miejsca, gdzie ludzie pracują w szkolnictwie, są nauczycielami. Różnie jest jakość tych szkół i tego poziomu edukacji, ale to jest również jakby coś, co jest tutaj bardzo potrzebne i cały czas brakuje nauczycieli, czyli osób, które rzeczywiście mają jakieś tam pojęcie o tym, jak nauczać. Nie wiem, co to jest na pytanie.
2: Chyba tutaj już wyczerpująco.
0: Odpowiedział ojciec, bo tutaj jeszcze tak miałem zadać, czyli co, żywność też jest z Francji w większości do Gabonu przewożona? Bo tak jak tutaj ojciec wspomniał, to
1: można powiedzieć,
0: że tak.
1: Takie podstawowe, takie produkty. Tak. Produkty takie, które są tutaj na pewno gabońskie, to jest woda.
0: Ale co, chleb też jest z Francji, czy nie? Czy to pieczony jest tam? Bo nie wiem, czy tam chlepiecie, bo w ogóle, bo to też...
1: Nie, chleb jest zrobiony. Tutaj tradycja, ponieważ to przez wiele lat była kolonia francuska, to ludzie tutaj jedzą bagietki, tak? Czyli jedzą to taki chleb francuski. Aha. Choć jest to taki tradycyjny chleb, który oni robią tutaj i on jest tani i on jest, to jest tak zwany maniok. To jest taki, z korzeni manioku tworzy się takie...
0: Taką papkę jakby?
1: To nie jest chleb, to jest taką papkę, taką kształtowaną trochę takie podłużnie i to ma taką formę trochę naszych takich ziemniaków, przetworzonych takiego pióre ziemniaczanego, które jeszcze tutaj oni to kiszą, czyli to można by powiedzieć, że to są takie pióre ziemniaczane kiszone, takie nasze kiszone ogórki, bo oni tu kiszą to, żeby to się zakonserwowało i nie zepsuło, bo jest ciepło, tak? Więc jak się tego nie zakiści, to zaraz się zepsuje. A ponieważ maniok jest też kiszony, taki maniok po prostu może leżeć 2 miesiące na słońcu i dać go zjeść.
0: No właśnie, do jedzenia wrócimy, bo dużo pytań było, jak ojciec się tam przystosował do tego wszystkiego, do jedzenia, bo no wiadomo,
2: bo
0: że nasze smaki są, tak, bo nasze smaki są inne zupełnie, przyzwyczajamy się do naszych potraw i teraz tak, ojciec wyjeżdża do do Gabonu, a tam zupełnie co innego. Ja rozumiem, że można eksperymentować, ale na dłuższy czas to było trudne, czy też no...
2: No i czy te smaki różnią się...
0: Czy te smaki się różnią od naszych, tych polskich? No skoro mamy te...
1: Bardzo się różnią. I ja na przykład jak czasem gotuję coś, bo na przykład w niedzielę my zapraszamy do siebie do domu, do klasztoru, bo jeżeli w małej wspólnocie, że tylko z jednym bratem, to też jest specyfika misji, że jesteśmy w takiej małej wspólnocie, zapraszamy do siebie rodziny. Niestety często jest tak, że jak ugotujemy coś po polsku, to im nie smakuje. Nie chcą tego jeść.
2: A w czym jest problem?
1: Problem jest w tym, że mają rzeczywiście, że są inne smaki. Tak jak moje, mi smakują ich smaki, oni mówią, że nasze jedzenie jest takie mdłe, takie niewyraźne. Oni mają tu jedzą bardzo wyraźnie, czyli coś jest bardzo pikantne, coś jest bardzo słone, coś jest bardzo
2: słodkie.
1: Takie słodkie, albo coś jest bardzo gorzkie, coś jest bardzo, tak, to się mówi amer, czyli bardzo te smaki są strasznie kontrastowe i ma to swoją piękną specyfikę, że coś jest pikantne, że coś jest kwaśne, że coś jest gorzkie. I rzeczywiście to tak jest przyprawiane w większości, w ten sposób przygotowywane. I to na początku mnie, na przykład jak jest taki, oni jedzą to bardzo często w bulion rybny. I to jest bulion rybny, to nie jest zupa rybna, bo tamtej wody jest niewiele, ale to jest taki
0: gęste coś
1: z ryby. No ona nie jest gęsta, tylko że ona jest taka, nie ma tam dużo wody po to, żeby ta ryba wydała wszystko z siebie.
0: Aromat tego.
1: Wydała z siebie i to ten bulion po prostu jest taki esencjonalny, ale on też jest tak pikantny, że ja jak na początku go spróbowałem, to mówię, że nie będę tego jadł, bo on po prostu mi wypala wszystko. Ale powiem szczerze, że po tych kilku dziesięciu miesiącach to jest jedna z moich ulubionych potraw, czyli taki dobry bulion rybny. To jest rzeczywistość, która jest bardzo, bardzo dobra. My nie mamy takich, bynajmniej ja jestem z Mazowsza, może nad morzem w Polsce też jest taka kultura rybna, ale oni tu mają na pewno bardzo wielką kulturę rybną, bo po kurczakach sprowadzanych z Francji w większości ryba jest tutaj lokalna i rybę łowią tutaj na miejscu i ryba jest najtańsza. I dlatego też jedzą dużo ryb. I to też jest i bardzo dobre te ryby, są ryby morskie.
2: Czyli jak ojciec do Polski wróci za jakiś czas, to byłby problem, że nie będzie ryb. Tak dużej ilości świeżych, bo u nas bardziej mrożone
1: tak,
2: są.
1: Ryby rzeczywiście są tutaj bardzo dobre, nie są mrożone i są bardzo, bardzo, bardzo dobre ryby i potrafią je zrobić bardzo dobrze. Tak, a jeżeli chodzi o takie rzeczy, na co dzień to jedzą bardzo prosto, bo jedzą właśnie ten maniok, jedzą ryż z jakimiś warzywami, takimi tutaj lokalnymi, z jakimś sosem takim z oliwy, z suszonych ryb, też suszą tutaj ryby i te sardynki takie suszone najczęściej i oni później też te suszone ryby
0: dokładają
1: do tych potraw. Tak, dokładają po to, żeby dodało taką, suszona ryba ma taki intensywny smak wędzonki i taki, no dobry smak nadaje po prostu na przykład ryżowi, bo ryż tutaj też jest bardzo popularny obok manioku. I na co dzień jest to bardzo prosto, ale w święta potrafią przygotować bardzo dobre rzeczy, na przykład bardzo dużo różnego rodzaju dziczyzny, dlatego że jak mówiłem, jest tu bardzo dużo lasu i rzeczywiście wiele zwierząt nie ma tu jakiejś ścisłej ochrony, jest na pewno ochrona wszelkiego rodzaju goryli, potem pantera tutaj jest, potem jest słoń i to wszystko są zwierzęta chronione, ale jest bardzo dużo zwierząt, które są niechronione, na przykład gazele, to są takie sarenki nasze, które są tutaj powszechnie jedzone, potem na przykład aligatory, które są tutaj też jedzone dosyć powszechnie. I
0: ojciec też
2: jadł ojciec?
0: No musiał.
1: Tak, jadłem jak najbardziej, jadłem i dobry bardzo był. Aligator.
0: Ale co wtedy z aligatora jedzą? Łapkę, że tak powiem, czy ogon?
1: Nie, właśnie cały korpus się nadaje. Aha. Cały korpus się nadaje do dziecka.
0: Ja trochę żartuję sobie.
1: Mięso z aligatora jest bardzo tłuste. Jest zazwyczaj się je bardzo pieczone, żeby wytopić tłuszcz, jest tam bardzo dużo tłuszczu, ale jest bardzo dobry. Nie powiem jak najlepiej opisać ten smak, bo on jest po prostu, mięso z aligatora smakuje jak mięso z aligatora.
2: Ale nie
0: trudno porównać do czego innego.
2: Ale nie jest takim mułem czy czymś. Nie.
1: To zależy, na przykład często jest też tak, że jeżeli ktoś nie potrafi przygotować dobrze mięsa, to ono będzie pachnieć tym środowiskiem. Tak? Mhm. Tak jak Gazela, czy nawet szczerze przyznam, że jadłem też słonia, ale jest coś takiego, że tutaj słoń ogólnie jest zabronione, tylko że jest taka jedyny wyjątek, kiedy można
0: zjeść
1: słonia, to słonie, zjeść słonia i w ogóle zabić słonia, to jest taka sytuacja, że słonie potrafią być bardzo agresywne w stosunku do ludzi. Mhm. Jest ich też największa populacja słoni na świecie, jest w Gabonie. I one po prostu bardzo często podchodzą pod mieszkania i potrafią po prostu
0: niszczyć,
1: atakować ludzi.
0: Atakować nawet,
1: tak. Tak, jeżeli jest udowodnione to, że on coś niszczy, że on coś atakuje, zbliżą się oczywiście bardzo do domostwa, to mamy prawo wtedy go zabić. I uwaga, i wtedy jest coś takiego, że wtedy przychodzi cała wioska i po prostu tego słonia kroi i tego słonia rozdaje wszystkim wokół, bo tego mięsa jest tak dużo, że po prostu...
0: Że do każdego wystarczy.
1: Tak, jak tego starczy i wtedy jest wielka uczta w całej wiosce, czy są jeszcze, bo po prostu jest słoń i można go po prostu do tego

0: taki, to jest myślę, z rodziny szczurowatych, tylko że to jest takie, on ma tak metr długości i to jest taki szczur, tylko że on ma takie długie kolce jasne. Mi się wydaje, że może często nam kojarzy jeżo z wierzmą.
1: Tak, to kojarzymy.
0: Tak, i tutaj jest ich bardzo, bardzo dużo i one i na nie się poluje i je się je i to jest tutaj przysmak. Taki jeżo z wierz do zjedzenia, ale to nie jest mój przysmak.
1: Nie dziwię się.
0: Nie ma zapachu jego i, tak, i po prostu odrzucam je.
2: A ojciec miał takie problemy, żeby jak długo oczywiście trwały, żeby przyzwyczaić się do tego jedzenia, bo to nie takie proste zjeść słonia.
1: To znaczy, no w ogóle to nie jest takie proste, bo jak na przykład ojciec był krótko już w Gabonie, teraz ktoś zaprasza, tak, i tutaj na stole są różne rzeczy i teraz co to zrobić?
2: Zjeść czy schować
1: do kieszeni? Do habitu się nie zmieściło, tak.
0: Na szczęście coś takiego, że oni wiedzą, że może być w nas taka specyfika, tak jak przyjeżdżał to krajowiec. I to zawsze kurczak. Czyli jak ryż, kurczak i jak jest sałatka, to na takich uroczystościach, bo na co dzień nie jedzą takich wielkich rzeczy i takich poważnych, ale jest takie święto, jest rzeczywiście przygotowane coś dobrego, to zawsze jest dla takich osób, które rzeczywiście są jakoś takie bardziej wybredne, to zawsze jest taki kurczak smażony, po prostu zwykły, bo oni bardzo lubią kurczaka. Takiego smażonego z ryżem, to jest ich na co dzień, to jedzą, więc jakby zawsze jest ten kurczak, można go zjeść.
1: Czyli nie robią eksperymentów na ludziach, po prostu na kościach.
0: Tak. Ja mogę szczerze przyznać do tego, że jestem raczej otwarty na nowe rzeczy, na nowe doświadczenia i dlatego byłem chętny do próbowania, ale są takie rzeczy, tak jak ten pork epic, który spróbowałem dwa razy. Pierwszym razem mnie smakowało, drugim mnie smakowało i ostatnio już nie sięgam po prostu po na przykład do tego zwierza, bo uważam, że nie jest coś, co ja bardzo lubię i co mi smakuje.
1: Ale nie ma na szczęście jakichś takich tam owadów, czegoś takiego do jedzenia? Nie.
0: Są owady.
1: Też?
0: Tak, jak najbardziej są owady. Na przykład z jednym z rarytasów takich ogromnych przysmaków tutejszych są jak to się ver, czyli to się nazywa verto. Po polsku to jest nie dżownica, tylko taki robak. To robak wer, zaraz sprawdzę, bo ja przepraszam, ale zapomniałem polskiego.
1: Nic nie szkodzi.
2: Poczekam. Pewnie robak mrówka.
0: Po polsku to jest... To jest taki... O kurczę, rzeczywiście zapomniałem.
1: Ale podobne...
0: chodzi o to, że to jest...
2: Do czego to takie, podobne?
0: To jest podobne do dżownicy bardziej. Tylko to jest krótka taka dżownica. I to, że je... To są takie robaki, takie...
1: Takie larwy, coś takiego, takie jakby.
0: O, larwy. O, bardzo dobrze, takie larwy. Właśnie. Tylko, że o... Larwy, tylko one żyją w palmach. One ogólnie mieszkają w palmach i one te palmy jedzą, wyjadają od środka takie kurniki u nas, to na przykład to coś porównają do kurnika, tylko że to jest bardzo duże. Czyli ma taki obwodu, larwa taka obwodu, która ma 5 cm, 6 cm obwodu.
3: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
0: Długości, czyli jest bardzo gruba i taka nie jest za długa, taka beczułka troszkę. I to jest tak, że jak oni ścinają palmę, to robią dwie rzeczy z palmy. Po prostu ściągają sok z palmy i robią z tego wino palmowe. To jest taka specyfika tutaj, czyli jest wino palmowe z soku z palmy. To tak jak my ściągamy sok z brzozy, to tutaj ściągają sok z palmy i potem robią z tego taki napiwek lokalny. I również wyszukują tych larw, które są w tych palmach i wkładają je do wody z butelki i to jest bardzo drogie, bo w takiej palmie nie ma dużo tych robaków, jest na przykład 15 w takiej palmie dużej,

0: i tak kosztują się 5 tysięcy, taka, czy nie wiem, 40 zł kosztuje taka buteleczka tych larw i jeszcze smaży z cytryną na patelni i podobno ja jadłem jedną taką larwę, bo i dla nich to jest rarytas. Mi, żeby nam nie smakowało mega i ja bym, to nie jest jakiś znowu rzecz, która mi bardzo smakuje, ale rzeczywiście jedzą takie larwy z palmy, które smażą po prostu na patelni i są tutaj dla nich przysmakiem lokalnym takim. Tak, to nam mówi się, że to tak jak my coś tam szukamy takich rzeczy do piwa, takich, które są takie, dają jakoś taką, wyostrzają pewne rzeczy, to dla nich jest coś takiego, że jak chcesz mieć taki dobry aperitif, taki dodatek do dodania jakiegoś, to właśnie taką larwę trzeba podać na wstępie. I to jest tradycyjne.
1: Ojcze, ja tam bym nie pojechała w życiu. Larwy?
2: Ale nie musisz przecież jeść larwy. Ale ja powiem,
1: kurczaka.
2: Bo to Bożenka się dziwi, ale tak skoro ta larwa siedzi tam w palmie, tak, no to ona musi być zdrowa, bo to napije się tego soku, zje.
0: Tak.
2: No zje tego.
0: Jeszcze kupuje te larwy się kupuje oczywiście wprost żywe. Czyli masz butelce, one są żywe, nie jest zabita.
2: A, no tak, to się nie zepsują się.
0: Tylko ona cały czas rusza w tej butelce. I ty ją świeżą, taką jeszcze żywą, dajesz na patelnię. Czyli ona jest naprawdę bardzo świeża.
2: Świeżutka.
0: W momencie jedzenia. Naprawdę świeżutka. No też to, co można było, ja tylko kiedyś widziałem u Cejrowskiego na jakichś filmikach, również zdarza się też, że ludzie jedzą termity. Są tutaj termity, czyli te takie duże termitory, termitoria, takie duże mrowiska i takie duże mrówki, które żyją w tych kopcach. I to też również tutaj są ludzie, którzy jedzą. Ja jeszcze nie próbowałem i na razie jakoś mnie nie kusi.
1: Ale czas jest
2: nie dziwię
1: jeszcze.
2: Się. Nie dziwię się.
1: Ojcze.
2: Ale teraz wracając do tego jedzenia takiego, że tak powiem, zwierzęcego, a jakie tam owoce też oprócz palm, bo tutaj nie słyszeliśmy, opowie nam ojciec?
0: Jest bardzo dużo owoców, które są charakterystyczne tutaj dla nich. Jeżeli chodzi o same palmy, to palma, są dwa rodzaje palm, bo jest palma kokosowa na sok i jest palma kokosowa na mleko, na kokos tam sobie. I jedna ma więcej wody, jedna ma mniej. I oni rzeczywiście tu piją, robią z tych kokosów różne rzeczy. Poza tym, no ananasy, banany, bardzo dużo rodzajów bananów. To nie jest tak, że my znamy zawsze jedne banany z supermarketu, a tutaj okazuje się, że jest wiele odmian i wiele różnych gatunków i wiele różnych rozmiarów i do różnych specyficznych rzeczy te banany są używane, bo banany z jednej strony oni tu je jedzą, a z drugiej strony są trochę tutaj chwastem. Czyli jest coś takiego, że banan rośnie wszędzie i banan o banana nie trzeba dbać. Sadzisz go
2: rośnie i tam już
0: z korzenia po prostu oddaje przez bulwę, wyrasta kolejny. I jedyne twoje zadanie, jakie jest, to, że gdyby był w jakimś okolicy większe jakieś krzaki drzewa, to żeby wyciąć, żeby miał gdzie się rozrastać. Plus, jak już będą banany dojrzałe na drzewie, to musisz ściąć tego banana i się go ścina w całości. Drzewo całe się ścina i jak zetnie się to drzewo, to po prostu z korzenia on wypuszcza więcej tych nowych gałęzi bananów, tak? I tak. Rośnie kolejne drzewo i wydaje kolejne banany. Czyli trochę takie perpetuum mobile.
1: Ile razy do roku no
2: to
1: można
2: mają,
1: zrobić?
2: Bo
1: ojcze, ile razy do roku
2: dwa,
1: można?
2: Albo więcej. Dwa? Nie wiem, jak tam ciepło.
0: Można kilka razy do roku można to robić, na pewno raz na 4 miesiące, czyli 3 razy do roku banan wyda owoce. I to taką kiść. Tak jakiś może mieć ze 30 kilo tych bananów.
2: To duże,
0: naprawdę duże. Jest dobry bananowiec, to naprawdę ma bardzo, bardzo dużo bananów. W zależności też, jakie to są banany, bo są takie banany malutkie, słodziutkie, są te takie banany, jakie my znamy, są takie banany tak zwane pastewne troszeczkę, to są takie banany bardzo duże i je się gotuje jak ziemniaki u nas, czyli jakby one nie są do jedzenia bezpośrednio, tylko trzeba je ugotować lub uparować, żeby nadawały się do zjedzenia, ale też są bardzo dobre. I później się je jak ziemniaki. Można zrobić puree. Tutaj też robią się chipsy z bananów, się robi. Jak u nas się robi chipsy z ziemniaków, to się robi chipsy z bananów. W różnych formach bardzo podaje się banany i je się banany. Na parze, na wodzie, właśnie na smażone banany. Bardzo, bardzo różnych form. Bardzo dużo różnych form bananów. Papaja, to jest również też ich owoc. Ananas, to jest również owoc, ich bardzo tutaj popularny, mango, awokado, To są również te owoce, które są tutaj bardzo popularne. Są też takie owoce, których ja nie znałem w Polsce, mimo że u nas jakby w marketach mamy różne owoce, również tropikalne. Mhm. I ja nawet teraz nie powtórzę
2: nazwy.
0: Nie powtórzę pewnych nazw tych owoców, bo ja ich często nie jem. Ale są rzeczywiście bardzo specyficzne. Niektóre owoce też są też gorzkie, a im bardzo, bardzo smakują, bo mają właśnie tą wyrazistość smaku swego. Takie na przykład są takie niebieskie owoce timba, tak to się nazywa, chyba timba. Mhm. Niebieskie owoce, które też są bardzo smaczne, ale są gorzkie w swoim smaku, nie słodkie. A takich bardzo znanych warzyw, to oni, nie ma tutaj takich warzyw typowych jak dla nas, czyli pomidory rosną, ale bardzo słabo. Mhm. Marchewki nie ma pietruszki. Można oczywiście w dużym markecie takim francuskim kupić takie rzeczy,
1: bo jest,
0: ale są bardzo drogie
1: pietruszki.
0: Nie są popularne i jest za duża wilgotność, mi się wydaje, że ona by tu gniła.
2: Chyba tak, raczej.
0: Z tego powodu. Ale za to oni jedzą tutaj, jest dużo, bardzo dużo takich rzeczy, których my totalnie nie znamy, a mianowicie ja nawet nie znam wszystkich nazw z imienia, z nazwy nie wymienię, to są, oni jedzą tutaj bardzo dużo różnych rzeczy, tak zwanych foi, czyli liści, różnego rodzaju roślin. Mhm. I hodują te liście, czyli hodują takie różnego rodzaju krzewy, różnego rodzaju, i potem tak, zrywają te liście, gotują te liście i z tego powstaje taka papka, która jest przyprawiona, i która ma bardzo specyficzny, ale dobry smak. Aha. I to jest takie warzywo, to jest ich warzywo. Taki liście z określonego rodzaju drzewa, które są ugotowane, które są umyte, ugotowane, przetworzone i podane do posiłku. I tutaj jest dużo, dużo różnego rodzaju takich foi, takich liści, których oni jedzą. I to są rodzaje warzyw, które są tutaj popularne. No i oczywiście są pataty, czyli te słodkie ziemniaki, tak, słodkie, duże ziemniaki, które są też obecne. Maniok to też jest warzywo, które tutaj rośnie, które rośnie właśnie w formie takiej bulwowatej, bulwy takiej. Też maniok można też jeść, liście manioku, też jedzą tutaj, przygotowują liście manioku. Są też orzechy kokosowe, palmowe, orzechy palmowe, orzechy kokosowe i orzechy palmowe, i oni z orzechów palmowych robią tutaj też, traktują je trochę bardziej jak warzywo i robi się tutaj taki sos z tego, z orzechów palmowych, takie pomarańczowe one są, taki kolor nie za piękny, ale bardzo dobry, to niembłe się nazywa ten sos, który jest zrobiony z orzechów palmowych. I tuberkula to jest, ja nie wiem, ja w Polsce tego nie jadłem, ale to jest coś podobnego trochę do naszej cukinii, czegoś takiego, tylko że dużo mniejsze. Aha. Takie, jak wygląda jak pomidor, malutkie, ale w środku ma taki miąższ twardy dosyć. Dopiero po ugotowaniu on robi się taki mięciutki, jak na przykład cukinii, czy w różnego rodzaju jakieś takie rzeczy, które my mamy właśnie w Polsce. Ogórki też dostępne. Ogórki rosną tutaj. Jest wilgotność, jest słońce.
1: Ojcze, a ojciec lubi gotować?
0: Lubię gotować.
1: To czuć. Słychać.
0: Nie jestem mistrzem w tej dziedzinie. Mój brat, który jest tutaj już 22 lata, brat Jarek, w którym mieszkam, jest specyfika taka, że my ze względu na nasze ubóstwo, ale też ze względu na nasze możliwości, nie mamy tutaj nikogo, kto by nam gotował, tylko gotujemy sobie sami. Mhm. No i jest tak, że moim bratem jest jednak podzielenie, że gotuje tydzień. I jak on gotuje, to on rzeczywiście jest tu 22 lata już gotuje, że tak powiem, więc robi bardzo dobre rzeczy i z niczego potrafi rzeczywiście zrobić coś, a ja nadal się uczę, bo w Polsce nie gotowałem na co dzień, tylko gotowałem od święta.
1: No to chciałam zadać pytanie.
0: Jak gotowałem od święta, to wydawało mi się, że umiem gotować, a jak teraz gotuję na co dzień,
2: to jest inaczej, to już, nie?
0: Jak mało umiem gotować, jak mało umiem ugotować. I rzeczywiście jest tak, że teraz na co dzień po prostu uczę się cały czas gotować i to też jest jakaś jedna z wielu nowych dziedzin mojego życia.
1: Ale to świetne, bo jak ojciec wróci do Polski, jak znalazł, tylko inne produkty
2: tylko
1: będą.
2: Inne produkty wtedy trzeba, bo z gabonu przywozić.
0: Chociaż my jako wspólnota, w której jesteśmy na razie, ja jestem taki, bo mamy też takie wspólnoty, gdzie żyją z nami Gabończycy, czy gdzie żyją z nami Afrykańczycy ogólnie, ale my, ja jestem w takiej sytuacji, gdzie jestem z dwóch Polaków, to my też często niestety tęsknimy za tymi naszymi polskimi daniami i czasem po prostu kupujemy takie rzeczy, które można, których można ugotować coś po polsku. I dlatego też jest tak, że jak najbardziej umiem też gotować takie rzeczy, które są w Polsce. Na najpopularniejszym daniem, które obecnie u nas jest serwowane, to jest oczywiście rosół.
2: A, no tak, bo tak, skoro kurczaka tam jest dużo, to...
0: Dlatego, że my mamy też tutaj w naszej wspólnocie, mamy też w naszym klasztorze, ponieważ jest tutaj, tak jak mówiłem, wszystko bardzo drogie, bo jest sprowadzane i jest mrożone, to nasz, mój współbrat bardzo lubi i ja mu z tym pomagam, bardzo, że mamy tutaj bardzo dużą farmę drobiu. I hodujemy sami drób i sami jemy nasz drób. Mamy, nie wiem, 50 kaczek,
2: to dużo.
0: 40 kur, 20 perliczek, 15 gęsi, króliki również mamy, 30 królików, tak mi się wydaje. I po prostu na bieżąco rodzą się nowe, a starsze trafiają na patelnię.
2: No tak, i macie cały czas zapewnione jedzenie.
1: A ojciec jest wychowany tak, na tak, wsi, mamy... czy w mieście?
0: Nie, jestem wychowany w mieście.
1: O jeny!
0: To jest też nowa rzeczywistość, którą muszę uczyć, czyli muszę uczyć farmy na farmie. Ale to jest coś też pięknego, no. To jest właśnie misja, że muszę się otwierać na nowe, że Pan Bóg mi naszykował nowe, między innymi dbanie o farmę zwierzaków, którą tu mamy. Tak.
1: Tutaj też...
0: I też tym jedzeniem figuriny z innymi.
1: A ilu jest was w ogóle tam współbraci oczywiście w tej jednej misji? Tam,
0: gdzie...
1: To teraz gdzie ojciec jest? Ilu was jest razem?
0: Nas jest tutaj dwóch. Nas jest tutaj dwóch, jestem ja i brat Jarek. Jest tak, bo to też jest specyfika misji. Ogólnie w naszych klasztorach zazwyczaj jest nas sporo, bo jest nas od 6 do 10, 12 nawet. Ale na misjach po prostu, no to jest też właśnie to, że brakuje tutaj ciągle braci i jest ciągle nas mało. Mhm. No ale liczymy na to, są lokalne powołania i chyba to jest największa radość ostatnio dla mnie, że są młodzi Gabończycy, chłopaki, mężczyźni, którzy się garną, którzy możliwe, że będą niedługo, którzy już, część jest na formacji, mamy 6 braci Gabończyków na formacji, którzy się przygotowują do naszego życia, którzy są w seminarium czy w nowicjacie, 6 Gabończyków, ale też jest dużo chętnych, którzy jakoś dają taką nadzieję na to, że za kilka lat, może kilkanaście lat będą tutaj lokalni kapucyni służyć tej społeczności i to jest też taki sens naszego bycia tutaj, żeby przekazać ten kościół też tej lokalnej społeczności, wykształcić nowe pokolenie, które przejmie odpowiedzialność za to wszystko, co my tu budujemy.
2: No tak, bo to zostawiacie wtedy taką przyszłość. Ja muszę cię zapytać o taką rzecz, bo tutaj w tych pytaniach naszych się przewijało, ponieważ może to tak, takie wyobrażenie jest nasze tutaj Europejczyków, że tam jest bardzo dużo różnych niebezpiecznych owadów, które mogą nas tam ugryźć i jest tak rzeczywiście?
1: Czy malaria to po prostu, i te wszystkie...
2: Czy trzeba na to bardzo zwracać uwagę, będąc, no w miastach to może mniej, ale gdzieś tam poza miastem, jak to wygląda?
0: Tak. Ogólnie jest tak, że moja odpowiedź brzmi tak i nie. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście jest tak, że ponieważ to jest las tropikalny, który jest bardzo wszędzie i on się wdziera po prostu, to też tych insektów różnego rodzaju jest więcej i też ta wilgotność, która jest tutaj, jest bardzo dużo wilgotność, 85% do 90% wilgotności, bo jest bardzo gorąco, ale też bardzo często pada. Powoduje to, że to sprzyja po prostu rozwojowi insektów i różnego rodzaju tego typu rzeczom. Ale uważam, że jest to też przesadzona opinia. Co to znaczy? Z jednej strony rzeczywiście są komary, ale one są w niebie jakiejś większej ilości niż u nas jesienią czy latem.
2: Pewnie u nas więcej jest nawet tego wszystkiego.
0: My się wydaje, że może być troszkę więcej nawet tych komarów, tylko bardziej chodzi o specyfikę tych komarów, że rzeczywiście są to komary, które ponieważ u nas zima pomaga nam w tym, że te komary po prostu zarazki giną jakby w tych komarach, że one nie przenoszą bakterii z roku na rok, tylko że one się rodzą na nowo, jakoś takie, nie wiem, ja nie znam się na tym bardzo dobrze, ale tutaj te komary przenoszą rzeczywiście groźniejsze choroby i to jest rzeczywiście jedna z rzeczy, która jest priorytetowa, tutaj to po prostu dbać o to, żeby te komary się nie gryzły i jest to możliwe. Ja nie chcę jakby tutaj triumfalnych jakiś wnosić tutaj jakieś wiedzy, jakieś rzeczy mówić o sobie, bo to nie wypada, ale jestem tu 10 miesięcy i szczerze przyznam, że mimo tego, że komary mnie gryzły, to Pan Bóg jakoś mnie chroni, znaczy to też dbam o siebie, żeby nie gryzły mnie tutaj insekty różnego rodzaju i da się zadbać o siebie. Nie chorowałem jeszcze na malarię i nie chorowałem na żadną chorobę tropikalną. Mimo tego, że bywam w różnych miejscach, nie jestem tylko w mieście, podróżuję też do małych miejscowości, do wsi i różne miejscach mnie komary czy inne insekty gryzły i nie, na razie nie złapałem niczego. Ale rzeczywiście malaria jest tutaj bardzo poważną chorobą i bardzo powszechną i jedną, która zabija najwięcej ludzi tutaj, tak? Tylko, że niestety mi się wydaje, że tak jak my przyjeżdżamy tutaj, to przyjeżdżamy tutaj z wielką świadomością tego, jaka jest ta choroba i co powoduje i co może spowodować, dlatego się dbamy. Też niestety duża część ludzi tutaj trochę zapomina o tym i po prostu żyjąc na co dzień z malariami, żyjąc na co dzień z tymi chorobami, w pewnym momencie po prostu okazuje się, że któryś raz chorują na tą malarię, bo nie dbają o siebie i potem ona po prostu już wykańcza człowieka. Czyli jest tutaj taka specyfika też, że są po prostu ludzie, którzy są po prostu niezadbani pod względem
2: medycznym.
0: Nie ma takiej diagnostyki malarycznej. Tak.
2: Ale ojciec, są różne choroby. Przed wyjazdem musiał się zaszczepić oczywiście na to, tak? Te wszystkie choroby tropikalne?
0: Właśnie na malarię nie ma szczepionki. Na malarię nie ma szczepionki, ponieważ ona nie występuje w krajach rozwiniętych.
2: Nikt nie zrobił tego.
0: To nikt nie zrobił jeszcze te szczepionki.
1: Nie opłaca się.
0: Od 40 lat jest w trakcie tworzenia, w trakcie testów i do tej pory tej szczepionki nie ma, choć myślę, że gdyby właśnie to była choroba Europy, to już dawno byśmy mieli szczepionkę. To jest na pewno prawda jakaś. To jest przykra prawda naszego świata.
1: Jak z pandemią, tak. To bardzo szybko.
0: Tak, to prawda. I taką chorobą też, która nam może nie jest znana, choć na pewno kiedyś występowała, to są wszystkie choroby związane z bakteriami, związanymi ze nieświeżą wodą.
2: No właśnie,
0: Bo rzeczywiście nie ma tutaj dostępu do świeżej wody, do dobrej wody, tylko niestety czasem jest to woda z rzeki, czasem jest to woda z jakichś takich strumieni, z jakichś studni, które są po prostu stare, bardzo nieczyszczone. I to powoduje też, że jest dużo bardzo tych chorób związanych właśnie z brudem, z brakiem higieny, z brakiem właśnie tej czystej wody, dostępu do czystej wody. I to są choroby takie drgrzuszne, bakteryjne choroby, które się pojawiają. To jest oczywiście wszystko prawda i racja. Tak.
2: Ale to musicie gotować tą wodę przed spożyciem, czy po prostu pewnie tak, jeśli chodzi o...
0: U nas my przyjmujemy dwie zasady. Albo pije się wodę, bezpośrednio można pić wodę z butelki, czyli taką, która jest zakorkowana i która jest z pewnego źródła. Są tutaj takie trzy firmy, które dystrybuują wodę w butelkach. I tutaj woda w butelce jest uznawana za napój. Czyli woda w butelce kosztuje tyle, co piwo. Jak pijesz wodę z butelki, to znaczy, że pijesz teraz napój, czyli coś coś, co jest dobre po prostu. I ludzie tu piją, rzadko kiedy piją wodę z butelki, my czasem pijemy wodę z butelki, jak na przykład dostaniemy od ludzi wodę na ofierze, czy czegoś takiego w darach na mszy świętej, ale również tutaj brat Jarek, ponieważ mieszka tyle czasu, to również da się kupić tutaj w takim dobrym sklepie filtry.
3: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Dobre do wody, takie, które są ozonowane, ta woda jest po prostu bardzo dobrze czyszczona, mineralizowana, osmozę taką właśnie, wodę osmozową, która zabija wszystkie bakterie.
2: Wtedy
0: można pić bezpośrednio wodę z kranu. Tak.
1: A jak ojciec sobie radzi, jak jedzie w teren wtedy z taką wodą, bo na pewno ojcu się chce pić, jak wyjeżdża rano.
2: Zabiera piwo.
0: Wtedy zabieram ze sobą butelki. Zabieram całą grzewkę, na przykład wody w butelkach. I nie piję wody, której nie wiem skąd jest. Nigdy. Tak. Nie, bo bardzo łatwo złapać po prostu chorobę. Bardzo łatwo złapać tutaj pod tym względem coś, no, żeby coś się napatoczyło, więc jakby nie piję wody, która nie jest pewnego źródła, tak.
1: A jeśli chodzi o jedzenie, to jeśli ojciec jedzie, no bo ja tak sobie wyobrażam, jedzie ojciec, bo też takie moje pytanie, jak ten dzień ojca wygląda wyjeżdżając.
2: No właśnie, czy tak tylko robicie to wszystko na miejscu, czy też ten teren, który macie pod sobą jest na pewno większy, tak mi się przynajmniej wydaje, bo skoro to jest misja, to ogarniacie jakiś teren.
1: No tak, i wtedy tak, jak tak, też z tym jedzeniem, no bo ojciec idzie do kogoś, ktoś stawia i ojciec nie wie, czy to jest zachowana jakaś higiena, czy nie zjeść, nie zjeść.
0: Ja odpowiem tak na to pytanie. Dam dwie poprawne odpowiedzi, a mianowicie pierwsza poprawna odpowiedź to z szacunku do ludzi jem wszystko, co podane, a druga poprawna odpowiedź z szacunku do siebie jem to, co wygląda na świeże.
2: Aha. W ten sposób.
0: Czyli i uwaga jest taka specyfika, jest to jest taka zasada, niestety dobra i niedobra, że Gabończycy, kiedy jest takie jedzenie, które jest właśnie, które masz wątpliwość tego, czy to jest świeże, czy nie, no to oni często na koniec popijają to jakimś mocnym alkoholem i to jest tak zwany, co po francusku mówi się digestive. I ten, to jest też rola tego alkoholu jest taka, że po prostu, żeby odgadził to wszystko teraz. Tak? I rzeczywiście to jest prawda, że to się jakoś tam sprawdza, ale też jest rzeczywistość taka, że no często, niestety, przyznam się, ostatnio nawet też po święta, drugie święta miałem problemy żołądkowe. Biegunki są tutaj częstą rzeczywistością, tak? No to jest jakiś minus tego, że rzeczywiście można złapać jakieś bakterie, można złapać jakąś rzeczywistość, która jest trudna ze względu na nieświeże jedzenie, tak? I albo się na to narażasz, albo nie. I raz na jakiś czas, raz na miesiąc, raz na dwa miesiące niestety masz problemy żołądkowe. I nawet jest tutaj taka rzeczywistość, która jest normalna, której ja po prostu totalnie w Polsce spotkałem, bo przy okazji tego jedzenia można złapać również jakieś bakterie czy pasożyty. I jest tutaj normalna zasada, że leki, które u nas są na receptę, na pasożyty, tutaj są bez recepty i jest tutaj taka tradycja, raz na 3 miesiące przeprowadza się detoksyzację taką pasożytniczą, bierze się przez 3 dni tabletki na pasożyty
2: bardzo ważne jest.
0: To sobie mogą być po prostu i to ci pomaga po prostu oczyć. Jak czujesz w ogóle, że coś z twoim brzuchem jest nie tak, coś cię boli, jest napęczniały, nie jakoś wszystko niedobrze funkcjonuje, wiesz, że musisz wziąć po prostu tabletki na takie odkażenie żołądka. I tak to funkcjonuje, tak? Tak to funkcjonuje.
1: No, a wracając do pytania, jak wygląda ojca dzień?
2: No właśnie, jak wygląda ojca dzień?
0: Okej. Jeżeli chodzi o ten zakres takiego naszego obowiązku, to jest rzeczywiście tak, że nasz teren, my mamy tak zwaną tutaj, mamy 4 placówki tutaj i one są wzdłuż takiej jedynej drogi, która wjedzie przez Gabon, takiej głównej PK, droga krajowa, jak to się mówi bardziej. I my mamy tutaj takie 4 placówki, które obejmują bardzo ogromny teren. To jest trochę teren jak u nas jednego województwa. I ogromną ilość kaplic razem w tych naszych 4 placówkach, to jest my posługujemy w 60 wioskach chyba razem, 60 kaplic, 4 parafie i 60 kaplic, ale ja jestem w bardzo specyficznej placówce, dlatego że jest to jedyna placówka obecnie, bo wcześniej byłem w innej, tak. Obecnie jestem w placówce stolicy, to jest z dzielnicy stolicy Melen i ta praca jest o tyle specyficzna, że my tutaj nie mamy kaplic dojazdowych, ale mamy za to ogromną parafię i ogromne sanktuarium, jedyne sanktuarium narodowe Notre Dame de Gabon, czyli Matki Bożej Gabońskiej. Jedyne sanktuarium, jedyne miejsce, jedyną taką parafię, ale bardzo obejmującą bardzo duży teren również, ale miasta. Bo miasto Libreville to jest prawie milionowe miasto i w tym ogromne. Milionowym mieście jest 10 parafii, tak? I jeżeli powiemy na to, że w milionowym mieście 10 parafii, to jest ogromny teren, obejmuje parafia. I na terenie tej parafii mamy bardzo dużo miejsc chorych, ludzi do odwiedzenia. Choć to prawda jest też taka, że przez to, że jest nas tak niewielu, to moja też posługa nie ogranicza się tylko do tego miejsca. Mimo tego, że posługuję tutaj w tej parafii, która jest bardzo duża, w niedzielę na mszę mamy prawie 2000 ludzi. którzy są co niedzielę na mszy święte. Święte było nawet więcej dużo. Czy dwóch księży obsługuje taką dużą parafię, to plus do tego bardzo często pomagamy również w tych naszych placówkach na drodze, na wioskach. Ja również jeżdżę na wioski, odwiedzam kaplicę, odprawiam tam msze święte. Tylko wtedy, kiedy jest taka potrzeba, tak? Tylko wtedy, kiedy jest jakieś są sakramenty, czy są msze potrzebne, czy pogrzeby, czy jakieś katechezy, nauczanie, również tam jadę na te wioski po to, żeby tam też również pomagać braciom moim, którzy są w tych różnych innych placówkach. Tak, a jeżeli chodzi o mój dzień, to dzień oprócz tego, że ma taki rys zakonny, to znaczy rys związany z modlitwą naszą codzienną, związany z brewiarzem, adoracją, modlitwą wspólną, medytacją, bo również tutaj żyjemy jak kapucyni, to znaczy żyjemy jak franciszkanie i pierwszym życiem, to pierwszym naszym zadaniem jest nasze własne uświęcenie, to, żebyśmy byli blisko Boga, my jako bracia. To drugą rzeczą, która charakteryzuje mój dzień, to jest oprócz tego, że mam stałe obowiązki związane z mszą świętą, związane ze spowiedzią, z grupami, bo posługuję w różnych grupach, mamy tu ministrantów, mamy tu harcerzy, skautów bardziej, mamy tu, ja akurat w tych grupach posługuję, mamy tu wspólnoty drogi neokatechumenalnej, drogi neokatechumenalnej. Mamy tu bardzo dużo posług związanych z przygotowaniem katechumenów, bo samych katechumenów, którzy przygotowują się do przyjęcia sakramentów, jest prawie 300 osób.
2: To dużo, to bardzo 300 dużo.
0: 300 osób w naszej parafii przygotowuje się do przyjęcia sakramentów i to jest też posługa wobec nich, czyli plus też taka posługa zwykła, sakramentalna wobec spowiedzi, odwiedziny chorych, odwiedziny w szpitalu ludzi, mszy święte w szpitalu regionalnym, w szpitalu psychiatrycznym, posługa dla tych katechumenów czy w grupach. Plus do tego, ponieważ jesteśmy tylko braćmi we dwóch, to jest również dbanie o dom, gotowanie, robienie zakupów, też załatwianie bardzo wielu rzeczy związanych z różnego rodzaju rzeczami, które się dzieją przy kościele, czy przy naszych placówkach związanych z zbudowaniem kaplic, zbudowaniem dysposerium, na przykład przychodni. Tutaj również przy naszym kościele też dużo różnych rzeczy się po prostu dzieje i po prostu trzeba o to zadbać. O kupić materiały, pojechać do miasta, załatwić papiery, dokumenty, urzędowe sprawy i to są również te rzeczy, które są ważne. Plus ja muszę się przyznać i to jest jedna rzecz, która też również nadal mnie zajmuje. Mimo tego, że jestem tu 10 miesięcy i byłem na kursie również języka we Francji, to ja nadal mam taki okres codziennie, że godzinę czasu, półtorej godziny czasu staram się również poświęcić na naukę nadal języka francuskiego, dlatego że mimo tego, że jakoś posługuję tym językiem biegle, to znaczy mówię kazania, homilie,
2: To jeszcze brakuje.
0: To jeszcze to nie jest język, to nie jest poziom taki, który jest zadowalający, żeby to był język taki, żebym był rzeczywiście nie popełniał błędów. Nie chodzi o takie błędy, które robią też sami Francuzi, ale żeby to był język taki bardzo, który jest zadowalający na poziomie takim bardzo, jakby to nie jest jeszcze poziom, który jestem zadowolony. Mam takie postanowienie, że pierwsze to jest balata. Chciałbym się jeszcze tego języka uczyć, żeby rzeczywiście...
2: Bo to trzeba nabrać słownictwo odpowiedniego też i rozszerzyć to wszystko, żeby...
0: Tak. I też używanie czasów i to, że ja jestem komunikatywny, to znaczy, że oni mnie rozumieją, że oni wiedzą, o co mi chodzi, znają moje przesłanie, to jest jedno, ale żeby to było dobrym i poprawnym i pięknym językiem powiedziane, to jest druga rzecz. Bo można mówić, kali jest, kali pici, to wszystko wystarczy. I często, niestety też ludzie niewykształceni tutaj też mówią w ten sposób jak ja, a mam czasem nawet gorzej, ale żeby mówić pięknie, to jednak trzeba cały czas się uczyć i ja nadal uczę się również francuskiego.
2: To który
0: no, mamy tą farmę zwierzaków, to też jest posługa.
2: To której ojciec wstaje i o której się kładzie spać w takim razie?
1: Chyba w ogóle nie śpi.
0: Wstajemy
1: o piątej.
0: Wstajemy zazwyczaj o 6 rano mamy modlitwy, czyli wstaje 5:30, nie więcej. 5:30 wstaje na co dzień. I kładę się 22:00 mniej więcej spać i to mi wystarcza, tak. I cały dzień jest zajęty, bo codziennie coś się dzieje, codziennie naprawdę są rzeczy, które są do zrobienia. Choć teraz mam taki dzień bardzo spokojny, bo mam tydzień poświąteczny i tak jak święta było...
2: To urwanie było głowy? Bardzo,
0: tak, to teraz mam taki czas, że mogę troszeczkę odpocząć i na przykład się wyspać. I to jest chyba jedno z największych pragnień, które miałem ostatnio. I żeby wyspać się udało mi wyspać.
2: Tak. Prozaiczna rzecz, a proszę bardzo, jak cieszy.
1: Ojcze, a jak na przykład procentowo wygląda oczywiście ilość oczywiście osób, które już przyjęły tutaj oczywiście chrzest, komunię świętą, bierzmowanie, bo to jak ojciec powiedział, jesteście od 2000 roku, to też jakiś już procent osób jest.
0: Tak, tak, tak. No, mogę powiedzieć takie, to nie jest moja zasługa, to jest zasługa Pana Boga i moich braci, którzy tu byli przede mną, więc nie chciałbym, ale na przykład w tym miejscu, w którym my jesteśmy, kiedy brat Jarek zaczynał to tutaj w Melem w stolicy zakładać tą placówkę naszą, to na pierwszym mszy świętej było 5 osób. Jeżeli teraz mówimy, że w niedzielę 2000, jest 2000, no. Tak, tak. To jest właśnie ta różnica, tak? Czyli wspólnota Kościół, który przez 20 lat z 5 osób stało się kościołem bardzo, bardzo dużym, bogatym, mocnym i to jest właśnie to owoc jakiś piękny tej posługi, chociażby tu w Melen. Ale również zadań jest nadal ogrom masa, dlatego że nie dość, że w Gabonie jest nadal bardzo dużo ludzi, którzy praktykują religie tradycyjne i religie pogańskie.
1: No właśnie, jak to wygląda? A jak to wygląda, ojcze, właśnie te właśnie praktyki, bo to też na pewno...
2: No bo często tam słyszymy osób z różnych programów, chociażby tych podróżniczych, że tam różni są...
1: No, szamani, nie wiem, tak jak dalej, to nazwać, różni, tak, lokalni tacy.
0: Tutaj akurat szamanów nie ma, oni tutaj nie mają takich szamanów, jak my to rozumiemy w niektórych krajach, takich bardziej latynoamerykańskich, mi się wydaje, bardziej Ameryka Łacińska. Tutaj mówi się na takich ludzi, są tutaj tacy ludzie, którzy się nazywają Neganga. Neganga to jest taki człowiek, który jest trochę takim czarownikiem, który jest takim mędrcem, który jest takim prorokiem, profety, takim, który przewiduje przyszłość, który mówi ci, co się wydarzy w swoim życiu, który ci doradza, który ci daje, wskazuje, co masz robić w życiu. I tu są tacy czarownicy, tacy Negangi, do których ty idziesz i on tam rzuca kości, robi jakieś czary nad tobą, rozmawia z duchami, rozmawia z przodkami. I tutaj niestety też duża część chrześcijan i duża część katolików nadal praktykuje, czyli oni potrafią być w kościele i nadal jest tak zwany sekret religijny. To nadal nie wyrzec się do końca swoich tradycji i wierzeń takich pogańskich, właśnie wierzeń tradycyjnych. Plus do tego funkcjonuje tutaj taki kościół Bwiti, religia. To jest religia Bwiti, może religia, czy tak, chyba tak, to trzeba nazwać. I to jest nadal ich taka religia tradycyjna, która jest bardzo związana może nawet nie z wiarą w Boga, bo tam jest Bóg, tylko nie istotą tej religii jest wiara w Boga, tylko istotą jest tej religii jest wiara w kontakt z duchami i w kontakt z przodkami. Aha. I w tym obrzędzie religijnym, w tym obrzędzie duchowym chodzi o to, żeby spotkać się połączył się świat ziemski ze światem duchowym i żeby spotkać w tym świecie przodków, porozmawiać z nimi, dowiedzieć się, jak tam im jest, co oni robią, co, jak żyją, czy zbawili, czy nie zbawili, czy jak można im pomóc, co oni chcą od nas, bo też jest dużo wierzeń takich przesądów, to znaczy tego, że coś się wydarzyło, bo ja zrobiłem to, coś się wydarzyło, bo mój dziadek, który umarł, moja babcia, która umarła, bo on mnie przeknął, bo on mnie szepnął, bo coś takim bardzo, bardzo, bardzo skomplikowana i bogata i bardzo złożona rzeczywistość i tu nie chciałbym jej bardzo spłycić, ale jest to rzeczywistość bardzo do ewangelizacji, bardzo rzeczywistość trudna, do jak najbardziej do pracy, nadal do pracy, bardzo ogromnej pracy. Jest to kościół młody, który jest nadal bardzo, ma bardzo wiele rzeczy, które są nie chrześcijańskie, nie katolickie.
2: No, u nas też się takie zdarzają.
1: No ojcze, no co my to mówimy? W Polsce też wiele rzeczy.
0: Ja rzadko wchodzę na takie portale duże w Polsce, ale czasem wchodzę, żeby zobaczyć, co w Polsce się dzieje. Często też widzę, że wróżka Hania przewiduje, że coś tam.
2: No właśnie.
0: Milioner Maciej mówi, że pół Polski będzie zajęte przez Rosję, tak? Czy coś tam. Tak. No, one też są biznesy, one też są wróżki. Tak. Tak, jak najbardziej, jak najbardziej.
2: Nawet dostaliśmy, tak, powiem szczerze, powiem mojej córze, dostaliśmy nawet propozycję od jakiegoś wróżki czy wróża, że chciał też w radiu występować, ale podziękowaliśmy.
1: Nie, nie, my daleko od tego jesteśmy, bo wiemy, jak to taka droga wygląda później, no nie jest fajna. Od małej rzeczy później idzie się w dużą rzecz i trudno się wrócić do tego, co już było. Także tutaj ojciec rzeczywiście podjął taki ważny temat, bo widzi ojciec, ktoś wyjeżdża do tego Gabonu i jemu to się spodoba, takiemu Europejczykowi. Widział osobę, która rzuca kościami, przepowiada, prowadzi i chciałby to też, żeby wróciło tutaj do Europy, do krajów, które już dawno powinny zapomnieć o tym.
0: Jest tutaj nawet taka turystyka trochę taka nieduża, ale przyjeżdżają tacy bogatsi ludzie, którzy na przykład są uczestniczy w tych obrzędach inicjacji Buiti. I te obrzędy są, one trochę polegają też na braniu, to są takie tak zwane lokalne narkotyki, które się nazywają iboga. I tą ibogę się spożywa w trakcie tych rytuałów i po to, żeby doprowadzić do tej ekstazy i do tego spotkania, tego przebóstwienia, taki nirwany, do tego momentu spotkania ciebie z tymi duchami, wejść w ten świat taki duchowy i
2: przyrodzony,
0: tak, że zapłaci za to bardzo dużo i chce po prostu doświadczyć takiej przygody, wejścia w ten pogański rytuały, tak.
1: A jak?
0: Taką specyfikę może Gabonu, bo nie wiem, czy będzie jeszcze okazja o tym powiedzieć, ale to też
2: będzie,
0: jest
2: na pewno,
0: nadal w Gabonie są te ludy pigmejów. I to też jest taka, to są te ludy takie bardzo, jeszcze bardzo tradycyjne, jedne z najwielu i bardzo specyficznie żyjące w takich surowych warunkach, w warunkach takich bardzo, gdzie są jeszcze podobno takie wioski w lesie tutaj w Gabonie, gdzie cywilizacja jeszcze nie dotarła.
1: Poważnie?
0: I gdzie... Tak. To jest jeden z niewielu krajów, gdzie są tutaj takie społeczności właśnie naturalne jeszcze, pigmejskie.
2: Kiedyś to się mówiło dzikie, ale tak, no, bo często takie też taka opinia panuje, że one tam po prostu robią to dla telewizji, dla turystów tylko, ale jak ojciec mówi, że rzeczywiście tak żyją, no to...
1: To nie jest pod tory...
0: Nie. Jak najbardziej są i żyją i są to bardzo specyficzni ludzie, ale można czasami ich spotkać na ulicy, można ich zobaczyć, bo oni są bardzo niscy, charakterystyczną twarz. I są takie wioski, które są w kontakcie z cywilizacją, w kontakcie z ludźmi, przyjeżdżają, handlują, zawsze jest to handel wymienny, towarowy. I tam w takich wioskach właśnie są nagrywane takie reportaże, ale wszyscy mówią, że są również takie wioski, do których cywilizacja i
2: nie
0: do
2: dotarła.
0: Których nie dotarła. Jeszcze ja w takiej wiosce nie byłem, nie wiem, czy mi się to uda. Raczej wątpię.
1: A ile ojciec czasu tam będzie w Gabonie?
0: Jak Pan Bóg da, to pierwszy urlop, czyli taki moment mojego powrotu do Polski na to, żeby żeby odpocząć, spotkać się z rodziną i wrócić trochę do naszej mentalności, odbędzie się w wakacje za rok, 2023.
1: Czyli
0: po dwóch latach.
1: To może się... Ale ojciec wtedy był w Zakroczymiu? Nie, nie. Gdzie indziej ojciec...
0: Nie, ja ostatnio byłem, posługiwałem w klasztorze Białej Podlaski.
2: A, w Białej Podlaski.
0: Gdzie
2: Tam, gdzie Honorat.
1: Tak. Skąd pochodzi ojciec Honorat Koźmiński? Tam nie byliśmy jeszcze. Ojciec Grzegorz rzeczywiście nas zapraszał, żebyśmy tam przyjechali, ale Zakroczym tak, byliśmy. Parę lat temu byliśmy w Zakroczymiu. Ojcze, a jakby ojciec, bo taki przeciętny turysta, jaką sobie taką myśl ojciec wyobraża, jak to jest? Co tam warto zobaczyć, zwiedzić dla takiego?
0: No. Najpiękniejszą rzeczą, którą można tutaj zobaczyć i którą można, powiedziałbym tak, zwiedzać nie ma co, ale to, co można zobaczyć, to jest natura, to jest przyroda. Piękne plaże, piękne lasy, piękne pejzaże, piękne drzewa, kwiaty. To wszystko związane z lasem tropikalnym i z naturą, florą i fauną. To jest najpiękniejsza rzecz w Gabonie. A jeżeli chodzi o takie rzeczy typowo ludzkie, to jest tutaj na przykład tylko jedno muzeum, które w stanie jest ciekawe. Muzeum Historii i Natury Gabonu, kultury i zjawisk na takiej przyrody Gabonu, ale nie jest wcale ciekawe, nie jest piękne. Jest chyba jeden basen, który można by pójść ewentualnie jako atrakcję jakąś turystyczną, a tak to nie ma nic takiego rzeczywiście, czyli jeżeli, bo Gabon jest też państwem troszeczkę zamkniętym, wiąże to, ja uważam, że trochę z mentalnością Gabończyków, którzy uważają, że są wyjątkowo wybrani i że są właśnie bogaci, bo mówisz o tych właśnie, o tym co mówiłem na początku, o tych dobrach naturalnych, że są bogaci i trochę są zamknięci na obcokrajowców i na turystów, bo myślą, że przyjadą do nich i potem to wszystko zabiorą, ukradną. I dlatego trudno się tu też dostać. Gabon jest strasznie zbiurokratyzowany i dostać wizę, dostać możliwość pobytu, trzeba mieć po prostu też być bardzo cierpliwym i bardzo dużo przejść, bardzo dużo formalności, żeby się tu dostać. I tego tutaj nie ma w ogóle prawie turystyki.
1: Czyli tej gałęzi tak turystyki nie ma. Czyli takiej gałęzi jak turystyka nie ma.
0: Bardzo rzadko, bardzo trudno spotkać tutaj turystów w ogóle. Bardzo trudno. Tak jak o Amazonii się mówi, bo Amazonia i Gabon to jest to samo. To są też te lasy tropikalne. To są też tam bardzo te podobne miejsca. Tam widzimy dużo filmów, relacji, reportażów turystów. To tutaj nie. Tutaj nie ma czegoś takiego. I to jest jedno z, uważam, też problemów Gabonu, że są tak zamknięci, bo mogliby, to mogła być jedna z gałęzi też rozwoju tego państwa, kraju i pracy dla ludzi. Pracy dla ludzi, tak. Czyli możliwości tego, żeby tu przyjechać, bo chyba 30-kilka% kraju to są parki narodowe, które są bardzo piękne i które są po prostu perłami, cudami natury, które można by tu zobaczyć i które ludzie by na pewno chętnie przyjechali i zobaczyli, a nie ma tutaj tych ludzi, tak? Nie ma tu tych turystów, którzy by mogli chcieć tutaj po prostu spędzić wakacje.
2: Praktycznie to się marnuje tak w pewnym sensie, jeśli chodzi o ten ruch turystyczny, bo no, tak, skoro to takie piękne widoki są.
0: Gabończyk nie powie, że się to marnuje, tylko Gabończyk powie, że oni to chronią.
2: Aha, w ten sposób.
1: Zadepczemy.
2: Przed rozdeptaniem.
1: Europejczycy zadepczą, ale ojcze, ale też przywieźlibyśmy inne choroby oczywiście, bo przecież oni mają troszeczkę...
0: Myślę, że najważniejsze dla nich to, co byśmy przywieźli, to nie choroby, tylko myślę, że byśmy przywieźli nasze pieniądze. No. I to by było dla nich najcenniejsze, a czy byśmy, no choroby myślę, że to nie jest.
2: Nie, to teraz chyba nie jest problem, nie. To my byśmy raczej wywieźli od nich do nas.
1: Odwrotnie, pasożyty.
0: Malarię byśmy wywieźli i jakieś inne bakterie, pasożyty w żołądkach na pewno, tak. No to jest tak to jest takie coś, które się by nie dało uniknąć.
1: Ale tu jak wracając do tych pasożytów, to ojciec nawet taką rzecz poruszył, że my tu w ogóle w Europie mamy takie Polskie Towarzystwo Przyjaciół Świętej Hildegardy, z którymi współpracujemy i rzeczywiście pani Jola Zajdel, prezes tego towarzystwa, oni o tym mówią, że powinniśmy w Polsce również...
2: Tak, bo skoro nasze zwierzęta, nasze pupile tam odrobaczamy i tak dalej, to w ten sposób powiem, wprost, więc tutaj dlaczego też a tutaj ojciec sam wspomniał, że raz na 3 miesiące jednak to robicie i to jest bardzo ważne. No.
1: Że sobie zdajecie z tego sprawę, a my i widzi ojciec.
2: A my często w Europie ktoś tam choruje na coś, nie wiadomo na co, a to się okazuje, że to mogą być też i pasożyty, nie? Bo to jednak to nie jest taka prosta sprawa. No.
1: A tam sobie w taki...
0: Mało o tym się mówi i mało jest.
1: Oni w taki naturalny sposób do tego doszli. Może, że są zamknięci i muszą żyć bliżej natury.
0: A z drugiej strony mi się wydaje, że jest to trochę tutaj bardziej większy problem i bardziej intensywne. Wydaje mi się, że my mamy przez to, że żyjemy w dużo lepszych warunkach higienicznych.
2: Tak, to nam się wydaje, że...
0: sanitarnych, to nas to mniej dotyka na pewno. Jest to mniej intensywne, ale z drugiej strony też mniej o tym mówimy. Tak.
2: Właśnie.
1: Ojcze, a tak, co najbardziej ojca tak, bo tu już widzę, jest 20, u nas 22, żeby ojciec poszedł spać oczywiście. Tak podsumowując oczywiście, co najbardziej...
2: Tak, to musimy zostawić też i tematy na następne audycje, bo opowiemy wszystko dzisiaj...
1: No właśnie. No. Ojcze, co ojca najbardziej zaskoczyło w Gabonie, jakie wrażenia ojciec miał. Tak jak ja bym pojechała, wydawałoby mi się, że jest coś tak, a jest inaczej. Co najbardziej ojciec zaskoczyło, wyjeżdżając tu z Polski do Gabonu? Jaki był największy mit?
0: Najbardziej zaskoczyły mnie śmieci, dlatego że rzeczywiście jest tak, że nie ma tutaj takiej kultury naszej. Jest Gabończycy, a też chyba związane wieloma krajami w Afryce, jest to bardzo brudno, jest bardzo dużo śmieci i to jest związane też pewnie z, oni mówią, że to nasza wina, Europejczyków, że oni tak robią, ale myślę, że to jest kwestia też bardziej kultury tutejszej. A mianowicie oni rzucają śmieci po prostu wszędzie, gdzie się da i mimo tego, że teraz jest już jakaś tam edukacja w tym względzie, to te śmieci są na ulicach, nie ma jakby takiej tej komunalnych systemów wywożenia śmieci, tylko po prostu to wszystko leży, gdzie się rzuci, gdzie popadnie i jest kolorowo, ale jest bardzo dużo śmieci, szczególnie w miastach. Jest bardzo, bardzo brudno i to podobno biały człowiek przywiózł plastiki, to też jest wina tego człowieka, bo oni wcześniej korzystali tylko z rzeczy odnawialnych, czyli z liści i z różnego rodzaju drzew, właśnie tego typu rzeczy, które są naturalne, a teraz biały człowiek przywiózł plastik i folię i przez to my po prostu mamy problem, bo wcześniej mieliśmy problem, bo nie było plastiku i folii, a teraz przywieźcie nam to i mamy problem. To był największy chyba taka rzecz, która mnie tutaj zaskoczyła i która była dla mnie ogromnym szokiem. I druga rzecz, która jakoś była dla mnie taka mocna, to właśnie to piękno, bo ja się nie spodziewałem aż takiego piękna tego przyrody i tej fauny i flory. Rzeczywiście jest to, jak ja wrzucam zdjęcia czasem z plaży, czy jakieś właśnie miejsca, w którym jestem, po prostu mówią, że jak to raj na ziemi. I to rzeczywiście trochę jest tak to wygląda, takie ogrody, jedne wielkie ogrody, ale z drugiej strony te ogrody są trochę niebezpieczne, bo właściwie jest pełno węży, jakichś różnych zwierząt, które tam żyją, robaków i inne rzeczy, więc to nie jest też tak, że pochodzić po lesie, po naturze, to jest coś takiego, co jest, ale to piękno, ta zieleń, ta soczystość tego wszystkiego, to wszystko to ciągle jest takie żywe, piękne, to jest coś, co jest na pewno jakimś czymś, co mnie mega, cały czas mega inspiruje i podoba się.
2: No i to jest właśnie najważniejsza rzecz na zakończenie dzisiejszego programu, naszego spotkania z ojcem Sebastianem. Byliśmy dzisiaj w Gabonie.
1: I nie, wirtualnie. Chyba ostatni raz.
2: Nie, na pewno nie ostatni raz.
1: Tak, ojcze? Bo...
0: Też tak myślę.
2: Sporo nas osób...
0: Ja bardzo chciałem podziękować wszystkim słuchaczom, ale też i prowadzącym za to, za zaproszenie i za możliwość spotkania dzisiaj i porozmawiania o Gabonie. Świątecznie, ale też afrykańsko. Było mi bardzo miło i bardzo się cieszę, że się udało.
2: Tak, udało się i też dzięki współczesnej technice jesteśmy razem. Nawet dzisiaj było nas dość dużo tutaj z Gabonu. Akurat nikogo nie widzę, przynajmniej w tej chwili.
1: Ale z Polski,
2: z Polski są słuchacze, nie tylko z Polski, bo i z innych krajów także. Nawet nie wiem, czy oni są Polakami, szczerze powiedziawszy, ale nieważne. Skoro słuchają nas, to prawdopodobnie coś tam rozumieją. To jest najważniejsze. Mam nadzieję, że spotkamy się następnym razem. Kogo ojciec chce pozdrowić?
0: Chciałbym pozdrowić moją rodzinę i moich przyjaciół. Myślę, że ktoś z moich przyjaciół może słuchać tej audycji dzisiaj, więc serdecznie pozdrawiam. Właśnie, tak nie będę wymieniał z nimi nazwiska, bo potem ktoś mi powie, że go nie wymieniłem. Więc serdecznie pozdrawiam, którzy słuchają i którzy może niech się do mnie teraz odezwą. Jeżeli ktoś słuchał, to niech się odezwie, jeżeli jest w bliskiej relacji ze mną, to niech się odezwie i będzie mi bardzo miło. A jeszcze raz serdecznie dziękuję bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że do następnego razu i dobrego wieczoru życzę.
2: My też ojcu życzymy dobrego wieczoru. Bożonko, coś jeszcze chciałaś powiedzieć?
1: Pozdrowić ojca serdecznie.
2: Tak, pozdrawiamy.
1: Pomachać
2: z małej
1: mu.
2: Miejscowości, Zławieś Mała.
1: Tak, a działająca mocno ze Honoratem Koźmińskim. I...
2: Nie tak gorąco jak w Gabonie, bo dzisiaj zimno u nas było tylko tam 7 stopni, 8, także widzi też... ojciec, lepiej nie wracać do Polski.
0: U mnie obecnie jest 28, więc także i to jest taka temperatura.
2: Także to my w studio tyle może mamy tutaj tak.
1: Gorąco nam jest oczywiście podczas rozmowy. Cieszymy się, że ojciec z nami był. Pozdrawiamy też ojca przyjaciół, którzy teraz z nami są, słuchają i na pewno rodzina najbliżsi, bo podejrzewam, że takowi też teraz z nami tutaj są. I do następnego razu, który nastąpi pewnie po określonym umówieniu i ustaleniu terminu.
2: Ustalimy, na pewno będziemy.
0: Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, pokój, dobro i dobrej nocy.
2: My też ojcu życzymy pokój, dobro i słuchaczom również życzymy spokojnej nocy. Jest 22:05 na naszych radiowych zegarach, także spokojnej nocy z Panem Bogiem. Pokój i dobro.
0: Z Bogiem. Pokój i dobro.
4: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z Kwiatowej Łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.

56 7.

mercredi.

officier de Cléopâtre, dont les colonnes du lit.

0: Tak, moi drodzy, doczekaliśmy się kolejnego spotkania z bratem Sebastianem. Tak nazwaliśmy gabońskie rozmowy. Tak trochę podpatrywałem brata Sebastiana, co on tam pisze u siebie, gabońskie dialogi i tak dalej. Dlatego tak wpadłem na pomysł dzisiejszego programu. Kolejne spotkanie z bratem Sebastianem, który jest, jak wiecie na pewno, a ci słuchacze, którzy nie wiedzą, jest kapucynem, no i jest misjonarzem właśnie w dalekim równikowym Gabonie. Ale może brat Sebastian sam się przedstawi słuchaczom, także zapraszamy.
1: Pokój, dobro, witam wszystkich serdecznie, wszystkich słuchaczy, tych, którzy będą, którzy nas słuchają teraz, tych, którzy będą nas słuchać później. I tak, rzeczywiście, tak jak tutaj zostałem przedstawiony, jestem kapucynem, katolickim księdzem, ale i misjonarzem w Gabonie. I bardzo się cieszę na to spotkanie, już chyba trzecie w Radiu Kuropatwa, że mogę się dzielić moim doświadczeniem pobytu tutaj.
0: Trzecie.
1: To jest jakoś właśnie moim doświadczeniem, myślę, że dość egzotycznym i dość innym. Nie każdy ma możliwość być na równiku, nie każdy ma możliwość wyjechania na misję, a jest to piękne doświadczenie i bogactwo Kościoła, i bogactwo takiego ludzkiego, dlatego cieszę się na to kolejne spotkanie. Witam wszystkich serdecznie.
0: My też się bardzo cieszymy i słuchacze również, jest nas dzisiaj dosyć sporo, jak widzę tutaj na mapie zasięgu naszego dzisiejszego. Nie ma akurat może Gabonu, ale nie, czasami są jakieś problemy z tą mapą i ona nie zawsze pokazuje wszystkich, którzy są z nami, ale dobrze, że cieszymy się bardzo, że tu nas.
2: Ale Gabon jest, bo ojciec jest.
0: Ale Gabon jest na miejscu właśnie. Ojciec Sebastian reprezentuje samym sobą, całym sobą Gabon.
1: No, myślę, że to trudne, żeby było dużo słuchaczy z Gabonu, dlatego że tutaj my się tak licząc razem, to myślę, że może jest 10-15 osób z Polski i Polaków umiejących słuchać, w ogóle rozumiejących Polski w tym Gabonie, więc trochę trudno znaleźć słuchaczy tutaj.
0: No tak myślałem właśnie, że trochę trudno znaleźć słuchaczy, bo jednak to już ojciec ostatnio nam mówił na ten temat, że jest was tam mało i dlatego też no, musimy działać tak, jak działamy. A my chcieliśmy zapytać ojca, bo dzisiaj zaczęło się lato u nas. No tam w Gabonie to w zasadzie chyba to lato, tak można powiedzieć, że jest cały czas, bo chociaż u nas tak dzisiaj się zaczęło trochę tak wiosennie, jesiennie bardziej.
2: I bardziej jesień.
0: No właśnie, a jak to jest wygląda, jak to wygląda, gdyby nam ojciec powiedział właśnie, jeśli chodzi o pory roku, bo tam nie ma jako takich pory roku chyba z tego, co wiemy, nie, że na równiku nie
1: tak,
0: ma.
1: Tak. Tak w dużym skrócie można by powiedzieć, że oficjalnie tutaj też się zaczyna lato, bo
0: no tak, oficjalnie daty, tak.
1: Ale tutaj dzieli się zupełnie inaczej jakby klimat, czy pory, bo dzieli się na suche i mokre. I porę deszczową, i po porę niedeszczową, ale to też jest trochę umowna nazwa, dlatego że zarówno w porze deszczowej, jak i suchej pada deszcz. Tylko, że go pada po prostu mniej. W porze suchej, w porze deszczowej bardzo często pada codziennie, albo co drugi dzień, i to są zazwyczaj burze, które są bardzo intensywne i które i tego deszczu spada bardzo dużo. Jakby ktoś był tutaj, ktoś jest rzeczywiście na geografii, na tych właśnie rzeczach związanych z hydrometeorologią, to bardzo, bardzo dużo tego deszczu miesięcznie. A w porze suchej wygląda to tak, że też pada, ale pada raz w tygodniu. Czyli po prostu pada dużo mniej. I nie ma takiego błota, nie ma takiego... te burze nie są takie intensywne, ale z drugiej strony w porze suchej jest mniej ciepło. Dlatego, że chmury ciągle krążą, one ciągle tu są, no ale tak. Nie dają deszczu. Tylko powoduje to, że to są
0: niebo jest
1: takie
0: zachmurzone.
1: Tak, jest niebo zachmurzone, ono jest wilgotno, ale jest chłodniej i nie pada tak. Więc jest jakby, i ta pora sucha jest dużo krótsza, bo pora sucha tak naprawdę trwa 1,5 miesiąca, teraz wakacje, to jest czerwiec, lipiec, od po 10 gdzieś czerwca do drugiej połowy lipca. I jest również taka, to jest tak zwana pora sucha długa, wakacyjna, i pora sucha krótka, która jest po Bożym Narodzeniu, która trwa niecały miesiąc. A tak to te wszystkie miesiące pozostałe 9 miesięcy to jest pora mokra, czyli pada bardzo dużo, pada bardzo dużo i rzeczywiście jest mokro, jak mówi sama nazwa.
2: O, ja myślałam, że więcej tej...
0: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: Tego okresu takiego
0: suchego,
2: suchego jest, aniżeli tego deszczu.
0: A to się okazuje, że jednak...
1: Tropiki. Tropiki mają to do siebie, bo jest to jednak klimat tropikalny. Tropiki mają to do siebie, że jest to klimat bardzo, bardzo mokry. I tutaj to jest też ta cała roślinność, ziemia, cała przyroda jest tak naprawdę nastawiona na branie tej wilgoci. I nawet ta ziemia, ta ziemia się nazywa latery, już pan na to mówiłem, ona ma rzeczywiście trochę jak gąbka. Ona rzeczywiście ciąga tą wodę i nasiąka tą wodą. To dla nas jako ludzi to powoduje dużo problemów, dlatego że ziemia się potrafi obsuwać. Ziemia jest, robi się taka glina, bardzo taka, bardzo nieprzyjemna, szczególnie dla samochodów, dla chodzenia po tej ziemi, kiedy ona jest taka namoczona, kiedy ona jest taka bardzo, bardzo taka, no po prostu wilgotna, no to wtedy to nie jest nic przyjemnego, ale za to przyroda przez to jest bardzo, bardzo żywa. To wszystko jest strasznie zielone, soczyste, takie, ta wilgoć aż unosi się w powietrzu i to jest też coś, co mówiłem chyba na, nie pamiętam dokładnie, czy mówię to na poprzednim spotkaniu, ale to jest też taka specyfika, jeżeli ktoś był kiedyś w tropikach albo będzie, to myślę, że będzie miał takie samo doświadczenie, jak ja miałem, kiedy wsiadłem z samolotu, pierwszy raz tutaj przylatując i po prostu czuje się zapach i cała taka atmosfera po wysiądzeniu z samolotu powietrza jest tak specyficzna, jest tak właśnie wilgotna, bardzo taka, wszystko takim trochę pachnie. Teraz po pewnych miesiącach ja już tego nie czuję, nie jakby
0: tak,
1: nie
0: już się brałem przyzwyczaił do tego.
2: Pachnie ziemią?
1: Pachnie, ja bym powiedział, że po naszemu, to bym powiedział, że to pachnie bagnem trochę
0: takim. A, bagnem. No bo u nas też są... u nas też są takie pory roku, że na przykład już, no teraz może tak nie, bo jest lato jest i wiosna, ale już jak na przykład przychodzą żniwa i po żniwach, no to wtedy ten zapach też zupełnie jest, zresztą no, brat mieszkał w Polsce, to wie, ale też jest już pod koniec lata zupełnie ten zapach taki, no niezbyt, ale jak bagnem, no to tak trochę inaczej, nie?
1: Na początku rzeczywiście to było coś takiego, co nie było przyjemne, ale ponieważ teraz już tak naprawdę to nie czuję tego, to mi totalnie to nie przeszkadza, ale rzeczywiście jest tak, że pierwsze dni czujesz po prostu tą wilgoć i też to też jest problem później gabonu, na przykład z mieszkaniami, z budownictwem, z drogami, że ta wilgoć jednak ona też zostaje potem w murach, zostaje w rzeczach, zostaje
0: no tak,
1: w,
0: bo wszędzie praktycznie.
1: Ubraniach. Tak. Mówi się, że średnia wilgotność tutaj to jest powyżej 90%, nawet 93-94% może mieć wilgotność powietrza, więc bardzo, bardzo dużo.
2: Czyli dla osoby, która przyjeżdża z Europy, to tak jak ojciec przyjechał, jest trudno przyzwyczaić się na początku do takiej wilgotności. Człowiek czuje się taki zmęczony, jest ciepło i jeszcze dodatkowo taka wilgoć ogromna.
1: Tak, na pewno. Ja na przykład miałem takie doświadczenie właśnie mojego pierwszy tydzień, że nie mogłem spać. Mhm. Się kręciłem, że jakoś mi było, nie można było wziąć, były takie momenty, że nie można było wziąć pełnego oddechu. Dlatego, że sam nie wiedziałem dlaczego, a to jestem przekonany, że to były problemy właśnie z początkowe
0: aklimatyzacji.
1: Mm-hmm. Aklimatyzacji tak. Tutaj po prostu na miejscu, do klimatu, do rzeczywistości, która jest, no, która jest związana właśnie z pogodą, z klimatem tutaj.
2: Jak długo ojciec musiał się do tego przyzwyczajać?
0: No na pewno kilka dni była aklimatyzacja.
1: Pierwszy szok to jest kilka dni, to jest tydzień, a tak, żeby przyzwyczaić się na przykład do upałów, tutaj oni mówią na to chaleur, czyli takiego pieczenia słońca, to chyba nigdy się nie da przyzwyczaić, bo sami Gabończycy, sami Afrykańczycy nie są do tego przyzwyczajeni. I tak jak na przykład niektórzy z tym mnie pytają, dlaczego nie jestem opalony, jestem opalony, ale dlaczego nie jesteś tak opalony, mocno opalony, dlatego, że to słońce i ten klimat tutaj nie sprzyja totalnie opalaniu. To jest zupełnie inny rodzaj promieni słonecznych niż u nas.
0: No właśnie.
1: Nawet w lato, dlatego, że te promienie słoneczne tutaj są strasznie intensywne. One pieką. Mhm. I wystarczy, że ty jesteś na dworze pół godziny bez ubrania, bez już zabezpieczenia.
0: Jesteś, tak, już jesteś spieczony.
1: I ty nie jesteś opalony, ty nie jesteś opalony, ale ty jesteś już poparzony. Mhm. I dlatego jest coś takiego, że po prostu unika się słońca. Tutaj się nikt nie opala, tutaj się słońca unika. Tu się robi wszystko, żeby to słońce się nie spiekło. Więc ja naprawdę za to widzę jakieś ludzi, którzy chcą się opalać.
2: Czyli...
0: No właśnie, ja też często podczas prognoz mówię, bo rano mamy taką prognozę też promieniowania ultrafioletowego i teraz rzeczywiście w Polsce tutaj w 10-stopniowej skali mieliśmy już 10 nawet, ale to w Tatrach, tylko wysoko w górach, tak, była tam 9 na południu kraju i 8, ale ten, tak jak ojciec mówi, jak tam słońce cały czas jest i ta ilość promieniowania ultrafioletowego jest taka, że po prostu wyjdziemy, to przypieka, no to nikt się nie opala. A u nas, no, ludzie chcą tam coś złapać, ale to też trzeba uważać, bo każdy ma inną karnację, inną wrażliwość na promieniowanie, a tak jak my tutaj, no, tacy Europejczycy północni albo środkowoeuropejscy, no to możemy mieć problem, tak.
2: Czyli ja bym sobie myślała, że trzeba zabrać strój kąpielowy, aby nie będę się opalała.
1: Tak, jak najbardziej, jak najbardziej.
0: Z trójką pierowe, ale...
1: Najbardziej. To są zupełnie inne problemy, tak? Zupełnie inne problemy. Tak jak... Poza tym tutaj jak powiesz Afrykańczykowi, który jest czarny, który jest... To nie jest... To jest rodzaj koloru skóry, ja nikogo za nie chcę obrażać. Mhm. Który jest czarny, lub jak niektórzy mówią czekoladowy, to raczej tak która totalnie nie potrzebuje opalania i oni raczej, tu parasolki są używane dosłownie nie tylko od deszczu i dużo rzadziej od deszczu, bo oni lubią spacerować w deszczu, ale od słońca. Od słońca, żeby to słońce nie przypalało, żeby to słońce nie... Też tutaj słońce bardzo szybko potrafisz, mówi się o tym, o co się nazywa, nie zawroty głowy, tylko
0: Udar taki słoneczny?
1: Słońce...
0: Czy coś?
1: Udar, bo bardzo szybko udar słoneczny przychodzi. Mm-hmm. Tutaj, tak, bardzo szybko udar słoneczny się pojawia po prostu takim być na słońcu. To wystarczy godzina naprawdę i człowiek jest chory.
2: To jak ojciec sobie z tym radzi, jak jest taki teraz...
0: Bo no co, trzeba się odpowiednio ubrać, kapelusz na pewno, ochrona ciała, żeby jakieś tam lekkie ubranie na pewno... I to wszystko, bo
1: tak, tak, na pewno trzeba mieć przykrytą głowę. Plus do tego jest tak, że ja teraz na przykład rozumiem w pewnym sensie te kraje takie, kraje te tropikalno-pustynno-arabskie i to ich zakrywanie ciała. Zakrywanie ciała, właśnie. To, że jak jest gorące, jak świeci słońce, to wcale nie jest tak, że się odkrywasz, tylko że się zakrywasz. Tak, dlatego, że się zakrywasz przed tym, żeby tak naprawdę twoje ciało ma niższą temperaturę niż temperatura na zewnątrz i niż temperatura ta, która ci daje, która świeci na ciebie, czyli słońca, tych promieni słonecznych. Mhm. I zakrycie powoduje to, że że tak naprawdę trzymasz tą temperaturę ciała, która będzie niższa niż temperatura właśnie
0: otoczenia.
1: Otoczenia.
0: No właśnie, dlatego też jasne kolory są, żeby odbijały w ubraniach i to wszystko, bo tutaj jednak ten... No, mamy, tak biorąc pod uwagę, jak ojciec zaczął o hydrometeorologii, to ja powiem o biometeorologii. Mamy takie coś jak układ termoregulacji wewnętrzny i on, no, jak jesteśmy przystosowani tutaj do klimatu umiarkowanego i tam pojedziemy, no to zupełnie inaczej nam pracuje. I też osobom, które są tam mieszkające, gdy się przeniosą, powiedzmy, na północ, też inaczej pracuje, bo to jest takie przystosowanie.
1: Ja mam takie doświadczenie ludzi, którzy odwiedzili, Gabończyków, którzy odwiedzili Polskę i oni mówią, że dla nich szczególnie wizyta w Polsce w zimie, to jest szok, rzeczywiście szok temperatury, klimatu i to jest nawet ja bym powiedział, że dla nich dużo większy niż dla nas, bo przestawienie się na przykład z naszego, znamy nasze lato i tam u nas też lato jest cieplej tak naprawdę niż tutaj, bo to jest trochę inny rodzaj ciepła, dlatego tak. U nas jest ciepło i sucho. I to jest coś takiego, że to jest też taka temperatura, która rzeczywiście taki skwar.
0: Tak, bo ostatnio mieliśmy.
1: Skwaru nie ma. I tutaj takiego skwaru nie ma, więc jakby my troszkę jesteśmy przyzwyczajeni do ciepła, do nawet do tego naszego skwaru letniego, a oni nigdy nie doświadczają
0: zimna, tutaj nie? Właśnie, zimna.
1: Tak. Mhm. To jest tak, dla nich mi się wydaje, że skok i zmiana taka klimatyczno-pogodowa jest jeszcze większa niż dla nas. Nam jest, jestem przekonany, łatwiej się dostosować do ciepła niż im do zimna.
0: To prawda, bo człowiek nawet bardziej wytrzyma ciepło niż zimno, bo tutaj te nasze uwarunkowania takie biologiczne są takie, że... Ale to słuszną uwagę tutaj ojciec ma, że właśnie możemy wytrzymać. Ostatnio w niedzielę i w sobotę był u nas taki skwar właśnie.
2: Tak.
0: Było 35 stopni, ale powietrze było bardzo suche, wiatr wiał dość mocno, nawet tak jak spojrzeliśmy tutaj gdzieś tam za okno, to ten pył był zbierany gdzieś tam z pól, to trochę tak wyglądało jak na pustyni, ale tak było. Ale jak już przyjdzie na przykład nagła zmiana pogody i przyjdzie taki front, który przynosi wilgoć, no to później ta duchota, to człowiek tak się czuje jak prawie jak w Gabonie. No może nie prawie, ale już inaczej podchodzimy do tego. Nie?
2: Ojcze, a ojciec tutaj powiedział, że tam jest duża wilgoć.
0: No, a właśnie.
2: Jeśli jest taka duża wilgoć, to z czego oni mają budowane budynki?
1: Mhm. Coś chyba troszeczkę przerywa nam.
2: Z czego mają budowane budynki, ojcze? Okay. Jeśli jest taka duża wilgotność.
0: My słyszymy dobrze, ojcze. Mhm.
2: Ojca, dobrze słyszymy.
1: Halo, czy mnie słychać? Bo
0: tak,
1: słyszymy. Mi przerywa.
0: My słyszymy ojca dobrze.
1: Okej, okay, to dobrze.
0: No, w porządku, wszystko jest.
1: Jeżeli chodzi o budynki, budownictwo, to są dwa rodzaje, dwie możliwości odpowiedzi. To zależy od twojej majętności, to znaczy, tak jak mówię na poprzednim spotkaniu naszym, że są te dwie warstwy społeczne,
0: no właśnie,
1: bogaci i biedni. Mhm. Tak naprawdę bogaci ludzie, którzy mają pieniądze, którzy też poznali na przykład takie warunki europejskie, warunki takie właśnie związane z Europą, gdzie my budujemy w takim standardzie już takim nowoczesnym,
0: tak,
1: to oni bardzo często budują tutaj w ten sam sposób w Europie, tylko że tak jak my musimy dodać do naszego mieszkania ogrzewanie, tak, no tutaj tak, w większości nowoczesne budownictwo, tak, bo my musimy zimę po prostu budynki ogrzać, tak tutaj w większości nowoczesne budownictwo po prostu jest bardzo mocno i w bardzo dużej ilości klimatyzowane.
0: Mhm. To znaczy, czyli że są. Schładzacie tam, po prostu schładzacie.
1: Składanie to też, ale naprawdę chodzi o wyciąganie wilgoci. To żeby to
0: no tak, bo klimatyzacja wilgoci, to nie tylko schładzanie, to tak, stwarzanie,
1: tak.
0: Osuszanie i tak dalej. Mhm.
1: Osuszanie, wyciąganie wody, powietrza i rzeczywiście te nowoczesne budynki, co prawda nie jest ich za dużo, ale te nowoczesne budynki rzeczywiście są po prostu robione już tak, dostosowane do takiego klimatu tropikalnego poprzez klimatyzację, poprzez wentylację. Mhm. Poprzez zmianę tego powietrza, odciąganie wilgoci. Zaś ludzie biedni, ubodzy, radzą sobie z tym troszeczkę inaczej. A mianowicie tutaj są dwa rodzaje standardu takiego budowlanego, jakby ludzi trochę bardziej ubogich mhm. tak naprawdę. To jest możliwość budowania domów z drewna. I to drewno tutaj też jest bardzo takie twarde, bardzo mhm. takie, to jest jakieś bogactwo Gabonu w ogóle, drewno, bo jednak to jest ponad 80% powierzchni, to są lasy.
0: Tak.
1: I to są takie potężne lasy, te tropikalne, i z tego drewna oni budują te domy też tak specyficznie. To są w większości domy parterowe, bardzo rozległe, tak, które, tak. Mhm. które są budowane w drewnie, i to drewno też, ja nie wiem, jak oni to robią, ale że w tym domu rzeczywiście są takie pomieszczenia, w których jest chłodno. To jest pierwsza rzecz, że drewno jakoś pomaga w tym, żeby to
0: utrzymać temperaturę wewnątrz.
1: Temperaturę, tak. Plus do tego jest tak, że te domy są budowane z takimi okiennicami, czyli te w większości w dzień po prostu te okiennice są zamknięte, żeby to ciepło z zewnątrz wchodziło do środka. Plus, jeżeli jest murowana posadzka tam w tym domu, tak, to ta posadzka jest zrobiona właśnie z betonu, do której nigdy nie dotyka słońce, i oni śpią na tej posadzce. To znaczy, żeby to, ta posadzka żeby... oddaje chłód.
0: A, żeby chłodno mieli.
1: Tak.
2: Mhm. A ojciec żeby, jak sobie radzi? Będzie...
1: Akurat w moim przypadku, w tym domu, w którym ja mieszkam, bo ja mieszkam okres w stolicy, jest to dom, ja nie wiem, czy ja to wcześniej mówiłem, ale jest to Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Gabonu. I tutaj mamy taką specyfikę, że to sanktuarium zostało w większości wybudowane przez córkę prezydenta, to znaczy taką postawioną wysoko tutaj w Gabonie bardzo. Mhm. Przez córkę prezydenta ona finansowała budowę tego sanktuarium, zapraszając nas tutaj do posługi w tym sanktuarium. I ona akurat w tym miejscu, w którym ja mieszkam, bo to jest tylko jeden klasztor taki, po prostu mamy dobre warunki, to znaczy, bo one są budowane do nowy dom dla nas, jako braci. Mhm. I on jest tutaj również klimatyzacja. Nie zawsze, ale zdarza mi się po prostu albo na przykład odciągać wilgoć po praniu, bo jak jest bardzo duszno, jak jest... Bo ja na przykład nie lubię bardzo klimatyzacji, dlatego że bardzo szybko albo łapię chorobę, albo łapię jakąś alergię od kurzu, klimatyzacja ma to do siebie, że ona strasznie tutaj są te różnice temperatur. Na zewnątrz masz 34,5.
0: A wejdziesz do środka?
1: I to powoduje też bóle głowy i inne tego typu rzeczy. Więc to jest jakieś dobrodziejstwo w ogóle, klimatyzacja nasza, tak, że my wymyśliliśmy coś takiego, lodówki do domów, ale to też jest coś takiego, co wcale nie jest idealne, nie jest idealne.
0: Nie, no tak właśnie myślałem. Ale też tutaj taki pomysł, no nie pomysł, myśl mi przyszła, no skoro jest taka wilgoć, to jak suszycie pranie na przykład, taka prozaiczna?
2: Proza
0: no
2: dnia.
0: Skoro jest taka wilgoć 98% czy 96%, to ciężko chyba, nie? Chyba, że tak no po prostu na słońcu.
1: Bardzo ciężko. To są dwie możliwości, też tutaj, nawet trzy.
0: No właśnie.
1: O budownictwie jeszcze trochę nie dokończyłem, ale mam coś do prania.
0: Aha, dobrze, to może o budownictwie najpierw.
2: Mamy
0: sobie
2: do pytań.
0: Mamy pytania. Wyprzedzamy niektóre może.
1: Dobrze. Jest coś takiego, że bo tym drugim sposobem, który tutaj można znaleźć jeszcze w centrum kraju, to jest tak, że dużo ludzi, dużo jeszcze starsze takie osoby, które znają jeszcze trochę jakby te tradycyjne metody budowania i są tu takie możliwości zobaczenia takich tradycyjnych domów, które były wcześniej przed wynalezieniem blachy, przed wynalezieniem właśnie takiego obróbki, specjalnej obróbki drewna, to były budowane tutaj z tego laterytu mieszanego z błotem i to były trochę takie lepianki. Aha. Ale najciekawsze to, że te lepianki, które były budowane tradycyjnie przez ludzi tutaj, w te plemiona, które tutaj jeszcze były przed przyjechaniem Francuzów, to te lepianki były, one miały dosyć gruby mur z tego laterytu zrobione, z tej gliny, ale one rzeczywiście trzymały chłód.
0: No tak, bo dużo.
1: Były robione trochę na zasadzie lodówek, rzeczywiście takich ziemianek, coś w tym stylu i one trzymały chłód i to oni rzeczywiście potrafili się dostosować do tego klimatu pod tym względem.
0: Stara technologia była najlepsza, jednym słowem. Bo ja sobie przypomniałem teraz, jak brat powiedział o tych ziemniankach, to kiedyś, pewnie też tam w twoich, bracie, terenach były takie coś, to u nas to się nazywało parsek, to takie było taka niby piwnica, bo domy może nie były budowane podpiwniczone, ale u dziadków moich było takie coś, taka oddzielna jakby piwnica, wykopany taki rów głęboki, to było tam obudowane trochę cegłą, czy tam tyle, o ile ten, i to było przykryte później warstwą ziemi, darniną, rosły tam sobie rośliny na tym, ale tam jak się weszło, to był cały czas, czy w zimie to wiadomo, ale latem non-stop była temperatura taka tam około 3-4 stopni chłodu.
1: Czyli lodówka.
0: No, taka lodówka.
1: Ja pamiętam u mojej babci od strony mamy, pamiętam ziemiankę, ona jest teraz już rozebrana, niestety, chociaż to też mogłoby w obecnych czasach, to mogłoby służyć jako tron nawet, uważam. Ale jest niestety rozebrana i pamiętam, że rzeczywiście jest to jako młody chłopak, który tam jesteśmy na wieś, to rzeczywiście, że taka ziemianka była i rzeczywiście trzymało wigor, tam się chowało ziemniaki, warzywa.
0: Tak, wszystkie te.
1: Nie psuły się.
0: Zaprawy tam babcia trzymała, różne rzeczy, ogórki, nie ogórki, kiszone i tam różne wiktuały.
2: To tak, może tak, czas, to żeby w Gabonie z powrotem wrócili do takiej budowy.
1: To jest coś takiego, że my jako ludzie jesteśmy, mamy taką naturę, tak jestem przekonany o tym, że mimo wszystko idziemy na jakąś płaskiznę. I myślę, że już te czasy nie wrócą jednak, jeżeli mamy możliwość budować szybki budowy domów z bloczków albo z drewna, to robienie lepianek. Myślę, że ludzie są, my mimo wszystko idziemy często na łatwiznę, to znaczy na to, co jest łatwiej i szybciej dostępne. I tutaj też jest podobnie. Tak. A ta konstrukcja tradycyjna wymagała na pewno dużo, dużo nakładu pracy takiej, to, takiej takiej
0: żmudnej, rzemieślniczej takiej. Mhm.
1: Więc wątpię, żeby ktoś tutaj chciał do tego wracać.
0: Zapaleńcy tylko chyba.
2: Skansen.
0: Nie, bo tak mi się przypomniało, gdzieś też widziałem w Polsce tacy zapaleńcy budują tam ze słomy mieszanej z gliną i wtedy te ściany też tam są takie no odporne na temperatury, ale to wszystko to do takich, jak mówisz, bracie, tutaj ilościowych rzeczy się nie nadaje, bo to niestety to.
2: Czyli jak sobie radzicie z tym praniem, żeby wyschło? Pamiętam o tym.
0: Bardzo dużo ubiorów ma.
2: Tak?
1: Pierwsza rzecz najbardziej możliwa to jest po prostu, że to pranie schnie bardzo długo. To znaczy, że schnie kilka dni, tak? I po prostu przez to też, jeżeli ono schnie kilka dni, to, no to po prostu trzeba czekać, aż ono wyschnie. I ja się wywieszę gdzieś w takim pomieszczeniu, gdzie po prostu albo na słońcu, żeby szybko wyschło, albo w pomieszczeniu, w którym jest w miarę przebieg, tak? Czyli że jest
0: wentylacja, wiatr jakiś.
1: Taka wentylacja naturalna. Plus jest tutaj taka nowa metoda, którą też się stosuje, który po prostu troszeczkę się to pranie podsusza, a potem się je prasuje wilgotne. To znaczy, że bierze się żelazko i pracuje się wilgotne. Żelazkiem to suszy, tak? To pranie. Po to, żeby ono wyschło. I to jest również metoda na wysuszenie ubrań, czyli wyprasować. A to też jest dobra rzecz, o tyle prasowanie rzeczy, że tutaj jeżeli zostawi się wilgotne pranie na zewnątrz, w pomieszczeniu, na zewnątrz, to bardzo często tam przelatują jakieś owady, muchy i one wkładają w tym wilgotnym praniu jajka. Takie choroby skórne, są to takie choroby skórne, które się przenoszą właśnie przez ubrania, które były suszone po prostu w złych warunkach, albo które były niewyprasowane i przez to nie były zabite te różnego rodzaju robaczki, które mogły złożyć po prostu jajka w tych ubraniach. Tak. Więc to też jest taki problem.
2: Czyli ojciec, jak tam wyjeżdżał, zastanawiał się nad tym wszystkim? Czy był jadę i koniec i nie zastanawiam się, że tu trzeba będzie prasować, tu są takie warunki? Nie myślał ojciec o tym?
1: Troszeczkę myślałem i jak najbardziej jest to rzeczywistość, która jakoś mnie dotykała i powodowała jakieś takie rozmyślanie, czy jestem na to gotowy, tylko że jak ktoś mnie może zna, albo może mniej zna, to ja się też powiem taką małą historię mojego życia.
0: No właśnie.
1: Że ja przed zakonem i później też w zakonie jakby formowałem się, czy wzrastałem, rozdawałem też swoje powołanie w formacji harcerskiej. Dokładnie byłem przez wiele lat od małego z uchem, później harcerzem, a później również instruktorem, czyli wychowawcą wielu pokoleń harcerzy w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, czyli w ETHR-ze. I szczerze przyznam, że dla mnie zawsze takie warunki survivalowe, czy w ogóle podejmowanie takich wyzwań, które są po prostu związane z jakimś rzeczywistością, która jest nie jest łatwa, bo coś na przykład, bo jest jakieś wyzwanie na przykład związane z suszeniem, praniem, z klimatem, z innymi rzeczami, to zawsze było to dla mnie coś, co chciałem, ze względu na wyzwanie, na jakąś przygodę, która się za tym kryła i na jakieś nowe doświadczenie, na jakąś mądrość, którą może przynieść. I tak do tego też podchodziłem do mojego wyjazdu tutaj. Nie tylko w kwestiach duchowych, ale również w tych kwestiach takich właśnie mojego zdobywania doświadczenia i otwierania na świat, na to wszystko, co też nowe przyniesie mi, co przyniesie mi nowe doświadczenie. Takie w harcerstwie też w Polsce.
0: No tak, bo tutaj też jednak jak ja trochę byłem suchem, harcerzem też troszeczkę byłem. I przyznam, takim jednym z pierwszych wyzwań, chciałem powiedzieć, no w pewnym sensie też wyznań, to pojechaliśmy z naszym całym zastępem do Torunia i później mieliśmy wracać pieszo z Torunia, a to było 21 kilometrów. No i to trochę było takie wyzwanie rzeczywiście, bo nagle gdzieś tam się chodzi tylko tak do szkoły i z powrotem, a tu nagle 21 kilometrów, no to i to po lesie, nie po drogach tam takich asfaltowych, tylko przez las, no ale dałem radę wtedy rzeczywiście. Ale to była przygoda.
2: Na pewno.
0: Przygoda to była, tak. To
2: nie
0: była...
2: płakałeś?
0: Nie.
2: O, to dobrze.
0: Nie płakałem w żadnym wypadku. A teraz nam się na przykład robi krzywda, tak jak tam się zepsuje samochód i musimy kawałek przejść pieszo albo tam, nie wiem, na rowerze.
2: Na rowerze nie, to nie jest. Ale ojcze, zaczynają się wakacje.
0: A właśnie, w Gabonie jeździcie na rowerach też, czy nie?
2: Jeździcie na rowerach?
1: Różnie. Ja jestem akurat to nie za bardzo, bo to jest teren bardzo pogórkowaty i nie ma dobrych dróg, żeby jeździć, ale część braci korzysta z roweru, szczególnie jest tutaj taka jedna droga, to się nazywa ta droga krajowa numer jeden, jedna jedyna droga w ogóle w Gabonie, taka przez cały kraj, jedynka, i ona jest asfaltowa, a to jak klasztor jest zaraz obok, przy tej drodze, to na przykład no, taki jest, to jest możliwe wtedy jechania rowerem, bo jest asfalt na tej głównej drodze krajowej, która jest po prostu przez, nie jest on jakiś wyśmienity, ale da się jechać, tak, bo po laterycie, po błocie, po górkach, po kamieniach, po skałach, to trzeba, no, bo trzeba być wyczynowcem, tak? Jak ktoś takie rzeczy lubi, to okej, ale to nie jest raczej przejażdżka rowerem, tylko raczej jakiś taki challenge, wyzwanie takie ekstremalne.
2: Ojcze, zaczynają się wakacje. Czy troszeczkę, ojciec już nam wspominał, że ciężko jest przyjechać do Gabonu, bo wiza i tak dalej, ale czy dużo na przykład osób ma możliwość przyjechania do Gabonu i jak to wygląda?
1: Gabon jest krajem, który jest bardzo, bardzo, bardzo mało turystyczny i rzeczywiście nie ma tutaj wielu turystów, nie ma tutaj w ogóle rozwinięty jako takie turystyki. Co prawda są takie pojedyncze miejsca, gdzie ci turyści trafiają. W większości są to tacy podróżnicy, którzy szukają survivalu i przyrody, bo jest bardzo dużo parków narodowych, które są rzeczywiście bardzo dzikie, bardzo naturalne i to są jedne z najpiękniejszych parków narodowych na świecie. Z dziką zwierzyną, ze słoniami, z gepardami, z panterami, z ogólnie jest bardzo, bardzo dużo gatunków, które są bardzo rzadkie, ale tak naprawdę ilościowo to są śladowe ilości tak naprawdę osób, które tu przyjeżdżają. To jest z kilku powodów na pewno. Z tego powodu, że Gabon sam w sobie ma niestety skrytuowaną biurokrację, która nie zachęca i raczej, a raczej nawet bym powiedział, zniechęca do przyjazdu, bo odstrasza do przyjazdu do Gabonu, bo po prostu widzę dosyć ciężko i tak jak mówiłem, to jest bardzo skomplikowane i raczej nie zachęca, a po drugie jakby trzeba lubić rzeczywistość taką mimo wszystko survivalową, bo nie ma bazy turystycznej, nie ma bazy wypoczynkowej takiej, która by po prostu pozwalała na to, żeby ci ludzie się tutaj zatrzymali, więc jeżeli ktoś nawet tu przyjedzie, to co prawda w stolicy są hotele, ale tylko w stolicy, a dalej już nie i
0: wtedy musi mieszkać.
1: Restauracje trzeba to by trzeba szukać po ludziach, czy w jakiś kampera, albo nie wiem, jakiś samochód z namiotem, czy coś takiego. Plus to też jest na pewno, nie ma drogowych dróg, żeby też podróżować po prostu. Co prawda są takie miejsca, na przykład, ja jeszcze tam nie byłem, ale planuję, że tam to jest po drugiej stronie półwyspu, na którym jest położona stolica i jest taka miejscowość, która się nazywa Porgentil. I to jest taka, mówi się, że to jest takie najbardziej turystyczne miejsce w Gabonie. Ja jeszcze tam nie byłem, więc nie chciałbym tu dużo na ten temat mówić, ale wiem tylko to, co mi mówili ludzie tutaj, że to jest miejsce, gdzie dużo, że był taki moment, kiedy sprzedawano tam tereny właśnie dla takich notabli, turystów z Europy, z Francji, z różnych krajów. I tam rzeczywiście podobno jest to jedyne miejsce, gdzie rozwinięta tylko taka turystyka, gdzie są piękne plaże, gdzie są hotele, gdzie są baseny.
0: Większa cywilizacja.
1: Tak, większa cywilizacja i tam, ale w większości to nie jest robione przez Gabończyków, to nie jest gabońskie, tylko to jest robione przez
0: Francuzów,
1: przez Europejczyków,
0: tak.
1: Przez Francuzów, różnego rodzaju Europejczyków i tak naprawdę oni sami się tym zajmują, oni sami to robią i jakby to się kręci wokół nich, tak, a nie wokół Gabonu, więc to jest jedyne miejsce, które ja wiem, że jako takie turystyczne jest. No, ale na pewno, jeżeli ktoś szuka przyrody, piękna przyrody, zwierząt i właśnie parków narodowych, tego typu rzeczy, to jak najbardziej tutaj do Gabonu można przyjechać, choć trzeba na pewno być cierpliwym i wytrwałym, bardzo takim zawziętym do tego, żeby się to udało.
2: A jakie najbardziej zwierzę ojca zaskoczyło? No bo w zoo każdy widział, a na żywo...
0: Bo nie wiem, ja sobie przypominam...
1: Rzeczy, które mnie zaskoczyło. Na przykład jest tak, że jest to zwierzę, które oni jest tutaj strasznie popularne. Tak popularne, że oni też je bardzo lubią jeść i je jedzą.
2: Mama.
1: To się nazywa porkepik, a my nazywamy to po naszemu jeżozwierzu. Jeżozwierz to jest taki duży, trochę jak nasz bóbr, tylko że on ma takie długie, długie kolce, takie właśnie duże kolce. I tutaj rzeczywiście to zwierzę bardzo popularne, bardzo dużej ilości tutaj żyje. I tutaj jest też jeden z rarytasów kuchni tutejszej gabońskiej, porkepik, czyli ten jeżozwierz, który jest tutaj jedzony. Też takie małpy, które tutaj są też bardzo, bardzo takie aktywne, bardzo takie rzeczywiście bardzo takie, jak to u Gabończycy mówią, szoszo, czyli takie jakby mają w sobie dużo energii, bardzo dużo takiego, to są mandryle. Więc są takie małpy, które mają takie niebieskie na twarzy, takie niebiesko-kolorowe, takie plamy. Takie maski, I te mandryle też rzeczywiście tutaj żyją, można je spotkać i one są takie rzeczywiście jakby wybiegły z jakiegoś cyrku albo z czegoś takiego, a one są z natury po prostu takie. takie aktywne.
0: Ja myślałam, u nas by się przydały takie.
2: A ja myślałam, że słonie.
0: Bo Bożenka ostatnio...
1: Słonie nie są tutaj, ich bardzo dużo tutaj, chyba największa populacja w ogóle słoni na świecie jest w Gabonie. Choć to jest gatunek specyficzny, bo tropikalne słonie to są tak zwane słony leśne. Tak jak mówiłem chyba ostatnio, to one są trochę mniejsze, one są trochę inny rozmiar uszu, są trochę inne, ciemniejszego umaszczenia, ale te słonie tutaj nie zaskoczyły, nawet bym powiedział, może nie zaskoczyły, one są tutaj bardzo, bardzo negatywnie postrzegane, ze względu na to, że niszczą właśnie domy, niszczą uprawy, niszczą samochody, są bardzo niebezpieczne, tak? I słonie tutaj to raczej coś zagrożenie. Słonie to jest rzeczywistość, która jest, nie niesie w sobie nic pozytywnego. Raczej. Tutaj nikt się nie cieszy, jak widzi słonia.
2: Ale ojciec chyba się cieszył, jak pierwszy raz zobaczył.
1: Tak. Tak jak najbardziej. Chociaż widziałem słonia, to prawda raz, w Kokowicach, tylko raz na razie, bo też te słonie są tutaj dzikie i nie jest łatwo je zobaczyć. Dlatego, że żeby zobaczyć, czy to tak jakby to u nas to jest trochę tak, że my idziemy do zoo, my idziemy gdzieś tam i zobaczymy takie zwierzaki, mamy takie safari czy coś. A tutaj rzeczywiście zwierzę, żeby zobaczyć, to trzeba iść do lasu, a ten las to jest niebezpieczeństwo. Las tutaj jest tak gęsty, tak zamknięty, taki tak po prostu, to jest ta dżungla, jak to się mówi, tropiki. Czyli las, on ma w sobie taką certyfikę, że naprawdę jest trudno, bardzo łatwo się tam schować wszystkich, tak? I słoniom również. I żeby zobaczyć słonia, to trzeba mieć szczęście, tak? Jest dużo, szczęście.
0: Ale też bardzo łatwo zabłądzić na przykład, bo skoro jest taka gęstwa.
1: Tak. Zawsze nikt, kto nie zna się, nie był w lesie, nie zna terenu, nie zna dróg, to w ogóle nie wchodzi do lasu sam. Nie ma takiej możliwości. Nikt tu nie wchodzi do lasu sam. Musisz iść z przewodnikiem, musisz iść do sobą, która zna. Bierzesz wtedy broń, bierzesz wtedy maczety i wchodzisz zazwyczaj ścieżkami, które są już znane, wydeptane, a nie chodzisz sobie tak, gdzie chcesz. Nie ma takiej możliwości.
2: Czyli no, ojciec...
1: Nikt tak nie robi. Chyba,
0: czy... To nie tak jak u nas na grzyby idzie. Nie tak jak u nas na grzyby idziemy, moi drodzy, tylko...
2: Czyli ojciec też jeździ z przewodnikiem, bo nie zna przecież, żeby sam siadł do samochodu i jeździł.
1: Ja jeżdżę po tych drogach, które są nieznane, jak najbardziej, a jeżeli chodzi o wyjście do lasu, to zazwyczaj jak jestem na przykład w Bracie Kokobicz, to wychodzimy do lasu właśnie z ludźmi, z turystami, czyli zabieramy ludzi, którzy znają las. Zabieramy ludzi, którzy tylko i wyłącznie wtedy wiemy, kiedy bierzemy osoby, które znają ścieżki, które znają konkretne drzewa, które po prostu są charakterystyczne, wiedzą gdzie skręcić. I też ludzie tutaj na przykład bardzo często, ci tubelcy, chodzą tymi samymi ścieżkami co zwierzęta, czyli no nie ma tych dróg, jakieś takie tunne, są to wszystkie przełaje, ścieżki wyznaczone w lasach, drogi. Tutaj czegoś takiego nie ma i po prostu chodzi się po tych samych ścieżkach co zwierzęta, to słonie, co jakieś tam bydło różnego rodzaju, które tam żyje w tych lasach i ludzie też chodzą po tych samych ścieżkach.
2: Ojcze, a ja widziałam na ostatnio, że umieszczał ojciec zdjęcia i że macie też pielgrzymki.
1: Tak, tak, jak najbardziej. Jest właśnie ta pielgrzymka, to jest obecnie 13 raz pielgrzymka z Tumno Kokobicz. Pierwsza pielgrzymka jest to pomysł, jak najbardziej jest trochę, można by powiedzieć, skopiowany z Polski, z naszej pielgrzymki do Częstochowy. I on, ta pielgrzymka właśnie trwa. Ja dzisiaj wróciłem, bo byłem tam na pewnym etapie z pielgrzymami, dlatego że nie mogłem być po prostu na całości, nie mogłem z nimi iść, ale byłem z nimi tam, żeby ich odprawić na nim przejść, żeby trochę przejść, żeby coś tam powiedzieć i spotkać się z ludźmi, którzy tam są. Ta pielgrzymka też się bardzo tutaj dobrze przyjęła. Obecnie uważam, że jak na Gabon i na takie nasze możliwości tutejsze misjonarskie, w tej pielgrzymce idzie ponad 200 osób, to jest rzeczywiście niemało. Szczególnie, że to jest na początku tak naprawdę w ogóle pielgrzymowanie na pieszo. I też nie jest to łatwe, bo jednak jest skwar, jest duchota, jest pył, jest ten klimat nie sprzyja takiej wysiłkowi takiemu fizycznemu. Więc to jest rzeczywiście taki wysiłek, który jest duży, ale ludzie sobie bardzo cenią i rzeczywiście się to przyjęła taka forma spędzania wakacji, nie wiem, czy modlitwy, zanoszenia intencji do Matki Bożej po marszu, tak, tak jak my to robimy, tak, tak. Do Częstochowy czy do innych miejsc, to tutaj się to rzeczywiście przyjęło.

0: kilka razy, to, to też jest właśnie po 23-25 kilometrów, też nie są długie odcinki, też trwa 5 dni, tyle ile...
1: Tajemnic.
2: Czyli przenieśliście po prostu tam sobie tak na grunt.
1: Coś się rozłączyło chyba.
0: Pielgrzymki.
2: A, już chyba ojciec jest z powrotem.
0: Ja słyszę takie, jak najbardziej dobrze.
2: Tak, a my tu chwileczkę mieliśmy jakieś takie pik, pik, pik, ale już słyszymy też.
1: Ale pik, pik, pik jest.
2: Pik, pik, pik z Gabonu. Przypominam słuchaczom, że rozmawiamy z ojcem Sebastianem, który jest teraz w Gabonie. Ale mi się tak przypomniało teraz taka rzecz, jak rozmawialiśmy na początku o pogodzie, bo teraz tak, Gabon leży dokładnie, ojcze, na równiku, czy to trochę jest tak dalej od geograficznie?
0: Miesiąc temu miałem okazję być w takiej miejscowości, która się nazywa Lambarene. To jest miejscowość, która jest położona mniej więcej 200 kilometrów od Libreville, tutaj gdzie ja mieszkam obecnie. I to jest miejscowość, która leży prawie na samym równiku, ale jadąc z Libreville do Lambarene, mija się równik i tak Gabon, równik przecina Gabon, tak, równik przecina Gabon i tutaj jak najbardziej można Gabon leży na samym równiku.
2: Być dokładnie, tak, być dokładnie na równiku. A ja mam dla ojca takie...
0: Tutaj na przykład Libreville to jest mniej więcej czwarty stopień, tak?
2: Aha.
0: Czwarty
2: stopień, no to blisko też równika bardzo.
0: Bo, tak, ja,
2: bo, ja mam, bo ja mam takie zadanie dla ojca, albo może ojciec już to sprawdzał. Bo jak się wodę wypuszcza, to nie jest dziwne zadanie, to jest normalne. Jak wodę wypuszczamy na naszej półkuli z wanny, no to ten wir obraca się przeciwnie do ruchów wskazówek zegara, bo to jest tak zwana siła Coriolisa na naszej półkuli, tak jest. Na południowej jest odwrotnie, a na równiku ta woda powinna spływać bez wiru. I teraz... Może ojciec tego nie sprawdzał, ale takie zadanie ojcu dam do sprawdzenia.
0: Okej, okay, ja mogę powiedzieć, że ja to sprawdzałem.
2: Tak?
0: Sprawdzałem i nawet to wczoraj jeszcze raz się temu przyglądałem w zlewie, nie w wannie, tylko w zlewie i rzeczywiście jest tak, że nie ma tego wiru.
2: Tak?
0: Nie ma tego wiru.
2: Czyli jednak woda w tym, tak równo. No to jednak...
0: Równo, tak, równo. Nie, woda się nie kręci. Tak, jak najbardiej. To jest prawda.
1: Harcerz by nie sprawdził. Scout!
2: Nie, no bo to
0: fizyka
2: jest...
0: Fizyka jak najbardziej nie kłamie.
2: Tak, fizyka nie kłamie, tak, bo właśnie chciałem to zapytać też tutaj, żeby... Jesteśmy, ojciec też pewnie zaraz będzie.
0: Ja słyszę.
2: Aha, no to dobrze, bo u nas coś od czasu do czasu coś tam tak... Pika sobie, ale to nic.
1: Pika na przerwę.
2: Nie, na przerwę. Będziemy tak ojca dzisiaj długo męczyć, ale chcieliśmy jeszcze zapytać o taką rzecz związaną z...
1: Słyszymy ojca.
2: Coś nam ucieka na razie.
1: To znaczy, że jesteśmy w Gabonie.
2: Musimy się połączyć jeszcze. Tak, uciekło nam połączenie.
1: Gabon sobie ofrunął.
0: Że teraz powinno być dobrze.
2: Tak, słychać bardzo dobrze. Tak zaczęło pikać, aż nam uciekło, aż nam ojciec uciekł i teraz
1: ale wiedzą wszyscy, że to jest na żywo, ojcze. Nie wymyślamy.
2: Tak, nie.
0: Tak, 10 kilometrów plus sam internet tutaj nie jest rewelacyjny. Ja i tak myślę, że jest i cieszę się, że...
2: No właśnie, że ojciec może... Tak, że ojciec może rozmawiać, bo u nas w Polsce też nie jest rewelacyjny, bo my też mamy tutaj w tej naszej miejscowości różne...
1: Jak deszcz pada.
2: Powiem ojcu, że wystarczy, że tylko zaczyna padać deszcz, to od razu, bo mamy internet taki LTE, to od razu LTE wysiada, spada prędkość do poziomu takiego jak... na początku XXI wieku, jak deszcz przechodzi, wszystko wraca z powrotem do normy. Taka ciekawostka w złej wsi.
0: Tutaj znowu, jak deszcz zaczyna padać, to nie ma prądu.
2: Aha.
0: To jeszcze
2: gorzej.
0: To jeszcze gorzej.
1: A to chciałeś ojcu coś zadać jakieś pytanie?
2: Tak, bo chciałem zadać pytanie.

0: Dotyczące właśnie tego, tych spraw technicznych, bo tam wiemy, że na przykład siostry wspomożycielki, które są na Kubie, one tam rzadko korzystają z internetu, bo jest tam bardzo drogi. I rozmowy też, a jak to wygląda w Gabonie, jeśli chodzi o to, o internet, o ceny, bo tam na pewno jako misję, no to może macie jakieś inne warunki albo coś w tym rodzaju,
1: tak,
0: ale...
1: Tak. Ceny są, jakby to określić w dużym skrócie, internet jest na pewno dużo, dużo, dużo droższy niż w Polsce, ale porównując to tak, dla Gabończyka tutaj internet jest bardzo drogi, ale jak my porównujemy ceny z Polską, czyli jakbym płacił za to w złotówkach, to nie są jakieś takie kolosalne ceny, dlatego że na przykład, czyli jakby to powiedzieć, no tutaj akurat w tym miejscu, gdzie my jesteśmy, to jest połączenie kablowe. I to połączenie kablowe w domu, my płacimy za nie 20 tysięcy. 20 tysięcy to jest 120 zł za miesiąc. 120 zł za miesiąc i ten internet jest w miarę stabilny. I tak jak my patrzymy na to od strony polskiej, to dosyć dużo jak za internet, ale to nie jest taka suma, która nie jest do, no jakby, której nie da się zapłacić. Ale na przykład dla Gabończyka to jest 20 tysięcy.
0: To już jest spora suma.
1: Gabońskich, to już jest bardzo dużo. To już jest bardzo dużo. I dlatego w większości Gabończycy nie mają internetu w domu. Jak już to korzystają, tutaj jest bardzo popularne, jest możliwość zakupu internetu w telefonach i ten internet nie jest za szybki, nie jest go za bardzo dużo, ale oni korzystają z czegoś takiego, jak się nazywa WhatsApp. To jest taki...
0: Tak, te komunikatory.
1: Komunikator i wtedy oni tam jakoś komunikują się przez tego WhatsAppa, przez ten internet, który nie zabiera dużo tam po prostu tych megabajtów i sobie wykupują jakieś tam pakiety, takie 200 mega, 300 mega. I one są dużo, dużo tańsze niż taki internet, który jest po prostu bez ograniczeń, darmowy, jakby darmowy, no w sensie taki, że jest...
0: Tak, że jest go tam.
1: Z tym jego zużycie.
0: Właśnie.
1: Tak, tylko ty kupujesz sobie takie pakiety po prostu po 200-300 mega tego internetu, bo na przykład teraz chcesz do kogoś zadzwonić, bo chcesz jakoś napisać, komuś wysłać zdjęcie i oni raczej to tak wygląda, raczej jeszcze to tak, jeszcze tak z tego korzystają, z tego internetu, raczej internet w telefonie, który jest bezlimitowy, albo który ma, nie wiem, wiele giga tego internetu, to jest raczej niemożliwe jeszcze. Nie ma czegoś takiego.
0: Ale ja rozumiem, że skoro skoro Gabon jest tak rozległy i ma dużo terenów, to tam praktycznie infrastruktura, jeśli chodzi o sieć komórkową, no to raczej bardziej ogranicza się pewnie do większych miast, tak? I
1: tylko, tak, tylko, to jest prawda.
0: No bo nikt nie będzie budował...
1: Nawet taka rzeczywistość to jest z tej pielgrzymki z Nutumu Kokobici, to jest to 80 km i tak naprawdę no telefony są duże problemy i jeżeli chce się korzystać z tego telefonu czy z internetu, to właśnie w Nutum, czyli tam, gdzie się zaczyna pielgrzymka, później nie ma i jest Kokobici, czyli też to małe miasto, tam znowu jest. Tam jest maszt, który daje internet, który daje też i po prostu telefon. Czyli, a później są dziury, tak? To jest tak, jak mówi się, dziury komunikacyjne, to te takie dziury jest masę, tak?
0: No to nie ma sensu budować, bo to jednak duże koszty są i ja sobie przypominam, jak było w latach 90. w Polsce, to też tak było, że trzeba było, kiedyś tam miałem telefon komórkowy i chciałem zadzwonić do Bożenki, jak pracowała, a ja byłem w terenie, to trzeba było przejechać 20 kilometrów, żeby nadajnik znaleźć. Czyli podobnie jak w Gabonie.
2: Ojcze, a tak jak ojciec mówi o tych, ja tak sobie tak na logikę wymyśliłam, czyli osoby najczęściej mieszkają blisko dużych miast, czyli nie ma tak, że mieszkają w jakichś takich, nie wiem, lasach. Tak, ja sobie tak wyobrażam, że chyba tam nie mieszkają.
1: Znaczy, to nie jest tak. No, duża część, połowa ponad mieszkańców Gabonu mieszka rzeczywiście w stolicy i druga część, mi się wydaje, że jedna czwarta mieszka w dużych miastach, czyli 3/4 rzeczywiście mieszka w miastach, ale jest też dużo, dużo wiosek. I tak jak mówiłem w ostatnim naszym spotkaniu, są również tutaj jeszcze te ludy tubylcze, czyli pigmeje, mieszkają rzeczywiście w takich rzeczywiście puszczy tropikalnych, że jeszcze tak bardzo, bardzo tradycyjnie i tak bardzo też, że tak powiem, rzeczywiście wchodzą w kontakt z naturą, w naturze, to również tutaj jak się jedzie tymi drogami w prowincję, poza miasta, to jak najbardziej ludzie mieszkają przy drogach głównych, w wioskach, ale to są bardziej raczej takie pojedyncze domy, kilka domów, które są obok siebie, to nie są takie wioski w naszym rozumieniu, tylko to są bardziej takie po prostu miejsca zasiedlone pojedynczymi osobami, pojedynczymi wioskami, gdzie nie ma jakiejś infrastruktury, sklepów, innych tego typu rzeczy, tylko przez to, że jest droga, że są samochody, że można coś sprzedać, że można coś
0: zarobić,
1: profitować jakby z tej, tej drogi, tam to się osiedlają i te wioski jak najbardziej są. Kiedyś też te dzisiejsze miasta, czyli te takie jak Lambaréné, Macoucou, Franceville, to były kiedyś wioski. Tam były, to były takie stolice etniczne, konkretnych grup etnicznych, dlatego że w Gabonie jest, z tego co ostatnio tam się dopytywałem, to ponad 50 grup etnicznych, czyli 50 plemion. To jest 50 plemion, które tu wcześniej mieszkały i każdy region miał tak jakby takie właśnie te plemiona, które tam były, były te wioski. One teraz się przekształcają trochę bardziej w miasta, bardziej trochę w takie już ucywilizowane miejsca, ale to są też charakterystyka danego regionu, danego plemienia, które tam mieszkało, które tam żyło i ono jakby no, daje tą charakterystykę całości Gabonu, bo jest, Gabon jest bardzo różnorodny, jeżeli chodzi o te plemiona, tak? To nie jest, mimo na pewno kultura francuska to wszystko spaja, język francuski to spaja, ale Gabon jest bardzo, bardzo różnorodny.
0: No tak, bo to jednak dużo, dużo różnorodnych tam gdzieś tych plemion mieszkało, jak brat mówi, i to jednak no to takie też troszeczkę jak i kiedyś w Polsce było, te różnice kulturowe są nadal w różnych regionach i nazwy i tak dalej, ale tam jednak no, ta kultura...
1: To jest cały czas bardziej żywe, tak?
0: Bardziej żywa.
1: Szczególnie, że też dużo ludzi tutaj jest dwujęzycznych, to znaczy, że zna język francuski i zna język plemienia. I są też śpiewy cały czas w tym języku, czy w niektórych miejscach są liturgie w tym języku, msze święte właśnie. Jest trochę jeszcze tych strojów, z danego jakiejś dekoracji, z danej kultury, z danego tego plemienia, czy jakichś takich tradycji właśnie związanych z tym plemieniem. Więc jakby jak najbardziej jest tutaj to bardzo żywe nadal.
2: A Gabończycy mają wakacje, dzieci? Ojcze?
1: Tak, jak najbardziej. Oficjalnie one zaczynają się... zaczęły się 20, czyli wczoraj, tak? W poniedziałek, zaczęły się wczoraj. Zaczęły się wczoraj te wakacje, ale tak naprawdę zaczęły się trochę wcześniej, bo tutaj jest tak, że ten system nie jest taki strict, nie jest taki szczegół, taki pilnowany jak u nas, że to od deski do deski, tylko trochę każda szkoła sobie troszeczkę dostosowuje program i kalendarz. Mhm. Jak najbardziej dzieci są teraz na wakacjach i bo został tu przyjęty kiedyś dawno ten system francuski, a system francuski mimo wszystko jest bardzo podobny do naszego systemu edukacji. I dzieci są oficjalnie na wakacjach. Tak.
2: Czyli bardziej. Mają 2 miesiące wolnego, tak jak u nas?
1: Tak, tak. Mniej więcej tyle mają wolnego. Tak, jak najbardziej mają 2 miesiące wolnego, choć to się różnie, inaczej chyba troszkę jest, można by opisać, co te dzieci robią, coś tego wolnego.
2: Czyli to jest kolejna rozmowa, ojcze.
0: No bo tak, bo tutaj dzieci wyjeżdżają gdzieś tam nad morze na przykład i tak dalej, a w Gabonie pewnie to zupełnie inaczej wygląda. Odpoczynek, urlop.
1: Tak, to
0: urlop.
1: Zupełnie inaczej wygląda. Dlatego, że raczej tutaj nie ma takiej możliwości, żeby nie ma jakichś takich dużych zorganizowanych wyjazdów. Są czasami jakaś konkretna organizacja, tak jak ja na przykład robię w następnym tygodniu, będę organizował rekolekcje tygodniowe, takie wakacje, kamp taki dla ministrantów, tak? No to wtedy z nimi jedzę, czy rekolekcje powołaniowe, to z nimi gdzieś jadę, coś robię. ale to raczej musi być po prostu jakaś grupa specyficzna, jakaś organizacja, która coś robi dla dzieciaków, bo raczej nie ma takich odgórnych zorganizowanych takich wyjazdów, wakacji, kolonii, czy jakiegoś tego typu rzeczy, czy firm, które się tym zajmują. Mhm. I tutaj raczej jest taka specyfika, że jeżeli rodzina ma, jeżeli jakaś rodzina ma rodzinę na wsi, to zazwyczaj dzieci z miasta jadą na wieś, a dzieci z wsi,
0: ze wsi
1: jadą
0: do
1: miasta.
0: Do miasta.
2: Kiedyś u nas też tak było. Jest
1: taka wymiana, tak? Jest taka wymiana. Wymieniają się rodziny dziećmi po prostu, tak?
2: To ojciec ma teraz dużo zajęć.
1: Na pewno tak. Na pewno jest tak, że czy dużo to każdy jakby miesiąc ma swoją specyfikę, ale na pewno jest tak, że teraz młodzież, jak byli w szkole, to też było więcej może tych takich spotkań oficjalnych, różnych katechezy, pracy z młodzieżą, a teraz raczej to są coś bardziej zorganizowanego, coś bardziej wielkie, dużego, tak jak to się mówi, robi się coś takiego dużego.
2: To ojciec w szkole również uczy?
1: Bardziej tutaj nie uczę, tylko bardziej jest to taka funkcja bardziej kapelana, czyli bardziej odwiedzać, rozmawiać z nimi, rozmawiać z mszę świętą, być z nimi, plus katecheza przy parafii, tak? Bo katecheza jest przy parafii.
2: Mm-hmm. To już teraz wiemy, ile ojciec tu ma obowiązków w Gabonie. Ja my tu ojcu jeszcze czas, godzinę zajęliśmy, co?
0: Chyba dobrze, no jednak.
2: Dobrze, z jednak... Polską chociaż troszeczkę ojciec już porozmawiał.
0: Polską pewnie ojciec rozmawia codziennie. Ale może z
2: najbliższymi.
0: Ale no, tutaj nasi słuchacze też nam bardzo cieszą się, że robimy takie wywiady, które są, no chociażby nie każdy może być w Gabonie, posłuchać o tych rzeczach, które są. Można to tam zobaczyć coś. No, można zobaczyć jakieś zdjęcia w internecie, no ale to tylko są zdjęcia, a tam ojciec jest fizycznie, wie, mieszka, żyje, a my tego nie doświadczymy jednak i to jest bardzo ważna rzecz, tak, dla nas cenna.
1: Najbardziej się cieszę, że mogę dzielić się tym doświadczeniem ze słuchaczami.
0: My też bardzo się cieszymy. Myślę, że ojciec teraz...
2: Będziemy chyba się powoli żegnać, bo ojciec już też troszeczkę zmęczony jest.
0: A w ogóle to chciałem zapytać, bo u nas jeszcze jest w miarę jasna, w Gabonie już ciemno na pewno.
2: Ciemno pewnie.
1: Tak, to jest specyfika klimatu, to jest też pytanie w temacie jak najbardziej, że specyfika klimatu równikowego polega na tym, że tutaj słońce wschodzi równo o 6 rano.
0: I zachodzi też.
1: Czyli i równo o 6, czyli 18 zachodzi i ten, czyli jest 12 mhm. godzin, 12 godzin jasno, 12 godzin ciemno i nie ma tutaj żadnej różnicy, jeżeli chodzi o porę suchą i mokrą, cały rok jest tak samo. I od 18 jest tutaj już po prostu ciemno.
2: Noc, spać.
0: No tak. Bo też nie ma...
1: Mhm. Jestem oczywiście zmęczony, szczerze przyznam, bo nie to, że tam trochę choroba mnie ostatnio męczy, ale też jest tak, że dzisiaj właśnie, że wyglądam na tą pielgrzymkę, na której byłem, to musiałem wstać o 5:10 rano, więc i nie miałem możliwości jak najbardziej odpocząć, czy gdzieś tam położyć się w międzyczasie, chociaż troszkę, więc jestem jak najbardziej trochę tak ciało czuję, że tak to zmęczenie dnia.
0: To wierzymy na pewno. Tak. Tym bardziej ojcu dziękujemy za to, jeszcze za ten wysiłek, który ojciec poświęcił dla nas tutaj, dla słuchaczy, także naprawdę bardzo dziękujemy.
1: Bardzo cieszę i naprawdę wszystkich serdecznie pozdrawiam. Nie wiem, czy są tam jakieś ludzie, którzy znam osobiście, że tak powiem, ale jeżeli tak, to bardzo serdecznie pozdrawiam i cieszę się z tego kolejnego spotkania w Radiu Kuropatwa.
0: Tak, no mamy tutaj słuchaczy, wyświetlają się co chwilę, jacyś i ze Szczecina, i z Warszawy, z Działdowa.
2: Z różnych
0: miejscowości. Nie wiemy, kto to tam jest, ale w każdym razie, ja mówię o Polsce, bo też tutaj słuchacze są i z Londynu, nie zawsze też te miejscowości się zgadzają z tym, co jest rzeczywiście, bo gdzieś czasami na przykład pojawia nam się Lipno, które według komputera leży przy granicy z Niemcami.
2: Także jest ale, spora gromada.
0: Sporo gromada dzisiaj jest, naprawdę nas dość dużo.
2: Zwłaszcza, że my dzisiaj też obchodziliśmy rok bajkowej Kuropatwy, to tak wcześniej mieliśmy o 7:30 też naszą rocznicę, że jesteśmy z dziećmi przez rok czasu.
0: Wytrzymały z nami.
2: Dzieci z nami wytrzymały.
0: Że ojciec z nami wytrzymuje, to też jest.
2: Tak, to tym bardziej.
0: No, też dziękujemy bardzo ojcu za cały dzisiejszy wywiad i...
2: No i do kolejnego razu.
1: Bardzo cieszę. Mam nadzieję, że ktoś został przez to ubogacony jakoś i że to było coś interesującego, co w tej rozmowie się działo. Wszystkie informacje, które były dane. Moje
0: tak,
1: doświadczenie
0: na pewno.
1: I ogólnie.
0: Na pewno.
1: Bardzo się cieszę i bardzo miło.
0: My też pozdrawiamy jeszcze raz wszystkich słuchaczy. Dzisiejszym naszym gościem był zapowiadany już od poniedziałku brat Sebastian Piasek, kapucyn, współbrat ojca Honorata. Ostatnio bajkę mieliśmy nawet o ojcu Honoracie, napisaną przez siostrę
2: ojcze.
0: Annę ze Zgromadzenia Honorackiego, bo tak jakoś nam to jest bardzo honorat bliski. Jak...
2: Tak, dla maluchów siostra przygotowała, siostra Ania, co był problem, że nie ma o honoracie dla najmłodszych i się okazało, że...
0: Że napisała bajkę taką, no ta, takie, taka opowieść...
2: W rozdziałach pisze, no, tak.
0: Taka opowieść od narodzin i później i tak dalej, także...
2: Drugi raz dział mamy dopiero.
0: No.
2: Tu ojca zaskoczyliśmy.
1: Bardzo fajnie, niech Bóg błogosławi, niech żeby się to wszystko rozwijało i żeby służyło ludziom, bo są dobre... Bardzo dobre.
0: Też ojcu bardzo dziękujemy. Bóg zapłać za nasze spotkanie dzisiejsze. I też dziękujemy słuchaczom.
1: Dziękuję bardzo.
2: Z Panem Bogiem.
0: Wszystkiego dobrego Bogiem. Jeszcze raz. Bogiem. Wszystkiego dobrego. Ojcze.
1: Bogiem.
0: Z Bogiem.
3: Cześć. Mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie SRAFI.
4: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.

0: Na Wiśniewska Radio Kropatwo, a z nami jest pan Marcin.
1: Doktor Marcin Gawroński, adiunkt w Instytucie Astronomii tutaj na UMK.
0: Panie Marcinie, jesteśmy w sterowni, tak?
1: No jest to takie pomieszczenie popularnie zwane sterownią, ograniczone i odgrodzone od reszty rzeczywistości. I czasami się zastanawiamy, że tam powinna być wieżka, nie karmić obserwatorów podczas pracy, że bo tak jest tu wstęp ograniczony. Tak, zgadza się.
0: Żeby nie zasnęli.
1: Nie, no wie pani, jak jest w zoo, jak zwierzęta ganiają, to są karmione przecież przez widzów, no nie, a tutaj jak ludzie czasami przychodzą, to też widzą ludzi za szabą, no to ktoś tam co jakiegoś banana podrzuci, no nie, także.
0: Czyli tu wycieczki też wpuszczacie?
1: Rzadko. Jeżeli wchodzą wycieczki, to bardziej do drugiej części sterowni, bo sterownia jest podzielona na dwie części. Jest ta sterownia głównie, gdzie siedzi obserwator, który nadzoruje pracę radioteleskopu. No i reszta pomieszczenia, szumnie też zwana sterownią, gdzie część elektroniki siedzi, która jest potrzebna do obserwacji. Jakie różne pomieszczenia, nawet można zobaczyć rower tam, jak komuś się nudzi, taki stojący, żeby pokręcić w międzyczasie. Także.
0: Żeby nie zasnąć.
1: No i tam bądźmy szczerzy, no standardowe obserwacje, jak mamy to 8 godzin trwają jedna osoba, no to... Ileż można wysiedzieć 8 godzin, a jak zdarzają się wachty, gdzie praktycznie nic nie trzeba robić ze względu na automatyzację obserwacji, no to człowiek różnych rzeczy się chwyta, tak? Bo najgorzej jak zaśnia, coś się zacznie dziać i wtedy jest dochodzenie, to różne nieprzyjemne sprawy wychodzą.
0: Panie Marcinie, jeśli tak mogę mówić oczywiście, czyli tutaj mamy przed sobą komputery, monitory. Co się teraz tutaj dzieje, bo ja jestem laikiem.
1: Jest to tak jak trochę w statku kosmicznym monitorowane wszystko. No i obserwator generalnie ma różne monitory, są dedykowane do różnych rzeczy i do niejako nadzorowania pracy urządzenia. Mamy monitor specjalnie tutaj pierwszy z brzegu, gdzie tak naprawdę widać jedynie okolice. Kamera jest pod samym teleskopem, żeby widać, czy ktoś w nocy i za dnia tam się nie kręci, czy nie. No bo można tam bez problemu przeskoczyć płot i wejść tam sobie do góry. Jak ktoś spadnie, to później będzie mieć na żywo telewizję, czy musiało dojść do takiej tragedii, czy coś w tym stylu. To lepiej to unikać i trzeba to śledzić. I my mamy podgląd tutaj, portier też widzi tam przy wejściu. A reszta komputerów jest dedykowana, w sensie komputerów, monitorów, bo tu mamy mniej komputerów, a o wiele więcej monitorów. Dedykowana do różnych rzeczy jest... Monitor dedykowany często do systemu sterowania, a właśnie tam z tyłu za plecami, gdzie widać odczyty bezpośrednio z urządzeń elektronicznych. Jest monitor, gdzie mniej więcej śledzona jest pozycja radioteleskopu tam, żeby wiedzieć, co się dzieje na niebie, czy nie, na przykład teleskop nie wjeżdża w słońce z pewnych powodów. No i to jest ten monitor, ten bliżej, to jest bardziej monitor nadzorujący tutaj aktualną pracę teleskopu, gdzie... Głównie z tej części prowadzimy obserwacje, tak?
0: Ale też jest monitor, który pokazuje...
1: To właśnie ten jest ten monitor służący do pracy, gdzie widać oczywiście warunki pogodowe. No generalnie w radioastronomii warunki pogodowe to nie mają tak wielkiej roli. No wiadomo.
0: No tak, bo każdemu z nas wydaje się, że jak jest niebo zachmurzone, to już nie możemy nic robić, a tak nie jest.
1: No przecież wszyscy dzwonią komórkami w dzień i w nocy i tak dalej, tylko jak zauważą, to może podczas jak pada śnieg jest trochę gorszy zasięg. I tak samo tutaj, ten teleskop generalnie może pracować świątek, piątek i niedziela, ale no są problemy podczas opadów śniegu, tak naprawdę z tego powodu, że śnieg przylepia się do czaszy, no i tworzy się dodatkowy wielki ciężar na czaszy, który może uszkodzić konstrukcję, to my po prostu wstrzymujemy obserwację, żeby śnieg się nie gromadził w środku, tak? No oczywiście z reguły opady śniegu są w pobliżu zera, a stal to stal, więc to szybko przymarza do postaci lodu, więc ta ciężar się zbiera, tak? No i oczywiście jak są burze i tam gęste opady deszczu, to z powodów czysto technicznych, mimo wszystko ze względu na atmosferę i dużą zawartość wody, wtedy traci teleskop czułość i też wstrzymujemy obserwację. Tak to nam nie przeszkadza, zresztą gwiazdom co za różnica, czy jest Wielkanoc, czy Ramadan, czy cokolwiek, tak?
0: One nie wiedzą, jaki jest czas.
1: Nasz ludzki na pewno nie, to im się ryba.
0: Panie doktorze, ale też moje takie pytanie, bo tu zaczęliśmy, co mamy w sterowni, ale pan też ma swoje projekty, którymi na co dzień się zajmuje.
1: No tak naprawdę każdy naukowiec ma jakieś swoje projekty naukowe, chociaż jest taka smutna rzeczywistość, że karierę naukową w Polsce można podzielić na dwa etapy, akademicką i badawczą, tak? I to jest walka ognia z wodą, tak? Mamy, no akademicka nie jest związana z badaniami, no ale jest jeszcze taka, no wiadomo jak system biurokratyczny itp. itd. działa. No i oczywiście jest to, co generuje naukę, inaczej, to co powoduje, że ludzie stają się naukowcami, czyli ciekawość, tak?
0: No u pana też tak było?
1: No oczywiście, to nie jest tak, że tam ja sobie wymyśliłem, że chcę być astrofizykiem, po prostu zawsze mnie ciągnęło do góry, no i tak zostało, tak? A że w szkole średniej nie miałem i w podstawówce żadnych problemów z ocenami, także wylądowałem tutaj. Z wioski malutkiej, spod Zielonej Góry tu się znalazłem.
0: Tak daleko?
1: A jak tak daleko? Co to za problem?
0: No daleko!
1: U nas w obserwatorium są ludzie teraz z Europy i spoza Europy. Co to za różnica? Ja to jestem lokals, także...
0: No tak, ale to się troszeczkę teraz zmienia, ale wcześniej to była duża odległość.
1: Jeżeli chodzi o astronomię, to jak ja startowałem, to tak nie było dużego wyboru. To jeszcze w zeszłym tysiącleciu było, bądźmy szczerzy, tak? Nie było dużego wyboru, także jak z Zielonej Góry pochodziłem, no to albo Toruń, albo Warszawa, albo Kraków.
0: Dlaczego pan wybrał Toruń?
1: Bo mój kolega tu był. Miałem znajomego, który starszy przyszedł na studia do Torunia, no to ja przyszedłem tutaj. Rzeczywistość to chaos. To jest dokładnym dowodem na chaos w rzeczywistości. Także.
0: Ale tutaj też jest chaos.
1: No wszędzie jest chaos. No. Można się spytać, co tak naprawdę robi nasza cywilizacja. No, cała nasza cywilizacja to jest ogarnianie chaosu, tak? Postęp cywilizacyjny jest związany z tym, że ludzie mają coraz bardziej zorganizowany czas, tak?
0: To prawda.
1: No to nasza cywilizacja to jest ogarnianie chaosu, tak? To jest od A do Z. Ogarnianie chaosu. No to cała nauka polega na ogarnianiu chaosu. Pismo, ogień, bomba jądrowa, satelity. Wszystko to ogarnianie chaosu. Niektóre rzeczy się wykonuje do większego chaosu używa, ale ludzie to ludzie.
0: No tak, ale wracając do pana badań, czym się pan teraz zajmuje?
1: Obecnie tak, powiem tak, jak byłem mały, to zawsze miałem taką, małe w sensie, w zeszłym tysiącleciu, zawsze miałem taką nadzieję, że jeżeli zostanę naukowcem, to żeby mieć możliwość takiego prawdziwego kontaktu z absolutnie czymś nieznanym, tak? Takie marzenia, jak kiedyś ktoś tam pływał sobie po morzach i jak wiedział, że jako pierwszy wyspę zobaczył coś w tym stylu, no. I ja jako, że z wykształcenia jestem akurat radioastronomem, ale bądźmy szczerzy, w nowoczesnym świecie już tak się nie ma takiego podziału na radioastronomów, optyków i tak dalej, ale to bardziej mnie zawsze ciągnie w takie obserwacje. No i też mamy radioteleskop. Tematy, które używamy na co dzień, urządzeń, które my mamy tu pod ręką, albo no, taki przechód, taki lokalny, radioastronomia. I się tak okazało, że z początkiem tego wieku odkryto bardzo dziwne zjawisko. I jak Australijczycy odkryli to zjawisko, no Anglicy, Anglico-Australijczycy, to od odkrycia to do publikacji minęło 7 lat, zanim się nie byli przekonani w ogóle, nie wiedzieli w ogóle, co chwycili. No i to jest taki bardzo temat nośny w współczesnej astrofizyce i nawet w popkulturze, i w mediach, i w fantastyce naukowej, szybkie błyski radiowe. Nasza cywilizacja zna to mniej więcej od 20 lat, no 20 paru lat. I piękne jest w tym, że za dużo cały czas na ten temat nie wiemy. Tak? To jest takie absolutnie coś nieznanego.
0: No tak, ale błyski, no to no, co no, już podpowiada.
1: No błyski, tylko że trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że nasza skala pojmowania rzeczywistości zupełnie nie przystaje do kosmosu, tak?
0: To ma pan to rację, że to trzeba podzielić.
1: To jest tak, prosty przykład. Umiemy sobie wyobrazić, co, czym jest kilometr? Umiemy.
0: Tak.
1: 10 kilometrów? Tak. 100? A 360 tysięcy? To już w ogóle. A co to jest 360 tysięcy kilometrów, tak? Do Księżyca. Pi razy ok, tak? A nie mówiąc o odległość do Jowisza czy do najbliższej gwiazdy. No, prosty przykład. Jeżeli ja bym był Słońcem, jeżeli tam nie pomylę skali, a Ziemia by krążyła wokół mnie na orbicie o promieniu bodajże 1 metra, to najbliższa gwiazda do nas, oprócz Słońca, jest w okolicach Szczecina.
0: O.
1: No. Trzeba pomyśleć, co, jeśli ktoś mówi o lataniu pomiędzy gwiazdami, jak to wygląda, tak? A mówię o najbliższej. No to skala ludzkości w ogóle nie pasuje do wszechświata i pod względem odległości, mierzenia czasu itp. itd. A co do, wracając do błysków radiowych, to jest związane po prostu brutalnie z technologią. Bo wraz z rozwojem... Nie chodzi o same odbiorniki. Tu nie jest sprawa odbiorników. Bardziej to jest sprawa tak zwanej akwizycji danych, czyli sposobów, w jaki jesteśmy w stanie zapisywać dane. Bo najbardziej, cały czas wąskim gardłem współczesnej astrofizyki nie jest zbieranie danych, tylko zapis, bo są generowane olbrzymie ilości danych. Tak,
0: tak, to wspominała już pani Ania.
1: Tak, i w przypadku szybkich błyskich radiowych cały motyw polega w tym, że to są zjawiska, które trwają milisekundę.
0: No
1: właśnie, więc jeżeli chcemy zapisywać dane i szukać tych błysków i robimy 100 godzin obserwacji i próbkujemy z milisekundowym rozdzielczością i to jest zapisane i z tego jest 3 milisekundy użytecznych danych, tak? To trzeba mieć olbrzymi system, żeby to najpierw zapisać, znaleźć to, co nas interesuje.
0: I przechować.
1: Zachować i skasować zupełnie co innego. Tak? Ta reszta, co nas nie interesuje. Najzewniejsze jest, że ja na przykład szukam specyficznie zjawisk pewnego typu, a tam mogą być kryte inne zjawiska, o których my nie mamy bladego pojęcia, ponieważ nie wiemy, jak wyglądają i nie wiemy, jak to szukać.
0: I co to jest?
1: I co to jest, tak? To jest właśnie z tymi danymi. No na przykład ja, no nie wiem, czy słuchacze będą sobie wyobrażają, ale w takim klasycznym modzie obserwacji nasz teleskop, jak ja używam, to podczas jednej godziny produkuje 1 terabit danych, tak?
0: Sporo.
1: Dużo. Trzeba mieć olbrzymi komputer, nie tyle. I to trzeba zapisywać dane z prędkością, które nie są używane klasycznie w komputerach, bo my używamy zapisu równoległego na dyskach. Że nie zapisuje jeden dysk twardy, tylko na przykład 8 czy 16 dysków zapisuje równolegle. Maszyna dzieli pakiety i co 16 pakiet jest zapisywany na jednym dysku, żeby nadążyć, rozumiem pani, nadążyć z prędkością zapisu danych, tak? Proszę zauważyć, że w dzisiejszych czasach, kiedy dyski twarde są tak mięciutkie w porównaniu do to powoduje, że dość szybko degenerują się obecne dyski twarde, tak? To jest wiele plusów i minusów technologii. A wracając do tych, kolejny raz do błysków.
0: Tak, bo to mnie tak zainteresowało. Błysk, błysk.
1: Są zjawiska, które trwają kilka milisekund, tak? Są to zjawiska olbrzymiej mocy, tak? Pochodzą, generalnie to, co obserwujemy, pochodzi, można to ładnie powiedzieć, z głębokiego kosmosu, czyli z dużych odległości. No, mamy dwa pobliskie zjawiska i nie można jednoznacznie wskazać ani procesu fizycznego, albo procesów fizycznych, które za to odpowiadają, ani źródeł, które to generują, tak? I opowieści o technosygnaturach nie są wcale wsadzane tam wśród bajki. Tak? Żeby było jasne. Że to mogą być technosygnatury, tak? No, co prawda my szukamy takich bardziej naturalnych wyjaśnień, ale to tak zawsze z tyłu głowy to siedzi, tak? Bo już teraz wiemy, że to, co my opisujemy jako szybkie błyski radiowe, to nie jest jakiś jeden zbiór zjawisk, tylko wiemy, że przynajmniej istnieją dwie klasy, które od siebie się różnią.
0: Czym?
1: Jedne obiekty produkują jeden błysk, klasyczne takie one-off, my mówimy, klasyczne źródła, gdzie widzimy od danego obiektu jeden błysk i koniec, a jest też klasa obiektów, która powtarza swoje błysk. No znaczy tam rzadziej, raz w miesiącu według naszej, tylko trzeba powiedzieć, że my widzimy tylko najjaśniejsze obiekty, bo z dużych odległości, a tych słabszych błysków może być o wiele więcej. I na początku myśleliśmy, że rzeczywiście może te, które właśnie produkują te jedne błyski pojedyncze, to one też powtarzają, ale być może o wiele rzadziej, więc jak my nie obserwujemy tak często, to widzimy jeden błysk, koniec, sądzimy, że osobna klasa. Ale wszystkie wyniki zebrane głównie przez taki kanadyjski teleskop wskazują, że to są pod względem statystycznym i właściwości sygnału dwie różne klasy obiektów. Więc możemy albo mieć dwa różne typy obiektów, które generują te błyski, albo dwa różne procesy fizyczne. Nie wiadomo, ale z tymi procesami to jest jeszcze zabawniej, bo właśnie teraz nasza publikacja idzie, gdzie są wykorzystywane teraz dane też z naszego teleskopu i będzie w Nature niedługo, że jeden obiekt ma przynajmniej dwie różne klasy, inaczej, dwa różne typy zjawisk fizycznych generują błyski radiowe w jednym obiekcie. Czyli dwa różne typy procesów. Nie dosyć, że nie wiemy, co to za proces, to wiemy, że jedno źródło już potrafi dwa różne typy robić tych błysków.
0: Może za chwilę trzy będzie robić?
1: Jeszcze niektóre rzeczy nie mamy upublicznione i trudno mi opowiadać na temat kolejnych rzeczy, ale tak jak rozmawialiśmy o chaosie, to wydaje się, że czym więcej danych zbieramy, to w przypadku szybkich błysków radiowych to pojawia się potężny chaos. I być może najprostszym rozwiązaniem jest to, że my z tego powodu, że nie wiemy, o co chodzi, to wiele różnych typów zjawisk wsadzamy do jednego wora. Mhm. I chcemy to opisać jako jedną grupę, a tak naprawdę widzimy wiele więcej. To jest bardzo podobne do zjawiska supernowych, bo wiadomo, supernowe to wybuchające gwiazdy czy coś w tym stylu, bardzo jasne, jak świeci supernowa, to z taką jasnością jak cała galaktyka, jak w naszej Drodze Mlecznej supernowa wybucha, no to albo jest tak jasna, że potrafi supernowa Tychona de Brahe, że dnia nie było nocy nie było przez pewien czas, tak jak ona na świecie, albo tam jak wybuchła supernowa w 1054 roku, to Indianie Ameryki Północnej zaczęli święto obchodzić na ten temat, bo taka była jasna. I też na początku, jak ludzie odkrywali te supernowe, to był XX wiek, też myśleli, że to jest jeden klasowy. A teraz wiemy, że jest kilka różnych klas supernowych i zupełnie różne i ścieżki ewolucyjne i zupełnie inne procesy fizyczne stoją za supernowymi. Tam jest 5 czy 6 klas supernowych w tym momencie.
0: I tak samo z błyskami.
1: I najprawdopodobniej to samo jest z błyskami radiowymi, że my ze względów technologicznych
0: nauczyliśmy tego ograniczenia jeszcze.
1: Tak, głównie to jest to, co się nazywa fajnie naukowo bias obserwacyjny, bo jesteśmy ograniczeni do tego, do możliwości technologicznych naszego teleskopów czy maszyn komputerowych. No i też trzeba powiedzieć, że muszą być bardzo szybkie algorytmy, które przeszukują te dane, żeby takie matryce specjalne, algorytmy bazujące na sztucznej inteligencji, tak jak u nas, które po prostu szukają takich specjalnych sygnatur, ale to jest typowa sygnatura błysku i ten algorytm tylko szuka tego, co jest podobne do błysku, a te wszystkie inne rzeczy dla niego są tłumie to nieistotne, tak? Z tym, że w przypadku szybkich błysków radiowych jest tyle fajne, że algorytmy używane do szybkich błysków i algorytmy do SETI, czyli poszukiwania są bardzo podobne, więc to idzie równolegle, tak? To jest dokładnie jedno i to samo. Fajne są te szybkie błyski radiowe. Bardzo ciekawe, tak? Jeden błysk radiowy potrafi publikacją się dużą zakończyć, bo jest coś nieoczywistego i bardzo dziwnego, no ale większość błysków to mamy pochodzenia pozagalaktycznego z dużych odległości. Wydaje nam się, że odkryliśmy jeden błysk w naszej galaktyce. To był bardzo jasny. Bardzo jasny. To niebo radiowe na moment stało się białe. Taki był potężny błysk. To jeden z magnetarów, takich dziwnych gwiazd.
0: Jaki czas temu?
1: W 2020 roku, w maju.
0: No, to tak.

0: że ja już tam napisałam do ludzi, słuchajcie chłopaki, już muszę zamknąć w niedzielę obserwację.
1: Nie dam rady.
0: On sala zamknęła prędzej z jakichś powodów. Nie pamiętam, co się wydarzyło, że oni skończyli tydzień prędzej, a Westerburg, ludzie z Westerburgu napisali, że no dobra, już na poniedziałek przygotowaliśmy obserwację i w poniedziałek puszczamy te obserwacje, ale to koniec projektu. Najciekawsze jest to, że już my zaczęliśmy pisać obserwacje, że przez miesiąc nic nie odkryliśmy i pisać publikacje do tego, że nie ma, tam miał ten magnetar rentgenowską aktywność, szalał, ale na radio nic nie wyprodukował, więc ten błysk radiowy był jakiś nieoczywisty, a był gigantyczny naprawdę. Gdyby nasza antena go odebrała, to światła same się zapaliły. Tak?
1: Poważnie?
0: No nie, no to taka moc była gigantyczna, naprawdę błysnął strasznie. No i już piszemy publikacje, no i tam tyle było przeszukiwania danych, nikt się nie spieszył, a miesiąc później ludzie z Westerborku piszą, słuchajcie, w ostatniego dnia, kiedy zamknęliśmy, to kolejne błyski antena holenderska zarejestrowała, tak? Ile to trzeba szczęścia, bo byśmy zamknęli dzień prędzej, a oni stwierdzili, że samemu to nie ma sensu. No. I to się zakończyło też publikacją w Nature przez to, że te błyski zarejestrowano. Trzeba mieć kupę szczęścia. Zresztą my dwukrotnie mieliśmy w badaniach swoich kupę szczęścia, jeśli chodzi o szybkie błyski radiowe. I, no, trzeba mieć po prostu szczęście. Wolfson miał szczęście przy planetach, ludzie mieli szczęście właśnie. Duncan Lorimer miał szczęście, że odkrył ten pierwszy błysk, szybki błysk radiowy. Później się okazało, że jak ludzie wiedzieli, czego szukać, to w archiwalnych danych zapisanych na przykład przez teleskop Arecibo znajdowano te błyski.
1: Po prostu wcześniej.
0: Ludzie nie szukali tego, to bardzo często. Najlepszy teleskop na świecie służący do obserwacji na ten moment szybkich błysków radiowych, taki specjalny tranzytowy teleskop kanadyjski Chimey.
1: To jest taki wytypowany jeden.
0: Nie, on go zbudowano zupełnie do czego innego, tak naprawdę, do obserwacji wodoru neutralnego w kosmosie. I oni mieli robić zupełnie co innego, a się okazało, że to jest idealna maszynka, perfekcyjna do śledzenia szybkich błysków radiowych. I Chimey w ogóle nie jest znany na świecie, jeśli chodzi o te klasyczne, planowane obserwacje. Nawet nazwa Chimey pochodzi od Canadian Hydrogen, coś tam, tak? Mhm. To teleskop, to często się zdarza w nauce, że sprzęt, który został zbudowany do czegoś, służył do czegoś kompletnie innego, tak? No i tak było z Chimey to teraz robi. Teraz Jankesi budują, przepraszam, Amerykanie budują. Teleskop specjalny taki, Australijczycy budują. My też zaczynamy tutaj wchodzić w nowe rzeczy. W przyszłym roku będziemy mieć...
1: Właśnie, panie Marcinie, co tu będziecie robić w przyszłości? Bo pan już to podjął, ten temat.
0: Ja mogę powiedzieć o swojej działce, tak?
1: No to pan mówi o swojej działce.
0: Otóż okazało się, że są te błyski milisekundowe, tak? Mhm. Ale też są błyski mikrosekundowe, o których my już absolutnie rozwala nam to system. No i na przełomie tego i przyszłego roku będzie za pieniądze europejskie będzie budowany tutaj, czy kupujony, zamontowany tutaj superkomputer, który będzie przeszukiwał sygnały w czasie rzeczywistym z rozdzielczością mikrosekundową i dlatego to musi być czas rzeczywisty, bo nie da się zapisać po prostu. I on będzie rzucał tylko te błyski mikrosekundowe, czyli jeszcze o wiele krótsze i te błyski całkowicie rozwalają system. Bo się okazuje, że jest takie źródło w pobliskiej galaktyce M81, to właśnie jedno z tych źródeł, co my obserwowaliśmy. Super publikację walnęliśmy, ona była już grubo cytowana zanim, zresztą powiem ciekawostkę, jak to jest w świecie mediów z promocją. Wysłaliśmy to do Nature. I Nature to zaakceptowało i pozwolono nam tak zwany preprint puścić, anonimowy. W sensie, że my to zrobiliśmy, ale niegdzie jest wysłany pierwotnej wersji na takim serwerze archive preprintów. To my mieliśmy oficjalnego bana w mediach z tego powodu, żeby dyskutować na temat. No to się okazało, że National Geographic o nas napisał, tak? Ale my nie mogliśmy się wypowiadać, więc inni się wypowiadali o naszym odkryciu. To jest hicior, no nie?
1: Duże zaskoczenie.
0: No, duże zaskoczenie. To ciekawa historia, bo to było odkrycie, gdzie jednocześnie duży sukces, a jednocześnie bardzo niemiło nas rzeczywistość zaskoczyła. To dużo bym musiał opowiadać, ale osiągnęliśmy swoje, ale się okazało, że nie to, co chcieliśmy osiągnąć. Tak?
1: Ale może w nauce tak jest.
0: No pewnie, że to jest chaos. Tak, w nauce tak
1: pan doktor zawsze mówił chaos i chaos.
0: No bądźmy inaczej. No, ja mam takie podejście moje jest takie, że... Trzeba mieć wobec mocy natury
1: pokorę,
0: dokładnie.

0: Dokładnie, bo te opowieści, jak ja śmieję się z opowieści naszej cywilizacji, że my tam wszystko ujaźmiliśmy, a przychodzi burza Benz i koniec, tak? A to jedna burza zaledwie, tak? Mhm. No to może kwaśny temat, te całe zmiany klimatyczne. No wiemy.
1: Tak.
0: Tak, ale jeżeli ja znam, jak się robi metodologię naukową, tak? I co ci ludzie... Wiem, jak to wygląda technicznie od bebechów, ja tym ludziom od klimatu nie zazdroszczę. Bo oni nie mają dużych możliwości technicznie, żeby te swoje modele potwierdzać, bo na przykład brakuje im drugiej ziemi. A cała nauka istnieje na porównaniu, tak?
1: Mhm. No, jest... no tak, bo porównujecie...
0: Każdy ma prawo powtórzyć eksperyment w innym miejscu i w innym... W klimatologii tego nie ma. A teraz się okazuje numer, że lodowce na południu rosną. Czego system nie przewidywał, tak? Ja im nie współczuję, bo nie mają możliwości zrobienia.
1: A wy macie.
0: A my na przykład mamy, tak? Obserwuję cztery anteny równocześnie, jak zrobimy błysk, to wszystkie trzy lub cztery, w zależności tam zakłóceń, chwycą to, po prostu, tak?
2: Tak, no w tej chwili pogoda jest obliczona przez superkomputer, no, przez centra matematyczne, ona i tak jest zawsze niedoszacowana.
0: No i tyle niedoszacowana, no jednak trzeba rozróżniać klimat i lokalną pogodę, oczywiście. Tak? Mhm. No ale jeżeli ja tam nie pamiętam wartości, nie chciałbym powiedzieć, ale jeżeli dobrze pamiętam, że trzydniowa prognoza to jest tam powtarzalność, sprawdzalność na poziomie tam chyba 50% czy coś w tym stylu, to jeżeli ktoś w telewizji mi opowiada, że za dwa tygodnie wie,
1: będzie to i to,
2: albo
1: to
2: za miesiąc.
0: Ale on to słusznie opowiada, będzie padało słońce, albo będzie padał deszcz, no nie?
1: Czyli
0: w skrócie rzecz biorąc, mówi prawdę. No to, tak to wygląda, no przecież to jest chaos, warunki pogodowe nie są definiowane, nie wiadomo jak my wpływamy. Tam ludzie się statystycznie kłócą, co jest prawdą, co nie, tak? No to też jest. Inna jest rzecz, że jak już tak filozoficznie podchodzę, że mamy taką brzydką słowo konsensus naukowy, no nie? Wiesz, wszystkie wielkie odkrycia to było przełamanie, wyłamanie istniejących konsensusów naukowych i to konsensusy naukowe blokowały rozwój. Tak jak ja słyszę opowieści w mediach, że jest konsensus naukowy, mówię, Boże. W skrócie. No, to jest antynauka, tak? Szamaństwo.
1: No dobrze, panie Marcinie, wracając do błysku, bo mnie to interesuje, co by pan chciał tak w przyszłości, żeby się wydarzyło i pana takie marzenie?
0: Moje marzenie? Odkryć,
1: no pewnie.
0: Odkryć obcych. To jest marzenie, bądźmy szczerzy. A nie, że hello, no nie pogadamy sobie. Zresztą ja bym się bał obcych, będąc szczerym.
1: A dlaczego? Ja się do tej pory boję.
0: Nie, wie pani, to jest coś, co się nazywa paradoks Diraka. Nie, czy Fermiego. Przepraszam, ja teraz nie.
1: Nie palną,
0: już nie pamiętam. To jest takie słynne stwierdzenie. Dobra. No jest dobrze, taki paradoks.
1: Dobrze.
0: Który mówi, że o tym, że wszechświat jest stary, bo jest. Skoro życie na Ziemi nie jest jedyne, bo wydaje się, że nie jest, no to na wielu planetach w przyszłości powinno się rozwinąć życie. Jeżeli rozwinęły się te supercywilizacje starsze od Ziemi, to gdzie one są? Gdzie one są? Bo no dawno powinniśmy oglądać ich Ligę Mistrzów, tak?
1: Mm-hmm.
0: To jest ten paradoks. Gdzie oni są?
1: A może mamy za słabe komputery, żeby to obliczyć?
0: Nie. Nasze możliwości inaczej. Nasza technika, jeśli o to chodzi, to już powinna to łapać, tak? Są różne tam rozwinięcia, czemu nie widzimy obcych. Być może rzeczywiście jest życie inteligentne, bo trzeba rozróżnić zwykłe życie od życia inteligentnego, tak? Zwykłe życie być może jest popularne, tak? Ale życie inteligentne jest o wiele rzadsze. Nie wiemy, bo znamy tylko jeden przypadek. Nie ma systemu porównawczego, bądźmy szczerzy, tak? Prawdopodobnie znajdziemy jakieś mikroby na Marsie, pozostałeś, bo Mars kiedyś był błękitną planetą, o czym mało kto wie.
1: Co to znaczy?
0: No był bardziej pokryty oceanami niż Ziemia. Tak? On był błękitny. W naszym Układzie Słonecznym były dwie błękitne planety. Mars i Ziemia. I według obliczeń numerycznych takich oszacowań warunki na Marsie były bardziej dogodne, żeby powstało życie typu ziemskiego niż na Ziemi.
1: No to ciekawe, dlaczego tam nie powstało?
0: Nie wiemy, może powstało, ale Mars wygasł magnetyzm Marsa i atmosfera się im rozpadła. Tak? Wiatr słoneczny uszkodził. Potem jak zniknęło albo... tak mocno osłabło pole magnetyczne Marsa, wydaje się, że wiemy dlaczego, to te pole magnetyczne nie chroniło atmosfery Marsa przed wiatrem słonecznym, cząsteczkami wysokoenergetycznymi, co wpłynęło na system. No i Mars w bardzo krótkim czasie przestał być błękitną planetą.
2: Stracił atmosferę.
0: Częściowo stracił atmosferę, woda uciekła i tak dalej.
1: No, żeby u nas tak się nie stało.
0: Ale to... Nie, Ziemia jest twarda, jeśli o to chodzi.
1: Twarda.
0: A magnetyzm w Ziemi jest stabilny, wydaje się. Albo inaczej, jeszcze tam nie widać żadnych oznak, że ten magnetyzm ma zniknąć. Tak?
1: No i wracając do tego pana marzenia.
0: No to obcych? A co do szybkich błysków radiowych.
1: Tak, o tutaj.
0: To właśnie zaczynam projekt i tam oprócz tych nano, tych mikrobłysków, które prawdopodobnie będziemy znajdować i też rozwalą system, bo to już w ogóle, no proszę sobie wyobrazić, jeżeli te rzeczywiście błyski mają czas mikrosekundy i tak dalej, możemy powiedzieć ograniczenie przestrzenne, jaki jest obszar maksymalny, który może to produkować, bo to jest światło koherentne tak zwane, więc to nie może, to musi być bardzo specyficzny proces. To mamy obszar, który jest mniejszy niż boisko piłkarskie, tak? I on produkuje coś, co jest widoczne hen w odległościach kosmologicznych. No co to może być? No tak, technosygnatury, tak?
2: No tak.
0: Nie wiem, to jest w ogóle zagwozdka. No.
2: No tak.
0: Nie wiemy, co to za proces fizyczny, nie wiemy, jak jest na przykład, dlaczego sądzimy, że za te błyski mogą być odpowiedzialne tak zwane gwiazdy neutronowe albo czarne dziury, małe. Bo po pierwsze gwiazdy neutronowe mają potężne pole magnetyczne, w którym jest zmagazynowana olbrzymia ilość energii i wydaje się, że istnieje jakiś proces, to może to z tego pola to wydobywać energię, albo energia grawitacyjna czarnych dziur, bo to są małe obiekty, zwarte, a skoro my mówimy o małych przestrzeniach, które generują, to muszą się znajdować wokół takich zwartych małych obiektów, które są olbrzymim rezerwuarem energii, z której można to czerpać. Więc wszyscy tak się uparli, że najbardziej logiczne z tego, co wiemy, to są albo gwiazdy neutronowe, jeszcze bardziej specyficznych gwiazd neutronowych, zwane magnetarami, które ma jeszcze największe, najsilniejsze magnesy w kosmosie, jakie istnieją, albo po prostu te czarne dziury i jakiś jest proces fizyczny, który jest w stanie zrobić ekstrakcję tej energii, przetworzyć i wyrzucić. To jest naturalny taki nasz intuicja, powiedzmy.
1: Tak, myślenia.
0: Tak, bo te obiekty znamy, ale być może istnieją jakieś takie, jak to Anglicy mówią, hidden dragons, tak? Obiekty, o których nie wiemy, że istnieją, a one to w sposób jakiś naturalny produkują, na przykład gwiazdy kwarkowe albo coś w tym stylu. Nie wiemy. Nie wiąc o tym, że zawsze to może być ET.
1: Oj.
0: Sam temat ET, ja obserwuję w środowisku naukowym bardzo ciekawą rzecz.
1: Jaką?
0: Jeszcze tak z 20-30 lat temu ET traktowano jako...
1: No bajeczkę.
0: Teraz nie.
1: Już nie?
0: Nie, absolutnie już nie. Budowany jest olbrzymi radioteleskop. To będzie największa inwestycja naukowa chyba w naukach fizycznych, tak zwany SKA, w Australii w RPA częściowo. I on będzie miał taką moc czułości, że będzie w stanie cywilizację typu ziemskiego z tym naszym chaosem zauważyć mniej więcej w 1/3 naszej galaktyki. Więc jeżeli on nic nie zauważy,
1: to znaczy, że nie ma.
0: No to jest bardzo dobre pytanie, tak? Ale cały czas jest to skala. Ile trwa czasu nasza cywilizacja techniczna tak naprawdę? Taka high-tech. 100 lat?
2: 100 lat.
0: No co to jest? Czyli okno obserwacyjne z czułymi instrumentami to jest 40 lat?
2: No.
0: Co to jest?
2: Ta nasza emisja radiowa zaczęła się od...
0: A co z tego, jak oni wysłali do nas sygnał i ten sygnał, pierwsza fala komunikacji to był 1500 anno domini i poczekali, stwierdzili, no dobra, coś na 2200 im wyślemy. Tak?
1: Dobra.
0: No jeżeli coś, jeżeli kolejna cywilizacja znajduje się 1000 lat świetlnych, co jest tak naprawdę w skali galaktycznej mniej niż rzut beretem, no to mamy samego Einsteina, chociaż tam są pokazy inaczej. No, że też było zbyt dużo fizyki. Samego Einsteina jest pokazane, że no, prędkość komunikacji to jest 1000, 1000, 1000, 1000. No kto będzie czekał 1000 lat na odpowiedź?
1: No to żadne, ja już nie będę
2: żadne
1: żyła.
2: Pogaduchy,
0: żadne, no to być może tam w kosmosie taka brutalna racjonalność powoduje, że jaki jest sens poszukiwania, lepiej tylko nasłuchiwać. A jest jeszcze taka brutalna hipoteza czarnego lasu, która mówi, że no co my obserwujemy na naszej planecie, że inteligencja jest jednoznacznie związana z agresywnością. Tak, no są, jest wiele przekłamań, że na przykład, że tylko ludzie wywołują wojny. Nieprawda. Małpy też toczą z sobą wojny, te naczelne, i to brutalne. Jest opis całej wojny w Afryce, gdzie jedno stado wybiło praktycznie dosłownie z użyciem broni drugie stado małp, szympansów, jeśli się nie mylę. Tak? I to, no jeżeli połączymy inteligencję z agresywnością, bo nasz gatunek jest agresywny.
1: Jest.
0: Szympanse są agresywne, orki, inteligentny gatunek, są bardzo agresywne, wręcz polują dla sportu. No to jeżeli tak wyekstrapolujemy, no to pomyślmy, że może te najbardziej rozwinięte gatunki to dopiero są agresywne.
1: Panie doktorze, ale tak jak tak pana słucham, to żeby być takim naukowcem, to z różnych dziedzin trzeba troszeczkę coś wiedzieć, tak?
0: Może to ciekawość, nie wiem, no...
1: Ale chyba taką macie naturę.
0: Ja nie umiem powiedzieć, mogę odpowiedzieć za siebie samego.
1: No, tak? Co pan odpowie za siebie?
0: No, generalnie... Jako tako staram się śledzić świat naukowy, żeby wiedzieć, co tam się dzieje. Szczególnie o nauki fizyczne i chemiczne. Bo z naukami...
1: Jest powiązane?
0: No z moimi, bo... W pewnym sensie znam, jak to ładnie się mówi po polsku, background, jak to się robi, i wiem, co tam można osiągnąć. A jeżeli chodzi o takie nauki społeczne, czy tam humanistyczne, to taka jest brutalna prawda, że jakoś 3 lata temu, 4 lata temu zrobiono badania i się okazało, że wszystkie te wielkie odkrycia, gdzie publikowano w Nature lub Science na temat zachowań naszego gatunku, to się okazuje, że to są badania, które nie można odtworzyć.
1: Czyli nie możemy sprawdzić.
0: Nie możemy sprawdzić, więc mamy całe teorie zachowań naszego gatunku na podstawie rzeczy, które są niepowtarzalne.
1: Głos jest odwrotnie, macie to zapisane.
0: Dokładnie. I teraz mnie najbardziej fascynuje w tych... No, przepraszam, jak mnie słuchają humaniści, to zastrzelą. Mnie to dokładnie fascynuje. Ale tam chłopaki pogrywacie w te kosteczki? Te, inaczej, że biorąc te największe odkrycia, bardzo szybko się nie ustają, bo pokazano, że nie można zreprodukować doświadczeń, eksperymentów, żeby tam, czy w części można zreprodukować, ale jak jest coś przełomowego, takiego, jak to się mówi, czarny łabędź, czy coś w tym stylu, no to idzie do największych periodyków, no to wymaga jakich badań. Tam, ja nie pamiętam liczb, nie chcę podawać, tylko wiem, żeby znaczna ilość tych badań, eksperymentów socjologicznych, które nie można zreprodukować później w taki racjonalny czy powtarzalny sposób, no nie? A później słyszymy tam, że tu badamy zachowanie gatunku tak, zachowanie gatunku tak, no przecież jest pure chaos, czysty chaos, tak?
1: Panie doktorze, a co tu się dzieje teraz przed nami?
0: Tu jest po prostu zegar i tu jest jeden z monitorów akurat.
1: No tak, ale tu jest coś takiego...
0: A nie, to jest tło po prostu z pustyni. Z jednej pustyni, gdzie znajdują się tak zwane wędrujące kamienie. Nie widać jeden z tych wędrujących kamieni. I tak zostawione, bo generalnie więcej rzeczy obsługuje. Teraz jest taki tryb obserwacji robiony. I właśnie są obserwacje dla mnie robione w tym momencie. Tak?
1: Tak,
0: tak, taki młodą supernową podsłuchujemy w sąsiedniej galaktyce.
1: A trzeba mieć słuchawki?
0: Nie, no to jest wie pani co? Jak to jest teraz nagrane i teraz jest jeszcze w takim modzie, gdzie produkuje ponad 2 terabity na godzinę, tak? No to ja to przejrzę pod koniec, może w przyszłym tygodniu, czy coś. Ja byłem na urlopie brutalnie 2 tygodnie, mam takie zaległości, że nie wiem, kiedy się wykopię z nagrywania danych, tak?
1: Tyle tego przychodzi?
0: No jeżeli powiedzmy 1/3 czasu teleskopu, 1/3, 1/2 w zależności od potrzeb jest dedykowana na poszukiwania tych szybkich błysków, czy tak zwanych zjawisk niestacjonarnych, tak? No to teleskop słuchuje, inwestycje są naukowe duże, bo to kosztuje pieniądze, akurat ten temat. Ale okazuje się, że to jest duży zysk na tym. Publikacje w najbardziej prestiżowych czasopismach. No i taka decyzja przyszła, a że no, takie moje skłonności ku nieznajomemu to spowodowały, że właśnie tak 4-5 lat temu zacząłem się interesować tymi szybkimi błyskami radiowymi, właśnie bo tajemnica pociąga, tak? To tajemnica, a ja generalnie trochę się czuję znudzony, jeżeli 6-7 lat robię te same.
1: Że,
0: no niektórzy akademicy potrafią przez całe życie jeden temat ciągnąć, a ja niestety nie. Zbyt mocno mi w las ciągnie. Także mój temat doktorski był zupełnie inny, teraz to robię. Później był temat dużego grantu, zupełnie inny tego, co teraz robię. Teraz ten projekt jest fajny i właśnie o przyszłości, co ja mówiłem, właśnie teraz będziemy, mam nadzieję, że będziemy dziewczyna, która będzie doktorantką tutaj i będziemy starać się szukać słabych zjawisk w sąsiednich galaktykach, bo te najjaśniejsze to widać z miliarda czy więcej lat świetlnych. Ale jeżeli jest cała populacja słabszych obiektów, bo tak zdrowy rozsądek mówi, że my widzimy tylko, jeżeli wyobrazimy sobie, że ten świat tych błysków to jest taka góra lodowa, to my widzimy tylko czubeczek, który poza wodę wystaje, gdzie ta woda to jest próg czułości. Tak? No czym będziemy lepiej patrzeć, no to tym tych więcej góry zobaczymy po prostu.
1: A trzeba zobaczyć tego, co nie widać.
0: No właśnie, to trzeba wziąć więcej czasu zadedykować. I będzie taki duży projekt, że w sąsiednich galaktykach naprawdę dużo czasu będzie zainwestowane. To będzie właśnie temat pracy doktorskiej tej dziewczyny, żeby ona po prostu podała statystykę, jak często wybuchy o danej mocy pojawiają się w galaktykach pobliskich, żeby móc oszacować gęstość przestrzenną tych zjawisk na przykład. No nie? Ale z ciekawości, jednym z teraz najczęściej badanych i jest taki źródło FRB, w galaktyce, która znajduje się 450 milionów lat świetlnych stąd i to jest na tyle dziwne źródło, że ono jest okresowe tam 16 1/3 dnia. A okresowość to polega na tym, że w ciągu tych 16 dni na 5 dni się włączy, sieje losowo tymi błyskami, po czym się wyłączy. Tak? I ludzie wiedzą, kiedy trzeba wstawić radioteleskopy, żeby próbować.
3: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
4: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Coś odebrać od tego źródła. To właśnie Chai mi odkryło, ten Kanadyjczycy te źródło. No i to jest takie źródło, gdzie tam nasze modele upadają jedno po drugim. Co to może być? Nawet HST tam nic nie zobaczył. Nie wiem, jak GeoWST czy James Webb jeszcze. Już podejrzewam, że spojrzał, ale nie znam wyników tego. To jest obiekt, jedyny w swoim rodzaju w okolicznym wszechświecie, bo tylko jeden obiekt tego typu znamy, a czajmi chyba powinno więcej tego typu, bo to jest taki teleskop tranzytowy, więc oni widzą codziennie część tylko nieba podczas rotacji kuli ziemskiej, która jest widoczna. No nie? Więc oni codziennie omiatają prawie całą płaszczyznę nieba, którą sferę niebieską, którą widzą od siebie z lokalizacji. Albo zdecydowaną większość. I na razie odkryli tylko jeden typ tego typu źródło, więc bardzo rzadkie wydaje się tego typu obiekty. Chyba. Nie, to pracuje 450 milionów lat temu, więc kiedy to działało, to życie na tej planecie nawet nie wyszło z oceanów, tak?
1: Pytanie do pana Marcina, doktora. Na koniec.
5: Pan Marcin tutaj już trochę powiedział, że...
0: A, jeśli dokończę te marzenie z tymi sąsiednimi galaktykami, czemu ja chcę to znaleźć, tak?
1: No tak.
0: Bo jeżeli coś trafimy w sąsiedniej galaktyce i będziemy wiedzieć, gdzie dokładnie jest pozycja, to wtedy weźmiemy HST, Hubble'a.
1: I co stawiamy?
0: Weźmiemy Jamesa Webba, weźmiemy największe teleskopy optyczne i w końcu zrobimy zdjęcie tego czegoś.
1: I o to panu chodzi?
0: Tak.
1: I tego panu życzymy.
0: No, bo ja bym chciał. A to Weronice, tej dziewczynie trzeba życzyć, że będzie miała taki doktora, o którym wszyscy będą mówić, tak?
1: No, ale wy będziecie jej pomagać.
0: No, ja mam nadzieję, że ona będzie robiła, bo to jestem promotorem, żeby ona robiła. No.
1: Pan jest.
0: No, wspólnie, ja z kolegą, tak? Mm-hmm. No, wiadomo, hierarchia jest taka, że największą, najgorszą rzecz odwalają młodzi.
2: No tak, ale uczą się przez to.
0: No, uczą się, tak, więc no... Mam nadzieję, że to ruszy i naprawdę będą z tego duże wyniki. Wiem, że taki sam pomysł się dowiedziałem, Włosi wpadli i też jeden z swoich teleskopów będą w ten sposób używać. Tak? Więc jak zwykle jest konkurencja. Ale
1: czyli podpatrujecie się?
0: Wie pani co, to nie jest jakiś wybitny pomysł, że jestem jedyny. Podejrzewam, że tego typu pomysł to wielu osób wpadło, że takie coś można zrobić, tak? Także tam Włosi
1: zrobili. Znaczy co, mam mieć troszeczkę szczęścia?
0: No tak, żeby znaleźć, akurat obserwować te galaktyki, że tam tego typu obiekt jest, tak? Bo można
1: obserwować inne.
0: Weźmy sobie tam 100 pobliskich galaktyk ze względu na czas. Będzie. Na czas poświęcimy 1000 godzin, tam będziemy 10 podglądać, a ktoś wziął inną galaktykę i znajdzie tam dokładnie trafił. Tak, dokładnie, tak? O to chodzi.
1: To w tym o wszystko chodzi. Tak to biegnie i można podejść do tego.
0: Tak, no chaos, mówiłem.
1: Czyli
2: no
1: ja...
2: Tak, to radio,
1: ale zobaczcie.
2: Tylko część
0: bardzo małą część. Bardzo małą część nieba. To nie jest czajmi tranzytowe, gdzie widzi dość duży obszar nieba. A nasz widzi malutki wycinek na sferze niebieskiej, tak? Nawet widzimy mniejsze pole... Teleskop ma pole mniejsze widzenia niż rozmiary na niebie fizyczne najbliższych dużych galaktyk, tak? To nie jest takie.
1: I czyli tak, przychodzi Radio Kuropatwa i mówi, słuchajcie, popatrzcie tam i może się
0: zdarzyć, że jak weźmie pani listę tam 120 najbliższych galaktyk, wstawi losowo sekwencję cyferek i może się okazać, że pani dokładnie wybrała to, co trzeba. Tak.
1: To ja kolejnym razem może przyjdę z pomysłem.
0: Ja bardzo chętnie. Ja galaktyk, bardzo chętnie.
2: Nowa galaktyka będzie nazwana Kuropatwa.
0: Numerki są, tak, ale tak są tendencje, chociaż te nowe błyski takie, my bardziej używamy slangu, że są właśnie te klasyczne i te repeatery, powtarzacze, więc tam R1, R2, R3, ten najbardziej dziwny znany to jest R3, trzeci znaleziony repeater przez Chimey, ten, co ma okresowość, tak? A tam są inne bardzo ciekawe obiekty, właśnie teraz kolejny obiekt, który w slangu nazywamy R117, właśnie przygotowujemy do recenzji publikację i tam się dopiero cuda dzieją. Tam to rozbiło system, tak?
1: Panie doktorze, Panie doktorze, to pozwoli nam pan kolejnym razem przyjść i wybrać.
0: Proszę, zapraszam. Zresztą to mamy FRB, tak? Ania robi protogwiazdy, tak? Magda, inna koleżanka, zajmuje się młodymi radiogalaktykami. Moi koledzy z Zapłotu, z części optycznej, odkrywają planety i badają właśnie. Gracjan ogłosił odkrycie nowej planety w jakimś tam układzie, Gracjan Maciejski. Tu dzieje się dużo wbrew pozorom, tak?
1: Może się wygląda, jak wchodzimy, że jest taki spokój, nic się nie dzieje. Siedziecie sobie spokojnie przed monitorami.
0: Powiem ciekawostkę. Jak goście przyjeżdżają do nas z zagranicy i oni z reguły są wsadzeni w takie molochy, jakieś budynki ze szkła i tak dalej. Mhm. Przychodzą, mówią, w końcu cywilizowane miejsce, nie korporacja, tak? Bo ja mam możliwość wyjścia ze swojego biurka, pójść sobie do parku po drugiej stronie, co często sobie robię, przejść się na 15-20 minut w tom i z powrotem wrócić.
2: Spojrzenie na zieleń, na przyrodę.
0: Czy tak ja co ja znam z Amsterdamu, czy z takiego molocha w Manchesterze, gdzie mają budynek ze szkła i stali, absolutna korporacja. W dodatku wszystko zrobili przeszklone, że każdy może w biurko każdemu zajrzeć, tak? To nie są warunki na moje do
1: rozwoju i do...
0: Do walki z chaosem.
1: O!
0: To generuje chaos, wbrew pozorom.
1: Naszym gościem był pan doktor...
0: Marcin Gawroński, miło mi. Mam nadzieję, że nie zanudziłem, tak?
1: Nie zanudził nas pan, ale również myślimy o kolejnym razie, żeby sobie wybrać jakąś tam, nie wiem, planetę czy coś. Może będziemy mieli szczęście do błysków.
0: Ja mam nadzieję, bo już tak mówiąc popularnie, skoro kobiety mają intuicję, to Weronika też ma wybierać samemu te numerki. Zobaczymy, czy ona będzie miała szczęście.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

to mogę spędzić tu każdy nowy dzień. Choć ludzie tu nie śpią wcale, cóż, bo spanie tutaj nie chodzi w grę. O, z Black Jackiem miesza się leta, gdy jest rzędu trzecią noc, forsa ci się śni. Gdy

naprawdę ona zmienia tak świat, jakby nic nie mogło bez niej trwać. I choć raz jej tu nie było, odeszła gdzieś, od zaraz zagubiła czas. Aha, nie iść na cud, o nią trzeba grać. Już taka jest fortuna, o nią warto dbać.

Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Witam w Kawiarni Naukowej. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzisiaj powiemy o takim temacie, który jest pewnie bliski wielu osobom, o temacie kąpieli leśnych albo spacerów po lesie. Moi drodzy Państwo, dzisiaj będziemy odróżniać kąpiele leśne od kąpieli terapeutycznych i będziemy rozmawiać trochę o tym, dlaczego te kąpiele leśne leczą. Będziemy również rozmawiać o tym, jakie są naukowe podstawy działania kontaktu z naturą. W tym sensie będziemy odróżniać te kąpiele leśne od różnych mitów, różnych takich doświadczeń ezoterycznych. Moi drodzy, zapraszam. Drodzy Państwo, kąpiele leśne czy terapia lasem to nie jest coś, co wynaleziono, wymyślono wczoraj, ale niewątpliwie pandemia koronawirusa bardzo przyspieszyła badania na ten temat i potrzeby wielu, wielu setek tysięcy osób, zwłaszcza osób, które potrzebują kontaktu z innymi ludźmi, bo las zapewnia nam możliwość bezpiecznego spaceru z przyjaciółmi, czasem nawet z rodziną. Ale to jest jedyne w zasadzie w tej chwili miejsce w wielu krajach Europy, poza Europą również w Polsce, w którym możemy zdjąć maseczkę, w którym możemy swobodnie oddychać, w którym możemy po prostu uprawiać jakiś sport bez konieczności noszenia przyłbicy. Terapia leśna doczekała się już podręcznika. Ten podręcznik wprawdzie jest bardzo świeży, bo został wydany w ubiegłym roku, ale stanowi taką podstawę dla przewodników leśnych do tego, jak rozumieć kąpiele leśne, jak pracować z uczestnikami tych kąpieli leśnych. I to, co jest definicją kąpieli, terapii leśnej według tego podręcznika, to, co widzicie Państwo na ekranie. Terapia lasem jest praktyką zdrowia publicznego opartą na dowodach. I to jest najważniejsze w zasadzie, co chciałabym, żebyście Państwo z tej definicji zapamiętali. Stworzyło ją liczne grono ekspertów, 120 ekspertów z 20 krajów pracowało nad tą definicją. Chciałabym, żebyście Państwo też zwrócili uwagę, że to są ćwiczenia fizyczne, to są ćwiczenia umysłowe w odpowiednim otoczeniu leśnym. Definicja terapii lasem wskazuje również, że efektem jest nie tylko, że powinno być, czy że chcielibyśmy, żeby było, ale jest zmniejszenie częstotliwości bicia serca, ciśnienia krwi, poziomu stresu, wzmocnienie układu odpornościowego, oddechowego, a także ogólnej sprawności takiej psychofizycznej. Coś, co ja bym nazwała odpornością psychofizyczną. Teraz, moi drodzy, kąpiele leśne to taka praktyka, która została opracowana w latach 80. XX wieku w Japonii na potrzeby zdrowia publicznego, tamtejsze potrzeby. Dlaczego? Dlatego, że zaobserwowano wówczas, że nadchodzi ogromny kryzys w zakresie zdrowia publicznego, psychicznego mieszkańców Japonii. Okazało się, że jest bardzo dużo zaburzeń, które już wówczas było wiadomo, są związane ze stresem. I tak stwierdzono, że kontakt z naturą będzie świetnym antidotum na wszelkiego rodzaju stres. W związku z tym istnieje możliwość wprowadzenia terapii lasem, kąpieli leśnych do strategii zdrowia publicznego. To się udało w Japonii, nie tylko w Japonii, bo to się udało również w Korei Południowej, a dzisiaj coraz szerzej się mówi o prewencji różnych zaburzeń cywilizacyjnych na całym świecie. Co leży u podstaw kąpieli leśnych? Za chwilkę, drodzy Państwo, jeszcze sobie wyjaśnimy różnicę między kąpielą leśną a terapią leśną, ale to za sekundeczkę. U podstaw kąpieli leśnych leżą różne zasady uważności. Uważności na zmysły, na to, co pojawia się w polu zmysłowym, również uważny spacer, również uważny oddech
I coś, co jest również związane z uważnością, uważność na krajobraz, otoczenie i emocjonalne takie połączenie z krajobrazem leśnym. Okazuje się, że kąpiele leśne przynoszą znaczną oszczędność finansową dla budżetów państw. Jak widzicie Państwo, w 2013 były to już ogromne liczby, a w związku z pogarszaniem się zdrowia jednak psychofizycznego ludzi, w związku głównie z zaburzeniami stresowymi, to ta oszczędność z roku na rok rośnie. Teraz w COVID-zie jest to jedna z nielicznych metod, mam na myśli kąpiel leśną, która jest dostępna absolutnie dla wszystkich. Drodzy Państwo, terapia lasem, a kąpiel leśna. Kąpiel leśna to takie działanie, które jest absolutnie dla wszystkich. To znaczy każdy z nas korzysta z kąpieli leśnej. Jak sobie przypomnimy nasze doświadczenia z chodzeniem na grzyby, z chodzeniem na jagody, z wycieczkami takimi przyrodniczymi do lasu, to jesteśmy w stanie sobie dość dobrze przypomnieć, że to ta kąpiel leśna jest bardzo przyjemna i bardzo regenerująca. Czym jest wobec tego terapia lasem? Terapia lasem, powiedziałabym najprościej, jest kąpielą leśną, ale ukierunkowaną na konkretne zaburzenia, które są zdiagnozowane, ewentualnie na prewencję tych zaburzeń. I o ile w dużej mierze te dwie techniki pracy się pokrywają, to jednak terapia lasem musi być prowadzona przez terapeutę. Kąpiel leśna często jest prowadzona przez przewodnika. Ale, moi drodzy Państwo, każdy z nas może sam skorzystać z kąpieli leśnej, każdy z nas może sam zaplanować sobie takie wyjście do lasu i chciałabym dzisiaj powiedzieć, z jakich etapów się będzie taka kąpiel leśna musiała składać. Moi drodzy, co w lesie leczy? To jest takie zasadnicze pytanie, które biolodzy, leśnicy, również specjaliści zdrowia psychicznego zadają sobie już od dłuższego czasu i mamy ogromne, w zasadzie już teraz, dowody naukowe na to, co tak naprawdę w lesie leczy. To są dowody zwłaszcza z obszaru biologii, ale nie tylko. Już dawno, powiedziałabym kilkadziesiąt lat temu, Henryk Skolimowski mówił o tym, że coś takiego jak geometria natury, zakładająca, czy w której widzimy faliste, spiralne, okrągłe kształty nieregularne, to jest coś, co jest naszą prawdziwą potrzebą. Skolimowski mówił też o tym, że geometria, jaką widzimy na co dzień, zwłaszcza w dużych miastach, jest zupełnym przeciwieństwem tej geometrii natury. Mamy kąty proste, mamy długie, proste linie, a więc to jest coś, co jest nienaturalne. To, co w lesie leczy w związku z tym, to jest falistość, spiralność, zaokrąglone kształty i to wiemy. Wiemy również, że w lesie leczą nas dźwięki. My to nazywamy ciszą. Idziemy do lasu po ciszę. A prawda jest taka, że w lesie wciąż są dźwięki. To są dźwięki, które nie są takim hałasem antropogenicznym. To mogą być dźwięki zwierząt, dźwięki przyrody, dźwięki liści. Każdy z Państwa, kto ma lub miał małe dziecko, wie, że nie ma lepszego sposobu od uspokojenia takiego małego człowieka, jak włączenie mu tak zwanego białego szumu, który to biały szum można znaleźć bez trudu w internecie. Jest to na przykład 8 godzin szumiącej suszarki do włosów albo odkurzacza włączonego. Wielu rodziców tylko w ten sposób było w stanie uspokoić swoje dziecko. I teraz jak sobie pomyślimy o tym, jak szumi wiatr w koronach drzew, jak przypomnimy sobie, jak szeleści podłoże leśne,
to są dość zbliżone dźwięki. Oczywiście ja nie twierdzę, że teraz trzeba nagrywać szum w koronach drzew, ale jest to bardzo zbliżony dźwięk do tego, który dziecko słyszało w łonie matki. Dlatego to są również dla nas korzystne, kojące dźwięki. No i kolor. Moi drodzy Państwo, okazuje się, że jeśli mamy pacjentów chirurgicznych, którzy mieli operację i mają oni możliwość spoglądania na las przez okno lub przynajmniej na kolor zielony ścian, to zdrowieją oni szybciej i rany goją się szybciej. Nie potrafimy tak do końca tego wyjaśnić. Widzimy, że to jest łatwe do opisania, to jest łatwe do zaobserwowania, ale nie do końca wiemy, jak to tak naprawdę wewnętrznie na nas działa. Niemniej jednak kolor zielony nie tylko przyspiesza regenerację tkanek, ale również okazuje się, że wprowadza spokój, co też łatwo jest zmierzyć na przykład za pomocą tętna, za pomocą pomiarów ciśnienia krwi i okazuje się, że kolor zielony nas po prostu uspokaja. W lesie mamy kontakt z bogatszym widmem światła. Światło słoneczne, które widzimy, obserwujemy w lesie, na ogół jest uzupełnione czy bogatsze w pasmo zielone i niebieskie. I to jest też unikalna właściwość lasu, bo wzrokiem możemy doświadczyć innych niż na co dzień bodźców. Każdy z nas, jak idzie do lasu, to niemal pierwsze, co notuje, jest zmiana zapachu. Zapach leśny jest cudowny, relaksujący, przypomina nam o miłych chwilach i odpoczynku. To jest zapach różnych substancji, które są zawieszone w lesie. Te substancje, na ogół to terpeny, co ciekawe, są one najbardziej stężone na wysokości ludzkiego nosa, a więc otaczają nas z różnych stron i stanowią dla nas rzeczywiście bardzo bogate, zapachowe środowisko, ale nie o sam zapach i wrażenia zmysłowe tu chodzi. Chodzi o to, że zapachy te, czyli konkretnie chodzi o olejki eteryczne albo fitoncydy, mają właściwości wirusobójcze, bakteriobójcze i właściwości przeciwzapalne. To oznacza, że wprost w praktyce możemy poprawić sobie nasze funkcjonowanie układu oddechowego, odpornościowego, czujemy się troszeczkę przeziębieni właśnie spacerem w bardzo takim nasyconym fitoncydami środowisku. Ach, może jeszcze powiem, przepraszam, co w zasadzie jest źródłem tych fitoncydów. Moi drodzy, na ogół czy najwięcej fitoncydów zawierają drzewa iglaste, jak sosna, świerk, ale nie tylko, bo również lasy liściaste, drzewa takie jak czeremcha, zawierają ich dość sporo. Również bóg, dąb, a więc różnego rodzaju rośliny nam po prostu służą. Innym czynnikiem, który poprawia nasze funkcjonowanie w taki pośredni sposób, jest bioaerozol. Bioaerozol to jest całość mikroorganizmów, które zawieszone są w leśnym powietrzu i które poprzez wdychane przez nas powietrze trafiają do naszych płuc. A na czym polega właściwość lecznicza tego bioaerozolu? Otóż bioaerozol zawierając różne grzyby, bakterie i mikroorganizmy usprawnia nasz układ odpornościowy. To znaczy, gdybyśmy byli wyjałowieni z różnego rodzaju takich doznań, kontaktu z różnorodnością biologiczną, moglibyśmy mieć więcej alergii, moglibyśmy być bardziej nieodporni na różnego rodzaju schorzenia. A więc to wszystko nam służy.
Zastanówmy się, na co pomaga las w takim razie. Co można dokładnie leczyć lasem? Tak, takie należałoby zadać pytanie. Zanim opowiem o różnych negatywnych skutkach cywilizacji, które mają swojego terapeutę w lesie, to chciałabym powiedzieć o tym, że dzisiaj, kiedy koronawirus tak bardzo nam dolega, to las jest świetnym wspomożeniem dla naszej aktywności fizycznej, również dla naszej aktywności społecznej, a także dla naszego relaksu. Dotychczas wiemy wszyscy, że było to równie dobre miejsce i większość z nas regularnie chadzała do lasu. Tym niemniej jednak w dzisiejszych warunkach jeszcze bardziej las można docenić. Drodzy Państwo, jako specjalistka zajmująca się zdrowiem psychicznym, obserwuję klinicznie, ale też i badawczo i w różnych publikacjach, że te negatywne skutki cywilizacyjne to nie jest coś, o czym się tylko pisze w raportach Światowej Organizacji Zdrowia, tylko to jest coś, co rzeczywiście spotykamy na co dzień. Wielu z nas jest bardzo zestresowanych i to jest stres długotrwały, którego nie jesteśmy w stanie od tak sobie wyłączyć. I sformułowanie odstresuj się, albo zapomnij o tym, albo nie martw się, nie przejmuj się. To są takie frazesy, które niestety do naszych stresorów dzisiejszych coraz częściej nie mają zastosowania. Skutkiem przeciążenia

A na polu psychicznym znowu to będzie depresja, myśli rezygnacyjne, poczucie, że nie ma się siły żyć. Stres, o czym już wiemy bardzo dobitnie, wywołuje, czy jest czynnikiem sprawczym, spustowym w różnych chorobach autoimmunologicznych. I tutaj powiedziałabym, tych chorób jest bez liku, tak? Bo to będą i choroby tarczycy, i choroby stawów, i choroby jelit, a więc wszędzie tam, gdzie czynnik stresowy jest czynnikiem spustowym w tych chorobach autoimmunologicznych, to widzimy negatywne skutki cywilizacji. Okazuje się, że mamy większość chorób, które są chorobami psychosomatycznymi. Ponad 60% różnych zaburzeń, które mamy na poziomie ciała, mają swój czynnik, jeden lub więcej, o charakterze psychicznym. I na ogół jest to właśnie stres przewlekły. No więc ten wstęp do tego, na co pomaga las, ma nam pokazać, że jesteśmy dziś jako cywilizacja mocno obciążeni, a las nam w tym świetnie pomoże. W jaki sposób? Przede wszystkim zmniejsza poziom stresu, o czym dobrze wiemy. Reguluje ciśnienie krwi. Wzmacnia funkcję obronną organizmu. Poprawia nastrój, no i wzrasta nasza kreatywność. Moglibyśmy zastanowić się, no ale jak to? Przecież stres był od zawsze. Przecież zawsze ludzie musieli się stresować, jak i każdy gatunek biologiczny musi się stresować, żeby móc przetrwać. I ja powiem tak, zgadza się. Ta reakcja stresowa jest czymś, co nam od zawsze towarzyszy i zawsze aktywizuje się nasza reakcja stresowa i współczulny układ nerwowy. Zwłaszcza mam na myśli reakcję walcz lub ucieka. I to jest od dawna znane. W lesie osiągamy relaks i regenerację i aktywizuje nam się przywspółczulny układ nerwowy, który jest odpowiedzialny właśnie za regenerację, rozluźnienie i spokój. I tak było zawsze. Ale dzisiaj, moi drodzy Państwo, różnica jest taka, że nasz stres jest przewlekły. A więc wydzielanie kortyzolu, tego hormonu, który jest odpowiedzialny za przewlekły stres, się zmieniło. Dopiero teraz on jest wydzielany, gdy stres jest przewlekły, nie wtedy, gdy aktywizuje się ta krótkoterminowa oś reakcji stresowej walcz lub uciekaj. I ten nasz relaks często jest pozorny. Co to znaczy? Otóż ja sobie siedzę na wakacjach, relaksuję się, ale z tyłu głowy wciąż myślę o tym, że mam problem w pracy, że jeszcze jest coś zaległego. W niedzielę myślę o tym, że w poniedziałek pójdę do pracy, a tam dużo zadań. Tak? I ten nasz stres, z racji tego, że nie jest krótkotrwały, nie jest impulsowy, nie jest tylko wtedy, gdy musimy, sięgając historycznie mocno wstecz, tylko się najeść. Tak? Tylko jest to stres, który jest dominujący, dotyczy wielu obszarów życia, nawet jeśli w niskim nasileniu. To jest stres, który nam stale towarzyszy, a nasza regeneracja jest często pozorna. Stąd ważne, żebyśmy poszukali takich sposobów na regenerację, które są łatwe do kupienia lub do zdobycia, które nie mają żadnych efektów ubocznych i które są dostępne dla nas wszystkich. Trzeba sobie też, myślę, zadać pytanie, czy stres przewlekły nas również dotyczy. Otóż powiedziałabym, że wielu z nas tak. Wzrastająca liczba zaburzeń psychicznych, wzrastająca liczba takich chorób jak nadciśnienie, problemy układu krążenia, cukrzyca, choroby skóry autoimmunologiczne, również przyrost masy ciała, wszystko to jest związane często z nadmiernym stresem. Nadmierny stres, oprócz takich typowych, wydawałoby się, zaburzeń psychicznych jak depresja czy zaburzenia lękowe, może prowadzić do zaburzeń koncentracji

uwagi, zaburzeń pamięci, a więc warto obserwować natężenie stresu w swoim życiu, aby umieć stwierdzić, kiedy należałoby sobie pomóc nie tylko lasem, ale również leczeniem farmakologicznym, być może leczeniem psychoterapeutycznym. Jak leczy las wobec tego te cywilizacyjne schorzenia? Otóż zmniejsza stres. Na przykład już po 40 minutach spaceru po lesie mamy znaczną poprawę samopoczucia, poczucia siły, wigoru, zdrowia. Spada poziom kortyzolu, czyli tego hormonu przewlekłego stresu. I wystarczy już 20 minut spaceru po lesie, obecności w lesie, żeby odnotować istotny spadek w porównaniu z grupą, która na przykład chodzi po mieście. Spokojne takie spacery po lesie, co już zbadano, oprócz spadku kortyzolu, niosą za sobą spadek aktywności nerwów współczulnych, a także spadek ciśnienia krwi, spadek tętna, czyli ewidentnie są biologiczne wskaźniki relaksu. No i wiemy, że w związku z tym jest to najlepsza terapia dla wyczerpanych, zmęczonych, dla tych wszystkich, którzy są przepracowani. Badania już od ponad 20 lat pokazują nam, że takie komórki, które nazywają się naturalnymi zabójcami, wzrastają po pobycie w lesie. Wystarczy 2 godziny pobytu w lesie, żeby poprawić funkcjonowanie układu odpornościowego na niemal miesiąc. I to są wyraźne różnice. Jeśli sobie w związku z tym wyobrazimy, że jesteśmy w lesie co tydzień, powiedzmy nie na 2 godziny, ale na godzinę i robimy tam aktywne, różne ćwiczenia, które sprawiają, że ten las chłoniemy różnymi zmysłami, możemy się domyśleć, jak dużo lepiej będziemy się czuć, jak układ odpornościowy będzie lepiej pracował. Mamy tutaj, drodzy Państwo, wypisane różne gatunki drzew, które najsilniej wydzielają fitoncydy, chociaż wiadomo, że jest ich około 80 gatunków. To, co warto też przypomnieć sobie, to to, że fitoncydy były znane już od bardzo dawna, na przykład chociażby wykorzystywane w leczeniu gruźlicy w tak zwanej leśnej kuracji. To nie jest nud, takie ćwiczenie. Co słyszę od tych najdalszych dźwięków, być może dźwięków miejskich, po te najbliższe, czyli łącznie z własnym oddechem, własnym dźwiękami własnego poruszania się na przykład, tak? Drzew, zwierząt, również co czuję nosem. Jakie zapachy jestem w stanie wyłapać, jakie prześledzić, jak one wokół mnie wirują, czego mogę dotknąć. A więc to jest taki etap, w którym dotykamy różnych jakości w lesie, tak bym powiedziała. Muszę Państwu powiedzieć, że jest to niezwykle zaskakujący etap. Sama pamiętam, jak kiedyś po raz pierwszy zaczęłam dotykać mchu. Byłam niezwykle zaskoczona, jak te mchy się ze sobą od siebie w dotyku różnią. Zachęcam Państwa do takich eksperymentów. I czasem również, choć nie zawsze, można spróbować uruchomić zmysł smaku. Zmysł smaku uruchamiamy w taki sposób, że próbujemy wdychać powietrze jednocześnie ustami i nosem. To jest trudne, ale dzięki temu ten bioaerozol, który normalnie byśmy wdychali za pomocą nosa, on rozprzestrzenia się po jamie ustnej i po języku i możemy odczuć delikatne smaki. Drodzy Państwo, chciałabym powiedzieć o tym, jaka jest przyszłość tej terapii leśnej. Bo terapia leśna już zaczyna być w niektórych państwach wydawana na zlecenie lekarza. To jest tak zwana zielona terapia. Tutaj macie Państwo taką receptę tej kąpieli leśnej.
można spokojnie uznać, że coraz więcej państw będzie chciało korzystać z tej bezpłatnej, taniej metody wsparcia zdrowia publicznego, tak jak to było chociażby w Japonii czy w Korei Południowej. A nawet jeśli to się nie stanie takim ruchem ogólnokrajowym, to chciałabym, żebyście Państwo pamiętali, jak wiele korzyści las dla nas ma i żeby starać się z tego korzystać jak najczęściej. Ale co ważne? Ważne, żeby to było intencjonalne korzystanie z konkretnego zestawu ćwiczeń, form pracy, ćwiczeń fizycznych i umysłowych. Chciałabym w tym miejscu Państwa zaprosić też do udziału w badaniu naukowym dotyczącym wpływu interwencji opartych o kontakt z przyrodą na samopoczucie i zdrowie psychiczne, który prowadzę, który jest prowadzony w Warszawie we współpracy z Wawerskim Centrum Kultury, za co serdecznie dziękuję. I zapraszam, jeśli Państwo jesteście zainteresowani udziałem w takim badaniu, do zgłaszania się. Drodzy Państwo, chciałabym jeszcze polecić Wam kilka publikacji, które są dostępne. Niedawno ukazały się w Polsce. Wszystkie one mają swój urok. Każda z nich jest trochę inna. Jeśli chcielibyście sięgnąć tylko i wyłącznie po ćwiczenia, nie interesuje Was jakaś szczególna filozofia albo pogłębione wyniki badań, to zachęcam do tej ostatniej książeczki Leśne kąpiele Uli Felber, który jest rzeczywiście małym poradnikiem z leśnymi ćwiczeniami. Można go ze sobą wszędzie zabrać i zawiera tylko spis ćwiczeń, które w dodatku nie mają żadnego ezoterycznego charakteru, bo z kolei w książce Clifforda Kąpiele leśne możecie znaleźć również takie ćwiczenia, które nie do wszystkich przemówią. No jest to na przykład rozmawianie z drzewem albo z kamieniem, radzenie się kamienia. No, brzmi to poetycko, ale niekoniecznie do wykorzystania w racjonalnym postępowaniu. Też ciekawą książką jest książka Hiszpanów Shinrin-yoku Garcia Miralesa, gdyż ona pokazuje historię, kulturę, kontekst taki, w jakim wyrosły kąpiele leśne. No i wspaniała książka Lee, która jest taką podstawą do kąpieli leśnych, którą mamy w Polsce. Drodzy Państwo, chciałabym zaprosić Państwa do lasu. Zapraszam również do udziału w projekcie. Patrzę na to, jakie Państwo macie komentarze i uwagi, i oprócz tego, że macie Państwo pozytywne wrażenia z pobytu w lesie, które bardzo mnie cieszą i rzeczywiście są bardzo prozdrowotne, to pytań nie ma. Drodzy Państwo, zapraszam wobec tego do lasu, zapraszam do sięgania po kąpiele leśne jako sprawdzone, zbadane, bardzo przyjemne metody na poprawę swojego samopoczucia i zdrowia. Dziękuję.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.

0: radio, muzyka, pogoda.
1: Na zegarach minęła godzina 7. Czas na dzisiejszy skrót wiadomości. Czwartek, 17 dzień września, przed mikrofonem Piotr Wiśniewski. Zapraszam. Sprzeczne komunikaty rządu. Z jednej strony straszenie zagrożeniem ze strony Rosji, a z drugiej oddawanie Ukraińcom kolejnych patriotów. Dron, który w poniedziałek wylądował na plaży w Rusinowie, był uzbrojony. Ustaliła prokuratura wojskowa. Rząd przekonuje, że musimy być gotowi na najgorsze scenariusze. Jednocześnie oddaje Ukrainie nasze pociski do systemów Patriot. Premier straszy zagrożeniem ze strony Rosji. Tymczasem minister obrony narodowej nie widział nawet raportu CIA, na który powołuje się szef rządu. W poniedziałek na polskiej plaży w Rusinowie odnaleziono rosyjski uzbrojony obiekt latający. Jak potwierdziła prokuratura okręgowa w Poznaniu, dron posiadał głowicę odłamkowo burzącą wraz z zapalnikiem. Na plaży podjęto próbę usunięcia głowicy i oddzielenia jej od statku powietrznego. Próba ta udała się, a następnie ten ładunek zdetonowano, czyli zneutralizowano. Ładunek był o masie około 4 kg, oznajmił pułkownik Bartosz Okoniewski z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Bezogłowiec Gerbera 2 został prawdopodobnie utracony przez Rosjan podczas testów lub działań manewrowych w rejonie Morza Bałtyckiego. Teraz będzie stanowił cenny obiekt do analiz dla naszego wojska. Amerykański system przeciwrakietowy Patriot ma stanowić podstawę ochrony naszego nieba, ale jak słyszymy nieoficjalnie, rząd Donalda Tuska w konsultacji z Wojskiem Polskim i sojusznikami ma po raz kolejny przekazać pociski Patriot Ukrainie. Ile sztuk? Tego MON nie ujawnia, poinformował szef Sejmowej Komisji Obrony, poseł Andrzej Grzyb. To będzie dotyczyło niewielkiej ilości w ramach solidarnej pomocy dla Ukrainy. Ile to będzie, tego również nie wiem. A gdybym wiedział, to nie mógłbym Państwu o tym powiedzieć. Przez przedłużający się konflikt na Bliskim Wschodzie pociski do Patriotów stały się towarem deficytowym. Najnowsze z nich, PAK-3, będą kosztować nawet 6 milionów złotych za sztukę, jak wskazał redaktor portalu Defense24 Bartłomiej Wypartowicz. Czas oczekiwania na dostawę takiego pocisku to nawet 2 lata, a Polski w obecnej sytuacji nie stać na pozbywanie się strategicznej amunicji. My przekazaliśmy Ukrainie już 5 rakiet do systemu Patriot, rakiet PAK-3 i dalsze przekazywanie ich jest niezgodne z naszym interesem narodowym, podkreślił Bartłomiej Wypartowicz. Rząd chce oddać pociski zdolne do zneutralizowania rosyjskich rakiet balistycznych w momencie, gdy sam premier Tusk straszy rzekomo niepokojącym raportem, który otrzymał od szefa CIA. Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, przekonywał premier Donald Tusk. Polski premier sugeruje, że Rosja szykuje niebezpieczne prowokacje lub ataki, które mogą znajdować się nawet na granicy wojny. Okazuje się, że przez tydzień nie tylko prezydent Karol Nawrocki nie otrzymał analizy amerykańskich agencji. Raport nie trafił także do ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Polska potrzebuje więcej magazynów gazu, o tym Prezydencka Rada do Spraw Energii. Polska powinna rozbudować infrastrukturę służącą do magazynowania gazu ziemnego, by zwiększyć poziom bezpieczeństwa energetycznego, wskazała w środę Rada Energii i Zasobów Naturalnych przy Prezydencie RP. Radom policja otrzymała 3 zgłoszenia o dewastacji Kapliczek. Policja w Radomiu otrzymała 3 zgłoszenia o dewastacji Kapliczek. Sprzeciw wobec aktów wandalizmu skierowanych przeciwko przedmiotom i miejscom kultu religijnego wyraził rzecznik prasowy diecezji radomskiej, ksiądz Damian Fołtyn. Zaznaczył, że każdy taki przypadek będzie zgłaszany właściwym organom. Tyle wiadomości z kraju, tymczasem na świecie. Rynek ropy reaguje na eskalację na Bliskim Wschodzie. Cena ropy naftowej od początku tygodnia wyraźnie poszła w górę i przekroczyła 108 dolarów za baryłkę. Powodem są walki w Jemenie, ataki na infrastrukturę Arabii Saudyjskiej oraz rosnące zagrożenia dla kluczowych szlaków morskich. Jednocześnie pojawiają się sygnały w sprawie ewentualnych rozmów między Waszyngtonem a Teheranem. Tyle wiadomości w telegraficznym skrócie. 6 minut po godzinie 7. Czas na prognozę pogody. No w tej chwili z oknami Złowieś Małej okolice 12,7 stopnia Celsjusza. Temperatura odczuwalna 10 stopni. Słońce wzeszło o 6.23, zajdzie o 18.58. Dzień jest już krótszy od tego najdłuższego o 4 godziny i 22 minuty. A dziś w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przejściowo z rozpogodzeniami, głównie w zachodniej części kraju. Okresami przelotne opady deszczu, na Pomorzu miejscami burze, na południowym wschodzie również opady o charakterze ciągłym. Prognozowana wysokość opadów na Lubelszczyźnie i południowym Podkarpaciu miejscami do około 10 mm. Temperatura maksymalna dzisiaj od 16 do 19 stopni, tylko na krańcach południowo-wschodnich nieco cieplej od 20 do 21. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. Nad morzem także dość silny, w porywach do 55 km na godzinę z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr porywisty. A na ziemi chełmińskiej zobaczymy dzisiaj do 19 stopni. Wracamy za chwilkę. To był serwis informacyjny w Radiu Kuropatwa FM.

Przypominam dla Państwa w kalendarz. Dzisiaj 17 dzień września, to 260 dzień tego roku, 38 tydzień roku. Światowy Dzień Sybiraka, Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta. Jaką pogodę dla Nowy Juda wrzesień, taka bywa zwykle całą jesień. A imieniny obchodzą dzisiaj Justyna, Robert, Franciszek, Piotr, Zygmunt, Hildegarda, Teodora, Walerian, Justyn, Narcyz, Dezyderiusz, Lampert, Szczęsny, Zygmunta, Gordian, Sokrates, Drogosław, Kolumba. Wszystkim solenizantom życzymy spełnienia marzeń, dużo radości, dużo zdrowia, tego fizycznego, psychicznego, duchowego. A dla wszystkich upominek muzyczne.

Już za chwilkę porozmawiamy o diecie. Dieta, złe samopoczucie, często stosujemy różnego typu diety, a później źle się czujemy. Dlaczego i skąd to wynika? O tym już za chwileczkę w naszej audycji. Zapraszamy serdecznie.

0: Witam serdecznie w naszym kolejnym odcinku serii Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Pochylamy się nad tematem diety. Czy ona ma związek z tym, jak się czujemy? Niestety badania takie klasyczne, które czasami wykonujemy, nie pokazują nam dokładnie tego związku, ale czy na przykład są jakieś na rynku testy i inne możliwości, aby powiązać to nasze złe samopoczucie, nietolerancje pokarmowe czy alergie, z którymi się borykamy, a które wpływają na stan zapalny toczący się w organizmie, połączyć właśnie z chorobami cywilizacyjnymi, z tymi, które najbardziej nam dzisiaj dokuczają. Zapraszam do wysłuchania odcinka.
1: Pani doktor, wspomniała Pani o funkcji wątroby, którą możemy przy takich codziennych czynnościach, jak chociażby krojenie cebuli, zaobserwować. A czy od strony właśnie medycznej, takich badań typowych, jesteśmy w stanie też te funkcje ocenić i innych narządów?
2: Nie, no oczywiście. Ja myślę, że dysponujemy tak ogromnym arsenałem, że i zdrowym rozsądkiem, jeżeli do tego, że bardzo podstawowe rzeczy możemy bardzo wszechstronnie wykorzystać. Bo to jest zgodnie z tą zasadą, że nie jest ważne, jaką wiedzę posiadamy, tylko jak ją potrafimy wykorzystać. Mhm. To jest inna taka zasada też jest, że narządy nieużywane to są narządy, które zanikają. Jeżeli my nie używamy własnego rozumu, to też zaczyna nam zanikać ta poznawcza część naszego jestestwa. Ale to tak żartem oczywiście. Natomiast taka podstawowa informacja, jaką jest OB, to jest dla nas informacja, o toczącym się stanie zapalnym, ale to też może być informacja o anemii, bo przy anemii te krwinki czerwone, które jest mało, obciążone, bo krwinki czerwone przenoszą żelazo, one opadają na dół, one mają też wtedy średnicę mniejszą, w związku z tym ta różnica między krwinkami, które widzimy gołym okiem w takiej rureczce, Westergreena to się nazywa, a surowicą jest bardzo duża i wtedy my mówimy, że to jest hematokryt, prawda? I hematokryt jest niski, to znaczy, że mamy mało krwinek czerwonych. Krwinki czerwone liczymy w milionach, a białe ciałka krwi, które są na wierzchu, jako taki kożuszek, w niektórych chorobach, na przykład białaczkach, jest to widoczne, bo wtedy tam idzie w miliony, jak się liczy te krwinki białe, no to one są po prostu rozdzielone między sobą i dlatego jest taki obraz jak flaga polska, prawda? Jest jasne na górze, czerwone na dole. I już podwyższone OB świadczy o tym, że albo proces zapalny, albo anemia, to są takie najczęstsze przyczyny, albo jest to choroba nowotworowa. I ten objaw długo się utrzymuje, nie pojawia się od razu. W chorobach zapalnych, na przykład stawów, jest taka choroba, którą jest zesztywniające zapalenie kręgosłupa i dopóki jest to proces aktywny, to OB będzie wysokie. A jak ten proces zapalny i niszczenie się zakończy, bo mam takich pacjentów, gdzie to wszystko stanęło, oczywiście już są wtedy zmiany narządowe nieodwracalne, już tego nie odtworzymy, nie przywrócimy wzrostu komuś, kto stracił z powodu choroby 20-30 cm, bo do tego dochodzi w tej chorobie. No to wtedy OB się zmienia i staje się bliskie normy. Drugim takim prostym badaniem, które na przykład nie robimy od razu u dzieci, chyba że matka ma RH minus, to jest badanie grupy krwi. Ludwik Hirschfeld, który też mieszkał po wojnie we Wrocławiu, stworzył cały zespół. To były takie popularne badania w latach 50., 60. na temat, czym jest grupa krwi w ogóle dla człowieka i dla zwierząt, bo zwierzęta też mają swoje grupy krwi, że czym się różnimy, co to jest dla nas, czy jesteśmy bardziej odporni, czy mniej odporni, czy to jest związane z naszym charakterem, naszymi talentami, które mamy, prawda? I że to jest ważne, jaką mamy grupę krwi, między innymi ze względów dietetycznych. Tak samo jak to jest ważne w medycynie, jeżeli przetaczamy, robimy transplant organu, bo krew też jest organem, prawda? Mhm. Więc to, jaka jest grupa krwi, jest ważne, bo jeżeli my przetoczymy niewłaściwą grupę krwi, to możemy być dużych tarapatych do śmierci włącznie. Natura jest bardzo mądra pod tym względem i zaplanowała dla takiej kolizji medycznej wolniejsze reakcje, że się zdąży naprawić tą szkodę i w chwili obecnej w zasadzie prawie nie ma doniesień, że ktoś poniósł śmierć w wyniku przetoczenia grupy krwi niezgodnej z faktyczną danego pacjenta. Czyli mamy OB. Mhm. Drugim markerem stanu zapalnego, który jest bardzo popularny, to było w momencie, kiedy ja zaczynałam pracę, tego markera nie było, to jest CRP, czyli białko ostrej fazy. I to mamy w sytuacjach, kiedy na przykład jest ostra sytuacja, jaką jest wirus. Wirus przeniknął. Mamy takie wtedy wirusowe zapalenie płuc, na przykład jest OB bardzo wysokie i to CRP jest bardzo wysokie, ale CRP wskazuje nam, że jest jakiś stan zapalny, to się bada też u dzieci, z którymi coś się dzieje zaraz po urodzeniu. Albo mają jakąś infekcję wrodzoną, jeżeli chodzi o zapalenie płuc, bo są najczęstsze przyczyny, albo mają zmiany w układzie moczowym, bo to jest drugi układ, który jest zmieniony zapalnie w tych pierwszych dniach po urodzeniu, wtedy jest interwencja, prawda, u matki tak samo jak i u dziecka. Kolejne badanie to jest to CRP, jest na przykład ważne jako informacja, czy coś się dzieje na powierzchniach, które są śluzówkami, czyli na przykład zapalenie uchyłków, jeżeli podejrzewamy u kogoś, a zapalenie uchyłków może doprowadzić do perforacji i wtedy to jest jakby pilne użycie antybiotyków w tej sytuacji, to CRP jest bardzo wysokie u takiej osoby, ale jeżeli to są bóle brzucha, ale nie towarzyszy temu stan zapalny, to znaczy, że to jest związane bardziej z nadmierną ilością gazów, może być taka kolka, która też jest bolesna i taka, że jest na granicy operacji, tak to odczuwają pacjenci i też może być objaw ból jako objaw niedożności przewodu pokarmowego, więc jeżeli nie mamy pasażu gazów, jeżeli nie oddajemy stolca, to trzeba to bardzo podejrzewać. W chwili obecnej zresztą w takich badaniach jak USG bardzo łatwo to zobaczyć, a w zdjęciu przeglądowym jamy brzusznej, kiedy pionowo dana osoba jest ustawiona, to widać, czy są poziomy płynów, czyli badania radiologiczne. Też należy do takich badań, które szybko można wykonać w warunkach szpitalnych, a USG jest naprawdę cudownym narzędziem, bo można w szybki sposób zdiagnozować, czy mamy do czynienia na przykład z wyrostkiem ostrym, który już wymaga interwencji, zwłaszcza jak to jest u dzieci, one są szczupłe, to te tkanki są bardzo łatwo dostępne. Kolejnym badaniem to jest badanie, czyli mamy morfologię z tym rozmazem, gdzie widać, jak te krwinki wyglądają. Wiemy, że one czerwone mogą mieć różny kształt, mogą mieć różną wielkość i to już nam pozwala, jeżeli jest ta krwinka czerwona duża, żeby zrobić dalsze badania, które są już specjalistyczne, czyli witamina B1, B2. Jeżeli morfologia bardzo szybko się zmienia i ta krwinka jest duża, jest powyżej 105 przeciętnie, to znaczy, że możemy mieć do czynienia z anemią złośliwą. I u tego człowieka w zasadzie to się liczą dni, bo jeżeli bardzo nam spada ta ilość hemoglobiny, obniża się ilość krwinek czerwonych, że jest poniżej miliona, to znaczy, że tylko interwencja z podaniem witaminy B12 pozajelitowo jest ratunkiem. I po kilku dniach stosowania takiej witaminy cudownie wszystko wraca do zdrowia. To jest tak jak w śpiące z hipoglikemicznej, które to badanie cukru, to poziomu cukru też jest badaniem podstawowym w tej chwili, to mamy, proszę Państwa, możliwość uratowania kogoś w jednym momencie. Czyli to są takie, ja miałam ostatnio taką sytuację właśnie, że pacjent nagle był słaby, bo też był słaby, mówiąc słabo nieodporny, a był blado...
1: Zielony.
2: Blado-żółty. Żółty. To jest taka żółta, taka woskowa bladość i taka żółta woskowa bladość, którą bardzo pięknie widać u wielu ludzi po 50, proszę Państwa. To są objawy niedoboru witaminy B12 i ci ludzie bardzo często są przedwcześnie siwieją i mają też odbarwienia na skórze. Takie białe plamki, niektórzy też mają bielactwo i czasem takie zjawisko, jakim jest niedobór związany z witaminą B12, z chorobą też autoimmunologiczną. To jest najczęściej kilka chorób. To jest niedoczynność tarczycy na tym tle, to są zmiany w jelicie. Bardzo często to jest właśnie celiakia, prawda? To jest ten niedobór i zaburzenie wchłaniania na przykład żelaza. Jak mamy niedobór żelaza, to krwinka czerwona jest bardzo mała. I wtedy to MCV jest poniżej 70, przeciętnie, bo tam są różne normy, które różne laboratoria stosują, które są zalecane przez producentów odczynników, które są używane w danym laboratorium. To krwinki są małe. Jeżeli krwinka ma ktoś anemię, ale krwinka czerwona nadal jest duża, prawidłowa, to znaczy, że ten niedobór żelaza nastąpił w krótkim czasie. Czy na przykład był krwotok do przewodu pokarmowego, albo na przykład obfita miesiączka u kobiety, to w okresie przekwitania na przykład mają mięśniaki, to jest takie, taki powód, dla którego się nagle to nam obniża. I wtedy ta krwinka jest, jak jest mała, to znaczy to już trwa ten proces dłużej. Ale już normalna, to znaczy, że się właśnie zadziało, prawda? Czyli to jest ostra lub różnicowane między ostrą, a przewlekłą niedokrwistością z niedoboru żelaza. Część osób nie jest w stanie żelaza przyswoić i my to badamy taką krzywą wchłaniania żelaza, prawda? Że się oznacza poziom żelaza na czczo i potem podaje się preparaty żelaza i się patrzy, czy się wchłania, czy się nie wchłania. Innym badaniem to są białka. bo jednym z takich wrodzonych spraw, gdzie człowiek jest chory bez przerwy, malutki, to nie tylko malutki, to jest niedobór IgA wrodzony. Czyli to jest takie białko, które jest produkowane przez śluzówkę jelita, jelita cienkiego, w towarzystwie, tak jest duet, dobrych bakterii. Jeżeli ten duet jest niesprawny w produkcji tego białka, to my mamy objawy ze wszystkich śluzówek. I bardzo często na przykład infekcje u dzieci dróg moczowych i też górnych dróg oddechowych to są w sytuacji, kiedy brakuje nam tego IgA. I czasem jest to rzecz nieodwracalna, no to tutaj stosujemy specjalne techniki terapeutyczne, żeby wesprzeć i specjalna ochrona, prawda, żeby można było pomóc takiej osobie. I wiadomo, że wszystko, co jest badane w tej klasie IgA, to my tych badań nie możemy wykonać, bo po prostu nie ma odpowiedzi, bo tych białek prawie nie ma. Inna klasa też właśnie, to jest w grupie tych gamma globulin, czyli to są białka odpornościowe, to mamy IgE właśnie, mamy IgG i oceniamy właśnie, jaki jest ten pomoc, czyli badamy białko całkowite, które też jest kryterium odżywienia człowieka, bo jeżeli ktoś ma niskie leukocyty, ma niskie białko, to znaczy, że jego ciało jest niedożywione. I to też jest kryterium podejmowania decyzji o tym, czy leczymy onkologicznie daną osobę, czy też nie leczymy, prawda? Ponieważ muszą być pewne kryteria zapewnione. I jeżeli mamy na przykład niskie albuminy, bo to jest duża frakcja białek, to jest przynajmniej połowa wszystkich białek u człowieka, to są albuminy. Czyli one pełnią rolę transportową, budulcową, dysponują płynami w naszym organizmie, bo jeżeli ktoś ma niedobór właśnie białek, tych albumin, to mamy, proszę Państwa, obrzęki. I jest choroba nerek, zapalenie nerek, prawda, albo zespół nerczycowy, gdzie my tracimy te albuminy drogą moczu. To się nazywa, że mamy mikroalbuminurię. Uria to znaczy, że coś się w moczu wydala, prawda? I sprawdza się dobowo, ile człowiek takiego białka traci. I te straty często są niezwykle duże. I wtedy pojawia się coś, co nam pozwala utrzymywać poziom płynów w łożysku naczyniowym. Pojawia się podwyższony poziom cholesterolu. I wtedy ważną rzeczą jest sprawdzenie, czy ten poziom cholesterolu jest wynikiem objawu, czy jest naszego obżarstwa, nie złego wprowadzenia się, proszę Państwa, bo nieprawidłowe tłuszcze, nadmiar mięsa, no to generuje nadmiar cukrów, prawda? Jeżeli mamy cukrów, to ta frakcja trójglicerydowa jest podwyższona i to są białka, które budują nam na przykład zmiany miażdżycowe we krwi. Zresztą miażdżyca to też jest choroba zapalna, trzeba pamiętać, i ona może być na przykład w wyniku reakcji na chlamydię. Bo to jest między innymi powód w chwili obecnej, kiedyś była kiła, a teraz mamy chlamydię jako powód rozwarstwiania się aorty. I to są dramatyczne stany, prawda, które występują nawet u młodych ludzi. W mojej praktyce była taka dramatyczna historia z młodą kobietą, która po porodzie miała bardzo silne bóle brzucha, ale mówiono, że ona miała tam cięcie cesarskie, były problemy z tym porodem, że to jeszcze się wszystko nie wygoiło. Ale któregoś dnia znaleziono ją martwą. Okazało się, że to był ból związany z rozwarstwianiem się aorty w jamie brzusznej i skrwawiła się kompletnie. Także znaleziono ją martwą przy dziecku. I to są takie, dlatego bóle, w chwili obecnej, jak my dysponujemy ultrasonografią, to jest to tak łatwa metoda do zdiagnozowania, że warto ją często używać. Ale wracamy do testów laboratoryjnych, bo ja wykonuję USG, bo nie jestem omnibusem i to nie jest dobrze, jak ktoś uważa, że wszystko wie, zawsze lepiej się z kimś naradzić. I kiedyś była chwalebna taka instytucja konsultacji lekarskich, prawda, że był zespół, który, prawda, omawiał wspólnie danego pacjenta. Natomiast innym takim wskaźnikiem to są enzymy wątrobowe i poziom bilirubiny. Zresztą widać, czy ktoś jest żółty, czy ktoś nie jest żółty. Raz może być już żółty z powodu niedoboru żelaza, niedoboru witaminy B12, a drugie może być zaburzenia poziomu bilirubiny. I jeżeli u dziecka, zaraz po porodzie, my mamy bardzo wysokie poziomy bilirubiny, zwłaszcza, że one już są blisko tej granicy 17, 19, 20, no to już są na granicy uszkodzenia mózgowia. I wtedy znaną taką metodą, prawda, to jest przerwanie karmienia w tym momencie, prawda, może być jakaś niezgodność między mlekiem matki a dzieckiem. I stosujemy naświetlania, prawda, wlewy glukozy, są jeszcze inne leki, luminal na przykład, stosuje się, żeby tą żółtaczkę zmniejszyć, prawda, i żeby poprawić kondycję. I bardzo często jest też podwyższone są enzymy wątrobowe, które świadczą o tym, że funkcja wątroby, ona jej wygląd jest prawidłowy, ale funkcja już jest zaburzone. Pamiętamy, że wątroba ma wiele funkcji, bo wytwarza białka, oczyszcza, coś nowego tworzy, prawda, coś zabiera, coś łączy, prawda, i że te są różne drogi, bo to jest narząd, który i do krwi nam może dawać, prawda, czyli jako endokrynny może być stosowany i też jest egzokryny, czyli do przewodu pokarmowego i to wydalane jest na zewnątrz. I wiadomo, że jeżeli jest żółtaczka zakaźna, na przykład to się zmienia i kolor skóry, i kolor stolca, bo będzie biały, prawda, w tej sytuacji. Dlatego mówię, oglądajcie własną kupę. Bo, a w tej chwili nikt tego nie robi, bo nie ma tego...
1: Półeczek.
2: Tej półeczki takiej publikacji. To jest może ładne z architektonicznego punktu widzenia, ale bardzo niepraktyczne zdrowotnie. Jeszcze firma Koło, mogę ją reklamować, proszę Państwa, nie mam w tym żadnego udziału, ale oni produkują jeszcze musze klozetowe, takie, które są z półeczką.
1: Mają półeczką.
2: Tak,
1: tak.
2: I to myślę, że jak ktoś ma jakiś remont, to może warto by zainwestować w takie rozwiązanie, bo to widać. Łatwiej też zebrać materiał do badania, prawda, jeżeli chcemy zanieść do laboratorium. I tu jesteśmy przy kupie. To jest kolejne badanie, które jest łatwe do zrobienia, ale najtrudniejsze do uzyskania, bo jeżeli komuś daje jakieś badanie, to prędzej oddają krew, ale kupę to się trzymają tego, bo albo mają zaparcia. I w ogóle to jest zjawisko trudne. Albo się zjawia po południu, prawda, czyli wtedy już laboratorium jest zamknięte. Przechowywanie tego materiału w lodówce może nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo też to zmienia w miarę upływu czasu swój wygląd. Jeżeli, i też pora, kiedy my pozyskujemy ten materiał. Jeżeli szukamy pasożytów, które są w dolnym odcinku przewodu pokarmowego, to najłatwiej to zbadać w porze, kiedy jest pełnia. Prawda? W kalendarzach zawsze mamy zaznaczoną pełnię i w tym okresie 3 dni przed pełnią, 3 dni po pełni, czy co czyni nam razem 7 dni, to jest najlepszy moment, kiedy i walczymy z pasożytami, i zbieramy kał do badania. Pamiętamy, że ta pełnia czasem pada w niedzielę, więc na przykład mamy kłopot z dotarciem do laboratorium, żeby tam coś zbadano. Zresztą populacja laborantów, którzy potrafią coś odróżnić w tym w kale też jest malejąca, tylko starzy doświadczeni tak naprawdę potrafią to rozróżnić. I nawet jak się tam pojawią jajeczka, załóżmy lambli albo owsika, to czasem myślą, że to są

0: pasożytami. To jest ogromny problem, bo w zasadzie wszystkim się wydaje, że my żyjemy tak sterylnie, tak higienicznie, że pasożyty zniknęły z naszego życia. Ale pamiętam jeszcze, jak pani profesor Dzierżanowska mówiła przed laty, to było prawie 30 lat temu, że my zginiemy nie od bakterii, nie od wirusów, ale zginiemy od grzybów, bo wtedy o grzybach mówiła, a z kolei inny profesor mówił o pasożytach, że my to kompletnie lekceważymy. I to była szkoła poznańska, prawda, medyczna, gdzie oni nawet wydali specjalną pozycję na ten temat, do której zachęcam, prawda, bo to jest taka biblioteka znakomitych lekarzy, prawda, polskich, którzy dużo wnieśli do rozwoju medycyny. W chwili obecnej na przykład jest niedodiagnozowywanie, jeżeli chodzi o lamblię. Robi się oczywiście test taki immunologiczny, czy w kupie są jakieś tam obecne białka, które mogą wskazywać na obecność lambli w drogach żółciowych. Ale proszę Państwa, to tak zupełnie nie jest łatwe. I kiedyś mi zakładano sondę dwunastniczą i można było ciepłą żółć przenoszoną w ręku jeszcze pielęgniarki albo laborantki. Pod mikroskopem się to mogło zobaczyć, ale żółć musiała być ciepła i pobrana tą drogą. Teraz nie mamy tego, my za to mamy badania, które kiedyś nie robiono, to znaczy mamy biopsję przewodu pokarmowego, czyli możemy z żołądka albo z dwunastnicy w tym górnym odcinku pobrać wycinek do badania histopatologicznego, a wtedy w czasie sondy nie można było tego zrobić, to mamy coś za coś, ale wielka szkoda, że sondy dwunastniczej nie ma w tej chwili w naszym asortymencie.
1: Bo wtedy wykrywano te
0: lamblie. Tak, wykrywano i można było od razu podać, jeżeli były lamblie, docelowo w miejscu, gdzie one są, od razu metronidazol, bo to wtedy tak leczono. Przez tą całą sondę, czyli to było najbardziej właściwe rozwiązanie. To jest tak jak na przecięcie wrzodu. A w tej chwili możemy badać obecność helikobaktera, którego odkrycie, że to jest przyczyna między innymi choroby wrzodowej, która kiedyś kończyła się krwotokami, to były osoby, którym wykonywano wysokie albo całkowite resekcje żołądka i okaleczono tych ludzi na całe życie, prawda? Ale wtedy nie wiedziano, że może antybiotykiem wyleczyć tą bakterię. Zresztą ona wtedy się pojawia, kiedy ma warunki, bo to jest prawda, że jak masz warunki, to się choroba w tobie rozwinie. I te warunki to są też psychiczne. Jeżeli jesteśmy w jakimś stresie, ten stres może być psychiczny, ale może być fizyczny. No jeżeli ktoś pracuje w chłodni, no to ma większe warunki do tego, żeby zachorować. Ale tak samo ci, którzy pracują przy piecach hutniczych, gdzie jest gorąco i wychodzi na zewnątrz, czyli jest duża różnica temperatur. To też nie są warunki dobre, tym bardziej, że oni jeszcze wdychają dodatkowo wyziewy metali, które nie są szkodliwe i uszkadzają swoje płuca, prawda? Czyli przechodzimy tutaj do badania spirometrycznego przy okazji w ten sposób. Tak sobie tak wędrujemy po różne choroby.
1: Czy tak jak kobiety, które sprzątają i wdychają chemię w ogromnych ilościach, prawda?
0: Nie tylko kobiety, to dzieci, które są w przedszkolach, które są dezynfekowane. Mhm. I tutaj też to wdychają, prawda? Przedszkola, żłobki, szpitale to są miejsca, prawda, gdzie dezynfekcja jest rytuałem obowiązującym. I dlatego te zachowania niektórych osób w miejscach, gdzie jest na przykład, są uwrażliwione na środki dezynfekcyjne, może być bardzo niezwykłe i groźne wręcz, prawda? Że są bardzo niespokojni, nadaktywni i nie współpracują, prawda? No tak samo jak mamy na przykład jeszcze do tej pory niektóre szkoły, które po tej powodzi we Wrocławiu nadal mają grzyba. Wchodzi się na teren szkoły i czuć grzyba, piwnicą pachnie. To tak samo ubrania, jak są zawieszone w szatnie, bo szatnie najczęściej są w piwnicach szkół, prawda? I te worki na obuwie. To tak samo pachnie grzybem. Ja czasem byłam w takich niektórych szkołach z różnych tam powodów, to wchodzę i już wiem, gdzie jest problem. I widzę, jak bardzo nadaktywni są uczniowie, jak bardzo i tam też poziom osiągnięć naukowych jest mniejszy między innymi z tego powodu. Czyli mamy wątroby, mamy enzymy wątrobowe. W tej chwili są, oczywiście są takie rzeczy jak biopsja wątroby, jak mamy do rozróżnienia różne problemy chorobowe, ale są w tej chwili też nieinwazyjne metody jak fibroskan na przykład, żeby ocenić jaki jest stopień uszkodzenia, zwłóknienia tkanki wątrobowej, ale to już jest jakby w dyspozycji z lekarza, jakim jest hepatolog, prawda? Bo jakby wiedzę o jednym narządzie, jakim jest wątroba, oddzielono, co też wydaje mi się dla pacjenta nie jest wielką korzyścią, bo tak jest rozdarty między jednym a drugim specjalistą, przecież to dotyczy jednej osoby, która ma i przewód pokarmowy, i wątrobę też w tym zakresie. To podobna historia dotyczy układu krążenia, bo tutaj też będziemy mówili o tym, jakie mamy możliwości do badania tutaj tego, że są specjaliści od naczyń i od serca. Czyli na granicy zastawki kończy się działalność jednego i drugiego. Najgorzej, jak to są właśnie zastawki, to wtedy jest kłopot, do którego pacjent.

0: lekarza, specjalisty ma pacjent chodzić. I to jest rodzaj takiego nonsensu, myślę, że za daleko poszliśmy w specjalizacji. Natomiast to, co może zrobić lekarz w opiece podstawowej, lekarz rodzinny, to może oznaczyć w tych sprawach cholesterol, może oznaczyć, proszę Państwa, czynnik reumatoidalny, prawda? Bo też w chorobach reumatoidalnych mamy schorzenia układu krążenia. Możemy ocenić poziom histaminy jako takiego markera, który jest też związany z rozwojem miażdżycy. I to jest taki marker, który jest wykładową takich czterech elementów, jakim jest poziom witaminy B12, witaminy B6, kwasu foliowego i magnezu. I o tym, że udział magnezu jest niezwykle ważny w schorzeniach układu krążenia, to wszyscy wiedzą od dawna, bo nawet jak była nagła sytuacja, taka zawał, no to myśmy wtedy mieli, prawda, podawaliśmy we wlewach taką mieszankę polaryzującą, która między innymi zawierała magnez. Powodowało to rozkurcz ściśniętych, zamykających się naczyń i powodowało, że była możliwość odwrócenia tego procesu martwiczego. O tym też obecnie zapomniano. Pamięta się o magnezie w aspekcie nerwowości, kurczów, takie drgania powieki, prawda? Bardzo często się zdarzają kurcze, które nocą najczęściej występują, dotyczą łydek, wykręca to i mamy duże problemy bolesne, także szybko zaczynamy sobie przypominać, że magnez jest ważny, a go jest bardzo mało, dlatego że sami go wypłukujemy nadmiarem kawy, którą pijemy, dlatego że jesteśmy wykończeni. I w ten sposób powstaje
1: Kółko się zamyka.
0: kółko takie, które się samonapędzające się. No i tu jesteśmy już przy diagnostyce tężyczki, bo często bóle, prawda? Bo cały czas jesteśmy w tym. Proszę zwrócić uwagę, że my ciągle wracamy do tego, że ból. I ten ból jest takim czynnikiem, albo duszność, że nas zmusza do tego, żeby się pokazać u doktora szybciej, niż byśmy kiedyś myśleli, że się tam zjawimy. I między innymi diagnostyka tężyczki to już jest specjalność neurologów, ale między innymi jednym z takich taką metod jest próba tężyczkowa. Poza tym, że my badamy zawartość minerałów w surowicy krwi, to na przykład jeżeli połączymy to z niedoborem witaminy D3 na przykład, no to wiadomo, bez witaminy D3 nie ma prawidłowego wędrowania minerałów w miejsce przeznaczenia. Bo witamina D3 to nie są tylko kości, wzrost, to też jest odporność, to są prawidłowe nasze reakcje odpornościowe ustroju. Jeżeli mamy do czynienia z właśnie próbą tężyczkową, ona polega na tym, że wkuwa się w odpowiednie mięśnie igiełki, przepuszcza się prąd między tymi dwoma igiełkami i to powoduje reakcję skurczową lub brak tej reakcji. Zresztą badania tego typu, jaka jest elektryka człowieka, jest stosowana u pacjentów, którzy mają neurologiczne różne objawy porażenne, bo to już jest w kręgu zapalnych chorób mięśniowych. I jeżeli jesteśmy już przy tym temacie, to część leków może powodować uszkodzenie mięśni, czasem nieodwracalne. Jak również substancje, które są dodawane do żywności. Między innymi taką substancją niszczącą bardzo to jest aspartam, jako jeden ze słodzików, który został wprowadzony w latach 80. I tutaj duża grupa osób, które mają cukrzycę, ma więcej powikłań po używaniu środków słodzących, sztucznych
1: Zamienników.
0: słodzików, niż po użyciu samego cukru z powodu samej cukrzycy. I jest przyspieszone mętnienie, prawda? Bo to są takie choroby, zaćma jest wcześniejsza u chorych na cukrzycę, jak również zmiany naczyniowe. I zmiany mięśniowe, prawda? I takim kryterium, który mówi nam o kłopotach mięśniowych, między innymi jest CPK, taki enzym, który możemy oznaczać, prawda, tutaj. I jego pojawienie się, podwyższenie się w czasie, kiedy my stosujemy leki obniżające poziom cholesterolu, to jest informacja, że absolutnie musimy to przerwać, bo to jest, ten człowiek ma kłopot w ogóle z terapią tego typu, a często są w tej chwili margaryny takie dietetycznie wprowadzone, które mają statyny również zdrowotne, prawda? I po nich też jest właśnie podwyższony ten poziom, bóle mięśniowe. Czasem są to już nieodwracalne sytuacje, także to jest taka sytuacja. Wszystkie posiewy, bo też możemy sobie zalecić wymazy z gardła, z nosa, z ucha. Możemy, jeżeli są pasożytnicze sprawy, to takie kłopoty z oczami, to może wywołać na przykład pasożyt zwany nożeńcem. Wtedy laborat wyrywa ten włos, kładzie pod mikroskopem i rozpoznanie jest od razu. Czasem kłopotliwy trądzik, który jest straszliwy, zwłaszcza w okolicy twarzy, poniżej oczu. Trądzik, który jest na plecach, na biuście, i on nie reaguje na jakiekolwiek działania stomatologiczne, dermatologiczne, to znaczy, że to może być obecność pasożyta, jakim jest nożeniec. I też to można, prawda, rozpoznać w ten sposób. Także wtedy mamy leczenie z dużymi dawkami witaminy A, które też nie jest absolutnie obojętne. Wszystkie badania posiewowe, prawda, są laboratoria w tej chwili w Polsce, które zajmują się posiewami bardziej rozszerzonymi niż to są posiewy takie typowe. Sanepid dysponuje różnymi posiewami, w tym mamy na przykład, sprawdzamy Salmonella i Shigella oraz Yersiniozę, które są czasem o tyle niebezpieczne, że nie ma, objawy są nieduże, a jest nosicielstwo i zakażamy innych, prawda, więc to jest dość kluczowe do rozpoznania. I to może być przyczyna, takie nosicielstwo, przewlekły stan zapalny jeli, który daje potem wzrosty u danej osoby. Także ja miałam taką pacjentkę, która miała guz, dosłownie wielki brzuch. Okazało się, to by posklejane jelita w przebiegu przewlekłego nosicielstwa salmonellozy. Także te wszystkie bakteriologiczne rzeczy, że proszę zobaczyć, jakim arsenałem dysponujemy w tej chwili i że w ciągu jednego takiego spotkania my możemy wiele podpowiedzieć pacjentowi. I najważniejszą też jest rzeczą, żeby zobaczyć, jaka jest dynamika zmian, bo jeżeli patrzymy, że w ciągu miesiąca morfologia zupełnie niezła, staje się skrajną, także ten człowiek ma ogromne już objawy poważne niedoboru, na przykład hemoglobiny, to znaczy, że możemy mieć do czynienia albo z jakimś krwawieniem, albo gwałtownie postępującym nowotworem, albo mamy ten niedobór witaminy B12. Mhm.
1: Pani doktor, czyli w zasadzie można powiedzieć, że mamy współcześnie narzędzia z różnych dziedzin, że możemy tą przyczynę znaleźć. Tylko kwestia jest, że trzeba jej szukać, a nie zaleczać poszczególne objawy, które są uciążliwe na co dzień. Ale musimy dotrzeć do źródła, żeby móc zlikwidować to, co naprawdę wywołuje te nasze schorzenia
0: i dolegliwości. Chcę też powiedzieć, że choroby spichrzeniowe, bo na przykład do nich należy u dorosłych osób, a u dzieci to są wrodzone, to się rozpoznaje też genetyka tutaj. To jest dziedzina, która fantastycznie się rozwija i bardzo pomaga w prowadzeniu takich pacjentów. To jest, proszę Państwa, na przykład problem z żelazem. Bo kiedyś większym problemem były niedobory żelaza, a teraz zaczynają się pojawiać ludzie, którzy mają problemy z nadmiarem żelaza i do nich należą kobiety między innymi, które mają zabezpieczenia typu wkładka. A jeżeli jeszcze ma schorzenie typu nagromadzenie metalu, takiego jakim jest miedź, i mają chorobę Wilsona, to taka wkładka miedziana zresztą jest jeszcze dodatkowym kłopotem.
1: Dziękuję.

Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda. Minęła ósma, czas na dzisiejszy pogodowy komentarz. Serdecznie zapraszam. Czwartek, 17 dzień września. Co w pogodzie dzisiaj? Nad północnym Atlantykiem lokują się ośrodki niżowe od Morza Davisa oraz w rejonie Islandii. Dwuośrodkowy z ciśnieniem w jego centrach 980 hektopaskali. Natomiast nad kontynentem także lokują się dwa główne ośrodki niżowe. Na pograniczu Norwegii i Szwecji, a drugi nad środkowym Uralem. O ile nad Atlantykiem ośrodki niżowe łączą się ze sobą ciśnieniem, to ośrodki niżowe z nadkontynentu oddzielają się wałem wyżowym nad środkową Rosją z ciśnieniem 1015 hektopaskali, a klinem wyżowym nad wschodnimi akwenami Atlantyku, sięgającymi daleko na północ pomiędzy wyspy Jan Mayen i Svalbard. W niższych szerokościach geograficznych nad Atlantykiem lokuje się rozległy wyż azorski z ciśnieniem 1035 hektopaskali. Znaczna część kontynentu europejskiego znajduje się w polu podwyższonego ciśnienia, a nad Europę Zachodnią sięga klin od wyżu azorskiego. Po jego wschodniej stronie lokuje się rozległa zatoka niskiego ciśnienia, rozpościerająca się od niżu skandynawskiego łagodnym łukiem skierowanym na wschód i południowy wschód, sięga aż nad południową Hiszpanię. Nad Polskę od wczoraj jesteśmy pod wpływem frontu chłodnego, lokującego się w wspomnianej zatoce niskiego ciśnienia, wyraźnie zafalowanego nad Alpami i południową Hiszpanią. Nad niskim ośrodkiem niżowym nieczęsto zdarza się, by główny front rozdzielał całą Europę i od dalekiej północy do południowego zachodu. Nad naszym krajem od około jednej doby przemieszcza się front chłodny w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim. Dzisiaj wiatr słaby, to mamy o poranku. W ciągu dnia wspomniana strefa opadów będzie stopniowo ustępowała za naszą granicę wschodnią. Najdłużej utrzymują się one na krańcach południowo-wschodnich, nawet do przełomu daty dobowej, czyli do środku nocy. Na pozostałym obszarze po nocnych rozpogodzeniach w ciągu dnia z powodzeniem uaktywni się konwekcja. Pojawią się kumulusy. W dzielnicach północnych, a zwłaszcza w pasie wybrzeża, spodziewane są przelotne opady deszczu, a także krótkotrwałe i słabe burze. No, wiatr słaby i umiarkowany, zawiewający od zachodu, ale podczas burz porywisty, w porywach sięgający 60 km na godzinę. Temperatura przeważnie w przedziale od 17 do 19 stopni, lokalnie przy większych rozpogodzeniach 20-21, natomiast przy większych opadach i w dłuższym czasie w obszarach górskich może być zaledwie 16 stopni. A w nocy pojawią się mgły. Tyle dzisiejszego komentarza. Prawie 4 minuty po godzinie 8, a już za chwileczkę zapraszam Państwa na kolejną audycję z cyklu 4 pory roku ze świętą Hildegardą.

0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku 4,5 roku ze świętą Hildegardą z Bingen. W dzisiejszym odcinku usłyszycie Państwo o tym, czy zła jakość żywności może wpłynąć na nasze samopoczucie i być początkiem, dać początek jakimś chorobom przewlekłym, z którymi w dzisiejszych czasach boryka się prawie każdy. Zapraszam do słuchania. Pani doktor, porozmawiajmy dzisiaj o takiej optymalnej diecie, dla takiego przeciętnego, powiedzmy zdrowego człowieka, bo przecież za dietą, za żywnością, produktami spożywczymi kryją się określone składniki odżywcze, których człowiek potrzebuje. Czyli jakie one powinny być, czego powinniśmy więcej jeść, czego mniej, żeby skorzystać z tego jedzenia w sposób optymalny i żeby to nas odżywiało, budowało, dawało nam zdrowie i siłę.
1: Ja myślę, że można to podsumować następująco. Czyli na przykład kierujemy się tym, w jakim miejscu my mieszkamy, jaki mamy klimat i przyroda dostosowuje się, można powiedzieć, do tych warunków i produkuje na nasze potrzeby określone produkty spożywcze. W związku z tym podążanie za sezonowością i za lokalnymi produktami jest, można powiedzieć, najbardziej rozsądne. Dobra jakość oznacza między innymi to, że nie są to genetycznie modyfikowane organizmy. I że produkowana ta żywność jest w sposób taki zbliżony do tradycyjnych. Są ruchy typu ślimak na przykład, prawda, które przywołują te stare metody przygotowywania żywności i pozwoliły na odtworzenie starych, można powiedzieć, rodzajów różnych warzyw, zbóż. Także z powrotem je odzyskaliśmy. Natomiast dalszą rzeczą jest, jak my to przygotowujemy, tą żywność. Bo mając do dyspozycji niedużą ilość warzyw, bo na przykład w czasach średniowiecza, jak święta Hildegarda tych porad udzielała, to my nie znajdujemy niektórych produktów, które tam po prostu nie było, bo na przykład nie żyła w czasach już po Kolumbie, prawda? Czyli pewne rzeczy, które do nas trafiły z Ameryki, z tamtego obszaru, to nie były w jej możliwościach, żeby to rozeznać, prawda, zastosować i tak dalej. Do takich na przykład produktów należą jeszcze jak arbuz, ziemniaki, kukurydza, bo to wszystko przyszło z tamtego obszaru ziemi. Dlatego to, co jest lokalne i to, co my stosujemy już całe lata i jest jakby częścią naszej diety od lat, od pokoleń, to na przykład są przyprawy te orientalne, typu cynamon na przykład, prawda, goździki, one już są w nas po prostu tkwią i to przynosi nam dużą korzyść. Na przykład imbir, prawda, też nie był, ale my mamy podobne rośliny na naszym terenie i te imbirowe, to na przykład jest galgant, który stosuje święta Hildegarda. Natomiast, czyli tak, podążamy za porą roku, za lokalnymi produktami, które są w odpowiedni sposób przechowywane i spożywane i możemy ich jakoś zmieniać poprzez stosowanie różnych technik kulinarnych. Czyli możemy to stosować na surowo, możemy je gotować, prażyć, robić na parze. Jeżeli my wcześniej je przygotujemy na przykład z dodatkiem oleju albo masła, to my zyskujemy nową jakość, bo dodanie tłuszczu do warzyw na przykład pozwala nam na stworzenie produktu, który ma wysoką zawartość witamin w tłuszczach rozpuszczalnych. I wiadomo, że na przykład załóżmy pomidor, on ma bardzo dobrej jakości związki lecznicze, tak samo, ale one się uwalniają tylko w obecności tłuszczu. To jest tak samo, że witaminy w tłuszczach rozpuszczalnych jak A, D, E i K, to są witaminy, które my możemy dzięki dodatkowi tłuszczu używać. Ważne jest, żeby to zastosować, zanim my cokolwiek będziemy robić, ale dodanie jeszcze na końcu też jest rozwiązanie, bo to zawsze lepsze coś niż nic, prawda? I to też jest ogólnie, dlatego my stosujemy takie cudowne rozwiązanie, jakim jest sos winegre. Kiedy my łączymy i sok z cytryny, który nam rozpuszcza minerały, bo wiele minerałów łatwo przyswajalnych to są cytryniany. Bo czasem mam pytanie, no dobrze, ale jaki suplement wapnia magnezu użyć, prawda? To mamy cytryniany, mamy jabłczany, czyli możemy użyć też obok soku z cytryny, możemy użyć na przykład ocet winny, prawda, albo ocet jabłkowy do wykorzystania. Drugą rzeczą będzie sól, która powoduje, że nam się rozszczelniają błony komórkowe i dotarcie przez celulozę, bo rośliny mają dwie błony. Jedna jest celulozowa, druga jest taka miękka, tłuszczowa, jaką my mamy w swoim ssaków. Dlatego możemy się przeciągać, rozciągać, to nie pęka nam ręka, tak jak gałązek. Użyjemy jakąś siły, to się złamie i potem niektóre jeszcze można uratować, jeżeli to się zespoli, tak jakbyśmy mieli złamanie i unieruchomienie. Mm-hmm. Natomiast ogrodnicy nad tym pracują, że są, wykorzystują takie metody do zaszczepiania, prawda? Bo takie jest odcięcie gałęzi, która jest nam niepotrzebna, i przeszczepienie z drzewa, które jest inne, i chcemy te walory drugiej rośliny jakby zespolić z tym, co mamy jako podłoże. Czyli takie metody medyczno, prawda, ogrodnicze. Jeżeli my dodamy sól, to właśnie ta błona taka celulozowa ulegnie rozluźnieniu i potem są możliwe procesy wydobycia enzymów ze środka tej rośliny i pozyskujemy wtedy kiszonki. Prawda? Czyli na przykład kroimy kapustę, bo to taki znany jest produkt, prawda? Ubijamy, solimy leciutko, mocno ubijamy i dociskamy, bo to wtedy zwiększamy wydalanie soków. No takimi innymi produktami to jest na przykład są produkty fasolkowe różne, zwłaszcza soja jest znana, czyli ten produkt taki jak jest miso albo sos tamari, prawda, metodą tradycyjną z niegenetycznie modyfikowanej soi, bo to jest kluczowe. I wtedy pojawia się nam w takim produkcie bardzo dobrej jakości witamina B12, którą możemy zniszczyć temperaturą, ale jeżeli dodamy to pod koniec produkcji, już na talerzu, prawda, dodajemy do zupy, to mamy i sól, dlatego wcześniej w gotowaniu nie używamy nadmiaru soli, bo to jest szkodliwe. Tak samo mamy witaminę B12, która się bardzo dobrze wchłania. Innym takim produktem sojowym, który jest cenny, to jest witamina K2. MK7, prawda? W związku z tym jest to do wykorzystania, to się nazywa natto, takie procesy fermentacji w odpowiedni sposób prowadzone przy odpowiedniej jakości grzybkach. I w ogóle fermentacja jako taki proces, to pomijam fermentację znane i lubione jak produkcja wina na przykład, prawda? No to też inaczej przebiega. I Pasteur dzięki temu, że potrafi odpowiednimi technikami, to było podgrzewanie, to się, dlatego się wzięła ta nazwa pasteryzacja, bo to jest od wynalazcy tego procesu. Wino było produkowane jako wino, a nie zamieniało się w ocet. O czym zresztą w Biblii też jest mówione, prawda, że było cudowne, prawda, poprawa jakości wina dzięki temu, że Pan Jezus tutaj uczynił odpowiednią czynność, prawda. I kwaśne wino było znakomitym produktem, więc my tak samo możemy robić, proszę Państwa, podążając z tymi rozwiązaniami.
2: Czyli jakby optymalizujemy też techniki kulinarne, żeby zoptymalizować wydobycie minerałów, makro, mikroelementów, tak, żeby witamin, żeby to właśnie nas odżywiało.
1: Jak również my często wyrzucamy rzeczy, które są dla nas potrzebne. I te rzeczy, proszę Państwa, to są na przykład skórki. My obieramy, wyrzucamy i tak dalej. Ale gdybyśmy zostawili te skórki tak jak są, tylko żebyśmy je powycinali tam, gdzie są popsute i zamoczone w takiej miksturze, którą wielu osobom polecam, bo to, co jest podstawą diety jakiejkolwiek eliminacyjnej, to jest zatrzymaj doprowadzanie do swojego ciała rzeczy toksycznych, które możesz usunąć. I żeby to było świeże, dobrej jakości, to wtedy nawet sama taka zmiana diety i w ten sposób podejście do produktów, które potem przygotowujemy posiłek, już daje nam efekt oczyszczania ciała, no bo zatrzymujemy pewne szkodliwe rzeczy. I na przykład jeżeli się weźmie taką szklankę gorącej wody, wrzuci się łyżkę sody oczyszczonej, łyżkę soli, zamiesza się to i wleje się do 5-6 litrów zimnej wody, to my uzyskujemy roztwór, który jest zimny, no bo szklanka gorącej wody na 5 litrów wody nie podniesie tej temperatury na pewno. I w tym moczymy wszystko, cokolwiek będziemy chcieli potem użyć. Czy to są fasole w całości, prawda? Bo fasolka szparagowa to jest warzywo, natomiast strączkowe to są ziarenka. Wszystkie produkty, jakiekolwiek my otrzymujemy, one są trochę zakurzone, coś tam jest. Jest transport, przez te produkty może się przemieścić myszka, ona też ma taką potrzebę toaletową, też podniesie nóżkę, coś tam nam zostawi, nie musimy tego jeść. Sól powoduje, że nam się odkleja, bo to jest środek znany w oczyszczaniu z takich różnych przyklejających się elementów. Na przykład my używamy sól do firan, można to kupić w działach, gdzie są detergenty, po to, żeby kurz przyklejony na przykład do firanek, on się po prostu odkleił, wtedy ta woda po takim namoczeniu jest popielata. My też będziemy mieć taką wodę troszkę w kolorze zmienionym, jak będziemy taką czynność z warzywami robili.
2: Ile minut wtedy moczymy?
1: To 15 minut musi być taki proces. Ale jeszcze jest jedna rzecz, że powinniśmy roślinę, jeżeli mówimy o roślinach, przekroić wzdłuż systemu wodnego rośliny. I wtedy na przykład marchewki albo pietruszka, od prawdziwą pietruszkę jest naprawdę trudno, bo to jest mały korzeń, a to co my widzimy w tej chwili, to pietruszką może nie jest tym, co my myślimy. To jest bardziej pasternak, proszę Państwa, to jest po prostu pasternak. I on ma, jeżeli ten rdzeń w środku korzeniowej rośliny, jaką jest marchewka czy pietruszka, jest wąski, to to jest najlepszy wariant, prawda? Bo on ma dużo tej odżywczej kory i tą skórkę. No. Natomiast jeżeli chodzi o te nadziemne rośliny, no to na przykład załóżmy mamy kalafior albo brokuły, to trzeba podrywać te bukieciki i te kwiatki przekroić na pół. Jak otworzycie, to będzie tak, jakby to było drzewo. Mhm. Taki kształt. I to możemy po przekrojeniu. Łatwo to wypłukać, bo ani sól, ani soda, ona ma działanie dezynfekcyjne, prawda, równocześnie i neutralizujące niektóre toksyny. Wiele z produktów, takich jak nawozy sztuczne, środki oprysku, są z natury rzeczy, żeby dotarły do rośliny, muszą być łatwo rozpuszczalne w wodzie i tak są zresztą rozpraszane, prawda, na polu danym. To my też możemy to wyeliminować albo rozcieńczyć. Salicylany też należą do takich warzyw, do takich elementów, które są w roślinach, gdzie trzymanie troszkę w wodzie, w dużej ilości wody, może spowodować, że nam to się rozpuści. Przecież znacie taką metodę, że się bierze polopirynę, prawda, wrzuca się ją do wody, już się robi, się rozpuściło, nie widać w ogóle tego środka, bo to jest rozpuszczalny element. No, zawsze przecież trzeba warzywa umyć. Jeżeli jest bardzo zabrudzone, to szczoteczkę też możemy wykorzystać. I tak fasolki, to już powiedziałam, całe ziarna, ponieważ zboża są bardzo często pryskane, i to, co mnie, bo ja się wiele takich rzeczy na technologii, bo nie kończyłam żadnej uczelni, która mówi o tym, jak przetwarzać żywność rolnictwa, nie kończyłam, ale mam dużo pacjentów z tej dyscypliny i dużo ludzi, z którymi współpracuję na tej niwie, to bardzo dużo osób nie wie, że zboża są przed zbiorem spryskiwane Roundupem. Podobnie jest też z rzepakiem. I my mamy bardzo dobrą odmianę rzepaku, tylko niestety ten finalny moment to jest spryskanie Roundupem i część kłopotów, które ludzie posiadają, to nie dlatego, że tam jest na przykład gluten, tylko dlatego, że tam jest domieszka, w każdej mące potem mamy Roundup, proszę Państwa. Mhm. Także tak to wygląda.
2: Czyli nie ze wszystkimi takimi substancjami jesteśmy w stanie sobie poradzić, bo jeżeli już jest proces przetwarzania,
1: no to już jest gorzej.
2: To już nie, ale ze świeżymi produktami tak, dlatego też myślę, Pani doktor zachęca raczej do używania nieprzetworzonych produktów.
1: Tak, po prostu bezpiecznie my wiemy, mniej więcej wiemy, co w tym jest. Na takie metody postępowania, bo ludzie się na początku burzą, ale to, co zauważą od razu w zasadzie po takim oczyszczeniu, to, że przede wszystkim zaczyna pachnieć. Gotuje się zwykłą zupę, mamy tam trzy elementy, marchewka, pietruszka, ziemniak i nagle czujemy, że w ogóle ta zupa ma jakiś zapach. Mm-hmm. Że się szybciej ugotuje, ma ładny kolor i się dobrze przechowuje do dnia następnego, jeżeli taka jest potrzeba, prawda? Bo my zupy z reguły zostawiamy sobie na drugi dzień. I bardzo cenną rzeczą jest to, żeby te wszystkie warzywa, które możemy pokroić w ten czy w inny sposób, wymieszać z olejem, ale nie jako jedną wspólną mieszankę, tak jak sałatę, tylko wszystkie te warzywa mają inną zdolność wchłaniania oleju. Marchewka bardzo szybko to wchłonie, ale już seler jest taki bardziej wybredne, powoli to idzie, więc jakbyśmy pomieszali sobie seler razem z marchewką, no to większa część oleju trafi do marchewki, prawda? Tak to sprawiedliwie. I to w różnego rodzaju pojemniczkach, są też specjalne plastikowe woreczki na żywność, prawda, do przechowywania żywności, to wtedy nam pozwala na lepszą organizację przestrzeni, która jest w lodówce. I wtedy my po prostu taką surową marchewkę, którą do dwóch dni na pewno możemy przechowywać z tłuszczem, prawda? Bo wtedy te procesy utlenienia nie są tak gwałtowne. To jest kwestia też tłuszczu, którego do tego użyjemy. A są tłuszcze, które ulegają degradacji pod wpływem temperatury, na przykład olej słonecznikowy, prawda, albo olej lniany, no to się dodaje już bezpośrednio na talerzu. I w ten sposób zyskujemy produkt, który ładnie wygląda, łatwiej się gotuje, jest bogatszy witamin w tłuszczach rozpuszczalnych. Oleje też używa się tradycyjnie w kuchniach, takie jak kuchnia włoska, czy kuchnia hiszpańska, czy francuska, że się namaszcza jakby olejem ryby, mięso i powstaje nam rodzaj emulsji, bo tłuszcz rośliny z tłuszczem zwierzęcym połączone razem daje nam emulsję. Zresztą w kosmetologii też to jest używane, że różne fazy łączymy ze sobą i nam się to lepiej w skórę wchłania. Czyli na przykład widzimy czasem takie produkty, że się rozwarstwiają, że jest część wodna albo część jest olejowa. Jeżeli mamy dwa tłuszcze, no to się dobrze łączą. Na przykład jeżeli połączymy masło klarowane, które ma czynnik leczniczy w sobie, bo tam jest kwas masłowy, który kupuje się zresztą w aptece jako preparat, który się nazywa Debutir, w zapalnych chorobach jelit, ale równie dobrze możemy użyć masło klarowane. W maśle zwykłym mamy przecież nadal mleko, dlatego masło zwykłe się psuje, jełczeje, ponieważ gnije niejako ta część związana z mlekiem. Dlatego się nie ma masła, które jest 100% tłuszczu, tylko tam jest 83% jest napisane, ale jaka jest rzeczywistość, to czasem odbiega od tego, co jest napisane na opakowaniu. Także to łączymy razem. Powstają nam emulsje. Możemy do tego dodać sok z cytryny, możemy też używać wino, bo bardzo często są takie mieszanki, zalewy, gdzie się łączy olej, przyprawy i mamy też sok z cytryny albo na przykład ocet winny do wykorzystania. Ocet ryżowy jest jeszcze ocet jabłkowy. Zresztą same owoce my bardzo często dodajemy na przykład, żeby poprawić strawialność mięsa i na przykład należy do nich tradycyjnie jabłko, czy kaczkę z jabłkiem, z majerankiem, to wszyscy jako danie znają. Tak samo ananas taką rolę prawda, spełnia, tylko z ananasem jest tak, że jeżeli kupimy ananas, który jest spleśniały, bo to wystarczy pociągnąć tylko za te listki i widzimy, czy jest taka zielona pleśń, bo to najczęściej tam jest, to może produkt nie jest dla nas najbardziej korzystny. To czasem lepiej, to jest jeden z takich wyjątków, że może te puszkowane niektóre są lepsze, zwłaszcza te, które są z Tajlandii, one są najtańsze, ale bardzo często są najlepszej jakości. Tylko po otwarciu taką puszkę trzeba natychmiast zawartość jej przelać do szklanego naczynia, bo inaczej złapie ten smak, zapach metalu i to nie będzie dla nas przyjemne doznanie i korzystne. Także pozyskujemy zupełnie inną rzecz. W zależności od tego, jak długo gotujemy, na przykład węglowodane, bo to jest, są ludzie, którzy są tylko na tej diecie białkowej, inni na węglowodanowej. Każda przesada jest dłuższa i jest różna. I w związku z tym na przykład mamy indeks glikemiczny stworzony, ale indeks glikemiczny jest obliczany dla pojedynczego produktu, a nie na przykład dla produktów łączonych ze sobą. I to jest na przykład ogromna trudność dla prowadzenia pacjentów, którzy mają insulinooporność. To są te osoby, które nie mogą schudnąć w żaden sposób, mimo różnych rzeczy, oni bardzo intensywnie ćwiczą, nie dają rady i to jest takie wokół talii pewne nagromadzenie tkanki tłuszczowej, które jest ich barierą zdecydowanie. Wiadomo, że nieważne ile się ma wzrostu, ma 2 metry, 1,5 metra, ale jak przekracza te 100 cm talii, to znaczy, że już mamy problem metaboliczny na pewno. Także ważną rzeczą jest w związku z tym połączenie produktu, który ma wysoką wartość tego indeksu glikemicznego z tym, co ma niską wartość. I takie połączenie tradycyjne w Polsce to jest groszek zielony z marchewką. Po pierwsze, możemy marchewkę nie gotować tak długo. Po drugie, możemy do tego nie używać sosu na bazie mąki, prawda, tego beszamalowego, bo to jest sprawne połączenie. Tak. Ale ta mąka swoje zrobi, bo jeszcze nam podwyższy ten indeks. Natomiast samo to połączenie marchewka z groszkiem jest bardzo dobre i korzystne. Tak samo jak połączenia warzyw, prawda, z białkami mięsa. To jest mięso ryby, prawda? Mamy jajko, to są białka zwierzęce, owoce morza, ślimaki też należą do białka zwierzęcego. No to tradycyjna kuchnia francuska do nas też zawita, bo można kupić ślimaki również u nas w sieci Carrefour na przykład. I kuchnia francuska jest zresztą smaczna. W tych kuchniach, ponieważ to było to jest znane od stuleci, tak samo jak w kuchni niemieckiej, my mamy wino jako coś, co nam konserwuje, ułatwia też przyswajanie, poprawia też apetyt. Święta Hildegarda zaleca wino gaszone, tak zwane, prawda, które zresztą też było używane do produkcji nalewek leczniczych przez nią, gdzie w takim procesie, że podgrzewamy wino i potem ściągamy to wino, które już nam zawrzało i pokropimy go zimną wodą, to wtedy mamy produkt, który ma 8% alkoholu. Bardzo dużo alkoholu też wytwarza zwykłe surowe jabłko, bo wystarczy zjeść surowe jabłko. Proszę Państwa, jak się jest zatrzymane, dmucha się w balonik, to okazuje się, że my mamy alkohol w naszym powietrzu wydechowym i trzeba się wtedy bronić, żeby podjechać we krwi, żeby nam sprawdzono, czy my to posiadamy, czy też nie. Z jabłka się najszybciej wytwarza właśnie takie alkoholowe, taka alkoholowa historia. No a przecież dzieci, które jedzą bardzo dużo słodyczy i to się zachowują tak, jakby były na haju generalnie, tak jak zachowują się też, jak są awanturnicze, zaburza się też chód, bo między innymi jednym z objawów zatrucia alkoholem to jest bełkotliwa mowa, jak również niepewny chód, no to wiadomo, że to jest za dużo cukru wtedy i zmieniona jest flora, bo do tego musi być flora, która stymuluje na wytwarzanie alkoholu. I zjawisko to jest coraz częściej wykrywane za pomocą USG, to się nazywa niealkoholowe stłuszczenie wątroby, ale to nie jest prawda, bo to jest alkoholowe stworzenie wątroby z alkoholu, który my sami sobie wytwarzamy na skutek niewłaściwej diety. Pewność. I to jest takie, prawda, niebezpieczne. Do tych takich czynności oczyszczających, produkty, które będziemy spożywać, należy też ozonowanie, bo to też to ma działanie takie bakteriobójcze. I można te wszystkie metody połączyć razem, nie ma problemu, żeby zastosować to namaczanie i ten ozon tak samo, jeżeli chcemy zadziałać bakteriobójczo, bo mamy jakieś wątpliwości co do jakości. Zwykła sałata przecież jest problemem często, bo co jakiś czas jest alarm, że zniszczono ileś tam upraw szpinaku, nie szpinaku, tylko sałaty, bo tam się zagnieździła salmonella. No i to są ogromne straty dla rolników. A mamy też takie doniesienia przecież, że na przykład banan niewłaściwie spożywany, jak go nie odetnie się tych dwóch końcówek, bo tam się gnieżdżą lamblie, one lubią właśnie ten owoc bardzo, jak się je od końca do końca, no to się wprowadzić, to można sobie wprowadzić zakażenie lamblią. Także takie postępowanie myślę, że jest bardzo pożyteczne. Tak samo jak zapomniano o tym, że się używało smalec. Ci, którzy pamiętają jeszcze czasy stanu wojennego, to pamiętają, że mięso się zalewało smalcem i się bardzo dobrze przechowywało. Ten tłuszcz nie psuje się przez rok, nie jełczeje. To jest tak samo jak olej kokosowy, dlatego one mają w warunkach, gdzie termicznie mamy jakąś niestabilność, a w czasach właśnie stanu wojennego były na przykład wyłączenia prądu i to, co było zakonserwowane albo zamrożone, to się rozpuszczało i była rozpacz. Zwłaszcza jak ktoś na przykład dwa dni w domu nie był, to mu się to wszystko popsuło. Ale jeżeli to mięso było zalane właśnie smalcem, no to była jakby bardziej bezpieczna forma konserwowania.
2: Pani doktor, czyli podsumujmy, że troską naszą takiego przeciętnego pacjenta, który się do Pani zgłasza, to jest, aby najpierw zabezpieczył sobie dobrą jakościowo żywność, tak? Czyli proszę mi jeszcze powiedzieć, czy z żywnością ekologiczną, która teraz zaczyna być bardzo powszechna, też postępujemy tak samo, czy jednak ona jest mniej narażona na te zanieczyszczenia i już nie trzeba tych wszystkich czynności wykonywać? Bo to może odstraszać jednak od zmiany, prawda, sposobu czy robienia zakupów, czy przetwarzania żywności, że tych procesów jest na tyle dużo, że kiedy ja współcześnie w tym biegu jestem w stanie to zrobić.
1: Po pierwsze to jest tak.
3: Na zegarach już 8.30, czas na naszą radiową lekturę. Serdecznie Państwa zapraszamy.
4: Dzień dobry Państwu. Zygmunt Rybowski, ksiądz, który zbudował kościół. Przed chwilą mieliśmy audycję ze świętą Hildegardą. No a też to jest jej dzisiejszy dzień. Dzień wspomnienia świętej Hildegardy. Wspaniała patronka. Warto się z nią zaprzyjaźnić. Ksiądz Grund był żywo zaangażowany we wszystkie sprawy formalne związane z rozpoczęciem prac budowlanych. O historii wyboru poświęconego kamieniami terenu wspomina dalej. Postanowiłem nieco wyjść księdzu Zygmuntowi naprzeciw w załatwieniu pewnych kwestii formalnych. Napisałem pismo do wojewody oraz prezydenta Bydgoszczy z prośbą o zgodę na budowę nowego kościoła oraz wyznaczenie na to miejsca. Władze były dość nieprzychylne tym planom, więc postanowiłem napisać list do generała Wojciecha Jaruzelskiego z informacją, że w Fordonie buduje się duże osiedle i społeczność domaga się świątyni. Odpowiedź przyszła dość szybko z decyzją, że państwo przekazuje poewangelicki kościół mieszczący się nieopodal kościoła świętego Mikołaja. Skoro zapadła jedna decyzja, to trzeba było pójść za ciosem i prosić o więcej. Szukałem lokalizacji do budowy świątyni. Najpierw miał być to teren obok Fordońskiej Akademii Technologiczno-Rolniczej przy żwirowni, na której terenie powstały potem duże akademiki tej uczelni. Ze względu na naruszony tektonicznie teren obawialiśmy się przeznaczać go pod budowę obiektu, którego cel użyteczności ma dotyczyć setek lat. Zacząłem zatem rozglądać się za innym gruntem. Zawsze urzekała mnie okolica zalesionego skrawka tak zwanego górnego tarasu, przylesia u wrót historycznej Doliny Śmierci. Teren przed wejściem do niej wydawał się być obiecujący. Dlatego postanowiłem wybrać to miejsce. Nie musiałem za ten obszar nic płacić, bo władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przekazywała kościołowi nieużytki pod wieczystą dzierżawę, za którą w ciągu roku płaciło się niewielką sumę czynszu. Problem wydawał się być tylko jeden. Według map geodezyjnych na tym terenie był las, choć w rzeczywistości drzewa przeznaczone na ten cel nie zostały przez właściciela posadzone. Zaprosiłem na rozmowę głównego leśnika Bydgoszczy, informując go, że planujemy wyciąć kawałek lasu przed Doliną Śmierci. Leśniczy na tę wieść żachnął się i zdecydowanie odpowiedział, że na tym terenie żadnego lasu nie ma. Przyjechał leśnik, wziąłem na spotkanie butelkę dobrego koniaku i tak w jeden wieczór wspólnie wycięliśmy las pod budowę kościoła Matki Boskiej Królowej Męczenników. Dnia 15 września 1983 roku w święto Matki Boskiej Bolesnej miało miejsce pierwsze poświęcenie terenu budowy kościoła, który pierwotnie miał być pod wezwaniem wszystkich świętych. Po głębszym namyśle doszliśmy z Zygmusiem do wniosku, że będzie to wezwanie pochodzące z litanii loretańskiej Królowa Męczenników. Po poświęceniu prace ruszyły i nabrały tempa. Ich początki wspomina jeden z najbliższych współpracowników księdza proboszcza, koordynator powołanego w późniejszych latach tak zwanego sejmiku parafialnego, Krzysztof Drapiewski. Moje pierwsze spotkanie z księdzem Zygmuntem miało miejsce dwa dni po poświęceniu placu pod budowę nowego kościoła, czyli 17 września 1983 roku. Po osiedlu szła wieść, że w lesie budują kapliczkę. Pierwszymi zaangażowanymi w to dzieło byli Jan Witt, Henbund Kubasiak, Jan Ławski, Henryk Struk i Edward Kozioł. Zaciekawiony poszedłem na plac budowy. Ksiądz proboszcz przyjechał rowerem i zaczęła się rozmowa. Znamienite było w nim to, że z każdym witał się przez podanie ręki. Chociaż wokół mogło być wielu ludzi, zawsze podszedł do każdego i podawał rękę. A uścisk miał mocny, kaszubski. Bywało, że kobiety przed podaniem ręki szybko ściągały z palców pierścionki, które przy powitaniu boleśnie wbijały się w skórę. Ksiądz Zygmunt zapytał mnie, gdzie brat mieszka, a gdzie brat pracuje? A czy zechciałby brat pomóc w budowie? Podczas tej rozmowy wyczułem wielkie zainteresowanie, zaciekawienie wręcz moją osobą. Nie dlatego, by pozyskać kolejną osobę do pracy, ale miałem wrażenie, że chciał poznać kolejnego swojego parafianina. Wywiązała się ciekawa rozmowa, pełna ciepła i serdeczności. Pamiętam, że od razu po przyjściu do domu podzieliłem się tą rozmową z małżonką. Cieszyłem się, że rozmawiałam z proboszczem. Kolejne spotkanie zawierało już w sobie wymiar prośby. Ciągłe trwały prace przy budowie Betlejemki, czyli pierwszej kaplicy, w której mogłaby odbywać się liturgia. Wiedząc, że pracuję na kolei, poprosił mnie o załatwienie roboczych rękawic, które mogłyby posłużyć robotnikom. Przyniosłem 20 par i od tego momentu jedna z nich w tej pracy należała do mnie. Potem załatwiało się już wiele. Kaplica gotowa była do użytku na święta Bożego Narodzenia 1983 roku, dlatego przybrała nazwę Betlejemka. Zygmunt Rybowski, ksiądz, który zbudował kościół. Zauważ, że 17 września, dziś też jest 17 września, czytamy książkę. Może to tylko zbieg okoliczności, ale myślę, że nie. Zygmunt Rybowski, ksiądz, który zbudował kościół. Życzę Państwu dobrego dnia.
1: To samo nam zależy.

0: Za chwilę przekonamy się o mocy przyciągania radia planet i komet. No bo przecież całkiem niedawno z Jerzym Rafalskim omawialiśmy sobie szczegółowo, co słychać w programie SETI, bo tak jakoś cicho było z tym poszukiwaniem sygnałów od obcych, prawda? A uszy naziemne, te do słuchania wszechświata, przecież są nastawione na kosmos przez cały czas. I tak, powiedzieliśmy o SETI, to rozpadł się największy teleskop służący do tego celu, czyli Arecibo, prawda?
1: No, Chińczycy też mają wielki, nie zapominaj.
0: Tylko czy oni słuchają obcych?
1: I czy jest dostępny ten radioteleskop? Podobno 10% czasu ma być udostępniony innym astronomom spoza Chin.
0: No dobrze, to czekamy na te efekty. A tymczasem doczekaliśmy się, no, czy to będzie wielkie wow, trudno powiedzieć, ale rzeczywiście informacja brzmi, no, wręcz sensacyjnie, a na pewno intrygująco. Sygnał z Proximy Centauri. O co chodzi, panie Jerzy?
1: Ale wspaniale by było, gdybyśmy odebrali rzeczywiście wiadomość, i to w dodatku z gwiazdy tej najbliższej, Proxima Centauri. 4 lata świetlne, trochę ponad 4 lata świetlne, a więc wydaje się, że gdyby tam były obce cywilizacje i gdybyśmy z nimi nawiązali kontakt, no to mielibyśmy stosunkowo niedużą odległość. No raptem tam i z powrotem, no to 8 czy 9 lat świetlnych. No można byłoby rzeczywiście się już dogadywać z nimi, prowadzić nawet jakiś dialog. No co z tego, jeżeli odkryjemy obce cywilizacje 2000 lat od Ziemi? Co, wyślemy sygnał? Do nich dotrze po 2000 lat, a dopiero potem z kolei po kolejnych 2000 dostaniemy odpowiedź? Nie, to żadne pogaduchy kosmiczne. A tymczasem Proxima Centauri brzmi ciekawie. Zresztą już dawno temu astronomowie sobie wyobrażali, a raczej marzyli, ale by było odebrać sygnał. No i mamy coś bardzo ciekawego, chociaż... Ja nie wiem, czy to wszystko nie jest grubymi nićmi szyte. No ale spróbujmy w ogóle popatrzeć, co się w ogóle wydarzyło. Koniec 2020 roku nagle przyszła wiadomość, że student dopatrzył się bardzo dziwnych sygnałów, ale były to sygnały odebrane aż ponad rok, czy nawet półtora roku wcześniej, w 2019, chyba w kwietniu, prawda? A więc student przeglądał dane obserwacyjne z radioteleskopu i zobaczył rzeczywiście, że jest tam coś dziwnego.
0: Radioteleskop nie byle jaki, bo 64-metrowa antena w Parkes w Australii.
1: Tak, i dopatrzył się, że gdy antena była

0: kierowana w stronę Proximy Centauri, pojawiło się 5 dziwnych sygnałów w półgodzinnych odstępach. Sygnały o tyle dziwne, bo bardzo wąskopasmowe. Właściwie w przestrzeni kosmicznej nie ma naturalnych sygnałów, nie ma naturalnych promienników, czy takich urządzeń nadawczych, które by promieniowały w bardzo wąskim paśmie. A tutaj mamy rzeczywiście czysty, wyraźny sygnał i jednolitą częstotliwość. Tak więc to już jest bardzo podejrzane. Wydaje się, że to chyba nie jest naturalne źródło, a więc chyba nic kosmicznego w sposób naturalny nie mogło w ten sposób promieniować. Poza tym, dokładnie co pół godziny mieliśmy jakiś sygnał, 5 takich sygnałów. Oczywiście inni astronomowie też rzucili się wręcz do radioteleskopów, by przeszukiwać tę część nieba, a więc skierowali na Proximę Centauri, czekali, czekali i nic. No co, przestali nadawać? A może ten sygnał wcale nie był stamtąd, tylko stąd? Może to my gdzieś jako ludzie nadawaliśmy i po prostu w zupełnie zagubiony sposób gdzieś część tego sygnału odebraliśmy? No tak, mówią twórcy tego projektu. No ale przecież nasze systemy są bardzo dokładnie analizowane i filtry specjalne odrzucają wszystkie ziemskie sygnały. A może nie do końca? A z drugiej strony popatrzmy, co to jest w ogóle za projekt? Projekt Breakthrough Listen. $100 milionów wydano na to. To jest chyba projekt, który najbardziej intensywnie przeszukuje czy przesłuchuje nieba, prawda, w poszukiwaniu obcych sygnałów. Niemałe pieniądze, $100 milionów poszło na to. No właśnie. A gdybyś ty miał takie coś zrobić, nie pomyślałbyś sobie, jakby tu zareklamować ten projekt, prawda? No nie, no nie możemy zrobić aż takiej ściemy, że powiemy, mamy sygnał, a potem się pomyliliśmy. To znaczy, że jesteśmy niewiarygodni. No ale gdyby tam ktoś przechodził z jakimś nadajnikiem, nadał jakiś sygnał, oczywiście my nie wiemy kto, a co to za sygnały, pewnie to nic poważnego, pomyślimy sobie. Tak, ale wiadomość poszła, poszła w świat. Aha, czyli projekt już żyje, już gdzieś tam w głowach zostało zasiane ziarno. Najprawdopodobniej to nic poważnego, to pewnie jest jakiś sygnał ziemski, ale reklama poszła. Kto wie, czy właśnie nie o to chodzi, tak się właśnie zastanawiam.
1: Chwyt marketingowy, powiadasz.
0: No, i takie czasy.
1: 5 sygnałów odebrano, tak? A 6, ostatni, krótki sygnał oznaczać będzie punktualnie godzinę.
0: No i mamy wyjaśnienie, prawda?
1: Ciekawe to, no, bo z drugiej strony mówimy o świecie nauki i o świecie poważnej nauki, która do tej pory legitymizowała się no, taką etyką, która tak. Nie dozwalała na tak zwane fake newsy. Niestety te wiadomości składające się z nieprawdy albo półprawdy zalewają wręcz nas z wielu mediów, głównie tabloidów, czy jakichś plotkarskich forów, czy plotkarskich portali. Natomiast no, świat nauki do tej pory był raczej wolny od tego i chcę wierzyć, żeby nadal był wolny, no i żeby nie robiono tego rodzaju kryptoreklamy projektowi, który rzeczywiście zajmuje się całkiem poważnym zagadnieniem, no bo dlaczego mamy przypuszczać, że jesteśmy sami we wszechświecie, mamy zakładać, że nie ma innych cywilizacji zaawansowanych technicznie. Przy czym kolejną wątpliwość, która może nam tutaj się nasuwać, to jest sama Proxima Centauri. No bo najbliższa gwiazda, prawda? Odebraliśmy ten sygnał, no tak jakoś całkiem przypadkowo, nie z jakiejś gwiazdy dalekiej, a tej, która jest rzeczywiście bardzo bliska, jak powiedziałeś.
0: A są tam dwie planety.
1: I są tam dwie planety i jedna nawet ma masę zbliżoną do Ziemi i krąży w swojej habitable zone, jak mówią Amerykanie, czyli w tej strefie nadającej się do życia. Zatem tutaj już znów wyobraźnia pracuje i tak dalej, i tak dalej. No ale teraz właśnie powstaje pytanie, jak ewentualnie zdemaskować, gdyby było to oszustwo, jak zweryfikować tę prawdę, gdyby taką była?
0: No przede wszystkim powinniśmy jeszcze raz odebrać podobny sygnał. I to najlepiej za pomocą innych radioteleskopów. Wtedy mielibyśmy już jakąś pewność. No tymczasem ciągle no, nie słyszymy tego sygnału. Z drugiej strony, na chłopski rozum, no jeżeli to jest odległość tylko 4 lat świetlnych, jeżeli oni tam są i oni mają technologię nadawania fal radiowych w przestrzeń kosmiczną, no to na pewno mają też technologię odbioru fal radiowych. No to jest oczywiste. no to na pewno o nas wiedzą. 4 lata, no to odbierają wszystkie nasze programy i radiowe, i telewizyjne od wielu, wielu lat. To jest tylko 4 lata świetlne, więc oni doskonale o nas wiedzą.
1: Czyli Radio Planet i Komet też odbierają.
0: Pozdrawiamy Proximę. Oczywiście, że tak. No to w takim razie, jeżeli chcieliby nawiązać kontakt, no to by wysłali zupełnie inny sygnał. Nie byłby taki sygnał, a przypadkowo coś im wysłaliśmy, a potem niech się martwią. Nie. To byłaby próba nawiązania kontaktu zupełnie innego. To byłyby sygnały wyraźne, długotrwałe, które w jakiś sposób byśmy rozumieli, bo ten język musiałby być bardzo podstawowy, język matematyczny. Na przykład, nie wiem, sygnały najprostsze. Najpierw jeden sygnał, potem 1, 2, 1, 2, 3, albo w postaci binarnej na przykład. W jakiś sposób dać informację, że jest to jakaś forma cywilizacji, a tymczasem no, sygnał pojawił się i zniknął. Wiesz, trochę mi się przypomina historia z lat, nie wiem, 80. czy 90. W okolicy obserwatorium astronomicznego w Piwnicach też się coś tam w zbożu pojawiało, prawda? Wow, ci niektórzy zaczęli zastanawiać się, dziennikarze przychodzili, aha, czy aby to astronomowie czegoś nie ukrywają. Ktoś kiedyś powiedział, a nie zwróciliście uwagę, że tuż obok jest ścieżka, tędy studenci po piwo chodzą. No właśnie, no być może w tym kierunku powinniśmy pójść. Owszem, my mówimy o etyce, nauce i tak dalej, no ale z drugiej strony nie zapominajmy, że są i studenci, którzy też czasami lubią się uśmiechnąć i też czasami lubią zrobić jakiegoś psikusa. Nie mówię, że to student zrobił coś świadomie. Pewnie nie. Ale nawet gdyby tak było, to pewnie bym się uśmiechnął.
1: Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jest źródło sygnału radiowego na powierzchni Ziemi, jak mówią animatorzy projektu Breakthrough Listen. Teraz pytanie brzmi, no jeżeli radioteleskop mamy skierowany gdzieś na niebo, w Proximę Centauri w tym przypadku, no to jak on może odbierać sygnały, które pochodzą gdzieś od anteny, no nie wiem, jakiegoś BTS-a, telefonii komórkowej? Jak to działa?
0: Na pewno można też łapać jakieś fale, które by zakłócały, no to już najlepiej wiedzą właśnie w obserwatorium w Piwnicach pod Toruniem, tam jest duży radioteleskop. To nic, że on jest skierowany dokładnie na dane źródło i tak było wiadomo, że trzeba zachowywać tak zwaną ciszę radiową, a więc jeżeli zbliżamy się do radioteleskopu, to zawsze astronomowie prosili, wyłączcie komórki, albo nawet próbowali kiedyś dawno temu robić akcję, żeby jakoś odsunąć wszystkie takie niepożądane źródła. Mikrofalówki na przykład, które mogłyby także przeszkadzać. Wszyscy śmiali się na przykład w Łysomicach czy w Piwnicach. To co, to my mamy zrezygnować z mikrofalówek, bo oni mają antenę? Jeszcze pamiętam też kiedyś była akcja, gdy budowano 2 maszty nadawcze programu pierwszego w Solcu przecież, no stosunkowo niedaleko i też wszyscy zastanawiali się, no dobra, mamy wielką antenę, radioteleskop, który będzie skierowany na niebo. A co was obchodzą te nadajniki naziemne? No tak, ale zawsze my możemy coś tam łapać. Pamiętajmy, że to jest bardzo, bardzo czuły sprzęt, tak? Więc wydaje mi się, że gdybyśmy chcieli wprowadzić jakieś zakłócenie z Ziemi, pewnie dosyć łatwo by się to udało.
1: Na wszelki wypadek przypomnijmy, że student nazywa się Shane Smith. To on właśnie znalazł te podejrzane sygnały.
0: Smith, czyli Kowalski.
1: Z Proximy Centauri. Wszystko stało się pod koniec 2020 roku. Dokładnie 18 grudnia poinformował o tym The Guardian. A sygnały miały być odebrane przez radioteleskop w Parkes w kwietniu i maju 2019 roku. Czekamy na powtórkę.

radio, muzyka, pogoda. Minęła 9:00, czas na kolejną prognozę pogody. Zapraszam Państwa serdecznie. W tej chwili złowisz małej okolicy 14 stopni, temperatura odczuwalna 11 stopni, słońce wzeszło 6:23, zajdzie 2 minuty przed 19:00, co oznacza, że dzień jest krótszy od tego najdłuższego o 4:23. A dzisiaj czeka nas zachmurzenie duże z przejaśnieniami, przejściowo z rozpogodzeniami, głównie w zachodniej części kraju, okresami przelotne opady deszczu, na Pomorzu miejscami burze, na południowym wschodzie również opady o charakterze ciągłym. Temperatura maksymalna dzisiaj od 16 do 19 stopni, tylko na krańcach południowo-wschodnich nieco cieplej od 20 do 21. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty nad morzem, dość silny w porywach do 55 km na godzinę z kierunków zachodnich. Tak dzisiaj będzie się kształtowała pogoda. A już za chwilkę spojrzymy w starożytność, drodzy Państwo, magia i wróżbiarstwo w starożytności. Zapraszam.

Dzień dobry Państwu, bardzo miło mi Państwa powitać na wykładzie, którego termin trochę przypadkowo zbiegł się z dzisiejszym dniem. Jak Państwo wiecie, koniec tego miesiąca i początek grudnia to jest taki okres, w którym normalnie zajmujemy się wróżbami. Traktujemy to trochę z przymrużeniem oka, niektórzy uważają, że są to zabobony, no ale bez względu na to, jak wygląda sytuacja, no chcielibyśmy wiedzieć, co nas czeka w nadchodzącym roku, jakie kłopoty nam się zwalą na głowę, albo też jakie odniesiemy sukcesy. Oczywiście ta chęć poznania przyszłości nie towarzyszy nam tylko w XXI wieku. Ona oczywiście bardziej nawet była rozbudowana w czasach antycznych. Teraz niektóre rzeczy możemy przewidywać stosując naukę i jej szerokie możliwości. W antyku oczywiście nauka także się rozwijała, ale miała troszkę inny charakter. Więcej, społeczeństwa antyczne w większym stopniu były związane ze światem bogów. Ta relacja z bogami no, w każdej z tych kultur wyglądała trochę inaczej, ale generalne zasady były takie, iż zakładano, że ludzki los jest zależny od woli bogów i do pewnego stopnia jest w pewnym sensie zapisany, czy też zapisywany w momencie urodzenia. Oczywiście ludzie chcieli wiedzieć, a czasy były często dużo bardziej kłopotliwe i cięższe niż obecnie, no i jaki czeka ich los. Sprawy i troski, które ich niepokoiły, dotyczyły różnych dziedzin życia, najczęściej były dość z naszego punktu widzenia trywialne. Chodziło o to, czy urodzi nam się dziecko, czy dziecko będzie zdrowe, jak potoczy się nasza kariera, czy będziemy zdrowi, czy będziemy bogaci. Czyli pytania, które każdego z nas nurtują. Były też pytania o randze wręcz państwowej, kiedy władcy różnych obszarów świata antycznego usiłowali zapytać się bogów, czy podjęta kampania wojskowa skończy się sukcesem, czy też poniesie się klęskę, lub też jak potoczą się losy wtedy, kiedy na jakimś obszarze na przykład zapanowała zaraza. Założenie, że nasz los jest zapisany i kierowany przez bogów, bardzo mocno utkwiło w naszej świadomości. I wróżby, którymi się zajmujemy także współcześnie, w pewnym sensie są pozostałością tego dawnego sposobu myślenia, mimo że nowa religia, która się rozprzestrzeniła, czyli chrześcijaństwo, z tymi zabobonami, w cudzysłowie, z punktu widzenia antycznych ludzi, usiłowali walczyć. W jaki sposób zadać Bogom pytanie i w jaki sposób bogowie mogą nam powiedzieć, co nam szykuje los? To był główny problem, począwszy od bardzo zamierzchłego antyku. Nie wiemy, kiedy ten sposób myślenia się narodził, ale sądzimy, że sięga on bardzo głęboko w przeszłość. Być może generalnie związany jest z tym, że staliśmy się ludźmi i zaczęliśmy sobie zadawać pytania. Nie mogąc znaleźć odpowiedzi w zakresie naszej wiedzy, staraliśmy się tę wiedzę poszerzyć o opinię bogów. Wróżby w antyku w zasadzie składały się jak gdyby z dwóch elementów, czyli zadawanie pytań bogom mogło nastąpić w dwojaki sposób. Po pierwsze w taki sposób, że bogowie sami z własnej nieprzymuszonej woli chcą nas ostrzec, dawali nam znaki ostrzegawcze lub też takie, które nie tyle przeciwko niebezpieczeństwu nas impregnowały, ale także mogły nam wskazywać naszą drogę postępowania. Drugi typ to była rzecz całkowicie niezależna. Drugi typ wróżb polegał na tym, że sami usiłowaliśmy bogów zmusić do odpowiedzi, no co nas w przyszłości czeka. Taki pierwszy zapis tego typu pomysłu, czy tego typu sposobu postępowania znajdujemy już u Homera. Jak Państwo najpewniej wiecie, Homer nie tyle napisał, co skomponował w sensie literackim swoje dzieła, czyli Iliadę i Odyseję, w połowie VIII wieku przed naszą erą. Jeśli sobie przypomnicie fragment dotyczący Odysei, kiedy Odyseusz błąkający się po całym obszarze Morza Śródziemnego nie może wrócić na swoją Itakę do ukochanej Penelopy, usiłuje zadać pytanie bogom, kiedy tam wróci i jak się potoczą jego losy. Postanawia zapytać o to swoich przodków, czyli swoich rodziców. Wykopuje dół w ziemi, do tego dołu w ziemi wlewa krew z ofiarnych zwierząt. Ta krew z ofiarnych zwierząt przyciąga duchy jego przodków i następnie trochę ich szantażując, czyli odganiając ich od tego pokarmu, usiłuje na nich wydobyć informacje dotyczące przyszłości.
Jak zatem widać, to nie tylko bogowie mogli wiedzieć, co będzie się działo w przyszłości, ale także nasi zmarli przodkowie, związani z nami bardzo blisko. Ten kult zmarłych przodków jest w zasadzie tak stary jak ludzkość. Stąd podejrzewamy, że wróżby i wszelkiego rodzaju odkrywanie znaków dawanych przez bóstwa, a także wymuszanie na bóstwach i naszych przodkach odpowiedzi na pytanie, co nas czeka, no sięga tak głęboko. To wieszczenie mogło odbywać się poprzez trans, czyli to jest wymuszanie na bogach informacji. Musimy mieć do tego pośrednika, zatem osobę, która w specyficzny sposób prowadzi swoje życie, a także w specyficzny sposób jest przygotowana do tego, aby być łącznikiem między nami i bogami. Dzieje się to za pomocą dwóch różnych elementów. Jednym to jest manteja, czyli wieszczenie, czyli na podstawie tego, co te osoby będące łącznikami między nami i bogami powiedziały, usiłujemy wydobyć odpowiedź bogów. Ona nigdy nie jest bezpośrednia, nigdy nie jest wprost. Trzeba ją interpretować. A do tego, żeby ją interpretować, potrzebni są interpretatorzy. W naszym konkretnym przypadku świata antycznego specjalna grupa kapłanów. Wreszcie drugim elementem, gdzie mogliśmy sami zorientować się, co bogowie przyszykowali dla nas, jest tak zwana katabazis. Katabazis, czyli wejście do piekieł. I w tym przypadku my nie potrzebujemy pośredników, ale sami doświadczamy pewnych przeżyć, z których wyciągamy wnioski lub do wyciągnięcia tych wniosków znowuż potrzebni nam są kapłani, ażeby zinterpretować to, co widzieliśmy. Niektóre z tych zwyczajów dotyczących wieszczenia są w gruncie rzeczy, jak się Państwo zorientujecie, popularne do dziś, chociaż nie mamy świadomości, że sięgają swoimi korzeniami starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu. I przynajmniej już funkcjonują w naszym systemie kulturowym europejskim, szeroko pojętym, przynajmniej od 3000 lat. Pierwszym takim rodzajem znaków, które mogli bogowie dawać ludziom, jest tak zwana ornitomanteia. Jak Państwo sami się zorientujecie, składa się ten wyraz z dwóch wyrazów greckich. Orni, czyli ornitologia, czyli nauka o ptakach, i manteia, czyli wróżenie, wieszczenie. Cóż to był za typ wieszczenia? Mianowicie na przykład obserwowało się lot ptaków, które były uznawane za symbole boskie. Takim symbolem boskim dla Ateny na przykład była sowa. W związku z tym zachowanie się sowy w określonym czasie, o określonej porze dnia, no, mogło sugerować, że bogowie, w tym wypadku Atena, coś chce nam powiedzieć. Ta sowa była dlatego bardzo interesująca, że na przykład pojawienie się sowy w czasie ślubu wieszczyło w czasach antycznych wielkie nieszczęście. Jeśli gdzieś latały orły, to znaczy, że Zeus, bo orzeł był świętym znakiem Zeusa, usiłuje nam przekazać jakąś informację. Oczywiście, ponieważ hierarchia bogów częściowo odpowiadała hierarchii świata, w którym oni żyli, w związku z tym Zeus raczej odzywał się do przywódców państw, do przywódców polis greckich czy różnych władców na różnych obszarach świata greckiego. Ale był także inny bóg, Apollo, którego świętym znakiem był kruk. A zatem tam, gdzie pojawiły się kruki, oznaczało boską ingerencję i boski znak od Apolina. Wiecie Państwo, no w tej chwili to my już w zasadzie ptakami się nie zajmujemy i we współczesnym świecie nie mamy żadnej informacji takiej, którą by nam ptaki przekazywały. Czyżby? Chyba każdy z nas był kiedyś w lesie i każdy z nas kiedyś słyszał kukułkę. I czyż każdy z nas odruchowo nie zaczął liczyć, ile razy kukułka wydała dźwięk, bo wedle takiej popularnej tradycji miało to świadczyć o długości naszego życia. Oczywiście każdy liczy to wedle własnego wieku. Kiedy byliśmy mali, chcieliśmy, aby tych odezwań się kukułki było jak najwięcej. Kiedy jesteśmy już starsi, to w zasadzie te 20 kuknięć to mniej więcej już nam wystarcza, później przestajemy liczyć. Ale ten zwyczaj sięga właśnie czasów antycznych. Podobnym zwyczajem jest wróżenie z kur. Kury zawsze były dość ptakami, które były bardzo popularne, nie tylko ze względów konsumpcyjnych, jak Państwo się orientujecie, ale także dlatego, że one mają swoją pewną strukturę wewnętrzną, zachowują się jak takie małe społeczeństwo. Oczywiście są tam dominujące kury, są oczywiście koguty, jest cała hierarchia kur, które nawet odzwierciedla się w tym, jak one siedzą sobie na grzędzie. Zachowanie tych kur w pewnych okolicznościach mogło sugerować, czy będzie na przykład
wspaniały plon, czy też nie. Jeśli kury rzucały się w określony dzień tygodnia bardzo łapczywie na jedzenie, oznaczało to, że czeka nas okres głodu. Jeśli mimo, że były głodne, niespecjalnie ochoczo zajadały podane im pożywienie, oznaczało to, że nie mamy się czym martwić, ponieważ najbliższa przyszłość jest optymistyczna. Będziemy mieli dużo jedzenia. Identyczna zasada obowiązywała przy wróżeniu z ruchu ryb. Nazywało się to ichtomanteia, ichtios to, jak Państwo wiecie, ryba. I znowuż powiemy, no dobrze, co tam z tego poruszania się ryb, jaki można wyciągnąć wniosek. Ale tak mogą mówić ludzie, którzy nigdy nie łowili ryb. Jeśli zapytamy rybaków o to, jak zachowują się ryby i jak to na przykład wpływa na określenie, jaka będzie pogoda, to sami Państwo zrozumiecie, że istnieje wyraźny związek, wręcz fizjologiczny. Na podstawie zachowania tych ryb można było przewidywać różnego rodzaju sytuacje. No czyż nie było interesujące dla wypływającego w morze żeglarza, jaka go spotka pogoda? No jeśli nie był tego pewien, no to używał ryb do wieszczenia w tej materii. Bardzo rozpowszechnioną zwyczajem była także hieroskopia. Hieroskopia, czyli oglądanie wnętrzności. Zakładano, że niektóre organy zwierzęce, ale także ludzkie, związane są ze specjalną sferą uczuć. My co prawda dzisiaj, kiedy mówimy, że jesteśmy zakochani albo musieliśmy się z jakichś powodów odkochać, mówimy, że mamy złamane serce. W przeszłości natomiast grecko-rzymskiej takim miejscem, w którym koncentrowały się nasze dobre i złe uczucia, była wątroba. Jeśli zatem ktoś był zakochany, no to mówił, że dobrze się czuje jego wątroba. Jeśli był zawiedziony w miłości, no to oczywiście wątroba odzywała się w odpowiedni sposób, mówiąc o tym, jak bardzo przeżywamy jakieś bardzo dramatyczne rozstanie. I ten rodzaj wieszczenia do pewnego stopnia no, ma swoje racjonalne uzasadnienie. Akurat jak Państwo wiecie, wątroba jest tym organem niesłychanie ważnym dla organizmu każdego żywego, czyli i zwierzęcia, i człowieka, którego prawidłowe funkcjonowanie no de facto zapewnia zdrowie całego organizmu. Kiedy zatem ktoś, kto postanowił sprawdzić, jak wyglądać będzie jego przyszłość, oglądał wątrobę zwierzęcia ofiarnego, mógł z tego punktu widzenia no, rozpoznać przyszłość. Dlaczego tak się działo? Mianowicie dlatego, że już od czasów babilońskich, a zatem przed Grekami i przed Rzymianami, cała wątroba była podzielona na sekcje przyporządkowane i znakom zodiaku, i znanym ówcześnie planetom. A ponieważ ze znakami zodiaku i z planetami oraz wzajemnym układem tych struktur niebieskich można było wyciągać wnioski dotyczące przyszłości, teraz to są obecne horoskopy, w związku z tym, kiedy jakiś obszar był przyporządkowany na przykład znakowi zodiaku ryby i w tych rybach nagle fragment, który odpowiadał za słońce, był chory, oznaczało to bardzo duże nieszczęście, ale nieszczęście dotyczące części rodziny. Dlatego, że ryby występują w gruncie rzeczy jako bliźniacze i odwrócone wobec siebie, czyli działające przeciwnie. Słońce mogło te przeciwieństwa albo niwelować, zależnie od układu, albo mogło je wzmacniać. A to z kolei prowadziło do wniosku, że albo nasze życie potoczy się, czy dana sprawa potoczy się pozytywnie, lub potoczy się negatywnie. Każdy z nas także kiedyś piekł kiełbaski. No i oczywiście zaglądał na płonące szczapy drzewne. Z drewna, a raczej z płomieni, można także było wysnuć pewne wnioski. Do dzisiaj, może jeszcze to się zdarza, chociaż już nie mamy pieców praktycznie normalnych, ale pamiętacie pewnie Państwo, że kiedy iskry wylatywały z pieca, to wróżyło, że będą przychodzić goście. W każdym razie latające iskry zawsze były czymś, co mówiło o pewnym szczęściu. Jeśli nie chciało się to ognisko palić, lub dymiło, lub dym nie leciał wysoko, czyli nie było wysokiego ciśnienia tak naprawdę, no to wtedy uważano to za złą wróżbę. I ona także właśnie poprzez to myślenie o wylatujących iskrach do dzisiaj nam towarzyszy. Wreszcie była hydromanteia. Hydromanteia, czyli wróżenie ze źródeł wody. Chodziło o to, że niektóre źródła w antyku, szczególnie w Grecji, która jest stosunkowo uboga w wodę, wysychały w niektórych okresach roku.
One zmieniały także ze względu na różne zjawiska krasowe, na przykład smak wody, bo zdarzało się, że do słodkiego źródła nagle z różnych powodów czysto geologicznych domieszała się woda słona. Na podstawie tego, jak ta woda płynęła, jakie zadawaliśmy pytanie, jaki ona miała zapach, wtedy można było odpowiedzieć sobie na pytanie, co nas czeka. Ale ta wróżba, która początkowo polegała na obserwacji źródeł, bardzo rychło stała się wróżbą, którą akurat w Andrzejki się także robi. My teraz puszczamy igły na powierzchnię wody, albo też puszczamy jakieś pływające przedmioty, no i zastanawiamy się, czy te przedmioty się ze sobą spotkają, czy też będą się odpychały. Właśnie hydromanteja i z tej hydromantei podstawowej wyrosły te nasze obecne wróżby i sięga to prawie 4000 lat. Bywało także, i to znowuż jest wróżba, ale odmiana hydromantei, że do takiej wody wlewano na przykład ołów, albo wlewano mleko i obserwowano, jakie kształty tworzą się przez chwileczkę w całej strukturze wody. I na tej podstawie, kojarząc kształty i wzajemne ich relacje, można było wyciągnąć jakieś wnioski dotyczące przyszłości, w tym, podobnie jak teraz, dotyczące tego, czy ktoś wyjdzie za mąż, albo też czy się ożeni, i jak ten przyszły związek będzie się toczył. Była także metereomanteja. Metereomanteja polegała na obserwowaniu różnego rodzaju zjawisk. Ona dotyczyła przeważnie plonów i dotyczyła przeważnie pomyślności gospodarczej. I znowuż było tutaj ziarno racjonalizmu. Oczywiście obserwowano na przykład błyskawice, obserwowano chmury, obserwowano zachody słońca. No i w zasadzie do dziś bardzo często sami wieszczymy, czy też wróżymy, nie mając tego świadomości, bo każdy z nas, mając pewne doświadczenie meteorologiczne, doskonale wie, że jeśli słońce i chmury, kiedy słońce zachodzi i chmury stają się bardzo czerwone, to w ciągu 24 godzin najpewniej zmorze się wiatr. A to jest nic innego jak wróżenie. My wiemy, jakie są podstawy naukowe takiego zjawiska. Oni tego nie znali, ale kojarzyli zjawisko ze skutkami, które one później powodowało. Wreszcie było coś takiego jak wróżenie z ruchu przedmiotów, kleromancja. To wróżenie z ruchu przedmiotów było dość istotne. I tu nie chodziło o to, bo to była, jak wkrótce się Państwu opowiem, jedna z najstarszych wyroczni greckich. To wróżenie z poruszania się przedmiotów nie chodziło o to, że one same w jakiś sposób się poruszały, czyli że była jakaś siła i coś, co powinno być statyczne, nagle zmieniało swoje położenie. Ale chodziło tu o to na przykład, jak będą o siebie uderzały dzwonki, czyli jaki dźwięk będą wydawały dzwonki zawieszone na drzewie wtedy, kiedy zawieje wiatr, czy one będą harmonijne, czy też nieharmonijne, jak inne przedmioty będą kołysały się na drzewie, a z tymi przedmiotami z kolei łączyliśmy pewne magiczne znaczenie. Dzisiaj w zasadzie ta wróżba już nie jest używana, chociaż ona gdzieś tam w świadomości w naszej pozostaje, z tym, że ona już jest w tej chwili całkowicie magiczna, to znaczy, że u nas pozostała taka świadomość, że są ludzie, którzy potrafią swoją siłą wewnętrzną przesuwać różne przedmioty, czyli wykazują się nadzwyczajnymi zdolnościami. Oczywiście nie będzie dla Państwa zaskoczeniem, że była także chiromancja. A zatem to, co i dziś jest bardzo rozpowszechnione, że na podstawie układu linii papilarnych i różnych znaków, które znajdują się albo na lewej, albo na prawej ręce, można było wnioskować na temat przyszłości. Tutaj sytuacja była podobna jak z wróżeniem z wnętrznościami, to znaczy cała dłoń była podzielona na pewne strefy odpowiadające za podstawowe z punktu widzenia tamtych ludzi, ale także naszych, elementy naszego życia, tak jak bogactwo, miłość, rozwój intelektualny, no i stale zadawane zawsze od zarania dziejów pytanie o to, jak się potoczy nasze życie i jak długo będziemy na tym padole łez musieli przebywać. Było też także coś, co i dzisiaj jest bardzo popularne we wróżbach, nazywało się to arytmomanteja, a zatem nadawanie pewnego znaczenia różnego rodzaju cyfrom i liczbom. Wiemy, że niektóre liczby traktujemy jako szczęśliwe, inne traktujemy jako nieszczęśliwe. Ten cały system określania wartości pewnych cyfrowych czy też liczbowych sięga również okresu babilońskiego, a zatem dużo wcześniejszego, jeszcze jakieś 1500 lat wcześniej niż to robili później Grecy i Rzymianie.
ale oni bardzo chętnie przejęli ten sposób wróżenia, nadając także pewnym cyfrom w tym przypadku pewne specjalne znaczenie. I takimi cyframi szczęśliwymi była na przykład siódemka. Ona była zawsze związana z Apolinem, czyli bogiem sztuk wyzwolonych i wszystkiego, co jest dobre, czyli takim charakterem wewnętrznym człowieka odpowiadającym za estetykę. Do tego też były liczby, które wynikały z pewnych kalkulacji matematycznych. Wszyscy Państwo znacie prawo Pitagorasa o podnoszonych kwadratach przy prostokątnych po to, żeby uzyskać kwadrat przeciwprostokątny. Uczyliśmy się tego wszyscy w szkole. Pitagorejczycy, czyli zarówno Pitagoras, jak i jego uczniowie, zauważyli, że pewne liczby powtarzają się. My wiemy teraz, że są to niektóre stałe, tak jak chociażby pi, którego świadomość także mieli. I te liczby powtarzające, cyfry i liczby powtarzające się w pewnych układach matematycznych były uznawane za nie za szczęśliwe, dlatego że one miały odzwierciedlać pewien boski ład. Zastanawiano się, dlaczego te liczby przy różnych operacjach arytmetycznych zawsze zachowują swoją wartość. Takimi cyframi bardzo ważnymi dla nich była trójka i dziewiątka. Były także cyfry nieszczęśliwe i liczby nieszczęśliwe, przy czym to, czy dana cyfra była, cyfra i liczba była szczęśliwa czy nieszczęśliwa, często było powiązane z dodatkowymi innymi wróżbami, ponieważ bogowie czasem niektóre dni określali jako dni nieszczęśliwe i wtedy liczba czy też cyfra odpowiadająca w kalendarzu, czy to greckim, czy to rzymskim, temu właśnie okresowi było uznawane za szczęśliwą i nieszczęśliwą. Jak Państwo wiecie, w naszej kulturze taką nieszczęśliwą liczbą jest trzynastka. W zasadzie nie za bardzo wiemy, kiedy ta trzynastka stała się nieszczęśliwa, ale w każdym razie na pewno nie sięga ta tradycja czasów antycznych, ponieważ akurat trzynastka, czy w ogóle liczby nieparzyste i przez Greków, i przez Rzymian były uważane generalnie za szczęśliwe, z wyjątkiem tych dni, kiedy bogowie mówili, że są nieszczęśliwe. Natomiast to, co nam się wydaje jakoś lepsze, bardziej synchronizowane, czyli liczby parzyste, akurat były uznawane za liczby niekoniecznie szczęśliwe, a w każdym razie w większości nieszczęśliwe. Co do trzynastki są rozbieżne bardzo opinie, ale wydaje się, że ta tradycja sięga tylko, mówię tylko, bo to z punktu widzenia czasów antycznych, to w zasadzie jak wczoraj, XIV wieku. I wiąże się z sytuacją, kiedy, jak Państwo wiecie, Filip Piękny, król czy władca Francji w owym czasie, na początku XIV wieku, robił porządek z templariuszami, ponieważ przywódca templariuszy został spalony na stosie 13 października 1307 roku i będąc na tym stosie przeklął wszystkich, którzy doprowadzili do tej strasznej egzekucji, a fakt był też taki, że w bardzo krótkim czasie wszystkie osoby, które przez niego zostały przeklęte, rzeczywiście straciły życie. Od tamtego momentu wydaje się, że ten 13 dzień, a w każdym razie na pewno 13 dzień wtedy, kiedy przypada w piątek, jest dniem feralnym. Muszę Państwa w pewnym sensie pocieszyć, że w normalnym roku przeważnie jest jeden taki dzień. Są niestety lata, w którym trzy razy powtarza się sytuacja, w której 13 przypada akurat w piątek. No i wtedy, zgodnie z naszą tradycją, raczej usiłujemy nie wykonywać żadnych czynności, ponieważ uważamy, że ten dzień z góry, z natury, może być dla nas nieszczęśliwy. Pierwszym rodzajem wieszczenie, jak Państwu powiedziałem, było wieszczenie poprzez kontakt ze zmarłymi. Żeby móc dokonać takiego kontaktu, Odyseusz po prostu wykopał dziurę w ziemi, czy otwór w ziemi, no bo zakładano i zakładamy do dzisiaj, że zmarli oczywiście są pod ziemią. Są to tak zwane strefy chtoniczne, czyli strefy poświęcone zmarłym. Dół jest poświęcony zmarłym, góra, czyli niebo poświęcone jest bogom i boskim sprawom. Żeby jednak zmusić naszych przodków, którzy przebywali w Hadesie, do odpowiedzi na nurtujące nas pytania, trzeba było dokonać specjalnej aranżacji przestrzeni. Bardzo rzadko robiono to w Grecji, w zasadzie znamy dwa takie stanowiska, w których znajdowały się tak zwane nekromantejony, czyli całe struktury architektoniczne, do których się przychodziło, aranżacje architektoniczne,
i tam można było spotkać się ze swoimi przodkami, częściowo wchodząc do Hadesu. Najbardziej znany nekromanterion, którego mury Państwo tu widzicie, jednego z pomieszczeń tak zwanej poczekalni, czyli miejsca, w którym zbierały się osoby, które chciały uzyskać od swoich przodków informacje na temat przyszłości, to jest sanktuarium Persefony i Hadesa nad rzeką Acheron. Ta rzeka ma dość istotne znaczenie, ponieważ w zasadzie zlewają się tam dwie rzeki. I dodatkowo znajdują się tam bardzo głębokie jaskinie. Te dwie rzeki nosiły specjalne, dodatkowe nazwy. Jedna z nich nazywała się Nieszczęście po grecku, a druga nazywała się Lament. One zbiegały się w miejscu wielkiej jaskini, która w opinii antycznych ludzi żyjących w owych czasach prowadziła do Hadesu. Żeby dojść do tego Hadesu, najpierw trzeba było dokonać ablucji, a zatem oczyszczenia się. Chodziło o to, żeby pozbyć się zewnętrznych jak gdyby oznak funkcjonowania w świecie żywych, ponieważ musieliśmy przejść do świata zmarłych, a jednocześnie z tego świata zmarłych musieliśmy wrócić. Wiadomo, że Hades niespecjalnie był łaskawy i kiedy już ktoś musiał dostać się do niego, czyli przyszedł do Hadesu, już ten Hades i Bóg, i miejsce, już go nie chciały z powrotem wypuścić. Żeby się przed tym zabezpieczyć, trzeba było złożyć ofiary i zjeść specjalne święte pożywienie. To święte pożywienie wydawać nam się może dziwne, przynajmniej jeśli chodzi o trzy jego składowe, czyli jęczmienny chleb, fasolę i wieprzowinę. Ale już nie będziemy tak strasznie zdecydowani co do jakości tego jedzenia, jeśli do tego dodam, że czwartym komponentem były rośliny narkotyczne. Efekt oczywiście był tego taki, że ludzie pod wpływem częściowo narkotyków, najedzeni, jak Państwo sami rozumiecie, jedzeniem bardzo ciężkostrawnym, które dodatkowo dysfunkcjonowało cały organizm, wchodzili do bardzo ciemnych przestrzeni, w ogóle nieoświetlonych, których chytrzy kapłani, jak to zwykle, zbudowali bardzo sprawne różne pułapki, których celem było gwałtowne przestraszenie wchodzących osób, ponieważ one musiały sobie zdawać sprawę, że na przykład otwierają się żelazne wrota, same automatycznie, żelazne wrota prowadzące do Hadesu, że tam odzywają się jakieś jęki i piski, że i później to wykorzystano, odbicia echa w takich jaskiniach, wydawało się, że jest rodzajem głosów osób zmarłych, które tam przebywają i wśród tego hałasu wyławiano poszczególne słowa, jak się wydawało, które miały być elementem wieszczenia, czyli opowiadania o tym, co w przyszłości się dzieje. My wiemy, że takie mechanizmy założono, dlatego że właśnie nad tą rzeką Acheron takie mechanizmy zostały, fragmenty takich mechanizmów zostały zebrane. Tu macie Państwo miejsce, w którym oni spożywali posiłki. Widzicie takie specjalne naczynia, które my nazywamy pitosami i które służyły do przechowywania właśnie różnych produktów. I tutaj jest odtworzony i częściowo przebadany już przez nas taki wielki kanał, czy też wielki tunel prowadzący do jaskini wewnętrznej, w którym były założone te wszelkie rodzaje urządzeń mechanicznych, które miały wpływać na psychikę ludzi wchodzących, tak aby oni byli przeświadczeni co do tego, że znajdują się w Hadesie. Teraz jest to oświetlone i wygląda bardzo nawet sympatycznie, ale proszę sobie wyobrazić przestraszonych ludzi, lekko znarkotyzowanych, którzy słyszą i to w sposób nadmierny, bo organizm reaguje w sposób bardziej wyczulony po środkach narkotycznych. Pojawiają się różne wizje, zależnie od dawki tego narkotyku, że oni rzeczywiście mogli być przerażeni i być święcie przekonani, że do Hadesu weszli. Rzecz jasna, podpowiedzi dotyczące ich przyszłości mogły być podszeptywane przez ukrytych kapłanów, a psychika tych ludzi komponowała z tego zarówno obrazy, jak i całe zdania i całą wróżbę, która miała temu służyć. Bardzo tajemniczą wyrocznią była leżąca w Lewadii, to jest taka osada, czy też punkt archeologiczny leżący niedaleko Delf, gdzie znajdowała się wyrocznia takiego dziwnego w zasadzie Herosa, którego korzenie sięgają okresu epoki brązu, a zatem drugiego tysiąclecia przed naszą erą. Jest to wyrocznia Trofoniosa. Ten Trofonios to bardzo interesująca
osoba związana z Apolinem, dlatego że to Apollo był jego ojcem. Matką natomiast była Jokasta, królowa, czy też osoba będąca żoną Kadmosa, który był władcą Teb w Beocji. Teby są znane, wszyscy pewnie o Tebach tych greckich słyszeli. Z tego związku narodził się właśnie Trofonios. I ten Trofonios, jak mówią przekazy mityczne, żył w czasach Dedala. A Dedal z kolei żył w czasach króla Minosa. Czyli same mity wskazują na bardzo odległą przeszłość. My wiemy w tej chwili, że było to w epoce brązu, czyli właśnie w tym drugim tysiącleciu. Podobnie jak Dedal, Trofonios był bardzo zdolnym architektem. Kazano mu wykonywać różne bardzo ważne zlecenia. To on miał być pierwszym architektem świątyni w Delfach. Nie tej, która stoi, tylko jej przodkini, która też sięga rzeczywiście, jak wiemy, to z wykopalisk, swoimi początkami epoki brązu. On był tym architektem razem ze swoim bratem. Starano się im dać, czy też dawano im, ze względu na to, że byli osobami bardzo uzdolnionymi, coraz to bardziej trudne zlecenia. Jednym z takich zleceń było zlecenie, którego udzielił władca jednego z polis niedaleko leżących Teb w tejże samej Beocji. On postanowił zabezpieczyć swój skarb, aż przypomina się, czy też mamy skojarzenie z osławionym labiryntem, który z kolei Dedal miał stworzyć z innych powodów dla króla Krety Minosa. Tutaj na razie chodziło o czyste zabezpieczenie skarbu. Bracia postanowili jednak wykorzystać te swoje umiejętności do niecałkiem szlachetnych celów. Mianowicie oni postanowili się wykazać hybris. Hybris, czyli pycha. Dlaczego? Ano dlatego, że co prawda zabezpieczyli ten skarbiec przed innymi złodziejami, ale sami dokładnie wiedzieli, jak się do tego skarbca dostać, no i od czasu do czasu postanowili te zgromadzone tam skarby uszczuplić, oczywiście dla własnych celów. Byli na tyle pyszni, że właśnie tak postępowali. Oczywiście takie postępowanie, jak to bywa w mitach greckich, musiało zostać ukarane, bo było postępowaniem niehonorowym. A pycha musiała zawsze, pycha i zło w tych mitach greckich zawsze jest karane. Nigdy tam nie jest to błogosławione, nawet jeśli na krótką metę wydaje się, że taka osoba zyskała, to w efekcie, jeśli będziemy mity czytać w całości, wiemy, że zawsze zostaje ukarana. Nigdy nie uchodzi jej to na sucho. No więc dokładnie nie mogło tak samo się zdarzyć z Trofoniosem i jego bratem. Coś zorientował się ten król, że coś w tym skarbcu, ten bilans się niespecjalnie zgadza. W związku z tym poprosił wspomnianego już drugiego genialnego architekta Dedala, ażeby założył dodatkową pułapkę w tym labiryncie, w którą oczywiście, nie wiedząc o niej, wpadli obaj złodziejaszkowie o boskim w końcu pochodzeniu. Niestety brat został przygnieciony wielkim kamieniem i wiedząc, że jeśli zostanie złapany, czy też ktoś zobaczy, co się dzieje, będzie chciał go uwolnić, może zdradzić swojego brata, postanowił się poświęcić. Mity nie są tu do końca jasne, są różne warianty. Efekt jednak był tego taki, że to brat poprosił Trofoniosa, żeby tenże obciął mu głowę, no, żeby on nie mógł go zdradzić. No ale oczywiście obcięcie głowy musiało pociągnąć za sobą dodatkowe kłopoty już dla samego Trofoniosa. Postanowił zemścić się na nim Apollo. A ponieważ Apollo jest bogiem wieszczenia, automatycznie jego syn także pewne umiejętności wieszczenia miał. Postanowił się udać do jaskini, w której do jaskini miał się w pewien sposób oczyścić, a w każdym razie sprawdzić, w jaki sposób jego przyszłość się ułoży. Niestety z tej jaskini już nigdy nie wyszedł. Pozostał tam, będąc ukaranym za swój straszny czyn. Ta wyrocznia Trofoniosa właśnie polegała na tym, że trzeba było pójść do tej jaskini,

linii świadomości pójść do środka. Ta jaskinia została także w specyficzny sposób zmodyfikowana, jak Państwo widzicie. Na niej powstała także jeszcze specjalna dodatkowa konstrukcja okrągła, którą my nazywamy tolosem. Tolos to tak naprawdę po grecku oznacza ul. Problem polega na tym, że tenże trofonios, który jest tutaj przedstawiony po prawej stronie, rzeczywiście w ręku trzyma ul antyczny. Tak one wyglądały, taki kosz specjalnie zrobiony. Dlaczego tak się działo? Ponieważ po tym, kiedy trofonios zniknął w tej jaskini, słuch o nim zaginął. No i wreszcie tak się zdarzyło, że w Delfach zapanowała dżuma. Zapytano wyrocznie delfickiej, w jaki sposób tej dżumy można się pozbyć i wtedy wyrocznia delficka wskazała, że trzeba udać się do wyroczni Trofoniosa, czyli do tej jaskini, gdzie ten Trofonios zginął i że ten Trofonios odpowie na pytanie, co należy zrobić. Kiedy zadano wyroczni pytanie, a w jaki sposób znaleźć tę jaskinię, ona odpowiedziała, że należy się kierować lotem pszczół. Stąd to skojarzenie Trofoniosa z pszczołami. Pewnie znajdowało się tam jakieś gniazdo. Pewnie było to dość przerażające. Efekt w każdym razie był taki, że rzeczywiście od tego momentu ludzie zaczęli tam chodzić i wypytywać o swoją przyszłość. Kiedy już z takiej jaskini, widzicie Państwo tutaj tą jaskinię, jak ona była przedstawiona, jak ona wygląda i teraz jest zalana akurat rzeką. Kiedy już z tej jaskini się wyszło, a nie pamiętało się nic wcześniej, bo wypiło się ze źródła niepamięci, czy ze rzeki niepamięci, trzeba było usiąść na tak zwanym tronie prawdy. Wtedy podawano do wypicia wodę z tego źródła, które Państwo widzicie, czyli źródła mnemozynę, odzyskania pamięci. Niemniej jednak to się zdarzyło, kapłani wypytywali na tym tak zwanym tronie prawdy tego delikwenta, co usłyszał. On oczywiście często oszołomiony, prawdopodobnie także pod wpływem narkotycznego działania, ale tym razem gazów specjalnych, które tam w tych jaskiniach bardzo często występują i co powtórzy nam się przy okazji wyroczni w Delfach. W każdym razie te osoby oszołomione w lekkim narkotycznym, ale naturalnie jak gdyby wchłoniętych różnych gazach, które tam się wydobywały, odpowiadały na różne pytania kapłanów w sposób całkowicie oderwany, czyli ten delikwent, który chciał wiedzieć, jaka jest wyrocznia. Kapłani w tym wypadku składali, podobnie jak później było to w Delfach, składali te oderwane słowa i układali nie heksametr, ale sonety, czyli inny rodzaj sztuki poetyckiej. Takie sonety każdy otrzymywał. Wtedy, kiedy sonet otrzymywał, czyli kiedy on już był skomponowany przez kapłanów, co mogło trochę trwać, no, napił się ze źródła pamięci, no i w ten sposób uzyskiwał odpowiedź na nurtującego pytania. Najstarszą jednak wyrocznią, która funkcjonowała w starożytnej Grecji, o której wspomina również Homer i która jest tą wyrocznią, gdzie wróży się na podstawie ruszania się różnych przedmiotów, była wyrocznia w Dodonie. Ona znajduje się na zachód od Delf, w górach Epiru, bardzo wysoko, jest płaskowyż Dodony. Dlaczego tam akurat założono taką bardzo dziwną wyrocznię? Mianowicie Homer, jak Państwo wiecie, opisując różne rzeczy, używa stale tych samych porównań, nazywamy porównaniami homeryckimi. I tak na przykład Pylos zawsze jest piaszczyste, a Mykeny zawsze są bogate w złoto. Kiedy on opisuje Dodonę w dwóch miejscach, to zawsze mówi o wiecznej, czyli pełnej wiatru Dodonie. To znaczy, tak rzeczywiście jest, że na tym obszarze dość często wieją dość silne wiatry. Pierwsza wyrocznia była poświęcona Bogu Bogów, czyli Zeusowi. Świętym drzewem Zeusa jest oczywiście dąb. Na tym dębie kapłani, specjalnie przygotowani, które, tak jak to opisuje Homer, nazywali się selloi, musieli odbywać specyficzny rytuał. Nigdy nie myli nóg, jak pisze Homer, i zawsze spali na gołej ziemi. Chodziło o pewną formę tego, aby pokazać zarówno pokorę wobec Boga, czyli wobec Zeusa, ale także aby w pewien sposób oczyścić się z wszystkich ziemskich chuci i ziemskich potrzeb, po to, ażeby wsłuchując się w odgłosy, móc wieszczyć.
Jak to robiono? Mianowicie zawieszano na tym świętym dębie święte trójnogi. Brązowe naczynia w kształcie trójnogów, one w religii greckiej odgrywały bardzo ważną rolę. Nie mamy teraz czasu ani miejsca, żeby o tym opowiadać. W każdym razie to były takie święte przedmioty, to trochę

0: tak, proszę mi wybaczyć porównanie, jakby dzisiaj kielichy używane, nie wiem, w kościele, no, zastosować do wieszczenia. Te święte trójnogi miały podobnie święty charakter, świętych naczyń, jak używano chociażby obecnie w liturgii kielichy. Oprócz tego mieszano różne przedmioty metalowe, co powodowało, że wiejący wiatr powodował kołysanie się tych trójnogów i elementów metalowych, takich sztab metalowych, brązowych, i te trójnogi wydawały odpowiednie dźwięki. Na podstawie tych dźwięków właśnie ci seloi, specjalnie przygotowani kapłani, sugerowali odpowiedź, czy też wnioskowali, jaką odpowiedź na zadane pytanie udziela Zeus. Pytania nie były zgłaszane ustnie, one musiały być napisane na płytkach wykonanych z ołowiu, ponieważ oczywiście większość ludzi nie miała pisać, trzeba było wnieść odpowiednią ofiarę, żeby kapłan takie pytanie zapisał na tej płytce. Następnie ta płytka była dowieszana do drzewa razem z innymi tymi metalowymi, wiszącymi już tam przedmiotami i zależnie od tego, jaki ona dodawała dodatkowy dźwięk, można było wysnuć odpowiedź Zeusa. Pewnie Państwo się interesujecie, jak to dalej było zorganizowane. Otóż w czasach klasycznych, jak Państwo widzicie, ta wyrocznia, która sięga właśnie epoki brązu, no już była bardzo rozbudowana. Co więcej, jak Państwo widzicie, tam jest napisane w prawym górnym rogu bazylika, to miejsce stało się święte także wtedy, kiedy na całym obszarze zapanowało chrześcijaństwo. Czyli ten miejsce wieszczenia i miejsce tego pierwotnego kultu przetrwało parę tysięcy lat. Oczywiście były tam inne świątynie, z główną świątynią Zeusa, ale był oczywiście także teatr. Dlaczego? Dlatego, że teatr we wszystkich miejscach, gdzie były prowadzone wróżby, odgrywał istotną rolę, ponieważ tam przedstawiano niektóre elementy mitologiczne dotyczące wieszczenia, ale także pewne, starano się wpoić pewne zasady moralne, wynikające właśnie z tego, że zło zawsze jest ukarane, pycha zawsze jest ukarana, że zawsze stoimy w życiu czasem przed wyborami niesłychanie trudnymi, nie wiemy, w którą stronę się udać. Jest to taki rodzaj zachęcenia, żeby nie tylko sięgać po wróżby i pytać bogów, co oni na ten temat myślą, ale żeby wyciągać wnioski już z tego, co się wydarzyło w pewnym sensie, a co ukazywały mity. Tak to sanktuarium w Dodonie wyglądało w czasach aż po późny antyk. Tak wygląda sam teatr. Jak widzicie, tam było, ten teatr jest na 15 tysięcy ludzi, a zatem mniej więcej tyle ludzi odwiedzało Dodonę dla okresu wieszczenia. To pierwotne sanktuarium Zeusa wygląda, w jego ruiny, w taki właśnie sposób. A teraz Państwo widzicie, jak to wyglądało w czasach, kiedy ta wyrocznia działała w okresie epoki brązu. Znaczy mamy ogrodzenie, mały tak zwany naiskos, czyli taką małą kapliczkę, w której składano dary ofiarne, no i ten święty dąb, na którym wisiały te wszystkie przedmioty. A jakie pytania zadawano? Banalne, zachowały się te płytki. No na przykład pytanie, kto mi ukradł kyliks? Kyliks to takie naczynie do picia, ono było często bardzo, bardzo drogie, więc ktoś poniósł jakąś stratę i taki miał problem i postanowił zapytać Zeusa, kto to zrobił. Czy na przykład dotyczące tego, czy urodzi się dziecko i ile się będzie miało tych dzieci, czy człowiek będzie szczęśliwy, czy wyjdzie z choroby jakiejś, którą ma. Czyli takie całkiem, wydawałoby się, prozaiczne pytania, no ale te pytania tak naprawdę no, były niesłychanie ważne dla tych wszystkich ludzi, którzy wtedy tę wyrocznię odwiedzali, a nie tak łatwo było do niej dotrzeć. Nawet dzisiaj dotarcie do tej wyroczni stanowi pewien problem transportowy, no a wtedy oczywiście poruszano się innymi środkami transportu i taka pielgrzymka, no bo tak by to trzeba było nazwać, do takiego wielce świętego z długimi tradycjami, gdzieś sięgającymi mroku dziejów, także dla tamtych ludzi miała niesłychane znaczenie także psychologiczne, a do tego cała ta dydaktyka w pozytywnym tego słowa znaczeniu związana przedstawieniami teatralnymi, z różnymi uroczystościami, które tam się odbywały, z darami, które można było także złożyć innym bóstwom, niewątpliwie było formą takiego duchowego odrodzenia. Taka właśnie oto płytka jedna tutaj Państwu przedstawiam, zapisana tak zwanym basterfedonem, ponieważ niektóre teksty religijne były w specyficzny sposób zapisywane po grecku. Basterfedon oznacza, jest to nawiązanie do tego, w jaki sposób wołami orało się pole. Czyli najpierw wół szedł sobie i robił jedną bruzdę, następnie zawracał i robił drugą bruzdę, czyli to taki wężyk powstawał. Ta nazwa Basterfedon odnosi się właśnie do takich zapisów, ponieważ zapis po grecku zaczyna się w tę stronę, czyli czyta się go normalnie tak jak my. Później nawet widzicie, że litery są odwrócone, zaczyna się to czytać z drugiej strony, dochodzi do kolejnego rzędu, znowuż zaczyna się czytać od początku kolejny rząd i znowuż odwrócony rząd w drugą stronę. To takie były specjalne zapisy religijne nawiązujące z kolei do świętego byka. Także tutaj te powiązania i skojarzenia, które oni mieli w czasach antycznych, były niesłychanie rozbudowane. Był to rodzaj takiego magicznego pisma, bo nawet osoby, które nie potrafiły czytać, no to wiedziały, no bo oglądały różne napisy, jak one wyglądają, a tu nagle dostają jakiś tajemniczy zapis, gdzie oni wiedzą, że są to jakieś literki, ale w ogóle nie są w stanie się zorientować, co w ogóle się tu nagle stało, bo ten kolejny rząd wydaje się czysto przypadkowym układem liter, nie mającym żadnego sensu. A nawet ci, którzy potrafili czytać, nie zawsze się zorientowali, że raz trzeba czytać od lewej strony do prawej, a później z powrotem od prawej do lewej i tak, żeby zapis był zrozumiały. W ten sposób trzeba było przebiegać oczami po tych zapisach dotyczących zarówno pytań, jak i odpowiedzi. W tym przypadku mamy nie tyle pytanie, co mamy odpowiedź. Oczywiście, jak się Państwo domyślacie, odpowiedź na płytce ołowianej, żeby ta odpowiedź mogła była być przekazana temu, kto zadawał pytanie, trzeba było znowu wnieść ofiarę, żeby to zostało odczytane. No w ten sposób te sanktuaria no zbierały, co tu dużo mówić, częściowo żerując na nieszczęściach ludzkich, dość obfite dary, no i były dość bogate. Pewnie wszyscy Państwo słyszeliście, jest to najbardziej znane sanktuarium, sanktuarium w Delfach, z główną świątynią Apolina, która jest tu oznaczona literką 1. Jak Państwo widzicie, znowu mamy do czynienia z teatrem, to jest ta szóstka. Mamy do czynienia ze specjalnym portykiem oznaczonym tu jako 13. Portyk to było takie miejsce do odpoczynku. No, tam były także sklepiki, my je nazywamy fachowo w naszym slangu archeologicznym butikami z francuska. I takie sklepiki występowały, no bo ludzie musieli kupić sobie pamiątki, wota, różne inne rzeczy. No była ta główna świątynia. Były wreszcie takie oznaczone na żółto różnymi literkami malutkie budowle. Te malutkie budowle nazywamy skarbcami, ponieważ to były miejsca składania wot. Te skarbce były fundowane przez różne polis greckie z różnych powodów. Na przykład Ateńczycy ufundowali takie skarby, o których będziemy mówić po zwycięstwie pod Maratonem. I tam wszyscy mieszkańcy Aten, kiedy przychodzili do Delf, składali święte wota. Te wota mogły być używane jako później no, spieniężane, nazwijmy to tak, ale w większości one stały w miejscu, no, dlatego że gdyby je znoszono do głównej świątyni Apolina, ta świątynia Apolina po prostu tego składu by nie wytrzymała. Tam były tylko składane najbogatsze, wykonane ze złota i najbardziej cenne przedmioty, które rzadko były pieniężone, ale mogły być pieniężone. To jest dokładnie ta sama sytuacja jak z Partenonem na Akropolis Ateńskiej, gdzie wykonany ze złota i kości słoniowej posąg Ateny był w zasadzie rodzajem depozytu bankowego i w sytuacji, kiedy Ateny znajdowały się w ciężkim kryzysie, można było, czyli to nie była profanacja, rozebrać część złotej szaty Ateny, potem by ją spieniężyć. Kiedy sytuacja się poprawiała, no, zostało to, było to odtwarzane. Czyli zasada jest tutaj dość jasna. O Delfach, kiedy mówimy, tak naprawdę mówimy o dwóch sanktuariach, z czego nie mamy świadomości. Jedno, one są oddalone od siebie o jakieś paręset metrów, jakieś pół kilometra. Pierwsze sanktuarium ze świątynią Apolina Państwu pokazałem. Tu jest drugie sanktuarium. To sanktuarium nazywa się Marmarią. Nazwa nie jest antyczna, jest turecka i podobnie jak w przypadku Morza Marmara, w tym przypadku oznacza ona marmury. Czyli Morze Marmara to po polsku tak naprawdę Morze Marmurowe, bo rzeczywiście znajdują się na tak zwanej Propondydzie, czyli na wyspach i na całym tym obszarze bardzo dobre marmury. W tym przypadku ta nazwa Marmara wzięła się stąd, że kiedy cały teren został objęty w średniowieczu przez Turków, no ten teren już był bardzo mocno zniszczony i służył w gruncie rzeczy jako rodzaj kamieniołomu marmurów, ponieważ te budowle wszystkie były tutaj wykonane z marmuru. Ona była poświęcona Atenie, czyli okazuje się, że Delfy to nie tylko kult Apolina, ale także innych bóstw. Jest tutaj budowla taka okrągła, oznaczona trójką, no i małe świątynki, jedynka i dwójka, oraz w skarbce, czyli takie depozyty dla wod, które tutaj składano. To było takie sanktuarium przygotowawcze. Każdy, który przychodził do Delf, najpierw zaglądał właśnie na Marmarię, czyli do tego sanktuarium Ateny, ażeby się tam uspokoić, rodzaj, nazwijmy to, poczekalni. Chodziło o to, ażeby nie w sposób zmęczony, żeby nie być zmęczonym i zziajanym i pędzić do tego Apolina, ale żeby odpowiednio nasycić się pewną atmosferą religijną. Ta sama zresztą sytuacja powtórzyła się, skoro już wspomniałem o Akropolis Ateńskiej, właśnie do Akropolis Ateńskiej, ponieważ tam, nim weszło się przez Propyleję po schodach i weszło na teren samego Akropolis, czyli samego okręgu kultowego, to każdy, kto był w Atenach, wie, że po lewej stronie znajduje się takie jakieś dziwne pomieszczenia. No to właśnie tam była także poczekalnia i tam, nim przekroczyło się próg okręgu kultowego, trzeba było się uspokoić, no ludzie spinając się tam byli zziajani, chodziło także o to, żeby oderwać myśli od rzeczy doczesnych i przenieść się trochę do świata w sposób godny, do świata bogów, czy żeby być blisko świata bogów, czyli to mamy Marmarię. Jak wyglądały główne sanktuarium w okresie klasycznym, czyli w V i IV wieku, tutaj macie Państwo rekonstrukcję, były to wspaniałe budowle. Musicie Państwo pamiętać, że wszystkie te budowle greckie kiedyś były pomalowane dość pstrokatą, pstrokatymi kolorami. Ten biały marmur nie był używany dlatego, żeby nas epatować swoim wyjątkowym pięknem, ale tylko dlatego, że stanowił wspaniały podkład pod farby. Gdyby bowiem to był żyłkowany marmur, to nałożenie na przykład czerwonej farby na biały marmur żyłkowany dawałoby odcienie szarości. Tak więc ten wybór marmuru drobnokrystalicznego nie był przypadkowy i całkowicie nie miał za zadanie właśnie epatować nas swoim wyrafinowanym pięknem, a być dobrym podkładem pod malowane różne wzory, elementy, podkreślone elementy architektoniczne. Zresztą widzicie Państwo w głównej świątyni, tam pojawiają się niebieskie, żółte kolory. To jest właśnie taki element podkreślający to, jak to zostało namalowane. Jak wyglądała sama wyrocznia i w ogóle skąd ona się wzięła? Wydaje się, że ta wyrocznia powstawała w epoce brązu podobnie jak większość innych, czyli jesteśmy 2000 lat przed naszą erą, czyli wcześniej niż żył Homer. Wiemy, że w czasach Homera już ta wyrocznia funkcjonowała, a wiemy to stąd, że zostało wspomniane sanktuarium Apolina, ale zdziwiłby się każdy, gdyby sądził, że Homer napisał: oto sanktuarium Apolina w Delfach. On pisze, że jest to sanktuarium Apolina w Pytona. Pytona przetłumaczone na język polski oznacza tak naprawdę zgniłki, czyli smród siarkowodoru. Dlaczego? Ano dlatego, że miał to być efekt rozkładającego się ciała węża Pytona. A skąd się ten wąż Pyton tam w tych Delfach wziął? Mianowicie był synem matki ziemi Gai. Ona go tam urodziła w dość podejrzanych okolicznościach i żeby go schować, on mieszkał sobie w Delfach w wielkiej norze, w wielkiej jamie. Ponieważ później Apollo się do tego wmontował i postanowił w tym...
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
0: W miejscu zbudować swoją wyrocznię, musiał coś z tym Pytonem zrobić. Tam cała afera mitologiczna wokół tego się rozwija. Efekt jednak tego jest taki, że Apollo wreszcie zabija tego syna matki ziemi Rei, Pytona. Ten Pyton nie mógł być z tej jamy wydobyty, w związku z tym w tej jamie pozostał, oczywiście rozkładając się i roztaczając na okolice niespecjalnie przyjemny zapach. Początkowo wydawało się, a nazwa Delfy jest już z okresu klasycznego i wiąże się z Apolinem, z przydomkiem Delfonios, ponieważ delfiny były świętymi zwierzętami Apolina i miały uratować kapłana Apolina, który płynął kiedyś z Krety właśnie na ląd grecki. No, statek uległ katastrofie. Delfiny pomogły temu kapłanowi dotrzeć do brzegu, a akurat dotarł do brzegu w miejscu, gdzie stoją delfy, stąd późniejsza zmiana, że jest poświęcony Apolinowi z pewnym przydomkiem Delfinos, czyli Apolin Delfin. Ale pierwotna nazwa to są te zgiłki nieszczęsne, czyli ta pytona. Początkowo wydawało się, że ta nazwa jest całkiem nieumotywowana i że ona jest oderwana od jakiejkolwiek rzeczywistości. Cóż ona ma w ogóle z wróżeniem? Nowe badania okazały, czy też wskazały na to, że ma bardzo głęboki związek. Ale najpierw powiedzmy sobie, jak takie wieszczenie miało wyglądać. Wieszczenie odbywało się pośrednio, a zatem za pomocą specjalnych kobiet, które nie na darmo nazywały się pytiami, ponieważ ich nazwa pochodziła od tego nieszczęsnego pytona, od tego węża. Początkowo była jedna pytia, później tych pytii było aż trzy, dlatego że sanktuarium się rozwijało, no i po prostu sanktuarium nie nadążało z wieszczeniem. Początkowo również tymi pytiami, czy tą pierwotnie jedną pytią, mogła być dziewczynka, która jeszcze jest dziewczynką, nie jest kobietą, czyli jej kształcenie zaczynało się jeszcze bardzo wcześnie. Ona musiała zachowywać wstrzemięźliwość przez cały moment, kiedy była wieszczką. Ten okres nie był wieczny, ona mogła być do końca życia, ale nie musiała. No po pewnym okresie ona mogła odejść z wieszczenia i wtedy była kolejna pytia. Niestety okazało się, że niektórzy z ludzi, którzy przychodzili do tych delf powieszczenie, niekoniecznie mieli dobre zamiary. I zdarzyło się tak nieszczęśliwie, że jedna z tych pytii została zgwałcona. Żeby uniknąć w przyszłości tego rodzaju profanacji, ustalono, że pytiami mogły być kobiety już na tamte czasy dojrzałe, czyli które skończyły 50 lat. Tak więc później pytie już były starszymi na warunki greckie paniami i one wieszczyły. Gdzie wieszczyły? Mianowicie wieszczyły w świątyni, ale w specyficznym miejscu tej świątyni. Widzicie Państwo po prawej stronie ruiny tej świątyni. Na razie nie będziemy patrzeć na ten środkowy obrazek. I po lewej stronie widzicie Państwo część, która jest po drugiej stronie od tych kolumn, które tutaj stoją. Czyli my jesteśmy na tym obszarze. To jest ten obraz, obszar wieńczenia. Wieszczenia. On był trochę niżej położony od poziomu samej, przepraszam, tu zegar mi trochę bije, wytrzymamy to, nie wyłączyłem go. Tak to czas nam ucieka niestety, bardzo szybko. On był trochę niżej położony od okolicy i składał się z paru interesujących elementów. To, co Państwo tutaj widzą jako dwójka, to jest tak zwany omfalos. A cóż to jest ten omfalos? To jest pępek ziemi. To był rzeczywiście wykonany fragment z kamienia, który oryginalnie był przykryty specjalną tkaniną. Ten omfalos oryginalny się nie zachował, natomiast zachowały się jego kopie i to, co Państwo widzicie, ten wzór, to jest odwzorowanie tkaniny przetykanej złotem. Skąd się ten omfalos wziął? Mianowicie, kiedy Apollo postanowił założyć tutaj wyrocznię, chciał tę wyrocznię zrobić w samym środku świata, czyli w pępku świata. Zrobiono to w taki sposób, że wypuszczono dwa kruki. Jak Państwo pamiętacie, kruk to było święte zwierzę, jedno ze świętych ptaków Apolina. Te dwa kruki wyleciały w przeciwne strony świata. No i tak się złożyło, że spotkały się właśnie nad Delfami, w tym miejscu, które zostało oznaczone jako pępek Matki Ziemi. Ta Gaja, ta Matka Ziemia, jak Państwo widzicie, tam była związana już z tym pytonem, czyli tutaj te różnego rodzaju wierzenia nam się przeplatają. Ponieważ uznano to za środek Ziemi, to właśnie w tej świątyni tutaj zaznaczono to miejsce jako środek Ziemi. Znajdowała się tutaj także specjalna rozpadlina, nad którą na trójnogu, znowuż tym świętym naczyniu, tym razem służącym jako rodzaj krzesła, czyli dodatkowo tam położono, bo to jest taka nisza z trzema nogami, czyli taka misa z trzema nogami, no z niej zrobiono rodzaj krzesła, to są te święte trójnogi powtarzające się stale, nad tą rozpadliną, która nazywa się Hasmages, czyli rozpadlina Matki Ziemi, i siedziała sobie ta pytia. Oprócz tego, jak Państwo widzicie, znajdowało się tutaj święte drzewo. Świętym drzewem dla Apolina był laur. Stąd podejrzewamy, że cała ta część świątyni była kiedyś pod otwartym niebem, bo nie wyobrażamy sobie, aby laury, czyli wawrzyny, rosły po prostu pod dachem, no one potrzebują światła. Obok niego znajduje się coś takiego, co się jest oznaczone tu literką numer 4 i będzie to dość zadziwiające dla Państwa, ponieważ jest to symboliczny grób boga Dionizosa. My Delfy kojarzymy bezpośrednio i tylko z wieszczeniem Apolina. Ale tak naprawdę Apollo przebywał jak gdyby w Delfach, czyli wtedy można było prawić manteje, czyli wieszczenie, przez pół roku. Mianowicie on przebywał tam od lutego do listopada. Przez pozostałą część roku sanktuarium w Delfach było sanktuarium poświęconych Dionizosowi. Dionizos z kolei, jak Państwo wiecie, to też bardzo dziwaczne skojarzenie, mianowicie jest to człowiek, bo w gruncie rzeczy on był człowiekiem, narodzony był z Semele, czyli znowuż tam z Tebami związana królową i spłodzony przez Zeusa. On był bogiem winnej latorośli, wpadał w pijacki szał, był także bogiem w pewnym sensie nieśmiertelności, ale on nie był bogiem olimpijskim. Mimo wszystko bardzo dobrze czczonym, bo kultura wina, jak Państwo wiecie, to podstawa, jedna z podstaw cywilizacji greckiej. I w czasie tych wędrówek pijackich po świecie, w tym wariackim szale, on także zatrzymał się w Delfach. I zatrzymał się do tego stopnia, że wreszcie tutaj zmarł wedle legend. I tu znajdował się jego grób. A zatem Delfy służyły tylko do wieszczenia przez część roku, nie przez cały rok. W dodatku, nie przez wszystkie dni, ponieważ zgodnie z kalendarzem greckim, przekładając ten kalendarz na nasz kalendarz, Apollo z kolei miał zostać urodzony 7 lutego, w związku z tym 7 każdego miesiąca od lutego do listopada były tylko dni wieszczenia. Domyślacie się Państwo, że tych ludzi, którzy chcieli, aby tam te wróżby były im dane, było bardzo dużo. W związku z tym stąd te trzy pytie i funkcjonowało to całe sanktuarium na pełnych obrotach, pełną dobę, co oczywiście powodowało, że niektórzy odchodzili z kwitkiem. Jak teraz się wiążą te śmierdziuszki czy śmierdzące pytona z gniłki z wieszczeniem? Zadawano sobie pytanie, w jaki sposób te pytie, czy pytia początkowo, później te trzy pytie wpadały w trans. No było wiadomo, że musiały używać do tego celu jakichś środków sztucznych. Pierwszym takim skojarzeniem było skojarzenie z liściami laurowymi, czyli z wawrzynem. No, wiecie Państwo, zbliżają się święta i to pewnie Państwo mieliście jakiś zwyczaj, to już dawny zwyczaj, żeby poprawić sobie zapach w domu, no to się właśnie dawało skórki jabłek na blachę, albo właśnie paliło się częściowo, bo to nie można było całościowo spalić, liście bobkowe, jak my je nazywamy, czyli liście laurowe. One rzeczywiście zawierają w sobie substancje, które wdychane przez dłuższy czas mogą powodować pewne zaburzenia percepcji. No ale te biedne pytie musiały tam być bardzo długo, praktycznie całą dobę. Praktycznie było niemożliwe, ażeby one non-stop przebywały w tego typu oparach. Te opary musiały w pewnym sensie fluktuować, znaczy one musiały się pojawiać, pytia musiała się trochę odtruć po to, ażeby wpadać w kolejny trans. Bardzo długo nie było wiadomo, jak to się działo. I przez przypadek odpowiedzieli na to pytanie geolodzy. Otóż okazało się, że u podnóża Parnasu, czyli tam, gdzie leżą Delfy, przebiega jeden z uskoków tektonicznych. Przez ten uskok tektoniczny wydobywają się niewidoczne i w dużej mierze bezwonne gazy, między innymi etylen. To takie coś, jakbyśmy kuchenkę otworzyli sobie. Ten etylen jest rozcieńczony w bardzo dużych ilościach, czyli on nie występuje w dużym stężeniu. Dlaczego ta wyroczka pracowała tylko przez ten okres roku? Mianowicie dlatego, że zimą, jesienią i zimą, ten wydobywanie się etylenu ze względu na to, że zostało to zalewane wszystko przez i zamrażane przez wodę, która spływała z Parnasu, i cały teren jak gdyby został zablokowany, ten gaz się nie wydobywał. Wtedy zatem pytia w pewnym sensie nie doznawałaby olśnienia wieszczego. Dopiero wiosną, a wiosna tam zaczyna się, jak Państwo wiecie, dużo wcześniej, czyli mniej więcej właśnie luty, wtedy były też wielkie Dionizje, czyli uroczystości dotyczące wina, Wtedy dopiero ta wyrocznia mogła funkcjonować. Do tej wyroczni przychodzili różni ludzie, zarówno prywatni, jak i władcy. Tym razem jednak odpowiedź na pytanie... Przepraszam, to jest za bardzo, bo niestety to jest... Przepraszam, nie wyłączyłem telefonu. Odpowiedź na to pytanie była udzielana w inny sposób. O ile u Trofoniosa robiono sonety, czyli pewien inny utwór literacki, o tyle w tym przypadku na podstawie oderwanych informacji i słów wypowiadanych przez Pytię tworzono heksametry, czyli takie wierszowane czterowiersze po 13 spółgłosek, czy 13 zgłosek, których tam jak to w heksametrze one mają dość... Specjalnie są akcentowane, literki czy głoski mają różną długość, że omega jest wypowiadana inaczej od omikrona i tak dalej, i tak dalej. Tak jak to napisał Homer, czyli ten tradycyjny taki system dotyczący poezji. No i na tej podstawie można było odpowiedzieć sobie na pytania, które zadawano. Skąd, dlaczego jest tak, że te część tych wróżb, czy większość tych wróżb okazywała się prawdziwa? Ale z bardzo prostej przyczyny. Bogowie bogami, ale trzeba tym bogom troszkę pomóc. Pomagano w ten sposób, że Delfy i kapłani delficcy mieli całe mnóstwo szpiegów. Oczywiście w przypadku pytań poszczególnych ludzi sprawa nie miała takiego znaczenia, szpiegów nie trzeba było wysyłać, bo niektóre odpowiedzi można było dawać dwuznacznie, a każdy sobie interpretował po swojemu. Ale w przypadku, kiedy przybywali tam władcy, to oczywiście sytuacja polityczna, o którą pewnie pyta, nie pewnie, ale zawsze pytał władca, no była dość istotna. Pamiętacie Państwo, że ta wyrocznia się osłabiła tym, że kiedy Persowie zaatakowali w V wieku, 80. latach V wieku Grecję, zastanawiano się, w jaki sposób się im przeciwstawić. Oni nie mieli floty Ateńczycy, a wyrocznia im podpowiedziała właśnie, żeby wybudowali wielką flotę. W ten sposób była wielka bitwa pod Salaminą, która była początkiem końca Persów. Uznano, że ta wyrocznia powiedziała dobrze, to znaczy, że przewidziała przyszłość, dobrze poradziła Ateńczykom, no więc sława jej rosła. Oczywiście wszystkie te wyrocznie, które się sprawdziły, budowały sławę, ale jak Państwo wiecie, większość tych wyroczni nic nie miała wspólnego z rzeczywistym rozwojem wypadków, no ale te akurat zostały zapomniane. Jak to wyglądało? Jak widzicie Państwo, świątynia była dość pięknie udekorowana. Mamy tutaj różne kolorki, mamy całe przedstawienia dotyczące tego, dotyczące Apollina, tutaj Państwo widzicie na górze. No i mamy te skarbce. Ten skarbiec, który Państwo widzicie, nazywa się skarbcem Ateńczyków. Państwu powiedziałem, zbudowany po bitwie pod Maratonem. Dlaczego on jest taki istotny? Ponieważ on ma całą inskrybowaną część, jedną inskrybowaną ścianę. Nic by na tym nie było specjalnego, no inskrypcja jak inskrypcja, gdyby nie to, że to, co Państwo widzicie, jest jednym z najlepiej zachowanych, a w zasadzie można zaryzykować, najlepiej zachowanym fragmentem, który jest fragmentem muzycznym. Jak Państwo widzicie, tutaj mamy same literki. Zapytacie, gdzie zatem nutki? Otóż, że Grecy nie zapisywali swoich linii melodycznych za pomocą nutek, ale zapisywali za pomocą liter alfabetu będących w interliniach, czyli tutaj między tymi wszystkimi lub dodatkowymi znaczkami, tak jak tu, które dotyczą samych liter. Nie była to dokładnie taka skala, jak skale nasze nutowe, czyli ona w zasadzie odzwierciedlała zarówno rytm, jak i pewien sposób melodyki, czyli wskazywała pewne węzłowe dźwięki. Natomiast nie była zapisem konkretnym długości czy też syntezy wszystkich dźwięków. Dlaczego tak się działo? Dlatego, że jak Państwu powiedziałem przy okazji heksametru, grecki język ma to do siebie, że ma trzy rodzaje akcentów, dodatkowo tak zwany wygłos, dodatkowo niektóre głoski, czyli litery zapisywane mogą trwać dłużej wypowiadane być lub krócej. Sam język grecki przez te właśnie dodatkowe zapisy wydłużenia, skrócenia, podniesienie tonu, obniżenie tonu wypowiadania poszczególnych sekwencji tekstu powoduje, że on sam w sobie, ta klasyczna greka, była bardzo dźwięczna. Te dodatkowe zapisy, nazwijmy je w cudzysłowie nutowe, one tylko jak gdyby były dodatkiem do tej naturalnej melodyki języka. Pokazuję to Państwu, bo to jest dość unikatowy zapis tych zapisów muzyki mamy bardzo niewiele. Zresztą o dziwo, w roku 1900 dokładnie te zapisy greckie zostały przetranskrybowane na nuty, czyli odtworzono częściowo melodię. Jest parę nagrań, niestety nie jestem w stanie Państwu tego odtworzyć, ale są nagrania, które dają nam wyobrażenie, jak ta muzyka grecka brzmiała. Jest to o tyle interesujące, że tych zapisów rzeczywiście jest bardzo niewiele, ale już z praktyki, bo trochę się tych utworów greckich i później rzymskich nasłuchałem w tych transkrypcjach, które są współczesnymi transkrypcjami, zapewniam Państwa, że to nie były żadne przeboje. W zasadzie to trochę przypomina sytuację, kiedy oglądamy filmy japońskie. Kiedy jakiś pan zaczyna tam strasznie wrzeszczeć i wydawać gardłowe dźwięki, to okazuje się, że on właśnie wyznaje miłość swojej lubej. Kiedy natomiast jest cichutki i w ogóle wydaje się, że on bardzo czule do niej przemawia, to właśnie on grozi jej, że właśnie ją obetnie głowę albo popełni harakiri. Więc podobnie z tą muzyką. Ona w pewnym sensie jest niestrawna. To jest tak dziwne i różne od tych linii melodycznych, do których my jesteśmy przyzwyczajeni, że rzeczywiście trzeba pewnego samozaparcia, żeby wysłuchać. Oczywiście to są wszystko przeważnie teksty religijne, które były śpiewane. W związku z tym oczywiście charakter jest troszkę inny, no bo jeśli teraz nawet słuchamy pieśni religijnych, ale w liturgii, czyli nie pieśni, które śpiewa się w kościele, ale tych pieśni, które są jakby immanentną częścią samej liturgii, no to te linie melodyczne też są dość skomplikowane i trudno powiedzieć, że to są przebojowe melodie. One mają specyficzny układ, ale to zawsze bywa w religii tak, że tam punkt ciężkości jest położony na tekst, a linia melodyczna ma tylko być dodatkowym akcentem, ten tekst wzbogacający, czy też podkreślający pewne charakterystyczne cechy takiego tekstu. Mamy wreszcie bardzo dziwne sanktuarium, które jest w Azji Mniejszej. To sanktuarium to jest sanktuarium w Didyma. To jest na południe od Miletu i to było sanktuarium związane z Miletem. Nie znajdowało się tam miasto, trzeba z Miletu było pomaszerować do tego sanktuarium. To sanktuarium jest do dziś zachowane częściowo, jest przepiękne i robi duże wrażenie, dlatego że to są potężne bloki marmurowe. Ta struktura, mimo że została zniszczona w połowie, robi gigantyczne wrażenie, bo to jest po prostu potężna budowla, jeśli popatrzycie Państwo na to, jak to wygląda. Gdybyśmy mieli tu postawić człowieka przy tych kolumnach, to mniej więcej sięgałby on potąd. Kolumny są w zasadzie prawie ponad 2 metry średnicy, czyli to są bardzo monumentalne, wspaniałe budowle, dodatkowo wspaniale rzeźbione. Zresztą Państwo widzicie tu człowieka, on jest w pewnym oddaleniu, ale gdyby stanął tu, to mniej więcej sięgałby potąd. Czyli odtąd dotąd to jest mniej więcej około 2 metrów. Widzicie Państwo, jakie to jest potężne. Ta świątynia jest dość dziwacznie jak na świątynię zrobiona, ponieważ ona rzeczywiście z zewnątrz przypomina świątynię. I wydaje się, że możemy do niej wejść do środka i będziemy mieli normalnie taki układ, jak nie wiem, w Partenonie, czyli zadaszoną część, no i będzie tam gdzieś posąg jakiś stał i tak dalej. Kiedy jednak podejdziemy do tej świątyni, okazuje się, że sprawa nie jest taka prosta. Oczywiście okazuje się, że główne drzwi wejściowe są tak skonstruowane, że od strony zewnętrznej do tych drzwi nie można przejść. Natomiast do tego otworu drzwiowego, który wydawał mi się właśnie wejściem do świątyni. Natomiast można do niego wejść po schodach od strony wewnętrznej. A co jest wewnątrz i jak do środka wejść? Nie wchodzi się głównym wejściem, a wchodzi się dwoma takimi trochę zakamuflowanymi wejściami bocznymi. Tutaj Państwo widzicie. Jak widać na końcu tych otworów, no, świeci słońce. To oznacza, że wewnętrzna część świątyni nie miała dachu. Rzeczywiście jest to rodzaj dziedzińca, ograniczonego murem razem z kolumnadą, co wygląda na zewnątrz tak, jakby to była świątynia, a wewnątrz nią nie jest. Dlatego powiedziałem, że do tych drzwi teoretycznie wejściowych od wewnątrz prowadziły schody, ponieważ te drzwi wejściowe były tak zwaną bramą objawień. Kiedy chciano jakąś wyrocznię przedstawić tłumowi zebranemu, wiernym pielgrzymom, wtedy pojawiał się tam kapłan, objawiał się tam kapłan i odpowiadał na pytanie dotyczące jakiegoś większej całości. W jaki sposób wieszczono tam? Otóż na środku, tutaj macie Państwo dekorację od strony wewnętrznej, na środku tutaj Państwo zauważacie jakieś takie fragmenty jakiejś takiej małej budowli. I rzeczywiście była to budowla położona, taka mała kapliczka, położona przy źródle wody, ponieważ w Didymie wróżono właśnie z wody. Pamiętacie Państwo, kiedy na samym początku opowiadałem o tym, że jedną z tych wróżb zachowanych do dziś, i to akurat wieczór Andrzejkowy, to jest wróżenie właśnie zarówno z samego ruchu wody, jej zapachu, jak i różnych przedmiotów umieszczonych czy te, na powierzchni wody, czy też różnych ingrediencji wlewanych do wody. Na tym polegało, czyli oni robili rzeczywiście wróżby andrzejkowe z naszego punktu widzenia. Inny typ wróżenia. Tam, żeby jednak uzyskać wróżbę, trzeba było się rozebrać całkiem do golasa. No dlatego, że woda ona miała przy okazji także obmywać. Wiecie Państwo, że to są ablucje, czyli takie rytualne obmycia. I rzeczywiście, kiedy jest jakikolwiek kontakt z Bogiem, wróżbą Boga, to albo kapłani muszą się zachowywać w specyficzny sposób i przestrzegać pewnych reguł, albo ci, którym wieszczono, musieli to robić. A zatem tutaj akurat taki był sposób wieszczenia. Natomiast już zadać można pytanie, o co tam pytano i jak odpowiadała ta wróżba. No i mogę powtórzyć po raz kolejny. Niektóre pytania były całkiem banalne, ale odpowiedzi niekoniecznie. Bo na przykład mamy zachowaną taką informację, że ktoś przyszedł i zapytał się, czy będzie miał syna czy córkę. Odpowiedź wyrocznie była taka. Syn, nie córka. Zwróćcie Państwo uwagę, że bez znaków przestankowych. Gdybyśmy po synie dali przecinek, to by oznaczało, że ma syna, a nie córkę. Jeśli natomiast przecinek po grecku, czyli znak przestankowy po grecku, damy po nie, to będzie napisane syn nie, córka. Oczywiście człowiek, który uzyskiwał bez znaków przestankowych taką informację, zawsze uzyskiwał informację prawdziwą, bo albo urodził mu się syn, albo urodziła mu się córka. Gorzej oczywiście, jeśli rodziły się bliźniaki, bo tego już wyrocznia nie przewidywała i tego wytrychu językowego i zapisu tej wyroczni nie było. Ale zwracam Państwu uwagę na to, jak sprytni byli ci kapłani i w jaki sposób w pewnym sensie, no może nie celowo nawet, bo oni w to naprawdę chyba wierzyli, no podpuszczali tych swoich wyznawców, udzielając im rzeczywiście, jak my to dzisiaj mówimy, pytyjskich odpowiedzi, czyli takich odpowiedzi, o których trudno jednoznacznie wyrokować i które dopiero okazują się prawdziwe, czy ich segmenty okazują się prawdziwe dopiero wtedy, kiedy już dane wydarzenie zaistniało, bo wtedy mówimy, no ktoś, kto właśnie pytał, syn czy córka, no rodził się syn. No rzeczywiście wyrocznia mi tego syna przekazała. No rzeczywiście napisali, syn, nie córka. Czyli on wtórnie później można było coś takiego interpretować. No i oczywiście z Rzymianami była podobna sytuacja. Rzymianie również usiłowali czegoś się dowiedzieć na temat przyszłości. Taka najbardziej znana wyrocznia, o której chcę powiedzieć, bo powoli będziemy musieli niestety kończyć naszą wycieczkę po wyroczniach, jest, pewnie Państwo rozpoznaliście, Sybilla. O tych księgach sybilijskich, o samej Sybilii mówi się bardzo dużo, nawet współcześnie gdzieś krążą jakieś takie informacje. No można by zadać pytanie, dobrze, czy ta Sybilla rzeczywiście istniała, czy też jest to całkowity mit. Otóż tak. Sybille to były również wieszczki. One były takimi wieszczkami jak Pytie, musiały zachowywać podobne zasady. Taka najsłynniejsza, czyli ta pierwsza Sybilla, czyli miejsce wieszczenia, znajdowało się w Grecji w gruncie rzeczy, chociaż tak naprawdę jest to tak zwany Dodekanos, czyli zgrupowanie 10 wysp u wybrzeży tureckich, a tu chodzi konkretnie o wyspę Chios. Głównym takim miejscem, czy polis funkcjonującym na Chios były Erytrai i tam znajdowała się ta Sybilla. Ona później wywędrowała do Kyme, to jest miejscowość położona niedaleko Neapolu i tam miała swoją siedzibę. Była jedna Sybilla, później tych Sybil było więcej, aż 10, ale ta pierwotna Sybilla, rzeczywiście żyjąca tam w czasach już historycznych, była tą Sybillą prawdziwą, która wieszczyła. Ona w związku z tym nazywana jest od miasta Kyme, nazywana jest Sybillą Kumeńską. Ona jako jedyna miała spisać 9 ksiąg, które miały opisywać całą historię Rzymu i odpowiednie segmenty miały odpowiadać też na pytania dotyczące rozwoju różnych sytuacji. Ponieważ oczywiście tego typu informacje no, bardzo interesowały wszystkich, więc musiały zainteresować także władców Rzymu. W tym czasie władcą Rzymu był Tarquinius Pyszny, jeden z królów etruskich, bo jak Państwo wiecie, po założycielach Rzymu, później Rzym wpadł pod panowanie etruskich, była cała dynastia królów etruskich, co się później skończyło ich końcem tej dynastii i powstaniem już w VI wieku Republiki Rzymskiej, nomen omen, też Brutus to zakładał, ale nie ten Brutus, który zabił rzecz jasna Cezara, bo to było paręset lat później, ale nomen omen dokładnie takie samo imię. Otóż ten Tarquinius Pyszny postanowił dowiedzieć się coś o swojej przyszłości i o przyszłości swojej dynastii, postanowił odkupić te księgi od Sybilii. Sybila jednak podała mu cenę taką, która dla niego, a był jak sam przydomek wskazuje, pysznym człowiekiem, zatem zarozumiałem, no i jak to zwykle bywa u pysznych ludzi, skąpym. Nie chciał zapłacić za te księgi. W związku z tym Sybilla spaliła 3 i zaproponowała, że może kupić pozostałe 6. No podała cenę i była to dokładnie ta sama cena, którą podała jak za 9 ksiąg. No tak czy nie już pyszny, znowu szpycha zwyciężyła, powiedział, że nie chce, spodziewając się, że za kolejne 3 księgi obejmujące tylko część historii Rzymu zapłaci dużo mniej. Jakież było jego zdziwienie, kiedy zostały tylko 3 księgi i kiedy zapytał o cenę, Sybilla mu znowuż podała cenę wyjściową. No tym razem już nie ryzykował i wykupił. Efekt był tego taki, że rzeczywiście w posiadaniu Rzymian znajdowały się od czasów tam 6, 7, 8 wieku, bo to chronologicznie, wiecie Państwo, trudno ustalić, ale w każdym razie realnie znajdowały się 3 księgi przepowiedni. Nie każdy mógł do tych księg przepowiedni sięgnąć. One znajdowały się w świątyni Owisza najlepszego na Kapitolu. Z Senatu Rzymskiego było powołane specjalne kolegium składające się z 15 osób, które w chwilach zagrożenia czy też w chwilach niepewności miało prawo pójść i zobaczyć odpowiednie fragmenty tych ksiąg sybilijskich. Te księgi sybilijskie to jest jak gdyby działalność Pro Publico Bono Sybilii, ponieważ ona opisuje historię całego imperium. Jeszcze nie było wiadomo wtedy, chociaż pewnie w księgach to było zapisane, że będzie cesarstwo i tak dalej, i tak dalej. My jesteśmy cały czas, no nawet nie w okresie republiki, tylko w bardzo początkowym okresie królestwa, czyli królowania jeszcze w Rzymie. Więc to było jakby Pro Publico Bono, ponieważ to dotyczyło historii wszystkich. Natomiast oczywiście Sybilla, podobnie jak Pytia, wieszczyła poszczególnym ludziom. To tym razem znowuż działo się na trochę podobnych zasadach i zdaje się, że trans był identyczny, ponieważ ona koło tego Kymy mieszkała w jaskini. Trzeba było do tej jaskini przejść bardzo długim korytarzem. Ten korytarz właśnie miał ze względu na układ geologiczny szereg otworów, w związku z tym to było takie skrzyżowanie nekromantejonu, ponieważ wchodząc echo powodowało, że słyszeliśmy mnóstwo głosów i dopiero na końcu tego była ta Sybilla, która no, pod wpływem transu wypowiadała tam swoje wróżby, czyli tam każdy mógł pójść. Oczywiście trzeba było złożyć jak to zwykle jakąś ofiarę. Ale ta Sybilla jest o tyle interesująca, że to jest jedyna rzecz, która jest jak gdyby materialnym świadectwem, księgi sybilijskie są realnym świadectwem istnienia takich wróżb i jak twierdzili Rzymianie, te wróżby się sprawdzały. Dlaczego mówię, że jak twierdzili Rzymianie? Ano z tego prostego powodu, że te księgi sybilijskie niestety nie zachowały się do naszych czasów. One zachowały się w przekazach, i bardzo często teraz tak jest, że różni ludzie i wieszcze powołują się na księgi sybilijskie, ale zapewniam Państwa, żaden z tych przekazów na pewno nie odzwierciedla zapisów. Po pierwsze dlatego, że te księgi dotyczyły nie historii świata, a dotyczyły historii imperium i specyficznych wydarzeń najpierw królestwa, później republiki, ewentualnie cesarstwa, skoro to aż 9 ksiąg było. Zwróćcie przy okazji Państwo uwagę, że tu powtarza się ta święta liczba 9 i powtarza się 3 razy po 3, czyli tu są 2 święte skabały, wzięte liczby, które przy tych księgach sybilijskich się pojawiają. Oczywiście nie wiemy, czy ich było 9. Oczywiście nie wiemy, czy spalano je po 3, natomiast tak przekazała tradycja. No, puenta. Jeśli ktoś się powołuje na księgi sybilijskie, jakieś wróżby, które tam miały być zawarte, to oczywiście nie mówi prawdy, no ponieważ te księgi się nie zachowały. Tu tylko Państwu pokazuję, bo to jest widoczne do dzisiaj, w jaki sposób wyglądał ten korytarz, którym to korytarzem trzeba się było udawać do jego nie tyle zaświatu, bo tu nie wchodziło się do Hadesu jak w Negromantejonach, ale do tej wyroczni sybilijskiej. Oczywiście cała problematyka dotycząca wróżb antycznych jest bardzo skomplikowana i rozbudowana. Chcę tylko na samym końcu powiedzieć o dwóch rzeczach, ponieważ jeden z tych terminów jest używany do dzisiaj, chodzi o auspicja, a drugi dotyczący auspisków, czyli specyficznego sposobu wróżenia. My dziś mówimy, że coś jest pod auspicjami, nie zdając sobie z tego sprawy, co to tak naprawdę konkretnie oznacza. Auspicje to był rodzaj nie tyle wróżby, co rodzaj potwierdzenia słuszności podjętej decyzji. Auspicium, samo słowo po łacinie, składa się z dwóch słów łacińskich. Pierwsze to jest avis, co oznacza ptaka, i drugi, czyli specere, to oznacza obserwować. A zatem auspicja polegały na obserwowaniu lotu ptaków. W praktyce oznaczało to tak, że augur, czyli kapłan, odziany w specjalną szatę ze specjalnym takim berłem, rodzajem symbolu władzy, w miejscu, gdzie miały być odbywać się te auspicje, rysował sobie kwadrat na ziemi, to było miejsce określone jako miejsce święte, budował tam namiot zorientowany na kierunki świata, następnie siadał przed tym namiotem z oznaką godności kapłańskiej i w ten sposób, poprzez ten namiot i wyrysowany kwadrat, dzieląc niebo na poszczególne segmenty i obserwował przez określony czas, co się na tym niebie dzieje, czyli jakie pojawiają się ptaki i jak się zachowują. Czyli auspicja to było pod auspicjami, czyli pod ptakami, czyli to wróżba wynikająca z lotu ptaków, o którym żeśmy mówili. Ona zawsze służyła do potwierdzenia słuszności decyzji. Chodziło zatem o to, czy na przykład jeśli podjęto decyzję o jakiejś bitwie, czy jest to decyzja słuszna, czy też nie. Jeśli natomiast chciano sprawdzić, czy ta decyzja jest decyzją, tak wyglądali ci wieszcze. Jeśli natomiast chciano sprawdzić, jaka konsekwencja będzie tej decyzji, to trzeba było użyć kapłanów augurów, a w zasadzie ich odmiany etruskiej haruspisków, ponieważ oni specjalizowali się w odczytywaniu znaków na organach wewnętrznych zwierząt, w tym przede wszystkim wątrobie. Mówiłem Państwu o tej wątrobie na samym początku. Tak wygląda model z brązu znaleziony w etruskim mieście, w Wejach, ale one były używane, te modele i cała ta część wróżenia była używana także przez Rzymian. Tu macie Państwo oznaczone po etrusku, pozapisywane różne segmenty tej wątroby i co one oznaczają. Jeśli jakaś rzecz zła pojawiła się w którymś z tych elementów, to zależnie od tego, gdzie się pojawiła, można było wywnioskować, czy dana bitwa skończy się dobrze, czy też skończy się źle. Jak Państwo się domyślacie, wróżbom ulegli także cesarze. Nie mamy już oczywiście ani czasu, ani to już troszkę osobny temat, ażeby o tym opowiadać. Cesarze z kolei byli dość nie tyle zabobonnicy, oni po prostu postępowali zgodnie z tradycją. Z tego co wiemy, to na pewno wróżyli sobie z ruchu ryb, dlatego szczególnie ci cesarze, tak jak Tyberiusz, czy no, przede wszystkim Tyberiusz, ale także Neron, którzy mieszkali na Capri, no to oczywiście korzystali ze specjalnych basenów, w których poruszały się ryby. Podobna sytuacja częściowo wystąpiła chyba u Hadriana, jego willi w Tivoli, gdzie jest tak zwany teatr morski, a tak naprawdę jest to taki okrąg otoczony wodą, czyli budowla okrągła, tolos, otoczony wodą. Z tym, że tam oprócz wróżenia prawdopodobnie z ruchu ryb, wróżono także ze względu na znaki zodiaku, ponieważ ten zwyczaj wróżenia, czy też przepowiadania przyszłości, tak jak już Państwu to mówiłem na samym początku, z układu, czyli w jakim gwiazdozbiorze co się znajduje i jak te ówczesne ciała niebieskie, które znano, bo nie znano wszystkich planet, na Słońce było traktowane jako jedna w zasadzie z planet, więc jak one, w jakim wzajemnym układzie one się znajdują, można było przewidywać przyszłość. Czyli z naszego punktu widzenia powstawało coś w rodzaju obserwatorium astronomicznego w tym sensie, że cesarz, chcąc przewidywać przyszłość, musiał uwzględnić dla danego wydarzenia, które miało być w przyszłości, jaki będzie układ różnych ciał niebieskich, czyli zarówno gwiazdozbiorów uznanych za gwiazdozbiory podstawowe zodiaku, jak i różnych ciał niebieskich, no ale po to, żeby to mógł zrobić, to nie wykreślano tego, tylko usiłowano zrobić jak gdyby ruchomy model, który no, biorąc pod uwagę cykliczność powtarzających się zjawisk astronomicznych, no miał odzwierciedlać i na tej podstawie miano wyciągać wnioski. Mam nadzieję, że będziecie Państwo dzisiaj wzbogaceni troszkę o tą wiedzę, którą starałem się Państwu przekonać, zrobić wróżby andrzejkowe skutecznie, jednocześnie wyjaśniając tym osobom, którym będziecie je prezentować, jakie są antyczne korzenie. Oczywiście możemy do tego podchodzić z pewnym sceptycyzmem i wręcz należy, bo nie należy ulegać panice i myśleniu irracjonalnemu, tylko że chcę zwrócić Państwu także uwagę na to, że kiedy Grecy, czy Rzymianie, czy wcześniej Babilończycy ustalali te pewne reguły, to oni je ustalili nie dlatego, że po prostu ktoś sobie je wymyślił. Oni obserwowali otaczającą przyrodę, starali się z tego wyciągnąć wnioski, a ponieważ zakładali, że ta przyroda jest bezpośrednio powiązana z wolą bogów, no to oznacza, że bogowie coś chcą przekazać i nie na darmo to, co obserwujemy, wygląda tak, jak wygląda. Czyli z ich punktu widzenia, pamiętajcie Państwo, tak jak cała astrologia, to była tak naprawdę nauka. Ona była później tylko interpretowana w kontekście religijnym, no bo tak funkcjonował ich ówczesny świat. Natomiast my teraz często traktujemy to w całkiem inny sposób, ponieważ wiele z tych zjawisk, jak Państwu już wspominałem, można wyjaśnić w sposób całkowicie racjonalny. Dlaczego tak na przykład zachowują się ptaki lub jakieś tam zjawiska astronomiczne i rzeczywiście konsekwencją takiego, a innego zachowania jest następstwo takich, a nie innych wydarzeń. Przy czym są to wydarzenia dotyczące naszego środowiska, które częściowo oddziałuje na nas. Każdy się potwornie czuje, kiedy jest niskie ciśnienie i to można przewidzieć. Natomiast odpowiedzieć na to pytanie syn, nie córka, no to już byłoby trudniej i do tego już trzeba było sprytu kapłanów, którzy odpowiednio to interpretowali. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że przynajmniej troszkę zainteresowałem antykiem i troszkę oderwałem Państwa od tego naszego, od tej naszej współczesności. Nie będę oczywiście mówił o wróżbach dotyczących naszej pandemii, bo zakładam, i bądźmy optymistami, że ona się szybko skończy, a że także kiedyś już być może osobiście, bo to jest dużo przyjemniejsze, będę się mógł z Państwem spotkać opowiadając o antyku jakiś inny interesujący temat. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i mam nadzieję do zobaczenia i przede wszystkim zdrówka życzę.

Dzień dobry Państwu. Wybrałem taki temat do opowieści pod tytułem wirusy, ponieważ to jest temat, o którym się w tej chwili wszędzie i wszyscy rozmawiają. A ponieważ jest to temat również ogromny, do przeczytania, nie wiem, tysiące stron, gdybyście czytać podręcznik, to wybrałem również wybrane wirusy, które wyraźnie przysłużyły się nauce. Pokażę Państwu później, ile nagród Nobla powstało dzięki temu, że badano wirusy. To, co warto jest wiedzieć, to to, że wirusy są wszędzie. Znaczy, nie możemy sobie wyobrazić ani rodzaju organizmów, ani miejsca, gdzie by można to badać. No, może poza kosmosem. Może poza kosmosem. Żeby tam wirusów nie było. Z takich przekonujących opowieści można zacytować, że w jednym litrze wody morskiej jest więcej wirusów liczonych jako osobniki niż ludzi na świecie. Albo inaczej, że biomasa wirusów w oceanach jest większa niż biomasa wszystkich słoni na planecie. To robi wrażenie. Czyli jeżeli one są wszędzie, a na tym obrazku, który teraz oglądamy, wirusy również są w tym pięknym tulipanie, bo on dlatego jest taki mozaikowy, że jest zakażony wirusami. Obok niego są koronawirusy, o których już w tej chwili każdy wie. Czyli wirusy są wszędzie, oczywiście też w ludziach. W ludziach, co jeszcze zabawniejsze, to fakt godny uwagi jest, że w naszym genomie, czyli w naszym DNA, jest między 8 a 9% DNA pochodzącego od wirusów. To są jakieś zakażenia wirusowe, które kiedyś nam towarzyszyły, może nam jako homo sapiens, a może jeszcze szympansom, i zostały w naszym wirusie, w naszym genomie. Więc jesteśmy z nimi powiązani na zawsze. Mówią wirusolodzy, że jeżeli wirus się pojawi, to będzie już zawsze, póki trwa Ziemia i póki trwa życie. Ten wykład, który teraz Państwu prezentuję, jest przygotowany również dla 18 spotkań, letnie spotkania z nauką, które rozpoczną się w lipcu. Także dzielimy się tą wiedzą z ludźmi, którzy przyjechali na te spotkania i z Państwem, którzy chcą to oglądać. Ważne jest, żeby wiedzieć, czym jest wirus. Otóż ja, upraszczając, mówię czasem, że wirus jest informacją opakowaną i gotową do użycia. Ta informacja to są cząsteczki kwasów nukleinowych, DNA albo RNA. Wiemy o nich, że są informacją genetyczną, zresztą do czego za chwilę dojdziemy, wiemy dzięki badaniom wirusów. No i ta informacja genetyczna musi być jakoś zapakowana, ochroniona przed środowiskiem zewnętrznym i to jest zwykle taki płaszcz białkowy, który ma różne formy i te różne formy widać na tym przeźroczu, jak one mogą być różne. To są kolory, są wymyślone przez artystów, ale kształty i szczegóły to jest to, co odkryliśmy badając poszczególne wirusy. Kiedy powstały wirusy? Tego oczywiście nie wiemy, ponieważ wirusy nie zachowują się w żadnych wykopaliskach. Też z zabawnych informacji istnieją takie obrazy z epoki faraonów, czyli jeden z faraonów ma stopę uszkodzoną tak, jak uszkodzone bywają stopy ludzi chorych na polio. Czyli w czasie faraonów wirusy na pewno istniały, ale my myślimy, ponieważ są takie proste i są bardzo, najbardziej uproszczoną formą życia, o czym za chwilę, to myślimy, że właściwie może nawet życie się od tego zaczęło, albo że to w tym samym czasie. Życie ocenia się, że zaczęło się na planecie mniej więcej 4 miliardy lat temu. No to znaczy, że wirusy są tak sędziwe. One na pewno ewoluowały przez ten czas, o czym też będziemy mówić. One na pewno się zmieniały, ale prawdopodobnie, ponieważ potrzeba im do tego, żeby trwać, tylko tej informacji genetycznej zapakowanej, jak mówiłam, w jakąś kopertę, to ta prostota sugeruje, że to było bardzo wcześnie na świecie. Jest taka debata też, której przy pomocy wirusów nie rozstrzygniemy, czy to był świat
którym materiał genetyczny to był RNA, kwas rybonukleinowy, czy świat, w którym był DNA. I z badań biochemicznych niewirusowych wiadomo, że prawdopodobnie, czy przypuszczamy z dużą dozą prawdopodobieństwa, że prawdopodobnie świat zaczął się jednak od formy RNA, prostszego kwasu nukleinowego, a potem się pojawiła doskonalsza DNA. A mogło jeszcze być tak, że one obie ze sobą współistniały i to może właśnie był początek wirusów. To bardzo ciekawe, bo nigdy tego nie udowodnimy, jak to było. Odtworzyć tamtych warunków nie jesteśmy w stanie, ale na pewno jest to bardzo wczesne stadium życia. Być może, że na innych planetach to jest jedyna forma życia i w związku z tym znowu pojawia się pytanie, czy one są żywe. Ponieważ, jak Państwu powiedziałam, wirus może istnieć jako wirion, czyli taka forma zapakowanej informacji genetycznej, ale jak ona trafi do komórki, czyli jeżeli zakazi jakąkolwiek komórkę, to tam zaczyna swój cykl życiowy i wtedy to już jest na pewno wirus. I w tym cyklu życiowym wszystko, co się dzieje, jest takie same, ma takie cechy, jakie przypisujemy życiu. To znaczy, że się namnaża materiał genetyczny, że się namnaża sama ta jednostka, czyli że ona powstają jej potomne, że ona metabolizuje, czyli przekształca wszystkie substancje, które są jej potrzebne do życia. To są elementy życia i wirus w komórce jest żywy. Każdy wirus musi korzystać z pomocy komórki. To należy do definicji wirusa. Ponieważ żaden wirus na świecie, bo tak to zdefiniowaliśmy, nie umie sam syntetyzować białek, czyli tych ważnych fragmentów swojego ciała, nazwijmy to, musi używać do tego, może mieć jakieś elementy, ale całość procesu musi być wykonana przy pomocy maszynerii komórkowej. Nie umie również syntetyzować żaden wirus błony lipidowo-białkowej, która jest też konieczna dla większości wirusów, w szczególności wirusów organizmów wyższych, do tego, żeby one się mogły rozmnażać. No więc, czy są żywe, czy nie, to jest troszkę takie rozmawianie, jak ile jest wirusów, może się zmieścić nawet kod szpilki. Ja nawet widziałam jakąś publikację, w której wyliczano już, ile tych wirusów może się zmieścić na tym łapku od szpilki, ale nie zapisałam się tego. Żebyśmy dalej mogli rozmawiać, chcę tylko przypomnieć takie najważniejsze informacje o materiale genetycznym, o tym, co stanowi istotę wirionu, a potem wirusa. No, przypomnę, że dziś najwięcej wiemy o DNA, tej strukturze w lewym górnym rogu, dwuniciowej strukturze, dwie nici, które są ze sobą trzymane, łączą się ze sobą w sposób bardzo specyficzny, słabymi, ale specyficznymi wiązaniami. Więc są dwie nici DNA, one biegną, jedna biegnie jak gdyby z góry na dół, a druga z dołu do góry. To się określa cechami chemicznymi takiej cząsteczki i taka cząsteczka dwuniciowa mówimy, że jest komplementarna. Czyli gdybyśmy te dwie cząsteczki rozłączyli w roztworze, a potem znowu stworzyli warunki, że one się będą miały ku sobie, to one się połączą według tej zasady komplementarności. To jest wspaniała cecha. No, DNA tego nie wymyślił, ale ja myślę, że ewolucja to wymyśliła. Otóż w procesach komórkowych DNA jest tylko zachowuje informację genetyczną w komórkach wyższych, natomiast przekazywana ona jest dalej dzięki syntezie jednoniciowego RNA. I RNA to jest w prawym górnym rogu, to jest znowu cząsteczka, która też jest komplementarna do jednej z nici DNA. Ona jest pojedyncza, i jest komplementarna do jednej z nici DNA. To są podstawowe pojęcia związane z kwasami nukleinowymi, które trzeba po prostu pamiętać, bo będziemy się do nich już odwoływać. A w dolnych obrazkach, na lewym obrazku jest ta gruba nić biegnąca przez całe, to są zdjęcia z mikroskopu elektronowego, przez cały obrazek, ta gruba nić to jest RNA, na którym syntetyzowane są cząsteczki białka, widać gdzie jest początek tej syntezy i kolejno syntetyzowane są cząsteczki białka, to jest proces zwany translacją.
a w prawym dolnym rogu ten piękny, gruby sznur, to jest dwuniciowy DNA, tak zwany plazmidowy DNA. No, piękne zdjęcie, to jest mikroskop też elektronowy, tu szczegółów cząsteczkowych nie widzimy, ale widzimy, że jest to istniejąca naprawdę substancja, nie, że ktoś ją wymyślił i mamy w to wierzyć, że ona istnieje. Ona istnieje naprawdę. Jeżeli chodzi o wirusy, to powiedziałam już Państwu i to już sobie utrwalamy, że tych wirusów jest na świecie miliardy. Nawet nie miliony, miliardy są wszędzie. Zakaziły, muszą coś, kogoś zakażać, ponieważ inaczej by nie mogły się rozmnażać, rozmnażają się dzięki zakażonym komórkom. I wiele lat temu David Baltimore, bardzo wybitny uczony, który potem dostał Nagrodę Nobla za test właśnie badania nad wirusami, ocenił, że istnieje tylko 7 typów, jak jest zbudowany i jak działa genom, czyli ta informacja genetyczna wirusu. Czyli mogą być miliardy wirusów, ale każdy nowo odkryty, jesteśmy w stanie go, każdego nowo odkrytego jesteśmy w stanie umieścić w jednej z tych 7 klas. I tutaj Państwo macie różnego typu też i nazwy, jakie wirusy wchodzą w którą grupę. No, na przykład wirus grypy to jest grupa 5 na samym dole. Retrowirusy, będziemy o nich jeszcze mówić, to jest grupa 6. Grupa 1 to są po prostu dwuniciowe DNA, adenowirusy. Herpes simplex to jest opryszczka. Czyli może to być bardzo różnie, że to może być jednoniciowy DNA, dwuniciowy DNA, jednoniciowy RNA i tak dalej. To, co jest centralne, po czym zaczyna się już, nazwijmy to, życie tego wirusa, to z genomu musi powstać tak zwany plus mRNA, czyli plus informacyjny RNA. To jest taka cząsteczka, którą może użyć aparat syntezy białek, komórki zakażonej. To jest, trzeba doprowadzić od tego genomu wirusowego do tej formy plus mRNA, na którym będzie możliwa synteza białka. Czyli 7 różnych typów, wszystkie one prędzej czy później mogą być sprowadzone do plus mRNA. To jest umowny ten plus. Plus to jest ten, który komórka potem wykorzysta. I od tego zaczyna się życie genetyczne wirusa. Z tych 7 klas genomów dzielimy na 3 klasy DNA i 4 klasy RNA. I to, co tu jest ważne, bo mówiłam o tej wielości form wirusowych, to jest to, że jednocześnie te genomy mogą być w bardzo różnych formach. To może być liniowy kwas nukleinowy. No, grypa na przykład ma 8 kawałków. Znaczy, żeby wirus grypy miał zrealizowany, nazwijmy to, swój genom, to jego RNA musi być w 8 niezależnych fragmentach plus mRNA. Są takie wirusy, których DNA jest dwuniciowe i są takie wirusy, których DNA jest zamknięty w okrąg, w kółko, czyli są koliste. Są nawet takie, są takie, RNA, takie wirusy, które jest, no jak Państwo tu widzicie, idzie przez różne formy, albo od plus RNA do minus RNA i znowu mRNA plus i tak dalej. Czyli tych form kulistych, liniowych, przerywanych jest bardzo, bardzo dużo, ale zawsze na końcu musimy dojść do tego plus mRNA. W aparacie genetycznym, jak powiedziałam, nie wszystko jest zakodowane, ale często są takie kawałki kwasu nukleinowego, to jest nić RNA i DNA, które służą jako sygnały. To znaczy, że tam nie jest kodowane żadne białko, ta najważniejsza informacja genetyczna, ale jest kodowana informacja, że coś powinno być odczytywane. Do tego też jeszcze za chwilę wrócimy. Jednym słowem, że genom, że wirus działa dzięki temu, że ma określoną sekwencję, określony fragment nici DNA albo RNA. No i przyszliśmy tutaj już do sytuacji pierwszego wirusa, o którym chcę opowiedzieć, który jest jednym z najważniejszych z punktu widzenia właśnie odkryć naukowych.
to są tak zwane, to są wirusy bakteriofagi, fagi. Mówimy o fagach lub bakteriofagach, to są wirusy, które zakażają bakterie. One, ich gospodarz jest zawsze specyficzny, znaczy te fagi, o których teraz będziemy mówili, one żyją w Escherichia coli, ale w salmonelli albo w jakiejś innej bakterii, one ich nie zakażą, bo tutaj jest wspólnota wirusa i gospodarza. No tak samo jak wszystkie wirusy, nie każdy wirus zakaża człowieka i nie każdy zwierzęcy zakaża człowieka i nie każdy ludzki zakaża zwierzęta. No więc te parzyste fagi czy bakteriofagi, których gospodarzem jest bakteria Escherichia coli, mają, jak Państwo widzicie na schemacie górnym z lewej strony, niezwykle złożoną strukturę. One każdemu przypominają pojazd księżycowy, który musi osiąść na powierzchni Księżyca, znaleźć swoje miejsce, gdzie chce osiąść, a potem przez tę nogę wychodzą astronauci. W przypadku wirusa wychodzi kwas nukleinowy. W środku tego wirusa jest kwas nukleinowy, DNA, a wszystko, cała reszta to są białka. Są białka główki, białka ogonka i białka tych takich macek, którymi wirus znajduje swoje miejsce przy przyczepieniu się do komórki. Przy czym te macki rozpoznają określone cząsteczki na powierzchni komórki bakterii, czyli istnieje specyficzność rozpoznawania. Inaczej mówiąc, bakteria ma receptory, też białkowe, i one wzajemnie ze sobą oddziałują. W główce jest kwas nukleinowy, a potem następuje taki skurcz tej nóżki i wciśnięcie do środka bakterii przez dziurę, która się też czyni enzymatycznie, wciśnięcie do środka tylko kwasu nukleinowego. Otóż badania tych parzystych wirusów, które przeprowadzono w latach 50., to jest jeden z głównych dowodów, dla mnie niezwykle elegancki, ponieważ nie wymagał skomplikowanej aparatury, tylko wiedzy biologicznej. Jeden z najważniejszych dowodów, że to DNA jest materiałem informacji genetycznej. Do końca lat 40. takiej świadomości ludzie nie mieli. Na odwrót, uważali, że ponieważ bardzo różnorodne cząsteczki komórek to są białka, uważali, że cechy genetyczne przekazywane są z komórki do komórki, z pokolenia na pokolenie przy pomocy przekazywania białek. I w 1944 roku Avery i współpracownicy w Stanach Zjednoczonych wykonali doświadczenie z bakteriami, które dowodziło bez wątpliwości, że materiałem genetycznym w bakteriach jest DNA. Z rzeczy smutnych to jest taka, że dla mnie Avery jest jednym z najbardziej wyróżniających się uczonych, którzy powinni byli dostać Nagrodę Nobla. Tymczasem w Komitecie Nagród Nobla, do których Avery ze swoją pracą był zgłaszany wielokrotnie, był jeden człowiek, którego nazwiska nie będziemy utrwalać, który co roku mówił, że to jest niesprawdzone, niemożliwe i odmawiał. I odrzucano Avery'ego, który w końcu umarł i Nagrodę Nobla nie dostał. Natomiast doświadczenie, o którym na początku chcę dzisiaj powiedzieć, o fagu parzystym, polegało na tym, że wyznakowano izotopowo, to jest wtedy były i teraz są przyrządy, gdzie można zidentyfikować określony izotop. Otóż białka tego faga, tego bakteriofaga, wyznakowano siarką, która nie występuje w kwasach nukleinowych, a DNA tego faga wyznakowano fosforem znakowanym, czy radioaktywnym. Fosfor w białkach występuje w niewielkich ilościach, więc też można uznać, że to jest jedyny wyróżnik dla kwasu nukleinowego. I przeprowadzono taki początek infekcji, kiedy fag, jak Państwu mówiłam, osiada na powierzchni i wtedy można było oddzielić puste główki, jak już DNA wszedł, znaczy ten materiał wszedł do środka, to zostały puste główki. I te puste główki, które nie miały już żadnej siły genetycznej, nazwijmy to, informacji, były wyznakowane siarką, czyli to było białko. Natomiast cały znakowany fosfor znalazł się w środku razem z kwasem nukleinowym DNA. To jest proste i piękne doświadczenie, no prawie że w tej chwili do wykonania w szkole, które jest jedną z ilustracji, moich ulubionych ilustracji, że odkrycia naukowe wymagają na początku pomysłu. Otóż tutaj Marta Chase, to była studentka, i Alfred Herschel,
to był jej profesor, mieli po prostu pomysł. Hershey dostał za to nagrodę Nobla w 1969 roku. Ten, to jest duży bakteriofag, składa się z dwuniciowego DNA, 160 genów, to jest naprawdę dużo. I to, co jeszcze można sobie opisać, co mi się też bardzo podoba, to, że można określić, dzięki również izotopom, jak szybko następuje infekcja. To jest fakt, bakteriofag, który bardzo szybko infekuje i zabija komórkę. Jak Państwo widzicie na tym przeźroczu, w momencie, w którym bakteriofag styka się z bakterią, to właściwie natychmiast następuje ta absorpcja. Nie będziemy się poczekać słowa natychmiast, które ma swoje też niezależne konotacje polityczne, ale to znaczy, że bardzo szybko następuje absorpcja, następnie również bardzo szybko, równie szybko zatrzymuje się wszelaka synteza enzymów bakteryjnych, czyli ten bakteriofag natychmiast jest w stanie wykluczyć dalsze życie bakterii. Po pięciu minutach, rozpoczyna się synteza enzymów tego bakteriofaga, które są potrzebne do jego dalszego rozwoju. Po 10 minutach synteza DNA, czyli powiela się jego materiał genetyczny. Potem ten materiał genetyczny jest zapakowany samorzutnie. To jest piękny i bardzo, powiedziałbym, imponujący przebieg infekcji, gdzie w tej bakterii spotyka się DNA i jest od razu pakowane w główkę, ogonek i tak dalej, czyli od razu w tym przypadku to będzie 12 minut i po 30 minutach w temperaturze 37 stopnia bakteria się cała rozpuszcza, ginie, jej już nie ma, a potomne fagi w ilości kilkudziesięciu, jeżeli nie kilkuset, to pamiętam, wysypują się na zewnątrz i szukają kolejnych bakterii. No więc to jest bardzo zasłużony wirus. Tu jest takie długie wyliczenie dla Państwa, ilu uczonych, w tym Watson i Crick również, otrzymali Nagrody Nobla dzięki temu, że użyli tych fagów do różnego typu badań, w pewnym sensie te bakteriofagi otrzymały Nagrody Nobla. A tu jest kolejny wirus, o którym też trzeba powiedzieć. To jest wirus mozaiki tytoniowej, w którym materiałem genetycznym jest RNA i ten lewy górny obraz pokazuje RNA zwinięty w taką helisę, jednoniciowy RNA, zapakowany w długą rurkę, która to rurka zbudowana jest z identycznych białek. Jedno i drugie znowu w czasie, jak jest syntetyzowane, zbiera się razem ze sobą w sposób spontaniczny. Tam tylko działają siły fizykochemiczne, co zostało dowiedzione. Otóż wirus mozaiki tytoniowej był znany biologom i rolnikom przede wszystkim, ponieważ jest to dosyć mało specyficzny wirus i zakaża dużo różnych odmian. Na tytoniu najłatwiej jest go hodować i go izolować. I tutaj jest fakt, który ja pamiętam, jak mi opowiadano, może nawet jeszcze w szkole, ja chodziłam do szkoły w latach 50. na biologii, że wirusa mozaiki tytoniowej wykrystalizowano, był w postaci kryształów, co oznacza, że można go było też badać wówczas bardzo nowoczesnymi metodami krystalografii i spektroskopii rentgenowskiej. Brała w tym między innymi udział Rosalind Franklin, której najważniejsze osiągnięcia są troszkę późniejsze przy badaniu DNA. Więc kryształy, przed chwilą mieliśmy wątpliwości, czy wirus jest żywy, czy nie. No teraz kryształy, które można z powrotem zawiesić w wodzie, rozpuścić i tam z powrotem powstanie zakaźny wirus, wydają się być już zupełnie czymś zadziwiającym. I to dalej, wydaje mi się, pozwala nam snuć różnego typu przypuszczenia co do początku życia na Ziemi, bo w niekorzystnych warunkach ten wirus może sobie przetrwać w postaci krystalicznej. I te kryształy odkrył w 1935 roku Stanley, dostał on Nagrodę Nobla za tę pracę w 1946 roku. Czyli wcześniej niż DNA udowodniono, tutaj udowodniono, że RNA, które się spontanicznie pakuje w tą rurkę, jest materiałem genetycznym, bo wystarczyło zakażać samym RNA bez białek.
Białko jest proste, nieduże i jego znaczenie polega na tym znowu, że ono się spontanicznie układa w taką długą rurkę. Na żółtym zdjęciu widać te rurki. To są też wirusy. Tam były jakieś lądujące na Księżycu kapsuły, a tutaj są rurki, a jeszcze będą coś w rodzaju kul. Ja przy wirusie mozaiki tytoniowej jeszcze mam historię, którą bardzo lubię, ponieważ poznałam w 70 roku uczonego Frankela Konrata. On mieszkał wtedy w Berkeley, ale urodzony był we Wrocławiu w 18 chyba roku, czyli trzeba powiedzieć, że w Niemczech. I w wyniku tego, co Niemcy robili w latach 30., jego rodzina z dzieckiem jeszcze wyemigrowała. Frankel Konrad studiował w Anglii, pracował w Wielkiej Brytanii, pracował w wielu, wielu miejscach, aż wylądował w Ameryce i w Berkeley, już do końca życia mieszkał w Berkeley. On badał wirusa mozaiki tytoniowej, między innymi pokazał, że właśnie samo odtwarza się mieszanina RNA i białek, oznaczył kolejność aminokwasów w tym białku i również, to my mówimy, sekwencjonował, czyli oznaczył kolejność pod jednostek RNA. Poniósł wniósł ogromną wiedzę do badania TMV i TMV jest pierwszym wirusem, na którym udowodniono, że materiałem genetycznym jest RNA. I to już jest taka już zupełnie osobista refleksja, czy ja pamiętam Frankela Konrada, którego poznałam osobiście nawet na wieczornym obiedzie u nich w domu i cały czas widać było, że jest to człowiek, który ma straszny żal do życia, do Nagrody Nobla i tak dalej, ponieważ widział, jak bardzo ważne są jego badania, bo są bardzo ważne. No i tu następna dziedzina, którą też bardzo lubię opowiadać o tych wirusach, to są wirusy mięsaków ptaków. Mięsak to jest taki nowotwór tkanki mięsnej i już w końcu XIX wieku było wiadomo, że to jest w jakimś sensie zakaźne. Badał to w 1911 roku Raus. To jest obrazek jego przy mikroskopie z lewej strony. A potem razem z Charlesem Hugginsem otrzymali w 1966 roku Nagrodę Nobla za badania tego typu wirusów. No to znowu sobie możecie Państwo wyobrazić, Frankel Konrad się nie doczekał, natomiast Raus, 55 lat, myślał, że mógłby dostać Nobla i dostał. To jest niezwykle ważna praca, ponieważ ona pokazuje, że zwierzęce wirusy, że zwierzęce nowotwory, w zwierzęcych nowotworach mogą być wirusy. I to ja już ze swojego życia naukowego świetnie pamiętam, że to było takie odkrycie, które właściwie jak gdyby zatrzęsło całą biologią molekularną. Bo to znaczyło, że jeżeli w kurzym mięsaku można wydziedzić z kurzego mięsaka wirusa, który jest zakaźny, to może wszystkie nowotwory są powodowane przez wirusy i był to moment, kiedy myśleliśmy, że być może już będziemy umieli leczyć każdy nowotwór. W stosunku do tego, genom tego wirusa, który jak powiedziałam badany był na samym początku XX wieku, został oznaczony, to jest RNA i został oznaczony w 1961 roku, też dość długo na to czekał, a w tym genomie i w podobnych do niego wirusach znaleziono gen, które nazwano onkogenem, bez którego aktywności rozwój nowotworu był niemożliwy. To znowu prowadzi nas do takiego myślenia, że poznamy mechanizm. Co to znaczy mechanizm? Więc gen tego wirusa nazywa się SRC, nazywamy go onkogenem i on koduje pewien enzym, który się nazywa kinaza tyrozynowa, to jest enzym przenoszący fosfor
tyrozyny lub zawierające fosfor z tyrozyny. Czyli tyrozyna to jest aminokwas wchodzący w skład białka. No gdzie od tego do nowotworu? To bardzo trudne pytanie, ale było jasne, że bez tego genu nowotwór nie powstanie. Temin, którego obrazek widzimy na prawo i który jest jednym z dwóch moich bohaterów naukowych w moim życiu, w sensie, no, że podziwiam takich ludzi, Temin, badając tego typu wirusy, zauważył, że w zależności od tego, z jakim mutantem, czyli z jaką odmianą wirusa Miłosaka mamy do czynienia, następują jakieś strukturalne zmiany w genomie komórki zakażonej, co oznaczało, że musi być jakieś oddziaływanie. No tak, to się dzisiaj już uważa, że to jest oczywiste, ale wtedy to się nie uważało, że to jest oczywiste. W każdym razie Temin uważał, że z tych doświadczeń wynika, że genom wirusa musi w jakiś sposób współdziałać, oddziaływać, no nie wiem jak to jeszcze nazwać, działać na genom komórki gospodarza. No i Temin poszedł w tym dalej kierunku. Teraz Państwu powiem, dlaczego ja uważam, że to był absolutnie wspaniały człowiek. Otóż to był, powiedziałabym, uparty człowiek. Człowiek, który wiedział, że jeżeli coś wie, jeżeli potrafi to wykazać doświadczalnie, co należy tego się trzymać, tej idei bronić. Temin, widząc, że co do niektórych wirusów onkogennych, bo coraz więcej zaczęto znajdować takich wirusów, mięsaków, białaczek, że w stosunku do niektórych z nich następuje takie zjawisko takiego utajonego zakażenia. To znaczy, że to najbardziej znane w tej chwili to jest też wirus z tej grupy wirusów, wirus HIV, który powoduje AIDS. Otóż wirus HIV, zakażając komórkę, czasami na tym się jak gdyby obserwowalna część zakażenia kończy. Chory może być nawet 10 lat, nie wiedzieć, że ma wirusa w swoim określonym typie komórek i nic się nie dzieje, czyli jest uśpiony. Materiał genetyczny wirusa. I badając różnego typu wirusy, których dzisiaj wiemy, że jest około 20, niestety nie wszystkie wirusy, nie wszystkie nowotwory mają w swoim tle wirusy, a leczenie, jak też już wiemy, wcale takie proste się nie okazało być. Ale te wirusy onkogenne mają w środku, niosą ze sobą do zakażanej komórki enzym, którego wcześniej nie znano, białko. To było białko, które jeżeli miało RNA do wykorzystania, my mówimy jako matrycę, to na matrycy tego RNA budowało DNA. W komórkach normalnych istniała taki dogmat biologii molekularnej. Sformułował to Watson, Crick, przede wszystkim Crick, i było to uważane za święte stwierdzenie, z którym nikt nie polemizował, że przekazywanie informacji genetycznej w komórkach odbywa się jednokierunkowo. Najpierw jest DNA, potem z DNA syntetyzowany jest RNA, potem z RNA na matrycy RNA syntetyzowane są białka i nie ma drogi powrotu. Tymczasem Temin zaproponował, że widocznie jest droga powrotu, że jeżeli genom tych wirusów onkogennych to jest RNA, a my przez pewien czas, hodując komórki zakażone, nie widzimy tamtego wirusa, nie widzimy tamtego RNA, to musi istnieć jakaś droga przepisywania z powrotem RNA do DNA i włączania tego DNA do genomu gospodarza. Otóż z tej hipotezy Temin był znany jako fantasta. Na wszystkich możliwych zjazdach naukowych on wychodził, mówił o tym, a oni, no w cudzysłowie mówiąc, się śmiali. Był jednak wyśmiewany, ponieważ mówili, no pokaż ten enzym, no pokaż, nie ma żadnego dowodu, tylko że nagle znika RNA, pojawia się DNA, a potem znowu jest RNA w komórce, która produkuje potomne wirusy. To jest jedna z cech tego człowieka, która wydaje mi się nadzwyczajna. Ale potem już jak wszyscy uznali tę teorię, Temin zaczął pracować wspólnie z Baltimore, to nazwisko już padało przy tych typach genomów wirusowych, to oni udowodnili i wykazali, że istnieje taki enzym, który w skrócie się nazywa odwrotną transkryptazą, bo normalnie odbywa się transkrypcja z DNA, transkrypcja do RNA,
też enzym to robi, a teraz jest enzym, który robi reakcję odwrotną. O odwrotnej transkrypcji może Państwo słyszeli w gazetach obecnie, ponieważ odwrotną transkryptazę używa się obecnie do, to jest ten jeden z droższych, ale pewnych testów na istnienie zakażenia koronawirusem. Czyli jesteśmy w 2020 roku, Temin pracował w latach 70. i ta wiedza i to, co on zrobił, jest dalej niezwykle ważne. A chciałam jeszcze powiedzieć, że to musiał być w ogóle taki niepokorny człowiek, ponieważ między innymi Wikipedia wylicza, że starał się obronić nieprawomyślnych genetyków w Związku Radzieckim, których wsadzano w owych czasach do więzienia, że działał w organizacjach, które broniły wszelakich mniejszości, że był w komitetach różnych Narodowych Instytutów Zdrowia, które oceniały procesy alergiczne, wirusologiczne, tym samym nie zamykał się tylko w tym swoim wspaniałym temacie. Między innymi publicznie krytykował ludzi, którzy palą papierosy, sam nie palił i umarł na raka płuc. No, to jest taki smutny koniec, ale Temin w moim sercu zostaje na zawsze jako ktoś naprawdę, naprawdę ważny. Na górnych tutaj obrazkach widać wirusy ludzkie, HTLV-1, HTLV-2 i HIV, które mają odwrotną transkrypcję, oraz białaczkę mysią chyba, te takie większe czarne, prawy obrazek, większe czarne kulki. Państwo widzicie, że trzeba umieć zrobić preparat, w którym zobaczy się coś, co może być wirusem i do tego za chwileczkę wrócimy. Wirus HIV jest wirusem, który badamy od 40 lat. Jest wirusem bardzo złożonym, bardzo skomplikowanym i jak wejrzeć w tej chwili w literaturę, to my dalej nie wszystko rozumiemy. Tam są dziesiątki etapów, różnych etapów, które towarzyszą zakażeniu wywołanemu przez HIV i postępowi tego zakażenia. HIV atakuje komórki układu limfatycznego, odpornościowego, ta zielona kula to jest makrofag, a to na górze tak dość okropnie wyglądające, to co pomalowano na różowo, to jest miejsce, w którym wypoczkowują nowe wirusy HIV. On jest bardzo skomplikowany i w związku z tym nie będziemy omawiać całej tej wiedzy, którą wirus HIV wniósł ze sobą. Przypominam, że jest tak znany od 40 lat, że są dwa białka związane z jego zewnętrznie wypuszczonymi wypustkami, GP120 i GP41, które wydawałoby się, że mogą być świetnym celem do stworzenia szczepionki. Ludzie naprawdę starają się zrobić szczepionkę przeciwko wirusowi HIV i my o tym od 40 lat słyszymy. Kto z nas wystarczająco długo żyje i do dzisiaj szczepionki nie ma. I wymyślono tylko leki, którymi nie potrafimy wyleczyć człowieka, że HIV nie będzie, ale które cały czas kontrolują rozwój tej choroby. Czyli można żyć równie podobno dzisiaj, obecnie, równie długo, jakbyśmy nie byli zakażeni, ale musimy być cały czas pod dokładną kontrolą lekarstwa. To jest dalej niebezpieczny wirus i powtarzam, 40 lat, nie ma leku, nie ma szczepionki. Z HIV-em związana jest znowu historia anegdotyczna, którą Państwu opowiem. Otóż przed chwilą zwracałam na to uwagę, że jest niezwykle trudno znaleźć takiego wirusa. I wtedy, kiedy zidentyfikowano taką nową, dziwną chorobę, ona pierwsi ludzie, których wyraźnie ich zauważono, to był początek lat 80. w Stanach Zjednoczonych, rozprzestrzeniało się to w środowisku homoseksualistów, wydawało się, że to jest choroba gejów, ale okazało się, że nie, tylko że tam się to szybciej rozprzestrzeniało metodą kontaktów płciowych. Otóż szukano wirusa. Przypuszczano z tego, jak się ta choroba rozwija, że to musi być choroba wirusowa. I właśnie to, co chciałam przypomnieć, że to nie jest takie proste, żeby takiego wirusa znaleźć. No więc szukano i w końcu w 90-tych chyba latach, z dwóch pracowni świata, które to badały, przyszedł komunikat, że znaleziono wirusa. I tu się odbyła taka naukowa, szukam słowa, ale w każdym razie
nazwijmy to afera. Ponieważ pierwsi ludzie, którzy twierdzili, że znaleźli wirusa, przesłali swój materiał, i to był Montagnier we Francji, w Instytucie Pastera, i pani Barre chyba Simusi. Otóż oni posłali do badacza równolegle pracującego w Gallo w Stanach Zjednoczonych preparat tkanki kogoś chorego. I Gallo oświadczył, że znalazł wirusa. W tym samym czasie ci badacze francuscy stwierdzili, że przecież myśmy ci tego wirusa posłali w tym preparacie. No, jak mówię, zobaczyć wirusa pod mikroskopem elektronowym nie jest tak prosto i nie tak szybko się go znajduje. To nie jest szukanie grochów w stercie, powiedzmy, ziemniaków. W związku z czym był spór, ponieważ było absolutnie jasne, że to jest wielka choroba ludzka, której zwalczanie i poznawanie przekazywana drogą kontaktów seksualnych, więc takie nieuniknionie rozprzestrzeniające się, że to znowu jest kandydat, badacze są kandydatami do Nagrody Nobla, i była dosyć wielka sprzeczka, oparła się nawet o sąd, o ile wiem, między tymi Francuzami i tym Amerykaninem. I ponieważ Nagrodę Nobla w 2008 roku otrzymał Montagnier i pani Barre-Simusi, to uważam, że Komitet Nagrody Nobla uznał, że jednak odkrywcą pierwotnym był Gallo, a nie tych dwoje państwa. Muszę opowiedzieć jeszcze, bo to jest do dzisiaj cytowane, o wirusie grypy typu H1N1. One bywają, te numerki tam przy H1N bywają różne. I to jest ten wirus grypy powszechnie znany jako Hiszpanka, na które umarło prawdopodobnie około 100 milionów ludzi, a chorowało wiele milionów na całym świecie. Niezwykle zabójczy wirus, przy czym w odróżnieniu od innych zachorowań na grypę, to jest jedyna epidemia, w której istniał osobny, znaczy najbardziej były narażone dzieci, ludzie starzy i mniej więcej koło 30 drugi taki szczyt zapadalności. Ten szczyt przypada na wiek poborowy, ponieważ ten wirus grypy zaatakował żołnierzy w okopach niemieckich, francuskich, umarło. Na zdjęciu jest sala szpitalna dla żołnierzy, widać jaka to była masowa sprawa, więc należy wnosić, może inaczej, w 2005 roku rozpoczął się taki projekt, który ja bym się strasznie bała, gdybym była decydentem, że postanowiono poszukać tego wirusa Hiszpanki, który zabił 100 milionów ludzi. Poszukano go najpierw w skrawkach tkanek, płucnych tkanek ludzi, którzy wiadomo było, że umarli. Te tkanki zostały utrwalone przy pomocy chemikaliów, więc szukano w tych tkankach tego wirusa i była jasność, że tam on prawdopodobnie jest. Ale naprawdę wyizolowano z tkanek zmarłych ludzi, których pochowano w wiecznej zmarzlinie. Ona wtedy się jeszcze nie roztapiała, jak dzisiaj zaczyna się roztapiać. Nie pamiętam, czy Alaska, czy Norwegia, w każdym razie gdzieś w bardzo zimnej części tego świata. I z tych zwłok wydzielono wirusy, odzyskano z nich RNA, infekcyjny RNA. Przypominam, że już powiedziałam, że infekcyjny RNA tego wirusa składa się z 8 niezależnych cząsteczek, więc te 8 niezależnych cząsteczek specjalnymi metodami wprowadzono, zakażono nimi obecnie żyjącą komórkę i wirus powstał tam, żywy wirus, namnożył się i można go było badać. Wirus H1N1 istnieje do dzisiaj. I żadna z tych epidemii, która się od niego zaczyna, nie skończyła się takim strasznym zabijaniem ludzi. Więc sądzi się, że w tym przypadku tej grypy śmiertelność, która wtedy wynikła, związana była z warunkami higienicznymi, z tym jak się żyło, nie żyło w okopach, jak wyglądały szpitale, co wiedziano o sposobie zakażania się. W 1918 roku raczej nikt nie przypuszczał, że trzeba miesięcy. Więc to był taki przypadek, kiedy cywilizacja ludzka nie dorosła do tego, żeby poznać wirusa,
który ludzi zaatakował. I to możemy, trzeba sobie chyba pamiętać. To, co jest zadziwiające, jak powiedziałam, to ten odtworzony wirus z 1918 roku nie jest niczym groźniejszy od tych, które dzisiaj jeszcze na świecie istnieją. Czyli to warunki sprawiły, że ludzie tyle umarły. Ja dzisiaj słyszałam opowieść o tym, że zaczęli strasznie ludzie umierać w Afryce i w Ameryce Południowej, ponieważ na koronawirusa, ponieważ tam po prostu nie ma warunków higienicznych, żeby ludzi od śmierci chronić. I ostatni wirus, przedostatni, o którym chciałam powiedzieć, już bardzo

ponieważ pierwszym doświadczeniem, historycznie pierwszym doświadczeniem z zakresu inżynierii genetycznej był taki projekt, żeby ten DNA, ten genom SV40, czyli wirusa małpiego, połączyć z kawałkiem DNA wirusa bakteryjnego. To jest bardzo dokładnie zbadany wirus, nazywa się Lambda. Wirus, który zakaża Escherichia coli. Otóż wzięto kawałek tej Lambdy, tego DNA, też DNA Lambdy i postanowiono, ja nie wiem, czy to doświadczenie zostało kiedykolwiek zrobione, ale plan był taki w Stanford, że się połączy SV40, który potrafi się rozmnażać w komórkach małpy, z DNA faga Lambda, który potrafi się rozmnażać w komórkach Escherichia coli, czyli będą dwie jednostki życia połączone w jedną, nową. Proszę sobie wyobrazić, jak małą wyobraźnię wtedy mieli naukowcy, którzy coś takiego wymyślili i uważali, że to jest fantastyczne doświadczenie. Ponieważ istniały wtedy techniki, to był rok 1972, istniały techniki, dzięki którym można było chemicznie połączyć ze sobą te dwa genomy, i ci badacze, Paul Berg między innymi w Stanford, uważali, że to będzie sensacyjne doświadczenie. Wprowadzimy takie coś, taką mieszaninę bakteryjną małpią do komórek małpich i wprowadzimy takie coś, taką mieszaninę do komórek Escherichia coli, bakterii i zobaczymy, co się stanie. To doświadczenie przerwano, ponieważ jednak znaleźli się ludzie mądrzy, którzy zastanowili się, czy to jest zupełnie bezpieczne. Escherichia coli żyje na całym świecie, we wszystkich środowiskach, również w ludziach. Jeżeli SV40 niesie w sobie potencjał, a już znamy onkogeny, jeżeli niesie w sobie potencjał powstawania nowotworów, na razie znaleźliśmy tylko w małpach. No ale nie wiadomo, czy jakby tak połączył się może z Lambdą, to potem by się okazało, że przy pomocy Escherichia coli rozprowadzamy na cały świat nowotwory po prostu. Więc rozsądnie zaprzestano i od tego momentu zaczęła się era po pierwsze inżynierii genetycznej, czyli łączenia ze sobą różnych kawałków DNA i zwracam uwagę, że to były różne kawałki pochodzące z różnych wirusów, czyli znowu wirusy się przyczyniły. Więc ta era tego łączenia od tego momentu się zaczęła i to się zawsze daje jako przykład na początku ogromnej fantazji, ja nie powiem, że bezmyślności, ogromnej fantazji badacza, który widzi, że ma przed sobą takie możliwości, no, taki projekt naukowy i ciekawości, co się dalej stanie. No więc dobrze, że to przyhamowano. Właśnie nie wiem, czy to kiedykolwiek zrobiono, bo powstały zasady, jak nie wolno dalej pracować, ale zasługa SV40 i Lambda DNA jest tu niewątpliwa. Bez nich w każdym razie nie byłoby początku inżynierii genetycznej. I obiecałam sobie, że ja nic Państwu nie będę mówić o koronawirusach, bo o tym już wszyscy wszystko wiedzą i nawet jeżeli nie wiedzą, to wydaje mi się, że wiedzą, ale nie można nie zasygnalizować tej sprawy. Koronawirusów jest wiele na świecie i w samych ludziach rozpoznane jest ich 7. Jest słynny wirus SARS, gdzie była epidemia w 2002 roku, wirus MERS, który też opanowano i on się dalej nie rozprzestrzenił. No ja tu używam takiej nieeleganckiej sformułowania, że po SARS-ie zmarło 775 ludzi. Jeżeli chodzi o koronawirusy, to już dzisiaj po pół roku istnienia rozpoznania tych wirusów wiemy, że zakażonych było 10 milionów ludzi, a umarło też już setki tysięcy. Więc jak dalej się będzie ta epidemia rozwijać, nie wiemy. Ten wirus należy do czwartej klasy tych genomów Baltimora. Rozpoznano go pierwsze ślady, że coś takiego się pojawiło, były w listopadzie. W styczniu została podana sekwencja, czyli budowa RNA, 30 tysięcy nukleotydów RNA. To jest jeden z większych wirusów RNA. Jednocześnie to jest niezwykłe tempo pracy, do którego zaraz się jeszcze ustosunkuję. Czyli w styczniu znana była sekwencja, bo z sekwencji można wymyśleć, jakie powstają białka kodowane przez tego wirusa i dalej snuć przypuszczenia co do możliwości szukania leków. I między innymi w tym RNA, który jest długi,
ten RNA zostaje na samym początku podzielony.

przez RNAzę, taki specjalny też enzym, podzielone na mniejsze fragmenty, albo kodowane są z niego, czyli powstają dwie długie cząsteczki, jeszcze nie białek, ale peptydów, polipeptydów, które są początkiem białek. Te polipeptydy muszą być podzielone na małe kawałki i te małe kawałki to już są białka, które będą tworzyły ciało tego wirusa. Więc znaleziono tu dwie proteazy. Jedną z nich wykrystalizowano, ona jest gdzieś, czyli jest kryształ, czyli czyściutka substancja, czystsza być nie może, lepiej oczyszczona. Krystalizuje się nie każde białko, tak jak Państwo słyszeli, że nie każdy wirus można wykrystalizować. Więc czasami to jest duży kłopot, czasami ludzie rok spędzają, żeby zrobić kryształ jakiegoś białka. Więc jedna z tych proteaz wykrystalizowano, ona jest w 96% identyczna z taką proteazą w SARS-ie. Czyli wszystko, co wiemy o SARS-ie i metodach i temu, jak on zakaża, mogą być próby przenoszenia na dzisiejszego COV-2. Jak się ma krystalizowaną cząsteczkę, to można do niej szukać inhibitorów, czyli związków, które będą wchodziły do centrum aktywnego enzymu i go unieczynniało. Gdyby jakaś proteaza, choćby ta jedna, tego wirusa, została unieczyniona, to wirus musi zginąć, bo dalszy jego rozwój jest niemożliwy. Czyli wydaje się, że już w lutym mniej więcej, od listopada przypominam, zidentyfikowano tego wirusa, że już w lutym, marcu była wersja, że być może znajdziemy lek. Spróbowano inhibitory, które działały na tą proteazę SARS-a. Tu jest taki obrazek skomplikowany tych związków, ale one są dostępne i można je zrobić. No tylko trzeba dotrzeć do wirusa i zahamować jego proteazę z takim inhibitorem. I jak Państwo wiecie do dzisiaj, znaczy ja rozmawiam z Państwem w końcu czerwca, sposobów dotarcia z inhibitorem i zahamowania rozwoju wirusów nie znaleziono. Nie ma do dzisiaj leków przeciwko koronawirusowi, temu, który nam teraz tak grozi. Jest rozpracowywane wiele typów szczepionek, przynajmniej ponad 30 w różnych krajach, w Chinach, we Francji, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych. Niektóre weszły do pierwszej fazy klinicznej, to znaczy do prób na niewielkiej liczbie zdrowych ludzi. W klinice trzeba zrobić 3 takie fazy i one w sumie będą trwały przynajmniej rok, jeżeli po drodze nic się złego nie okaże. No ale to znaczy jest 30 projektów rozwijanych. Jakby nie było, myślę, że nadzieja na szczepionkę jest, ale na szczepionkę produkowaną w ilościach takich, jaka będzie potrzebna, bo jest miliardy ludzi są prawdopodobnie zakażone, no to jest następna sprawa i masowe zastosowanie jakiejś szczepionki i sprawdzenie jej bezpieczeństwa dla człowieka, to jest następna sprawa. Dlatego mnie się wydaje osobiście, że większą nadzieję, ja jestem prawie na kwarantannie, więc szukam nadziei, że większą nadzieję budziłyby leki przeciwko temu wirusowi, ale tych leków na razie nie ma. I zaczynaliśmy od zakażonego wirusami tulipanem. Chciałam Państwu, dziękując za cierpliwość i za uwagę, pokazać zdrowe tulipany z działki pod Warszawą. Dziękuję bardzo.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński, to jest kanał Wszechnica. Dzisiaj spotykamy się na takim niezwykłym spotkaniu. Będzie taki temat, który trochę odbiega od tych, które były do tej pory. I skupimy się na zwierzętach na wojnie. Będziemy opowiadali o tym, nie jak te zwierzęta się zachowują podczas wojny, tylko o zwierzętach, które brały udział w różnych konfliktach zbrojnych i które były wykorzystywane przez różne armie świata. Dzisiaj w zasadzie skupimy się na kilku grupach zwierząt, natomiast jeszcze spotkamy się na kolejnej części. Mam nadzieję, że już zamkniemy ten temat. A też powiedzmy, że data nie jest przypadkowa, bo temat podejmujemy, kiedy dopiero co była rocznica wybuchu wojny na Ukrainie i z tego powodu właśnie chciałem nawiązać troszeczkę do tego wydarzenia i dlatego też właśnie skupić się na tym temacie, który wydaje mi się, że jest bardzo ciekawy, interesujący. I zanim zacząłem przygotowywać się do tego tematu, to muszę powiedzieć, że bardzo chciałem go zrealizować, żeby przedstawić, bo już od jakiegoś czasu gromadziłem informacje na ten temat i chciałem właśnie wreszcie zrobić jakiś jeden duży, taki w miarę solidny materiał o tym. Ale jak już się przygotowywałem merytorycznie, bezpośrednio do prezentacji, przygotowywałem tą prezentację, to muszę powiedzieć, że trochę zmieniłem nastawienie do tego tematu, bo o ile wcześniej wydawał mi się bardzo taki fascynujący, to teraz wydaje mi się, że jest w nim dużo jednak takich smutnych odczuć, takich smutnych emocji. No bo wiadomo, wojna niesie ze sobą bardzo wiele złego i to również doświadczały zwierzęta. Też momentami nawet i okrutne to były wydarzenia. Ale to już ocenę pozostawiam Państwu i proszę po prostu wysłuchać do końca wykładu tej pierwszej części. Tak jak mówiłem, później jeszcze będzie kolejna. Dobrze, ale to tyle tytułem wstępu. Zaczynamy, będziemy mówić właśnie o czworonożnych i pierzastych żołnierzach i skupimy się właśnie dzisiaj na kilku różnych grupach. A pierwszą z nich będą konie. No bo konie to jest są takie zwierzęta, które właściwie człowiekowi towarzyszyły od zawsze. Od zawsze w zwykłych pracach, bo jest to zwierzę, które wykorzystywane w różnych celach pociągowych, transportowych i tak dalej, ale również i w celach militarnych. I w zasadzie, jak pomyślimy o dawnych, dawnych żołnierzach, rycerzach, no to gdzieś na pewno jedno ze skojarzeń będzie właśnie związane z koniem. Nie tylko miecz, szabla, pika, kopia i tak dalej, ale również właśnie ten koń, na pewno zbroja, prawda? To są właśnie te elementy, które jak łączą się w całość. I to, co widzimy tutaj na obrazku, to myślę, że nawiązuje do pewnie wyobrażenia wielu osób o tym, jak mogło kiedyś wyglądać wojsko i właśnie, że żołnierze poruszali się przede wszystkim na koniach, konno, nie tylko pieszo. Tak naprawdę te zwierzęta nie miały żadnego wyboru, bo zwierzę poddaje się człowiekowi, szczególnie człowiekowi, który hoduje te zwierzęta, i koń czy jakieś inne zwierzę robi po prostu to, co człowiek mu każe. I trzeba powiedzieć o tym, że zwierzęta były wykorzystywane w różnych wojnach i uczestniczyły w tych wojnach, chociaż to wcale nie były ich wojny, ale były niejako zmuszone przez ludzi do tego, żeby brać udział w wojnie, ale również i ginąć na tej wojnie. Czyli traciły życie, w zasadzie uczestnicząc w czymś, na co w ogóle nie miały żadnego wpływu i uczestniczyły w tym, co w ogóle nie było ich jakby światem, ich życiem. Ale konie generalnie zawsze towarzyszyły
człowiekowi i w wojsku również. I tutaj mamy taki obrazek, który przedstawia nam husarię, bo chciałbym troszeczkę tak właśnie, żebyśmy od też naszych korzeni zaczęli i troszeczkę opowiedzieli, jak to było w polskiej armii. Oczywiście będziemy mówić o różnych armiach świata, natomiast no, głównie na tych europejskich się jednak skupimy, ale sięgnijmy właśnie do korzeni i zerknijmy, jak to było z tą husarią. Otóż przede wszystkim no, husaria była nierozerwalnie związana z końmi. To były zwierzęta, które były podstawowym środkiem transportu i na nich przecież właśnie husarz atakował, prowadził wszelkie działania. To wymagało dużego wyszkolenia, bo trzeba było rzeczywiście z tym koniem bardzo dobrze współpracować i też tak, żeby wiadomo, jemu nie zrobić żadnej krzywdy. Tutaj, jeżeli chodzi o te konie, to słyszałem, że one wywodziły się, to były bardzo często bardzo drogie w ogóle zwierzęta, żeby móc sobie zakupić takie zwierzę, to no niestety był to duży bardzo wydatek, jak na tamte czasy. W związku z tym no to też pokazuje, że husaria to była taka najznakomitsza część armii, bardzo zresztą do dzisiaj jest taką chlubą naszą narodową. I w zasadzie no, myślę, że nie jest niedopuszczalne tak przez społeczeństwo, żeby powiedzieć dzisiaj coś złego na husarię. Już obrosła w też wiele mitów i legend. I rzeczywiście no, bycie husarzem powodowało, że trzeba było nabyć tego konia, który był bardzo drogi. Trzeba było też o niego dbać, a często też trzeba było posiadać nawet i dwa konie, żeby właśnie mieć tego konia zastępczego. Te konie musiały być też dobrze wyszkolone, one nie mogły się bać na przykład wystrzałów, trzeba było je do tego przyzwyczajać, one musiały mieć też dobrą kondycję, musiały przecież nosić na swoim grzbiecie żołnierzy, którzy ważyli nieraz ponad 100 kg z całym uzbrojeniem. Mało tego, musiały to być konie, które prowadziły na przykład pościg za nieprzyjacielem. W związku z tym one rzeczywiście musiały być naprawdę takiej dobrej jakości. To musiały być naprawdę zwierzęta, przed którymi stawiano bardzo duże wymagania. I w ogóle husaria, trzeba powiedzieć, że odegrała naprawdę istotną rolę. I husaria była wojskiem, tak jak powiedziałem wcześniej, taką naszą chlubą narodową. Oczywiście obrosła w bardzo wiele różnych mitów, nieprawdziwych rzeczy. No, przede wszystkim, no, jak to było z tymi piórami? Te pióra się bardzo mocno kojarzą właśnie z husarią. Tymczasem takim podstawowym wyposażeniem husarzy i czymś, z czym powinniśmy kojarzyć husarzy, nie powinny być właśnie te pióra, ale kopie. Ja tutaj może więcej już nie będę mówił o husarii, tylko chciałbym Państwa zachęcić do wysłuchania wykładu, do którego link znajduje się w opisie do tego filmu, a film został nagrany też w ramach kanału Wszechnica i tutaj specjalista z tego tematu, pan doktor habilitowany Konrad Bobiatyński właśnie dokładnie przedstawił różne fakty i mity dotyczące husarii, więc ja nie będę tutaj mówił o tym, bo też jakby nie jestem specjalistą z tego działu, więc nie chcę się tutaj za bardzo mądrzyć, odsyłam i zachęcam do tego, żeby wysłuchać, bo rzeczywiście wykład jest bardzo ciekawy i bardzo interesujący, także z niego się Państwo bardzo wiele dowiedzą. Natomiast zakończę tylko to o husarii, powiem tylko tyle, że to było wojsko, które rzeczywiście było postrachem wśród innych armii i było naprawdę potężne. To było to przez 200 lat mniej więcej, ta husaria po prostu rozbijała w drobny mak przeciwnika. Także myślę, że naprawdę możemy być bardzo dumni z naszej husarii. Ale możemy być też śmiało dumni z naszych ułanów, którzy też oczywiście wykorzystywali konie, dla których w zasadzie konie były
też podstawowym środkiem transportu i też koń tutaj był niejako takim zwierzęciem, z którym ułan się bardzo mocno zżywał. Wywiązywała się między ułanem a koniem bardzo taka szczególna, taka wręcz bym powiedział osobista nawet relacja i u nas w wojsku rzeczywiście sporo tych formacji korzystało z koni, bo przecież tutaj, tak jak na zdjęciu są widoczni ułani 7 Pułku Lubelskiego, to poza ułanami przecież też i szwoleżerowie, również strzelcy konni czy kanonierzy, to się mówiło DAK-u, czyli Dywizjonu Artylerii Konnej, również korzystali właśnie z tych koni. Tutaj chciałbym tylko nawiązać i jeszcze przedstawić taki bardzo ciekawy ciekawy cytat, który dokładnie opisuje, że konie były też długo przygotowywane do tego, żeby pełniły swoją służbę. Pozyskanie w ogóle konia było bardzo trudnym zadaniem, szczególnie w II Rzeczypospolitej i taki czas potrzebny do wyszkolenia konia uznaje się 3 lata. Wtedy 3 lata koń był w ogóle szkolony, żeby był zdolny do służby. I tutaj jeszcze taki bardzo ciekawy cytat, na który się natknąłem przygotowując wykład. Znane są wypadki, kiedy wysłużony koń kawaleryjski, wybrakowany z pułku po przekroczeniu regulaminowego wieku, to jest 16 lat, i sprzedany, człapiący w wózku handlarza czy wozaka, po usłyszeniu sygnału trąbki wojskowej, zrywał się do galopu, nie reagując na sprzeciwy woźnicy, rozbijał po drodze pojazd i dołączał potłuczony, wychudzony, ze śladami bata na skórze, do maszerujących oddziałów. Nie były to przypadki odosobnione. To pokazuje, że rzeczywiście te konie były raz, że no tak wyszkolone, rzeczywiście nawet na ten głos trąbki mocno reagowały, ale też i bardzo mocno silnie związane z tym wojskiem. I tu jeszcze chciałbym opowiedzieć o pewnym swoim spotkaniu.

zatrzymał się za potrzebą, żeby załatwić potrzeby fizjologiczne gdzieś w lesie, a jego cały szwadron pomaszerował dalej. W związku z tym, zanim on z powrotem spróbował dogonić, no to już ten szwadron się oddalił, w lesie gdzieś tam zniknął i on totalnie nie wiedział, gdzie poszukiwać tego szwadronu. Ale koń, nie wiedząc dlaczego, podążał dobrą drogą i doprowadził go do tego szwadronu. I tak się zdarzyły, takie przypadki miały dwa razy. To się zdarzyło dwa razy. Natomiast jeszcze jeden raz był bardzo ciekawy, ponieważ on szedł nocą przez, poszukując swojego właśnie też szwadronu i w pewnym momencie koń się zatrzymał i koń nie chciał iść dalej. No więc pan Witold po prostu zawrócił i koń też dał się po prostu prowadzić temu zwierzęciu. Zwierzę, koń po prostu szedł i go zaprowadził właśnie do całego szwadronu, ale koń wyczuł, że prawdopodobnie było jakieś niebezpieczeństwo, coś dziwnego. Powiedział, że pan Witold powiedział, że to były naprawdę bardzo inteligentne zwierzęta i były bardzo pomocne. Także to pokazuje, że właśnie była niezwykła więź między zwierzęciem a człowiekiem. Oni byli praktycznie skazani na siebie przez cały czas ze sobą byli. Mało tego, trzeba było czasami nawet więcej czasu poświęcać temu zwierzęciu niż samemu sobie. Trzeba było przecież takie zwierzę nakarmić, napoić, co było istotne. Były konkretne pory, kiedy karmiono te zwierzęta. Wyznawano nawet taką zasadę, że lepiej, gdy koń zje o jedno ziarno mniej owsa, niż jakby miał to ziarno zostawić. To też jakby świadczy o takiej wielkiej gospodarności. No kiedyś zresztą wiadomo, było ciężko, szczególnie w czasach tych wojennych czy przedwojennych, także trzeba było się ze wszystkim dokładnie liczyć i nie można było sobie pozwolić na rozrzutność. Jeszcze dotarłem do takiej ciekawej informacji o tym, że jak to wyglądało z pojeniem, bo no, na pojenie po prostu kawalerzysta musiał prowadzić swojego konia i na ulicy Szwoleżerów w Warszawie, czyli tam, gdzie znajdowały się koszary pułku, jeszcze do końca lat 90. ubiegłego wieku znajdowały się takie betonowe koryta, czyli pozostałości właśnie po tych miejscach, gdzie konie były pojone. Też trzeba było koniom zapewnić ruch, w związku z tym odpoczynek oczywiście i o to też dbali właśnie sami kawalerzyści ułani, ale też warto powiedzieć o tym, że na przykład kawalerzyści zabierali swoje konie po to, żeby one się po prostu poruszały, żeby one nie stały w miejscu. No i ważne też jest to, żeby takie zwierzę miało możliwość odpoczynku, żeby zdjąć cały ten ekwipunek, który ciąży na koniu. Nawet wydawałoby się takie siodło, które jest bardzo lekkie i takiego konia niewiele waży, nie jest jakimś wielkim obciążeniem, ale jednak trzeba to zdejmować, trzeba było też konia czyścić, ale to też różnie z tym czyszczeniem wyglądało, bo jak powołam się znowu na rozmowę z panem Witoldem, powiedział, że oni sami się niewiele co myli, więc co dopiero myśleć o myciu konia. W związku z tym myciem też różnie to bywało, ale na pewno trzeba pamiętać o tym, że nawiązywała się taka szczególna relacja między właśnie zwierzęciem a żołnierzem, czego nie było na przykład w innych armiach, może tak, nie chcę tutaj generalizować, ale w innych armiach różnie ten koń był traktowany, o czym zaraz będę opowiadał i czasami było to naprawdę dosyć okrutne. Jakbyśmy zrobili casting na najbardziej znanego konia w Polsce, to sądzę, że wygrałby ten, który jest właśnie teraz na zdjęciu, bo przecież marszałek Piłsudski również właśnie na koniu często pozował, często występował, miał też bardzo silną relację, bardzo bliski związek z koniem, do tego stopnia, że kiedy ten koń, na którym tutaj jest uwieczniony na zdjęciu, a jest to oczywiście Kasztanka, która wcześniej na początku nazywała się Fantazją, ale później została przemianowana na Kasztankę, to właśnie ta słynna Kasztanka, kiedy została transportowana do Mińska Mazowieckiego pociągiem, tam niestety odeszła, tam niestety zmarła i jeszcze 11, bo to było zaraz tuż po obchodach Święta Niepodległości w 1927 roku, tam jeszcze właśnie marszałek Piłsudski pokazał się w zasadzie po raz ostatni na

0: kasztance i później ona już niestety dokonała swego żywota, ale nie, na pewno była niezwykle ważna dla Piłsudskiego i bardzo ciężko przeżył jej odejście. I teraz właśnie przechodzimy do kolejnych przykładów, jak były konie wykorzystywane. O ile w Armii Polskiej, jak widać, generalnie ten koń rzeczywiście był szanowany i tak jak mówiłem już dzisiaj kilka razy to powiedziałem, ta relacja była niezwykle silna. Tak na przykład w armiach, chociażby we francuskiej, koń już był zupełnie inaczej traktowany, często niestety jako maszyna. Często tak wiele zwierząt w ogóle tak traktowano jako maszyny, które wystarczyło tylko napoić i nakarmić. W 1914 roku, czyli u progu I wojny światowej, na 10 Francuzów przypadał jeden koń. W ogóle w całej armii, w całej Francji żyło około 3 milionów koni i mułów. Tak się przyjmuje. Natomiast armia oszacowała, że potrzebuje 1/3 całej w ogóle populacji koni francuskich. Tych wszystkich koni, które żyły we Francji, potrzebowała mniej więcej 1/3. No i nie udało się, tego się nie udało nigdy osiągnąć. Zmobilizowano najwięcej 700 tysięcy tych koni i one totalnie nie były przygotowane do wojennych warunków. To trzeba podkreślić. Tak jak mówiłem, w Polsce na przykład było tak, że koń był 3 lata szkolony. To było 3 lata mozolnego szkolenia tego konia, żeby on się nie bał pocisków, żeby on był posłuszny i tak dalej, i tak dalej. Tutaj bardzo często mobilizacja koni wyglądała tak, że się zabierało konie ludziom, którzy mieli jakieś własne gospodarstwa, własne zwierzęta, zabierano te konie, je właśnie mobilizowano, dostarczano do wojska i w zasadzie tyle. Taki koń bez żadnego szkolenia, on miał po prostu pełnić swoją służbę wojskową, do której był w ogóle nieprzystosowany w żaden sposób. Niestety tutaj te konie bały się pocisków, one nie były przystosowane też do ciągnięcia czy tak ogromnego wysiłku. A wymagano od nich naprawdę bardzo wiele. Trzeba pamiętać o tym, że to są już czasy, kiedy powoli rozpoczyna się też pewien etap mechanizacji, również w wojsku. Następuje wykorzystanie coraz więcej maszyn, coraz więcej pojazdów również. Wiadomo, że to jeszcze jest zupełnie inny etap niż na przykład jak porównamy do II wojny światowej, ale jednak ta pierwsza wojna światowa to już jest ten etap, kiedy coraz więcej pojawia się tych pojazdów. Pojazdy mogą pokonywać dużo większe odległości konne, dużo większe odległości niż konie i żądano czasami od koni nawet takiego wysiłku, żeby pokonywały dziennie po 100 kilometrów. Znów odwołam się do słów pana Witolda Grzybowskiego, który powiedział mi, że oni jako właśnie ułani pokonywali odcinek 500 kilometrowy, bo z Nowogródczyzny właśnie kierowali się w stronę Puszczy Kampinoskiej, żeby właśnie zdążyć żeby pomóc właśnie Powstaniu Warszawskiemu. I te 500 kilometrów pokonali mniej więcej w jakieś 25-26 dni, co daje stosunkowo niewielką odległość dzienną. I mówił, że pan Witold mi opowiadał, że pokonywali różnie 20, 15, 20, 30 kilometrów, ale tyle może przejść człowiek. Koń objuczony również da radę, odpocznie, oczywiście, że tak. Natomiast przejście dla konia 100 km dziennie i jakby ciągłe zmuszanie go do takiego wysiłku powodowały, że konie masowo padały. I one nawet były były często dobijane zwyczajnie po prostu jednym strzałem. Natomiast są takie fotografie, na których widać drogę i na poboczu drogi po prostu leżą martwe konie, które po prostu nie ginęły od strzałów. Nie ginęły od ran, tylko ginęły po prostu z wycieńczenia, bo nie dawały rady. Wyglądały te konie po prostu fatalnie. To nawet weterynarze mówili, że one były po prostu w fatalnej kondycji. Też trzeba przyznać, że wojsko wykorzystywało konie nie tylko tak jak tu widzimy na zdjęciu, to są wojska francuskie w drodze do Verdun. O jeszcze Verdun dzisiaj będę opowiadał. No to znana z historii bardzo taka dramatyczny epizod, bardzo takie zacięte walki. Przy okazji kolejnej grupy zwierząt też jeszcze właśnie wspomnę Verdun. Natomiast warto powiedzieć, że w zasadzie bez koni to ta wojna, niemożliwe było prowadzenie działań wojennych, bo na przykład 1,5-tonowe działo ciągnęło aż 6 koni. Także było to naprawdę bardzo, bardzo duże. I tu jeszcze warto powiedzieć to, że tak naprawdę konie z racji tego, że wykorzystywano jako niemalże maszyny, powodowało, że to niestety nie cały tabór, który był też właśnie, który był zmechanizowany, to nie on miał się dostosować do koni, tylko odwrotnie, konie właśnie do wszystkich maszyn, pojazdów. Także to było bardzo uciążliwe dla koni. Oczywiście zwierzęta, tak jak powiedziałem wcześniej, padały od po prostu z wycieńczenia, nie dawały rady znosić takiego wielkiego obciążenia, tego marszu, ciągnięcia, noszenia. One też bardzo mało odpoczywały, nie były w stanie często odpocząć należycie. Nie ściągano na przykład siodeł, całego kwipunku, nie było na to czasu. W związku z tym te zwierzęta w ogóle nie miały możliwości odpoczęcia. I dlatego też wymagały opieki, co zresztą widać tutaj na tym obrazku. Konie również ponosiły przecież rany, normalnie tak jak ludzie cierpieli, tak jak ludzie byli ranni, tak również dotyczy to zwierząt. I tutaj jeszcze chciałbym przytoczyć słowa historyka wojskowości, pana profesora Rainera, tutaj mam problem trochę z nazwiskiem, bo nie za bardzo wiem, jak się wymawia, Popinkę, tak mi się wydaje. Natomiast cytat jest bardzo ciekawy, brzmi tak. Bez koni pierwsza wojna światowa z pewnością potoczyłaby się inaczej. Rozumiem przez to, że ta masowa wojna przemysłowa, która zużyła ogromne ilości pocisków, nie byłaby możliwa bez koni transportowych. Żołnierze nie mogli wystrzelić tak dużo, gdyby nie mogli dostarczyć amunicji na front. A przecież to tym dostarczeniem zajmowały się właśnie konie. Brytyjczycy zauważyli te potrzeby i założyli błękitny krzyż. To jest taki odpowiednik czerwonego krzyża, ale właśnie dla zwierząt. Ten stosunek do zwierzęcia zaczął się powoli zmieniać. Dostrzeżono, że to nie są maszyny, ale właśnie zwierzęta, które też czują, które też są ranne, które też wymagają opieki i też trzeba nimi się zająć. Dlatego właśnie pomysł na błękitny krzyż. Tutaj jeszcze warto odwołać się do pewnych szacunków. Mówi się, że w I wojnie światowej wzięło udział około 14 milionów zwierząt, z czego najwięcej było oczywiście koni i tych też właśnie najwięcej zginęło koni. Wykorzystano ich około 11 milionów, na te 14 milionów wszystkich zwierząt to w dużej mierze, jak widzimy, 11 milionów to były konie, z czego jeżeli chodzi na przykład o armię francuską, tam były mniej więcej około tutaj 2 milionów i w zasadzie, tutaj mówię łącznie, tak? I stracono w zasadzie połowę. Także tutaj no i mamy do czynienia rzeczywiście z ogromną stratą. Tutaj jeszcze chciałem powiedzieć, że niestety, ale zwierzęta bardzo często, te, którym udało się przeżyć wojnę, też czekał niestety smutny los, bo nie tak jak żołnierze wracali do swojego kraju, tylko niestety były to zwierzęta ranne, nie wiadomo było jak leczyć te zwierzęta, w związku z tym one często po prostu były zabijane, kierowane na rzeź na przykład, także były to no bardzo, bardzo przykre sytuacje i takie naprawdę dramatyczne, bo zwierzę, które poświęcało swoje życie praktycznie, żeby cały czas pomagać, cały czas służyło w wojsku, później jeszcze czekał je taki smutny los, że po prostu było dobijane, także... Niestety bardzo dużo tych koni właśnie w taki sposób zginęła, mimo tego, że właśnie przeżyły wojnę. Pytanie teraz nasuwa się takie, czy II wojna światowa przyniosła zmiany w wykorzystaniu zwierząt? Mimo tego, że ta mechanizacja postępowała, jak wiemy, bardzo dużo, okazuje się, że bardzo dużo zwierząt wykorzystywano w pierwszej wojnie światowej, ale okazuje się, że w drugiej wykorzystano ich jeszcze więcej, bo według szacunków było to nawet 30 milionów różnych zwierząt. Oczywiście też bardzo dużą rolę odegrywały konie. Warto wspomnieć, że jeżeli popatrzymy sobie na różne filmy, które się zachowały z II wojny światowej, widzimy tam bardzo dużo czołgów, różnego rodzaju pojazdów. Już ta wojna w naszej świadomości funkcjonuje jako ta zmechanizowana wojna. A tymczasem, oczywiście, pierwsza linia frontu, to jasne, że tak, to były te najnowocześniejsze sprzęty. Ale ta druga linia frontu, w tym drugim szeregu, te tabory całe, były właśnie transportowane, spoczywały, można by powiedzieć, na barkach właśnie koni. I tak było w zasadzie w większości w armii. Niemcy, chociaż przecież uchodzą za tych, którzy posiadali setki tysięcy pojazdów mechanicznych, tak naprawdę cały transport zawdzięczają właśnie koniom. Tutaj taką ciekawostkę podam, że Hitler nawet był do tego stopnia, już nie będę oceniał, ale po prostu chciał, dążył nie tylko do tego, żeby uzyskać czystość rasową u ludzi, ale również wśród koni. I łącznie wykorzystali oni ponad 2 miliony koni w trakcie wojny, z czego tutaj warto zaznaczyć, że wojska lądowe III Rzeszy aż w 80%, mimo tej wielkiej mechanizacji, opierały swoją logistykę właśnie cały czas na zwierzętach. No wiadomo, przede wszystkim chodzi tutaj o konie. Jeżeli chodzi o taką mobilizację koni, to warto wspomnieć o tym, że do armii niemieckiej wcielano konie, one musiały mieć więcej niż 4 lata, musiały być wyższe niż 135 cm, nie mogły być kulawe, nie mogły być też, mogły mieć jakieś wady wzroku, ale nie mogły być ślepe i nie mogły też cierpieć na poważne choroby. I tutaj właśnie też takie bardzo ciekawe zdjęcie, które pokazuje, że w wojnach też dbano o zwierzęta, żeby nie zatruły się wszelkimi gazami, związkami chemicznymi. Dlatego też tworzono dla zwierząt maski przeciwgazowe. I tu mamy właśnie przykład, kiedy to dwa konie mają taką maskę przeciwgazową. Oczywiście to nie jest tak, że na całą głowę była zakładana ta maska, tylko przede wszystkim tutaj na chrapy. Natomiast no, widać, że u ludzi była, oczywiście wiadomo, to znamy, na całą głowę. I jeszcze były inne zwierzęta, dla których były tworzone maski przeciwgazowe, ale to będzie w drugiej części naszego wykładu, jak się spotkamy za jakiś czas. Tu chciałbym też się odnieść do tego, że wiele osób śmieje się trochę z naszej armii, że przecież my tam mieliśmy ułanów, a Niemcy to i ci ułani nasi atakowali wojska niemieckie, czołgi, prawda, na koniach. Ja nie chcę tutaj tego oceniać i nie chcę tutaj wchodzić w ten temat, ja tylko powiem, że Niemcy też w bardzo dużym stopniu opierali swoje wojsko właśnie na koniach. Nie tylko w Polsce konie odgrywały bardzo ważną rolę, ale również i u Niemców tak samo było. Od tutaj w ogóle warto tutaj się, tutaj przytoczę może taki cytat, że od września 1939 roku do maja 1945 roku do walki za Niemcy wyruszyło łącznie prawie 3 miliony koni, osłów i mułów. Także jest to naprawdę ogromna liczba, jak widzimy, i też niemieckie wojska, co widać tutaj chociażby na tej fotografii, też właśnie wykorzystywały, nawet w kampanii wrześniowej też właśnie wykorzystywały konie. Konie oczywiście bardzo dobrze się sprawdzały, niemniej jak widać też bardzo dużo musiały się namęczyć podczas tej wojny, bo były, kiedy transportowały wszystko to, co było potrzebne wojsku, one również miały swoje wielkie trudności, kiedy musiały przechodzić na przykład przez taki teren i ciągnąć jeszcze ze sobą jakieś wozy. Tutaj jest na tej fotografii przedstawione takie zjawisko, które się nazywa rasputica, czyli to jest, przede wszystkim dotyczy krajów wschodnich, czyli Rosji, Białorusi i Ukrainy, i to jest taki okres w roku, on wypada jesienią i wiosną, kiedy drogi gruntowe praktycznie w ogóle stają się nieprzejezdne. To ciekawe, że w tamtych krajach właśnie specjalnie powstało nawet takie określenie, które właśnie opisuje, jakie panują aktualnie warunki, nazwijmy to drogowe, i że praktycznie drogi są w tym momencie, no nie da się nimi poruszać. I to jest właśnie widoczne tutaj na zdjęciu. Oczywiście te takie właśnie trudności terenowe zatrzymywały wiele różnych wojsk. To nie tylko tak, że Niemcy mieli tutaj potężne problemy, również i Napoleon wcześniej też miał z tego powodu bardzo liczne problemy i podejrzewam, że wiele, wiele innych różnych wojsk też przeklinało ten czas właśnie w roku. Ale widać, że konie tutaj naprawdę muszą się solidnie namęczyć, bo chodzenie po tak grząskim terenie dla zwierząt, które nie są do tego dostosowane, jest po prostu katorżniczą pracą. To jest zdjęcie, które udało mi się znaleźć gdzieś właśnie na Wikimedii i bardzo cieszę się, że mogę je pokazać, bo niestety dużo było, znajdywałem takich zdjęć, ale to były takie zdjęcia, których nie mogłem tu wykorzystać. Natomiast to zdjęcie pokazuje bardzo dobrze właśnie taką drogę, pobocze, i widać, że właśnie tutaj jest bardzo dużo koni poległych, które leżą gdzieś przy drodze, oczywiście już nieżywe konie. I to jest bardzo powszechny widok z czasów wojny, niestety, szczególnie I wojny światowej. Tutaj chciałbym się odnieść jeszcze do słowa pewnego żołnierza, który zapisał w swoim pamiętniku: gdyby słowo męczennik można było odnieść do zwierząt, właśnie tego powinniśmy użyć. Wierzchowce dały nam wszystko do ostatniego kroku, do ostatniego tchnienia. Jeżeli chodzi o straty tylko w Wehrmachcie, to od 22 czerwca 1941 roku, czyli nie od samego początku wojny, te straty u koni wyniosły ponad 1,5 miliona. Ponad 1,5 miliona koni zginęło. Oczywiście konie też były nękane przez różnego rodzaju choroby, a z racji tego, że było tak dużo tych zwierząt, to trzeba było również wcielać w szeregi wojska również i weterynarzy, których okazuje się, że było, łącznie z kowalami, około 120 tysięcy w samym Wehrmachcie. I co ciekawe, nie tylko konie cierpiały, ale okazuje się, że również i bardzo duże straty odnotowano wśród na przykład weterynarzy, bo statystyka pokazuje, że co szósty weterynarz wracał z wojny do Niemiec. A teraz przejdziemy do kolejnej grupy zwierząt. Oczywiście o koniach można byłoby dużo więcej powiedzieć. Ja tylko chciałem tutaj jakby naświetlić pewien problem, pewien ważny temat dotyczący właśnie wykorzystania koni, bo mówię, koń to jest takie zwierzę, które w wojskowości jest od zawsze i w zasadzie do dzisiaj konie są wykorzystywane, już może nie w takich celach militarnych, tak nie pełnią może już tak istotnej roli jak kiedyś. Dzisiaj na przykład bardzo bardzo ważna rola, to jest taka rola reprezentacyjna, prawda? Te konie właśnie na różnych paradach występują i to jest bardzo, bardzo pięknie to wygląda, więc takie konie oczywiście służą, już nie bezpośrednio gdzieś na froncie. Ale no, o ile konie wydają nam się takim oczywistym zwierzęciem, to o tyle słonie, a szczególnie w naszym kraju, to już jest zwierzę bardzo egzotyczne i może niezbyt często łączymy te słonie z wojną. A okazuje się, że jak najbardziej na wojnie również słonie występowały. Kiedyś były bardzo często wykorzystywane. No teraz to chyba już nie, przynajmniej ja nie wiem, żeby gdzieś słonie były wykorzystywane w jakiejkolwiek wojnie, ale warto właśnie powiedzieć, że w czasach starożytnych jak najbardziej, oczywiście tu chyba ze słoniami najbardziej się kojarzy Hannibal, no i właśnie mamy na przykład w bitwie pod Zamą, tam właśnie słonie pełniły bardzo ważną rolę, to było takie decydujące starcie, które kończyło II wojnę punicką, starcie między Rzymianami a Kartaginą i tam właśnie słonie odegrały dosyć istotną rolę, chociaż jak się okazuje, no nie pomogły Kartagińczykom wygrać, natomiast one, tam w ogóle mówi się o tym, że takim ważnym elementem tej bitwy była wręcz szarża słoni kartagińskich. Widzimy, że te słonie są przygotowane do bitwy solidnie. Przede wszystkim takim najważniejszym wyposażeniem to była ta wieża. No, wieża była świetnym miejscem dla łuczników, dawała bardzo dobre widzenie na całe pole bitwy. Można było rzeczywiście razić żołnierzy wroga z tych słoni. Natomiast słonie też niestety miały pewną wadę. Ja o tej wadzie za chwileczkę powiem, ale tylko chciałbym skończyć tutaj temat właśnie tego starcia. Rzymianie wygrali. Ostatecznie Rzymianie wygrali. Tutaj Kartagina poniosła porażkę, ponieważ słonie się tutaj nie sprawdziły. Tutaj udało się spłoszyć te wojska. Właściwie to zwierzęta, które niosły na swoich grzbietach dużą część właśnie żołnierzy. Ponieważ Rzymianin Scypion rozkazał wojskom hałasować, tak żeby właśnie spłoszyć zwierzęta. Te zwierzęta się spłoszyły i niestety nie wyrządziły wielkiej krzywdy Rzymianom. Jak przewidywał Scypion, one po prostu wbiegną między Rzymian, nie robiąc im żadnej krzywdy, po prostu rozstąpią się szyki i tam wbiegną te zwierzęta i tak właśnie się stało. Później z kolei te zwierzęta też wbiegły w ogóle w Kartagińczyków i po prostu oni ponieśli też straty. I tutaj właśnie dochodzimy do ważnego momentu, kiedy to słoń jest naprawdę bardzo dobrym zwierzęciem do zatrzymywania piechoty. Ponieważ łucznicy atakowali z góry, wszystko dobrze widzieli. Słoń poza tym jest gigantycznym zwierzęciem, ma ogromną siłę, w związku z tym mógł przełamywać linię wroga, mógł tratować, taranować. Był też odpornym zwierzęciem, także rzeczywiście ciężko było tutaj stawić czoło takiemu zwierzęciu, ale oczywiście tutaj na przykład Juliusz Cezar miał taki sposób na słonie, że rozkazał nawet legionistom, żeby atakowali bezpośrednio nogi słonia i też dlatego właśnie legion, który właśnie się wsławił w trakcie bitwy, kiedy właśnie atakowano te nogi słonia, przejął właśnie wizerunek tego zwierzęcia, stał się niejako symbolem, tak? Tu widzimy ten legion piąty, widać, że stał się symbolem tych żołnierzy. Ale niestety słonie miały dużą wadę przy tych wszystkich zaletach, miały taką wadę, że niestety łatwo popadały w panikę. I takie zwierzęta, które wpadły w panikę, to no, ta panika słoni bardzo skutecznie hamowała wolę walki wszelkich jednostek wojskowych, również na przykład samych Rzymian, którzy uchodzą za żołnierzy bardzo takich zdyscyplinowanych, ale mimo wszystko to jakoś powodowało, że ci żołnierze po prostu jakoś odstępowali. I od walki. I no niestety, to była taka wada słoni, że one w momencie, kiedy wpadły w tą panikę, co właśnie wrogie wojska zawsze wiedziały o tym i starały się właśnie to wykorzystać, żeby zwierzę wpadło w panikę, bo wtedy tratuje nawet swoich żołnierzy. A o to chodziło właśnie wrogowi. Trzeba było po prostu słonia atakować w takie czułe punkty, na przykład właśnie w trąbę. Co tutaj zresztą widzimy na fotografii, tu jest taki element wyposażenia słonia, to jest oczywiście nie na trąbę się zakłada, tylko na ciosy, po to, żeby była większa siła rażenia, ale ta trąba była właśnie tym punktem takim bardzo newralgicznym i trzeba było właśnie słonia atakować trąbę, żeby te czułe miejsca, po prostu żeby on wpadł w panikę. Jak słoń wpadł w panikę, po prostu leciał na oślep i tyle. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że słoń, martwy słoń też powodował bardzo dużą taką przeszkodę, nazwijmy to terenową, dla wojsk, także To też było dosyć istotne w trakcie prowadzenia wojen właśnie z wykorzystaniem słoni. No i to tyle o słoniach. Oczywiście wiadomo, też moglibyśmy dużo więcej powiedzieć, ale zawsze o każdym zwierzęciu możemy coś więcej powiedzieć. Ja po prostu mam też ograniczony czas, więc przechodzimy do kolejnych zwierząt. Będą to muły. Czym jest muł w ogóle, trzeba sobie powiedzieć, bo o ile konie, słonie każdy zna, no to muła już może niekoniecznie wiemy dokładnie, jakie to jest zwierzę. Otóż jest to po prostu mieszaniec. Jest to zwierzę wynikające ze skrzyżowania klaczy konia domowego, o którym przed chwilą mówiliśmy, z ogierem osła. I one są takimi zwierzętami, które znoszą złe warunki pracy, wysoką temperaturę, więc mogą też więcej unieść na przykład niż osioł. Dlatego też bardzo dobrze sprawdziły się w bitwie na przykład pod Monte Cassino. I tutaj o tym świadczą słowa pewnego historyka, który wypowiedział się w taki sposób. Bez mułów nasza zimowa kampania w Italii byłaby niemożliwa. Na płaskim terenie pojazdy mechaniczne utykały w błocie, jakby jadąc na jałowym biegu. No wiadomo, trzeba było się też wspinać, prawda, na wzgórza Monte Cassino, dlatego też wykorzystywano muły. A dlaczego muły? Bo okazuje się, że pod te stromizny koniom było bardzo ciężko iść, a z kolei muł był właśnie to, co wcześniej powiedziałem, muł mógł zabrać więcej niż osioł, dlatego był takim bardzo dobrym zwierzęciem. I szacuje się, że liczba mułów, które wzięły udział właśnie w ataku na Monte Cassino, znaczy wiadomo, w ogóle tych ataków było kilka, tak, ale w armii sprzymierzonych było, szacuje się, że służyło 14,5 tysiąca mułów i oczywiście je trzeba było w ogóle sprowadzać z najróżniejszych części nawet świata, bo nawet i z Afryki. Tutaj jeszcze chciałbym odnieść się do słów żołnierza brytyjskiego, który został ranny właśnie w tej bitwie pod Monte Cassino. George Groom pisze następujące słowa. Z trudnością schodziły z góry wąską ścieżką, oczywiście muły. Niektórzy ranni zabijali się, spadając razem z mułami staczającymi się z góry, kiedy te traciły równowagę. Niestety, takie sytuacje też miały miejsce. Muły też oczywiście ginęły. Bardzo smutne były sytuacje, kiedy muły ginęły, a były mocno związane z żołnierzami. Okazuje się, że one były, nadawano im imiona. Tutaj również ta relacja między mułem a żołnierzem była bardzo bliska. Tutaj mogę powiedzieć taki dramatyczny opis, ale może go przytoczę, bo tutaj pewien świadek opisywał, jak to dojrzał pewnego, po odgłosie wybuchu, ujrzał takiego muła, który no, był na tyle ranny, że mu wnętrzności zaczęły wypadać i zobaczył, że przy nim leży wręcz płaczący jego opiekun, przytulał go i zwracał się do niego po imieniu. Więc to pokazuje, jak mocna była relacja między tymi zwierzętami. Żołnierze wiedzieli, że bardzo dużo tym zwierzętom zawdzięczają. Tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym, że stworzono, proszę zwrócić uwagę na fotografię, ja się cieszę właśnie bardzo, że udało mi się znaleźć tę fotografię, bo ona bardzo dokładnie pokazuje, jak transportowano rannych żołnierzy, no bo rannego żołnierza nie można było na przykład na saniach, prawda, tak jak to w okopach często bywało, nie można było na saniach prowadzić, w związku z tym trzeba było go jakoś zawiesić na tym mule, no ale to było dosyć niebezpieczne, więc robiono taką właśnie jakby kołyskę na grzbiecie muła i po jednej stronie było takie leżące miejsce dla rannego żołnierza, ale żeby stworzyć przeciwwagę, to drugi żołnierz się siadał po drugiej stronie muła. Także te zwierzęta naprawdę musiały dużo, dużo przenieść, duże ciężary przynosiły, dwóch ludzi plus to całe wyposażenie, no to jest naprawdę niemałe wyzwanie, a przecież musiały iść po bardzo trudnym terenie. I tutaj jeszcze taka słuszna uwaga, taka ciekawostka, że wyczytałem, że nawet tutaj Polska pomoc, bo przecież wiadomo, że Polacy, co też jest naszą chlubą kolejną już dzisiaj, o której mówię, nie tylko husaria, ale również i żołnierze, którzy walczyli o Monte Cassino, również się wsławili. To, i trzeba powiedzieć to wprost i wyraźnie, że to właśnie dzięki naszym żołnierzom zdobycie Monte Cassino stało się możliwe, ale warto też jeszcze podkreślić w kontekście naszego wykładu, że również ofiara polskiego żołnierza by nie wystarczyła, gdyby nie pomoc mułów. I muły tutaj naprawdę przenosiły ogromne ilości materiału, pozwalały transportować wszystko tam, gdzie żołnierze nie dawali rady i nie mógł.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Podjechać żaden pojazd i naprawdę muły tutaj się też, tutaj trzeba honor oddać tym zwierzętom i pamiętać, że one też miały swoją wielką zasługę w tym zdobyciu klasztoru na Monte Cassino. O Monte Cassino jeszcze sobie dzisiaj raz powiemy przez krótką chwilę i jeszcze do Monte Cassino, kiedy indziej wrócimy, bo też jeszcze będzie, pojawi się kolejne zwierzę, które również tam miało bardzo, bardzo ciekawy epizod, a my przechodzimy już do ostatniej grupy zwierząt dzisiaj, czyli do gołębi, bo gołębie też odegrały bardzo istotną rolę w dziejach konfliktów zbrojnych. Dzisiaj niestety na gołębie mówi się, że to są latające szczury albo szczury ze skrzydłami i tak dalej. Bardzo, no, myślę, że większość z nas niezbyt chętnie odnosi się do gołębi, niezbyt lubimy. Są to ptaki, które roznoszą choroby, brudzą i tak dalej. Natomiast mam nadzieję, że po dzisiejszym wykładzie spojrzą Państwo na gołębie zupełnie z innej perspektywy i może nawet i zachwycą się tymi gołębiami, ponieważ gołębie mają niezwykłe umiejętności, które były wykorzystywane właśnie w wojsku. Tutaj powiem tylko o dwóch takich głównych cechach, oczywiście ich jest dużo więcej, bo to są generalnie naprawdę ptaki, które bardzo dobrze latają, ale przede wszystkim dwie takie cechy, które były zauważone w wojsku. Potrafią wracać do swojego domu i zawsze znajdą drogę. Zawsze, to trzeba podkreślić. No wiadomo, może gdzieś gołąb zostać upolowany, może gdzieś się zagubić, jasne, że tak, ale generalnie rzeczywiście gołębie potrafią wracać w miejsce, z którego zostały wypuszczone, do swojego właśnie domu. Natomiast Druga, znaczy źle powiedziałem, że z miejsca, z którego zostały wypuszczone. Pod warunkiem, że było to miejsce, w którym gołąb się na przykład wychowywał, tak? Oczywiście, bo to nie jest tak, że wypuścimy gdziekolwiek gołębia i on zawsze wróci nam do tego miejsca, z którego został wypuszczony. No nie, chodzi o to, że on jakby wraca do domu. O, tak to określmy, po prostu. Zawsze wraca do domu. Cokolwiek tym domem jest, tak? Natomiast co jeszcze? Szybko lata. Gołębie potrafią rozwijać prędkość 100 km na godzinę. Także jest to ptak, który szybko potrafi przetransportować wiadomości, a właśnie do tego były, one właśnie do tego służyły. Jak popatrzymy sobie tak historycznie, w jakim stopniu były wykorzystywane gołębie, to trzeba powiedzieć, że w bardzo dużym stopniu i od bardzo dawna, bo okazuje się, że jak popatrzymy, na przykład zerkniemy do historii biblijnej Noego, to już się dowiemy, że właśnie Noe wypuścił gołębia, który przecież przyniósł gałązkę oliwną, tym samym zaświadczając, że odnalazł jakiś ląd. Jakieś miejsce docelowe, które nie zostało, które jest bez wody, tak? Gdzieś, gdzie jest jakieś życie na lądzie. Chinggis Khan okazuje się, że też już wykorzystywał gołębie i wysyłał za pomocą gołębi wiadomości przez morze. Juliusz Cezar, który już dzisiaj był wspomniany przy okazji słoni, również wykorzystywał gołębie, informując o swoich podbojach. Grecy i Egipcjanie, czyli w starożytności widzimy, że były gołębie już wykorzystywane. Ale tutaj taka ciekawostka, że wiadomość o klęsce Napoleona pod Waterloo również dotarła na nodze gołębia. To też taka ciekawostka. I chyba nie muszę mówić już o tym, że w pierwszej i drugiej, co warto zaznaczyć, wojnie światowej, gołębie odegrały ogromną rolę i dzisiaj będziemy właśnie opowiadać o tych przykładach niezwykłych, niesamowitych i wręcz bardzo takich, myślę, że nastrajających optymistycznie i pokazujących, że gołębie są naprawdę niezwykłymi ptakami. Zatem zaczynamy tę ciekawą opowieść o tych skrzydlatych bohaterach i gołąb, tak jak mówiłem, no przeszedł dosyć taką ciekawą ewolucję, bo kiedyś był uważany za wręcz bohaterów wojennych, o czym będę właśnie za chwilę opowiadał, a tymczasem dzisiaj uznawane są po prostu za zmorę podwórek, miast, zabytków itd., itd. Ale dlaczego w ogóle sięgnięto po gołębie? Dlaczego w ogóle gołębie pojawiły się na froncie? I dlaczego tak licznie były wykorzystywane właśnie w pierwszej i drugiej wojnie światowej. Przecież były na przykład linie telefoniczne, bo ile wiadomo, że w czasach Juliusza Cezara czy Chinggis Khana nie można było wykorzystać linii telefonicznych. Sygnały optyczne, no powiedzmy, że też jakieś może by dało radę wykorzystać. O tyle w pierwszej wojnie światowej było tak najbardziej możliwe. Telefony, sygnały świetlne, oczywiście, że tak, ale te rozwiązania mają swoje wady. Linie telefoniczne można przeciąć. I wtedy już się stają totalnie bezużyteczne. Zaś sygnały optyczne w czasach wojny, kiedy było już dużo dymu, kiedy było dużo wybuchów, pyłu, to niestety sygnały optyczne były niewidoczne. No i teraz powstaje pytanie, komunikacja między wojskiem musi być, jak to zrobić, żeby się skutecznie komunikować. I okazuje się, że na ratunek przychodzą właśnie gołębie. I gołębie towarzyszyły ludziom praktycznie we wszystkich chyba armiach świata, to znaczy mówię tutaj, jeżeli chodzi o pierwszą wojnę światową, to rzeczywiście wykorzystywali żołnierze bardzo chętnie te gołębie, pełniły ogromną rolę, nawet do tego stopnia, że były specjalne budowane samochody, w których właśnie gołębie były przewożone i transportowane na front. To były takie właśnie samochody gołębniki, jak tutaj widzimy na tej fotografii. Ale nie tylko samochody były gołębnikami, bo oczywiście przy twierdzach różnego rodzaju były również specjalne, były budowane budynki, które były takimi gołębnikami, takimi całymi wręcz stacjami, w których były przetrzymywane gołębie i w razie potrzeby je wysyłano właśnie z cennymi wiadomościami. Tutaj przykładem jest już teraz na terenach polskich, bo wtedy to były Prusy, ale dzisiaj twierdza Bojen w Giżycku, która właśnie odegrała podczas I wojny światowej ważną rolę. Właśnie ta twierdza, z niej wysyłano w odległe części kraju różne informacje. Był to oczywiście w te miejsca, gdzie właśnie Prusy miały swoje terytoria, czyli Szczecin, Wrocław. Tam właśnie kierowano różnego rodzaju wiadomości z twierdzy Bojen, gdzie właśnie znajdowały się różnego rodzaju gołębniki i gołębie trzymano. Jednym z najciekawszych przykładów, kiedy gołąb został wykorzystany i była to bardzo dramatyczna walka w zasadzie do samego końca i gołąb tutaj rzeczywiście wypełnił swoją misję, co prawda zginął, ale wypełnił swoją misję. Ale niestety jego ofiara, można by powiedzieć, poszła na marne, ponieważ nie przyniosła pożądanych skutków, nie doszło do tego, czego życzyli sobie żołnierze, którzy gołębia wypuścili. Otóż 1 czerwca 1916 roku Niemcy otoczyli Fort Vaux. To był właśnie jeden z fortów, który otaczał miasto Verdun. Powiedziałem, że dzisiaj wspomnę jeszcze o Verdun, zatem właśnie teraz ten moment nastał. I Francuzi, którzy się dzielnie bronili, nie za bardzo wiedzieli, jak mają dać znać, żeby przysłano posiłki. W związku z tym kapitan, też znalazłem jeszcze bo tutaj właśnie to warto powiedzieć, w innych źródłach znalazłem, że major, także nie wiem dokładnie jaki miał dokładnie stopień ten żołnierz. W każdym razie major bądź kapitan Renal, dowodzący właśnie fortem, wysłał jednego gołębia, I niestety tutaj posiłki nie nadeszły i został mu już ostatni gołąb. Gołąb nawet zyskał miano śmiałego, voyant po francusku, tak był nazywany. I ten gołąb był już ostatnią nadzieją, która miała przynieść wyzwolenie tym żołnierzom, jakieś wsparcie, posiłki. Oczywiście wiadomość została przyczepiona do nóżki gołębia, gołąb został wysłany. Gołąb oczywiście zaraz po wylocie wrócił do fortu, ponieważ zwyczajnie bał się. Bał się, że zginie. Poza tym było dosyć ciemne niebo. Nie mógł się zorientować, gdzie lecieć. I w tych wszystkich oparach, w tym całym zamieszaniu, zawierusze tej wojennej, on się po prostu zwyczajnie przestraszył, wrócił. Ale podjęta została próba ponownego jego wysłania i tym razem gołąb doleciał, niestety zakończył swoje życie z racji silnego zatrucia gazami bojowymi, ale wiadomość dostarczył. Natomiast, tak jak powiedziałem, posiłki nie dotarły niestety do żołnierzy francuskich i gołębiowi nawet została ufundowana taka specjalna tablica, jemu właśnie poświęcona, powieszona właśnie w tym miejscu, gdzie toczyły się walki i tam, gdzie właśnie z miejsca, z którego wysyłał właśnie major bądź kapitan Renal tego gołębia. Natomiast, co jeszcze ciekawe tutaj, Niemcy, którzy obserwowali, jak Francuzi opuszczali fort, oddali im honory, oddali honory tym żołnierzom francuskim. I to jest taki symbol właśnie odwagi i oporu francuskich żołnierzy na czele właśnie z gołębiem o imieniu Voyant. A tutaj mamy już kolejny przykład i tutaj mamy gołębia, który, to zdjęcie, które tu przedstawia, rzeczywiście jest tym gołębiem, który faktycznie kiedyś żył i kiedyś latał. Proszę zwrócić uwagę, że nie ma nóżki, zaraz o tym powiem, dlaczego to się wydarzyło. Tutaj też imię francuskie w tłumaczeniu na język polski drogi przyjaciel brzmi cher ami i ten gołąb uratował bardzo wielu żołnierzy, a nie dopuścił do tego, żeby żołnierze ostrzelali swoich żołnierzy, a dotyczy to żołnierzy z zagubionego batalionu, którzy właśnie mogli zostać ostrzelani ogniem artyleryjskim własnych sił zbrojnych, ale do tego nie doszło, ponieważ właśnie, czyli tak zwanego friendly fire, ale do tego nie doszło, ponieważ właśnie żołnierze wysłali gołębia o imieniu cher ami po to, żeby poinformował, aby wstrzymać atak i żeby nie ostrzeliwać właśnie pociskami artyleryjskimi tego miejsca, w którym znajdują się żołnierze. I okazuje się, że gołąb w ogóle dotarł bardzo szybko do gołębnika, bo zajęło mu to 30 minut, a lot to była odległość mniej więcej jakieś 40 kilometrów, także niewiele, odległość nieduża, ale jakże dramatyczna. Ten ptak podczas tego lotu utracił w jednym oku w ogóle wzrok, został ranny w pierś, oraz skrzydło, natomiast wiadomość wisiała dosłownie na nóżce, ta nóżka praktycznie się oderwała, wisiała tylko na jednym ścięgnie. I do tego właśnie, do tej nóżki, która już prawie była oderwana od reszty ciała, była przytroczona wiadomość. Oczywiście gołąb spełnił swoją misję, udało się ocalić tych żołnierzy, natomiast otrzymał również drewnianą protezę i spokojnie gołąb dożył swoich dni, został wyleczony, doszedł do zdrowia. No i kiedy już zakończył swój żywot, to został ten gołąb spreparowany, przekazany do National Museum of American History i jest dzisiaj taką częścią wystawy. To, co widzimy tutaj, to jest właśnie ten gołąb, który jest częścią wystawy Price of Freedom, Americans at War. Tak to się nazywa dokładnie. I kolejny przykład, bardzo ciekawy, gołębica, w zasadzie nie gołąb, a gołębica, tutaj odegrała istotną rolę o imieniu Winky. I co zrobiła Winky? Kiedy w ogóle może zacznę od tego, że RAF wprowadził taką zasadę, czyli Royal Air Force, wprowadził taką zasadę, że do każdej akcji, do której leci bombowiec, w każdym bombowcu muszą znajdować się przynajmniej dwa gołębie. Właśnie na wypadek różnych wydarzeń losowych, żeby była jakaś łączność ze światem, bo radiostacja mogła zawieść, a gołąb nie. Także, znaczy też w skrajnych wypadkach, wiadomo, też mógł zostać upolowany, zastrzelony i tak dalej, mógł zginąć po drodze. Ale pokładano w nim wielkie nadzieje. I kiedy doszło do katastrofy samolotu Bristol Beaufort, który rozbił się na Morzu Północnym, załoga, radiooperator zdążył tylko wysłać sygnał SOS, ale nie można było dokładnie zlokalizować tej załogi. Załoga oczywiście przeżyła, ale no, musiała znowu walczyć o życie, żeby przetrwać w ogóle na morzu i musiała czekać na jakiekolwiek wsparcie. Wysłano gołębicę o imieniu Winky, która doleciała do gołębnika oddalonego o 200 km. Była w bardzo słabej kondycji, w bardzo złym stanie, umazana ropą, smarem i innymi zabrudzeniami, bardzo była zmęczona, ale udało się dokładnie uratować, po prostu rozbitkowie podali dokładne miejsce, w którym się znajdowali i w związku z tym udało się rozbitków ocalić. Gołębica została odznaczona takim specjalnym odznaczeniem, które nosi nazwę Dikin, i my o tym sobie powiemy już na następnym wykładzie, bo gołębie były bardzo często właśnie tym medalem honorowane. A tu kolejny gołąb o imieniu bardzo ciekawym, G.I. Joe. I G.I. Joe odegrał bardzo ważną rolę, pomógł uratować około 1000 żołnierzy. Ponieważ lotnictwo amerykańskie miało bombardować taką małą miejscowość na południu Włoch, Calvi Vecchia, o ile dobrze mówię. Tutaj niestety dzisiaj jest dużo różnych nazw w językach obcych i nie zawsze mogę dobrze mówić, ale mam nadzieję, że to dobrze wypowiedziałem. W każdym razie mała miejscowość na południu Włoch, która miała być bombardowana przez Amerykanów, ale bardzo szybko została zajęta przez Brytyjczyków. W związku z tym doszłoby znowu do ataku wojsk na własne wojska. No generalnie sprzymierzonych, prawda? Amerykanie, Brytyjczycy. Czyli Amerykanie zbombardowaliby Brytyjczyków, krótko mówiąc. Trzeba było nawiązać jakąś łączność i trzeba było uratować Brytyjczyków i dać im dać sygnał Amerykanom, żeby nie bombardowali miasteczka. Jak to zrobić, kiedy była przerwana zupełnie łączność? Trzeba wysłać gołębia. I tak właśnie się wydarzyło. Czyli gołąb został wysłany, niestety musiał się bardzo, bardzo śpieszyć, ponieważ odległość była niewielka, tylko 30 km. Ale w zasadzie już można powiedzieć, że silniki bombowców już się grzały, już były uruchomione i w momencie, kiedy już miały startować, gołąb doleciał i udało się wstrzymać ten atak. Oszacowano, że gołąb musiał lecieć z prędkością mniej więcej 100 km na godzinę. Nalot oczywiście został odwołany. Czyli G.I. Joe przyczynił się do tego, że około 1000 brytyjskich żołnierzy został ocalony. Oczywiście, jak były gołębie, to różne wojska stosowały też i tych, którzy mogą zapolować na gołębia. Czyli tutaj najlepszym przykładem jest sokół wędrowny. Sokoły wędrowne fantastycznie polują na gołębie. Ten sokół wędrowny, który żyje w Warszawie na Pałacu Kultury, też poluje na gołębie, z pewnością, których jest w Warszawie dużo i one są świetnie do tego dostosowane. Ale gołębie mają możliwość uniknięcia, ujścia z życiem przed takim sokołem wędrownym, kiedy zrobią unik, kiedy sokół wędrowny uderza takim w tym locie nurkowym, ma już uderzyć gołębia, to gołąb w pewnym momencie, ale to są ułamki sekund, musi zrobić unik. I niektóre gołębie potrafią coś takiego zrobić i wtedy zyskują cenne sekundy, albo nawet dziesiątki sekund tylko, żeby móc podjąć ucieczkę. I jednym z takich gołębi była Mary of Exeter i ona właśnie potrafiła bardzo dobrze reagować na takie ataki sokoła wędrownego. I kiedy Niemcy właśnie wypuszczali te sokoły wędrowne, to Mary of Exeter potrafiła właśnie idealnie uciekać. I mówiło się nawet, że ona zawsze po prostu potrafi wrócić do bazy. Zawsze wraca. Nawet jak ranna, ale zawsze wróci. To był taki właśnie niezwykły gołąb. Natomiast tutaj się skupię, jeszcze parę słów chciałbym poświęcić właśnie sokołom wędrownym, bo Brytyjczycy doszli do wniosku, że wysyłając swoje gołębie, no niestety gołębie nie tylko natrafiają na te niemieckie, ale z niemieckimi, znaczy niemieckie sokoły wędrowne, ale z niemieckimi sokołami wędrownymi nic nie mogą zrobić, ale przecież żyją też sokoły wędrowne naturalnie i one są naturalną barierą. Co w takim momencie trzeba zrobić? No i tutaj niestety Brytyjczycy wpadli na taki pomysł, że po prostu trzeba pozabijać wszystkie te sokoły, które żyją naturalnie, I tym samym dali drogę swoim gołębiom do tego, żeby spokojnie przelatywały, ale jednocześnie nie mieli właśnie swojej jakby takiej naturalnej bariery ochronnej. I pozbawiając się sokołów, stracili możliwość właśnie, że ich sokoły będą atakowały na przykład gołębie niemieckie, wypuszczane właśnie przez niemieckie wojska. No, zdarzały się też takie przypadki, że sokoły wędrowne szkolono, żeby wychwytywały tylko na przykład niemieckie gołębie, po to, żeby chwytały je i wracały z nimi, po to, żeby właśnie takim gołębiom przechwytywać wiadomości, co było bardzo cenne. Brytyjczycy nawet poszli o krok dalej i podrabiali te pojemniczki, w których były wiadomości na kształt niemieckich i robili nawet coś takiego, że wylatywali samolotami gdzieś w pobliżu Niemiec czy terenów objętych właśnie przez Niemców i opanowanych przez Niemców i tam zrzucali gołębie takie trochę słabsze, czyli te, które na mniejsze odległości latały, może były trochę gorszej kondycji i te gołębie nie wracały do Wielkiej Brytanii, ale leciały do najbliższych gołębników, bo takie sytuacje też się zdarzają, były słabe, więc nie podejmowały dalekiej drogi, ale leciały do najbliższych gołębników. W związku z tym były tam im przekazywane wiadomości niemieckie i kiedy Niemcy wypuszczali gołębie, te właśnie brytyjskie, myśląc, że to są ich gołębie, już na zawsze tracili wiadomość i wiadomość nie docierała do Niemców, ale właśnie gołębie wracały do Wielkiej Brytanii już. Także też była taka ciekawa taktyka na wykorzystanie gołębi, które docierały do niemieckich gołębników. Dobrze, oczywiście Niemcy też strzelali do, mieli też taką, stosowali taką obronę, że po prostu strzelali zwyczajnie do gołębi, zabijając je, te, które właśnie przenosiły informacje aliantów. D-Day, czyli największy desant w historii wojen światowych, ogromna liczba, z tego co się

Ale pierwszy z nich jest bardzo ciekawy, ponieważ pewien batalion miał zniszczyć taką baterię artyleryjską i było to niezbędne do tego, żeby właśnie mógł się odbyć desant. Tylko niestety, jak wiadomo, wszystko docierało drogą powietrzną i niestety sprzęt, który łączności radiowej wylądował w zupełnie inne miejsce niż ten batalion, który został powołany do zniszczenia tej baterii artyleryjskiej i dlatego też byli pozbawieni wszelkiej łączności. A ta łączność była o tyle istotna, że po wybrzeżu pływał pancernik Aretuza i w momencie, kiedy to też świadczy o tym, że te baterie były bardzo ważne, żeby je zniszczyć, bo w momencie, kiedy nie udałoby się temu batalionowi zniszczyć tej baterii artyleryjskiej, to pancernik miał ostrzelać, żeby zniszczyć te działa, tak żeby desant mógł dojść do skutku. I co się wydarzyło? No, batalion rzeczywiście opanował, zniszczył te baterie, natomiast trzeba było powiadomić pancernik, bo znowu by doszło do ostrzelania własnych wojsk. Dlatego też wysłany został książę Normandii, czyli gołąb. Gołąb właśnie został wysłany i udało się ocalić tych żołnierzy, którzy opanowali baterię, zniszczyli, ale właśnie nie zostali też ostrzelani przez własny pancernik. Kolejny przykład, z kolei spod Arnhem, czyli też zawiodła tutaj łączność radiowa, jak to zwykle bywało w tamtych czasach. Dlatego też wysłano 19 września, czyli mówię już dużo później niż sam D-Day. Wysłany 19 września 1944 roku został gołąb, który miał pokonać aż 400 km. I uwaga, pokonał tę odległość w 4 godziny, a przyczynił się do, czyli leciał rzeczywiście szybko, tak jak mówiłem na początku, gołębie rzeczywiście potrafiły bardzo szybko latać, potrafią dalej przecież szybko latać. I uwaga, ten gołąb przeszedł do historii, ponieważ przyczynił się do tego, że została uratowana, udało się ocalić 2000 żołnierzy i jeden gołąb ocalił tylu żołnierzy, nazywał się Wilhelm Oreański, przepraszam, i właśnie ten gołąb przyczynił się do, to była w ogóle największa liczba ludzi, która zawdzięcza swoje życie właśnie gołębiowi w trakcie działań wojennych. A tutaj z kolei powiedziałem, że wrócimy jeszcze do Monte Cassino i przy okazji wcześniej mówiliśmy o mułach, a tutaj mamy przykład jeszcze z gołębiami, bo dochodziło też czasami do śmiesznych sytuacji. Jedna z tych śmiesznych sytuacji miała miejsce właśnie pod Monte Cassino, kiedy to wysłana została informacja przez amerykańskich żołnierzy. Gołębica się nazywała Lucia di Lammermoor i ta właśnie gołębica powróciła do aliantów z bardzo ciekawą wiadomością, czyli gdzieś po drodze została schwytana zapewne przez Niemców i kiedy Amerykanie odpakowali ten pojemniczek i wysłali, i odczytali, co było napisane, sądzę, że no może się uśmiali, może byli też wściekli, ale przeczytali: zwracamy wam gołębia, mamy co jeść, niemieccy żołnierze. Także takie sytuacje też miały miejsce. I powiedzmy sobie jeszcze o tych żołnierzach, którzy noszą bardzo nam znajome już mundury. Jak na nie popatrzymy, to widzimy, że są to żołnierze noszący polskie mundury, bo przecież Polacy nie gęsi i własne gołębie też mają. Można by sparafrazować znane powiedzenie. Jak to było z Polakami? Otóż okazuje się, że wcale nie byliśmy daleko w tyle i też gołębie hodowaliśmy i też w naszym kraju gołębie pocztowe też wykonywały bardzo ważną rolę, pełniły ważne funkcje, do tego stopnia, że dnia 2 kwietnia 1925

tego roku uchwalona została w ogóle cała ustawa o gołębiach pocztowych. Czyli widać było, że w naszym kraju też to się rozwija, to przesyłanie wiadomości właśnie przez gołębie i w zasadzie takie typowo wojskowe gołębiarstwo pocztowe w Polsce zaczęło się po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej. I tu widzimy przykład, wcześniej pokazywałem, jak to były samochody, gołębniki, a tutaj u nas mamy taki wóz konny i też właśnie przy okazji wykorzystanie konia, prawda, do transportowania takich gołębników. Tu jeszcze powiem taką ciekawostkę, że na przykład były wykorzystywane również i psy do takiego transportu, bo psy na przykład przenosiły właśnie gołębie. Takie sytuacje też miały miejsce, ale o tym więcej powiem na drugiej części naszego wykładu, kiedy właśnie zacznę o wykład od psów. To już tylko mogę tak delikatnie zareklamować. Jeżeli ktoś chce posłuchać o psach, to w następnej części będzie całkiem sporo. I niestety w czasie II wojny światowej nasze gołębie dla naszego wojska odegrały bardzo małą rolę. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Kiedy hitlerowcy wkroczyli do naszego kraju, oczywiście zdawali sobie sprawę z tego, jak ważną misję mogą pełnić gołębie. Chcieli nam to udaremnić, dlatego też odbywała się na szeroką skalę zabieranie, rekwirowanie gołębi pocztowych w całej Polsce i był zakaz w ogóle hodowli gołębi, nie można było trzymać gołębi i oczywiście, jak się łatwo domyślić, załamanie takiego zakazu, co było ciężkie, prawda, bo ciężko jest ukryć hodowlę gołębi, wręcz podejrzewam, że nawet niemożliwe, a złamanie, to tylko, że ktoś, kto właśnie hodowałby gołębie, od razu by się wystawiał na widok. No bardzo byłoby łatwo się zorientować, że ktoś trzyma te gołębie. I złamanie tego zakazu powodowało, była jedna kara, tylko kara śmierci. Także niestety tutaj no nasze gołębie w czasie II wojny światowej raczej wielkiej roli nie odegrały. I tutaj jeszcze taka ciekawostka, bo okazuje się, że wykorzystywano też gołębie po to, żeby zdjęcia fotograficzne, żeby właśnie fotografować to, co się dzieje na terenie wroga. I świetnie się do tego nadawały gołębie, które nosiły tutaj na piersi taki mały aparacik fotograficzny i kiedy gołąb leciał, to mógł właśnie... Była ustawiona taka czasowa migawka, ona właśnie wykonywała zdjęcia i już w zasadzie w 1907 roku niemiecki aptekarz jako pierwszy właśnie zaczął wykorzystywać gołębie do takiej fotografii, a wcześniej korzystał, tutaj też ciekawe zastosowanie, bo wykorzystywał gołębie do dostarczania leków. Ale on jako pierwszy zaczął już pracować nad tym, natomiast w 1932 roku okazuje się, że już Niemcy mieli takie osiągnięcia, że na przykład gołąb, który przeleciał dany fragment, mógł zrobić nawet podczas jednego lotu aż 200 zdjęć. Także naprawdę imponująca liczba. Natomiast też w 1932 roku z kolei Francuzi też opracowali kamery filmowe. Natomiast z tego, co wyczytałem, to generalnie te kamery raczej nie odegrały wielkiej roli w czasie II wojny światowej, a jak w czasie II wojny światowej nie, to później już sądzę, że też nie miały jakiegoś wielkiego znaczenia. Nie znalazłem przynajmniej żadnych informacji, które by mówiły o jakichś spektakularnych doniesieniach odnośnie właśnie pracy gołębi, żeby gołębie się przyczyniły do tego, żeby jakieś znaczące, bardzo ważne z militarnego punktu widzenia obiekty były sfotografowane, ale na pewno jest to jako ciekawostka, dlatego też właśnie tutaj to pokazuję. I ostatni slajd, który już nie związany jest z wojną, a taki miły, sympatyczny obrazek, kiedy to dziewczynka bardzo tutaj zajęta gołębiami, pewnie je dokarmia, taka pewnie jest i też domyślam się bardzo zachwycona tymi ptakami, może właśnie jest bardzo bliska z nimi tutaj
przebywać. I myślę, że jest to taki obrazek, którym kończymy nasz wykład, a jednocześnie chciałbym Państwa zachęcić do tego, żeby właśnie inaczej już patrzeć na gołębie. Ja muszę powiedzieć, że w momencie, kiedy zacząłem zgłębiać wiedzę, tą, którą dzisiaj tu Państwu przedstawiłem, zacząłem dowiadywać się, odszukiwać te wszystkie historie, zupełnie inaczej patrzę na gołębie. Nie to, że wcześniej jakoś ich nie szanowałem, ale wiadomo, no, to był taki ptak, który bardzo jest pospolity wszędzie i nam po prostu spowszedniał. A mam nadzieję, że teraz podczas spaceru na przykład na jakąś starówkę, gdzieś jakieś stare miasto i tak dalej, gdzie jest mnóstwo gołębi, już inaczej będziemy na nie patrzeć, z pewnym też szacunkiem, taką powagą i mam nadzieję, że ten wykład się w jakimś stopniu, chociaż niewielkim, do tego przyczynił. Bardzo serdecznie dziękuję. To by było na tyle. Tak jak mówię, to jest jeszcze tylko część naszego wykładu, bo kolejna, druga część poświęcona również innym zwierzętom i również myślę, że taki temat bardzo zajmujący, ciekawy, także zachęcam do tego, żeby kolejną część wysłuchać. Będzie o wielu różnych zwierzętach, pewnie troszeczkę więcej niż dzisiaj i mam tego świadomość też, że nie powiedziałem bardzo wielu również istotnych rzeczy, natomiast no, musiałem tutaj wybrać to, co było takie najważniejsze. W związku z tym tu jest właśnie tak w pigułce podane to, jak te zwierzęta były w różnych konfliktach zbrojnych wykorzystywane. A teraz jeszcze tylko zerknę na czat. Co tam, co Państwo napisali?

dostać w trąbę, czy się wzięło od tych słoni. Nie wiem, ale możliwe. Możliwe, że jak się mówi właśnie dostać w trąbę, to może i od tych słoni się wzięło, ale to no, ciekawe. No, na pewno jest to właśnie, tak jak mówiłem, ten element wrażliwy u słonia. I tam żołnierze doskonale wiedzieli, że należy właśnie drażnić tego słonia w trąbę, bo wtedy on może wpaść w panikę, a wtedy już droga prosta do tego, żeby tratował wszystko, co staje na znajduje się na jego drodze. A, faktycznie, szczury. Ja o tym nawet nie pomyślałem. Może rzeczywiście w drugiej części o tym opowiem, bo przecież szczury w okopach to była rzecz powszechna. Nawet zjadano też szczury przecież, także to też jest dosyć ciekawe. Myślę, że tym, co napisał Majki, możemy podsumować z pewnością cały nasz wykład, czyli każda wojna to porażka człowieka. Tak jest, a w tym wypadku widzimy, że również i często niestety porażka również i, czy porażka, niezasłużona śmierć również wielu zwierząt.

Jeżeli chodzi o tu, o pytanie jest, jak wygląda sytuacja ze zwierzętami dzisiaj, współcześnie, jak się wykorzystuje, więc no tutaj na przykład powiedziałem o tych koniach, tak, że konie generalnie już wiadomo, że na pierwszą linię frontu nie idą i dzisiaj właśnie pełnią na przykład takie funkcje reprezentacyjne. Natomiast oczywiście są, jasne, że tak, bo Francuzi dalej na przykład hodują gołębie i to cały czas funkcjonuje, ale nie pełni już takiej roli. Przecież psy dalej się wykorzystuje. Ja trochę więcej będę mówił również na kolejnym naszym wykładzie, także tu może nie będę już o tym opowiadał, ale też delfiny, oczywiście, że tak, o delfinach też będzie i owady też na przykład są stosowane do różnego rodzaju działań, ale to mówię, może zostawmy to na kolejny wykład.

Tak, delfiny jako saperzy. Rzeczywiście były takie, ale to mówię, o delfinach będzie później, także to na razie zostawimy. No i tutaj właśnie już Majki wspomniał o tym, co na pewno będzie. Rosjanie szkolili biedne pieski, żeby wysadzały czołgi. No tak, ale pieski wracały i sami wiecie, jak ta myśl rosyjska się dla piesków i Rosjan kończyła. Dokładnie tak było. Ja ten temat oczywiście rozwinę i powiem więcej na kolejnym naszym wykładzie. Dobrze, to tyle. To dobrnęliśmy do końca tutaj tego czatu. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Zakładałem, że się zmieścimy w 1,5 godziny. Idealnie. 18:30 wybiła. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i zapraszam na kolejną część, która już niebawem. Do widzenia.

Ja nazywam się Katarzyna Pytkowska. Jestem z wykształcenia przede wszystkim chemikiem, jak Państwo widzicie, politechnicznym, bo z inżynierem. Ale jestem także doktorem nauk medycznych, ponieważ doktorat robiłam z zagadnień związanych z funkcjonowaniem ludzkiej skóry, z fizjologią skóry. No i tak nie bardzo był to temat politechniczny, więc właśnie poszłam w kierunku bardziej medycznym. I tak prawdę mówiąc jest bardzo wieloma naszymi pracownikami dydaktycznymi. Właśnie staramy się być otwarci, multidyscyplinarni i staramy się, żeby nasza uczelnia też właśnie była otwarta na bardzo różne idee i naukowe, i idee dydaktyczne. Ja w tej chwili jestem rektorem naszej uczelni. Tym bardziej miło jest mi jeszcze raz Państwa u nas powitać. Zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, bo my poza wykładami i innymi formami aktywności podczas Festiwalu Nauki często organizujemy różne inne formy otwarte, także zapraszamy zawsze bardzo gorąco do korzystania z tego, co robimy, nie tylko dla naszych studentów. Tematem mojego dzisiejszego wykładu są prawdy i mity na temat kosmetyków. Chciałam pokazać Państwu, skąd takie mity się biorą, bo to nie zawsze jest tak, że to, co dzisiaj na temat kosmetyków słyszymy, a jest dzisiaj nieprawdziwe, zawsze było nieprawdziwe. Oczywiście zobaczycie Państwo na przykładach, że nie zawsze łatwo jest dotrzeć do tego, dlaczego coś o kosmetyku, o danym typie kosmetyku się mówi. Nie zawsze to jest takie proste. Będę starała się pokazać, jakie mechanizmy mogą wpływać na ten najbardziej popularny przekaz mówiony, szeptany, pisany, dotyczący kosmetyku. Wybrałam 3 przykłady, bo oczywiście w trakcie krótkiego wykładu nie da się powiedzieć o wszystkich możliwych mitach, które kosmetyków dotyczą, i starałam się wybrać takie przykłady, które właśnie pokażą różne mechanizmy formowania opinii. Zacznę od przykładu związanego z kosmetykami do włosów, bo część teorii, którą tutaj będę przywoływała, posłuży nam też przy rozwiązywaniu mitu drugiego. No i ten mit pierwszy to jest taki mit, który dosyć często jeszcze ja, będąc w wieku nastoletnim, słyszałam i czytałam o nim w prasie kobiecej, że czym częściej myje się włosy, tym szybciej się one przetłuszczają. I poza właśnie tym stwierdzeniem, że czym częściej włosy myjesz, tym większe będą problemy z łojotakiem, pojawiały się także inne wersje, oparte jakby na tym samym założeniu, tak, wersje takiego stwierdzenia, mówiące chociażby o tym, że włosów przetłuszczających się nie należy myć zbyt często, bo to im szkodzi, albo powiedzmy zalecenia, że jeżeli ma się łojotok, to włosów właśnie nie należy myć nadmiernie często, bo coś tam, prawda? Bo jakieś wymieniano różne szkodliwe efekty. W latach 80., 90. XX wieku to już był mit. To stwierdzenie nie miało absolutnie nic wspólnego ze składem szamponów i jakby z możliwościami oddziaływania szamponów na skórę głowy, wpływania na aktywność gruczołów łojowych. Ale dlaczego to stwierdzenie w ogóle się pojawiło? Skąd ono się wzięło? Zaraz o tym wszystkim Państwu opowiem. Cofnijmy się w czasie do lat 20. i 30., do dwudziestolecia międzywojennego. Bo to, że ja coś widziałam w prasie kobiecej w tych latach 80. czy 90., no to wiadomo, mogło to być
przypadkowe, starałam się cofnąć w tył, szukając podobnych stwierdzeń wcześniej. Starałam się dotrzeć do korzeni takiego twierdzenia. I właściwie od końca XIX wieku, z apogeum właśnie w latach 30., później 40. XX wieku, pojawiają się stwierdzenia, że częste mycie jest zbyteczne, a nawet szkodliwe, tak jak w poradniku dr Świtalskiej Jak pielęgnować włosy, w poradniku wydanym przez wydawnictwo Bluszcz. I poza takimi ogólnymi stwierdzeniami o szkodliwości zbyt częstego mycia włosów, pojawiały się właśnie stwierdzenia o tym, że zwłaszcza w przypadku włosów przetłuszczających się, to zbyt częste mycie absolutnie nie jest wskazane. Dalsze dociekanie. Zacznę od tego, żeby Państwu powiedzieć kilka słów o tym, jak włos jest zbudowany. Bo ma to dosyć duży wpływ na efekty stosowania różnego rodzaju preparatów myjących. Oczywiście na sam łojotok budowa włosa nie wpływa, ale chciałabym pokazać tutaj szersze tło tego mitu. Włos jest zbudowany z keratyny i keratyna na powierzchni włosa jest uformowana w łuski. Łuski podobne troszkę do łusek pokrywających ciało ryb. Łuski ułożone właśnie w taki sposób dachówkowaty, tworzące osłonkę, tak zwaną wokół trzonu włosa. Osłonka jest po to, żeby chronić wnętrze włosa przed utratą wody, żeby chronić wnętrze włosa przed działaniem czynników zewnętrznych. Jest taką typową warstwą barierową, bardzo podobną do tego w swojej konstrukcji, jak są zbudowane inne warstwy barierowe w organizmach ssaków przede wszystkim, ale także chociażby u gadów czy u ryb. My w naszych ludzkich włosach, co pokazuje przekrój z prawej strony, mamy przeciętnie kilka warstw łusek tworzących osłonkę. Także to nie jest tak, że to jest jedna warstwa keratynowych łuseczek, tylko mamy troszkę taki układ jak łuski cebuli. Pojedyncze łuski ułożone koncentrycznie, ułożone dachówkowato, pokrywają pokrywają część korzenia też, ale przede wszystkim pokrywają trzon włosa. Łuski są zamocowane tak jak łuski ryby, czyli przymocowane są w jednym miejscu, także koniec, krawędź, ten, który widzicie Państwo tutaj na zdjęciu, jest wolny, jest takim krańcem odstającym. U ryb wykorzystujemy to do efektywniejszego oskrobania ciała ryby z łusek, a jakby zahaczając nożem o te odstające krawędzie. Tak samo, jeżeli będziemy za pomocą jakichś narzędzi mechanicznych intensywnie czesać włosy pod włos, w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu, tak samo będziemy ukruszać krawędzie łusek osłonki. One mogą odstawać, zwłaszcza wtedy, jeżeli zostanie usunięte spoiwo, które pomiędzy tymi łuskami się znajduje. Pomiędzy łuskami osłonki powinno się znajdować spoiwo tłuszczowe, ale jeszcze nie jest to wydzielina gruczołów łojowych, jeszcze nie ma to żadnego związku z łojotokiem, bo te lipidy powstają w trakcie podziału komórek tworzących później włos, powstają w tak zwanej macierzy włosa. Powinny wypełniać przestrzenie pomiędzy łuskami osłonki po to, żeby osłonka była szczelna. No i osłonka się niszczy, tak jak każda struktura barierowa. One są zaprojektowane przez naturę właśnie po to, żeby być między innymi barierą mechaniczną, niszczącą się, i wzrost włosa, wyrastanie nowych fragmentów, a później wymiana włosów powoduje, że nowy włos odrasta
w dobrej kondycji, bez zniszczeń, tak jak widać to na zdjęciu spod mikroskopu elektronowego po lewej stronie. No, natomiast jeżeli włos ma czynnik, ma, przepraszam, kontakt z czynnikami mechanicznymi, a także z niektórymi typami czynników chemicznych, następują zniszczenia i tak jak tutaj widać, łuski zaczynają powoli odstawać od powierzchni włosa. Jeśli zaczynają odstawać, no to włos staje się matowy. To jest pierwszy objaw. Przestajemy widzieć połysk, zaczynamy widzieć matowość, natomiast jeżeli ten proces postępuje dalej, jeżeli zniszczenia są bardzo silne, to włosy zaczynają się gorzej rozczesywać, zaczynają się plątać, bo te wszystkie drobne uszkodzenia, osłonki, te odstające łuseczki zaczynają o siebie zahaczać. Włos przestaje być gładki. Oczywiście czym bardziej zaawansowane są zniszczenia, tym trudniej jest też utrzymać odpowiednią ilość wody we wnętrzu włosa. Włos zaczyna znacznie łatwiej wysychać. Dla naszych dalszych rozważań ważny będzie też skład chemiczny keratyny tworzącej łuski osłonki. Większość aminokwasów wchodzących w skład keratyny to są aminokwasy o stosunkowo niskiej polarności. One są na tym rysunku zaznaczone z prawej strony. I te aminokwasy powodują, że keratyna włosa jest z założenia hydrofobowa. Dlaczego? Dlatego, żeby łatwo była zwilżalna za pomocą wydzieliny gruczołów łojowych, za pomocą sebum produkowanego przez gruczoły łojowe. Taki sam mechanizm funkcjonuje i w świecie ssaków, i w świecie ptaków, zwłaszcza tam, gdzie należy zapewnić albo okrywie włosowej, albo piórą odpowiednią wodoodporność. Tylko powierzchnia hydrofobowa będzie dobrze zwilżalna lipidami, czyli żeby dało się taką warstwę izolacyjną, wodoodporną łatwo rozprowadzić na sierści czy na piórach, sierść bądź pióra muszą być hydrofobowe. Keratyna jest hydrofobowa, stąd jest właśnie budulcem i włosów, i piór. Ale nie wszystkie aminokwasy tworzące struktury keratyny są w takim samym stopniu hydrofobowe. Tutaj z lewej strony zaznaczyłam Państwu na schemacie trzy aminokwasy z grupami polarnymi. Kwas asparaginowy, kwas glutaminowy, prawdopodobnie Państwu znane, oraz mniej typowy kwas cysteinowy. Kwas asparaginowy i glutaminowy mają wolne grupy karboksylowe, COO-, które oczywiście mogą przyłączyć proton, może nam powstać grupa COOH, ale to są kwasy, no powiedziałabym, o umiarkowanym pKa, także w większości przypadków one będą miały, mówimy o pH fizjologicznym, będą miały raczej formę zjonizowaną. Będzie się tutaj pojawiał ładunek ujemny. Przy silnym zakwaszeniu będą protonowane i ten ładunek ujemny będzie znikał. Mamy jeszcze jeden kwas cysteinowy. W bardzo wielu źródłach podających przegląd aminokwasów nie znajdziecie Państwo kwasu cysteinowego jako odrębnego wymienionego aminokwasu. To jest związek, który powstaje na skutek utlenienia cysteiny i utlenienia cystyny. Dwóch aminokwasów zawierających grupy tiolowe, SH. Grupy bardzo charakterystyczne dla właśnie keratyny, dające możliwość sieciowania poprzecznego keratyny, decydujące o tym, że włos jest wytrzymały mechanicznie i bardzo odporny chemicznie. Ale nie jest odporny na czynniki utleniające, zwłaszcza na silne utleniacze. Jest to też stosunkowo mało odporny na
działanie utleniające związane z procesami wolnorodnikowymi, zwłaszcza w obecności wody. I wtedy cystyna i cysteina utleniają się, wiązania dysiarczkowe zostają rozerwane, powstaje kwas cysteinowy. Z grupy mocnych kwasów, także on w większości warunków będzie zjonizowany. Mamy grupę SO3- powstającą w wyniku i mechanicznych, i chemicznych zniszczeń włosów. Czym bardziej włos jest zniszczony, tym więcej grup anionowych znajduje się na powierzchni keratyny tworzącej łuski osłonki, no i oczywiście także wewnątrz włosa. Czyli ten precyzyjny skład chemiczny włosów związany ze składem aminokwasów keratyny zmienia się w czasie. Zależy od zniszczeń włosów, od tego, co z tymi włosami robimy. A ponieważ zmiany dotyczą grup funkcyjnych mogących przyłączyć proton, no to jest też oczywiste, że w zależności od pH, w którym znajdują się włosy, od środowiska, w którym znajdują się włosy, będzie zależało to, jak dużo grup naładowanych ujemnie będzie na powierzchni włosa i oczywiście na powierzchni poszczególnych łusek tworzących osłonkę. W pH niskim, kwaśnym, mamy protonowanie i grup karboksylowych, i grupy SO3- kwasu cysteinowego. Natomiast czym dalej idziemy w prawą stronę skali pH w kierunku 14, tym silniejsza jonizacja, tym więcej grup z ładunkiem ujemnym. Jak wiadomo, ładunki jednoimienne się odpychają, w związku z czym, czym dalej jesteśmy od tak zwanego punktu izoelektrycznego, czyli takiej wartości pH, gdzie mamy wszystkie, gdzie nie mamy ani ładunków dodatnich, ani ujemnych, bądź są one w równowadze, czym dalej idziemy w prawo, tym silniejsze rozpęcznienie włosa i tym większe ryzyko, że te łuski osłonki, które powinny do siebie przylegać, zaczynają odstawać. To oczywiście z prawej strony jest sytuacja eksperymentalnie wywołana, rzadko spotykana w naturze, ale taki jest mechanizm. Włosy nie lubią środowiska alkalicznego, bo wtedy pęcznieją, bo wtedy stają się matowe, stają się szorstkie, trudno jest je rozczesać, poza tym, że oczywiście nie są nadmiernie piękne, tracą połysk. Jak to się ma do naszego mitu? No bo zastanówmy się teraz, czym myto włosy w latach 20. i 30. przed II wojną światową, wtedy, kiedy właśnie u dr Świtalskiej i u innych autorów pojawiały się zalecenia, że zbyt częste mycie włosów to nie jest fajna rzecz, że należałoby to mycie w jakiś sposób ograniczać. Właściwie sytuacja wygląda tak, że przez cały okres, o którym mówimy, przez cały okres początku XX wieku, ale także w czasach dawniejszych, częstotliwość mycia włosów była niska. Dlatego, że nie było dobrych środków, za pomocą których można było włosy umyć skutecznie, nie powodując szkód, nie powodując, no, na początku, jak się wydawało, brzydkiego wyglądu. Co robiono? Czym się posługiwano? Stosowano różnego rodzaju roztwory alkaliczne, pomimo tego, że włosy pęczniały, robiły się matowe. Także ja tutaj jako przykład dałam roztwory amoniaku. Mechanizm działania takich środków był, prawdę mówiąc, bardzo wysublimowany od strony chemicznej, bo traktowano tymi roztworami włosy bardzo silnie przetłuszczone, czyli zawierające na swojej powierzchni wiele triglicerydów. W sebum, czyli w łoju, głównym składnikiem tłuszczowym są triglicerydy, estrygliceryny i kwasów tłuszczowych. Te estry w środowisku alkalicznym hydrolizują i w wyniku hydrolizy są uwolnione wolne kwasy tłuszczowe, które w środowisku alkalicznym tworzą mydła. Czyli
stosowanie na bardzo brudne włosy roztworu amoniaku powodowało, że w momencie mycia powstawały cząsteczki mydła działające jako emulgatory, ułatwiające zmycie tego brudu, zmycie tego tłuszczu z włosów. Czystą wodą by tego nie zrobiono. Po zwykłym zalkalizowaniu amoniakiem, sodą oczyszczoną, uzyskiwano coś w rodzaju mycia, prawda? Dalekiego od współczesnego mycia za pomocą detergentów, ale mechanizm był podobny. Oczywiście potem trzeba było włosy zakwasić, żeby przywrócić

myły te roztwory amoniaku i roztwory innych substancji alkalicznych. Nie zawsze mycie włosów musi być związane ze stosowaniem środków powierzchniowo-czynnych. Stosowano metody, o których ja jeszcze będę za chwilę mówiła, przy drugim micie stosowano metody oparte na procesie, powiedzielibyśmy dzisiaj, ekstrakcji. Za pomocą rozpuszczalników niepolarnych bądź rozpuszczalników o niskiej polarności wymywano lipidy z założeniu z powierzchni włosa, ale w efekcie bardzo często wymywano również lipidy z pomiędzy łusek osłonki. Zależało to od czasu kontaktu, od temperatury, od typu rozpuszczalnika itd., itd. Ten mechanizm uzasadniał użycie nafty, ale także, nie mając nafty, czy sięgając po inne pomysły, wykorzystywano także eter etylowy, palny, wybuchowy, toksyczny, inne rozpuszczalniki, także toksyczne. Pomijając kwestię bezpieczeństwa, bardzo często za pomocą tych niskocząsteczkowych rozpuszczalników organicznych silnie wysuszano włos. Znowu, czym częściej, tym bardziej. Jajka traktowano jako źródło naturalnych emulgatorów pozwalających na usunięcie tłuszczu z powierzchni włosa. W jajkach mamy fosfolipidy jako substancje emulgujące. No i w końcu stosowano mydło i szampony oparte na mydle. Tutaj jest przykład amerykańskiej reklamy z 1914 roku, szampon w proszku, taki do rozpuszczenia w wodzie przed użyciem, typowy szampon oparty na mydle. Pierwotnie słowo szampon dotyczyło wszystkich preparatów pieniących się, służących do mycia włosów, także tych zawierających mydło, bo nie znano innych detergentów. Właściwie dopiero dzisiaj my używamy słowo szampon do tych preparatów, które mydła nie zawierają. Wtedy ten termin obejmował jakby znacznie większą różnorodność typów preparatów myjących. Mydło nie jest najfajniejszym środkiem do mycia włosów. Roztwory mydła zawsze są alkaliczne, bo mydła są solami słabego kwasu tłuszczowego i mocnej zasady. Roztwór musi być alkaliczny, to jest chemia. W związku z tym jonizują grupy karboksylowe i sulfonowe, łuski, osłonki się podnoszą, włos pęcznieje, włosy tracą połysk. Po myciu mydłem koniecznie trzeba było zakwasić włosy, no bo inaczej one w ogóle się nie dawały często rozczesać, jeżeli to były na przykład włosy zniszczone. Ale to nie jest jedyny problem. W przypadku mydeł stosowanych w twardej wodzie tworzą się mydła wapniowe i magnezowe, w wodzie nierozpuszczalne, dosyć silnie lipofilowe, bardzo silnie mające bardzo wysokie powinowactwo do lipofilowej keratyny włosa. Czyli po myciu mydłem, jeżeli nie zakwaszono odpowiednio intensywnie powierzchni włosa po to, żeby rozpuścić te zneutralizować, zdysocjować te sole wapniowe i magnezowe, włos był matowy. Nie tylko ze względu na alkaliczność, ale ze względu na tworzący się na powierzchni włosa dodatkowy osad. Czym częściej myto, tym było gorzej. Trzeci czynnik prowadzący nas już w kierunku naszego mitu. Alkalizacja skóry głowy sprzyja podrażnieniom. Bez względu na to, czy to będzie roztwór amoniaku, czy to będzie rozjaśniacz alkaliczny, czy to będzie alkaliczna farba do włosów, czy to będzie mydło. Czym bardziej alkaliczne środowisko, tym większe ryzyko podrażnień. A czym więcej podrażnień, czym częściej działają czynniki drażniące, tym intensywniej pracują gruczoły łojowe. To jest podstawowy mechanizm obronny naszej skóry, a zwłaszcza skóry głowy. Na drażnienie reaguje łojotokiem. Szampony zmieniały się, właśnie trudno powiedzieć, że powoli, ale ta zmiana nie następowała w sposób jednorodny. To postarałam się tutaj zrobić taki wykres,

pokazujący najbardziej popularne w poszczególnych okresach typy szamponów. Oczywiście cały czas, przez całą historię, aż do czasów współczesnych, mieliśmy i mamy do czynienia z preparatami opartymi na saponinach. Pewna mydlica, kora Panama i tak dalej, i tak dalej. Szampony oparte na mydle szeroko wkroczyły na rynek po I wojnie światowej, i dominowały właściwie w Europie do końca lat 50. Stopniowo wypierane przez szampony oparte na innych koncepcjach. Te szampony były zarówno szamponami ciekłymi, płynnymi, jak i szamponami w proszku do rozpuszczania przed użyciem. Poza tym stosowano szampony tak zwane suche, odróżniano je i należy je odróżniać od szamponów w proszku do rozpuszczenia. Szampon suchy to jest taki proszek, który nanosimy na włosy, następuje sorpcja składników lipidowych na tym proszku i potem proszek z zaadsorbowanymi na swojej powierzchni zanieczyszczeniami wyczesujemy. To jest suchy szampon według tej klasyfikacji. One jakby w takich kategoriach bezpieczeństwa, podrażniania skóry głowy były bardzo bezpieczne, natomiast wymagają dużo pracy, dużego wysiłku przy wyczesywaniu i nie zawsze dawały ładny efekt, bo zwłaszcza na włosach ciemnych niestaranne wyczesywanie dawało matowość. Więc to też nie była taka idealna grupa kosmetyków. W latach 30. pojawiły się inne niż mydło detergenty, inne niż mydło środki myjące. Pierwsze grupy to były związki sulfonowane, sulfonowane oleje, związki typu sodium lauryl sulfate, silnie myjące, silnie drażniące. Za chwilę pokażę Państwu przykłady receptur. I tutaj to, że nie było to mydło, wcale nie wpływało bardzo fajnie na naszą skórę głowy. I dopiero w latach 60. w Stanach Zjednoczonych zaczęła się epoka szamponów bliskich współczesnym. Ze względu na wojnę w Europie to było troszkę przesunięte. Troszkę później, właśnie w latach 70., 80., zniknęły szampony oparte na mydle i szampony zawierające sodium lauryl sulfate SLS. Szampony oparte na mydle były na ogół bardzo proste. Przykład receptury: mydło, proszek mydlany i węglan sodu i boraks. Po co węglan sodu i boraks? Po to, żeby zmiękczyć wodę, po to, żeby mydła wapniowe i magnezowe nie powstawały, żeby zmniejszyć ten efekt osadu po myciu. Ale te dodatki podwyższały pH, prawda? Czyli nie dość, że sam roztwór mydła jest alkaliczny, to jeszcze dodatkowo alkalizowano powierzchnię włosa, co oczywiście dawało matowość i plątanie włosów, ale przy okazji alkalizowanie skóry głowy zwiększało ryzyko podrażnień i nasilało łojotok, zwłaszcza przy częstym myciu. Ciekłe szampony oparte na mydle? Podobna sprawa. Mydło, soft soap, czyli mydło potasowe w tym przypadku, etanol, żeby ładniej się to rozpuszczało, żeby roztwór był bardziej klarowny, terpineol, troszkę do dezynfekcji, troszkę do zapachu, węglan potasu, alkalizujemy, woda różana, zapach, no i woda destylowana jako baza. Ta sama koncepcja, alkaliczny roztwór mydła. Później musimy to wszystko zakwasić. Rewolucja zaczęła się od lat 30. od nowych syntetycznych środków myjących, ale proszę zwrócić uwagę, one na początku pojawiały się jako dodatek do mydła w recepturze. Mamy mydło, mamy sodium lauryl sulfate, sól sodową siarczaną alkoholu laurylowego.
kwaśny węglan sodu alkalizujemy, boraks alkalizujemy, prawda? Mamy roztwór alkaliczny mydła i niemydła. Dzięki niemydłu, czyli sodium lauryl sulfate, jest fajna piana nawet w twardej wodzie. Nowsze dają lepszą pianę, ale tutaj już poprawiono tą zdolność pianotwórczą, natomiast odtłuszczamy, wysuszamy i drażnimy skórę głowy nadal za pomocą tych preparatów. Tak samo tutaj przykład soli sodowej sulfonianu cetylu, sulfonated laurel, to jest nazwa handlowa, też sodium lauryl sulfate. Pierwsze koncepcje wcale nie dawały niczego rewolucyjnego. Dawały owszem ładniejszą pianę i silniejsze mycie, silniejsze odtłuszczenie. Nie wiedziano wtedy jeszcze, że to wcale nie jest dla włosów i dla skóry głowy bardzo dobre. Tutaj już przykład, który potraktowałam jako przykład takiej już dramatycznej receptury. Prawda? Mamy etykiety, że to jest bez mydła, więc konsument myśli, o, coś nowego, innego. Boraks, kwaśny węglan sodowy, soda, czyli węglan sodu, saponina w bardzo niewielkiej ilości. Czyli tak naprawdę ta receptura bez szamponu, bez mydła jest wariacją na temat roztworu amoniaku zastosowanego do umycia włosów bardzo silnie przetłuszczonych. Nic nowego. Zastosowano tylko inne substancje do uzyskania alkalicznego roztworu. Później zaczął się dalszy postęp, ale mieliśmy właściwie od końca I wojny światowej aż do właśnie lat 50., 60. w Europie okres, w którym stosowano substancje drażniące, alkalizujące, które powodowały, że czym częściej myto włosy, tym silniej działały gruczoły łojowe. W prostym mechanizmie obronnym. W momencie, kiedy nastąpiła zmiana receptur, sytuacja się zmieniła. Ale właściwie aż do lat 70. XX wieku mój dzisiejszy pierwszy mit nie był wcale mitem, był prawdą. Bo ówczesna receptura szamponów powodowała, że one tak działały. Nie dało się znaleźć takiego środka, który umożliwiłby częste, efektywne mycie włosów przetłuszczających się, zwłaszcza silnie przetłuszczających się włosów męskich, które to działanie nie byłoby związane z działaniem drażniącym, a więc wzmaganiem, nasileniem łojotoku. Każde drażnienie skóry głowy nasila łojotok. To jest do dnia dzisiejszego prawda, bo fizjologia naszej skóry się nie zmieniła. Natomiast zmieniły się receptury. Współczesne szampony są kwaśne, nie zawierają nadmiernie drażniących środków powierzchniowo-czynnych. SLS, sodium lauryl sulfate, nie jest stosowany w tej chwili praktycznie w ogóle w kosmetykach. Jest stosowany raczej w chemii gospodarczej. Zastąpiono go nowymi, zupełnie innymi, łagodniejszymi środkami powierzchniowo-czynnymi, łagodniejszymi detergentami. Także dzisiaj włosy możemy myć naprawdę dowolnie często, jeżeli tylko stosujemy szampon dobrany do typu naszych włosów, to nie powinno to im szkodzić, nie powinno to szkodzić im w kategoriach piękna, bo o możliwościach zaszkodzenia zdrowotnego czy niepożądanego wpływu na gruczoły łojowe właściwie już nawet dzisiaj nie możemy mówić, bo regulacje prawne i praktyka rynkowa, są takie, że nie sposób jest znaleźć na rynku taki szampon, który dawałby te wszystkie niepożądane efekty, przed którymi przestrzegano nas właśnie mówiąc, że czym częściej myjesz włosy, tym silniej się one przetłuszczają. Pójdźmy proszę Państwa dalej do
kolejnego mitu związanego nadal z włosami. To on też do dzisiaj jest obecny. To czym więcej szukam w internecie informacji popularnych, obrazujących to, co się mówi współcześnie o kosmetykach, tym częściej nafta powraca. Nafta właśnie jako świetny środek do pielęgnacji włosów, wręcz przyspieszający ich wzrost. Moje pierwsze wspomnienie dotyczące potencjalnego zastosowania nafty w kierunku poprawy wzrostu włosów, to było spotkanie z muminkami w dzieciństwie. Kiedy panna Migotka po spotkaniu z Hatifnatami straciła grzywkę i tatuś Muminka polecił nacieranie głowy naftą w celu lepszego odrostu włosów i jak mama Muminka dodała, one jeszcze powinny się kręcić. Tove Jansson napisała książkę W Dolinie Muminków, o ile dobrze pamiętam, w latach 40. I to rzeczywiście był okres, w którym wierzono, że nafta jest super środkiem do pielęgnacji włosów i super środkiem, który może wpływać na wzrost włosów. No to zaczęłam szukać. A o co chodzi? Dlaczego tak sądzono? Bo to, co współcześnie jest nazywane naftą kosmetyczną, bardzo mało ma wspólnego z możliwościami wpływu na wzrost włosów. Nie ma takiej opcji. Tam nie ma nic, co mogłoby na wzrost włosów wpływać. No to tym razem zacznijmy od tego, co określano słowem nafta właśnie na początku XX wieku i później w latach 40. Słowo nafta stosowano do opisania różnego rodzaju produktów otrzymywanych w pierwszej destylacji ropy naftowej. Z lewej strony widzicie Państwo produkt w bardzo niskim stopniu oczyszczony, bliższy surowej ropie naftowej niż współcześnie wysoko oczyszczonej nafcie. Natomiast z prawej strony jest mieszanina węglowodorów oczyszczona, czyli odpowiadająca no właśnie współczesnemu terminowi słowa, współczesnemu znaczeniu słowa nafta. W praktyce, w okresie międzywojennym, wojennym, II wojny światowej, posługiwano się różnego rodzaju produktami pośrednimi pomiędzy tą prawie że surową ropą naftową, a współczesną naftą oczyszczoną w kategoriach farmaceutycznych. Co w tych naftach było? Bardzo trudno jest powiedzieć. Za chwilę pokażę Państwu dalsze szczegóły. Definicje zarówno z Wikipedii, jak i z większości podręczników nie mówią nam o nafcie tak naprawdę niczego interesującego. No, mówią nam, że to jest ciekła frakcja ropy naftowej, że stosujemy ją jako paliwo. Mówią nam o przeciętnym rozmiarze cząsteczek węglowodorów wchodzących w skład nafty. Dowiadujemy się, że jest to ciecz palna, więc jej stosowanie do oczyszczania włosów mogło wiązać się z różnego rodzaju zagrożeniami związanymi z bezpieczeństwem, ale jakby z tego opisu jeszcze nie wyciągamy żadnych wniosków, które mogłyby dotyczyć potencjalnego wpływu na wzrost włosów. Sięgnęłam do definicji starszej, pochodzącej z podręcznika dla szkół drogeryjnych 1931 roku i tak naprawdę niewiele się zmieniło. Nadal mamy dane dotyczące składu. Proszę zwrócić uwagę, współcześnie w naftę charakteryzujemy jako mieszaninę węglowodorów o 12 do 15 atomów węgla. Wcześniej mamy inny zakres, lżejszą frakcję, 7 do 12. Oczywiście to się mogło zmieniać w zależności od typu nafty, w zależności od
źródła jej pochodzenia, w zależności od sposobu destylacji itd., itd. Natomiast można zauważyć, że obecnie raczej określamy terminem nafta mieszaniny węglowodorów o mniejszej lotności, o wyższym ciężarze cząsteczkowym niż poprzednio. Daje to konsekwencję taką, że te starsze nafty o mniejszych cząsteczkach miały nieco większą siłę ekstrakcyjną, na przykład pod kątem wymywania lipidów, także lipidów ze struktur włosa, w stosunku do nafty współczesnej. Ale jeżeli byśmy porównali nawet tą starą naftę z eterem etylowym, to eter etylowy odtłuszcza skutecznie, za bardzo, znacznie, znacznie silniej niż nafta. Także za pomocą nafty można było zmyć z powierzchni włosa zanieczyszczenia tłuszczowe, natomiast nie dawała ona jakichś specjalnych zniszczeń. Nie dawała też bardzo dużego zagrożenia. Na powietrzu nafta ulatnia się wolno. No, w przeciwieństwie do eteru, do chlorowcowanych węglowodorów, zagrożenie wybuchem było znacznie, znacznie mniejsze. Jakie węglowodory mamy w nafcie? Oczywiście parafiny liniowe, parafiny ewentualnie typu izo, ale mamy też tak zwane frakcje parafinowe o większych masach cząsteczkowych, przykład jest tutaj, i tak zwaną frakcję naftenową, a także w naftach słabiej oczyszczonych może być dodatek związków aromatycznych o działaniu drażniącym. Nafteny, izoparafiny nie drażnią. Skóry głowy są całkowicie bezpieczne, są wielkie w kategoriach rozmiaru związku chemicznego. Nie mogą penetrować przez barierę naskórkową, więc nie mogą drażnić. Są bezpieczne dla nas. No oczywiście, jeżeli chcielibyśmy porównać no właśnie oczyszczanie, to działanie ekstrakcyjne za pomocą takich dużych związków z działaniem eteru, no to właśnie ten rozmiar i ten kształt cząsteczek dawał tą mniejszą efektywność. Ale dawał za to działanie pielęgnacyjne. Przypomnijmy sobie, czym myto włosy. Amoniak niszczył, kora Panama i inne saponiny były mało efektywne, eter wysusza, odtłuszcza, zagrożenie poza tym straszliwe powoduje, jajka nie są nadmiernie efektywne, mydło alkalizuje, matowość powoduje, drażni itd., itd. Z tego całego zestawu nafta, nawet ta mało oczyszczona, okazuje się być najbardziej przyjaznym dla włosów i skóry głowy środkiem. Znajdujemy w tym całym zestawie naraz coś, co zaczyna być wręcz korzystne. Czyli ta metoda ekstrakcyjna, zmywanie tłuszczu za pomocą czegoś innego tłuszczowego, ale o przyjemniejszym zapachu bądź bez zapachu, zaczęło mieć pewien sens w tamtym czasie, wtedy, kiedy nie było współczesnych szamponów umożliwiających bezpieczne oczyszczanie powierzchni włosów. Podsumowując jeszcze, co te metody ekstrakcyjne mogły zrobić, poza tym, że dawały pewne oczyszczenie włosów, mogły odtłuścić. Mogły odtłuścić także włos wewnątrz, mogły usunąć lipidy z pomiędzy łusek osłonki i to, na ile efekt był zły, zależało i od stanu włosów. Czym bardziej były zniszczone pierwotnie, przed tymi zabiegami, tym silniejsze zniszczenia później mogły nastąpić. Stopień zniszczeń zależał od rodzaju rozpuszczalnika, właśnie polarności, penetracji, rozmiaru cząsteczek i tak dalej, czasu kontaktu i temperatur. Nie wiem, czy ktokolwiek, kto był przy zdrowych zmysłach, próbował podgrzewać eter do takich zabiegów, ale
węglowodory na ciepło próbowano stosować w charakterze no, takich oczyszczających kompresów, jak to wtedy zalecano. Nafta tutaj nie dawała nadmiernego wysuszenia włosa, wręcz dzięki tym właśnie naftenom i dużym izoparafinom mogła dawać pewne działanie pielęgnacyjne, no i na pewno była znacznie, znacznie bezpieczniejsza w stosowaniu niż inne rozpuszczalniki stosowane ówcześnie do tych metod ekstrakcyjnych oczyszczania włosów. A gdzie ten wzrost? Skąd to się wzięło? No tutaj już doszliśmy do działania pielęgnacyjnego nafty, które oczywiście było korzystne. Są dwie teorie. Są dwa możliwe wytłumaczenia. Pierwsze wytłumaczenie to jest obecność frakcji aromatycznej. Ja jestem osobiście najbliższa temu wytłumaczeniu i po prostu drażnienie. Drażnienie skóry głowy, poza tym, że stymuluje aktywność gruczołów łojowych, czego nie chcemy, daje też poprzez zwiększenie krążenia w tak zwanym splocie naczyniowym okołomieszkowym, zaopatrującym mieszek włosowy, daje po prostu lepszy transport substancji odżywczych, co na pierwszych etapach łysienia, w pierwszych fazach łysienia typu męskiego, androgenowego, może troszeczkę to łysienie spowolnić, troszeczkę je zahamować, a w przypadkach innych typów łysienia, nie wiem, typu łysienia plackowatego, też w pewnych sytuacjach, w pewnych przypadkach można zaobserwować troszeczkę lepszy wzrost włosów. Pewną stymulację związaną z tym, że jeżeli było upośledzone zaopatrzenie mieszka włosowego w substancje odżywcze, to takie drażnienie dawało lepszy efekt i minimalną poprawę wzrostu włosów. Efekty nie były spektakularne, ale jakieś były, czasami się zdarzały, co w przypadku ówczesnych środków na porost włosów i tak było rzadkością. My do dzisiaj nie potrafimy w bezpieczny sposób zahamować łysienia typu męskiego i w jego zaawansowanych formach przywrócić wzrostu włosów. Potrafimy przeszczepić mieszki włosowe, ale nie potrafimy zaawansowanego łysienia bezpiecznie cofnąć. Także coś tutaj jest, prawda? Bo ten mechanizm drażnienia był przez setki lat wykorzystywany. Nie z użyciem nafty, z użyciem wyciągów z ostrej papryki, z użyciem różnych substancji drażniących wykorzystywany. Właśnie pomimo efektów ubocznych, pomimo pieczenia, szczypania, był wykorzystywany do stymulacji wzrostu włosów. Obecnie go nie wykorzystujemy ze względu na drażnienie, prawda? Staramy się metodami farmakologicznymi bądź chirurgicznymi jakoś z tym problemem walczyć. Druga teoria. Jest taka grupa związków rzadko występujących w przyrodzie naturalnie, to są związki o nieparzystej liczbie atomów węgla, które mogą być wykorzystywane w cyklu Krebsa do pozyskiwania energii w układach biologicznych. Przykładem takiego związku jest 15-węglowy kwas tłuszczowy, kwas pentadekanowy. On jest stosowany jako właśnie takie obejście zablokowanego przez androgeny zaopatrzenia mieszka włosowego w energię. Ta nietypowa długość łańcucha alifatycznego daje pewne oszukanie, pewne wejście bocznymi drzwiami w cykle energetyczne w komórce, dając też pewną stymulację wzrostu włosów. Trudno się spodziewać w nafcie kwasów tłuszczowych, bo to jest inny typ surowca. Natomiast w zależności od tego, z jakiego źródła ta nafta pochodziła, mogło się tak zdarzyć. Nie możemy tego wyeliminować. Skład nafty bardzo silnie zależy od tego, z jakiego ujęcia ropy naftowej
ona pochodziła, prawda? Co zostało poddane destylacji, na ile ta destylacja była efektywna, co się działo po drodze, czy tam nie szły jakieś procesy uboczne. Mogło tak być, że te stare nafty, stojące trochę bliżej ropy naftowej surowej niż współczesne, zawierały związki z tej grupy i mogły dawać efekt poprawy wzrostu włosów. Nie dowiemy się tego dzisiaj, bo nie mamy już szans na analizę tamtych preparatów, a nikt też nie pisał publikacji na ten temat, szukając świadomie kwasu pentadekanowego czy jego analogów w ówczesnych naftach. Wydaje mi się, że w przypadku tego mitu o nafcie wpływającej na wzrost włosów mamy dwa źródła. Mamy połączenie czynników racjonalnych i czynników socjologicznych. No bo w porównaniu z innymi środkami myjącymi nafta znacznie mniej niszczyła włosy. Była czymś, co można było stosunkowo często stosować bez ryzyka pogorszenia wyglądu włosów, bez ryzyka przyspieszenia przetłuszczania się włosów itd., itd. Niektóre typy nafty mogły trochę z tym wpływem na gruczoły łojowe być gorsze ze względu na drażnienie, ale to właśnie one mogły dawać efekty u niektórych osób przy niektórych typach łysienia, poprawy wzrostu. No i w końcu czynniki socjologiczne, prawda? Zachęćmy jakąkolwiek metodą do stosowania nafty po to, żeby ludzie odsunęli się od eteru, od chlorowcowanych węglowodorów, od tego, co było ewidentnie niebezpieczne, prawda? Groziło wybuchem, spaleniem włosów i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj możemy oczywiście naftę kosmetyczną stosować. Na ogół ma ona już mało wspólnego z naftą, na ogół jest to olej parafinowy z różnymi dodatkami. Na pewno jest to środek kondycjonujący, poprawiający wygląd włosów, poprawiający rozczesywalność. Z tym, że jeśli chodzi o łatwość dopasowania go do typu włosów, to współczesne odżywki oparte na kationowych środkach powierzchniowo-czynnych są znacznie łatwiejsze w użyciu, są prostsze w dopasowaniu. Czyli nie musimy mówić nafcie nie, ale jeżeli nie spodziewajmy się stymulacji wzrostu włosów i bierzmy pod uwagę, że jeżeli chcemy szybszy efekt, bardzo spektakularny, to inne odżywki będą znacznie właśnie szybsze, lepsze, prostsze w stosowaniu. Trudniej będzie między innymi uzyskać efekt nadmiernego obciążenia, takiego przetłuszczenia włosów. No i w końcu to jest też taka teza, którą słyszałam w młodości, później jeszcze w latach studenckich i później nawet dzisiaj czasami zdarza się mi to gdzieś widzieć. Nie używaj kremów nawilżających zimą, bo mogą zamarznąć na twarzy i będzie strasznie. Uszkodzą skórę, będzie strasznie. No dobra, fajnie. No. Czy w ogóle jakiś krem może zamarznąć na naszej skórze? No, oczywiście, jeżeli wystawimy słoik kremu na mróz, no to zamarznie. No, ale skąd to się wzięło? Dlaczego pojawiła się taka opinia, która jednak przez te wiele lat była słyszana, prawda? Krążyła gdzieś w społeczeństwie używającym kosmetyki. Zacznę od pokazania Państwu, co się dzieje po nałożeniu kremu na skórę. Krem to jest emulsja. Współczesne kremy to są emulsje albo typu olej w wodzie, albo woda w oleju. Nakładamy je na skórę, woda odparowuje. Nie ma innej opcji, jest równowaga. W przyrodzie, jak na zewnątrz wilgotność jest niska, a zawsze jest niższa niż w takiej emulsji, no to nadmiar wody odparowuje. Powstaje warstwa, którą my nazywamy w kosmetologii warstwą okluzyjną. To jest warstwa, w której są substancje higroskopijne, są lipidy, no i te substancje higroskopijne mogą wiązać wodę, ale zawartość wody w warstwie okluzyjnej to jest zawartość poniżej 1% na ogół. Bardzo, bardzo niska. To, co jest tak zwaną wodą związaną, co się wiązaniami wodorowymi utrzymuje w substancjach higroskopijnych. No i
z tej warstwy różne składniki aktywne mogą sobie penetrować do naszej skóry, ale i tak większość działania kosmetyków to jest warstwa okluzyjna. To, że ona na powierzchni skóry utrzymuje wodę, że hamuje odparowywanie wody z wnętrza skóry, że napina, że wygładza. Substancje aktywne to jest niewielki procent efektów, które my widzimy. Większość to jest nawilżenie dzięki warstwie okluzyjnej. Co w tej warstwie zostaje? Tak jak mówiłam, emolienty, składniki nawilżające, bardzo często o charakterze higroskopijnym, takie jak glikole, gliceryna, one są dodawane do kremów, do emulsji kosmetycznych, nie tylko po to, żeby nawilżać naszą skórę, ale też po to, żeby emulsja sama z siebie nie wysychała, żeby krem, nawet jak go niedokładnie zakręcimy, nie był tak jak czasami niezakręcona pasta do zębów, żeby się nie robiła skorupka. Prawda? Po to są właśnie te składniki. No i zostają te niewielkie ilości wody związane wiązaniami wodorowymi w warstwie okluzyjnej. Czy to w ogóle może zamarznąć? A jeżeli tak, to w jakiej temperaturze? To jest przykładowy wykres temperatury krzepnięcia wodnych roztworów glikolu. Jednej z substancji, które stosujemy jako substancje nawilżające w kremach. Na górze mamy stężenie. Przy stężeniu glikolu rzędu 80-90%, prawda? Czyli woda zniknęła, tych substancji higroskopijnych jest bardzo dużo, temperatura zamarzania jest w okolicach minus 30. Ale proszę brać pod uwagę to, że nasze ciało ma swoją temperaturę, 30 parę stopni, to gdybyśmy nieboszczyka posmarowali tym kremem, to prawda, dopiero przy około minus 30 ten krem zacząłby zamarzać. Czyli nie tędy droga. Ta mieszanka, która pozostaje po aplikacji nawet bardzo silnie nawilżającego, zawierającego dużo wody kremu, na żywym człowieku nie zamarznie. Skąd to się wzięło? Gdzie tutaj szukać źródeł? Nie znalazłam w starych poradnikach ostrzeżeń właśnie typu nie stosuj, bo zamarznie. Ale wtedy nie znano kremów nawilżających. Przynajmniej nie takich jak dzisiaj. Receptury były inne. Znalazłam natomiast bardzo wiele rad, jak sobie dawać radę z odmrożeniami. Co robić? Ochrona przed zimnem była bardzo, bardzo rozbudowana w ówczesnych poradnikach. Ochrona przed odmrożeniami. Oczywiście zalecano jako warstwę izolacyjną tłuszcze, maści niezawierające wody. Między innymi dlatego, że stosowanie kosmetyków przed II wojną światową nie było tak popularne jak dzisiaj. To nie był standard, że wstajemy rano, myjemy się i aplikujemy na twarz krem. U mężczyzn tym bardziej, prawda? Takich zwyczajów nie było. Częste odmrożenia były związane też z tym, że zwłaszcza w uboższych warstwach społeczeństwa zimą ogrzanie mieszkania było bardzo trudne, kosztowne. W związku z tym często budzono się w pokoju, w którym temperatura spadała poniżej zera. Prawda? Nie było już wtedy na twarzy żadnej warstwy ochronnej. Podwyższona wilgotność, powiedzmy w warunkach, kiedy mamy twarz okręconą szalikiem, pod którym gromadzi się para wodna, sprzyjała odmrożeniom. To też bardzo przestrzegano przed tym, żeby przy silnym mrozie jakby ocieplać odsłonięte części skóry mądrze, tak żeby nie gromadziła się wilgoć, prawda? Nie nosić ciasnych rękawiczek przylegających do twarzy woalek, pod którymi gromadziła się para wodna pochodząca z oddechu. Nadal nie ma ani słowa o tym, nie stosuj kremów. A
poradnik z lat 30. W momencie, kiedy kremy stały się bardziej popularne, okazało się, że taką najlepszą izolacyjność, najbardziej zbliżoną do zalecanych dawniej maści czy naturalnych tłuszczów, dawały tak zwane kremy sportowe. Taki klasyczny krem typu woda w oleju. Z tym, że inne kremy też dawały ochronę, ale słabszą. Z dostępnych kosmetyków, z dostępnych kremów, te o recepturach zawierających najwięcej składników tłuszczowych dawały najlepszą ochronę przed zimnem, najlepsze możliwości zapobiegania odmrożeniom. Bardzo często podkreślano to w reklamach. Nivea jest tylko jednym z przykładów, bo receptury były bardzo podobne pomiędzy poszczególnymi markami kosmetyków z dwudziestolecia międzywojennego, ale produkty były porównywalne. Skąd to się wzięło? No, wszystko mi tutaj wskazuje na prostą socjologię. No, zmuśmy siłą młodą kobietę, chcącą wyglądać atrakcyjnie, wychodzącą gdzieś zimą, do posmarowania się gęsim smalcem, żeby ta skóra błyszczała. No nie, będzie nam uciekać, prawda? Zrobi wszystko, żeby nie wyglądać nieatrakcyjnie. No skoro argumenty racjonalne nie trafią, to postraszmy. To jest chyba jedyne wytłumaczenie. W pewnym momencie, w momencie, kiedy receptura kremów zaczęła się rozwijać, kiedy zaczęło być coraz więcej kremów, jak my mówimy dzisiaj, lżejszych, a jeszcze nie wprowadzono szeroko podkładów pod makijaż, make-upu, który też ma bardzo dobre właściwości izolacyjne, trzeba było coś zrobić, użyć jakiegoś podstępu, żeby ci, którzy nie chcą, stosowali też te kremy cięższe, bardziej tłuste, właśnie typu kremu sportowego. No i tutaj chyba po prostu ktoś wpadł na pomysł, że jak postraszymy, że zamarznie, to taka metoda podziała. Także tak jak Państwo widzicie, to co mówi się o kosmetykach może mieć bardzo różne przyczyny, zarówno racjonalne, związane z rozwojem receptury, jak i socjologiczne. Co będzie się za lat 50 mówiło o kosmetykach dzisiejszych, nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, bo to też mogą być bardzo, bardzo różne historie. Co za 50 lat ktoś powie o parabenach, które są absolutnie bezpieczne, natomiast są dzisiaj odsądzane od czci i wiary? Nie wiemy. Bo tutaj potrzeba by rzeczywiście wielkiej pracy socjologicznej, żeby coś takiego zbadać. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli macie Państwo pytania, służę.

0: Moi drodzy, my witamy wszystkich naszych słuchaczy i witamy przede wszystkim panią Aldonę, która jest z nami w Olsztynie.
1: Ja witam również serdecznie.
0: A ze studia w Złej Wsi Małej kłaniają się państwo Bożena i Piotr Wiśniewscy. Dzień dobry. A program, audycja, którą słuchacie, to Ekolekcja. Audycja jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. A my dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z panią Aldoną na temat, który się przewijał w waszych pytaniach. A konkretnie dotyczył on uprawy roślin na słabych glebach, bo przyznam szczerze, u nas też tutaj gleby są bardzo słabe. Drzewa i krzewy na słabych glebach, takie pytania się przewijały.
2: Jak je dobierać?
0: Jak to wszystko pogodzić ze sobą? Słabe gleby i chcielibyśmy mieć ładne rośliny.
1: Musimy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć im dostępność składników pokarmowych, czyli możemy to uzyskać chociażby przez dawanie regularne kompostu.
0: Tak.
1: I nawozów organicznych, które akurat tej masy, prawda, organicznej dostarczą i tych składników pokarmowych, bo nie wiem, co lepsze, że tak naprawdę uprawa słabej gleby, czy uprawa ciężkiej gleby, bo wydaje mi się, że chyba łatwiej sobie można poradzić ze słabszą glebą niż z taką bardzo ciężką, chociażby przy tych suszach, które ostatnio mamy,
0: tak.
1: To zdecydowanie lepiej nam się tą słabą uprawia, chociaż tam oczywiście woda krócej nam się będzie trzymała. Ale proszę sobie wyobrazić, że cokolwiek byśmy chcieli wykopać w takiej zbitej, suchej glebie, to będzie ciężko, natomiast na tej piaszczystej jesteśmy w stanie coś tam. I zresztą rośliny też łatwiej korzeniami mogą penetrować wtedy taką glebę. Także nie wiem, czy ona jest taka aż bardzo niechciana, czy...
0: Czy pożądana.
1: Tak szczerze mówiąc, wydawało mi się zawsze, bo też mam słabą glebę, że ona jest gorsza od tej zasobnej, ale takiej gliniastej, ale zmieniłam swoje zdanie, patrząc u koleżanki, która nie może szpadlą wbić, w ziemię wsadzić drzewka ciężko, bo musi najpierw lać dużo wody, żeby ta ziemia namiękła. Jak jest namięknięta, to znów się marzy i czeka, więc ciężko mi powiedzieć, która jest gorsza tutaj w uprawie. Na pewno na jednej i na drugiej trzeba pamiętać o tym, żeby właśnie tej materii organicznej dostarczać na ciężkiej, żeby ją troszeczkę rozluźnić, prawda, a tak. Na tej lekkiej, żeby ją trochę wzbogacić. Więc wydaje mi się, że to nie jest tak źle, jak mamy taką lekką glebę. Możemy też na niej spokojnie uprawiać większość gatunków o dużych wymaganiach pokarmowych, tylko musimy pamiętać, żeby im tego pokarmu dostarczyć. No i oczywiście też woda. Tutaj ta woda będzie nam szybko uciekała w głąb i szybciej odparowywała.

0: Nie jest to takie całkiem złe. Najlepsza to taka średnia gleba.
1: No tak, właśnie, tak jakbyśmy wymieszali, prawda, tą piaszczystą.
0: Tak. Tylko jeśli chodzi o uprawę, to ta piaszczysta nie jest taka najgorsza. No oczywiście takie skrajnie, kiedy mamy zupełnie szczery piasek, no to rzeczywiście jest źle, ale to też ewentualnie przy projektowaniu ogrodu możemy też w takie rośliny się zaopatrzyć, które mają mniejsze wymagania i na takich suchych glebach nam będą rosły. Z krzewów można tutaj rokitnik posadzić, iglaste sosny, chociażby jałowiec, będą dobrze na takich lekkich glebach piaszczystych rosły. Z bylin na pewno juki tutaj się sprawdzą, mają głęboki system korzeniowy i spokojnie w tej lekkiej glebie będą ładnie rosły, bo na przykład na dobrej glebie one nie wyglądają tak ładnie. Lepiej się sprawdzają właśnie na słabej glebie. Rozchodniki, rojniki, różne odmiany. Także mamy w czym wybierać. Można sobie poradzić. No oczywiście jeśli chodzi o warzywa, no to tutaj możemy w skrzyniach sobie uprawiać. I też sobie z tym poradzimy, dając duże ilości kompostu.
1: No tak, ale też możemy powiedzmy zrobić, my to zrobiliśmy wiele lat temu, bo tutaj jak przeprowadziliśmy się na te tereny, to okazało się, że działka jest po prostu, no sam piasek, rosną tylko brzozy i sosny i w takie obniżenie terenu nawieźliśmy tam lepszej gleby, ona została później wymieszana z tą, która tutaj była na miejscu i rzeczywiście to się sprawdziło też, no ale to na małym jakimś terenie, prawda?
0: Dokładnie. Można wykorzystać, do tego bardzo dobrze się sprawdzają takie osady ze zestawu. Aha. Które czcimy, tam mamy, oprócz tego, że mamy materii organicznej dużo, to też jeszcze mamy takie naturalne jakby wapnowanie, bo wszystkie te skorupki ślimaków, które tam żyją i później obumierają, opadają, to też bardzo dobrze wapniem wzbogacają nam takie podłoże. Mhm. Ja kiedyś też sobie wzbogaciłam moją działkę właśnie w takie osady i powiem szczerze, że no wzrost plonu był praktycznie 100% w następnym roku, kiedy tą glebę wzbogaciłam. Więc jak najbardziej możemy. Można też sobie przywieźć troszeczkę gliny na taką działkę i wymieszać. To wtedy też troszeczkę nam jakby retencję wody zwiększy, bo wtedy zaksięgowanie wody będzie większe. Więc można sobie poradzić, oczywiście. No różnymi metodami, jak na dużym areale troszeczkę gorzej, prawda?
1: Natomiast tak, na małym... Tak, warzywni, gdzieś tam kwietniki takie różne, to możemy sobie tak poradzić, prawda?
0: Dokładnie, tak samo kompostem. Też sukcesywnie dostarczając tego kompostu, będziemy mieć tą glebę wzbogaconą.
2: Tu powiem, pani Aldono wspomniała o rokitniku.
1: Tak mówiliśmy w
2: ostatnim. Tak, ale zauważcie, drodzy państwo, to nie dość, że ma ładne kuleczki, to jeszcze możemy go później wykorzystać.
1: No dokładnie.
0: Rokitnik jest taką rośliną, która no, ma wiele zastosowań w przestrzeni miejskiej. Bardzo dobrze się też sprawdza jako krzew taki do nasadzeń w pasach zieleni przydrożnej, ze względu na to, że on dobrze znosi zasolenie, bo naturalnie występuje na wydmach przymorskich, więc na większą ilość soli jest przystosowany do tego. Więc w mieście też bardzo dobrze, w tych miejscach, gdzie mamy więcej tej soli, takiego aerozolu solnego, on też to dosyć dobrze znosi. Więc oprócz właściwości leczniczych jeszcze to, że sprawdza się tam, gdzie inne gatunki nie dają rady.
2: Czyli wybierając takie drzewa do pasów zieleni, musimy brać również zasolenie pod uwagę?
0: Dokładnie. Na pewno się nie nadają w miejscach, gdzie ten aerozol taki solny zimą jest, gatunki iglaste. Dlatego, że będzie niszczyło to igły i one będą zamierały i drzewko nam generalnie będzie marniało, więc jeśli ktoś blisko ulicy mieszka i chciałby sobie na przykład taki szpaler posadzić tak bezpośrednio jakichś iglaków, nie osłonięty żadnym ekranem, to może się z tym liczyć, że one będą no, odchorowywały to, tak, ale wręcz nawet będą zamierały. Tam, gdzie się będą te drobinki, tak tutaj takiej zawiesiny wody z solą dostawały.
2: To też taka uwaga dla słuchaczy.
1: Tak, szczególnie z terenów miejskich, bo no, na wsi to tam raczej tak się soli nie używa, chociaż No, w bardziej takich zurbanizowanych miejscowościach to na pewno też w okresie zimowym, gdy zrobi się nam, spadnie śnieg i zrobi się lód, to też na pewno sól jest używana. Ale wracając, pani Aldono, do tych drzew i krzewów na słabe gleby, jakie szczególnie by pani poleciła nam, żeby, powiedzmy, zatrzymywały wodę też tutaj nam to znaczy one, no może inaczej, żeby przeżyły na tych glebach, o.
0: Żeby przeżyły? Mhm. No to na pewno te, które wymieniłam, na pewno gatunki iglaste bardziej nam się tutaj sprawdzą. Na pewno sosna super sobie poradzi. Może mniej świerk, bo świerk ma płytki system korzeniowy, więc on nie bardzo na takich bardzo suchych glebach. Jałowce tutaj nam się sprawdzą, zwłaszcza nasz gatunek rodzimy, jałowiec zwyczajny, który jest przystosowany, nawet zresztą sama jego nazwa, prawda, wskazuje na to, że rośnie na glebach jałowych i jest nawet takim wskaźnikiem dla takich ubogich lasów też posadowionych na glebach bielicowych, więc jak najbardziej możemy go posadzić. Tak jak mówiłam, też właśnie te rojniki, rozchodniki, one są przystosowane do takich suchych warunków. Wszelkiego rodzaju gatunki właśnie z takich muraw napiaskowych, z traw, to szczotlicha siwa, super się będzie nam tutaj sprawdzała. Ona nawet nieładnie rośnie na glebach zasobniejszych, wtedy ma taki pokrój, bym powiedziała, taki bardzo rozłożysty, zbyt duża rośnie i rozkłada nam się na bloki, natomiast na glebach słabych,
1: tutaj jest taka bardziej...
0: fajne takie jeżyki się tworzą, ona wygląda naprawdę przepięknie. I możemy sobie nasiona zebrać właśnie z takich naturalnych muraw, które obserwujemy gdzieś w terenie i sobie stamtąd posiać na naszych słabych glebach. I będziemy mieć naturalny taki układ, bo no raczej nie możemy liczyć na to, że będzie nam super trawa rosła i trawnik piękny będziemy mieć na takiej słabej glebie. Chociaż oczywiście mieszanki na słabe gleby też są, tylko trzeba pamiętać, żeby tam oczywiście wody dużo.
1: No tak, bo z tego się nie da.
0: A czy dzika szczotlicha sobie poradzi bez podlewania?
2: A czy dzika róża poradzi sobie?
0: Dzika róża to trochę będzie miała ciężej, dlatego że ona niekoniecznie takie bardzo słabe ziemie lubi. Lubi przepuszczalne, ale może nie aż tak skrajnie słabe. Dzika róża to bardzo lubi takie tereny, tak z moich obserwacji przynajmniej lubi miedzę, ale najliczniej rośnie tak w obszarach, gdzie jest większa wilgotność powietrza, tam gdzie jeziora występują. Bo u nas na przykład jest zdecydowanie więcej obserwuję tam, gdzie jezioro w pobliżu jest niż w większej odległości od jeziora, więc na pewno lubi większą wilgotność, więc na takich całkiem słabych ziemiach wydaje mi się, że nie radziłaby sobie tak dobrze jak na takich średnich.
2: I tu pytanie takie, pigwowiec.
0: Pigwowiec? Mhm. No też na całkiem słabych ziemiach on nie za bardzo chce dobrze rosnąć, raczej takie średnie, bo ani nie lubi za bardzo ciężkich gleb, chociaż tam dosyć dobrze też potrafi się sprawdzać. Natomiast u mnie na bardzo słabej ziemi, to powiem szczerze, że jakoś ciągle nie może urosnąć.
2: A malutki?
1: Taki miniaturka. Malutki miniaturka.
0: Trzy na krzyż. No po prostu jakie środowisko, taki przyrost, no, jak mało jest karmowych i mało wody, no to on tak sobie mało rośnie.
1: To u nas tak mieliśmy, przez przypadek ptaki zasadziły nam czarny bez, tylko że w nieciekawym miejscu, bo zasadziły nam sobie go przy budynku, przy murze. No i on bardzo dobrze rósł, ale inne już nie chcą rosnąć niestety. Także chyba tutaj gdzieś tam jest, ptaki wiedział gdzie zasadzić, a my nie.
0: I tutaj... Znaczy czarny bez, akurat on zdecydowanie woli żyzne siedlisko.
1: A gdzieś to musiało być chyba, tak.
0: Być może, że gdzieś tam jest no, możliwość, żeby skorzystać z jakiejś zasobności w składniki pokarmowe, tylko może tam dostarcza ktoś inny.
1: Może tak.
0: Nie państwo, tak. Ale generalnie bez czarny on uwielbia dużo azotu. Być może, że tam może korzystają tam gdzieś koty jako z kuwety.
1: No tak. Właśnie, to nie pomyślałem o tym. To rzeczywiście, bo tam było tak sporo... Tak,
2: biegały
1: pani rację,
2: koty. Pani Aldona, ale pani temat podjęła.
1: Ale ja tutaj jeszcze tak zapytam, bo pani Aldona powiedziała nam pani Aldono na temat tych osadów, a pamiętam, że tutaj oczyszczalnia ścieków w Toruniu oferowała też takie osady po oczyszczalni. Czy one się nadają w jakiś sposób do tego?
0: Jeśli chodzi o uprawę roślin ozdobnych, to tak. Natomiast pewnie. Jeśli chodzi o uprawę warzyw, owoców, to już nie, dlatego że tam mogą się znajdować, prawda, i metale ciężkie w jakichś ilościach, których pewnie tam też nie jest badane, jaka to jest zawartość. No, tam wszystko się będzie znajdowało to, co my jako użytkownicy tej sieci, prawda, i dostawcy ścieków, co tam
1: trafia do kanalizacji.
0: Trafia do kanalizacji, a wiemy, że te środki chemiczne, których używamy do czyszczenia, prawda, czy do udrażniania rur, no to nie są obojętne. Zresztą też trzeba się z tym liczyć, chociaż tam chlor raczej jest usuwany z tego, że jeśli używamy takich środków chemicznych, a mając na przykład przydomową oczyszczalnię ścieków, to trzeba się z tym liczyć, że jeśli tam chlor trafia, no to nasze rośliny mogą tego nie wytrzymać w tej oczyszczalni ścieków, więc to trzeba też uważać na takie. No i tutaj, no mówię, przy owocach, warzywach, to ja bym nie polecała tego absolutnie. Tak samo też musimy zwrócić uwagę, proszę Państwa, jak kupujemy ziemię do uprawy.
1: No właśnie, Pani Aldona, to też...
0: Do siewu warzyw, kupujmy taką, która jest dedykowana właśnie do uprawy warzyw, natomiast raczej nie używajmy ziemi, która jest dedykowana do uprawy kwiatów ozdobnych, dlatego że tam mogą być wykorzystywane, dopuszczalne jest wykorzystywanie właśnie osadów ściekowych jako kompostu do tego. Więc to już tutaj, żebyśmy też tak no, się liczyli z tym, że to niekoniecznie musi być bezpieczne dla uprawy warzyw.
2: Cenna uwaga.
1: No, bardzo cenna.
2: Tak? Bardzo cenna, pani Aldo. No, nigdy nad tym tematem się nie zastanawiałam, a tu pani wyedukowała mnie.
0: No ja powiem szczerze, że też kiedyś tak mi się wydawało, dopiero do momentu, kiedy zaczęłam czytać tak o tym, jak się produkuje i w składzie, i na którymś z opakowań przeczytałam właśnie na ziemi do kwiatów, że w produkcji używane były osady pościekowe. I to mnie tak zastanowiło, żeby później właśnie tak sobie poczytać, sprawdzić, że rzeczywiście do tych kwiatów no jest dopuszczone, prawda, no bo
1: no
0: gdzieś
1: tak, bo tutaj nie jemy tego.
0: Użyte, tak, nie jemy tego, więc możemy używać. Więc na pewno do ogrodu, który ma być w przeznaczeniu do uprawy warzyw, tak, owoców, to nie stosujmy tych osadów pościekowych, bo my tak naprawdę nie wiemy, co tam się może znaleźć w tym. Także tutaj to już też trzeba tak mniej więcej o przeznaczeniu pamiętać, tak, do czego to będzie wykorzystywane później.
2: Tak, a takie metale jak długo się utrzymują w ziemi?
0: No, ciężko mi powiedzieć, jak to długo się. To też zależy od tego, jaka na pewno w cięższej glebie dłużej to będzie, bo tam jest przepłukiwanie jak gdyby przez wodę i wpłukiwanie w głąb profilu glebowego dłuższe, natomiast na pewno szybciej troszeczkę to zostanie wypłukane z gleb lżejszych. Ale szczerze mówiąc, to nie wiem, w jakim czasie byłoby to wolne już tak od tych metali ciężkich. No lepiej nie wprowadzać do środowiska, prawda, sobie tam, gdzie będziemy uprawiać warzywa. Na pewno kilka lat. To też
1: no,
0: nie
1: zdecydowanie.
0: Jakie stężenie? One na pewno nie są takie duże, jakbyśmy gdzieś wzięli z chałup, prawda, jakichś tutaj pokopalnianych chociażby takie osady. To na pewno. Natomiast ciężko mi powiedzieć, ile to się może utrzymywać.
2: Dlaczego tak się zapytałam? Ponieważ ktoś może jednego roku mieć, tak jak pani powiedziała, roślina ozdobna, a za dwa lata pomyśli, no nie, zmienię i będę miała...
0: Warto wtedy sobie wykonać analizę. Po prostu pobrać próbki z kilku miejsc naszego ogrodu i do stacji chemiczno-rolniczej zawieźć i poprosić właśnie o taką analizę w kierunku metali ciężkich.
1: Pani Aldono, taki kolejny temat, który nam się tutaj też pojawiał bardzo często w pytaniach od słuchaczy, to rośliny łatwe w uprawie, bo no jesienią zakładają ogrody, ogródki i chcieliby tak troszeczkę sobie zacząć od takich roślin, które nie będą zbytnio angażowały ich tam w uprawie. Jak to by, co by pani nam poleciła słuchaczom?
0: Takie, które są nieobsługowe.
1: No.
2: Kaktusy.
1: Kaktusy.
0: Możemy równie dobrze pozostawić naturze ogród do działania. I tam.
1: I wtedy obsługi nie będziemy potrzebować.
0: Ja powiem tak, to tak naprawdę zależy od ogrodu. Mhm. Bo niekiedy tak jest, to z Grzegorzem też tak niekiedy dyskutujemy, że gatunki, które są trudne w uprawie zazwyczaj, to Grzegorz na przykład mówi, że u niego bardzo dobrze rosną. Niektóre. A gatunki, które powinny się wszędzie udawać, no nie zawsze.
1: Nie, nie
0: to wszystko
1: zawsze.
0: Zależy od tego. Musimy pamiętać, żeby dostosować nasze rośliny do gleby, jaką mamy. Bo jeśli ktoś będzie u siebie sadził na lekkiej właśnie ziemi gatunki o dużych wymaganiach pokarmowych, to nawet jeśli one są łatwe w uprawie, to będzie im ciężko. Natomiast jeśli ktoś na bardzo dobrej, na przykład na wilgotnej glebie posadzi gatunki, które są sucholubne i odwrotnie,
1: to też nie będzie.
0: To na pewno będziemy mieli problemy, prawda, żeby one się tam dobrze czuły. Musimy dopasować po prostu rośliny do siedliska. To jest chyba podstawa tego, żeby nam
2: klucz.
0: Się to udało, tak, klucz do tego, żeby nam się to udało, czyli jeśli nie znamy wymagań gatunku, to musimy sobie poczytać, jeśli chcemy uprawiać, tak, ewentualnie troszeczkę, jak ja to zawsze mówię, podrasować miejsce, w którym miałby ten gatunek rosnąć i duże szanse na to, że one będą u nas rosły. Okazuje się, że na przykład no, jeszcze do niedawna to w ogóle u nas trawa pampasowa wcale nie ma szansy, żeby przezimowała, przemarza. W tym roku widziałam pięknie kwitnącą w ogrodzie, zapytałam się pani, mówi, że o, już ją trzeci rok ma i spokojnie zimuje. Mhm. Więc to wszystko nam się zmienia, proszę państwa, tak naprawdę nie ma reguły. Niestety gatunki, które uważane są za mrozoodporne, takie, które w naszych warunkach powinny spokojnie sobie dawać radę, okazuje się, że przy tych anomaliach pogodowych one nie wytrzymują zimy. Bo na przykład zimę dobrze przezimują, ale przymrozki wiosenne je totalnie załatwiają i nie podejmują dalej już potem wzrostu. Także tutaj ciężko powiedzieć, co się może udać, co nie. Ja uważam, że teraz to mamy po prostu takie czasy, gdzie musimy obserwować, eksperymentować, to tak samo z okrywaniem roślin. Czy
1: no właśnie, też ten,
0: zimę,
1: też ten temat,
0: czy
1: tak.
0: Czy nie okrywać.
1: Tak, to zabezpieczenia właśnie, też ten temat się przejawiał.
2: Tak, ale wracając do tych roślin, pani Aldono, czy powinniśmy je sadzić w jakiejś symbiozie? Bo jedne się lubią, drugie nie.
1: To znaczy tak, ja zauważyłem na przykład, że mamy sosnę i obok rośnie klon i one się nie lubią. Inne rośliny też ze sobą nie za bardzo tam współpracują, bo to widać po pokroju, powiedzmy, tej rośliny, tak? Bo klon rośnie w drugą stronę, jakoś ucieka od sosny, a sosna też nie za bardzo.
0: Tak, one też mają trochę różne wymagania siedliskowe. Klon na przykład bardziej taką glebę obojętną, lekko tylko kwaśną, sosna natomiast zdecydowanie te zakwaszenie większe zniesie. Sosna lubi gleby bardziej przepuszczalne. Klon bardziej takie zasobne i średnio wilgotne. Więc tutaj ich jakby preferencje
1: są różne, nie? Tak.
0: Się mijają. Mhm. No oprócz czego też trzeba pamiętać, że oprócz tych różnic w wymaganiach siedliskowych, one też ze sobą konkurują.
1: A, no tak.
0: Więc na pewno ze sobą troszeczkę walczą. Nawet mogą wydzielać substancje korzeniowe do gleby, które będą uniemożliwiały rozwój drugiej rośliny. Niekoniecznie może jest to w stosunku klonu do sosny i odwrotnie, ale na przykład topole potrafią właśnie tak negatywnie wpływać na inne rośliny. Po pierwsze, że im wodę zabierają, bo są bardzo żarłoczne i osuszają wręcz teren z wody, to oprócz tego właśnie wydzielają substancje korzeniowe, które no, uniemożliwiają, utrudniają wzrost innym roślinom. Więc te takie oczywiście antagonistyczne działanie w stosunku do siebie jak najbardziej w świecie roślinnym tutaj są, także są symbiozy, które pomagają sobie, tak?
2: To dlatego też zapytałam. Wzajemnie.
1: Tak.
0: Mhm. Także jak najbardziej. No, musimy pamiętać, proszę państwa, przede wszystkim, żeby nie sadzić ze sobą razem roślin właśnie o różnych wymaganiach. Chociażby na przykład często widzę, że ktoś sobie sadzi pod dębem różanecznika. Albo rododendrony.
1: No tak, bo będzie ładnie wyglądał, prawda?
0: Tak, żeby jedno i drugie dobrze wyglądało, z tym, że one mają zupełnie różne wymagania, jeśli chodzi o pH gleby, bo rododendron różanecznik lubi glebę kwaśną, natomiast dąb też taką praktycznie prawie, że obojętną, tak? No i tutaj już się będą nie zgadzały. jakby ich wymagania. Musimy się zdecydować w jednym miejscu już, żeby raczej sadzić rośliny o podobnych wymaganiach. Jeśli chcemy, żeby nam się udawały, żeby ładnie wyglądało jeden i drugi gatunek, tak, czy nawet trzeci i czwarty, to pamiętajmy, dobierajmy o podobnych wymaganiach siedliskowych. Tak samo jeśli na przykład pod drzewami sadzimy coś, to pamiętajmy, że nie mogą one mieć wysokich wymagań świetlnych.
1: No tak, no właśnie, to
0: bo
1: też jest...
0: Wtedy będą źle wyglądały, tak? Także tutaj
1: tak, bo to drzewo na przykład będzie zacieniać dany krzew i on no, nie będzie nam rósł niestety.
0: Dokładnie, no tak samo w stosunku do, jeśli chodzi o drzewa, to są drzewa, które generalnie, znaczy, które w ogóle nie znoszą zacienienia, tak? Chociażby naszych rodzimych gatunków to modrzew, który będzie rósł oczywiście w cieniu, ale będzie miał pokrój bardzo taki mocno wyciągnięty, będzie miał rzadką koronę i będzie tak naprawdę męczył się. Natomiast pięknie będzie wyglądał wtedy, kiedy będzie na wystawie południowej rósł, wyeksponowany na promienie słoneczne, wtedy będzie się czuł dobrze. Także to też musimy wziąć to pod uwagę właśnie, jakie ma preferencje jakaś roślina. Jak chcemy sobie zakupić jakąś roślinkę, najpierw sobie poczytajmy o jej wymaganiach, jakie ma i czy u nas się będzie udawała.
2: I z której strony sadzimy?
1: No tak, bo to też jest bardzo ważne.
0: Z której
1: tak.
0: strony, dokładnie, bo na przykład topola osika, to nawet można strony świata określać po zadrzewieniach, z której strony zadrzewienia będzie topola osika rosła. Ona tak naprawdę ciągle na południe. Ona jest gatunkiem wybitnie światłolubnym. Z północnej strony zadrzewienia jej nie spotkamy, bo tam są dla niej niekorzystne warunki do rośnięcia. Ona, nawet jak się tam posieje, to będzie tymi odrostami korzeniowymi i tak na południe dążyła, żeby w końcu korzystną wystawę zająć i tam się będzie dobrze czuł.
2: Sprytne rośliny i drzewa.
0: Sprytne, no i każdy dba o siebie jak może.
2: Ale to pani...
1: To nie ma wyborów, moi drodzy. One sobie,
2: one same
1: wybierają.
2: Podejmą decyzję za nas.
0: Dokładnie.
2: Co najbardziej panią zaskoczyło właśnie w drzewach? Bo pani jest takim specjalistą.
0: W drzewach, oj, to wiele rzeczy, tak naprawdę to one w ogóle całe, no znaczy to jak my je też postrzegamy, bo my zawsze tak mnie dziwi, jak pojęcie nasze pielęgnacji, dbania o drzewo. Tak zawsze ktoś mówi, a jak tu prawidłowo pielęgnować drzewa? Ja mówię, najlepiej to nic nie robić z nimi, to jest dla nich najlepiej, jeśli nic nie robimy. One same o siebie potrafią dosyć dobrze zadbać. Natomiast my musimy pamiętać, to znaczy to sposób też adaptacji do różnych warunków siedliskowych. Ja powiem szczerze, mam nawet gdzieś tak w kolekcji mojej zdjęć, mam takie fajne zdjęcie, gdzie jadąc polną drogą zadziwiło mnie, że na kołku takim dębowym w ogrodzeniu rosła sobie brzoza. I tak myślę, najpierw, że gard zrobił i po prostu tak kawałek gałązki brzozowej wsadził w ten pieniek. Obejrzawszy dobrze ten pieniek, zobaczyłam, że rzeczywiście ta brzoza, całkiem nie taka mała, rośnie w tym dębowym pieniku. Posiała się tam sama i super tam sobie dawała radę. Takie bonsai gotowe, pięknie wyglądała. I naprawdę byłam pod wrażeniem, jak potrafi się tak dostosować właśnie roślina do takich warunków. I co najlepsze, że brzoza, kiedy sama się posieje, to rzeczywiście potrafi rosnąć w bardzo skrajnych warunkach, prawie że tam, gdzie nie da się rosnąć. Natomiast jak my ją próbujemy sadzić, to naprawdę ciężko, żeby nam się dobrze przyjęła. Ona sama lepiej wie, gdzie jej dobrze i jak to zrobić. Nie lubi strasznie takiego przesadzania. Także to też jak chcemy na przykład, żeby nam się coś udało, to niekiedy zaufać przyrodzie, tak, co nam się tam posieje, to niekiedy może lepiej zostawić, niż tam przemieszczać gdzieś w inne miejsce, bo niekoniecznie może jej tam pasować. Chociaż to też nie zawsze roślina decyduje, gdzie się pojawia, bo to raczej wiatr może.
2: Wiatr i ptaki.
1: Wiatr, ptaki, tak. Albo inne zwierzęta, że typu wiewiórki, czy też inne. Ale to ma pani rację, pani Aldono, ponieważ u nas akurat brzozy to są samosiejki, które się wysiały wcześniej już i je zostawiliśmy, a pozostałe, które były próby, no, niestety nie udało się. Albo no ja były takie malutkie.
0: Ja powiem szczerze, że tak kiedyś brałam udział w takiej akcji sadzenia drzew przydrożnych i była taka preferencja właśnie, żeby posadzić brzozy, bo tam była słaba gleba, taka czysta, no i one teoretycznie powinny się tam sprawdzić. Muszę powiedzieć, że na 70 chyba sadzonek, które wsadziliśmy, ani jedne nam się nie przyjęło, pomimo tego, że strażacy bardzo dbali, oni podlewali praktycznie co drugi dzień i żadne z tych drzewek nie przeżyło. Ono rzeczywiście jak rośnie od początku w tej glebie, to bez problemu się tam adaptuje i rośnie i nawet na jej większe susze potrafi przetrwać. Natomiast kiedy już większą roślinę przesadzamy, nie daje rady po prostu pobrać wystarczającą ilość wody z podłoża, no i generalnie no, nie sprawdza się. Chociaż uznawana jest za gatunek właśnie pionierski, który pierwszy się pojawia na nowych od takich pozostawionych obszarach, to już jak my chcemy ją posadzić w jakimś miejscu, to niekoniecznie jej to odpowiada. Także nie wszystko nadaje się do takiego planowego nasadzenia, tak, do przesadzania. Musimy naprawdę, jeśli chcemy dobrze sadzonkę, do tego przygotować, zwłaszcza system kurzynowy.
2: Czyli taka mniejsza nawet sadzonka będzie lepsza niż taka duża?
0: Zawsze młodsze się lepiej adaptuje do nowych warunków niż starsze, chociaż tutaj takie, no jeśli chodzi o tereny miejskie, to są takie wytyczne zalecenia, żeby sadzić większe drzewa, ale to głównie podyktowane jest tym, że takie większe drzewa trudniej jest zniszczyć i one jakoś tak nie padają łupem wandali zbyt często albo przypadkowego zniszczenia, dlatego też sadzi się już większe drzewa, ale te większe drzewa mają większe problemy z adaptacją w nowych warunkach.
1: Tak, bo trzeba je poza tym też utrzymywać mechanicznie, słupki, nie, różnego typu rzeczy. Tak.
0: Dokładnie, no bo w ogóle stabilizacja drzewa jest wtedy trudniejsza, bo no i ta, prawda, tutaj tej korony, na którą działa wiatr i nią porusza, a dzięki temu też porusza systemem korzeniowym i wtedy tak naprawdę przytwierdzenie tego nowego systemu korzeniowego jak gdyby jest trudniejsze, bo proszę sobie wyobrazić, że takie korzonki drobne, które wypuszcza tak roślina, żeby się, one są bardzo delikatne, cienkie i bardzo łatwo jest je uszkodzić. Dlatego też każde poruszenie się rośliny tak w gruncie powoduje zerwanie tych nowych korzeni. Mhm. No i wtedy roślina ma trudniej właśnie z przyjęciem się. A takie mniejsze, jak wsadzimy, to i ono zazwyczaj odsłonięte jest innymi roślinami i łatwiej się wtedy nam przyjmuje. Szybciej też ten system korzeniowy się tutaj rozwija, bo mniejsza masa jest do wykarmienia jakby w stosunku do tej masy korzeniowej, no i mniej się też uszkadza korzeni przy wyjmowaniu sadzonki. Dlatego też w lasach sadzi się zazwyczaj mniejsze. Dokładnie, one się zdecydowanie lepiej przyjmują.
2: Tu Piotr, widzę na kolejne pytanie.
1: Tak, bo mam tutaj pytanie, które przyszło przed chwileczką na telefon o orzech włoski. Czy też on będzie się nadawał na słabą glebę?
2: Rzeczywiście.
1: Orzech włoski i też tutaj słuchaczka pyta o orzechy laskowe, czyli...
0: Na takie całkiem słabe gleby to pewnie słabo, zarówno i orzech laskowy, jak i orzech włoski, dlatego że one bardziej żyzne gleby preferują. Jeszcze jak jest troszeczkę tak wilgotniej, to też lepiej im to będzie działało, chociaż będą rosły, z tym, że na pewno będziemy mieć wolniejsze przyrosty i owoców też takich dużych nie uzyskamy. Także próbować można, ale musimy być bardziej cierpliwi, jeśli chodzi o to, jak się zaadaptuje nam drzewo do nowych warunków. Bo leszczyna na przykład jest gatunkiem grądowym, czyli takim, który lubi żyzne siedliska. Chociaż będzie rósł na słabej, ale mówię, no nie będziemy mieć na pewno takiego dużego drzewka, jak na glebie tutaj zasobniejszej.
1: Tak, to musimy brać pod uwagę to, o czym pani Aldona właśnie dzisiaj nam opowiedziała. Pani Aldona, tutaj mamy też pytanie o krzewy i byliny, o róże. Tutaj też słuchaczka pyta, czy na słabych glebach warto jest sadzić róże. No, myślę, że z różami to jest chyba problem, że one jednak lubią lepszą ziemię, prawda?
0: Powiem tak, to niekoniecznie.
1: Niekoniecznie?
0: Dlatego, że róże mają dosyć głęboki system korzeniowy. Mhm. I może na początek jest im trudniej się przyjąć, Natomiast jak zapewnimy im na start, to też w ogóle dla wszystkich drzewek, które sadzimy, dobrze jest na start w tą misę, w której je sadzamy, zapewnić lepszą troszeczkę glebę, żeby jakby miały na początku łatwiej się zaadaptować do tych warunków. Natomiast potem one sobie będą penetrowały coraz dalej tą przestrzeń korzeniami. I róża bardzo głęboko potrafi zapuścić korzenie. I wtedy my tak naprawdę jak sadzimy, to nie wiemy, czy ta nasza gleba słaba tam głęboko jest też słabą glebą, bo być może, że gdzieś głębiej są
1: inne warstwy,
0: troszeczkę takie bardziej zwięźlejsze i na przykład zasobność wody jest troszeczkę lepsza. U nas tutaj na Warmii i Mazurach to my mamy w ogóle te gleby takie bardzo warstwowane. Ja się jako dziecko bawiłam zawsze w takie wykopaliska i sprawdzałam, czy tam jest do głębokości, jakiej zdołałam dotrzeć i bardzo się dziwiłam, że pod tą warstwą takiej słabej gleby to potem było różnie i glina była bardzo ciężka, nieprzepuszczalna, a potrafił być też żwir układy takich kamieni, więc to zupełnie różnie się może układać, ale róże akurat tutaj mogą sobie poradzić. Mówię, na początek na pewno warto im zabezpieczyć lepszą glebę, zasobniejszą. Tak samo jak też i drzewką, które sadzimy, to one potem sobie potrafią się też zaadoptować do tych trudniejszych warunków. Z tym, że mówię, no jeśli to rzeczywiście jest bardzo słaba gleba, no to musimy pamiętać o tym, żeby dostarczać tej materii organicznej wokół drzewek i wzbogacać tą glebę. No i też oczywiście o podlewaniu pamiętać.
2: Czy róża będzie potrzebowała gliny, bo pamiętam, że my tak niżej mieliśmy, pamiętam, troszeczkę...
1: To znaczy u nas jest taka gleba, tak. Ponieważ jest to pradolina Wisły, mamy 4 kilometry do Wisły i jak podczas budowy domu był gleboznawca, który oceniał, to się okazało, że na głębokości około 1,5 metra jest na przykład ruda żelaza, co ciekawe. I tam w głębszych warstwach już też nie było niczego, tylko tam piasek taki naniesiony przez rzekę. No i sadząc róże, rzeczywiście wkładaliśmy tutaj, przywoziliśmy od moich rodziców glinę, taką gliniastą glebę i to się jakoś tam sprawdzało, no przynajmniej w tych różach, które mieliśmy.
0: Na pewno na początek im to pomoże, bo wtedy będzie troszeczkę zatrzymywanie wody na pewno będzie lepsze niż w takiej samej lekkiej ziemi. To tak samo jak sadzimy, prawda, i chcemy tutaj wzbogacić, najczęściej kupujemy gotową ziemię ze sklepu. Najczęściej jest to torf utkwaszony,
2: tak.
0: Który niestety on ma dobre może właściwości, jeśli chodzi tutaj też o tą materię organiczną. Natomiast jeśli chodzi o tą pojemność wodną, to i owszem, on zgromadzi dosyć dużo wody, ale przez krótko, bo ta woda też bardzo szybko z niego ucieka i potem robi się sucho, więc też musimy pamiętać o tym, żeby to podlewać, więc dodanie tutaj gliny jak najbardziej nam wzbogaci to i zwiększy zatrzymywanie wody.
2: Czyli taką ziemię kupując w sklepie ogrodniczym warto może pomieszać z gliną jeszcze?
0: Z gliną, troszeczkę kompostu swojego, jak mamy, to też nie zaszkodzi do tego dodać. Warto też, jeśli taka, żeby nam nie przesychała tak misa szybko, to warto też jeszcze czymś wyściółkować, żeby nam tutaj uciekanie wody było ograniczone. Z tym, że pamiętajmy, żeby to też no, nie utrudniało jakby dostępu powietrza, tak, do rośliny, do tych korzeni. Ja niekoniecznie jestem zwolenniczką tutaj akurat kory takiej do ściółkowania iglastej, a zwłaszcza takiej o dużych rozmiarach i nieprzekompostowanej, jaką też możemy w sklepie dostać, z tego względu, że ona też nam będzie tutaj zakwaszała tą
1: glebę, warstwę, tak.
0: Glebę w tej misie. No, może będzie troszeczkę ograniczała parowanie, ale bardziej taka przekompostowana tutaj by się lepiej sprawdzała, nie taka gruba, drobniejsza, to też wtedy i chwasty będą nam słabiej rosły i mniejsze ryzyko, że jakieś sobie szkodniki przyciągniemy.
2: Też tak myślałam o tym, że...
0: Bo mówię, ona musi być dobrze przekompostowana, żeby tam na pewno żadnych tutaj nie, sobie, a nie daj Boże już nie zbierajmy, proszę Państwa, kory w lesie, taka, która gdzieś z drzew opadła, bo możemy sobie zrobić wielką szkodę właśnie przynosząc z lasu, bo zazwyczaj jeśli kora odpada z drzewa, to
1: są tam szkodniki.
0: Z jakiejś przyczyny, tak? Mhm. Najczęściej spowodowane jest to obumarciem drzewa i występowaniem jakichś szkodników, które pod korą żerują. I możemy sobie nasze drzewa iglaste na przykład na naszej działce zainfekować w ten sposób.
2: A tak niekiedy osoby korzystają, pani Aldono.
0: Jak wiem, widziałam sama osobiście kiedyś pewną parę, która zbierała korę, bo mówiła, że będzie oszczędzać tutaj sobie po co kupować w sklepie, prawda, skoro można mieć swoją. No więc takich troszeczkę przestrzegłam, żeby zwrócili uwagę, czy tam aby jakichś szkodników nie ma i ewentualnie, żeby sobie tą korę gdzieś poza obszarem takim, gdzie ich drzewa tutaj i lasy występują, żeby sobie ją może przekompostowali przez przynajmniej rok, dwa lata. I wtedy dopiero...
1: Tak, żeby się pozbyć.
0: Tak, żeby się pozbyć tak tych szkodników, bo no, możemy sobie zrobić więcej szkody jak pożytku.
2: Czyli jak kompostujemy taką korę? Co tam musimy do niej włożyć?
0: Nic, po prostu musimy ją naprzód na złość, tak. dać jej poleżeć tak przez jakiś czas, żeby tam i też mikroflora odpowiednia się wykształciła, prawda? I żeby już troszeczkę rozłożyła nam się ta kora, żeby też składniki pokarmowe z niej się uwalniały, bo ona jest wtedy korzystniejsza dla naszych roślin. Nie jest taka, można powiedzieć, taka surowa totalnie, tak? I też te substancje, które mogłyby szkodliwie działać na rośliny, są zneutralizowane, więc na pewno jej to dobrze zrobi.
2: Rok czasu wystarczy?
0: No to takie minimum, żeby ona tak, najlepiej jakby było to 2 lata, nawet 3 lata, żeby ona sobie poleżała, to wtedy rzeczywiście już ma takie walory prawie, że już takiego kompostu, tak, skory i na pewno wtedy dobrze będzie swoją funkcję spełniała.
2: To nie warto zbierać, jednak 3 lata czekać.
1: Ja się przyznam, pani Aldono, ale nie pamiętam, skąd ten pomysł powstał teraz, bo już to lata minęły.
2: Masz rację.
1: Przy sadzeniu jabłoni zastosowałem, to może się wydać dziwne, chociaż chyba nie, węgiel brunatny. Mhm. Co było na celu, nie pamiętam, gdzieś to wyczytałem, ale teraz nie przypomnę sobie. W każdym razie eksperyment się udał rzeczywiście. Być może to miało po to, żeby, bo węgiel brunatny jest jednak takim surowcem higroskopijnym, on bardzo mocno wiąże wodę. I to były takie skrawki, kawałki. On rzeczywiście jak dostał wody, to robił się napęczniały i tam dosyć dużo go włożyłem i to zadziałało. To znaczy jabłonie się, może bez węgla brunatnego też by może się przyjęły, ale rosną dobrze.
0: No, to też tak samo, proszę Państwa, jak z torfem.
1: No, bo, tak naprawdę, no bo to też jest tak, węgiel brunatny.
0: To jest troszeczkę starszy.
1: Starszy torf, tak.
0: Także to jak najbardziej jest bogate w węgiel przede wszystkim, tak, czyli tutaj w materię organiczną i też składniki pokarmowe tam się znajdują. Proszę Państwa, u mnie na przykład kiedyś było takie do wysypywania podwórek, stosowało się też taki żurzel węgla kamiennego.
1: Tak.
0: I powiem szczerze, że on ma bardzo dobre właściwości takie higroskopijne, bo on zatrzymuje wodę. I powiem szczerze, że akurat teraz rosną tam moje hortensje na tym i super się na tym sprawują. No nie wiem jak tam z zawartością właśnie metali ciężkich i innych pierwiastków, no ale to oczywiście trzeba by było tutaj, chociaż węgiel brunatny na pewno nie ma tak niekorzystnego składu.
1: Nie,
0: tak
1: raczej nie.
0: Kamienny, raczej jest taki podobny do torfu. To też oczywiście lokalnie warto by było tam jakąś analizę wykonać. Więc no, pewnie dobrze się te jabłonie na tym czują.
1: Tak, bo węgiel brunatny akurat ten, który wtedy kupiliśmy do tego, to no, wyglądał jak trochę tak bardziej no brązowe, bo tam były i kawałki drewna, takie, no oczywiście
2: do palenia przetransformowane. W piecu potrzebowaliśmy.
1: No, swego czasu próbowaliśmy różne eksperymenty robić. No do palenia w piecu też się nadawał, z tym, że kopcił niesamowicie. Nie polecamy, nie.
2: Nie.
0: Torfem też można palić.
1: Też można palić, tak.
2: Wody jak nabrał, to w ogóle ciężkie się zrobiło.
1: Nie no, wody
2: i
1: to już
2: maś
1: w ogóle,
2: taka.
1: To ma takie właściwości. No każdy węgiel kamienny też jak bardzo dużo poleży, to zrobi nam się z tego paćka w zależności od tego, jak
2: tak, ale mówiliśmy tu o węglu brunatnym, a jak możemy wykorzystać, jak ognisko palimy i zostaje popiół drzewny?
1: O właśnie.
0: No jak najbardziej możemy do najlepiej to jest go z kompostem wymieszać, bo tak samego to może być za duże stężenie takie jednostronne składników tutaj, prawda, mineralnych, więc to ja bym tak już nie polecała tak sypania grubszą warstwą, ale on też ma właściwości, w zależności oczywiście, jakie tam gatunki są spalane. Korzystniejsze są te, które są z gatunków liściastych, z iglastych, tak mniej tutaj bym polecała. Natomiast jak najbardziej do wzbogacenia gleby warto użyć, jeśli oczywiście nie spalamy tam jakichś, no to raczej nie powinniśmy.
1: Nie powinniśmy, tak. Tak, no,
0: dodatkami.
1: Tak, dodatków żadnych nie dokładamy.
0: Prawda? Ale jak najbardziej, jeśli to jest liściaste, to jak najbardziej możemy domieszać to do naszego kompostu i będziemy mieć naturalny tutaj nagłos.
2: A jeśli jest iglaste, to mogłoby być do takich roślin, które lubią zakwaszenie?
0: Szczerze mówiąc, to on ma tutaj tych smolistych troszeczkę więcej, bo tutaj akurat jest...
1: Tak, bo są żywice.
0: Tak, no ja bym raczej tutaj przy liściastych, chociaż no i dla z tymi też nie powinniśmy ich w piecu za bardzo palić, bo ten nasz piec to może tego, zwłaszcza komin, długo nie wytrzymać, będziemy musieli często czyścić. Zresztą też jest no więcej tutaj szkodliwych substancji wtedy w wyniku spalania powstaje, więc... Raczej to też tak, no mniej polecane tak jest do używania do nawożenia.
1: Pani Rado, myślę, że ten temat byśmy na dzisiaj zamknęli, ale nas jeszcze nurtuje tutaj takie właśnie to, co pani wspomniała, może zaczniemy ten temat też, a później w następnej audycji, ponieważ no mamy już drugą połowę października, zbliża się listopad. Jaka zima będzie, tego nie wiemy, ale to zabezpieczenie, o czym pani wspomniała, drzewek i krzewów na zimę. Jedni mówią, że zabezpieczać, drudzy mówią, że żeby tego nie robić, bo no, mamy ciepłe zimy z reguły, przynajmniej ostatnio takie bywały, ale no, to nie oznacza, że nie przyjdzie na przykład zima stulecia, prawda, bo to też mieliśmy tak, jak jest susza stulecia, tak i zima stulecia może nas zaskoczyć nagle.
0: Znaczy, jeszcze w tym stulecie ostrej zimy nie mieliśmy,
1: nie.
0: Więc taka większy mróz, to już będziemy mieć zimę stulecia.
1: No dokładnie. No ale ja sobie przypominam tą z roku 78 bodajże, jak to dobrze pamiętam.
0: To chyba nam nie grozi taka zima.
1: No nie wiadomo, pani Adona, nigdy nie wiadomo.
0: Nigdy nie wiadomo. No. Powiem tak, właśnie, kiedyś zabezpieczenie roślin było łatwiejsze niż obecnie. Ze względu na to, że jak za mocno okryjemy, to możemy samym okryciem roślinę uszkodzić albo nawet zabić. Mhm. Bo jak jej będzie zimą za ciepło, to się rozhartuje, zacznie szybciej wegetację i możemy wtedy ją stracić, bo po prostu nie będzie przystosowana do spadku temperatury, jak już na wiosnę nastąpi. Ale też w okresie zimowym, jeśli okryjemy na przykład liśćmi, a będzie ciepło, albo na przykład spadnie dużo śniegu na niezamarzniętą glebę, to tak naprawdę nam się poodparza wszystko i tam zaczną grzyby wchodzić, tak zwana ta pleśń śniegowa nam się wytworzy. I to nawet trawnik może tego też nie przeżyć. Bardzo często właśnie rośnie tutaj w trawniku poraża. Ciężko tak naprawdę powiedzieć, czy okrywać, czy nie okrywać. Szczerze mówiąc, to powinniśmy obserwować. Jeśli jest ciepło, to ja bym nie okrywała. To tak z siostrą kiedyś eksperymentowałyśmy na hortensjach. Ona okryła swoje hortensje już na jesieni. Ja swoich nie okrywałam, tylko jak były większe mrozy, to wtedy zakładałam im takie czapeczki z agrowłókniny. I powiem szczerze, że moja metoda się lepiej sprawdziła, dlatego że u siostry było cały czas okryte i okazało się, że tam weszły jej grzyby bardzo mocno w te liście, których ona jeszcze tam użyła do zaściółkowania gleby, żeby tam zabezpieczyć system korzeniowy.
1: Tak.
0: I miała później problem właśnie z grzybami w okresie wiosennym. Natomiast u mnie, kiedy ja zdejmowałam, zakładałam, wyszło to lepiej. No tylko tyle, że no nie zawsze tak mamy czas też. Musimy bardzo śledzić tutaj prognozę pogody.
1: Prognozę pogody, tak.
0: Tak, bo mi się wydaje, że przy takich zimach, jakie mamy obecnie, przykrycie na jesień i zostawienie tego tak aż do wiosny, no może skutkować tym, że nam po prostu właśnie choroby grzybowe tutaj wejdą, a jak jest ciepło, to nam zbyt mocno te rośliny się ogrzewają i wtedy zaczynają wegetację. Potem jak przychodzi mróz, to one przemarzają. Więc przy takich zimach, jakie mamy teraz, to ja bym raczej tak właśnie uważała i od 2 lat już nie okrywam w ogóle hortensji na przykład i kwitną. Także to tak troszeczkę loteria, czy nam się uda.
1: Czy nam się uda, czy nie.
0: Ale bądźmy przygotowani na to, że bardzo szybko na przykład trzeba ukryć rośliny, bo zapowiadany jest silny mróz, zwłaszcza po okresie, kiedy mamy ciepło i rośliny nie mają czasu takiego przejściowego, kiedy ta temperatura spada przez kilka dni stopniowo. A niestety przy tych zimach, takie jakie mamy teraz, to bardzo często tak jest, że jednego dnia mamy plus 15, drugiego dnia minus 15.
1: Tak dokładnie jest właśnie.
2: Ale teraz też tak jest, zauważcie, bo było cały czas ciepło, nagle robi się zimno i za chwilę skacze temperatura do góry.
1: No to tutaj.
0: No dokładnie, to jest dla roślin bardzo ciężkie do. Tak naprawdę tak, one tak szybko nie reagują, tak? Jak, zresztą no, dla nas to też nie jest obojętne, bo my też od razu odporność nam spada. Tak samo też jest u roślin, że one wtedy po prostu się no, rozhartowują i zupełnie nie wiedzą, jak mają się zachować. Dlatego też bardzo często obserwujemy u drzew chociażby takie pionowe pęknięcia, takie blizny potem.
1: No, właśnie na tak.
0: To są właśnie pęknięcia mrozowe, które powstają wtedy, kiedy... Bo kiedy zaczynają rośliny, tak naprawdę drzewa, pobierać wodę już z podłoża, to możemy się zdziwić, bo one niekiedy już w lutym potrafią zaczynają pobierać wodę już z podłoża, kiedy właśnie temperatura jest taka lekko w okolicach zera, to one już wtedy zaczynają jakby aktywność swoją. Proszę sobie wyobrazić, że mamy takie ciepło, ciepło i raptownie przychodzi minus 15, minus 20.
1: No i to rozsadza.
0: Mamy wodę i rozsadza. I stąd powstają właśnie takie uszkodzenia. Potem oczywiście szczęśliwie w większości przypadków drzewu się udaje zabliźnić taką ranę, ale taka rana potrafi sięgać niekiedy aż do samego rdzenia w pniu, więc jest to dosyć duże uszkodzenie, które no, wydatek energetyczny na to, żeby to zabliźnić jest też spory, ale mogą tam też wniknąć grzyby i inne chorobotwórcze czynniki, które będą już potem no, rozkładały nam drewno, tak, od środka. Także to też jest stres dla roślin.
1: Czyli pani Aldono, tutaj ten stary zabieg, który był do tej pory, czyli bielenie pni, jest jak najbardziej korzystny. Obojętnie w jakich warunkach, szczególnie w tych...
0: Tak, słońce zaczyna bardziej operować, czyli tak mniej więcej gdzieś już po... No w lutym.
1: W lutym, tak.
0: Słoneczko nam zaczyna lepiej przyświecać. To warto jest je właśnie, te pnie tutaj, no, żeby odbijały promienie słoneczne, tak? Te białkowanie bardzo dobrze odbija nam promienie słoneczne, powoduje, że pnie nam się tak nie nagrzewają w czasie dnia i później właśnie w nocy nie będą przemarzały, bo one nie będą tej wody jeszcze drzewa wtedy pobierały. To też opóźni jakby ich wegetację, co będzie dla nich korzystnie działało.
2: Czyli nie przykrywajmy, nie przegrzewajmy, możemy... Tak jak tu
1: pani... No przede wszystkim śledźmy prognozy pogody, tak, bo to jest bardzo ważna rzecz, tak jak pani Aldona wspomniała. I tutaj powinniśmy się do tego... Sami też się przystosowujemy, bo prawda, musimy się ubrać inaczej na mróz, a inaczej na ciepło. Także też tutaj no, patrzmy na to, tak jak sami się zachowujemy.
2: Tak, bo stara taka szkoła, która była, no to wszyscy koniec września, październik, to już wszystko przykrywali, pani Aldona.
0: No tak, kiedyś proszę zwrócić uwagę na to, że liście o tej porze na drzewach
1: to już prawie nie było.
0: Była rzadkość praktycznie. Listopad to już liści na drzewie wcale nie było, ani jednego liścia, a w tym roku chyba jak nie będzie przymrozków takich mocnych, to chyba jeszcze nam się w listopadzie liście na drzewie uchowają. Więc to tak zupełnie jest, no przesuwa nam się, znaczy teoretycznie nam się okres wegetacji wydłuża, ale znów też skraca nam się okres bez przymrozków. Znaczy bez przymrozków, bo te przymrozki potrafią być dużo później wiosną, i dużo wcześniej już jesienią, chociaż ten jakoś wyjątkowo, bo ani wiosennych przymrozków nie było tak późno, no i jeszcze dopiero teraz, przynajmniej
1: tak,
0: u nas
1: bo wrzesień
0: tutaj
1: był...
0: na Dolnym Mazurach, dopiero mieliśmy pierwsze przymrozki w tym tygodniu.
1: Tak, u nas to samo było, dokładnie. Wrzesień był naprawdę bardzo ciepły tam, a często już bywało, że we wrześniu były, czasami były pod koniec sierpnia już przymrozki, a wrzesień to już konkretne, ale ten rok był wyjątkowy i rzeczywiście wiosna też była taka, że ci zimni ogrodnicy to praktycznie no, nie zawitali tutaj u nas, nie.
0: No u nas też nie, także to mówię to tak w miarę łagodnie dla roślin, jakoś ten sezon wegetacyjny przeszedł, no chociaż mówię takim chyba największym stresem to był brak wody.
1: Tak, to jest.
2: I chyba jest. I dalej jest ten problem z wodą, bo ten deszcz troszeczkę popadał, ale za chwilę przyszedł wiatr i wszystko wysuszył.
0: Tak naprawdę to jest ten deszcz zbyt krótki i no może opad jest intensywny, ale zbyt krótki i to wszystko spływa.
1: Spływa, właśnie.
0: Tak naprawdę jak kopałam na ogrodzie warzywa, to ta warstwa gleby przemoczona to jest około tak 10-15 centymetrów, a dalej jest totalna susza.
1: U nas to samo, tak.
0: Więc to tak jest, no tej wody jest zdecydowanie mało. Zresztą to widać po wszystkich jakichś tam zagłębieniach terenowych, które były wypełnione wodą, po stawach, że ten poziom wody jest zdecydowanie dużo mniejszy niż, no już od wielu lat mamy dużo mniejszy, a to się jeszcze chyba pogłębia nam.
1: No dlatego tak powinniśmy też i chronić nasze zasoby wodne, bo tej słodkiej wody do picia mamy naprawdę, no wydawałoby się, że Ziemia jest błękitną planetą, a tak naprawdę jest tej wody niewiele i każda...
0: Około chyba 3% wody słodkiej
1: tak.
0: mamy, tak?
1: Mhm.
0: Tylko 3 albo 7, jeśli dobrze pamiętam, tak w tym przedziale chyba gdzieś, więc to jest niewiele słodkiej wody dla nas zdatnej do wykorzystania. Reszta to jest słona woda, która jest w oceanach, więc musimy o nią dbać naprawdę.
1: Zdecydowanie. Pani Adano, na tym zakończymy nasz dzisiejszy program. Czy za tydzień możemy się z panią spotkać?
0: No, oczywiście.
1: Dobrze.
2: No dobrze.
1: Cieszy nas to bardzo.
2: Bo już nie chcieliśmy rozpoczynać nowego tematu, bo już czas jest 13:25, prawie 26. Drodzy państwo, cóż byśmy my zrobili bez pani Aldony? Tyle rzeczy, które ona nam tutaj podpowiada, instruuje, uczy, edukuje. Cóż.
0: Cieszę się, że mogę się przydać.
1: Bardzo, pani Aldono.
0: Dziękuję.
2: My również, słuchacze, też pozdrawiają bardzo panią serdecznie, gorąco. Te audycje rzeczywiście są wyczekiwane.
1: Ja zawsze zapomnę podać numeru telefonu, na który możecie przysyłać SMS-y z pytaniami, ale już widzę, że nie muszę.
2: Nie
1: bo znany jest.
2: Tak.
1: To nas bardzo cieszy też, że ta interakcja z wami jest taka, a nie inna, że słuchacie nas. I to nie tylko w Polsce, moi drodzy, bo jak spojrzymy na mapę, to tu są, widzę, Stany Zjednoczone, Hawaje, no wiele, których nie będę wymieniał, oprócz Polski i nawet ktoś słucha nas w tej chwili w Rosji. No nie wiem, czy to Polak, czy nie Polak, ale pozdrawiamy w każdym razie każdego naszego słuchacza.
2: Ciekawe, jak jest na Hawajach.
1: Pewnie ciepło.
2: Pani Aldono, nie?
0: Na ciepło.
1: Chyba brzoza tam nie urośnie, pani Aldono, prawda? Czy nie? Chyba brzoza tam nie urośnie na Hawajach.
0: No nie, urosłaby.
1: Tak?
2: Tak?
0: A szczerze mówiąc, to wszystkie rośliny, które u nas rosną na Hawajach, by urosły. Nie wszystkie z Hawaju u nas.
2: Czyli odwrotnie.
0: To niekoniecznie jest zaletą akurat tutaj, bo to by dużo mówić właśnie o bioróżnorodności, o gatunkach inwazyjnych. Hawaje chyba są takim miejscem, które się najbardziej boryka z gatunkami obcymi i inwazyjnymi.
1: No to może temat na kolejną audycję właśnie o
2: tak,
1: Hawajach.
2: Tak, pani Aldono.
1: Przeniesiemy się na Hawaje.
2: Dobrze?
0: No nie wiem, czy akurat tutaj jestem. Nie mogę się wypowiadać, bo nigdy tam nie byłam.
2: No to
1: ale teoretycznie możemy rozważanie przeprowadzić.
0: Taką wirtualną podróż sobie zrobimy.
2: Tak,
1: wirtualną podróż. Tam, gdzie są słuchacze, będziemy sprawdzać i będziemy opowiadać, czego nie mają sobie sadzić, żeby tam inwazji
0: nie... Dokładnie, na co muszą uważać.
1: Tak, na co muszą uważać, bo im...
2: Bo będą mieli problem. Tak.
1: Tak jest, jak się ostatnio tam pan Grzegorz powiedział, że są grzyby, które też są inwazyjne, to też byliśmy zaskoczeni, bo gdzieś tam się pojawił jakiś gatunek borowika, który jest tylko nad morzem i on teraz się rozprzestrzenia tak na cały kraj i niedługo może wygryźć, że tak powiem, te, które są.
0: Tam, gdzie jest, to wygryza, bo ja akurat miałam okazję go nawet widzieć w środowisku i zbierać. I rzeczywiście to tam, gdzie on się pojawia, to inne gatunki rodziny nasze. Tak, rzeczywiście on je wypiera. Jest taki bardziej ekspansywny i nasze gatunki ustępują w tym miejscu. Także jest dużo borowika wysmukłego, ale nie ma innych gatunków, które tam wcześniej były. Także to jest takie zagrożenie dla lokalnych gatunków. No i nigdy nie wiem, jakie zmiany w ekosystemach to przyniesie.
1: Tak, to przyniesie właśnie.
2: Zmiany rzeczywiście wtedy następują. Naszym gościem była pani...
1: Tak, naszym gościem była pani, pani doktor Aldona Fenek, znana popularyzatorka nauk przyrodniczych. Bardzo dziękujemy pani Aldono za audycję.

otwieram szkła, ciągle mgła. Zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz. A każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej.

0: Dzień dobry, witam Państwa. Tutaj chyba wszystkie informacje są. Właśnie ja się nazywam Alicja Urbanik-Kopeć, pracuję w Instytucie Historii i Nauki PAN, czyli piętro niżej, ale oprócz tego współpracuję z Archiwum Kobiet IBL PAN, które właśnie tutaj organizuje te trzyczęściowy blok wykładów. Także zachęcam do zostania po moim wykładzie, ponieważ dwa następne również są bardzo ciekawe i prowadzą je wspaniałe badaczki, z którymi mam przyjemność współpracować. Tak jak Ania wspominała, ja wydałam dwie książki. Moja poprzednia książka to była książka o robotnicach fabrycznych Aniu w domu, Mrówka w fabryce. Teraz najnowsza to jest właśnie Instrukcja nadużycia, historia kobiet służących w XIX-wiecznych domach. No i też dzisiejszy wykład dla Państwa to jest takie podsumowanie trochę. Chciałam opowiedzieć o służących, tak jak właśnie tu widnieje, w XIX-wiecznych domach. Natomiast od razu mówię, że to jest tylko po prostu takie trochę kilka informacji z wierzchu, bo mimo, że mamy 40-45 minut, to nie da się zawrzeć naprawdę całej specyfiki tego problemu w tak krótkim czasie, dlatego jeżeli będą Państwo oczywiście zainteresowani, no to zachęcam do dalszej lektury, niekoniecznie tylko mojej książki, ponieważ też inne teksty na ten temat ciekawe się pojawiały. Dobrze, ale myślę, że możemy w takim razie zacząć. To zaczniemy od kilku liczb. To ich jest niewiele, to jest, od razu mówię, jedna tylko z dwóch plansz, w których są jakieś cyfry, potem będzie ciekawiej. Tak naprawdę, jeżeli badamy demografię i w ogóle grupę zawodową, czy też grupę społeczną, w skład której wchodziła służba domowa i służba żeńska przede wszystkim w XIX wieku, no to niestety nie mamy dostępu do jakichś takich bardzo długotrwałych, rzetelnych informacji, długotrwale zbieranych. Mamy takie punktowe, różne spisy ludności, które się co jakiś czas pojawiały, punktowe dane demograficzne z tym związane. Szczególnie jeżeli chodzi o Królestwo Polskie w drugiej połowie XIX wieku. Także te dane, które ja tutaj mam, one są punktowe, no ale też pokazują taki obraz, że możemy mieć chociaż takie ogólne pojęcie na temat tego, mniej więcej o jakiej grupie społecznej mówimy. No więc w 1882 roku w Warszawie pracowało 38 tysięcy służących, w 1897 51 tysięcy służących. Co to oznaczało? Biorąc pod uwagę wielkość Warszawy, wówczas, że między 20 a 30% pracujących zawodowo w miastach ludzi to byli służący. To bardzo dużo. I kobiety, i mężczyźni, ale za chwilę powiem a propos kobiet w ogóle. Ponieważ tutaj mam dane z Galicji, z Krakowa. W 1882 71 osób na 100 pracujących właśnie w służbie domowej to były kobiety. Potem w Warszawie w tym samym roku 76 osób, czyli 76%, tak? W Warszawie w 1921, czyli już po I wojnie światowej, 98 na 100.
1: Ale na ile osób mieszkających w Warszawie?
2: Nie, 98%
1: kobiet
2: na 100.
1: Tak.
2: Ale służących czy w ogóle pracujących?
0: Nie, służących, wśród służących, tak.
2: Ale ile osób?
0: No, jeżeli mamy 30% pracujących zawodowo, nie jestem tego pewna, ale jeżeli mamy 30%, informacja, która jest tu istotna, to jest ta, że to jest między 20 a 30% pracujących zawodowo w miastach. Bo jeżeli liczymy na całe miasto, to myślę, że taka informacja jest bardziej jakby wskazująca na to, prawda? Ile to jest, jaka to jest część siły roboczej miejskiej. Dobrze. Mhm. Dobrze, wiek i pochodzenie. Znowu dane szczątkowe, ale jednak coś mówiące. Mam dla Krakowa i dla Warszawy. W Krakowie bardzo niewiele służących miało poniżej 14 roku życia. A tu mówimy już o samych kobietach, tak? To są tylko... O samych kobietach. To są tylko kobiety. Poniżej 14 roku życia 3%. Między 15 a 19 lat 20%. Między 19 a 24 30%. Następne 30%. I później, no tak, między 24 a 40. I potem tylko 17% służących miało powyżej 40 lat. Służących kobiet. Odwrotnie. Służących miało powyżej 40 lat. Co tak naprawdę oznacza, że w większości te dziewczyny, to były te kobiety, te dziewczyny, to były młode osoby. No to fakt, dla którego one, odchodziły ze służby w wieku między 30 a 40 rokiem życia najczęściej, no to było kilka kwestii. Jedna z nich to oczywiście małżeństwo, tak? Dziewczyny wychodziły za mąż. Inna z kolei to fakt, że to praca na służbie była niezwykle wyczerpująca fizycznie. Oczywiście jako praca fizyczna na przełomie XIX i XX wieku tym bardziej, ponieważ trzeba było wykonywać czynności, które dziś wykonują za nas maszyny oczywiście. No i po prostu te kobiety odchodziły z tej pracy ze względu na problemy ze zdrowiem. To często były takie typowe związane z pracą fizyczną. To była przepuklina, to były choroby stawów, to były choroby kręgosłupa różnego typu, ale też takie choroby związane z płucami i też z po prostu ciężką pracą i jednocześnie z średnim żywieniem i po prostu no, wyczerpującą. Aha, reumatyzm też często się pojawiał, tak? Praca związana z tym, że długie trzymanie rąk w wodzie przy okazji różnorodnych prac domowych. Więc to mniej więcej tak wyglądało. I znowu, nie dość, że były młode, tak możemy ogólnie powiedzieć, że były młode, to oprócz tego były przyjezdne. W Warszawie to są dane na ten rok 1882 znowu. 86% służących to przyjezdni spoza miasta. Mówię tutaj o kobietach i mężczyznach, czyli w ogóle służba domowa. Służba domowa to był zawód, który wykonywali przyjezdni, którzy wykonywali ludzie, którzy się nie urodzili w mieście. A wśród kobiet służących, 85% z nich przyjechało spoza miasta jako do służby w domu. Więc nie dość, że młode kobiety, to jeszcze kobiety, które nie urodziły się i nie mieszkały przez pierwsze lata życia w mieście, w którym następnie pracowały. To informacja, którą myślę, możemy zapamiętać na później, bo ona być może będzie miała pewne konsekwencje. Przy okazji tutaj po prawej stronie to jest, ja nie wiem jak dobrze Państwo to widzą, ale to jest okładka książki poradnika dla służących, który nazywał się Dobra Służąca, to był poradnik. No tutaj mówi zresztą tytuł sam za siebie, co powinnam wiedzieć o służbie i na służbie z 1909 roku, wydany przez Elżbietę Bederską, która wyjaśniała służącym jak powinny dobrze służyć i jak powinny dobrze pracować. Teraz pytanie, jakie były te służące, tak? No, tego oczywiście nie możemy stwierdzić z pełną pewnością, ale pewną informację na temat stereotypów, z którymi te służące musiały się mierzyć, czy jak stereotypowo o nich myślano, pokazują nam karykatury. To są karykatury w większości wykonywane przez Franciszka Kostrzewskiego, który publikował je w tygodniku ilustrowanym, ale one się też pojawiały zupełnie w różnych pismach i to był taki bardzo popularny autor tego typu rysunków. No i tutaj widzimy od razu, tutaj mamy pierwszy, dziewczyna stoi taka podparta, prawda, i dialog kumoszek za nią, który mówią, ja bym taką córkę oddała do służby, a ta druga mówi, kiedy dziewczyna próżniak nic robić nie chce, a ta pierwsza odpowiada, właśnie jak ulał na służącą warszawską, nie będzie gorsza od innych. Czyli no niespecjalnie wysokie mniemanie na temat służących, jak się tutaj wydaje, prawda? Druga karykatura to z kolei jest zatytułowana Rachunek z kucharką. Pani mówi do służącej, dałam ci do miasta 3 ruble, cóżeś wydała, dyktuj, a ona mówi, nazwana Pelagia, ta służąca mówi, że włoszczyzna blisko złoty, mięso przeszło 2 ruble, cebula i kapusta coś koło 3 złotych i tak dalej, tam wymienia. Ze swojego dałam rubla, to już wszystko. Czyli nie dość, że ta służąca tutaj jakby wydała wszystkie pieniądze, które jej pani dała na zrobienie zakupów na obiad, to jeszcze twierdzi, że ze swoich pieniędzy dołożyła. To też była taka jedna z rzeczy, o które bardzo często oskarżano służące, to znaczy, że one, powiedziałabym, kreatywnie gospodarują budżetem, który dostają do wydania w na zakupy. Część ze służących oskarżano też o to, że pobierają koszykowe. To zależy jak to rozumie, znaczy to mogło oznaczać różne rzeczy, albo fakt, że dziewczyna po prostu sobie zabierała resztę z zakupów, tak? To znaczy, że mówiła, że tam, nie wiem, zapłaciła 8 rubli, a zapłaciła tak naprawdę 7,20 i resztę sobie zabrała. Albo to też znaczyło, że ona chodziła na targ kupować produkty na obiad, czy w ogóle na wyżywienie, nie tam, gdzie jest na przykład najtaniej, albo gdzie są najlepsze produkty, tylko tam, gdzie na konkretnych straganach sprzedawcy po prostu byli z nią umówieni, że za to, że zawsze kupuje u nich, będą jej tam jakąś tam malutką prowizję od tego oddawać. Więc to też no takie z punktu widzenia państwa bardzo nieuczciwe praktyki. Zresztą, jak mówię, proszę to zapamiętać, bo znowu to wróci później. Tutaj kolejne karykatury. Więc mamy służącą leniwą, taką, która kreatywnie gospodaruje pieniędzmi, prawda? I znowu kolejne tutaj dialog w kuchni, gdzie pani mówi do służącej: Marysiu, znowu ten strażak, albo co, proszę pani, mówiłam ci przecież, że nie pozwalam na to, ale bo to dla bezpieczeństwa, proszę pani, na ten przykład, na przypadek ognia, to błogo byłoby mieć strażaka pod ręką. To jest, no więc tutaj pani tak przyłapuje służącą ze strażakiem w kuchni. To jest kolejny rodzaj takich zarzutów, które państwo mieli wobec służących. Dziewczyny młode, pracujące w domach, które niespecjalnie miały za dużo czasu na to, żeby prowadzić życie towarzyskie, albo w ogóle, żeby robić cokolwiek innego niż po prostu pracować w domu, w którym są. Tutaj oskarżano, śledzono bardzo dokładnie i oskarżano o to, że one jak tylko mają po prostu na to jakąkolwiek możliwość, to plotkują, co jest zresztą tutaj na tym następnej karykaturze, plotkują z koleżankami, narzekając na swoje panie, które są właśnie, no jak zawsze, beznadziejne, albo flirtują z kim popadnie i zapraszają do kuchni, w której bardzo często nie tylko pracowały, ale też mieszkały, bo bardzo wiele dziewczyn miało po prostu siennik na podłodze rozłożony w kuchni. Zapraszają, no kogo się nawinie, tak? Strażak był takim tylko przykładem, takim hasłem stereotypowym, którego używano, żeby oczywiście tam jakieś nieprzyzwoite znajomości zawierać, zamiast pracować. To nie była prawda, to sytuacja była niestety dużo mniej zabawna niż te karykatury pokazują, no ale wydaje mi się, że państwo mogą tak już taki krótki pierwszy rzut oka na te karykatury mogą zobaczyć, prawda, że co o służących myślano. Leniwe, takie trochę nieuczciwe, flirciary, plotkary, gaduły, same niespecjalnie pozytywne rzeczy. Co więcej, wiadomość o tym, że służące w większości były przyjezdne do miast, miała jeszcze jedną konsekwencję. To znaczy, no oczywiście, te dziewczyny do tego miasta jakoś musiały przyjechać, prawda? I to miało też konsekwencje różnego typu. Tutaj tytuł brzmi: na dworcu czyhają lamparty, na dworcu, no bo przyjeżdżało się koleją, prawda? Bardzo często lamparty to takie określenie, które jest jednym z moich ulubionych określeń na takich nieuczciwych podrywaczy, tak? Jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, lamparty. No i fakt, że dziewczyna młoda przyjechała do miasta służyć, oznaczał, że ona też nie za wiele wiedziała. Tutaj przyjaciel sług, czasopismo dla służących, o którym jeszcze będę mówić za chwilę, pisał tak. Bieda młodej dziewczynie, co pierwszy raz na służbę idzie, w domu mało się nauczyła takich rzeczy, które by jej na służbie pożytecznymi były. Po większej części sługi nasze przychodzą ze wsi, a tam choć dziewczyna zręczna w polu koło krowy chodzić umie, kapusty, zacierki i kartofli nagotować potrafi, a bieliznę w rzece czysto wypierze, to przecież w mieście z tego wszystkiego nie będzie miała pożytku, nie zdaje się to na nic, ani w kuchni, ani w pokoju przy sprzątaniu, bo tu co innego od niej wymagają. No i taka była, tak, to był problem częsty, ponieważ praca w domu, czy sprzątanie, gotowanie, opieka nad domem, to nie było nic bardzo prostego, a szczególnie dziewczyna, która właśnie przyjechała ze wsi, jak wiemy, większość z nich przyjeżdżała, ona miała też innego typu nawyki związane z pracą. Ona potrafiła ciężko pracować, była bardzo często była bardzo silna, wytrzymała, zdrowa, młoda dziewczyna, ale fakt, że na przykład jedna z pań opowiadała, że służąca jej powiedziała, a dziewczyny się nie chciały przyznawać do tego, że nie potrafią robić rzeczy, no bo wtedy nie znalazłyby pracy, prawda? Powiedziała właśnie, jedna pani opowiadała, że powiedziała swojej służącej, żeby zrobiła herbaty, a ta dziewczyna nigdy wcześniej nie widziała samowaru i w związku z czym... wiedzą Państwo, a czy ja na przykład też chyba nie sądzę, żebym potrafiła w samowarze zrobić herbatę tak bez żadnego jakiegoś instruktaża, prawda? No ona, nie wiem jak Państwo, ale ona nie wiedziała, więc doprowadziła do wybuchu tego samowara. Polegało to, jak rozumiem, na tym, że ona najpierw wsadziła węgielki, które zagrzały ten samowar, a dopiero jak on się bardzo rozgrzał, to wlała do niego wody, więc on po prostu wybuchł. No i to był taki właśnie przykład na to, że wybuchające samowary to jest właśnie coś, co sprawiają te nieudolne służące ze wsi, które jeszcze nie potrafią pracować. No i między innymi, no właśnie, bo potrafią robić zupełnie co innego. To jest cytat z czasopisma Przyjaciel Sług. Bardzo wiele informacji na temat życia służących możemy, co prawda, bardzo szczególnych i bardzo przefiltrowanych przez takie, no, bardzo szczególny rodzaj takiego światopoglądu, możemy się dowiedzieć z gazet dla służących. One wychodziły we wszystkich zaborach tak naprawdę. Przyjaciel Sług był gazetą z Galicji, Pracownica Polska i później Pracownica Katolicka, bo ta gazeta się przemianowała. W Lublinie, potem w Warszawie. Te gazety były prowadzone przez Stowarzyszenie Sług Katolickich imienia Świętej Zyty. Państwo widzieli Świętą Zytę. O tu, Święta Zyta. Ja nie wiem, jak dobrze widać Świętą Zytę. Nie widać, okej, no dobrze, ale to jest Święta Zyta, to jest święta patronka służących właśnie. Święta patronka służących, która oczywiście zginęła... Nie, Święta Zyta to nie zginęła, a to Święta Dot. Święta Zyta sama była służącą w czasach przedchrześcijańskich, no i ona była bardzo niesprawiedliwie traktowana przez swoich państwa, ponieważ wykradała im jedzenie, ale nie dlatego, żeby sama je jeść, tylko żeby oddawać ubogim i bezdomnym. No i jak już doszło co do czego, jak Państwo mieli odkryć to, że ona właśnie wykrada to jedzenie, no to ona się pomodliła do Boga, który zamienił pełen fartuch chleba, który trzymała, w fartuch pełen kwiatów. I w tym momencie jej pani dowiedziała, jak to zobaczyła, no to poznała, że Zyta jest pobożna i że Zytę należy zostawić w spokoju, bo ona czyni dobro. No i Zyta była właśnie patronką służących. No i te gazety były prowadzone przez Stowarzyszenie Sług Katolickich imienia Świętej Zyty właśnie. Zawierały mnóstwo ciekawych informacji, między innymi informacje o tym, że między innymi różnego typu porady, jak sprzątać, jak odkurzać, jak napełniać lampy naftowe, jak gotować, jak wyprowadzać psy na spacer, bo to też była jedna z rzeczy, które robiły służące. Pod koniec wieku bardzo popularne w mieszkaniach, w domach stały się takie małe pieski różnego typu. No i to też służące musiały oczywiście na lince, wtedy się mówiło nie na smyczy, na lince wyprowadzać je na zewnątrz. Ale oprócz tego Pracownica Polska i Przyjaciel Sług zajmowały się umoralnianiem służących. To była ich główny cel. Pracownica Polska, jak Państwo widzą, ma nawet na dole podtytuł, prawda? Praca uszlachetnia. I tu jest dalej informacja. Praca uzdrawia, ojcowie mawiali. Praca szlachectwem twą duszę ustraja. Praca twe członki uczyni ze stali. Praca twój żywot w wytrwałość uzbraja. No i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wiadomo, o co chodziło. Chodziło o to, że praca uszlachetnia, to znaczy, że praca w służbie, która jest bardzo często bardzo trudna, wymagająca fizycznie, bardzo ciężka dla takiej młodej dziewczyny, niespecjalnie dobrze opłacana, w ciężkich warunkach. Ona przynajmniej, czytając te gazety Stowarzyszenia Sług Katolickich imienia Świętej Zyty, może sobie pomyśleć, że przynajmniej ta praca czyni ją szlachetną, a oprócz tego, że nawet jak cierpi, no to po śmierci, jak będzie dobrą służącą, tak jak Święta Zyta, czeka ją nagroda w niebie. I to były informacje, które się bardzo często też pojawiały, że dziewczyno, no nieś swój krzyż, jak cierpisz, jak w pracy, jak państwo są niedobrzy dla ciebie, nie płacą, biją, molestują, to musisz po pierwsze wejrzeć w siebie i zastanowić się, czy to nie jest twoja wina przypadkiem, bo się zalotnie uśmiechasz, Albo to nie jest twoja wina, bo jesteś leniwa, właśnie nie sprzątasz dobrze, nie potrafisz sobie dnia zorganizować tak, jak powinnaś, żeby wszystko było dobrze posprzątane. A nawet jeżeli tak nie jest, jeżeli nie widzisz w sobie winy, tylko to państwo są źli, no to cierp w ciszy, bo przynajmniej nagroda na ciebie czeka po śmierci. Z pracownicy polskiej, katownicy katolickiej, później przyjaciela sług możemy dowiedzieć się bardzo wiele rzeczy, również nie tylko związanych z życiem służących takim codziennym, ale między innymi też z tym niebezpiecznym okresem przybywania do miasta. Tak? To już mówiłam o tym, że dziewczyny przyjeżdżały, musiały czasem wybrać się w dość daleką podróż. No więc przyjaciel sług miał taką rubrykę, która się nazywała Co słychać w świecie. I tam były właśnie zawsze bardzo różne informacje spisywane dla służących. No na przykład ta po prawej na górze, kot zagryzł dziecko. Pod Cieszanowem Katarzyna Mrówka spała ze swym 4-tygodniowym dzieckiem na piecu. Podczas snu kot wygryzł dziecku prawie całą twarzyczkę i zadusił je. I tam były takie, o matko, no tam było mnóstwo takich różnych informacji, albo na przykład, że ktoś tam, służąca Jadwiga jakaś tam kupowała od obwoźnego sprzedawcy takie eliksiry na miłość i napoiła tam kogoś tym eliksirem na miłość, a to się okazało, że to był arszenik i on padł trupem. Tak? Były mnóstwo różnorodnych tego typu informacji, bardzo ekscytujących, jak rozumiemy, ale przede wszystkim bardzo często pojawiały się takie newsy, jak tutaj widzą Państwo. Na przykład, no znowuż Państwo widzą, ale może tylko we Lwowie na dworcu przetrzymano dwie dziewczęta, które jechały ze Śniatynia do Buenos Aires. Jakiś Żyd dał im zaliczkę na jazdę do Wiednia i tam w hotelu miał na nie czekać. Policja dała znać do Wiednia z rozkazem ujęcia tego handlarza. Albo w Krakowie zasądzono niejakiego Żyda Erlicha, który werbował dziewczęta niby to do kapeli damskiej, a w gruncie rzeczy prowadził z ich pomocą niecny wyzysk i szkaradne oszukaństwo. Dziewczętom do ręki dawał skrzypce, smyczkiem poruszały dla oka, gdy inni grali, one zaś występując po kawiarniach różnych miast służyć miały za wabik dla różnych lampartów. Proces ten odsłonił straszną niegodziwość tego ptaszka i niesłychaną łatwowierność dziewcząt i w ogóle. Potem w Stanisławowie pochwyciła policja Leopolda i Markusa Grunberga, gdy w podstępny sposób wywozili dwie dziewczęta. Znowu, tak? To oczywiście to jest inna twarz przyjaciela sług pracownicy katolickiej również, to znaczy antysemickie wtręty, które pojawiały się bardzo często w tych gazetach, one były bardzo wyraźne. Dziewczętom mówiono, kładziono do głowy, też bardzo specyficzne jest, jak Państwo widzą, no język tych gazet. Tak? One mówią w taki sposób, który jest bardzo w stosunku do tych dziewcząt pobłażliwy. On tak trochę próbuje udawać taką gwarę ludową miejscami, no chyba po to, żeby skrócić dystans, jak rozumiemy. No ale jednak redaktorki tej gazety, w tym redaktor naczelny Aniela Dziewicka, nie miały nic wspólnego z gwarą ludową, ani w ogóle ze wsią w jakikolwiek sposób, a więc to czasem brzmi bardzo kuriozalnie. No ale te informacje są w związku z tym takie łopatologiczne. Oni bardzo często to powtarzają. Trzeba uważać na Żydów. Dlaczego? Według przyjaciela sług, dlatego że Żydzi biją, okradają, bo to jest drugi rodzaj takich newsów, które się pojawia, że żydowscy państwo pobili swoją służącą, pobili na śmierć nawet. No i przede wszystkim kradną, uwodzą, wywożą dziewczyny gdzie? Do Argentyny. Tak? Albo w ogóle do Europy Zachodniej, do pracy w domach publicznych. To był jeden z takich największych lęków w tej drodze na wieś, ze wsi do miasta, że dziewczyna zostanie uwiedziona i gdzieś wywieziona i sprzedana do domu publicznego. To są takie...
2: To się zdarzało.
0: Oczywiście, że się zdarzało, natomiast częstotliwość tych wydarzeń oraz przede wszystkim ta grupa, na której żerowali, bo oni tutaj mówią o takiej szajce przestępczej, która się nazywa Cwimigdal, Warszawskie Towarzystwo Pomocy, która była faktycznie założoną powstałym w Warszawie gangiem żydowskim, który miał wywozić do Argentyny i do Brazylii dziewczyny właśnie do domów publicznych, no ale oni to piszą w taki sposób, jakby ci Żydzi żerowali i polowali na te dobre katolickie Marysie, tak? A tak naprawdę w większości działalność tego gangu, no ona się skupiała na wywożeniu dziewczyn z gmin żydowskich, chociażby dlatego, że mieli do nich łatwiejszy dostęp, ale też dlatego, że one były bardziej bezbronne, często mniejsza, zamknięta taka społeczność, tym łatwiej było je po prostu przewieźć, gdzie się chciało.
1: A kto to był Lampart?
0: Lampart? No to był ten taki podrywacz. Lampart. Tak, na tamte czasy, Lampart. To brzmi bardzo niesamowicie, ale no tak, to był podrywacz. No ale właśnie, odpowiedzią na te wszystkie lęki i problemy były organizacje dobroczynne. Towarzystwo Ochrony Kobiet między innymi. Swoją drogą, Towarzystwo Ochrony Kobiet było, to jest akurat katolickie, chrześcijańskie Towarzystwo Ochrony Kobiet, ale było też ewangelickie Towarzystwo Ochrony Kobiet i było żydowskie Towarzystwo Ochrony Kobiet. One każde miały swój oddział. No i właśnie żydowskie Towarzystwo Ochrony Kobiet zajmowało się głównie wyrywaniem tych dziewczyn z właśnie takich różnych sytuacji czy akcji tych gangów, które miały wywozić je gdzieś na zachód. No ale właśnie, to jest to chrześcijańskie Towarzystwo Ochrony Kobiet. No to oni pisali tak. Dworzec kolejowy jest wygodnym terenem, po którym swobodnie grasują wszelkiego rodzaju męty społeczne, jak stręczyciele i handlarze żywym towarem. I rzeczywiście co łatwiejszego, jak obałamucić i okłamać te biedne dziewczęta zmęczone podróżą, oszołomione zgiełkiem i hałasem wielkomiejskim. Co się robiło po to, żeby tych dziewcząt nie obałamucić? To było świetne, dlatego że Towarzystwo Ochrony Kobiet było w ogóle wspaniałą organizacją. Tutaj to są takie ulotki, które oni rozdawali i oni po prostu mieli panie, które były... one były wolontariuszkami w tym towarzystwie i one patrolowały dworce. Każda z nich miała swoje miejsce na dworcu, na różnych dworcach w Warszawie, no tam gdzie działały Towarzystwo Ochrony Kobiet, ale akurat w Warszawie miała sobie podzielone były na dworce i każda miała na przykład, że ona tam patrzy na pociąg tam od 10 ileś tam z Koluszek i na tam 8:15 z Grudziądza i po prostu co robiły? Próbowały zauważyć dziewczęta, które wyglądały jakby przyjechały do miasta do pracy, ze wsi i zaoferować im pomoc tego towarzystwa. Oprócz tego były też takie ulotki, właśnie. Starały się jak mogły, ale panika moralna była ogromna i w ogóle uważano, że to jest po prostu najniebezpieczniejsza rzecz na świecie, dlatego ja Państwu przeczytam kawałeczek, bo one tutaj, siostro moja, to były właśnie te ulotki dla tych przyszłych służących. Strzeżcie jazdy samotnej ludzi nieznanych, w każdej potrzebie zwracaj się do pań z Towarzystwa Ochrony Kobiet, rozpoznasz je po wstążce biało-żółtej na ramieniu. Tak one miały takie tutaj, żeby właśnie było można zobaczyć, że to one są z tego towarzystwa. I teraz tak, życzliwe rady na drogę. Nie oddawaj nikomu twych świadectw i papierów. Pilnie strzeż pieniędzy, nie zmieniaj nikomu pieniędzy. Nieznanym ludziom nie powierzaj twych rzeczy, nie przyjmuj ich pomocy w niesieniu kosza. Po to są na dworcu posługacze. Siadaj zawsze do przedziału dla kobiet. Na większych dworcach oddaj się pod opiekę pań z Towarzystwa Ochrony Kobiet. Jeśli ich nie ma, proś o pomoc urzędników kolejowych. I dalej. W pociągu, na dworcu, w mieście strzeż się ludzi nieznanych, zarówno kobiet jak mężczyzn, zwłaszcza jeśli ci polecają nocleg lub miejsce korzystne. Nie wdawaj się w rozmowę, nie wierz ich obietnicom, nie mów skąd przybywasz, dokąd jedziesz, nie chodź z nikim do restauracji, nie przyjmuj cukierków ani żadnego poczęstunku, bo one potrafią być zatrute. Są bowiem źli ludzie, którzy niedoświadczone dziewczęta ściągają podstępnie do domów zepsucia. Nie nocuj nigdy w nieznanych zajazdach czy domach. Lepiej spędzić noc bezsenną na dworcu i potem nie zapominaj o modlitwie, nie wstydź się przeżegnać, poleć się Bogu, proś o opiekę Matkę Najświętszą i Twego Anioła Stróża. Nie wyjeżdżaj bez pozwolenia i błogosławieństwa rodziców oraz, na wszelki wypadek, jak rozumiem, przed wyjazdem pojednaj się z Bogiem. No to było niebezpiecznie, no najwyraźniej, ale nie, to była świetna robota, w sensie te panie z Towarzystwa Ochrony Kobiet, one były po prostu niezmordowane i faktycznie wyciągały dziewczyny, które przyjeżdżały, które się zgubiły, tak, to były czasy, w których, wiedzą Państwo, dziewczyna mieszkała gdzieś na wsi, nie miała nigdy kontaktu z koleją, nie miała nigdy kontaktu z dworcem kolejowym, a to czasy bez telefonów, bez GPS-a, nie można sobie sprawdzić, gdzie się jest, co się dzieje, więc takie zagubione, faktycznie, no to było też niebezpieczne, bo nie tylko handlarze żywym towarem wywożący do Argentyny nie trzeba było tak egzotycznych rzeczy się bać, ale chociażby tego, że było mnóstwo właśnie mężczyzn, którzy jakby oni te dziewczyny uwodzili na narzeczonego, tak? To znaczy oni się im tak jakby zapraszali do restauracji, coś tam, gdzieś tam, potem się oświadczali, one przyjmowały te oświadczyny, bo oni mają mieszkanie w mieście i tak dalej, więc te dziewczyny oddawały im swoje pieniądze, które miały na drogę, no i ten narzeczony się ulatniał. Więc to się zdarzało po prostu. Panie z Towarzystwa Ochrony Kobiet starały się te dziewczyny przechwycić, pochwycić i oddać do... no właśnie, gdzie? Wydział Kontroli Służących. Wydział Kontroli Służących i Kantory Stręczeń. To jest książeczka służbowa, pierwsze dwie strony książeczki służbowej. Ponieważ ja mówię o sytuacji w Królestwie Polskim po 1857 roku, więc taka dziewczyna, kiedy już przybyła do tego miasta, kiedy się udało, ona mogła wtedy, musiała się udać do Wydziału Kontroli Służących w mieście, który się znajdował przy jakby głównym komisariacie policji. I tam był jej nadawany numer i wydawana książeczka służbowa. Służące miały książeczki, w których były zapisane ich dane oraz referencje. Po każdym zatrudnieniu dostawały opinie od pani. A musiała zapłacić 13 kopiejek za taką książeczkę, a następnie szła szukać pracy do kantoru stręczeń.
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
3: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Stręczeń. Oczywiście kantor stręczeń to brzmi dość niepokojąco w dzisiejszych czasach, prawda? Ale to chodzi po prostu o biuro pośrednictwa pracy. To było biuro pośrednictwa pracy. Taka dziewczyna szła do biura pośrednictwa pracy. No i tam wcześniej, przychodziły panie, które jakby zgłaszały zapotrzebowanie na służącą, no więc jak przychodziła taka dziewczyna, no to ten kantorzysta czy kantorzystka, to się mówiło faktor albo faktorka, łączyli te dwie osoby w parę. Oczywiście pobierając prowizję, tak? I od pani, i od służącej za wykonanie tego połączenia. Oczywiście kantory były krytykowane i niechętnie używane, dlatego że po pierwsze, znowu, uważano, że kantorzyści przede wszystkim... To był wątek antysemicki znowu, to znaczy, że kantory zakładają Żydówki, które potem te dziewczyny sprzedają gdzie? Do niewoli, do Argentyny, tak? Albo gdzieś do jakiegoś nieprzyzwoitego domu, to też o tym mówiono. Po drugie uważano, że, ponieważ kantorzyści brali prowizję, to uważano, że w ich interesie jest to, żeby jak najczęściej dokonywać tych transakcji, tak? Czyli jakby przeznaczać niewłaściwe służące dla niewłaściwych państwa, bądź też odsyłać dziewczyny do złych domów, żeby one się zwalniały i wracały, no i znowu, żeby się ta akcja zatrudnienia odbywała po raz kolejny, prawda? Więc nie ufano, bardziej starano się umawiać na gębę, tak? To znaczy bez pośrednictwa kantoru, co znowuż nie było aż takie dobre, ale w każdym razie... Państwo widzą jakieś literki tutaj, czy nie bardzo? Naprawdę? To bardzo niedobrze. Ojej, no dobrze, to ja będę musiała przeczytać, a to jest bardzo ciekawe, bo to jest pierwsza strona takiej książeczki. Wydział Kontroli Służących przy Kancelarii Warszawskiego Oberpolizmeistra, czyli szefa policji. I tutaj są informacje na temat tej dziewczyny. To jest tak, proszę Państwa. Dziewczyna się nazywała Bronisława Koszarska. Trafiła do służby w 1883 roku. Miała 18 lat, zarejestrowała się w Warszawie. I teraz tak, informacje o niej. Oczy, wyznania katolickiego, wzrostu średniego, bo nie było zdjęć, tak? Wzrostu średniego, oczy niebieskie, krzywy nos, włosy ciemne, twarz okrągła. Widziałam też inną książeczkę służbową, gdzie było napisane zęby rzadkie na przykład. Zęby rzadkie, włosy szare albo mysie. Oni się bardzo, bardzo nie mili byli ci tworzący te książeczki, no ale niestety. Pochodziła ze wsi Wielawa w powiecie Łaskim. Jej ojciec miał na imię Teodor. Rodzice mieszkali we wsi Śliwki. Nie miała dzieci, była panną, była zapisana w kontroli pod numerem 10117. To był jej numer służbowy, tak? Potem jak na przykład trzeba było poszukiwać służących, to też tymi numerami można było to robić. Jej pierwsi państwo, bo tutaj się też pierwszych państwa wpisywało, nazywali się Solman, zatrudnili ją kwartalnie za 15 rubli srebrnych, czyli 5 rubli miesięcznie. No i dalej sobie ona funkcjonowała. O, tu widać już trochę lepiej, bo to jest właśnie zaświadczenie, czyli referencja po pracy. To jest coś, co Bronisława dostała w roku 1887 w sumie. Referencja po pracy. Proszę Państwa, nie wiem, czy ktoś się podejmuje na przykład odczytać. Ja mogę pomóc, na górze jest Bronisława Koszarska. Coś dalej? Żyła? Nie, jeszcze jest wcześniej. Służyła. Służyła do wszystkiego, tak jest. Służyła do wszystkiego od 1 października 1886 do 1 lipca 1887. Sprząta do najwyższego stopnia, czyli że dobrze, i byłaby wyborową sługą, gdyby miała zasady moralności. W obrachunkach z miasta, i teraz co? W obrachunkach z miasta podaje za nabyte produktu ceny najwyższe praktykowane na rynku, bez względu na dobro pracodawców, czym co najmniej, i tu jest podkreślone to co najmniej w ogóle, o tu, co najmniej, ona daje dowód lekceważenia dobra chlebodawców. Zresztą gotuje dobrze, domu pilnuje i w ogólności zachowanie się przyzwoite. Czyli dobra dziewczyna, ale bierze koszykowe. W związku z czym została zwolniona. To była bardzo niebezpieczna sprawa, dlatego że z taką, no i to jest podpis zamaszysty tutaj pani, prawda? 6 lipca 1887. I to jest niebezpieczna sprawa, ponieważ służące zatrudnione były na podstawie swoich referencji, prawda? Więc jeżeli dziewczyna miała wpisane, że kradnie, albo chociażby, że jak to jest ujęte, nie ma zasad moralności w obrachunkach, tak? No to trudno jej było znaleźć następną pracę. Gazety dla służących, znowu, Pracownica Polska w 1910 roku przestrzegała bardzo przed poprawianiem sobie. To wszystko było na papierze, prawda? Można sobie było, nie wiem, skreślić, dopisać, poprawić. No nie, właśnie nie. Przestrzegano nad tym bardzo. Tutaj przykład Marianny Cybulskiej, która będąc niezadowolona ze świadectwa wpisanego do książeczki służbowej przez panią W, poradziła sobie w ten sposób, iż świadectwo wyskrobała i napisała sobie natomiast inne, lepsze. Została skazana na 2 tygodnie aresztu. Pracownica Polska pouczała, bo też jakby jak pismo dydaktyczne. W życiu tylko prostą drogą chodzić należy, bo tak nam nakazuje uczciwość, a przy tym za szacherki wcześniej czy później pokuta nie minie. Nie wolno było tak robić. Co prawda informacje na temat tam właśnie nieodpowiedniego obchodzenia się z pieniędzmi, to była jedna sprawa. Dużo gorsze i bardziej niebezpieczne było otrzymanie referencji takiej, że dziewczyna jest zwolniona z powodu niemoralnego prowadzenia się. Ponieważ służba była pracą w domu, osobistą pracą u ludzi konkretnych, państwo bardzo postrzegali opinię swojej służącej jako znak nie tylko jej własnej moralności, ale też dobrej reputacji całego domu, w którym taka dziewczyna pracowała. A ponieważ te dziewczyny, jak wiemy, były emigrantkami ze wsi, młode dziewczyny, je bez przerwy podejrzewano o to, że one się po prostu niemoralnie prowadzą, a oprócz tego w związku z tym, że pochodziły z klasy ludowej, no to też takie ogólne przekonanie, stereotypy,

broni się czasem nawet zapalczywie, lecz cóż to szkodzi, siła przed prawem. I to jest taki bardzo, wiedzą Państwo, opis taki dookoła na temat tego, w jaki sposób służące się molestowało w pracy. Czasem się kończyło na poklepaniu po policzku, a na ogół to się kończyło na poważniejszym molestowaniu albo na gwałtach. O tym piszą tutaj, prawda? Ta karykatura z tym strażakiem nabiera takiego trochę mniej zabawnego charakteru. Znowuż, co wiemy na temat tego, jak się kończyły tego typu historie? No tutaj jest historia z takiego dziennika Marcysi. Moje służby dziennik Marcysi, on był podobno autentyczny, poprawiany z rękopisu przez Cecylię Walewską, taką działaczkę społeczną, emancypantkę. Nawet jeżeli nie był prawdziwy, to Cecylia Walewska miała dużo kontaktu ze służącymi w różnych organizacjach dobroczynnych i w szkole dla służących, w której również się udzielała, więc to przyjmuje się, że nawet jeżeli nie jest to faktycznie prawdziwy dziennik służącej, to przynajmniej on jest oparty na wielu różnych takich historiach faktycznych. To jest historia o tym, że u jednych państwa na parterze służyła dziewczyna Teofila, bardzo ładna, bardzo się wszystkim w kamienicy podobała, a i swojemu panu także. Nieraz jak pani wyjechała, pan do niej w konkury, wszyscy widzieli, że ona wygląda jakoś tak nie bardzo, ale pani nic nie miarkowała. To, co myśmy po niej poznali, zdawało się, że będzie nieprędko, tymczasem wczoraj rano robi się gwałt, w śmietniku znaleźli małe dziecko uduszone, dalejże rewizja po domach, przyszli do tych państwa i ta dziewczyna leżała, jak nieżywa, zaraz ją zawieźli do szpitala pod strażą, a potem mają wziąć do więzienia. Ona na pana, pan się wyparł wszystkiego, pani zaczęła krzyczeć, że ona wylatywała do, jak rozumiemy, strażaków i że kawalerowie do niej chodzili. Nikt niczego nie dojdzie, ale wszyscy mówią, że to pan, nawet sama stróżka kamienicy, ona sama widziała. My z panią teraz tylko o tym gadamy i w całej kamienicy się trzęsie, wszyscy na tę dziewczynę, że dziecko zabiła, a ona tak w pierwszej chwili pewnie ze wstydu, a teraz żałuje. I tak się te historie rozwijały. To jest być może fikcja literacka, ale to już nie. To są wypadki w Warszawie, moja ulubiona rubryka w warszawskiej gazecie policyjnej, w której jest nieocenionym źródłem mnóstwa informacji na temat tego, jakie zbrodnie popełniano w mieście. Ona wychodziła codziennie, więc te informacje są codziennie. I ja przejrzałam pierwsze pół roku 1895. I to jest wybór takich rzeczy, które znalazłam. Oprócz informacji takich jak na przykład spadnięcie z okna pod numerem 10 przy ulicy Koźlej, służąca Wiktoria Kowalska, myjąc okno, poślizgnęła się na parapecie, spadła na trotuar z wysokości pierwszego piętra, przy czym uległa nieszkodliwemu stłuczeniu głowy. Uf. Tam są też informacje o tym, że ktoś coś komuś ukradł, że ktoś się próbował zabić, że ktoś kogoś wyzwał na pojedynek, że komuś ukradli pierścionek, tak, różne tego typu rzeczy, ale też mnóstwo takich informacji. Dnia 20 grudnia w korytarzu domu pod numer 56 przy ulicy Miłej znaleziono podrzucone dziecię płci żeńskiej. Z przeprowadzonego śledztwa wykryto, że dziecię urodziła i podrzuciła niezamężna Anna Grodkowska, służąca. Zamieszkała przy ulicy Smoczej. Niezamężna PN lat 26 licząca powiła na poddaszu dziecię płci żeńskiej i zadusiła je szmatą. Służąca Helena Majewska, tu jest zamach samobójczy, znowuż się napiła kwasu karbolowego. Potem podrzucenie zwłok, służąca TZ z Grzybowskiej, przyszedłszy do mieszkania na Pańskiej, pozostawiała tam zwłoki przedwcześnie urodzonego dziecka, ujęto i pociągnięto do odpowiedzialności. Służąca TW w nocy, w styczniu, powiła dziecię płci męskiej, zadusiła, zakopała w piwnicy. Następnie, przechodząc rano ulicą Ceglaną, służąca AR powiła na trotuarze dziecię płci żeńskie, z którym odesłano ją do przytułku położniczego. To są tylko pierwsze pół roku tego 1895 i to są informacje, które się tam znajdują. Służące rodziły dzieci. Dzieci państwa, panów, synów, studentów. I zwykle było tak jak w służący, jak w dzienniku Marcysi, że nikt nic nie wiedział i nikt nic nie widział i w ogóle o niczym nie słyszał i na pewno miała kochanków. Bardzo ciekawe jest to, że tutaj podawane są przede wszystkim też miejsca pracy tych dziewczyn. Nawet jeżeli nie są podawane nazwiska, tylko inicjały, to podawane jest, w którym domu służyła. I to jest bardzo takie, ja zawsze sobie staram wyobrazić, że to jest taki rodzaj takiej sprawiedliwości, że wszyscy widzieli, jak ktoś to czytał, który to jest adres, który to jest dom i kto tam mieszkał i kto to był. Przynajmniej tyle, prawda? Mówiłam o synach. No tak, bo nam się wydaje czasem, prawda, że w XIX wiek to jest taki okres takiej wstrzemięźliwości seksualnej, takiej moralności bardzo takiej ciasno zesznurowanej w gorsecie. Wydaje się, że szczerze mówiąc,

Niekoniecznie, a jednym z takich dowodów na to jest taka książka Czego nie wiemy o naszych synach. Izabeli Moszczeńskiej. To jest książka, w której ona podsumowuje różnego typu ankiety przeprowadzane na studentach Politechniki, Uniwersytetu Medycznego, którzy opisują w jaki sposób jak wygląda ich życie seksualne. Z tego można się dowiedzieć bardzo wiele. Oni bardzo szczerze odpowiadają na te pytania. Między innymi, ilu z nich podlega onanizmowi? Około połowy. Albo na przykład, od kogo dowiedzieli się, że w ogóle skąd się biorą dzieci? Od kolegów i rówieśników, od służby, to jest wyłącznie drogą indukcji i domysłu, to rozumiem z własnej. Od rodziców, bardzo niewiele, od starszych braci, od bony, z naocznej obserwacji faktu też się zdarzało. No ale między innymi oni podawali informacje na temat tego, na przykład, w jakim wieku stracili dziewictwo, większość, ponad połowa, między 15 a 19 rokiem życia. To wydaje się tak, jakoś niespecjalnie późno, prawda? Albo jakoś zupełnie inaczej niż obecnie. Nie wiem, jaka jest średnia w 2019 roku, ale tak mi się wydaje, że być może jakoś tak między 15 a 19 rokiem życia. W warunkach, które określali jako zupełnie pospolite. Jakie to były okoliczności pospolite? Z namowy kolegów ze służącą. W warunkach pospolitych ze służącą moich rodziców. Służąca poddawała się biernie i niechętnie, służąca albo inna służąca nie dała się dużo prosić. Oni bardzo często właśnie uprawiali seks ze służącymi, jako młodzi chłopcy, jako studenci. Po pierwsze dlatego, że one były obok. Po drugie, że nie musieli iść wtedy, znaczy, że nie musieli szukać na zewnątrz, tak? Służąca była pod ręką. Ale też dlatego, że uważali, że służące są, bezpieczniejsze, czystsze, bardziej niewinne niż prostytutki na przykład. I też, że nie mają chorób wenerycznych. Jeden z nich zapytany, z kim najczęściej utrzymuje stosunki seksualne, odpowiadał szczerze, że to zależy od każdorazowej zmiany służby w domu. Więc tak to wyglądało. No i praktyka taka miała dość upiorne konsekwencje i zarówno w ankiecie, właśnie tych ankietach, o których tutaj mówię, jak i w innych prowadzonych przez również na Uniwersytecie Medycznym, wychodziło, że około 40% studentów aktywnych seksualnie było zarażonych jakąś chorobą weneryczną. A jeden ze studentów przytaczał oburzającą go historię swojego znajomego, gdy 16-letnia zupełnie niewinna sługa została uwiedziona przez studenta syna swych chlebodawców. Bezpośrednio potem zachorowała, lekarz stwierdził, że jest zarażona rzeżączką i syfilisem. Studenci uważali, że służące są czyste, ale sami zdrowi nie byli, prawda? Istniała również informacja, znaczy istniała również takie przekonanie. To jest w ogóle ta pani tutaj w tym pięknej sukni, w paski, to była bardzo modne, około 1908 roku, to był bardzo modny wzór ubrania, takie czarno-białe paski. To jest Lucyna Koterbińska, która napisała takie wspomnienia, moje domownice. I ona pisała o tym, że no cóż, zawsze mówiłam mężowi, że tylko nałogowej stałości zawdzięcza moją wierność i lubiłam niczego zmieniać, ani mieszkania, ani służącej, ani męża. A mówiłam to tylko dlatego, że mąż mój stale do końca dni proponował mi zmianę mieszkania co kwartał, zmianę domownicy, czyli służącej. Może dlatego, że przypadkowo, a może na wszelki wypadek były dość brzydkie, co miesiąc. Na szczęście innej zmiany mi nie proponował. Ja byłam przyzwyczajona, przeżyliśmy lat 44 bez zmiany razem. Lepiej zatrudniać brzydkie, to znaczy, że nie tylko panowie czy synowie polowali na służące, jak to się mówiło, ale również panie chciały zatrudniać dziewczyny, które były nieatrakcyjne, bo one uważały, że służące uwiodą ich mężów, ale też, szczerze mówiąc, częściej z tego typu tekstów przebija się takie przekonanie, że raczej to mąż się może nie powstrzymać. Więc dla dobra małżeństwa, co jakby od razu ustawia, prawda, kto tu jest podmiotem, a kto jest przedmiotem w tej historii. Więc lepiej na wszelki wypadek zatrudnić brzydką służącą. Ponieważ taki był obraz, tak? Uważano, to są gazety takie, to są takie gazetki z takimi męskimi dowcipami. To jest mnóstwo takich gazet istniało to na przełomie XIX-XX wieku. Bocian, Kogut, Czarny Kot. To są takie pisemka z takimi satyrycznymi dowcipami rysunkowymi albo tekstowymi, które się po prostu obracają w jakby głównym źródłem komizmu całych czasopism jest to, że ludzie uprawiają seks. I to jest po prostu najśmieszniejsze ze wszystkiego. A jeszcze z tego robią to poza małżeństwem i jeszcze czasem mają z tego dzieci. To jest po prostu
puenta każdego dowcipu. Więc służące bardzo często się pojawiały jako postać właśnie, taka postać stereotypowa, obrzydliwie opisana postać. Tutaj właśnie służąca, która jest taka piękna, to są żołnierze, ona z żołnierzami. Służące według tej gazety bardzo często robiły flirtować. Państwo tego chyba nie widzą bardzo dobrze, ale tutaj jest pan, który znowu obłapia służącą, która ma bardzo taki dekolt obfity i tutaj pisze, na dole jest napisane, że proszę mi dać spokój, ja się do tego nie godziłam, w sensie to mówi służąca, a pan odpowiada, jakże, przecież moja żona przyjęła cię do wszystkiego. Tam na górze, prawy górny róg, znowu tutaj pani całuje lokaja, tak? Państwo widzą. I on, i jej mąż, który siedzi na fotelu, mówi, masz słuszność, moja żonusiu, służbie powinna się zawsze okazywać życzliwość i obchodzić z nią jak z rodziną. Ha, ha, ha. Ale naprawdę widać tutaj, że jednak o ile pan obłapujący służącą jest stary, łysy i brzydki, państwo może tego dobrze nie widzą, no to ten lokaj jest młody i przystojny, pani też jest atrakcyjna, więc jest to już trochę inny. I tutaj puentą dowcipu jest ten mąż, który się nie orientuje, co się dzieje, prawda? A tu na dole... To jest jednak ta dziewczyna, która jest wynajęta do wszystkiego. Więc trochę te dowcipy są śmieszne w zupełnie innych kierunkach, prawda? Tutaj znowu służąca, która pani umożliwia romanse. Tu jest napisane, proszę panienki, jest ten dżokej, co to wczoraj na wyścigach przyszedł pierwszy. Dobrze, ale czego się śmiejesz? A, że tutaj przychodzi dopiero siódmy. Ha, ha, ha. To są tego typu dowcipy. Naprawdę bardzo polecam czasopismo Bocian i Kogut. Znaczy, nie wiem, czy państwu polecam, szczerze mówiąc, ale nie, żeby przejrzeć, naprawdę polecam, poziom dowcipu jest wspaniały, ale też bardzo dużo mówi o tym, jak postrzegano, jak, co uważano za zabawne, co uważano za takie, z czego można się śmiać, bo podstawą satyry, prawda, czy parodii jest to, że wszyscy mają, taką samą bazową wiedzę, na której można dopiero robić sobie dowcipy, bo gdyby nie wszyscy wiedzieli, że służące są rozwiązłe, a panie zdradzają panów, to by nie było śmieszne, prawda, dla ówczesnych. Więc to jest bardzo ciekawe i takie ważne. Tutaj mamy już zdjęcie. Służące były bohaterkami, szczególnie w dwudziestoleciu dwudziestolecie międzywojennym, bohaterkami fotografii różnego typu. Ja przepraszam, że takie nieprzyzwoite zdjęcia w niedzielę rano, ale to jest zdjęcie właśnie służącej, które one, takie były sesje zdjęciowe robione, że one tak leżały albo na przykład wykonywały różne prace domowe i miały podciągnięte spódnice, albo w ogóle były bez spódnicy. To wygląda tak, że na przykład służąca, nie wiem, omiata miotełką, ubrana jest taki uniform, ale nie ma spódnicy. Albo siedzi i używa kosmetyków pani na przykład i bez spódnicy, albo siedzi i pali papierosa i też nie ma spódnicy, resztę ubrania ma. I to było takie świadectwo tego, jak bardzo ekscytujące, erotycznie musiały wydawać się te służące. I właściwie dlaczego? Bo były młode, bo były inne, bo były z tej klasy ludowej, która przecież była taka chętna, tak, w takim ogólnym stereotypowym odbiorze społecznym do relacji seksualnych pozamałżeńskich, bo były słabsze i można je było zdominować. Różne powody, prawda, tutaj się mieszały i istniały. Na samo zakończenie chciałam tylko powiedzieć kilka słów. Ja oczywiście nie mogłam ująć dzisiaj wszystkich informacji, które bym chciała, bo jest jeszcze mnóstwo tematów, które można poruszyć, jeżeli chodzi o specyfikę pracy służącej w XIX wieku. Ale chciałam na sam koniec tylko dwie rzeczy, dwa cytaty. To jest Narcyza Żmichowska. Służących się nie wychowuje. Służące nie są dziećmi, to są dorosłe, właściwy sobie charakter, urobione osobistości. I Zofia Daszyńska-Golińska. Ważnym warunkiem jest, aby kobiety klas wyższych nie wyobrażały sobie, że należy im zająć stanowisko opiekunek i kierowniczek, bo robotnica współczesna opieki takiej nie znosi. To są bezpośrednie diagnozy dwóch silnych osobowości, emancypantek, które całe życie musiały wydzierać sobie kawałki niezależności. I tak samo tej niezależności pragnęły kobiety z innych klas społecznych. Nie tylko emancypantki, prawda? Ale należy się chyba zastanowić trochę, na ile to równościowe przekonanie Żmichowskiej i Daszyńskiej-Golińskiej miało sens w określonych warunkach ekonomiczno-społecznych, takich, o których ja mówiłam. Te dziewczyny, które pracowały jako służące, one były młode, w większości imigrantki, 70% z nich to były analfabetki. Młode imigrantki ze wsi, samotne w dużym mieście, bezbronne i dziewczyny, które były wykorzystywane przez swoich pracodawców nie tylko seksualnie, nie, chodziło raczej o wykorzystywanie też
po prostu ciężkiej ich fizycznej pracy, aż do utraty zdrowia, aż do utraty sił, aż do utraty możliwości. I zastanawiam się, czy o tych dziewczynach można było powiedzieć, że są samodzielne i należy im po prostu dać większą swobodę życia i pracy, a na pewno sobie poradzą. Bo służące nie były też aniołami, niektóre kradły, niektóre oszukiwały, niektóre były leniwe, niektóre czekały tylko na to, aż będą mogły po prostu usiąść i nic nie robić, ale niektóre też wpuszczały zawodowych złodziei przez kuchenne drzwi, bo też takie dochodzenia policyjne się zdarzały. I badając życie codzienne służących domowych w drugiej połowie XIX wieku, z łatwością można natrafić na takie historie jeżące po prostu włosy na głowie. Opowieści o dziewczynach, które były gwałcone i wykorzystywane i bite i wyzywane i głodzone i wyrzucane na bruk albo przez drzwi, albo przez okno. Ale no a przecież na co zwracały różne uwagę różne społeczniczki, nie tylko ludzie pracujący w różnych organizacjach zajmujących się służbą domową. Służące często znajdowały się w najintymniejszym kręgu rodzinnym. To one myły i usypiały pańskie dzieci, zmieniały pościel, usługiwały przy każdym śniadaniu, wynosiły nocniki, prały bieliznę i na nich skupiało się tak dużo agresji i na nich skupiało się tak dużo pogardy ludzi, choć odrobinę stojących wyżej od nich w nadrabinie społecznej. I wydaje mi się, że odpowiedzi na to pytanie, dlaczego tak było, należy szukać po prostu w systemie, w organizacji struktury społecznej. Dlatego, że to były dziewczyny, które nie miały szans. To były kobiety, które przychodziły do pracy, nie miały żadnego wsparcia rodzinnego, żadnego wsparcia instytucjonalnego, żadnego oparcia w prawie, żadnego oparcia w opiece zdrowotnej, opiece prawnej, żadnego dostępu do edukacji. A jeżeli miały, to przez stowarzyszenia katolickie, które były świetne, choćby dlatego, że tam były po prostu, że robiły cokolwiek, bo były, ale jednocześnie one sprzedawały tym dziewczynom taką wizję świata, tak jak mówiłam, praca uszlachetnia. Cierp, dziewczyno, to nie jest nic, co możesz zmienić. I trudno się dziwić, bo jeżeli były jedyne, które się zajmowały tymi dziewczynami, no to mogły im w zamian za faktyczną, praktyczną pomoc i opiekę dawać, jakby uczyć je, czego tylko chciały. I te dziewczyny jednocześnie pracowały w domach, w których miały kontakt z paniami, które same nie miały za wiele sprawczości w swoim życiu. To kobiety, tak? Bo ta struktura patriarchalna takiego domu była taka, że to pan zarabiał, pani dostawała pieniądze, pani komenderowała służącą. Im bardziej pani była im mniej miała własnej sprawczości, im mniej miała możliwości życiowych, im mniej miała własnych pieniędzy i samodzielności, tym bardziej jedynym obszarem, na którym mogła wykazać tę swoją po prostu sprawczość i swoją władzę, była służba domowa. Więc pan kopał panią, pani kopała służącą, a służąca mogła kopnąć pieska. I to była taka drabina. I wydaje mi się, że to takie dwie rzeczy mogą zostać jako podsumowanie chyba tego całego wykładu. To znaczy to, że praca w warunkach, w których nie istnieją żadne systemowe ramy opieki społecznej oraz żadne systemowe ramy kontroli tej pracy, będzie dążyła do wynaturzeń różnego typu. A z drugiej strony to, że im bardziej w sytuacji niesprawczej, im bardziej upokarzany jest ten, kto rządzi, tym bardziej będzie się wyżywał i pokazywał tym, którzy są słabsi, że to może zrobić. I wydaje mi się, że bardzo często na spotkaniach autorskich, jak jeżdżę z tą książką, mam takie pytania, ludzie mówią, ale to dzisiaj też są służące. Dzisiaj też są panie do pomocy, prawda? Panie Ukrainki. Czy panie przyjeżdżają, pani Nadia, pani Wala, pani Swietłana, u nas sprząta w domu, prawda? I jak tak patrzę na te rzeczy, które tutaj były elementami życia tych dziewczyn, to znaczy napięcia klasowe, dyskryminacja płciowa, przymus emigracji zarobkowej, nieformalny sposób zatrudnienia pracowników, prawda? Rodzące nieuchronne patologie, no to wydaje się, że tak naprawdę ta instrukcja nadużycia to jest dalej podstawowy dokument zatrudnienia, tylko być może teraz już czepek z falbanką, miotełka do kurzu i ten taki uniform już nie jest potrzebny. Dziękuję bardzo.

0: naszej audycji porozmawiamy o jednym z ważnych elementów medycyny świętej Hildegardy, o poście. O tym, jak rozumiała go mniszka z Bingen, dlaczego uważała go za drogę do zdrowia, równowagi i jedności ducha, a naszym gościem jest osoba, którą słuchacze doskonale znają z cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą. Jola Zajdel, witamy Cię, Jolu, bardzo serdecznie na naszej antenie.
1: Szczęść Boże, witajcie, witam Państwa serdecznie i dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo nam miło. Jolu, cieszymy się, że możemy się znów spotkać i porozmawiać o tym, co tak wielu słuchaczom pomaga żyć zdrowiej i spokojniej, a dzisiaj chcielibyśmy zacząć od podstaw. Jak święta Hildegarda rozumiała post? Czy był to dla niej tylko sposób odżywiania, czy może coś znacznie głębszego?
1: No post rzeczywiście to jest bardzo pojemne słowo w znaczeniu, bo równie można do tego też podejść. Dla Hildegardy na pewno to była taka część życia, bo kiedyś mniszki, czy nie, może współcześnie też, ale kiedyś to na pewno ten post był takim elementem życia i funkcjonowania w klasztorach. Tak. Zresztą post był też taki naturalny, można powiedzieć, bo tego jedzenia, my żyjemy dzisiaj w czasach nadmiarów, prawda? Otacza nas nadmiar wszystkiego. Natomiast kiedyś, za czasów Hildegardy, to z tym jedzeniem okresowo były problemy, bo jak wchodziło się w okres, prawda, przednówku, no to jednak można powiedzieć, że to nie była świadoma decyzja ograniczenia jedzenia, ale takie bardziej no, zewnętrzne ograniczenia. Natomiast ludzie tamtejsi byli przyzwyczajeni do tych postów właśnie, czy właśnie świadomych, na które się sami chcieli zdecydować, czy po prostu takich, no, które z którymi się stykali z powodu braku jedzenia. Tak. I myślę, że te, ponieważ też praktykowali mniej lub bardziej świadomie, to też widzieli efekty tego postu. Dlatego te posty Hildegarda uznała za stosowne, żeby wpisać w tą spuściznę, którą nam zostawiła, żeby właśnie podpowiedzieć nam, bo no, na pewno jest to taki, można powiedzieć, dar od Pana Boga, który dostaliśmy, czyli nieodpłatnie. Często jak też mówię wykłady, to osoby no, buntują się, prawda, że te zioła są drogie, czy orkis jest droższy od pszenicy, rzeczywiście tak jest. No a tutaj co do postu, no to on jest nam dany za darmo, prawda? Także dokładnie. Potrzebna silna wola, zdecydowanie i tutaj już nie możemy my jako ludzie sobie tych wymówek różnych takich szukać i się usprawiedliwiać, że prawda, coś za drogie, coś za tanie, coś niedobre, no bo tutaj rzeczywiście jest to nam dane, nauka potwierdza, bo już nawet w 2016 roku Japończyk otrzymał Nagrodę Nobla za mechanizm, można powiedzieć, tego postu, to co się dzieje w komórce naszej, czyli można powiedzieć, czyli ta autofagia, tak się to mówi branżowo, czyli takie

0: woda, prawda? Czyli
1: Tak
0: to już jest
1: podjadamy
0: jednak
1: cały czas.
0: coś, tak, co po prostu organizm musi strawić te dodatki. Więc a tutaj sobie coś chapsniemy, a tutaj coś tam chapsniemy, czyli cały czas my trawimy, cały czas te nasze trzewia pracują i muszą trawić, więc rzeczywiście my współcześnie potrzebujemy takiego odpoczynku. I jeżeli my świadomie się decydujemy na taki post, no to on nam naprawdę zwróci w postaci lepszego samopoczucia, większej energii właśnie. I Hildegarda też nas zachęcała do różnego rodzaju postu, bo ona też wskazywała kilka, w zależności od tego, kto będzie ten post stosował. Właśnie tu jest takie, no, taki mój ukłon w stronę Hildegardy, ale też można powiedzieć taki zachwyt nad tym, jak ona to wszystko nam przekazała, wymyśliła, bo to nie jest takie, jak współcześnie niektórzy zachęcają nas do głodówek. Każdemu zawsze, w każdych warunkach ta głodówka będzie okej. No Hildegarda no, nie dokładnie tak mówi, bo też można powiedzieć współcześnie daje takie przeciwwskazania, czyli są typy osób, którym nie rekomenduje tego postu. Chociażby właśnie osoby takie chore, właśnie mające choroby zakaźne, czy takie no, bardzo słabe. Post to też jest wysiłek, czyli rzeczywiście no, organizm musi być, mieć na tyle energii i siły, żeby w ten post wejść i te złogi potrawić, prawda, wydalić.
1: Dokładnie.
0: Więc rzeczywiście Hildegarda mówi, że to jest przeciwwskazanie. Jeżeli mamy osoby takie naprawdę słabe, które ledwo, można powiedzieć współcześnie, kolokwialnie zipią, no to im postu Hildegarda nie będzie rekomendowała, bo one w tym momencie nie są na ten post gotowe. One muszą zbudować tą swoją siłę, ten organizm wzmacniać, a nie go głodzić, można tak użyję takiego słowa. Więc to jest wszystko fajne i te rodzaje postu ona też dostosowuje do tego właśnie, jakie człowiek w danym momencie ma zasoby do poszczenia. I czy na przykład jest pod opieką kogoś, czy nie. Czyli byśmy wyróżnili za Hildegardą takie trzy, można powiedzieć, główne rodzaje postu. Taki najlżejszy post, który też osoby, które są chore, mogą przeprowadzić w domu bez obawy, nawet w dłuższym czasie, nawet do pół roku, bo to jest taki lekki post, czyli jemy albo trzy razy dziennie, ale też trzy, czyli posiłki mamy trzy, nie takie jeden posiłek i cały dzień podjadamy, prawda, tylko wyodrębnione trzy posiłki, śniadanie, obiad i kolacja i jemy chleb do syta, tak jak Hildegarda to opisuje, albo na przykład jeden posiłek zamieniamy na przykład na taką sałatę z ziarnami orkiszu, czy na przykład wieczorny zamiast chleba, bo też nie wszyscy dobrze tolerują, prawda, na noc, szczególnie taki chleb na zakwasie, bo o takim tu mówimy, takim porządnym chlebie, a nie takim chlebie z mieszanek, nie wiadomo co ma w środku, prawda?
1: Dokładnie.
0: Też nie dodajemy sobie toksyn, tylko wiemy, że to są trzy składniki, prawda, mąka, sól i woda, więc o takim chlebie, myślę, Hildegarda pisała, więc możemy zastąpić to też w zależności właśnie od siły trzewi, jakby to Hildegarda powiedziała, czyli jeżeli nie trawimy chleba, szczególnie na noc, no to wtedy sobie możemy zrobić zupę warzywną z grysikiem, na przykład orkiszowym, prawda, czyli taki naprawdę bezpieczny post i to jemy jednego dnia, a drugiego dnia jemy, można powiedzieć, tak klasycznie hildegardiańsko, czyli warzywa głównie, właśnie orkisz, niewiele tego białka, oczywiście też możemy sobie dodawać, bo tak Hildegarda tego nie zabrania, ale mięso też rzadko, więc taką typową, taką zdrową hildegardiańską dietę. No i właśnie kolejny dzień znowu przechodzimy na ten właśnie chleb, czy zupy warzywne, więc tutaj możemy sobie modyfikować i to jest tak zwany lekki post. I rzeczywiście osoby, które są otyłe, nie potrafią sobie z metabolizmem swoim poradzić, chcą uporządkować ten metabolizm, to bardzo to jest fajny i taki bezpieczny post, bo my też na słowo post to tak reagujemy, oj, że to jest coś takiego radykalnego, że coś
1: tak,
0: się może dziać. Tak, a w takiej formie on będzie bezpieczny, czyli to jest, można powiedzieć, taka lekka modyfikacja diety, ale rzeczywiście też bardzo głęboko działa i ten metabolizm poprawia i też usuwa resztki z organizmu. Natomiast już takim silniejszym postem, jak rzeczywiście czujemy, że no już słabniemy, nie mamy energii, ten organizm wymaga jakichś działań naszych. Czujemy to. Czasami po prostu czujemy, chociaż my współcześnie nie lubimy się wsłuchiwać w swój organizm, bo pędzimy, prawda?
1: Dokładnie.
0: Nie dosypiamy, w nadmiarze jemy, w nadmiarze mamy różnych bodźców i często

0: Często właśnie nie mamy takiego wglądu w to swoje życie, tylko można powiedzieć, że to w zasadzie świat napędza czy zarządza nami, a nie my swoim życiem, prawda? Więc,
1: Dokładnie,
0: więc
1: tak.
0: rzeczywiście właśnie gubimy się i też warto tak się zatrzymać na chwilkę, Hildegarda do tego właśnie zachęca i właśnie zastanowić się, co się z nami dzieje, jeżeli widzimy, że coś nam jest nie tak, że w ogóle ten system żywienia zaburzyliśmy zupełnie, czyli właśnie dużo jemy, o złych porach, nie gryziemy, tylko połykamy, no to będzie taki czas, żeby rozważyć właśnie taki post już ten drugi, czyli taki orkiszowo-warzywno-owocowy, ale głównie zachęcamy współcześnie szczególnie do tego, żeby to były raczej orkiszowo-warzywne owoce. My często traktujemy owoce na równi z warzywami, a tak nie jest. Szczególnie Hildegarda jakby oczywiście do tych owoców też nas zachęcała, natomiast zwróćmy uwagę, że za jej czasów myśmy jedli te owoce w sezonie.
1: Tak.
0: Troszkę oczywiście tam wykowaliśmy, ale to nie było tego aż tyle, co współcześnie, a my mamy i prawda, tych owoców suszonych dużo i cukru dużo jemy. Więc rzeczywiście jednak dzisiaj ja bym ten post ograniczyła raczej do orkiszu i do warzyw z niewielkim udziałem owoców. Może właśnie to jabłuszko do porannej kaszy śniadaniowej, ale na tym bym skończyła. Może pigwa, która też nas odkwasza, ale nic ponadto. I właśnie ten drugi taki post jest takim postem, czy można powiedzieć dietą bardziej, taką już radykalniejszą. Będzie czyścić ten nasz organizm ze złogów troszeczkę silniej. I tutaj proszę się nie bać tego, że właśnie coś złego się zadzieje, bo organizm jest naprawdę genialny i tak naprawdę podczas tych postów, czy właśnie takiego głodowania odrzuca to, co jest mu obce. Czyli to, co do niego nie należy, można powiedzieć, prawda? Czyli nie będzie własnych tkanek trawił, zjadał, bo często osoby właśnie pytają nas o to, boją się. On właśnie będzie te złogi, te toksyny, to, co organizm wyrzuci, upakuje, mówiąc kolokwialnie, właśnie w stawy. Dlatego my mamy tyle pogorszeń też ze stawami, prawda? Te obolałe kolana, biodra nierozruszane, trudno nam czasem właśnie nawet wstać. No bo organizm jest tak mądry, że właśnie w te takie dystalne części, czyli właśnie te haluksy, przecież te stopy nasze czasami tak zdeformowane, powykrzywiane, prawda? Organizm tam upycha te toksyny, bo musi zagwarantować i ochronić to główne centrum dowodzenia, czyli właśnie serducho. Musimy przez cały czas oddychać, prawda?
1: Tak.
0: Trawić, też trawimy większą część dnia, więc tutaj musi mieć siłę, więc on chroni te nasze takie ważne organy, a te, które nie są aż takie ważne, można powiedzieć, no bo oczywiście wszystko jest ważne, ale takie troszkę mniej ważne i troszkę jak poupycha tam toksyny, to mniej zaszkodzi niż jakby na przykład to serce nasze, te najważniejsze organy były, prawda, potraktowane jako takie śmietniki, można powiedzieć, więc on właśnie upycha sobie tam i dlatego właśnie te stawy takie są problematyczne, ale w czasie takiego postu właśnie też mieliśmy takie przypadki, że kiedyś na poście to taki najbardziej radykalny przyjechał pani i po tygodniu odrzuciła laskę, można powiedzieć, że właśnie podpierała się chodząc laską, a już tydzień, nie było to jakieś no właśnie bardzo duże uszkodzenie, prawda, ale już po tygodniu mówi, jak przeszła się, to w ogóle no niesamowicie, sama nie mogła w to uwierzyć, jak tylko tydzień takiego poszczenia był w stanie przełożyć się tak na ruchomość jej stawów. Więc naprawdę dzieją się niesamowite rzeczy, także skorzystajmy z tej łaski, którą też Pan Bóg oczywiście nam dał właśnie w postaci takiego postu. I ten post wygląda w ten sposób, że też jemy oczywiście trzy posiłki. Właśnie rano taką kaszę habermusową, taki ciepły śniadanie, taką ciepłą właśnie poranną zupę, można powiedzieć. W południe jemy wszystko gotowane. W południe jemy jakieś właśnie warzywka, możemy z kaszą orkiszową sobie zjeść, a na wieczór polecamy, żeby to było właśnie lekkie takie posiłki, czyli najlepiej na przykład miksowana jakaś zupka, czy to dyniowa, czy to z buraczków, czy cukiniowa, także takie właśnie lekkie zupy. Jeżeli ktoś będzie odczuwał głód, to może sobie na przykład do tej zupy grysik dorzucić, czyli troszkę też orkiszu, on jest taki właśnie tłusty, taki dający nam siłę, więc osoby, które które, dla których to będzie za mało, mogą sobie też uzupełnić orkiszem, ale na pewno osoby, które są takie, można powiedzieć, za dużo mają zbędnych kilogramów, nie mogą ich zrzucić, to lepsza będzie ta zupa sama warzywna i wczesna, także 17-18, dlatego, bo osoby, które też nie potrafią zrzucić właśnie kilogramów, to bardzo często to może przyczyną być zalegający śluz. Mhm. I wtedy dla takich osób właśnie takie lekka kolacja wczesna i z samych warzyw też dużo więcej zdziała niż właśnie dodatkowo obciążanie się też trawieniem orkiszu, czyli też no, glutenu, bo teraz wiemy, że też większość osób może mieć, znaczy może nie większość, ale część osób ma obciążenie tym glutenem, szczególnie pszennym, ale jeżeli organizm traci tutaj równowagę, no to jak my ten gluten też troszeczkę na poście ograniczymy, to te procesy metaboliczne się zdecydowanie usprawnią, te właśnie nietolerancje też się mogą powycofywać. Też zależy oczywiście, jak one są silne, bo tydzień może być za mało, tak. Ale to my też to odczujemy, prawda? Jeżeli na przykład po obiedzie ugotowanym z ziarnami orkiszu będę czuł lekkie wzdęcie, czy czuło lekkie wzdęcie, ciężkość, no a na przykład po kolacji nie, to może być sygnał, że jednak ten orkisz, czy na przykład może być dla mnie problematyczny, czyli że te moje jelita wymagają zdecydowanie dłuższego oczyszczenia i wtedy ten orkisz mogę wprowadzić, ale czasowe takie dłuższe ograniczenie glutenu może będzie dla mnie lepsze. Więc to jest ten drugi taki post. Mhm. I też taki tydzień, dwa tygodnie możemy sobie stosować. Tutaj dobrze jest jednak porozmawiać właśnie z lekarzem czy z dietetykiem i mieć kogoś, kto tak ten post już przechodził, czy właśnie nawet u nas w fundacji mamy taką grupę zamkniętą na Facebooku, gdzie właśnie też podajemy różne przepisy, jest tam prawie już 2000 osób zgromadzonych, więc jeżeli coś nas wtedy niepokoi, to możemy na takiej grupie napisać, prawda, czy to jest normalne, czy nienormalne, ale jak się pojawią jakieś takie elementy, które nas niepokoją, to od razu warto skonsultować właśnie z lekarzem, czy z dietetykiem, czy z kimś, kto takie posty prowadzi, żeby no właśnie nie doszło do jakichś takich niechcianych, niepotrzebnych zaburzeń, no bo to wszystko, tak jak mówię, zależy od osoby, od chorób, jakie mamy, ile mamy tych chorób, jakie leki bierzemy, więc to jest wszystko bardzo ważne i trzeba tutaj z takim no rozsądkiem do tego podchodzić, prawda? Tak. Nie, że ja teraz poszczę, świat należy do mnie, bo taki Hildegarda powiedziała, prawda? No jesteśmy osobami współcześnie bardzo obciążonymi, mamy bardzo słabej jakości to jedzonko, źle jemy, spieszymy się, więc te obciążenia są znacznie większe współcześnie niż za czasów świętej Hildegardy. Dlatego też zachęcam do takiego rozsądnego poszczenia i właśnie jeżeli coś się pojawi, jakiś sygnał, który mnie niepokoi, słuchajmy podpowiedzi Ducha Świętego, że może właśnie warto to skonsultować z kimś, zapytać, zadać pytanie i myślę, że taka grupa na początek będzie wystarczająca, a jeżeli ktoś ma właśnie zaprzyjaźnionego lekarza, który nas nie wyśmieje, bo to różnie z tym bywa, prawda, to oczywiście najlepiej wtedy skonsultować to z lekarzem. I trzeci taki post, o którym Hildegarda wspominała w swoich dziełach, to jest, można powiedzieć, post ścisły. On tak może brzmi powiem tak, że jako taki trudny post, tak. Ale dlatego może warto nazywać go postem na płynach, czyli po prostu głównie pijemy, nie jemy stałego jedzonka, czyli osoby, które rzeczywiście no, czują, że potrzebują no, przemodelowania swojego stylu jedzenia, warto i są w miarę zdrowe, dobrze się czują, warto, żeby się na ten post zdecydowały, na właśnie ten post o płynach, bo on naprawdę też tak przez tydzień, właśnie do 10 dni, on jest też taki bezpieczny, ale tutaj no zalecam robienie go właśnie już pod kontrolą kogoś. Tak, tak, tak, bo doświadczonego, tak, osoby, terapeuty, która prowadzi takie posty, no albo właśnie w konsultacji z lekarzem, bo rzeczywiście mogą się różne rzeczy zadziać. Też dobrze, żeby ktoś obok nas był, prawda? Nie, że mieszkam sama i sobie taki post przeprowadzam, bo też może się osłabienie zdarzyć, prawda? Że czy zasłabnę, czy właśnie jakieś takie, no, niepokojące różne rzeczy, żeby ktoś mi nawet mógł podać tą szklankę ziółek, czy mieszankę, jakąś mieszankę właśnie taką poprawiającą trawienie czy samopoczucie. Więc no tutaj nie zalecam tego właśnie, jak ktoś mieszka sam, czy nie ma się z kim skontaktować, no bo mogą się rzeczy różne dziać. Tutaj no to jest taki radykalny rodzaj postu. I tutaj według właśnie tego, co Hildegarda zaleca, pijemy wywary orkiszowo-warzywne. I to naprawdę, muszę wam powiedzieć, jest genialne, bo zwykle jak się czyta o tych głodówkach, to są właśnie takie głodówki na wodzie, prawda?
1: Tak,
0: czyszczące. Mhm. Tak, natomiast tutaj Hildegarda mówi o tych postach, więc znaczy na płynach. I to jest niesamowite, bo jak gotujemy warzywa, tak jak rosół, prawda, czy gotujemy właśnie kaszę na wodzie, to wszystko to, co gotujemy, jakby te składniki przedostają się do tego wywaru, prawda, czyli my, można powiedzieć, mamy jedzonko dla naszych komórek, czyli właśnie te mikro, makroelementy właśnie, które się będą wygotowywać z orkiszu czy z warzyw, przechodzą właśnie do wywaru i te nasze komórki, to nie jest tak, jak właśnie byśmy tylko wody się napili, prawda? Tylko właśnie one mają, bo tam jest i tłuszcz przecież z orkiszu, prawda? Czyli, tak, czyli też ta energia dla naszych komórek. I naprawdę ten post jest taki, no, genialny w swoim zamyśle, bo oprócz tego, że my właśnie nie jemy jedzenia stałego i te toksyny są zjadane bardziej, ale ta komórka ma troszkę tego, takiej siły poprzez to, że właśnie te mikro, makroelementy, troszkę tłuszczu właśnie wnika do organizmu, czyli łatwiej nam taki post przeprowadzić niż taką głodówkę na wodzie. Więc tutaj to jest naprawdę świetny zamysł Hildegardy. Oczywiście uzupełniamy to też różnego rodzaju ziołami, chociażby właśnie szawią, nagietkiem, bo też chodzi o to, że przy każdym rodzaju właśnie postu, który Hildegarda nam rekomenduje, warto uzupełniać to sobie płynami. Średnio to jest tam 35 ml właśnie na kilogram masy ciała, czyli to jest taki właśnie minimum, które musimy dostarczać, czyli jeżeli, prawda, ważymy te 60 kg, no to te 2 litry musimy płynów wypić i to jest bardzo ważne, bo wtedy te komórki też wypłukują się ze złogów. Organizm potrafi właśnie porozpuszczać te złogi i wydalić, więc te wszystkie elementy są bardzo ważne i tutaj polecam takie, no naprawdę takie zioła, czy rumianek, który też Hildegarda poleca. Rumianek też nam rozprasza zastoje, które mamy właśnie, czy w wątrobie. No ogólnie takie zioła, bym powiedziała, które są nastawienie na czyszczenie, czyli krwawnik, też i czyszczenie, i stany zapalne. Więc takie tutaj zioła, no i koper, który Hildegarda też zaleca w trakcie postu pić, czyli koper włoski, krwawnik, powtórzę, rumianek, szałwie, jakieś mieszanki na nerki, bo też niektóre osoby mają też problem z moczem, czyli czasami jest to zatrzymanie wody i tutaj też wtedy warto wesprzeć się właśnie taką mieszanką na nerki, żeby te nerki lepiej funkcjonowały, żeby nam po prostu pomagały wydalać to, co zgromadziliśmy i to, co organizm rozpuści. I z reguły na przykład czy Dary Natury, czy jakieś inne firmy mają takie gotowe mieszanki na nerki, więc warto sobie tak w zielarni zaopatrzyć się w taką mieszankę i naprawdę tutaj zabezpieczyć się też od tej strony, czyli właśnie picie, ruch, ale też moczenie wody, znaczy moczenie nóg w wodzie takiej gorącej z solą na przykład bocheńską, czy chociażby nawet taką zwykłą kłodawską, też będzie to mikrokrążenie nasze poprawiało, czyli też organizm będzie właśnie wydalał łatwiej. I ruch. czyli spacery. Musimy właśnie spacerować, wysypiać się, bo to są też takie deficyty dnia codziennego. Jak po prostu ten dzień będzie uporządkowany i właśnie oparty na takiej diecie plus płynach, plus ruchu, dobrym spaniu, to naprawdę po tygodniu zauważymy bardzo dużą różnicę i tak jak Hildegarda mówi właśnie, to nie jest tylko post fizyczny na płaszczyźnie fizycznej, tylko właśnie poszcząc zgodnie z tym, co ona mówi, to tutaj jakby to są posty również na płaszczyźnie czy duszy, czy ducha, prawda? Bo tu tak. Chodzi też o to, żebyśmy te telefony, jakieś właśnie takie przestali oglądać telewizję z jakimś, prawda, tu ciągle nas straszą, tu się coś dzieje, ten ktoś tam kogoś zabił i tak dalej. Musimy też głowę wyczyścić, musimy znaleźć przestrzeń właśnie na modlitwę, na uporządkowanie też tego naszego wnętrza, bo tylko właśnie w takim układzie ten post przełoży się na, no tak naprawdę największe i takie no dobre efekty, o których mówi święta Hildegarda.
1: I do tego też, Julu, organizujecie u siebie rekolekcje z postem, prawda?
2: Ale ja też jeszcze, tak? Posłuchajcie, ale ja mam pytanie, jakie najczęściej popełniamy błędy, podchodząc do postu, Julu?
0: Wiesz co, czasami to trudno nawet powiedzieć, bo my akurat na rekolekcjach mamy osoby, które jakby wybierają te rekolekcje świadomie, nawet czytają jakąś tam literaturę wcześniej, czy nawet tak jak zgodnie ze wskazaniami te 2-3 dni przygotowują się, czyli na przykład odstawiają szkawę, odstawiają alkohol, czy właśnie tytoń osobom, którym się oczywiście uda to zrobić, czy mięso na przykład, właśnie nadmiar tego białka zwierzęcego, bo tutaj też mamy bardzo dużo informacji, też chyba w książce Campbella o tym czytałam, bardzo dużo pisze, że właśnie ten nadmiar białka zwierzęcego też powoduje takie nasze zatrucie, też obciążenie nerek, na przykład w średniej amerykańskiej diecie jest to chyba ponad 33%, a ten właśnie rzeczony przeze mnie Campbell robił badania, to na dużych bardzo próbach populacjach i mówił, że jeżeli nawet mamy jakieś geny, które nas predestynują do zachorowania na raka, to właśnie takim katalizatorem, że to się może zadziać, jest właśnie białko zwierzęce w nadmiarze.
1: Tak.
0: W nadmiarze. Czyli właśnie jeżeli my ograniczymy do takiego, tak jak Hildegarda mówiła, raz w tygodniu, prawda, to wszystko jest w porządku, czyli do takich 10% w diecie, to naprawdę jakby ograniczamy tą zachorowalność na raka, a też właśnie stosując posty raz do roku, czy chociażby teraz te posty przerywane, czy nawet taki piątkowy post o chlebie i wodzie, ale w każdym razie danie takiego odpoczynku organizmowi co jakiś czas, to naprawdę będzie też nas chroniło. A błędy, no to często to można powiedzieć, że właśnie osoby też decydują się nieadekwatnie do możliwości swojego organizmu. Czyli na przykład zapisują się na post na płynach, a jakby organizm nie jest na to gotowy, czy głowa nawet, mówiąc kolokwialnie, w tym czasie. Czy właśnie osoby, które też z biegu podejdą do postu, czyli właśnie nie ograniczą tego mięsa, kawy, używek, a stosują tego dużo, no to ten post może być dla nich trudny, bo po prostu pojawią się bardzo szybko pogorszenia, czyli bóle głowy, może nawet wymioty, organizm po prostu będzie się, no tak czyścił, to będzie
1: jakby.
0: Tak. Słucham?
1: Będzie się jakby bronił przed tym postem.
0: Tak, tak, to dobre słowo nawet, że właśnie, że to będzie taki szok, można powiedzieć, dla organizmu. Tak. I rzeczywiście to przejście, no tutaj może być bardzo trudne i może się zniechęcić, prawda? Czyli taki właśnie przyzwyczajanie się powolutku, czyli taki, myślimy sobie taki, właśnie nastawiamy się, bo to też właśnie jakby ktoś chciał w taki post domowy przejść, to właśnie na tej naszej grupie na Facebooku Fundacji też znajdziecie Państwo różne właśnie materiały, czy właśnie e-booki z daniami, czy właśnie różne podpowiedzi, jak ten post domowy przeprowadzić bezpiecznie. I wtedy właśnie też dobrze, jak ktoś się szykuje do takiego postu, to właśnie robiąc zakupy, czy sobie już różne tam specyfiki, czyli na przykład ten mórz z gruszką, kiedyś chyba rozmawialiśmy o tym, takie właśnie naczyszczenie jelit. No, to wtedy sobie mogą właśnie już tak w tym tygodniu odstawiać, że na przykład jak ktoś pił 3 kawy, to jednego dnia już 2 kawy, następnego 1 kawę i tak powolutku, żeby też właśnie ten organizm, bo wiadomo, no kofeina nas trzyma, więc to będzie szok, prawda, dla organizmu, więc tak rzeczywiście przygotować ten organizm, ujmując sobie troszkę tych rzeczy, których nie będzie jadł w poście, więc właśnie to mięso rzadziej i to białko, czyli na przykład jak ktoś zaczynał śniadanie od jogurtów, później jeszcze jakieś inne białko zwierzęce, no to sobie też, prawda, wyeliminować z jednego posiłku, później, prawda, z dwóch i dojść do tego, żeby właśnie tak do postu przejść na takich warzywach z niewielkim dodatkiem białka zwierzęcego, czyli, prawda, jak tam śmietana będzie w zupie, no to można powiedzieć, że to jest oczywiście okej, prawda, nie musi to być jakieś bardzo radykalne, ale właśnie znaczne ograniczenie, wtedy pić zacząć więcej, bo my bardzo często nie dopijamy. To też jest bardzo poważny też błąd, że my pijemy mało i w czasie postu też nie chce nam się pić, bo mamy bardzo często tak, można powiedzieć, zagłuszony ten instynkt picia. Nam się wydaje, że my jesteśmy wiecznie głodni, a to najczęściej jest właśnie, organizm prosi o płyn, prawda? I tak, dobrze jest też najpierw tak, napić się i dopiero odczekać pół godzinki, zobaczyć, czy to rzeczywiście nam się chciało coś tam podskubać i podjeść, czy to jednak jest, organizm prosi o to, żebyśmy go nawodnili bardziej, więc rzeczywiście to, myślę, takie podstawowe są błędy. Często też ta głowa nieprzygotowana. Tak, to jest też bardzo ważne, żebyśmy my świadomie weszli w post, tym bardziej, że post właśnie zgodnie z medycyną świętej Hildegardy, to tak jak powiedziałam, to są trzy płaszczyzny, czyli duch, dusza i ciało, czyli to jest u niej nierozłączne, bo my tą harmonię musimy uzyskać w całym naszym organizmie, prawda, czyli podejście tylko do ciała, z biegu, gdzieś tam mamy nieprzepracowane pewne rzeczy, no to nie jest to fajne, poza tym zawsze też zachęcam do tego, żeby sobie jakiś też taki cel wyznaczyć, prawda? Nie tylko jakiś tam, czy nawet intencje, bym powiedziała więcej, czyli, że chcę za kogoś, czy chcę nawet, prawda, w jakiejś tam własnej intencji, to wtedy, no naprawdę tą siłę od Pana Boga też dostajemy, jak właśnie modlimy się i prosimy o taką właśnie dar postu, to go otrzymujemy, bo my współcześnie, no, mamy bardzo duży problem z jedzeniem i też nie umiemy pościć i dlatego też ten post, jak pewnie tak sięgniemy pamięcią, to on coraz jest taki, chociaż może teraz przeżywa taki troszkę renesans, ale coraz bardziej zanika w ogóle w świadomości ludzi, prawda? Bo kiedyś to dokładnie, i te piątki tak. były takie postne i właśnie na przednówku było mniej jedzenia, a teraz jakby, tak jak powiedziałam, żyjemy w czasach nadmiaru, że my nawet właśnie boimy się tego samego słowa post, prawda? Co dopiero tak. się gdzieś tam planujemy, żeby on... Tak, żeby on był elementem naszej takiej właśnie diety, więc tutaj właśnie jak podejdziemy do tego dobrze, przygotujemy się, mamy intencje, właśnie poprosimy o łaskę postu, to naprawdę mogą się zadziać cuda, bo no właśnie, bo Pan Bóg chce nam pomóc i zawsze, prawda, jest naszym największym fanem. Tak, tak.
1: Jolu, bardzo Ci dziękujemy dzisiaj za te wyczerpujące przypomnienie przede wszystkim, że post według świętej Hildegardy nie jest takim wyrzeczeniem, którego powinniśmy się bać, a taką drogą właśnie do zdrowia naszego, do tej harmonii, którą powinniśmy mieć.
0: Tak, i jest tani, wiesz, to są naturalny mechanizm, w którym jesteśmy jakby zaopatrzeni, więc korzystajmy z tych właśnie dobrodziejstw, które mamy, bo organizm najszybciej znajdzie jakby dla nas to wyzdrowienie, czyli on wie, co zalega, prawda, on wie, co trzeba wyrzucić, tylko musimy mu troszkę dopomóc, dać mu przestrzeń na to, tak, dokładnie, stworzyć mu warunki i właśnie pomodlić się i rzeczywiście znajdziemy, myślę, pomoc dla siebie w różnych naszych takich właśnie niedomaganiach.
1: Tak, i to wspomniałaś, to ważna jest przede wszystkim modlitwa o tą łaskę, żebyśmy wytrwali w poście, jak już zaczniemy go, bo to tak. nic nie jest łatwe, a tutaj na pewno też i współdziałanie Pana Boga nam w tym pomoże.
0: Jak najbardziej.
1: Naszym dzisiejszym gościem była Jolanta Zajder, założycielka Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy, a Państwa zachęcamy do świadomego dbania o zdrowie w rytmie natury i też w zgodzie ze sobą i z Panem Bogiem. Bardzo Ci, Jolu, dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
1: Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.
1: A Państwa zapraszamy na stronę hildegarda.edu.pl.

0: Bajkowa kuropatwa.
1: Teraz spoglądamy na zegar. Wyraźnie widać 19:30. Czas na bajkową kuropatwę. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy są chętni do posłuchania opowieści o panu samochodziku i templariuszach. Zbigniew Nienacki, pan samochodzik i templariusze, wydało wydawnictwo Po Jeziorze. Wracamy za chwilkę.

Nie wierzę panu, syknęła Karen. W tej pańskiej pozornej szczerości kryje się pułapka. Pan jest bardzo sprytny. Wszystkich pan nabrał na swoją szczerość. Ale nie mnie. Dlatego pojadę na spotkanie z Malinowskim. I nie boję się. Nikogo się nie boję. Muszę znaleźć te skarby i odnajdę je. Dobrze panu tak, zawołała oburzona Anka. Podejrzewam, że panna Karen tak się zachowa. Nie tylko nie podziękowała, ale nazwała pana kłamcą i oszustem. Anka miała rację. Czułem się, jakby mnie spoliczkowano. Wstałem ze swego miejsca, ukłoniłem się wszystkim. Żegnam państwa. Pani zrobi jak zechce, ale proszę pamiętać, że ja uczyniłem wszystko, co było w mojej mocy, aby pani uniknęła niebezpieczeństwa. Opuściłem domek Petersenów. Za mną wyszli chłopcy i Anka. Chłopcy, którym ona opowiedziała o reakcji Karen na moje opowiadanie, byli oburzeni. Karen to żmija, zawołał Wiewiórka. Zobaczycie, że ten bandyta napadnie ją i ją zabije. Nie gadaj głupstw, Wiewiórka, rzekłem. Chodźmy lepiej na kolację do restauracji nad Nugatem. Zjemy coś dobrego i humor nam się poprawi. Pójdzie pani z nami? Zaproponowałem Ance. Dobrze, skinęła głową. A potem złożymy wizytę Ewie, powiedział Sokole Oko. Spotkaliśmy ją w zamku i zaprosiła nas do siebie na dzisiejszy wieczór. Będzie pan mógł porozmawiać z jej mamą na temat stolicy krzyżackiej. Niech się pani nie martwi, pocieszał Ankę Wilhelm Tell. Przekona się pani, że chociaż panna Karen poznała wszystkie tajemnice pana samochodzika, i tak nie uda się jej odnaleźć skarbu templariuszy. Jest zbyt chciwa. Oj, dzieci, dzieci, śmiała się Anka. Czy wiecie, dlaczego Malinowski ciągle was za nos wodzi? On nie wierzy w skarby templariuszy. Dla niego skarbem są Petersenowie, których zamierza obłupić z pieniędzy. Mówi pani tak, jakby pani znała Malinowskiego, rzekł Sokole Oko. Pokręciła głową. Nie znam go. Na razie, zaznaczyła. Ale powiadam wam, że nie kto inny, tylko ja pierwsza zdołam go poznać. I to wkrótce. Pomyślałam, że Anka także wpadła na trop jakiejś tajemnicy, lecz ona nie będzie tak wielkoduszna jak ja i zbyt pochopnie nie zdradzi jej nikomu. Zjedliśmy kolację, a potem poszliśmy do zamku, gdzie przed wejściem na most zwodzony czekała już Ewa. Zaprowadziła nas do malutkiego mieszkania w starych murach. Poznałem jej mamę, siwowłosą panią o dużych rogowych okularach. Wydawało mi się, że w oczach mamy Ewy dostrzegłem rozbawienie. Tak jest, przyznała, częstując nas herbatą i ciastkami. Bardzo zabawna wydaje mi się myśl, że są ludzie, którzy na serio poszukują skarbów. Pan naprawdę wierzy, że te skarby istnieją? Wyznaję, że trochę się zawstydziłem. Pani sądzi, że poszukiwanie skarbów to zajęcie bezsensowne? Tylko dzieci wierzą w legendy o zakopanych skarbach, prawda? Ach nie, zaprzeczyła. Przecież każdy ma prawo do dysponowania swym własnym, wolnym czasem. Jedni łowią ryby, drudzy polują, jeszcze inni podróżują albo grają w brydża. Nie widzę powodu, dla którego poszukiwania skarbów mają być zajęciem gorszym od tamtych. Jeśli coś mnie tutaj bawi, to, że tworzycie dość zabawną gromadkę. Pan i trzej chłopcy oraz ta pani. Przepraszam bardzo, ale ja jestem osobą serio, zastrzegła się Anka. Nie szukam skarbów, natomiast interesują mnie poszukiwacze skarbów. Przekomarzając się i żartując, piliśmy herbatę, a potem zaczęliśmy rozmowę o krzyżakach, templariuszach i skarbach. Nie miałem powodu, aby nie ufać mamie Ewy, a Anka była przecież świadkiem tego, co mówiłem Karen. Dlatego z całą szczerością przedstawiłem swą dotychczasową wiedzę o tropach prowadzących do skrytki templariuszy. Najważniejszy problem, jaki stoi teraz przed nami, zakończyłem, to dowiedzieć się, gdzie mistrz Krzyżacki chciał wznieść stolicę o nazwie
serce twoje. Tam bowiem znajduje się skarb templariuszy. Mama Ewy zastanowiła się. Bardzo chciałabym wam pomóc, ale niestety zdaje mi się, że nie potrafię. Z historii wiadomo, że wielki mistrz przeniósł się we wrześniu 1309 roku z Wenecji do Malborka, który z tą chwilą stał się stolicą państwa krzyżackiego. Ten fakt wiązano raczej z całkowitym opanowaniem przez krzyżaków Pomorza. Jest sprawą jasną, że los, jaki spotkał templariuszy, musiał także zaniepokoić wielkiego mistrza i przyspieszył jego wyjazd z Wenecji. Dyskusję budził wśród historyków fakt, że właśnie Malbork wybrano na stolicę, choć być może o wiele lepiej nadawał się na nią Elbląg. Pewne znaczenie miała chyba w tym względzie ówczesna sytuacja wewnątrz zakonu. W Elblągu mieli przewagę w konwencie stronnicy mistrza krajowego Henryka von Plotzke, który był przeciwnikiem Frochtwangena. Wielki mistrz wolał więc przenieść stolicę do małego Malborka, który następnie późniejsi mistrzowie rozbudowywali do rozmiarów potężnej twierdzy. Nie jest więc wykluczone, że tuż przed rokiem 1309 Frechtwagen zastanawiał się nad możliwością przeniesienia stolicy zakonu z Wenecji do Prus i być może poczynił w tej sprawie jakieś zabiegi, ale nam historykom nie jest w tej sprawie nic wiadomo. Serce twoje, zastanawiała się głośno matka Ewy. Po łacinie to jest cor tuum. Cor tuum. Mam u siebie słownik geograficzny ziem polskich. Być może odnajdziemy tam miejscowość o podobnej nazwie. Zajęliśmy się przeglądaniem słownika, ale bez rezultatu. Proszę pani, zawołałem, przecież ta nazwa mogła w ciągu wieków ulec poważnej zmianie. Być może została spolszczona i właśnie w takiej formie weszła do słownika. Szukamy w słowniku na literę C. Być może należy szukać na literę K. Znaleźliśmy miejscowość zaczynającą się na K. Pośpiesznie przebiegałem palcem po nazwach wsi i osiedli i miasteczek. Nagle palec mój zatrzymał się. Kortumowo, przeczytali chłopcy. Kortumowo? Powtórzyła matka Ewy. Kortumowo, powiedziałem i przeczytałem króciutką charakterystykę miejscowości. Kortumowo, wioska na ziemi chełmińskiej, nad jeziorem o tej samej nazwie, we wsi znajduje się kościółek z początku XIV wieku, parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny? Przecież ziemia chełmińska wcześniej należała do krzyżaków, przypomniała matka Ewy. Kościółek zbudowano na początku XIV wieku, a więc w tym czasie, gdy wielki mistrz nosił się z zamiarem założenia stolicy. Musi pan tam koniecznie jechać, panie Tomaszu. Na miejscu o wiele lepiej zorientuje się pan, czy nie ma tam pozostałości po budowlach krzyżackich. Tak jest, przytaknąłem. Jutro jedziemy do Kortumowa. Tylko proszę was, zwróciłem się do chłopców. Zachowujcie w tajemnicy nasze dzisiejsze rozważania. Ale wtedy wiewiórce trzeba będzie obciąć ożur, zdecydowanie powiedział Sokole Oko. Boże drogi, czego oni ode mnie chcą, oburzył się gadatliwy wiewiórka. A Ewa klasnęła radośnie w ręce. Pojadę z wami, zobaczycie, że się przydam. Mama Ewy zaprotestowała. Jak to zwykle mamy, gdy ich dzieci wpadają w szalony pomysł. Ewa przekonywała, że pomysł nie jest tak szalony, bo przecież trzej chłopcy podróżują ze mną od dawna i nic złego im się nie stało. Anka zapewniała mamę Ewy, że weźmie dziewczynkę do swego namiotu i zapiekuje się nią, więc mama powoli miękła i coraz bardziej wyrażała zgodę. Pani także wybiera się do Kortumowa? Spytałem Ankę. Czy można wiedzieć, jakim środkiem lokomocji? No na pewno nie motocyklem, odrzekła. Myślę, że najwygodniej będzie pojechać pańskim zwariowanym samochodem. Co takiego? Mój samochód nie pomieści tak wielkiej gromady. W takim razie poproszę Petersenów, aby nas zabrali swoim Lincolnem.
Tyle na dziś. Dużo zaczyna się dziać, kurtumowo. Oczywiście nie istnieje w rzeczywistości, nazwa wymyślona na potrzeby opowiadania, ale także pokazuje się ta nazwa w filmie, czyli Samochodziki Templariusze. W filmie, w serialu, który ma 5 części, i tam rzeczywiście kurtumowo występuje. Dobranoc.

Uropa Twa. Radio Muzyka Pogoda. Na zegarach w Polsce minęła 20. Czas na kolejną prognozę pogody. A w tej chwili z oknami Złowieś Małej okolice 13,8 stopnia Celsjusza. To temperatura, którą zobaczymy na termometrach. W nocy czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane na północnym zachodzie, wzrastające do dużego miejscami z opadami deszczu, początkowo na krańcach południowo-wschodnich krajów zachmurzenie duże z zanikającymi opadami deszczu. Na wschodzie i w centrum i na południu miejscami mgły ograniczające widzialność do około 100 metrów. Temperatura minimalna od 8 do 12 stopni, lokalnie na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat około 5. Wiatr będzie słaby na północnym zachodzie, także umiarkowany południowy i południowo-zachodni. Na południowym wschodzie miejscami wiatr zmienny. A w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże na południowym wschodzie i pod koniec dnia na zachodzie małe, rano na południu i wschodzie mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, na północy i zachodzie przelotne opady deszczu, na wybrzeżu możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni, miejscami w rejonach podgórskich oraz na północnym zachodzie 17. Wiatr na południowym wschodzie kraju słaby, południowy i południowo-zachodni miejscami zmienny, na pozostałym obszarze wiatr słaby i umiarkowany. Na północy porywisty, południowo-zachodni i zachodni. A dzisiaj na ziemi chełmińskiej 8 stopni w nocy, to temperatura minimalna, a jutro 19-20 stopni w naszych regionach, a w całej Polsce bardzo wyrównana temperatura, też podobnie od 17 do 22 stopni. Tyle prognozy pogody, a już za chwileczkę, dzisiaj wyjątkowo trochę inna audycja. Doktor Anna Łosiak opowie Państwu, czy uderzy w nas asteroida. Oczywiście bez straszenia. Chcemy Państwu, a szczególnie doktor Anna, opowiedzieć o tym w bardzo ciekawy sposób. Zapraszam. Zostańcie Państwo z nami. Już za chwilkę.

0: Witam Państwa serdecznie i tych, którzy się pojawili, i mam nadzieję, że tych, którzy nas słuchają. Nazywam się Zuzanna Teplic, jestem dyrektorem Festiwalu Nauki, a przy okazji jestem jedną z matek, założycielek kawiarni naukowej. Tym razem mamy takie szczęście, że jest nas dwie. Pani profesor Fikus pewnie nas ogląda, natomiast jest z nami również Karolina Głowacka, która do nas dołączyła. I jak kiedyś stracimy napęd, to będzie nas pchać, żebyśmy dalej organizowały kawiarnię. Ja chcę powiedzieć, że zacznę nietypowo, bo pomyślałam sobie, że jesteśmy w nietypowym czasie i jak spotkaliśmy się miesiąc temu, to jedyne, co nam przychodziło do głowy, to właśnie to, czy zabije nas asteroida, albo czy zabije nas klimat. Ale myślę, że ludzie nie mają wyobraźni i że mamy tyle kłopotów z klimatem, z wirusami, z asteroidami, z różnymi rzeczami, ale to widocznie nie wystarcza. Jeszcze musimy się zabijać po prostu przy pomocy bomb. I muszę powiedzieć, że pewnie wszystkim nam jest trudno, bo ja dzisiaj wyjrzałam przez okno i pomyślałam sobie, żeby Warszawa wyglądała tak jak Kijów, czy tak jak Charków. To jest to po prostu straszne i nie sposób o nich nie myśleć. Więc pomyślmy o nich przez chwilę w tej chwili, a za chwilę będziemy mówić o innych strasznych rzeczach, żebyśmy na chwileczkę, może nie tak strasznych, żebyśmy na chwileczkę od wojny się oderwali. Gościmy panią doktor Annę Łosiak, która przyjechała do nas z Wrocławia, za co jesteśmy wdzięczni, bo w końcu z Wrocławia wcale się tak krótko nie jedzie do Warszawy, mimo postępu cywilizacyjnego. Ale ja chciałam powiedzieć, że przyjechała, ale wraca, ponieważ pani doktor Anna Łosiak robiła licencjat i przez chwilę pracowała na Uniwersytecie Warszawskim, jak mi zwróciła uwagę, niedaleko stąd na Wydziale Geografii, a potem po różnych miejscach na świecie się... Dziękuję. Niech będzie. Bo robiła doktorat w Wiedniu. Robiła magisterium na Uniwersytecie Massachusetts w Stanach Zjednoczonych, Michigan. A wiedziałam, że muszę otworzyć karteczkę, ale myślałam, że będę pamiętać. Jednym słowem była na całym świecie, a jednak do nas wróciła i pracuje we Wrocławiu w Instytucie Nauk Geologicznych. I jesteśmy bardzo wdzięczni, że tak wybitna osoba do nas przyjechała i będzie nam opowiadać. Jak zwykle oddamy jej głos i pozwolimy potem na pytania, bo wiem, że już pytania były przed. Jeszcze zanim pani doktor zaczęła mówić, to już były pytania. Ale zanim jeszcze oddam głos, ostatnia rzecz. Oczywiście spotykamy się w kwietniu, ale spotykamy się 24 lub 5. Innym słowem, poniedziałek jest wielkanocny trzeci, więc się spotykamy w czwarty. Ale żeby tradycji stało się zadość, nie ma roku bez profesora Obirka, będzie profesor Obirek. O czym będzie mówił, nie wiem, bo chcę go namówić, żeby trochę zmienił to, co chciał mówić. Chciał mówić o LGBT w Kościele, a chciałam go namówić na to, żeby trochę pomówił o schizmie, czyli o Kościele prawosławnym, o różnych odłamach w związku z tym, co się dzieje po tamtej stronie granicy. Na pewno Państwa zawiadomimy. Jesteśmy w dobrej sytuacji, bo mamy program do końca. Mamy w maju, mamy, wszystkich to zdziwi, Konstytucję 3 maja, a chcę powiedzieć, że to jest dobry temat, ponieważ dzisiaj usłyszałam, że są jakieś plany, żeby zmienić naszą Konstytucję na lepszą i trochę się tego boję. A w czerwcu mamy, o czym mamy, Karolino, w czerwcu?
1: Wiosenny odcinek, ptasinek.
0: Ptasi odcinek, będzie o ptakach. Właściwie letni już, ale będzie o ptakach. Ostatnio było o zwierzątkach morskich z dźwiękiem i wołał humbak, więc naprawdę myślę, że się da namówić, żeby było z dźwiękiem, bo bez dźwięku o ptakach to troszkę tak, prawda, jak nieme kino. Więc no, będziemy rozmawiać, żeby tak było. Oddaję już głos.
2: Dzień dobry. Czy mnie słychać dobrze? Chyba tak. Dobrze, dzień dobry Państwu. Opowiem dzisiaj o tym, co jeszcze może nam grozić i co najważniejsze, jak możemy się bronić przed takimi niebezpieczeństwami, czyli przed asteroidami, które grożą nam zderzeniem. Kto z Państwa oglądał film, który niedawno wyszedł? Tak, wszyscy wiemy, nie patrz w górę, tak? Wszyscy obejrzeli? Jeżeli nie, to zachęcam do obejrzenia, dlatego że po moim wykładzie będą mogli Państwo właściwie skrytykować film. Przyznam się, że mi się bardzo podobał, ale była tam jedna bardzo irytująca rzecz pod względem właśnie realizmu związanego z moją małą działeczką życia, czyli impaktologii. Ale być może na sam koniec o tym jeszcze porozmawiamy. Dobrze. Jak wystarczy popatrzeć na Księżyc, żeby nawet gołym okiem, a najlepiej przy pomocy takich małych, nawet małej lornetki, żeby zobaczyć, jak bardzo dużo kosmicznych zderzeń miało miejsce w przeszłości. Cała powierzchnia Księżyca jest dosłownie pokryta kraterami i wszystkie te takie ciemniejsze i jaśniejsze okręgi to są właśnie gigantyczne kratery uderzeniowe. Co więcej, jeżeli tak naprawdę będziemy długo się wgapiać w powierzchnię Księżyca, to zauważymy, że od czasu do czasu Księżyc jest uderzany przez takie asteroidy również w tym momencie. To, co Państwo teraz widzą, co jakiś czas, ten taka jasna plamka, która jest wskazywana przez tą czerwoną strzałkę, to jest lunar flash, czyli właśnie ślad, który możemy obserwować nawet z Ziemi, po tym, gdy asteroida odpowiednio duża, poruszająca się z odpowiednio dużą prędkością, uderzy w powierzchnię Księżyca. Co ciekawe, to konkretne uderzenie, które tutaj Państwo widzą, ten konkretny lunar flash, było na tyle duże, że udało się później zlokalizować, dzięki temu, że niektóre z naszych satelit, które krążą dookoła Księżyca, były, jakby robią zdjęcia tych samych miejsc co jakiś czas. W związku z czym proszę zobaczyć na tego gifa, który tutaj miga teraz. Na tym zdjęciu z 2012 roku nie ma krateru, natomiast nowy krater powstał właśnie tego 17 marca 2013 roku i został złapany na zdjęciu kilka miesięcy później. Ten krater jest dosyć spory, dlatego że ma 18 metrów średnicy i dzięki temu po porównaniu tej jakby wielkości tego lunar flasha i po porównaniu tego z tym, jak wygląda nasz nowy krater, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy wyliczyć, wymodelować, ale dosyć dokładnie, z jaką prędkością poruszało się to ciało, jak było duże i czy potencjalnie mogłoby wywołać jakieś niefajne skutki, jeżeli walnęłoby w nas. Takie zderzenia mają również cały czas miejsce na Marsie, na czerwonej planecie. Tutaj widzą Państwo jeden z najpiękniejszych przykładów takiego właśnie nowo utworzonego krateru, który ma 26 metrów średnicy. Z tym, że to 26 metrów, to ja tutaj pomacham, widać tutaj sam ten kraterek, prawda? Taki mały obważanek jakby, który tutaj jest w samym środku, to jest to 26 metrów. Natomiast strefa oddziaływania, strefa, która została zmieniona przez to zderzenie, przez wyrzucenie materiału w czasie tego zderzenia, jest dużo, dużo większa. No i jeżeli przyjrzymy się wszystkim innym ciałom naszego Układu Słonecznego, Merkuremu, różnym asteroidom, nawet Wenus, Ganymed, czyli jeden z tych takich satelitów wielkich planet gazowych, które są w dużej części z powierzchni zbudowane z lodu, one wszystkie są pokryte kraterami. To jest najpopularniejszy proces geologiczny w naszym Układzie Słonecznym, przynajmniej obecnie. I to jest proces, który nie tylko nie jest w ogóle wspominany w czasie zajęć w szkole, ale absolutna większość geologów nigdy w życiu nie miała żadnych zajęć z impaktologii. Co jest moim zdaniem bardzo dużym błędem oczywiście. Tym bardziej, że takie rzeczy mamy również u nas na Ziemi. A na Ziemi mamy udowodnionych miejsc, gdzie wiemy na pewno, że walnęła w którymś momencie historii asteroida. Mamy około 200 miejsc. Są one zaznaczone, jak Państwo widzą, tymi takimi czerwonymi kropkami. Czy 200 sztuk to dużo, czy mało? Mało, bardzo mało. No, przypomnijmy sobie jeszcze raz, jak wygląda biedny Merkury. No, Merkury jest cały pokryty kraterami, a u nas tylko 200 sztuk. No co to ma być? Karolina tutaj trochę oszukuje, bo kiedyś rozmawiałyśmy na ten temat, ale ma rację, rzeczywiście na Ziemi częściowo jakby ta ilość tych kraterów jest zatarta przez to, że jakby część się tworzy właśnie w oceanach i są mniej widoczne, chyba że są naprawdę gigantyczne, o czym będziemy mówić za kilka chwil, ale są też inne powody. Ale teraz na szybko przejrzyjmy taki skrót informacji różnych kraterów uderzeniowych, które możemy mieć na Ziemi. Więc tutaj mamy największy i jeden z najstarszych na świecie, krater uderzeniowy, nazywa się Wreda Fort i jest zlokalizowany w Republice Południowej Afryki. Jest tak duży, że spokojnie można go widzieć, mimo że jakby spokojnie jest widzialny z orbity. To jest zdjęcie zrobione jakby z ręki przez astronautów. Co więcej, to jest nędzny ogryzek krateru, który kiedyś funkcjonował, dlatego że on się przydarzył 2 miliardy lat temu. Jakby nasi pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-przodkowie to nawet jeszcze nie wykształcili, czy ledwo wykształcili jądro komórkowe. Po prostu bardzo, bardzo dawno temu wydarzyła się taka właśnie gigantyczne uderzenie. Więc jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, 300 kilometrów średnicy. Mamy też przykład naszego krateru, o którym Państwo pewnie słyszeli. Jeżeli Państwo słyszeli o jednym kraterze, to pewnie jest to Chicxulub, czyli ten, który wykończył dinozaury. A on się zdarzył 65 milionów lat temu i miał 180 kilometrów średnicy. Będziemy o nim mówić więcej za chwilę. Mamy również taki, który wygląda tak najbardziej klasycznie i to był jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy, oficjalnie uznany przez jakby konsensus naukowy, że jest rzeczywiście wynikiem uderzenia asteroidy, krater Beringera w Arizonie. Jeżeli kiedykolwiek będą Państwo w tej takiej centralnej części Stanów Zjednoczonych, to jest miejsce, które naprawdę warto zwiedzić, szczególnie, że jest zaraz koło Wielkiego Kanionu, więc można za jednym razem załatwić dwie ciekawe rzeczy. Naprawdę warto, jest tam super muzeum i to naprawdę robi niesamowite wrażenie. Ale jeżeli akurat Państwo się nie wybierają do Stanów Zjednoczonych, można też się wybrać gdzieś bliżej, a mianowicie do Poznania. Poznań jest, z tego co wiem, jedynym dużym miastem na świecie, gdzie można dojechać do krateru uderzeniowego autobusem miejskim. Do czego bardzo Państwa zachęcam, to jest krater Morasco, młodziaszek i maluszek, a mianowicie powstał 5000 lat temu i największy z kraterów, które się tam wydarzyły, ma 100 metrów. Więc bardzo warto obejrzeć. Dobrze, wróćmy do tej mapy. Czy ktoś ma, więc po pierwsze widzimy, że tych kraterów jest bardzo mało, ze względu na to, że częściowo jesteśmy chronieni przez atmosferę, częściowo jesteśmy, jakby nie widać tych kraterów i nie tworzą się tak intensywnie, szczególnie te mniejsze, bo mamy dużo wody. I jest ich też dużo mniej, głównie dlatego, że geologia naszej planety jest super aktywna. A szczególnie w porównaniu takiego Marsa, a już nie mówiąc o takim Księżycu. Na Księżycu mniej więcej z grubsza, od 1 miliarda lat, nic więcej oprócz właśnie walenia tymi asteroidami się nie dzieje. Tam być może były jakieś malutkie wulkany, które tam troszkę tutaj pierdły tutaj, pierdły tam, ale dużo więcej się nie działo. I to było bardzo takie małe i rachityczne, więc z grubsza jedyna rzecz, która się dzieje na Księżycu, to są właśnie te kratery uderzeniowe. Natomiast na Ziemi dzieje się całe mnóstwo różnych rzeczy. Nieustannie skały są zgniatane, rozciągane, przemielane, roztapiane i w związku z tym wytracamy informacje o tych wszystkich asteroidach, które kiedyś w nas walnęły. Do tego jeszcze widzą Państwo, że to rozłożenie naszych kraterów uderzeniowych jest bardzo nierównomierne. Czy ktoś zauważy, jak bardzo czerwono jest w tym miejscu, w północnej Europie? Natomiast w południowej Europie no praktycznie nic. Jakieś pomysły? To znaczy? Przemieszczanie się kontynentów, co dokładniej? Nie, nie, wali z grubsza, wiemy to z badań tych miejsc, które dobrze zachowują te geologiczne skutki uderzeń asteroid, na przykład z Księżyca, czy nawet z Marsa. Wiemy, że wszędzie wali z grubsza tak samo. A czy ktoś wie, gdzie są najstarsze skały w Europie? Odpowiadam. Przypadkiem właśnie w północnej Europie, tak? Po prostu te skały, które znajdowały, jakby które były dłużej wystawione na potencjalną możliwość zderzenia z taką asteroidą, zderzały się z tym asteroidą co jakiś czas. Te skały, które tam mamy, mają wiele milionów, wiele dziesiątek milionów lat, wiele setek milionów lat, podczas gdy większość południowej Europy została bardzo intensywnie zmieniona, zgnieciona znowu, rozciągnięta albo przetopiona w ciągu ostatnich kilkudziesięciu milionów lat, kilkudziesięciu milionów lat, w związku z czym po prostu te asteroidy nie zdążyły, nie miały tyle samo czasu, żeby się tam zmieścić. Dobrze, kolejna zagadka. Mamy kratery uderzeniowe w Afryce. Cała Afryka, to dla ułatwienia, cała Afryka jest z grubsza bardzo stara. Tak? Tu nie ma aż takich różnic, jeżeli chodzi o wiek skał. Całość kontynentu jest z grubsza bardzo stara. Natomiast mamy bardzo dużo kraterów tutaj, a tutaj w tej części są jakieś takie, no jest jeden, tak szczerze mówiąc, Luigi się nazywa. No i jest jeden też spory, taki dosyć młody w Ghanie, z którego robiłam doktorat swój. Ale więc tylko dwa kontra naprawdę wiele różnych kraterów. Jakieś pomysły dlaczego? Tak? Uwaga, dużo kraterów tam, gdzie żółto. A, nie widać? O, dobra, to będę pokazywać tak. Uwaga. Kratery. Prawie brak kraterów, z wyjątkiem tego tutaj, który jest bardzo duży i innego, który jest młody i duży. Proszę, dużo kraterów, całe mnóstwo czerwonych kropek, wliczając to nasze wspaniałe Morasko. I praktycznie brak kraterów w okolicach południowej Europy. Ale wróćmy do naszej Afryki. A, dobra, dziękuję. Dobra, działa? Super. Dobrze, to w takim razie wróćmy do naszej Afryki. Jakieś pomysły, dlaczego dużo mamy kraterów w tej części żółtej, podpowiadam, a mało w tej części zielonej? No, a jak dużo piasku, to znaczy, że co? A czego tu jest dużo? Pani chyba dobrze mówiła. Dokładnie. Wstrętne rośliny zakrywają piękne kamienie. No jest to okropne. Nie widać ani nie można z orbity z grubsza obejrzeć wszystkiego, co tam pod spodem siedzi, bo na takiej Saharze to można niemal, nie do końca, ale w dużej części można obserwować układ skał, układ form geologicznych po prostu z orbity. Dosłownie kilka kraterów uderzeniowych zostało odkryte poprzez intensywne wgapianie się w Google Earth. Natomiast w tej części zarośniętej, jest to dużo trudniejsze. I druga sprawa jest taka, że geolodzy nie są do końca stuknięci i jeżeli mają do wyboru iść robić badania w miejscach, w których jest, no, jest gorąco, nie powiem, jest sucho, ale można się do tego przygotować i można prowadzić badania w dosyć bezpieczny sposób, jak się wie, co się robi. Natomiast w takiej dżungli po prostu wszystkie zwierzęta, wszystkie robale chcą koniecznie złożyć tutaj jajka i wychować dzieci w gałce ocznej takiego geologa, więc omijamy te kawałki. I trzecia rzecz, która nam pokazuje, jak jest rozłożona geologia kraterów uderzeniowych, to jest porównanie Ameryki Południowej tutaj i Ameryki Północnej. W Ameryce Południowej mamy mało kraterów, tylko kilka tutaj, a w Północnej jest bardzo dużo kraterów. Jakiś pomysł dlaczego? Dodam, że nawet z grubsza ta Ameryka Północna średnio jest młodsza niż Południowa, w związku z czym teoretycznie powinna mieć więcej kraterów południowa niż północna. Jakieś pomysły? Trochę tak, dlatego że trudniej jest prowadzić badania w dżungli amazońskiej niż w innych miejscach, ale też średnia jakby liczba kraterów, jeżeli byśmy porównali te części, powiedzmy, zarośnięte sawannami, czy bardziej takimi trawiastami okolicami w Ameryce Północnej i Południowej, jest dużo mniejsza. Dobra, to jest bardzo podchwytliwe pytanie, dlatego że liczba kraterów uderzeniowych bardzo dobrze koreluje z liczbą ludzi, którzy szukają kraterów uderzeniowych. Impaktologia jako nauka narodziła się w Ameryce Północnej. Poza tym dużo lepiej znamy geologię Ameryki Północnej. To wszystko opowiadam Państwu, żebyście zrozumieli, jak bardzo niekompletny jest nasz, jak bardzo niereprezentatywny jest nasza wiedza na temat tego, jak dużo rzeczy w nas walnęło. To jest jakby to, co wiemy, jest bardzo wartościowe, dlatego że w odróżnieniu do jakby kraterów na Marsie czy Księżycu, jakby bardzo dobrze je widzimy, prawda? Nie ma żadnych jakichś roślin, które nam zakrywają, nie ma jakichś rzek czy oceanów, które tutaj nam rozsmywają nasze ejekty, ale nie możemy się do nich dostać. Do tych, które mamy na Ziemi, możemy się dostać, możemy je dokładnie zbadać, ale to, co mamy, jest super zmienione przez całą tą geologię i częściowo politykę i częściowo zdrowy rozsądek. Zachęcający do omijania badania okolic równikowych. Teraz nie mogę klikacza używać. Oho, chyba przestało. Slajdy przestały przechodzić. Czy przechodzą? Nie. No nie możemy mieć wszystkiego, jak się okazuje. Albo działa jedno, albo działa drugie. Bardzo dobre pytanie. Za chwilkę będę też to rozwijać. Jak Państwo myślą, kiedy utworzył się najmłodszy krater uderzeniowy, jaki mamy? Ktoś chce strzelić coś? Na Ziemi nie, ale na miejscach, które są związane z ludźmi, tak, pewnie ma Pani rację, ale na Ziemi najmłodszy krater uderzeniowy powstał w 2007 roku. Więc zasadniczo przedwczoraj, geologicznie szczególnie mówiąc. Dobrze, to może ja przeklikam. Oho, przeszło? Dobra. Idzie. Dobrze. To z czego wynika, omówimy teraz, z czego wynika jakby samo powstawanie kraterów uderzeniowych, dlatego że to jest zupełnie inny typ procesu w porównaniu do tego, do wszystkich innych procesów, jakie występują na powierzchni Ziemi. A wszystko wynika z tego, że takie ciała, asteroidy niosą niesamowitą ilość energii kinetycznej w sobie. Jak wszyscy pamiętamy ze szkoły, energia kinetyczna jest proporcjonalna do prędkości i masy, przy czym dużo ważniejsza jest prędkość, tak? Masa takich obiektów może się wahać od naprawdę ziarnka piasku, nawet mniejszego niż ziarnka piasku, aż do tysięcy, milionów, trylionów, kilogram do 12 potęgi kilogramów masy. Gigantyczna ilość masy albo bardzo mała, jest gigantyczny rozstrzał. I szczególnie w tych mniejszych, powstawaniu tych mniejszych kraterów uderzeniowych bardzo liczy się to, z czego jest zrobiona dana asteroida. Więc żeby mogli sobie Państwo tutaj popatrzeć z bliska, przyniosłam dwa przykłady takich właśnie asteroid, niektóre są, znaczy bardzo małe fragmenty, niektóre są żelazne i one są bardziej, pochodzą z centra asteroidy, która później została rozbita w pył, czy no, nie w pył, na kawałki. I mogą być asteroidy kamienne. Asteroidy kamienne są dużo bardziej częste, ale też, szczególnie jeżeli są niewielkie, bardziej chętnie rozpadają się na kawałki i mniej chętnie tworzą niewielkie kratery uderzeniowe. Ale tym, co się tak naprawdę liczy, to jest prędkość. Szczególnie dlatego, że jest podniesiona do kwadratu w naszym wzorze na energię kinetyczną i prędkości są niesamowite, jakby niewyobrażalne w naszym codziennym życiu. A mianowicie taka normalna, średnia, przeciętna asteroidka 20 km na sekundę. Mówią Państwo raz i 20 km dalej. To są gigantyczne prędkości. Natomiast jeżeli mamy szczególnie do czynienia z takimi impaktorami kometarnymi, to prędkość może dochodzić do ponad 70 km na sekundę. To jest absolutnie gigantyczna prędkość. I żeby Państwu lepiej wytłumaczyć, co to tak naprawdę znaczy te 20 km na sekundę, porównajmy sobie, jak daleko przesunęłyby się obiekty, które tutaj mamy pokazane w tak skomplikowany sposób. Mianowicie człowiek, samochód i tak dalej. Mówimy o takim, nie o mnie bynajmniej, tylko o najszybszym człowieku, który przebiegł 100 metrów na super płaskim terenie. W ciągu jednej sekundy przesunąłby się... każda ta linia, którą tutaj Państwo widzą, to jest 1 kilometr. Tak, więc tutaj mamy 10 km, tutaj mamy 20 km, a tutaj jaki dystans pokona w jedną sekundę najszybszy biegnący człowiek i jest to 11 metrów. W kilometrach na sekundę to będzie 40 km na sekundę, więc naprawdę niesamowita prędkość jak na człowieka. Samochód, który potrafi jechać do przodu tylko i jest stworzony do super szybkiego jechania do przodu, może najszybciej 1200 km na godzinę pokonać. Samolot, już taki nie super szybki, ale taki dosyć szybki w tej prędkości przelotowej, 1 kilometr w ciągu jednej sekundy, jak już jest bardzo rozpędzony i bardzo wysoko. Rakieta, z tym, że nie taka przeciętna rakieta, która wysyła jakieś satelity na niską orbitę, tylko to jest najszybsza rakieta kiedykolwiek wyprodukowana, która była zaprojektowana do tego, żeby wysłać misję na Plutona, który jest bardzo daleko, więc musiała być bardzo, bardzo szybka i to jakby jest już ta prędkość taka szybko przelotowa. To było 10 kilometrów, natomiast taka całkiem przeciętna asteroidka przeleci ponad 20 kilometrów w ciągu jednej sekundy, tak? I właśnie dlatego ta dziura w Ziemi, która ma 1300 metrów średnicy, ma 200 metrów głębokości teraz, kiedyś była głębsza, mniej więcej dwa razy głębsza, była zrobiona przez asteroidkę, która miała 50 metrów średnicy. Tak, to była wielkości mniej więcej tego budynku może? I zrobiła, może trochę mniejsza, i zrobiła dziurę o wielkości, która by rozwaliła, prawda, całe centrum Warszawy spokojnie. Więc jeżeli chodzi o szczegóły takiego procesu, to sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, dlatego że ponieważ znowu mamy do czynienia z tak gigantycznymi prędkościami, tak gigantycznymi energiami, skały zaczynają zachowywać się trochę jak płyn. To jest super dziwne, ale przy tych ciśnieniach, które tam mamy, przy temperaturach, które tam mamy, tak to wygląda. Tutaj jest taka numeryczna symulacja zderzenia z asteroidą. Asteroida ma, która jest symulowana, miała około 9 km średnicy, czyli to była ta asteroida, która ukatrupiła dinozaury, mniej więcej. I tutaj jest licznik czasowy. Za chwilkę puszczę ten film i będę go zatrzymywać co chwilkę. Więc uwaga, zaczynamy zderzenie. To jest jakby milisekunda przed zderzeniem, prawda? Jeszcze nie dotknęła asteroida Ziemi, ale już w zasadzie dotyka. W ciągu 8 sekund mamy dziurę, która trochę, a cała okolica trochę wygląda, jakbyśmy wrzucili do wody jakiś kamek, prawda? Proszę zwrócić uwagę na to, jeszcze kawałeczek puszczę. O, proszę bardzo. Jesteśmy tutaj i jesteśmy po 50 sekundach, czyli niecała minuta. I mamy dziurę o jakiej głębokości? 20 kilometrów, prawda? Było płasko, a tu nagle dziura 20 kilometrów. Ściany, które są praktycznie pionowe, tak? I gigantyczna ilość materiału, która została wyplumknięta z całej tej dziury. Jeżeli krater byłby niezbyt duży, to znaczy właśnie 1 kilometr, 2 kilometry, no takie maleństwa generalnie rzecz biorąc, to mniej więcej by się tak skończyło i mielibyśmy krater prosty. Czyli coś takiego, jak mamy w tej Arizonie. Mamy taką miska, wygląda jak miska, nie? Materiał jest wyrzucony na zewnątrz, więc po prostu ten ejecta, czyli ten materiał wyrzucony, ląduje nam na powierzchni. Skały są, jakby ta dziura nie jest aż tak głęboka, że wewnętrzna siła skał nie jest w stanie utrzymać tej dziury w mniej więcej swoim kształcie. I kończymy. Natomiast jeżeli jesteśmy gigantycznym kraterem uderzeniowym, to cała rzecz idzie dalej. I w ciągu jakby kilku minut ta wielka dziura jakby odplumkuje się z powrotem, w związku z czym zamiast robić takiej miski, miksko-kształtnego krateru, kończymy z czymś, co ma albo na środku sporą górę. Nie wiem, czy Państwo śledzili poczynania łazika Curiosity. On wylądował właśnie w takim kraterze, który na środku ma wielką górę. To właśnie coś takiego, wyniesienie centralne, czy central uplift po angielsku. Natomiast jeżeli krater jest jeszcze większy, to ta centralna góra jest na tyle duża, że ona się zaczyna załamywać i kończymy z takim czymś, co wygląda trochę jak sombrero. Czyli ma takie, jakby ma krawędź z zewnątrz i później ma takie dodatkowe kółko w środku. A jeżeli jest naprawdę duże, to możemy mieć kilka takich kółek. To jest krater, gigantyczny krater, która się nazywa basen tak naprawdę, bo jest już tak duży, który jest na Księżycu, nazywa się Orientale i który jest tak naprawdę takim cyklem koncentrycznie ułożonych łańcuchów górskich, zrobionych w wyniku zderzenia jednej tylko asteroidy. Nie widzimy na szczęście tego, bo jakby mnie by to trochę przerażało, jakby było takie wielkie oko wpatrzone cały czas na nas, nie? Na szczęście ten krater jest jakby z boku, więc nie widzimy tego przez cały czas. Ale porozmawiajmy o innym filmie, który mam nadzieję wszyscy obejrzeli, dlatego że zawdzięczamy mu naprawdę dużo, a mianowicie Armagedon, asteroida, która przydarzyła się, która to proszę obejrzeć koniecznie. Naprawdę powinniśmy wszyscy dziękować Bruce'owi Willisowi za jego tutaj działania i nie żartuję, bo dowiemy się za chwilę dlaczego. Asteroida, która zmierzała w naszym kierunku w filmie Armageddon, miała 1000 kilometrów średnicy i takie zderzenie rzeczywiście byłoby bardzo niebezpieczne. Wątpię, czy by całkowicie wykatrupiło cały świat, w sensie wszystkie organizmy. Ja myślę, że najnowsze badania wskazują, że mikroorganizmy, bakterie, archea by sobie poradziły, ale jakby z nami byłby koniec z całą pewnością. Krater byłby szerokości Afryki. Natomiast w zależności od tego, jak by walnęła ta asteroida, mogłoby się zmienić długość dnia, wydłużyć albo skrócić o jakieś 30 minut. Więc dobrze, że tutaj Bruce Willis nas uratował od tego. ale uratował nas tylko od tego, co tutaj czekało na nas w przyszłości. Natomiast w przeszłości tego typu zdarzenia miały miejsce na Ziemi i miały miejsce na innych planetach. Wiemy o tym na pewno, patrząc po prostu na powierzchnię Księżyca. Jak Państwo, chyba teraz jest jakoś okolica pełni, więc będzie to idealnie widać. Proszę zerknąć i tam widać takie, jakby generalnie Księżyc jest dosyć jasny, ale od czasu do czasu są takie ciemniejsze placki, nie? Te ciemniejsze placki to są wielkie kratery uderzeniowe, te baseny uderzeniowe, które zostały częściowo albo całkowicie wypełnione bazaltem, dzięki czemu jakby są dużo ciemniejsze. Bazalt to taka skała, która jakby z wulkanów, na przykład na Hawajach wypływa, albo z Islandii, i jest dużo ciemniejsza niż pozostałe skały na powierzchni Księżyca, i dlatego fajnie to widać. I na przykład takie Morze Imbrium ma ponad 1000 kilometrów średnicy, dzięki czemu tak dobrze je widać nawet gołymi oczami. Inne takie morza, Serenitatis, 700, Humorum ponad 400, ale to nie jest największy krater uderzeniowy, jaki mamy na powierzchni Księżyca. Jego nie widać, bo jest z drugiej strony, po odwrotnej stronie Księżyca i ma 2500 kilometrów średnicy. Gigantyczny. Jakby był odrobinę większy, mógłby nam rozwalić Księżyc i wtedy nas by tu nie było. No, ale kiedyś nas waliło i to całkiem nieźle. Na szczęście teraz już nie jest aż tak źle. Jak sobie zerkniemy na taki wykres, który był zrobiony dzięki danym dostarczonym przez program Apollo, tutaj mamy czas. Zero to jest obecna chwila powstania Układu Słonecznego 4,5 miliarda lat temu. I widzimy, że tych uderzeń było wiele, wiele, wiele więcej niż jest teraz. I przez to Ziemia mogła wyglądać mniej więcej tak. Na szczęście teraz już nie jest tak źle. Na szczęście większość tego jakby kosmicznego śmiecia, które zostało po utworzeniu naszego Układu Słonecznego, zostało już zużyte na dobudowywanie planet. I ten wykres pokazuje nam, jaka jest prawdopodobieństwo zderzenia z ciałem o określonej wielkości. Więc tutaj mamy na osi X mamy wielkość asteroidy, więc to jest albo w jakby średnicy asteroidy, która jest nam łatwiej nam wziąć pod uwagę, albo ilość energii, która jest wyzwolona w czasie takiego zderzenia, a tutaj mamy prawdopodobieństwo, jakby częstotliwość występowania tego typu zdarzenia. Więc na przykład takie ciała, które są malutkie, dużo, dużo częściej się z nami zderzają, w zasadzie bezustannie, codziennie na Ziemię spada 100 ton materiału pozaziemskiego. 100 ton. 100 ton to jest tyle, ile ma płetwal błękitny. Codziennie płetwal błękitny materiału pozaziemskiego rozbija się o Ziemię. Oczywiście jest on, jakby ten płetwal błękitny nie jest w jednym kawałku, tylko jest w takich malutkich, dosłownie kawałkach, które mają wielkość ziarnka piasku, które od czasu do czasu możemy widzieć, podziwiać, tutaj mieć nadzieję, że nasze życzenie zostanie spełnione. Widzimy je właśnie jako spadające gwiazdy i uważamy, że jest to bardzo urocze i super. Chyba, że jesteśmy w kosmosie, kosmonautami, astronautami, dlatego że wtedy nawet taki malutki kawałeczek, który jest dosłownie wielkości ziarnka piasku, może być bardzo niebezpieczny. Znowu, przypomnijmy sobie, 20 km na sekundę. To jest szybciej niż najszybszy snajperski urządzenie do karabin. Dziękuję, tak. Więc tego typu rzeczy doprowadzały w przeszłości do niebezpiecznych rezultatów. Na przykład tutaj Państwo widzą, co się stało z rękawicą jednego z astronautów, który niestety miał pecha, dlatego że przy tym, jak wychodził ze środka Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, jakby mały właśnie taki asteroidka, wielkości ziarnka piasku znowu dosłownie, walnęła w to miejsce, którym się jakby podtrzymuje, żeby wyjść i żeby nie odlecieć w przestrzeń kosmiczną. I przez to robią się takie bardzo, znowu robi się malutki krater uderzeniowy z tym materiałem wyrzuconym, tylko że ponieważ to jest zrobione w metalu, to te kawałki po prostu są jak nóż ostre. I nastąpiło częściowe przerwanie tego kombinezonu kosmicznego. Na szczęście był bardzo blisko wyjścia i zdążył wrócić, nic się nie stało, ale takie rzeczy na pewno będą się zdarzać dalej. Jeżeli asteroida jest większa, to znaczy ma kilka, na wejściu w atmosferę ma kilka metrów średnicy, nie wiem, 4 na przykład, to może dolecieć do nas jako meteoryt. I znowu, zachęcam do obejrzenia wspaniałego przykładu meteorytu, który w bardzo, bardzo widowiskowy sposób zleciał na Polskę w połowie XIX wieku, przeleciał nad Warszawą i uderzył bardzo blisko wioski, z której pochodzi moja mama, więc jestem bardzo przywiązana do tego meteorytu. I oczywiście nie jest to bardzo niebezpieczne, nigdy w życiu nie mieliśmy nikogo nigdy nie mieliśmy żadnego człowieka, który został ukatrupiony przez meteoryt. Jest jedna informacja na temat tego, że być może kawałek Marsa w psa w Egipcie, ale nigdy bywali ludzie, którzy zostali uderzeni meteorytem, ale nieśmiertelnie, o tak. Natomiast jeżeli moglibyśmy sobie wyobrazić coś takiego na Marsie, szczególnie jak różni optymistycznie myślący architekci projektują wspaniałe kopuły pełne szklanego tutaj przejrzystości umożliwiającej kontakt z naturą i czymś tam jeszcze, to ja za każdym razem po prostu myślę, tego kontaktu z naturą za chwilę może być trochę za dużo. Więc właśnie ze względu na przykład uderzenie przez meteoryt, który z uwagi na to, że na Marsie jest dużo mniej gęsta atmosfera, zdarza się dużo częściej. To jest krater, o którym tutaj mówiliśmy przed chwilą, najmłodszy krater uderzeniowy na Ziemi, Karankas, w 2007 roku. Niewielka asteroida uderzyła w Ziemię, bardzo nietypowa sytuacja. Gdyby to nie było najprawdopodobniej w Peru, czyli na wysokości jakichś 5000 metrów nad poziomem morza, ta asteroida rozpadłaby się na kawałki, coś jak to miało miejsce w Czelabińsku. Który to? Państwo zapewne pamiętają, w 2013 roku nad miastem w Rosji wybuchła asteroida, która na wejściu miała 20 metrów średnicy, więc już była taka dosyć spora. Gdyby była zrobiona z metalu, pewnie doleciałaby do Ziemi, zrobiłaby bardzo fajny obiekt, który mogłabym badać. No ale ponieważ była zrobiona z kamienia, rozpadła się i większość energii została zdeponowana w powietrzu. W wyniku tego miało to bardzo porównywalne skutki do tego, jaki ma wybuch bomby, i to takiej dosyć silnej w atmosferze. 1500 osób zostało rannych. Więc jeżeli kiedyś Państwo zobaczą znienacka na niebie pojawiający się świecący obiekt, to proszę nie iść do światła. Proszę iść od światła, a najlepiej schować się w jakimś miejscu wewnętrznym, w jakimś korytarzu, dlatego że no to w żadnym wypadku to nie jest dobra wiadomość, więc

50 metrów średnicy, które wypłaszczyło w bardzo specyficzny sposób bardzo duży kawałek lasu. Co ciekawe, mimo bardzo wielu prób, nadal nie znaleźliśmy ani kawałeczka materiału pozaziemskiego. Ale to nie byli kosmici, obawiam się, mimo różnych teorii. Natomiast dokładnie jakby podobnej wielkości ciało, tylko że zrobione z metalu, uderzyło właśnie w tej Arizonie, gdzie zrobiło krater o średnicy tych 1200-1400 metrów. On taki trochę kwadratowy jest ze względu na budowę geologiczną w okolicy. Więc znowu, jakby w zależności od tego, jakie to jest ciało, może mieć bardzo różne skutki dla okolicy. No i oczywiście Chicxulub, czyli zabójca dinozaurów. Czy ktoś wie, dlaczego ten zabójca dinozaurów ukatrupił dinozaury? Jakiś pomysł? Dobrze, to będę kontynuować w takim razie. Więc po pierwsze, oczywiście, jak już tutaj już omawialiśmy, te dinozaury, które miały nieszczęście być o tutaj, albo tutaj, albo tutaj, widać mój ten... O, dobra. No oczywiście zostały trafione bezpośrednio, w związku z czym wzięły się i nawet nie rozbiły na kawałki, na pył, o. Tylko wręcz i nawet nie wyparowały, tylko zmieniły się w plazmę. Więc szybka, no nie powiem przyjemna, ale przynajmniej szybka śmierć, prawda? Całkiem spoko. Więc na samym początku, jakby tak naprawdę dinozaurów to tam nie było, znaczy takich dinozaurów lądowych tam nie było, bo asteroida trafiła morze, płytkie morze, które, więc tutaj na pewno coś tam sobie mogło pływać, jakaś była wesoła trochę rafy, dlatego koralowej, bardzo dużo takich skał zbudowanych z węglanu wapnia, co było bardzo ważne jako skutek, więc szybko po tym, jak powstał ten krater, gdy uderzyła asteroida, wróciło morze i w sumie dla samej tej okolicy bardzo szybko, w ciągu, geologicznie bardzo szybko, w sensie, w ciągu kilkudziesięciu, może kilkuset lat, z grubsza wszystko wróciło do normy, plus takie efekty związane z tym, że cała ta okolica była cieplejsza niż gdzieś indziej, w związku z czym mogły się zrobić takie systemy geotermalne. Generalnie rzecz biorąc, było całkiem okej. I po bardzo szybkim czasie nie było nawet śladu po tym, że tam kiedyś coś się zrobiło. Znaczy nie było bardzo szybko, w sensie kilkaset tysięcy lat do miliona lat mniej więcej. No geologicznie, prawda, mgnienie oka. Ale co ciekawe, tego krateru w ogóle nie widać teraz na powierzchni. Między innymi właśnie dlatego, że trafiło to w płytkie morze. Płytkie morze, które od razu zalało z powrotem tą wielką dziurę, wypełniło ją osadami, dzięki czemu ten krater jest cudownie zachowany, tylko że nie widać go na powierzchni. Żeby zobaczyć, co tam jest pod spodem, trzeba zrobić albo badania geofizyczne, albo przewiercić się. Nawet jak tutaj zbliżam w tą okolicę, czy ktoś widzi obrys krateru? Teraz widać trochę. Tak? Jest taka malutka, znaczy niewielka skarpa. Tutaj normalnie nie widać. Widać tylko dlatego, że jakby ten obraz jest tak ma ustawione skalę barwną, żeby podkreślić jak najbardziej ten kształt krateru. Ale normalnie naprawdę nie widać i bardzo niewiele rzeczy wskazuje na to, że ten krater tam się znajduje, mimo że ma 180 km średnicy. Więc trochę trwało, zanim udało się znaleźć, gdzie ten krater w ogóle jest. Dlatego, że najpierw znaleziono takie ślady związane z ilością irydu na całym świecie. Iryd to jest taki pierwiastek, który jest bardzo rzadki na Ziemi, dlatego że na Ziemi jako całej jest go całkiem sporo, tylko że w większości jest głęboko w jądrze Ziemi. Na powierzchni jest go bardzo mało. Natomiast w asteroidach, szczególnie tych takich, które nie przeszły dużej ilości przetapiania, mamy bardzo dużo irydu. I dzięki temu, że w jednym z miejsc, dokładnie na granicy pomiędzy tą częścią skał, gdzie mamy dinozaury, i tą częścią skał, gdzie już nie ma dinozaurów, odkryto cieniuśką, kilkucentymetrową, dosłownie dwucentymetrową warstwę skał.

0: biały, która zawierała całe mnóstwo irydu, całe mnóstwo takich kropelek przetopionej skały i jeszcze w dodatku w bardzo specyficzny sposób zszokowanych minerałów, takich zniszczonych przez przejścia fali szokowej minerałów. Dzięki temu, i to jakby najpierw odkryto we Włoszech, proszę bardzo, o tutaj, a później zaczęto znajdować podobne rzeczy na całym świecie, ale nadal nie było tego głupiego krateru. Prawda? Widzimy, że mamy zanieczyszczenia rozniesione po całym świecie. Na pewno wiadomo, że coś walnęło wielkiego, ale nie można było tego znaleźć. I dopiero takim trochę przypadkowym, dzięki przypadkowym działaniom i wypłynięciu danych od firm naftowych, które tam bardzo intensywnie robiły odwierty za właśnie węglowodorami, udało się znaleźć tenże krater. Skutki uderzenia tej asteroidy były gigantyczne, dlatego że wyginęło jakieś 50 do 75% wszystkich rodzajów zwierząt, znaczy gatunków, które występowały na Ziemi. Jest to jedno z tak zwanych wielkich wymierań. Tak naprawdę, ale to jest jedyne wielkie wymieranie, które jednoznacznie możemy powiązać właśnie z uderzeniem asteroid. Wszystkie inne miały inne powody, mimo że wiele osób próbuje znaleźć intensywnie jakby jakieś jeszcze inne asteroidy, na które można by zrzucić winę, ale jak na razie tylko ten jeden, tylko to jedno wymieranie, przesunęło mi się, można zrzucić na asteroidę. Więc jeszcze raz, co się stało? Więc po pierwsze, jeżeli jakiś dinozaur był w samym centrum, no to prawda, był wyparowany, zmieniony w plazmę, wszystko okej. W odniesieniu do w odległości kilku tysięcy kilometrów od miejsca uderzenia, to nadal była taka coś jak kula ognia, którą można porównać wyłącznie do tego, co miało miejsce w czasie wybuchu jądrowego. W kolejnej odległości w kolejnej odległości, która jest tutaj pokazana jakby tym żółtym kolorem, jeżeli było się jakimś dinozaurem, to można było mieć zapadnięte płuca, szczególnie jeżeli było się dużym dinozaurem, dlatego że przechodziła fala szokowa, która mogła właśnie zniszczyć płuca. No a jeszcze jak się było kawałek dalej, to zawsze można było zarobić jakimś kawałkiem kamienia w łeb. Więc były opcje na to, żeby zginąć, no ale szczerze mówiąc, to jakby się teoretycznie było na drugim końcu świata, no to czemu by się przejmować takim, wiecie, wydarzeniem na jakimś Jukatanie? A jednak jakby to wielkie wymieranie dotknęło zwierzęta na całej Ziemi. A dlaczego? Więc nie tylko mieliśmy do czynienia z tsunami, z bardzo lokalnie zrobionymi problemami właśnie z upieczeniem żywcem, ale przede wszystkim w atmosferę zostało wpompowane w jednej chwili całe mnóstwo dwutlenku węgla i dwutlenku siarki. Co oznacza dwutlenek węgla, wszyscy wiemy. I to nawet było wpompowane dużo szybciej niż my pompujemy. Co oznacza dwutlenek siarki? Siarka ma jakby działanie odwrotne do dwutlenku węgla, szczególnie jeżeli zostanie wpompowana w wysokie partie atmosfery. Jeżeli ktoś widział okropny film katastroficzny chyba Pojutrze, to jakby wydaje mi się, że oni tam kombinowali właśnie z wpompowywaniem tego dwutlenku siarki do wysokiej atmosfery, w wyniku czego bardzo zbyt intensywnie ochłodzili atmosferę. To oczywiście jest jakby wymyślony i przerysowany i niezbyt dobry film katastroficzny, ale sam pomysł jest czymś, co jest bardzo potencjalnie rozważane. Więc w wyniku tego mieliśmy nie tylko kwaśne deszcze, które rozpuszczały nasze dinozaury żywcem, bo znowu wpompowaliśmy mnóstwo siarki, tlenku siarki, który łączył się z wodą, tlenek siarki plus wodę, kwas siarkowy, niezbyt fajnie, ale też mieliśmy gigantyczne wahania klimatu, które dinozaury, szczególnie te duże dinozaury, nie były w stanie przeżyć. Mniejsze zwierzęta były w stanie sobie z tym poradzić, ale te duże dinozaury nie i dlatego wyginęły. Czyli jakby dinozaury wybiła nie tyle asteroida, co zmiany klimatu. I to jest tak istotna rzecz, którą należy zwrócić uwagę. Okej, szybko. Co możemy zrobić, żeby nie było to, że jesteśmy całkiem bezbronni? Bo co prawda dinozaury nie miały swojej agencji kosmicznej, ale my mamy już agencje kosmiczne i możemy coś z tym robić i już robimy. Więc po pierwsze możemy dowiedzieć się, ile potencjalnych rzeczy nam grozi. Mieliśmy, jak tutaj widać, w latach 70. znaliśmy jakieś 4500 asteroid zaledwie, ale później z czasem coraz więcej asteroid było rozpoznawanych. Te zielone to są takie, które mają orbity, które nie przecinają orbity ziemskiej, więc przynajmniej na razie w nas nie celują. Te czerwone, które tutaj od czasu do czasu się pojawiają i coraz więcej ich jest, to są te, które mogą nam potencjalnie grozić. Im bardziej, co prawda jakby im więcej wiemy, tym bardziej przerażająco wygląda ten wykres, ale z drugiej strony tym lepiej możemy się przygotować na potencjalne niebezpieczeństwo. Tutaj mamy statystykę tych ciał niebieskich, które potencjalnie, które nie tyle, że w nas celują, tylko że które mają orbity, które przecinają orbitę Ziemi. Nie jeżeli chodzi o jakby bezpośrednie przecięcie, ale jakby przelatują dosyć blisko nas, o tak powiedzmy. Co my tu mamy? Mamy z jednej strony wykres czasu, prawda, od 1980 roku do przed kilku dniami, bardzo świeże dane, i widzimy, że te asteroidy zostały podzielone na trzy klasy. Ta klasa powiększa niż 1 kilometr. Widać, że ta linia jest już całkiem płaska. To jest bardzo dobra wiadomość, dlatego że to oznacza, że znamy praktycznie wszystkie asteroidy, które są większe niż 1 kilometr, które tutaj fruwają blisko nas i które mogłyby potencjalnie nam grozić. W związku z czym wiemy na pewno, że coś w rodzaju tego, co przydarzyło się dinozaurom, nie grozi nam w najbliższej przyszłości. Nie musimy się tym przejmować. Więc to jest dobra wiadomość. Trochę mniej dobra wiadomość jest to, jak bardzo strome są te wykresy, jeżeli chodzi o te asteroidy, które mają pomiędzy 1 kilometrem a 140 metrami, a jeszcze bardziej te, które są mniejsze niż 140 metrów. Przypominam, ta asteroida, która zrobiła tę wielką dziurę w Arizonie, miała około 50 metrów, więc jesteśmy w tym niebieskim kawałku, nie? Większości, absolutnie większości tych asteroid nie śledzimy jeszcze. Ale to się zmienia, więc jakby nie jest aż tak źle. Chciałabym jeszcze, żeby Państwo zwrócili uwagę na ten punkt, który jest tutaj, który jest bardzo istotny i bliski mojemu sercu i powinien być bardzo bliski Państwu sercu, i którym jakby do tego czasu ta liczba, jakby przyrost liczby asteroid, o których wiemy, które przebywają blisko Ziemi, był dosyć taki, wiecie, płaski, nie? No zwiększało się to, ale niezbyt istotnie. Natomiast po tym punkcie w 1998 roku nagle ten kąt zmienił się na dużo większy. Czy ktoś ma pomysł, co miało miejsce w 1998 roku? Nie? Tak, ale dlaczego? To jest coś, o czym mówiłam wcześniej, w czasie wykładu. Bruce Willis. Tak, proszę Państwa. Ja autentycznie nie żartuję. Jakby przed tym czasem naukowcom byłoby naprawdę bardzo trudno wytłumaczyć politykom, którzy musieli dać pieniądze na badania. Hej, dajcie kasę, tu są nasze wyliczenia, prawda? Tutaj dinozaury wyginęły, ojejciu, 65 milionów lat temu, ble, ble, ble. No po prostu polityk spał, zanim w ogóle jeszcze naukowiec otworzył usta. Po Armagedonie politycy prosili, żeby naukowcy zechcieli wziąć pieniądze na większe badania. To jest, proszę Państwa, tutaj siła popkultury, której nie należy lekceważyć, dlatego że naprawdę, jeżeli kiedyś będzie w nas celowała jakaś asteroida i się przed tym obronimy, to Bruce Willis będzie osobą, której należy dziękować. Oczywiście historia jest bardziej skomplikowana i mogę ją opowiedzieć dalej, ale jakby wcześniej, bo wcześniej byli naukowcy i super ciekawa historia naukowa, ale Bruce Willis to jednak był tą osobą, która wszystko zmieniła. Tak? 5 minut, tak. Jeżeli Państwo mają taką masochistyczną trochę naturę, to zachęcam do zajrzenia na tą stronę internetową, którą tutaj widać i zaglądania co jakiś czas, a mianowicie jest to strona, która właśnie pokazuje, co tam koło nas przelatuje akurat. Więc tutaj ściągnęłam dane na temat tego, co tam dzisiaj, jutro i pojutrze nas czeka w najbliższej okolicy. Jak widzą Państwo, 3 asteroidy dzisiaj, o których wiemy, minęły nas, tylko dzisiaj. Były one w takiej sporej odległości, znaczy 2 z nich były w sporej odległości. LD to jest Lunar Distance, czyli odległość pomiędzy Ziemią a Księżycem. Czyli jeden 17, drugi 18 razy dalej niż Księżyc od nas odleciał, więc całkiem daleko. Ale jedna z nich była całkiem blisko, tylko 2 razy dalej niż odległość między Ziemią a Księżycem. I była ona kilka godzin temu o 16:18. Czasu londyńskiego, więc jeszcze mniej dawno. Natomiast i większość z nich była na szczęście bardzo mała. Ta, która przeleciała bardzo blisko nas, miała od 10 do 20 metrów średnicy, więc niezbyt duża. Coś takiego, jak maksymalnie wybuchło nad Czelabińskiem. Minęła nas, nic nam nie grozi. Natomiast za 2 dni, 24 marca, będzie przelatywać koło nas, znowu w odległości 13 razy dalej niż odległość Ziemia-Księżyc, asteroida już bardzo poważnych rozmiarów, jak tutaj widać, od 200 metrów do prawie pół kilometra. Więc znowu, przeleci koło nas, minie nas, nie należy się tym przejmować, ale jakby jednak walnęła, nie byłoby dobrze, proszę Państwa. I tutaj mamy kilka takich, co potencjalnie mogą w nas trafić. Te tutaj, wiemy na pewno, wszystko jest spoko, minie nas na pewno, nie musimy się przejmować. Tymi musimy się przejmować. Ale też bez przesady, dlatego że jak na razie szanse na to, że się z nami zderzą, nie są duże. Proszę bardzo, największe prawdopodobieństwo jest takie, że trafi w nas coś, to prawdopodobieństwo to jest 1,2%. Ale to jest malutka asteroidka, która ma 7 metrów. Jakby nie należy się tym przejmować za nadto. Może to się zdarzyć w ciągu następnych mniej niż 100 lat z grubsza. Natomiast asteroidy, którymi należy się przejmować, to są te dwie tutaj na górze. Znowu, prawdopodobieństwo, że to się zdarzy, jest super małe, prawda? 1 do 1800 jakby prawdopodobieństwo, 1 na 1800. W związku z czym super, super małe, ale jakby coś w nas walnęło, na przykład właśnie taka asteroida Bennu, która jest przewidywana na potencjalne walnięcie w nas za jakieś niecałe 200 lat, nie byłoby zbyt wesoło, dlatego że ona ma właśnie te pół kilometra średnicy. Może się jeszcze okazać to, jakby to prawdopodobieństwo jest niewielkie. Jest bardzo dużo szans na to, że nas nie trafi. I jak na razie bardzo intensywnie obserwujemy tą właśnie asteroidę, żeby przewidzieć, co tam się dalej z nią wydarzy i czy będziemy musieli wysłać jakąś misję, żeby się bronić, czy też nie. A jakie mamy opcje? Więc po pierwsze, możemy, to jest najlepsza opcja, wysłać statek kosmiczny, który bardzo powoli, delikatnie i w przewidywalny sposób leciutko przesunie asteroidę na trochę inną orbitę, prawda? Jakby kosmos jest duży, Ziemia jest stosunkowo mała, jest wiele szans na to, żeby w nas nie trafiło. Wystarczy delikatnie przesunąć, jeżeli dobrze, prawda, przewidzimy, jak to zrobić, żeby w nas nie trafiło. Jeżeli mamy wystarczająco dużo czasu, jeżeli odkryjemy, że coś nam grozi z wystarczającą dużą ilością czasu, czyli właśnie te kilkaset lat na przyszłość. Druga opcja, możemy wysłać ekipę bohaterskich malarzy pokojowych, którzy przemalują nam naszą asteroidę na inny kolor. Nawet przemalowanie asteroidy na inny kolor zmieni w super przewidywalny, super bezpieczny sposób orbitę takiej asteroidy ze względu na to, jak asteroida wchodzi w interakcję z wiatrem słonecznym i jakby promieniowaniem słonecznym. Więc to jest druga opcja. Na inny się tak wyrażę. Więc jeżeli asteroida jest jasna, to pewnie najlepiej ją przemalować na ciemny, ale natomiast jeżeli jest ciemna w kolorze, ma niskie albedo, przemalujemy na odwrotne, po to, żeby zmienić jak najbardziej jej trasę. Ale jakby to jest coś, co dosyć dobrze rozumiemy, co jest bardzo bezpieczne, bardzo przewidywalne, ale znowu potrzebuje nawet jeszcze większych ilości czasu, żeby coś zadziałać. Tak, tak. I oczywiście ostatni sposób, ulubiony przez wszystkie filmy hollywoodzkie, to znaczy wysyłamy statek kosmiczny, wybuchamy bombę atomową i nie wybuchamy tej asteroidy na kawałki jak w Armagedonie, nie, zły pomysł. Używamy tej bomby jako takiego super silnego kopniaka, które nam przesunie o dużą ilość orbity w jednej chwili. To jest bardzo kiepski pomysł, jest bardzo nieprzewidywalny, ale czasem może być jedyną możliwą opcją, jeżeli znajdziemy tą asteroidę z bardzo małym wyprzedzeniem. A teraz najlepsza możliwa wiadomość, a mianowicie to, że tego typu misja już jest w drodze. Już jest w drodze i co więcej, to nie jest misja do asteroidy, która rzeczywiście nam grozi w jakikolwiek sposób, to jest misja pilotażowa, sprawdzająca to, czy nasze przewidywania na temat tego, jak to wszystko działa, rzeczywiście mają rację bytu, czy nie. To jest misja DART, która została wystrzelona w zeszłym roku i która w tym roku na jesieni przyleci do systemu, który tutaj widać, składającego się z większej asteroidy i małej takiej asteroidki, która robi za jego mały księżycek i bezczelnie walnie w ten mały księżycek, żeby zobaczyć, czy w przewidywalny sposób jesteśmy w stanie takim właśnie zderzeniem kinetycznym zmienić orbitę tej mniejszej asteroidy i czy w związku z tym będziemy w stanie użyć tej techniki w przyszłości właśnie w taki przewidywalny sposób i obronić się przed losem dinozaurów. I dziękuję bardzo. Dodam jeszcze, że mam całe mnóstwo ciekawych skał do obejrzenia, więc jak już skończą się pytania, to zachęcam do bezpośredniego macania. Są skały, które zostały zmasakrowane przez przejście fali szokowej. Na przykład ten jest tutaj z krateru Wreda Ford, jednego z najstarszych, największego krateru uderzeniowego na świecie. Tutaj mamy kawałki asteroid żelaznych. Tutaj mamy kawałek asteroidy, który zleciał przeleciał nad Warszawą i spadł na małą wioskę, w której mieszkał mój przodek, moi przodkowie. A tutaj mamy kawałek Marsa. Więc zachęcam do macania.
1: Jak się ta wioska nazywa?
0: Środek spadku był obryty, ale meteoryt nazywa się Półtuski, dlatego że to jest największa miejscowość w okolicy.
1: Czyli podebrał Półtusk trochę, tak. Sławę. Kto z Państwa na sali ma pytania? Bardzo prosimy.
2: Na wieży w Muzeum w Półtusku nie ma kawałków meteorytów?
0: Oczywiście, że ma. Jak właśnie powinno mieć, dlatego że nadal można w okolicy znaleźć fragmenty meteorytu półtuskiego i od czasu do czasu nawet takie spore i całkiem fajne się pojawiają. Więc absolutnie tak, ale jest też kilka innych miejsc, na przykład w Warszawie. W Polsce bardzo polecam udać się do właśnie Poznania, gdzie mamy nie tylko kratery uderzeniowe, ale też bardzo fajne muzeum, które takie przy Wydziale Geologii, które jest co prawda otwarte bardzo rzadko, ale za to jest otwarte i są tam studenci, którzy oprowadzają po wystawie, więc bardzo zachęcam. W piątki od 12 do 13:30. Niezbyt długo, ale bardzo zachęcam.
3: Jeśli można, pani doktor, może to jest oczywiste jakieś pytanie albo odpowiedź, ale ja nie bardzo do końca rozumiem różnicę pomiędzy asteroidą a meteorytami. Czy jakoś prosto może pani to wytłumaczyć?
0: Pewnie. Meteoryty to jest to, co możemy wziąć w rękę i pomacać, dlatego że już spadło tutaj do nas na Ziemię. Asteroida to jest jak jest w przestrzeni kosmicznej, w związku z czym prawda, takie pytanie bardziej filozoficzne byłoby, czy jest meteorytem, czy asteroidą, jeżeli wylądowalibyśmy na asteroidzie i byśmy wzięli. Myślę, że raczej jednak fragment asteroidy. Powiedzmy, że meteoryt musi przejść przez atmosferę i wylądować na powierzchni naszej planety. Albo innej planety.
1: Ja się tu na chwilę wbiję w kadr. Pozdrawiamy internet. Jest pytanie z internetu. Skąd wiadomo, że asteroidy pochodzą z Marsa? Że niektóre te kamienie pochodzą z Marsa?
0: To jest bardzo dobre pytanie i daje mi powód, żeby tutaj blablać przez następne co najmniej 5 minut, więc bardzo się cieszę. A mianowicie... meteoryty niektóre było wiadomo, że są dziwne, dlatego że absolutna większość meteorytów, które mogą Państwo zobaczyć, są super stare. To jest starsze niż Ziemia dosłownie. Więc na przykład jeżeli Państwo dzisiaj dotkną tego meteorytu tutaj, nawet tego tutaj żelaznego meteorytu, to jest najstarsza rzecz, jakiej Państwo kiedykolwiek dotkną, chyba że zaraz potem dotkną Państwo tego, bo ten jest trochę starszy, ale niewiele. Więc są starsze niż Ziemia. Mają 4,5 miliarda lat, powstały jakby z tych kawałków, takich kawałków powstała Ziemia. Tak? Natomiast niektóre meteoryty były podejrzanie młode. Miały nadal, były super stare jak na jakieś ziemskie skały, no ale mimo wszystko miały na przykład 3 miliardy lat, miały 2 miliardy lat czy miliard lat, więc jak na meteoryty były absurdalnie młode. Więc było wiadomo od początku, że one muszą pochodzić z jakiegoś ciała, które jest dużo większe niż przeciętna asteroida. Dlatego, że asteroidy bardzo się podgrzały na samym początku powstawania Układu Słonecznego ze względu na funkcjonowanie izotopu, głównie aluminium-26, który jest super wydziela dużo energii. Więc podgrzały się, przetopiły. Ale później bardzo szybko się ochłodziły, dlatego że były małe, prawda? Małe ciała chłodzą się szybciej niż te większe, dlatego na przykład dzieci trzeba ubierać, bo tutaj mają małą objętość, dziękuję. Małą objętość w stosunku do swojego miejsca, ciała, którym mogą wypromieniować energię. Dokładnie to samo tyczy się asteroid. W związku z czym te asteroidy szybko się ostygły, natomiast wiadomo było, że te meteoryty, które są dużo młodsze, muszą pochodzić z jakiegoś ciała, które jest większe, z planety. I ponieważ jakby Mars jest dosyć mały, więc po pierwsze jest dalej w stosunku nas w Układzie Słonecznym, więc dużo i do tego jeszcze jest mniejszy niż Ziemia, było wiadomo, że najłatwiej byłoby dostarczyć ewentualnie takie meteoryty z Marsa na Ziemię. Prawda? Bo po pierwsze, łatwiej wystrzelić, jeżeli się prawda, walnie inną asteroidą i wystrzeli część tego materiału wyrzuconego. A po drugie, jakby większość z tych kamieni w końcu spada powoli takim spiralnym ruchem na Słońce. Nie? Niektóre z nich mogą zostać przechwycone przez naszą planetę i dzięki temu mamy właśnie takie kawałki meteorytu z Marsa. Więc jakby od początku podejrzewaliśmy, że to może być z Marsa. Ale dopiero gdy na Marsie przeleciały spektrometry mas, czyli takie urządzenia, które bardzo dokładnie badają skład chemiczny i izotopowy atmosfery. I później udało się wyciągnąć z tych meteorytów podejrzanych malusieńkie kawałki, malusieńkie bąbelki powietrza, które zostały zamknięte na sztywno w czasie zderzenia, które wywaliło te kawałki meteorytów na orbitę i porównać skład chemiczny atmosfery w bąbelkach ze składem atmosfery w atmosferze marsjańskiej, mogliśmy mieć pewność, że to jest rzeczywiście meteoryt z Marsa. Później okazało się, już na szczęście nie trzeba robić tych wszystkich czarów marów z tymi bąbelkami, bo to jest szalona robota laboratoryjna. Okazało się, że w tych skałach marsjańskich jest taki izotopowy odcisk palca, który można dosyć łatwo, o ile ma się pod ręką sprzęt za kilkanaście milionów euro, można zbadać i stwierdzić, że to jest rzeczywiście z Marsa. Więc dlatego wiemy, że to jest z Marsa.
1: Nie, taka prosta odpowiedź na, wydawałoby się, dość proste pytanie. Ktoś z Państwa na sali? Już pędzę.
4: Ja mam pytanie, w jaki sposób asteroidy łączą się i tworzą planety?
0: Nie wiemy.
4: A, dziękuję.
0: To, proszę. To jest bardzo dobre pytanie.
1: Rozwiążesz to w przyszłości.
0: Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście jest całe mnóstwo hipotez, jest całe mnóstwo jakby potencjalnych możliwości, ale nie ma jak na razie zgody naukowców na temat tego, co jest najbardziej istotne. Jakby jesteśmy w stanie zrozumieć mniej więcej to, w jaki sposób rosną z takiego pyłu, dosłownie wielkości powiedzmy ziaren piasku, do troszkę większych ciał, powiedzmy kilkudziesięcio, kilkuset metrowych, ale później nie jest jasne, dlaczego te ciała się sklejają w takie większe planety skaliste, z których później, jeżeli są wystarczająco duże, mogą rosnąć z tym gazem. Nie wiemy.
1: W internecie trwa dyskusja, co by było, gdyby taka asteroida ze złota uderzyła w Ziemię.
0: No, byłoby to dosyć nieoczekiwane, ponieważ złotych asteroid jak na razie nie zmierzyliśmy. Nie wiemy o ich istnieniu, więc podejrzewałabym UFO.
1: Czy ktoś z Państwa na sali jeszcze ma pytanie? Bardzo proszę.
5: Chciałam zapytać o atmosferę. Na ile ona nas chroni? Czy zmiany klimatu, które wpływają na skład atmosfery, mogą pogorszyć naszą sytuację?
0: Myślę, że w tym przypadku, znaczy atmosfera ma zdecydowanie chroni przed tymi wszystkimi małymi uderzeniami, to znaczy mniejszymi niż kilka metrów średnicy, czyli tymi takimi najczęstszymi, które jak jesteśmy w przestrzeni kosmicznej, jesteśmy całkowicie bezbronni w stosunku do nich i to jest naprawdę duży problem i przy planowaniu misji naukowych, ale przede wszystkim przy planowaniu takich misji związanych z wysyłaniem tam ludzi. Dlatego, że dosłownie, jeżeli będzie takie bezpośrednie trafienie takim ziarnkiem piasku rozpędzonym do 20 km na sekundę, no to jakby nie jesteśmy w stanie za dużo zrobić. No. Więc atmosfera bardzo nas chroni, ale to jest jedna rzecz ze zmianami klimatu, której nie musimy się obawiać. To, co jest istotne, to jest przede wszystkim gęstość atmosfery, a ta się nie zmieni zauważalnie, istotnie w wyniku naszych niecnych działań związanych z pompowaniem CO2 do atmosfery. Ten tutaj jest z Marsa. Ten tutaj, ja zapraszam.
2: Ale
0: jak
2: to znaczy, Marsa coś rąbnęło i on...
0: Dokładnie tak.
2: Odpryski.
0: Dokładnie tak. Jak tutaj pokazywałam ten taki film, zaraz przewinę do niego. Jeszcze kawałek. Już prawie. O, proszę bardzo. Jak tutaj jesteśmy... W tym momencie, szczególnie jeżeli ten impact jest najprawdopodobniej, po pierwsze musi być odpowiedniej wielkości, po drugie powinien być pod odpowiednim kątem, to wtedy część z tego materiału, które tutaj widać, ejecty, jest wystrzelona z prędkością wystarczającą na to, żeby wystrzelić część materiałów w przestrzeń kosmiczną. Co ciekawe, mamy nie tylko meteoryty z Marsa na Ziemi, mamy też meteoryty z Księżyca na Ziemi, a nawet najprawdopodobniej znaleźliśmy meteoryt z Ziemi na Księżycu i przywieźliśmy w ramach programu Apollo. Tak, z znakomita moim zdaniem.
1: A co się dzieje z tą asteroidą, która uderza? Ona wyparowuje, zmienia się w plazmę, tak jak te dinozaury? Co się z nią dzieje?
0: Tak. Jeżeli jest tak duża jak właśnie asteroida, która zrobiła Chicxulub, czyli ten, który wykończył dinozaury, jest w całości zmieniana w plazmę. Jeżeli jest mniejsza, może przeżyć. Znaczy, fragmenty mogą przetrwać. I właśnie dlatego na przykład dookoła krateru Morasco nadal można znaleźć fragmenty meteorytów. Tak samo w przypadku tego krateru w Arizonie, tam też jakby jednym z głównych dowodów, na podstawie których znaleziono ten krater, przynajmniej na początku zaczęto podejrzewać, że jest właśnie w wyniku, znaczy powstał w wyniku zderzenia z asteroidą, dlatego że dookoła niego było całe mnóstwo fragmentów meteorytu, który się nazywa Canyon Diablo, który był znajdowany właśnie jakby tak dookoła tego krateru. W związku z czym przy tych mniejszych kraterach możemy znaleźć jeszcze fragmenty. Większość z tej asteroidy znowu jest wyparowywana, jest zamieniona w plazmę, jest roztapiana. Ale im większa asteroida, tym mniej z niej zostanie. I w przypadku właśnie Chicxulubu żadnego jednoznacznego kawałka z tej asteroidy nie mamy. Jest jeden podejrzany być może, ale co do niego są jeszcze kłótnie duże. Większość z tego, znaczy absolutna większość, w sensie w zasadzie cały, został odparowany i możemy tylko widzieć te fragmenty irydu, które zostały rozniesione po całym świecie. Ale to nie jest jakby te pojedyncze atomy pochodzą z asteroidy, ale to nie jest jakby ich połączenia między tymi atomami a innymi rzeczami zostały jakby całkiem rozerwane. Ale same atomy pochodzą z asteroidy.
1: Czy ktoś z Państwa jeszcze?
2: To dotyczy Ameryki Południowej. Aha. Pamiętam, że przewodnik tam, tylko nie wiem, czy to było Chile, czy Peru, krater. Powiedział, że to jest krater, a stąd wiadomo, że jest krater, że jest zupełnie inna flora na brzegach tego wgłębienia, tej dziury, niż wokół.
0: Znaczy, to, że może być inna roślinność w samym kraterze w porównaniu do tego, jak jest wokół, absolutnie to jest możliwe, ale to nie tyle jest związane z tym, że to jest krater uderzeniowy, tylko bardziej. Nie wiem dokładnie, który to był krater, a to chętnie się dowiem później, ale najprawdopodobniej ma to związek z tym, że jakby to, w jaki sposób jest ukształtowana powierzchnia Ziemi, wpływa na mikroklimat danego obszaru. Czyli na przykład jeżeli mamy wielką dziurę w Ziemi, to tam na przykład może więcej padać albo mniej padać. Może być, nie wiem, gromadzenie ilości, no, dodatkowej ilości mgły, która znowu zmienia nam klimat, albo może być częściej ciepło, albo zimno. W związku z czym to jest możliwe, że jakby kształt krateru wpłynął na to, że tam jest inna roślinność w środku, ale to nie ma znaczenia z tego, co wiemy. To nie ma znaczenia, czy ten krater powstał w wyniku zderzenia z asteroidą, czy był to krater wulkaniczny na przykład. Zmieni się w sensie takim, że w niektórych przypadkach, szczególnie takich mniejszych kraterów, jesteśmy w stanie zmierzyć tą różnicę najnowocześniejszymi, jakby dzięki oznaczeniu geochemicznemu, ale nie miałoby to. Okej. To może mieć znaczenie. Jeżeli chcesz, opowiem, ale to zajmie kolejne 10 minut, to ostrzegam. Więc zderzenie z asteroidą zmienia właściwości gleby. W sensie takim, że na przykład jest, znaczy nie gleby, ziemi, która powstaje. Czyli na przykład jest taki poszatkowany na kawałki, zmielony na proszek dosłownie i z kawałkami blobów stopionej skały, jaką widać tutaj. Tu jest taki blob, taki niebieskawy. Cała reszta jest w większości po prostu zmielonym kawałkiem skały, która była całkiem normalną skałą wcześniej. To jest super smaczne dla mikroorganizmów. Mikroorganizmy uwielbiają siedzieć w takim miejscu. W związku z czym jest możliwe, że w wyniku uderzenia, mamy bardziej żyzną okolicę, na przykład. I tak jest, wiemy, że tak jest. Ale to nie ma znaczenia, znaczy to nie jest związane ze zmianą chemiczną wprowadzoną przez tą asteroidę, bardziej z właśnie takim przemieleniem skały, dostarczeniem szkła impaktowego, który jest znacznie łatwiejszy w rozpuszczaniu dla mikroorganizmów, a jak jest więcej mikroorganizmów, no to jest więcej jakichś innych roślin i tak dalej. W związku z czym jakby tak, historia jest skomplikowana jak zawsze w naukach o Ziemi.
4: To ja mam ostatnie pytanie, bo na przykład kiedy to ziarenko piasku leci w stronę Ziemi 20 km na sekundę, to czy one się nie rozpuszcza, bo nie spala się w atmosferze, bo wcześniej było, że takiej wielkości kilku tam centymetrów albo chyba milimetrów uderzył w ziemię, przeleciał przez atmosferę, a się nie spalił i walnął w ziemię.
0: Absolutnie się, na nasze szczęście, co najwyżej robi nam takie ładne widoki spadających gwiazd. Jeżeli to jest małe, właśnie wielkości ziarnka piasku, troszkę większe, widzimy to jaka spadająca gwiazda, absolutnie tak. Jeżeli jesteśmy poza atmosferą, na przykład na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, albo jesteśmy na Księżycu, w drodze na Marsa, to wtedy może nas dopaść takie właśnie małe ziarnko piasku super rozpędzone.
1: To ja pozwolę sobie zadać chyba ostatnie pytanie. A dlaczego te asteroidy tak pędzą?
0: Jakby to jest związane z tym, w jaki sposób jakby nasza Ziemia też pędzi. Jakby cały czas przesuwamy się, my tego nie odczuwamy, jako prawda, siedząc sobie tutaj, słuchając wykładu, ale przez cały czas przesuwamy się w przestrzeni kosmicznej z porównywalnym prędkością do tych asteroid, więc to nie jest tak, że te asteroidy jakoś tutaj świrują dziwnie. My wszyscy się tak przesuwamy, tylko od czasu do czasu prawda, nasze ścieżki się przecinają niestety.
1: Czyli jak ktoś kiedyś Państwu zarzuci, że nic nie robicie, to możecie powiedzieć, że pędzicie przez układ
0: i będzie to prawda.
1: Słoneczny. I nie tylko. Galaktykę. Tak. Zmierzacie w stronę Andromedy. Wszystko to robimy. Doktor Anna Łosiek. Bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kwietniową kawiarnię naukową 25 kwietnia, czwarty, a nie trzeci, czwarty poniedziałek miesiąca, godzina 18:00 będzie niezawodny profesor Stanisław Obirek. Dziękujemy Państwu.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.

Wprowadzę Was w temat impaktologii, czyli tego, w czym się specjalizuję, czyli co się dzieje, jeżeli asteroida przywali w Ziemię, albo w inną asteroidę, albo w inną planetę, albo w inny księżyc. Prezentacja jest po angielsku, bo jestem leniwą bułą, ale będę starała się mówić po polsku. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to może na samym końcu spróbuję na wszystko odpowiedzieć, na ile będę mogła. Tak jak mówiłam, z uwagi na poprzednie doświadczenie z szczegółową geologią planetarną, szczególnie impaktologią, jaką tutaj zaliczyliśmy, ta prezentacja będzie dosyć ogólna i jest jakby skierowana raczej w kierunku takim astrobiologicznym. Czyli najpierw krótki wstęp ogólnie impaktologiczny, później astrobiologia. Okej, więc jak być może wiecie, a być może nie, powstawanie kraterów uderzeniowych to jest najważniejszy proces geologiczny, o którym nie uczycie się nie tylko wy w szkole, ale też można spokojnie być geologiem i nie wiedząc nic na temat najważniejszego procesu geologicznego w naszym Układzie Słonecznym. I o tym, jak ważne jest właśnie zderzanie się różnych ciał, wystarczy zerknąć na Księżyc. Teraz chwilowo jeszcze nie, ale za chwilę będzie pełnia i wtedy zerknijcie. Nawet gołym okiem widać te takie wielkie, okrągłe, ciemniejsze plamy na powierzchni Księżyca. I te plamy to są właśnie gigantyczne kratery, które później zostały wypełnione skałami o

0: o ciemniejszym kolorze, bazaltami i dlatego tak dobrze je widać. Ale tak naprawdę, jeżeli zerkniemy w dowolnej skali na powierzchni Księżyca, jakby widać kratery uderzeniowe od takich, które mają dosłownie kilka tysięcy kilometrów średnicy, aż do takich, które mają kilka mikrometrów. Jeżeli byśmy policzyli wszystko to, co się zderza z naszą własną planetą, to całego codziennie Ziemia jest atakowana przez 100 ton materiału. 100 ton materiału, czyli tyle, ile mniej więcej waży płetwal błękitny, największe obecnie żyjące zwierzę na naszej planecie. Oczywiście te, jakby na szczęście dla nas, to nie jest jeden wielki kawałek, który spada nam na łeb codziennie, tylko raczej całe mnóstwo takich bardzo drobnych fragmentów, które są nawet mniejsze niż kawałki piasku. Co najwyżej widzimy je jako właśnie takie spadające gwiazdy i nie są dla nas niebezpieczne. Ale od czasu do czasu uderza w nas, albo w tym przypadku w Księżyc, coś troszkę większego. I po to, żeby dowiedzieć się, jak często takie większe ciała niebieskie też mogą w nas trafić, możemy używać właśnie powierzchni Księżyca, szczególnie jeżeli jest w Nowiu. Jest cały cykl takich systemów obserwacyjnych, które właśnie nieustannie wgłębiają się w tą ciemną, znaczy nieoświetloną w danym momencie powierzchnię Księżyca, po to, żeby od czasu do czasu zauważyć takie coś, czyli taki malutki punkcik świetlny, który pojawia się nam w tym dokładnie miejscu. To się nazywa Lunar Impact Flash i to jest wynik zderzenia takiej właśnie asteroidy, niewielkiej, pewnie ta miała około metra, może niecałego metra, które poruszając się z prędkością kilkunastu kilometrów na sekundę, powoduje powstanie takiego kuli plazmy, która świeci. Dzięki temu możemy to widzieć. Od czasu do czasu nawet udaje nam się znaleźć krater, który można skorelować właśnie z tym impact flashem i dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko wiedzieć na podstawie jasności flasha, jaką energię wyzwolił dany upadek, ale też jesteśmy w stanie właśnie powiązać go z kraterem. W tym przypadku to jakby ten impact flash, który przed chwilą Wam pokazałam, był powodem utworzenia się krateru o średnicy 18 metrów, który powstał w 2013 roku, dokładnie 17 marca. To jest jeden z takich największych, które zaobserwowaliśmy. Ale od czasu do czasu tego typu wydarzenia również mają miejsce na Ziemi i jak na razie mamy na Ziemi zaledwie 200 sztuk kraterów uderzeniowych, czyli takich miejsc, do których mamy pewność, że asteroida tam na pewno przywaliła. Na 100% jest ich dużo, dużo więcej, z tym, że ze względu na bardzo intensywną geologię, jaką mamy na powierzchni Ziemi, a szczególnie przemielanie płyt tektonicznych i jakby recykling płyt tektonicznych, jaki mamy na Ziemi, większość dowodów na tego typu.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Kosmiczne zderzenia jest usuwane z powierzchni Ziemi, ale kilka takich miejsc jest i się uchowało nawet przez ostatnie 2 miliardy lat. Drugim najstarszym kraterem, jaki mamy na Ziemi i największym kraterem jest Vredefort w Republice Południowej Afryki. Ten krater ma 300 km średnicy. Jest naprawdę bardzo duży, widać go z orbity. To jest zdjęcie właśnie wykonane chyba nawet z ręki przez astronautów z powierzchni Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tak jak mówiłam, powstał 2 miliardy lat temu. Gdyby powstał teraz, jakby no, nie przeżylibyśmy tego w żaden sposób. Na szczęście 2 miliardy lat temu nie było, jakby organizmy, jakie tam były, to dopiero się zastanawiały, czy czy tutaj eksperymentować z jądrem komórkowym, więc były dużo bardziej odporne na tego typu wydarzenia, bo na pewno miały miejsce dużo częściej. Natomiast najmłodszym kraterem uderzeniowym, jaki mamy na Ziemi, jest krater, który powstał w 2007 roku. Czyli to nie jest coś, co się wydarza wyłącznie tam w czasach dinozaurów, to jest coś, co się wydarza przez cały czas. W tym 2007 roku powstał krater uderzeniowy, bardzo mały, bardzo nietypowy w Peru, walnął w wioskę, która nazywała się Carancas. I gdyby nie to, że jakby no, ludzie pracowali na polu, w które walnęła ta asteroida, to pewnie nie wiedzielibyśmy, że coś takiego miało miejsce, no ale na szczęście jakby było to obserwowane. I dobrą wiadomością jest ta, że im większe asteroidy, tym rzadziej nas uderzają. Więc tutaj macie taki wykres, który pokazuje częstotliwość zderzania się asteroid na osi Y, w skrócie co roku do 100 milionów lat. Jak widzicie, ta skala jest taka dosyć logarytmiczna. Natomiast na osi X mamy wielkość asteroidy kontra ilość energii, która jest wyzwolona przez tą asteroidę. Ta ilość energii zależy od prędkości asteroidy i od albo komety oraz wielkości tej komety, no ale możemy z grubsza dla średnich wartości przeliczyć też dla średnic. Więc taka asteroida, która ma kilka metrów średnicy, 4-5 metrów do 10, średnio pojawia się i zderza się z nami co roku. Co roku, może co 2 lata taka większa. One nie są niebezpieczne, co najwyżej dostarczają rozrywki w postaci takich jasnych bolidów, ale co najwyżej dostarczają kawałków meteorytów, nie są groźne. Natomiast im większa asteroida, tym oczywiście powoduje większe straty. Ta asteroida, która wykończyła dinozaury i zrobiła krater Chicxulub, pojawia się średnio co jakieś 100 milionów lat, wali w Ziemię. I rzeczywiście może wywołać większe niebezpieczne skutki, a będziemy o tym zaraz rozmawiać. Ale z czego tak naprawdę wynika taka gigantyczna, potencjalna możliwość niszczenia wywoływana przez zderzenia z asteroidami? Ten proces jest tak naprawdę wyłącznie porównywalny do wybuchu bomb atomowych i zresztą dzięki badaniu bomb atomowych, a dokładnie kraterów bomb atomowych, rozwinęła się impaktologia. Więc jakby ta siła zniszczenia wynika z gigantycznej ilości energii kinetycznej, którą niesie taka asteroida. Energia kinetyczna, jak wiecie, masa jest proporcjonalna do masy i prędkości takiej asteroidy. Super. To jest wspaniały wzór, którego nie widzicie, więc energia kinetyczna równa się masa razy prędkość do kwadratu podzielić przez 2. Jeżeli chodzi o masy, to te masy mogą się być dosłownie od jakby czegoś, co ma masę ziarnka piasku albo i mniej, do dowolnej asteroidy o średnicy kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset kilometrów średnicy, więc bardzo, bardzo się różnią. Natomiast prędkości mogą się wahać przy zderzeniu z Ziemią, przy zderzeniu z innymi ciałami niebieskimi może być inaczej, ale na Ziemi się wahają od 11 do 70 kilometrów na sekundę. To jest kilometrów na sekundę. To jest ponieważ to jest podniesione jeszcze do, ta prędkość jest podniesiona do kwadratu, mamy większość złych skutków zderzeń z asteroidami zależy właśnie od tego, że ta asteroida porusza się tak, z tak gigantyczną prędkością. Prawda? Mówimy raz i przemieszcza się o 20 kilometrów. Gigantyczna ilość energii. I co w związku z tym? Więc jest tutaj taki model numeryczny, który właśnie stosuje bardzo zmienione, ale jednak hydrokody, który modeluje powstawanie takiego krateru uderzeniowego, dokładniej tego, który wykończył dinozaury. To czerwone to jest asteroida na milisekundę przed zderzeniem, to szare to jest nasz materiał, w który uderza. Skala, jak zauważycie, jest w kilometrach, więc tutaj mamy 120 km na osi X i minus 30 km w dół Ziemi. I jeszcze istotne, żeby tutaj zauważyć czas. Więc jeżeli zaraz zacznę ten model i jak zobaczycie, w ciągu dosłownie jednej minuty, z całkiem płaskiego, mgłego miejsca na Ziemi robi się dziura o głębokości 20 km. 20 km w dół. Średnica jakieś 40-50 km, to się nazywa taki krater przejściowy, więc jakby wyobraźcie sobie ilość energii, która była potrzebna do tego, żeby taką wielką dziurę w ciągu znowu 60 sekund wytworzyć. Zwróćcie też uwagę, że w zasadzie nie ma śladu już po tym impaktorze, po tej asteroidzie i to jest bardzo, jakby w przypadku takich dużych asteroid to jest absolutnie reguła. Nie mamy żadnych fragmentów, w które wierzą wszyscy, powiedzmy w ten sposób, tej asteroidy, która wykończyła dinozaury, właśnie dlatego, że w czasie takiego zderzenia temperatury i ciśnienia, które są wytwarzane w czasie zderzenia, są tak gigantyczne, że cała asteroida ulega przetopieniu. Nawet nie przetopieniu, w zasadzie zmienia się w plazmę i dosłownie po prostu wszystkie atomy są rozdzierane na kawałki. To oczywiście nie znaczy, że te atomy jakby giną, nadal są jakby czasem możemy je rozpoznać dzięki badaniom geochemicznym jako geochemiczne anomalie albo jako anomalie izotopowe, ale nie mamy fragmentów samych meteorytów. Od czasu do czasu fragmenty meteorytów są w stanie przeżyć w przypadku tych mniejszych kraterów uderzeniowych i dlatego na przykład w okolicy Moraska w Polsce, jedynego polskiego krateru uderzeniowego, nadal mamy fragmenty tego impaktora, który zderzył się z Ziemią 5000 lat temu. Ale w przypadku tych dużych kraterów uderzeniowych nic nie przeżywa. Co więcej, część z tego materiału, w który uderzyła asteroida, też ulega wyparowaniu, czasem przetopieniu, a jeszcze dalej przetworzeniu i jakby wywaleniu z tej dziury po to, żeby dziura mogła powstać. Jeżeli to byłby mały krater uderzeniowy, czyli na Ziemi do jakichś kilku kilometrów, 2, 3, może 4 kilometrów, to z grubsza byłoby tyle. To znaczy opadłyby oczywiście ten materiał wyrzucony, czyli ta ejecta opadłaby po prostu na Ziemię i mielibyśmy do czynienia z takim kraterem, który wygląda jak taka miska klasyczna, to się nazywa krater prosty. Nic skomplikowanego. Natomiast jeżeli dalej pozwolilibyśmy temu procesowi funkcjonować, to ta dziura, która nam tutaj się powstała, ma te 20 km, nie jest w stanie być podtrzymywana przez skały. Skały nie są tak wystarczająco silne do tego, żeby pozwolić na istnienie dziury, która ma 20 km głębokości i 50 km średnicy. I dlatego, między innymi, jest więcej powodów, następuje takie wyplumknięcie tego materiału, który mieliśmy w środku i powstaje, jeżeli krater jest średniej wielkości, powstaje powiedzmy, nie wiem, 70-100 km na Ziemi, to jest średniej wielkości, powstaje centralne wzniesienie, czyli krater nie wygląda jak taki krater, tylko wygląda jak taki trochę sombrero z czubkiem, z górą centralną. Jeżeli krater jest jeszcze większy, to ta góra też znowu jest za duża i też się zaczyna zapadać, w związku z czym możemy skończyć z czymś, co wygląda jak zespół koncentrycznie ułożonych łańcuchów górskich, które powstały w ciągu kilkuset sekund. Żaden inny proces nie umie zrobić czegoś takiego i dlatego to jest super. I właśnie dlatego w wyniku tych wszystkich procesów, o których mówiłam, w wyniku tej gigantycznej ilości energii, która jest uwalniana w ciągu kilku chwil, z taka dziura, która ma 1400 metrów średnicy, 200 metrów głębokości, teraz kiedyś była głębsza około 400 metrów głębokości, zanim nie została zasypana materiałem zerodowanym, jest zrobiona przez asteroidę, która miała za zaledwie 50 metrów. To jest absolutnie niesamowite, moim zdaniem. A propos, ten mój projekt Fulbrightowy będzie polegać na tym, że będę sobie tutaj brykać i kopać i ogólnie ryć jak wesoła świnka w tejże wodzie i nie wodzie, w tejże tutaj błotku, jeżeli akurat trochę popala, zwykle nie pada. Pustynia, nieważne, krater Barringera, bardzo fajna rzecz. To jest coś, o czym mówiłam wcześniej, to znaczy jakie są strefy, strefy masakrowania materiałów, w które ta asteroida spadnie. Więc mamy, najbliższa część tej asteroidy jest całkiem wyparowywana, później jest wtopiona, później jest część skał, które są przetwarzane w bardzo specyficzny sposób przez przejście fali szokowej, czyli takiego bardzo gwałtownego zwiększenia gęstości ośrodka, przez które przechodzi ta fala, i później szybkiego rozprężenia. Ale na zewnątrz już nie ma aż tak dużo jakby znaków, że coś takiego miało miejsce. Między innymi właśnie dlatego, ze względu na takie bardzo zlokalizowane skutki zderzeń takich asteroid, jest bardzo trudno rozpoznać, gdzie one miały miejsce. Ale nie jest to niemożliwe. Tutaj jest bardzo krótkie stwierdzenie, w jaki sposób rozpoznać, że coś w nas kiedyś walnęło. Więc polega to na tym, że normalna geologia, całość normalnej geologii, nawet te największe wybuchy wulkanów, no takie wiecie, no ekstremalna geologia, ale normalnie ziemska, odbywa się w relatywnie niskich ciśnieniach i relatywnie niskich temperaturach. To znaczy ciśnieniach do jakiegoś jednego gigapaskala i temperaturach do jakichś 1000 stopni. Jakby w zasadzie wszystko się zawiera w tym zakresie, natomiast ta nasza geologia impaktowa to są bardzo wysoko ciśnieniowe rzeczy, aż do 100 GPA-ów i temperatury sięgające kilku tysięcy stopni. W wyniku tego tworzą się bardzo specyficznie zmasakrowane skały, które można rozpoznać i dzięki którym można udowodnić, że takie kosmiczne zdarzenie rzeczywiście miało miejsce w danym miejscu. Więc jedyną rzeczą, którą możemy zauważyć w skali takiej, którą można wziąć w rękę, to są shatter cones, stożki uderzeniowe, które jakby wyglądają jak takie stożki. Z charakterystyczną rzeczą są takie podłużne wyżłobienia i to, że jeżeli walnęlibyście w taką skałę, to w środku otworzyłoby się więcej takich właśnie struktur. Kolejną rzeczą to są Planar Deformation Features, PDF-y. To jest coś, co jest widoczne już tylko pod mikroskopem i wszystkie te inne rzeczy też są widoczne pod mikroskopem, zwykle bardzo specyficznym mikroskopem, który albo wyłącznie w ramach badań dosyć takim specyficznym, różnymi mass spectrometers, innymi Ramanami i tak dalej. Nie zobaczycie ich gołym okiem niestety, ale jest to oczywiście jesteśmy to w stanie rozpoznać. Wliczamy to też specyficzne minerały, bardzo wysoko ciśnieniowe, które powstają wyłącznie w wyniku tego typu wydarzeń, które znowu możemy rozpoznać zwykle przy użyciu właśnie tego dosyć fancy drogiego sprzętu niestety. W przeszłości powstawania, jakby dużo więcej było tych kraterów, jak oczywiście możecie się domyślić, dlatego że było dużo więcej asteroid, które nadal nie zostały przeczyszczone w czasie zaraz po powstawaniu naszego Układu Słonecznego. To jest wykres czas kontra, w skrócie, ilość kraterów, które powstają w jednostce czasu, czyli to jest na osi Y mamy ilość kraterów, które powstają w jednostce czasu, na osi X mamy czas, chwila obecna jest z prawej strony. I jak widzicie, w przeszłości geologicznej, czyli krótko po powstaniu naszego Układu Słonecznego 4,6 miliarda lat temu, mieliśmy bardzo wysoką impact rate, no i później on intensywnie spadała. Większość z tych próbek, które tutaj widzicie, były pobrane przez misję Apollo i ta krzywa jest najważniejszą krzywą w geologii planetarnej ogólnie, dlatego że na niej opiera się całe datowanie wszystkich ciał niebieskich, jakie mamy w naszym Układzie Słonecznym. Dlatego że jest coś takiego jak crater dating, datowanie kraterowe, zliczaniem kraterów. W skrócie polega na tym, że liczymy, ile jest kraterów na danej powierzchni, a następnie porównujemy z taką krzywą właśnie i możemy mniej więcej zgadnąć, ile miliardów lat dana powierzchnia powinna być jakby otwarta na bycie uderzoną przez asteroidę, zanim nie, jakby w porównaniu do tej krzywej kalibracyjnej, którą tutaj widzimy. Ale też zwróćcie uwagę na to, jak wielkie są skale błędu. Troszeczkę się to teraz polepszyło dzięki najnowszym danym z tego chińskiego łazika, który niedawno wylądował i jeszcze przywiózł skały po raz pierwszy od 50 lat prawie z powrotem na Ziemię i dzięki temu jest troszkę lepiej, ale nadal jedna z najważniejszych krzywych w naszym Układzie Słonecznym. Okej, to teraz przejdziemy do tej części astrobiologicznej. Dlaczego astrobiologowie powinni dbać o impaktologię? Więc po pierwsze dlatego, że tylko dzięki temu, że było kiedyś zderzenie ciała wielkości mniej więcej Marsa z ciałem troszkę mniejszym niż Ziemia, z protoziemią, możemy tutaj teraz siedzieć i rozmawiać, a mianowicie dzięki temu zdarzeniu powstał układ Ziemia-Księżyc i najprawdopodobniej bez obecności Księżyca nie byłoby, powiedzmy, bardziej skomplikowanych, bardziej delikatnych stworzeń, takich jakim my jesteśmy, dlatego że nasz Księżyc bardzo stabilizuje oś nachylenia naszej planety i dzięki temu mamy dużo bardziej stabilny klimat. Gdyby nie nasz Księżyc, zmiany klimatyczne byłyby tak ekstremalne, jak to ma miejsce na Marsie, więc byśmy tego raczej nie chcieli. Druga rzecz dotyczy dostarczenia wody i innych łatwo volatile, nie wiem, jak jest volatile, takich ulatujących pierwiastków. Więc tradycyjnie uważało się, że gdy powstawał układ słoneczny, te planety, których my jesteśmy, ta część układu słonecznego była raczej pozbawiona lodu i innych takich bardziej ważnych dla nas związków chemicznych, natomiast większość z tego była w odległych częściach Układu Słonecznego, tam gdzie teraz jest Jowisz, Saturn, Neptun, Pluton i cała reszta różnych ciekawych kometarnych materiałów. Natomiast w związku z tym jakoś musiała być ta woda dostarczona nasze okolice, jeżeli my byliśmy najpierw bardzo, bardzo suszy. I w związku z tym podejrzenie było takie, że właśnie te wszystkie komety, które tutaj widzicie, mogły dostarczać wodę na naszą planetę, dzięki czemu, prawda, tutaj możemy żyć. Jednakże najnowsze badania wskazują na to, że skład izotopowy wody, która jest zawarta w różnych kometach, nie jest spójna z tym, co mamy na Ziemi, natomiast jest dużo bardziej zbieżna z tym, co mamy w asteroidach. Różne asteroidy, mimo że wyglądają jak suchy kamień, można z nich wyciągnąć całkiem dużo wody i najprawdopodobniej ta woda pochodziła raczej z asteroid, więc jakby nadal najprawdopodobniej część przynajmniej wody została dostarczona dosyć późno, po tym jak powstała Ziemia, ale jakby to nadal jest coś, co jest częścią aktywnych badań. Kolejną rzeczą, którą na pewno dostarczyły nam meteoryty, to są organika zawarta w meteorytach, więc wszystkie te składniki, z czego zbudowane jest nasze ciało, jest tego całkiem dużo w różnych meteorytach, więc tutaj jest, szczególnie w takiej grupie meteorytów, która się nazywa chondryty węgliste, carbonaceous chondrites, i ogólnie ilość różnych składników, znaczy węgla i innych takich, może być nawet kilka procent. Natomiast jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę te części, które nie są wodne z przynajmniej niektórych komet, które zbadaliśmy, tam ta dostawa węgla może sięgać 30%. Więc z całą pewnością całe mnóstwo węgla i innych związków chemicznych zostało dostarczone razem z meteorytami. I co ciekawe, od czasu do czasu jakby w gazetach jest wielkie halo na temat tego, że jakiś znowu skomplikowany związek chemiczny znaleziono w meteorycie. Tak, znaleziono, już dawno temu znaleziono, nie ma się czym aż tak bardzo podniecać. Wiemy od bardzo dawna, że bardzo skomplikowana, znaczy stosunkowo skomplikowana geochemia organiczna może powstawać w sposób naturalny w meteorytach i na asteroidach. Z tym, że jakby nie należy się też aż tak bardzo tym podniecać, tymi wszystkimi tutaj składnikami DNA, które sobie siedzą w tych meteorytach, dlatego że duża część z tego materiału, który jest dostarczany, jakby będzie podlegała zniszczeniu, bardzo intensywnemu zniszczeniu właśnie w czasie zderzeń. Oczywiście to nie znaczy, że wszystko jest zniszczone, ale że większość materiału, który została dostarczona, większość węgla, która została dostarczona, jakby prawie na pewno jakby przeszła przez fazę bycia przynajmniej stopionym albo rozbitym na bardzo podstawowe fragmenty, prawdopodobnie jakby na węgiel, który później musiał na ziemi szukać szczęścia z innymi związkami chemicznymi. Ale co ciekawe, zderzenia i przejście fali szokowej przez atmosferę też może powodować powstawanie bardzo skomplikowanej geochemii, czyli najpierw mieliśmy w meteorycie bardzo skomplikowaną geochemię, która później jakby przechodząc przez atmosferę jest niszczona, a już szczególnie w czasie zderzenia jest, prawda, przetapiana, zmieniana na plazmę, ale przejście ponowne albo nawet w tym samym czasie tego samego zderzenia przez to miejsce fali szokowej może spowodować to, że powstaną nowe, bardzo skomplikowane związki chemiczne. Więc to jest bardzo skomplikowany system, którego tak naprawdę jeszcze nie rozumiemy. Ale wiemy na pewno, że kratery uderzeniowe mogą tworzyć bardzo dobre miejsce dla rozwoju życia potencjalnego, szczególnie w miejscach i na planetach, gdzie nie ma bardzo dużo ciepła albo takiego naturalnego krążenia materii i energii. Na Ziemi pewnie miało to mniejsze znaczenie ze względu na to, że mamy znowu recykling płyt tektonicznych, w związku z czym zawsze można sobie tutaj, jak się jest jakąś bakterią, przykucnąć w ryfcie oceanicznym i mieć całkiem wesołe życie, ale na takim Marsie jest to rzadsze i dlatego jeżeli nagle dostaniemy właśnie taką niesamowitą dostawę energii, jest to bardzo dobre miejsce do życia przez przynajmniej milion, w zależności od tego, jak duży jest dany krater. Więc z czego pochodzi ciepło, które mamy w tym kraterze uderzeniowym? Więc po pierwsze impact melt, to znaczy w skrócie, jak już się to roztopi i ominiemy geochemiczne właściwości tej skały, które są bardzo specyficzne, to z grubsza to jest taki bardzo gruby kawałek lawy, który może sięgać grubości, bo po prostu taki pokład lawy, magmy, który ma kilka kilometrów grubości. i zachowuje się jak normalny wielki, powiedzmy, batolit, który znowu może napędzać sporo geochemii i hydrotermalnych procesów w okolicy tej właśnie formy terenu. Druga rzecz jest taka, że mamy shockwave heating, czyli gdy przechodzi przez, gdy fala szokowa przechodzi przez skały i jest sprężana, rozprężana, powoduje to powstawanie ciepła w oczywisty sposób. I trzecia rzecz, gradient geotermalny, wynika to z tego, że jeżeli mamy normalne, wesołe skały, które sobie siedziały na tych 20 kilometrach, to one są cieplejsze niż to, co mamy na powierzchni. Jeżeli nagle w ciągu kilkuset sekund zostaną wyplumknięte na powierzchnię, to one są dużo cieplejsze niż okolica i będą zachowują to ciepło, zanim się wychłodzą przez bardzo długi czas. W związku z czym bardzo fajne, ciepłe miejsce z interesującym obiegiem wody w takich kraterach funkcjonuje i dlatego kratery są bardzo dobrym miejscem do funkcjonowania życia. Tutaj jest kilka przykładów z nawet już bardzo starego krateru uderzeniowego, który nadal jest bardzo, który znajduje się na północy i dalekiej północy Kanady, którego nazwy Honton, którego nazwy zapomniałam na chwilę. Dlaczego te mikroby nadal lubią tam siedzieć? Generalnie to jakby jest bardzo pustynia, niezbyt dużo rzeczy tam rośnie, jesteśmy naprawdę daleko na północy. Natomiast jeżeli chcielibyśmy znaleźć jakieś mikroorganizmy, to zdecydowanie powinniśmy właśnie szukać w tym kraterze uderzeniowym. Jest to ze względu na to, że te skały są dużo bardziej porowate, w związku z czym jest więcej miejsc, jak się z takim mikrobem można się schować. Po drugie jest dużo impaktowego szkła, które jest znacznie łatwiejsze do zjedzenia, jeżeli jest znowu się takim mikrobem. Mamy dobry pojemnik na wodę, więc jeżeli jest to problem braku wody, to jeżeli gdzieś jest woda, to właśnie tam, a także mamy całe mnóstwo różnych interesujących minerałów, które są wytworzone właśnie w wyniku funkcjonowania tych krążenia wody gorącej, która zachodzi w wyniku ogrzewania całego tego systemu. W związku z czym wiemy, że tego typu systemy mogą funkcjonować przez miliony lat. To jest wyliczenie, które było dla Chicxulub'a, oczywiście dla mniejszych kraterów uderzeniowych. Chicxulub ma jakieś 180 km średnicy. Te procesy kończą się, wychładzają się do końca dużo szybciej. Więc tak jak mówiłam, na Ziemi jest to istotne nadal, te przykłady, które pokazywałam przed chwilą są dla Ziemi, ale może być to absolutnie kluczowe dla Marsa. Więc tutaj mamy przykład krateru dosyć dużego, Lyot Crater na Marsie, dosyć dużego i stosunkowo młodego, ponad 200 kilometrów, kilka miliardów lat już, czyli już powstał w czasie, kiedy Mars był suchy i zimny. Natomiast dlatego właśnie ten taki system odpływów rzek, które tutaj widzicie na zewnętrznej części ejekty, czyli materiału wyrzuconego z krateru, jest tak nietypowy. I właśnie dlatego to jest jeden z najlepszych miejsc, gdzie szukałabym potencjalnie miejsc, gdzie jakieś potencjalne marsjańskie mikroby mogły sobie siedzieć i mogły być zachowane. Ten cały cykl mógł funkcjonować jakieś 80 tysięcy lat, więc to nie jest bardzo długo, ale też nie jest bardzo krótko. Już jest jakaś szansa na to, że te mikroby mogły sobie tam posiedzieć, porozwijać się i rozpraszać się po okolicy w nadziei na to, że trafi w tą okolicę znowu coś większego w niezbyt długim czasie. Co ciekawe, takie zdarzenia mogły również spowodować zmiany, globalne zmiany klimatu, to znaczy trafiamy naprawdę dużą asteroidą w powierzchnię Marsa i powoduje to podniesienie się średniej temperatury planety, całej planety. Jest to możliwe, tutaj macie taki modelowanie numeryczne, więc znowu trzeba to wziąć jakby z ostrożnością, ale jeżeli mamy asteroidę, która miała 250 km średnicy, czyli naprawdę bardzo duża, to może ona podnieść temperaturę całej planety na kilkadziesiąt lat, więc to już jest coś. Jeżeli te asteroidy są mniejsze, te zmiany globalne są dużo, dużo krótsze. Jeżeli na przykład mamy już tą asteroidę, która jest, ma 30 km, przypominam, ta asteroida, która wykończyła dinozaury, miała 10 km, więc ta 30-kilometrowa, najmniejsza z tych, które tutaj zostały wyliczone, to nadal jest gigantyczna asteroida i ona jest w stanie podnieść średnią temperaturę na powierzchni Marsa powyżej poziomu zamarzania wody na nie dłużej niż na kilka miesięcy. Więc ten proces jest możliwy, ale raczej bym na niego za bardzo nie liczyła. Istotne jest raczej właśnie takie bardzo lokalne wpływanie na powierzchnię czerwonej planety albo innych planet. To, co wszyscy lubią najbardziej, czyli litospanspermia, czyli przemieszczanie się potencjalne życia z jednej planety na drugie. Czy jest to w ogóle możliwe? My nie wiemy nadal, czy coś takiego miało miejsce. Co do tego jakby nie mamy pojęcia, ale możemy sprawdzić, czy poszczególne elementy tego procesu są, nie są niemożliwe. Z tym się teraz zajmiemy. Więc po pierwsze, czy jesteśmy w stanie wystrzelić skałę z jednej planety na drugą i dostarczyć, no wystrzelić, najpierw zacznijmy od wystrzelenia. Więc oczywiście, że tak. Mamy przez bardzo długi czas to było absolutnie uważane za absurdalny pomysł, ale dzięki udowodnieniu tego, że niektóre meteoryty rzeczywiście pochodzą z Księżyca i z Marsa, wiemy, że jest to możliwe. Ale drugie pytanie związane z tym, czy taki potencjalny mikrob byłby w stanie przeżyć takie wystrzelenie, dlatego że to nie mówimy o wesołej podróży na rakiecie, tylko mówimy o no, bardzo niemiłym sposobie podróżowania. Ale okazuje się, że niektórzy bardzo sadystycznie nastawieni ludzie już to wypróbowali i poddawali różne takie no, bardzo odporne, specjalnie wybrane z uwagi na ich odporność organizmy, szokowaniu, oddziaływaniu fali szokowej. I okazuje się, że te organizmy są w stanie przeżyć, oczywiście w niedużych ilościach, proszę zobaczcie, survival rate poniżej 1%, ale naprawdę bardzo wysokie ciśnienia. Więc to nie jest wykluczone, że taki organizm byłby w stanie przeżyć wystrzelenie z jednej planety na drugą. Tak, to jest ten słynny meteoryt, który narobił tyle kłopotów związanych z potencjalnym odnalezieniem życia na Marsie w latach chyba pod koniec lat 90., które no, teraz nie jest uważane za ślady życia, ale raczej interesującą mineralizację. Ale czy jesteśmy w stanie, jeżeli mamy już wystrzelone w przestrzeni kosmicznej te organizmy, czy one są w stanie przeżyć w tej przestrzeni kosmicznej? Więc był cały cykl różnych eksperymentów, które miały na celu zbadać przynajmniej no, część tego procesu. No, z grubsza polegały na tym, że zabierało się skały różnego typu z różnymi organizmami, wystawiało na działanie przestrzeni kosmicznej jak najdłużej. I wiemy na pewno, że co najmniej półtora roku, teraz chyba najstarszy taki eksperyment doszedł do chyba 5 czy 6 lat, są w stanie przeżyć nawet nie mikroorganizmy, ale bardziej skomplikowane organizmy. Oczywiście to w żaden sposób nie jest porównywalne do długości transferów, które są wymagane jakby przez mechanikę nieba. Więc to, że coś przeżywa 5 lat, to nie znaczy, że przeżyje nie wiem, 10, 50, 100 tysięcy lat, które są minimalnie potrzebne do tego, żeby dostarczyć skałę z Marsa na Ziemię, ale jak na razie wiemy, że to przynajmniej potencjalnie nie jest niemożliwe. Jeżeli chodzi o lądowanie, to tutaj pierwsze eksperymenty wskazywały, że będzie raczej kiepsko, ale to dlatego, że były źle zaprojektowane. Natomiast teraz już wiemy, że takie jakby lądowanie meteoryty, organizmy, jeżeli będą wystarczająco głęboko w meteorycie schowane, są w stanie przeżyć lądowanie. Więc nie ma, jak na razie nie udało nam się zaprzeczyć temu, że taki proces nie jest niemożliwy. To oczywiście nie znaczy, że jest możliwy, tylko potrzeba więcej badań na ten temat. Okej, więc to wszystko dotyczyło wesołego życia i możliwości rozmnażania, przenoszenia się i tak dalej, a co ze śmiercią? Więc tutaj będę dużo szybciej szła, bo już jestem po czasie. Po pierwsze, takie gigantyczne zderzenie z gigantyczną asteroidą zaproponowaną przez film Armageddon, czyli 1000 km średnicy, byłoby bardzo niefajne, spowodowałoby powstanie krateru wielkości Afryki i mogłoby zmienić długość dnia o 30 minut. Więc nie byłoby dobrze, nie sądzę, żeby wykończyło całe życie na całej Ziemi, ale nie, dla nas nie skończyłoby się w żaden sposób dobrze. Natomiast tak jak mówiłam, pełna sterylizacja impaktowa jest super trudna, o ile to nie jest takie zdarzenie, które jest porównywalne wielkości do tego, co utworzyło system Ziemia-Księżyc. O ile cała planeta nie ulegnie przetopieniu w wyniku wystarczająco dużego zderzenia, to prawie na pewno mikroorganizmy jakby przeżyją. A wszystko dlatego, że tak jak mówiłam, te skutki, złe skutki zderzeń z asteroidami są bardzo lokalne. I nawet w tej skale, którą tutaj widzicie, te wszystkie białe skały są, no jakby nas trafiło, jakbyśmy my siedzieli w kopalni w tej skale, no to po nas. Ale taka bakteria, przynajmniej niektóre na 100% dadzą sobie radę. Nawet jeżeli jesteśmy w tych skałach, które są najgorętsze, najbardziej poddane wysokim ciśnieniom i temperaturom, czyli to się nazywa suewit, to jest mieszanina stopionej skały dosłownie z taką przemieloną na pył, to nadal pewne organizmy dałyby radę przeżyć nawet w takich warunkach, więc pełna sterylizacja jest super trudna. Natomiast oczywiście, jeżeli mówimy o zaburzeniach ekosystemu powodujących globalne wymierania, to już wymaga dużo, dużo mniejszych asteroid, żeby być skutecznym, o czym oczywiście przekonały się dinozaury 65 milionów lat temu, kiedy trafiła w to, co dzisiaj nazywamy Meksykiem, asteroida wielkości 10 kilometrów. Było w naszej historii, którą przynajmniej znamy dosyć dobrze, 5 wielkich wymierań i tylko jedna z nich, ta ostatnia, 65 milionów lat temu, została spowodowana przez zderzenie z asteroidą. Dlaczego? Jakby było całe mnóstwo różnych innych asteroid, które się wydarzały, tak jak mówię, znamy ich 200 i sporo z nich jest naprawdę dużych. Tutaj macie wykres pokazujący średnicę tych asteroid i ilość kraterów. Jak widać, najwięcej jest kraterów, które są od 0 do 10 kilometrów, nic dziwnego, najwięcej jest asteroid mniejszych niż większych. I są tylko trzy asteroidy, czy trzy kratery, które są większe niż 100 km średnicy, mianowicie w Radaford, Sudbury w Kanadzie i Chicxulub, czyli zabójca dinozaurów, który ma 180 km. Z tym, że te dwa większe wydarzyły się mniej więcej 2 miliardy lat temu. Czyli w czasie, kiedy po Ziemi pałętały się wyłącznie jakieś dosyć proste i bardzo odporne, a przynajmniej będące w stanie się szybko rozmnażać, albo przynajmniej bardzo trudne do stwierdzenia, ile zdechło ich w czasie w wyniku takiego zderzenia organizmy. Natomiast dinozaury były na Ziemi dużo mniej dawno temu, w związku z czym zostawiły dużo więcej śladów, którymi możemy się teraz przejmować. I właśnie dlatego tylko ten jeden, jakby mamy pewność, że tylko w wyniku tego jednego zderzenia powstało wielkie wymieranie. Jak się dowiedzieliśmy, że w ogóle coś takiego miało miejsce? Zapewne słyszeliście o tej historii. Znaleziono we Włoszech taką warstwę dokładnie na granicy pomiędzy miejscem, gdzie jeszcze mamy dinozaury, miejscem, gdzie już nie ma dinozaurów, warstwę, która okazała się zawierać bardzo dużo irydu. Iryd to jest taki pierwiastek, który jest bardzo rzadki na powierzchni Ziemi, jest na pewno go bardzo dużo w środku Ziemi, w jądrze, ale na powierzchni Ziemi jest go bardzo mało, natomiast jest dużo więcej w asteroidach, w związku z czym to dało naukowcom pomysł, że być może w Ziemię trafiła wielka asteroida, która, jak się okazało, miała tak zasięg absolutnie globalny, dlatego że te ślady zderzenia łącznie ze śladem irydu właśnie w tej konkretnej warstwie zostały znalezione we wszystkich tych miejscach, które są zaznaczone tutaj kropkami. I po wielu badaniach udało się znaleźć krater, który był jakby powodem powstania tego właśnie wymierania i miał on miejsce właśnie w tym, co dzisiaj jest Meksykiem. W jaki sposób te biedne dinozaury zginęły? Więc po pierwsze, jeżeli były gdzieś blisko, to w sumie miały szczęście, dlatego że zostały pochłonięte przez kulę ognia, jak mówiłam, bezpośrednia otoczenie krateru, znaczy miejsca zderzenia, zmienia się w plazmę, w skrócie, więc szybka, czysta śmierć, całkiem spoko. Jeżeli byliśmy dalej, nasze dinozaurze płuca, szczególnie jeżeli byliśmy większym dinozaurem, nasze płuca mogły się zapaść w wyniku przejścia fali szokowej. Jeżeli byliśmy gdzieś na plaży, mogliśmy być zmyci przez tsunami, które mogło mieć kilkaset metrów wysokości. Dosłownie kilkaset metrów wysokości, szczególnie w niektórych miejscach, jakby wysokość tsunami zależy jeszcze bardzo od ukształtowania powierzchni dna i ukształtowania powierzchni wybrzeża w danym miejscu. Kolejna rzecz, potencjalnie mogliśmy się załapać na pożary, szczególnie jeżeli byliśmy dosyć blisko miejsca uderzenia i przez długi czas uważano, że całą Ziemię ogarnęło gigantyczne firenado. Najprawdopodobniej jednak tak to nie wyglądało. Dokładniejsze badania wskazują, że na przykład nie ma dużo więcej węgielków w tych osadach bezpośrednio po granicy pomiędzy częścią z dinozaurami bez dinozaurów. Tak samo nie za bardzo jest fizyczny proces, który mógłby uzasadnić spalenie się materiału, chyba że był bardzo suchy. Czyli jeżeli Chicxulub wydarzył się w czasie suchego lata, to skutki środowiskowe tego zderzenia byłyby zupełnie inne niż jeżeli zdarzył się w czasie zimy albo, nie wiem, czasu monsunowego w miejscu, które było najbardziej narażone na potencjalne pożary lasu. Kolejna rzecz, której takie dinozaury powinny się obawiać, to jest... przepraszam. To jest wielkie zapylenie atmosfery, które jest w wyniku, po pierwsze, wpompowania całej ilości, bardzo dużej ilości pyłu do atmosfery, po drugie, w wyniku wpompowania bardzo dużej ilości SO2 do atmosfery, w wyniku czego mieliśmy do czynienia z takim zaburzeniem, bardzo szybkim, znaczy długotrwałym, trwającym jakieś dekady obniżeniem temperatury, z tym, że bardzo, bardzo gwałtownym. To znaczy średnia temperatura w miejscu, w którym na przykład pochodzi ten konkretny odwiert, normalnie była 30 stopni, natomiast temperatura wody, natomiast spadła po prostu od razu do 24. Jakby większość ekosystemu nie była w stanie wytrzymać tego typu szybkich zmian. Kolejna rzecz to jest wpompowanie całego mnóstwa siarki do atmosfery, wynikające z tego, że zderzyła się, asteroida uderzyła w najmniej fartowne dla dinozaurów miejsce, a mianowicie duże pokłady, takie płytkie morze zawierające bardzo dużo skał węglanowych, zawierających nie tylko dużo dwutlenku węgla, ale też bardzo dużo związków siarki. Jeżeli związki siarki zostaną wpompowane wysoko w atmosferę, powodują ochłodzenie temperatury globalnej. Jeżeli wpompujemy CO2, jak wiemy, podwyższa ta temperaturę. Jeżeli wpompujemy jedno i drugie, wprowadza to całą planetę w taki system drgań, które dosyć długo zabiera, zanim się ustabilizują, i właśnie miało to miejsce, dodatkowo jeszcze zakwaszenie przynajmniej oceanu, a na pewno również tych ekosystemów powierzchniowych. Ogólnie rzecz biorąc, nie było zbyt wesoło i trwało to przynajmniej 80 tysięcy lat, zanim jako tako wróciło do równowagi. W związku z czym naprawdę nie było dobrze być takim dinozaurem, ale z punktu widzenia skał było całkiem spoko. Bardzo szybko wszystko wróciło do jako takiej równowagi, a mianowicie, tak jak mówiłam, Chicxulub trafił w płytkie morze szelfowe. Szybko po powstaniu tego, więc bardzo szybko wróciło to do równowagi, dlatego i nie było widać nawet tego krateru uderzeniowego, właśnie dlatego, że powstał w płytkim morzu, szybko skały go zakryły i dzięki temu jest super przechowany do dziś dnia. Nie widać go nawet, jak się bardzo będziecie przyglądać, no chyba że będziecie patrzeć na takim specjalnie spreparowanym, nawet nie zdjęciu, tylko mapie ukształtowania terenu, gdzie widać odrobinę zakrzywione powierzchnie Ziemi w wyniku tego, że pod spodem jest właśnie taka nietypowa struktura. Dobrze, to ominę. Przepraszam. Tak więc mam nadzieję, że teraz już będziecie wiedzieć, co jest nie tak w tym filmie i co tak bardzo mnie irytowało. Co było tak proste do naprawienia, ale po prostu zdecydowali się, że nie skonsultują z impaktologiem, bo po co? Żeby nie było tak smutno, jakby można uniknąć ukatrupienia, szczególnie jeżeli będziemy wiedzieć bardzo dokładnie, co nam grozi. Tu jest wykres pokazujący, jak dużo asteroid, które są w pobliżu Ziemi, to znaczy ich orbity przecinają się z orbitami ziemskimi, krąży dookoła nas. Obecnie znamy około 30 tysięcy, z czego dzisiaj na przykład przelatywało około nas asteroida o wielkości 35 metrów. Natomiast już 27 maja będzie przelatywać stosunkowo niedaleko nas, 10 odległości pomiędzy Ziemią a Księżycem, asteroida o wielkości 1,8 km. To już jest bardzo poważny asteroida. Jeżeli asteroida tej wielkości trafi w Ziemię, to kawałki Warszawy, jeżeli trafi w Warszawę, dolecą spokojnie na Islandię. Więc na szczęście ta konkretna nam nie grozi. Jest kilka asteroid, które potencjalnie mogą się z nami zderzyć w ciągu następnych kilkuset lat, ale jakby na razie to niebezpieczeństwo nie jest bardzo duże. Natomiast są pewne rzeczy, które możemy z nimi zrobić, i szczególnie ekscytujące jest to, że w tym roku będzie pierwszy test takiego właśnie przekierowania asteroid na bezpieczniejszą orbitę, która nazywa się DART i która jest właśnie w drodze. Zderzy się z jedną z asteroid i sprawdzimy, czy będziemy w stanie jakby przemieścić ją na inną orbitę, którą potencjalnie jesteśmy w stanie przewidzieć, i jak to wszystko wyjdzie, będziemy wiedzieć, czy jesteśmy w stanie się uratować, czy nie.
2: Jeżeli macie jakieś pytania, to tu jest, to bardzo chętnie odpowiem. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej o uderzeniach asteroid i życiu, to tutaj możecie przeczytać różne artykuły na ten temat. I tak, teraz już skończę, bo przeciągnęłam. Przepraszam.

Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie SRAFI.

Siódma, cztery, jakaś płyta. Ósma, dziewięć, ktoś coś czyta. Płyta czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko.

0: pół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Umówi.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.

0: Taka wtórkowa historyczna kuropatwa dzisiaj dotyka trochę innej historii związanej z niezidentyfikowanymi obiektami latającymi, czyli po polsku NOL, N-O-L, a po angielsku UFO. Cóż to takiego? Wszyscy wiedzą na pewno, co takiego jest. Zerkniemy w trochę w takich kilka takich niewyjaśnionych zjawisk. Od Roswell po tak zwaną belgijską falę. O tym dzisiaj właśnie w programie historycznym. Takim nietypowym nieco, bo tak do tej pory zaglądaliśmy w historię związaną z różnymi organizmami żyjącymi na Ziemi, też między innymi dinozaurami i wykopaliskami, które pojawiały się tu i ówdzie na różnych terenach naszego globu, a dzisiaj o UFO. UFO nie jest nowe. Rzeczywiście ludzie od tysiącleci opisują te niezidentyfikowane obiekty latające, przedstawiając różnego typu obiekty podobne do dysków, niezwykłe obiekty atmosferyczne, które można znaleźć w sztuce, w literaturze starożytnych cywilizacji, od tych najdawniejszych, od Sumerów, Egipcjan, po Greków, Rzymian i tak dalej, i tak dalej. Ale ta współczesna era UFO rozpoczyna się w połowie XX wieku. Dokładnie wtedy się rozpoczyna. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy opracowano pierwsze rakiety, zaawansowane technologicznie samoloty, często potajemnie, czy to zbieg okoliczności, a może zbiorowa paranoja? Być może. W każdym razie my dzisiaj zerkniemy na takich 7 obserwacji, które dość przyciągają uwagę. Ta pierwsza to rok 1947 i takie nazwisko związane z obserwacją to Kenneth Arnold. Początki dzisiejszej fascynacji sięgają właśnie cywilnego pilota Kennetha Arnolda, lecąc swoim małym samolotem w pobliżu Mount Rainier w Waszyngtonie 24 czerwca 1947 roku. Arnold zobaczył, no i stwierdził, że widział 9 niebieskich, świecących obiektów lecących szybko z prędkością, no, bardzo dużą, bo ponad 3000 km na godzinę w formacji, tak zwanej lotniczej formacji V. Wszyscy wiemy, jak wygląda litera V, z tym, że oczywiście formacja lotnicza tak tym ostrym końcem litery V leciała. Początkowo uważał, że obiekty to jakiś nowy samolot wojskowy. W końcu było zaledwie 2 lata po II wojnie światowej i to był pierwszy rok zimnej wojny, ale wojsko potwierdziło, że tego dnia nie przeprowadzano żadnych testów w pobliżu Mount Rainier. Kiedy Arnold opisał ruch statku jako podobny do spotka, jeśli rzucimy go na wodę, czyli spotka, tutaj chodzi o talerz, media ukuły oczywiście teraz wszechobecne obecnie wydarzenie, wyrażenie, czyli latający spotek. Wkrótce w całym regionie pojawiły się inne doniesienia o grupie 9 UFO, w tym obserwacje poszukiwacza na Mount Adams, no i też załogi samolotów podawały takie obserwacje, chociażby komercyjny lot w Idaho. Rząd nigdy nie przedstawił wiarygodnego wyjaśnienia tych obserwacji, po prostu stwierdził, że Arnold widział miraż albo tam miał halucynację. No i od tego się, moi drodzy, zaczęło. Pojawiła się tak zwana mania UFO i zaledwie kilka tygodni później obserwacja w Roswell. Cóż to takiego było? 1947 rok. Kolejna obserwacja, ta najsławniejsza, można też powiedzieć, jest taką jakby matką, początkiem, zalążkiem wszystkich obserwacji UFO. Ale oczywiście podobno, tak twierdzą władze, podczas incydentu w Roswell nie zaobserwowano żadnego obiektu latającego. Latem 1947 roku rancher, czyli taki odpowiednik naszego rolnika, William Mac Brazel, odkrył tajemnicze szczątki na jednym ze swoich pastwisk w Nowym Meksyku. W tym różnego typu metalowe pręty, kawałki plastiku i niezwykłe skrawki papieru. Po tym, jak Brazel zgłosił wrak, oczywiście pojawili się żołnierze z pobliskiej bazy sił powietrznych Roswell, no i przybyli po te materiały. Pojawiły się nagłówki wiadomości w gazetach, że latający spodek rozbił się w Roswell, ale oczywiście urzędnicy wojskowi powiedzieli, że był to tylko zestrzelony balon meteorologiczny. Rzecz jasna, zabroniono Williamowi Mac Brazelowi opowiadanie kolejnych sensacji, no i tak sprawa nieco ucichła. Ale od tego czasu teoretycy tak zwanych spisków ciężko pracują, próbując udowodnić, że wrak był pozaziemski. No i jeden człowiek, Ray Santilli, posunął się nawet do opublikowania w 1995 roku nagrania wideo przedstawiającego tak zwaną sekcję zwłok kosmitów, która rzekomo miała miejsce po tym incydencie. Santilli oczywiście przyznał w 2006 roku, że był to film wyreżyserowany, ale utrzymywał, że był oparty na rzeczywistym materiale filmowym. Jak się okazuje, rząd rzeczywiście coś ukrywał. Co ukrywał, tego nie wiemy do tej pory i na razie się nie dowiemy. Rozbity balon, no tak, można powiedzieć, balon pogodowy, balon meteorologiczny, był prawdopodobnie według oficjalnej wersji w rzeczywistości częścią ściśle tajnego przedsięwzięcia wojskowego o nazwie Project Mogul, w ramach którego to dodaję, że są to oficjalne oczywiście tłumaczenia, w ramach którego wystrzelono balony na dużych wysokościach przewożące sprzęt używany do wykrywania sowieckich prób jądrowych. Siły powietrzne dostarczyły wielu dowodów oczywiście na te tematy. Stworzono prawie 230-stronicowy raport opublikowany w roku 1997, zatytułowany Sprawa zamknięta, raport końcowy w sprawie katastrofy w Roswell. Chociaż teoretycznie ta tajemnica została zdemaskowana poprzez ten raport, zainteresowanie sprawą tylko wzrosło, a turystyka w Roswell w dużej mierze opiera się na słynnej tak zwanej obserwacji UFO. Miasto jest też siedzibą Międzynarodowego Muzeum i Centrum Badań UFO. Mieści się tam chociażby restauracja McDonald's w kształcie statku kosmicznego. No i jest też coroczny festiwal UFO, który odbywa się każdego lata. Chwilka przerwy i wracamy za moment. A my wracamy do naszego tematu i kolejna obserwacja, która zajmie nam nieco więcej czasu, to tak zwane światła Lubbock. Lubbock, 1951 rok. Wieczorem 25 sierpnia 1951 roku trzech profesorów, tym razem nauk ścisłych, z Texas Tech przebywało na zewnątrz wieczorem, na świeżym powietrzu, w Lubbock. Kiedy spojrzeli w górę, zobaczyli taki półokrąg świateł lecących nad nimi z dużą prędkością. W ciągu następnych kilku dni z całego świata napłynęły dziesiątki raportów. Carl Hart Jr., student pierwszego roku z Texas Tech, zrobił nawet zdjęcia tak zwanego zjawiska Lubbock Light, jak to nazywano, które zostały opublikowane w gazetach w całym kraju, w magazynie Life i tak dalej. I tak dalej. Który kierował... zapomniałem, że powstał przecież w tym czasie tak zwany projekt Niebieska Księga, projekt Blue Book, który kierował dochodzeniem sił powietrznych w sprawie UFO. Zbadał te wydarzenia, do którego zaraz wrócimy, a jego oficjalny wniosek był taki, że światła były, uśmiejecie się naprawdę, ptakami odbijającymi luminescencję z nowych lamp ulicznych Labok. Wiele osób, które widziały światła, odmawia jednak przyjęcia tego wyjaśnienia, twierdząc, że światła leciały zbyt szybko, a ptaki nie świecą. Do tej obserwacji właśnie za chwileczkę wrócimy. Ta nierozwiązana tajemnica świateł Lobok to setki ludzi. Setki ludzi zamieszane w to wszystko, w tym kilku naukowców uniwersyteckich, których no, trochę trudniej ośmieszyć niż zwykłego człowieka. I to oni byli świadkami, jak na niebie latały sobie niebiesko-zielone światła w sierpniu 1951 roku. No i też oczywiście są zrobione zdjęcia z tego. Ta noc 25 sierpnia była spokojną, letnią nocą właśnie w tej miejscowości Lubbock w Teksasie. Tego wieczoru garstka naukowców z Texas Technical College przesiadywała sobie na podwórku profesora geologii, doktora Robinsona. Pili sobie herbatę, rozmawiali o mikrometeorytach. Było fajnie, wesoło. Był tam także profesor inżynierii chemicznej, doktor Oberg, profesor fizyki, doktor George i doktor Dacker, kierownik Wydziału Inżynierii Naftowej. A więc co sprawiło, że ta historia tego, czego byli świadkami tamtej nocy, była jeszcze bardziej ciekawa? Otóż, gdyby grupa została wybrana do obserwacji UFO, nie moglibyśmy sobie wyobrazić bardziej wykwalifikowanej technicznie grupy ludzi. Napisał później kapitan US Air Force Edward Ruppelt w swoim ostatecznym raporcie z 1956 roku. Na początku lat 50. Ruppelt służył jako główny badacz właśnie w projekcie Blue Book, czyli projekcie Niebieska Księga, oficjalnym dochodzeniu sił powietrznych w sprawie obserwacji UFO, po tym jak pracował nad jego prekursorem, czyli tak zwanym Project Grudge, czyli projekt, wleciało mi teraz to słowo, gruda, bruzda, czy jakoś tak to było, już teraz nie pamiętam. No nieważne, moi drodzy, nie będziemy się teraz bawić w słówka. Około 21.20 wszyscy koledzy z uniwersytetu zobaczyli coś nieziemskiego na rozległym niebie Teksasu. Formację świateł w kształcie litery V, składającą się z 15 do 30 niebiesko-zielonych świateł przelatujących bezpośrednio nad ich głowami. Oczywiście, mimo że byli naukowcami, oszołomił ich ten widok, ale wciąż używając takiego wytrenowanego naukowego rozumowania, doszli jednak do wniosku, że światła prawdopodobnie pojawią się ponownie. I rzeczywiście, światła mniej więcej godzinę później, w bardziej przypadkowym szyku, pojawiły się nad niebem Lubbock. Wszyscy naukowcy byli zgodni. Byli świadkami czegoś fantastycznego. No tak, ale co to było? Co to było? Okazuje się, że profesorowie nie byli jedynymi wiarygodnymi świadkami tajemniczych zielono-niebieskich świateł tej nocy. O zmierzchu Albuquerque w stanie Nowy Meksyk, czyli około prawie 500 kilometrów od Lubbock, na dworze siedział sobie ze swoją żoną pracownik ściśle tajnej organizacji Sandia Corporation, która badała, która należała do Komisji Energii Atomowej. no, człowiek z doświadczeniem, człowiek z takim wręcz mandatem zaufania, ponieważ należał do bezpieczeństwa wysokiego poziomu, tak zwanego Q. No, wpatrywali się w nocne niebo, komentując, jak pięknie jest, gdy nagle i on, i żona, oboje zaskoczeni widokiem ogromnego samolotu, tak to nazwali, lecącego szybko i cicho nad ich domem. Na tylnej krawędzi skrzydeł znajdowało się, tutaj ich opis oczywiście, od 6 do 8 par takich miękkich, rozmytych, świecących niebieskawych świateł. Godzinę później, według emerytowanego ranchera z Rabok, jego żona zobaczyła na nocnym niebie coś podobnego. Tuż po zmroku jego żona wyszła na zewnątrz, żeby zdjąć po prostu pranie. Kilka prześcieradeł ze sznurka. On był w domu, czytał sobie gazetę. Nagle jego żona wpadła do domu, biała jak te prześcieradła, które niosła ze strachu. Powodem, dla którego jego żona była tak zdenerwowana, było to, że widziała duży przedmiot szybujący szybko i cicho nad domem. Powiedziała, że wyglądał jak samolot bez kadłuba, bez skrzydeł, tylko same światła. Na tylnej krawędzi tego niby skrzydła znajdowały się pary świecących na niebiesku światła. Zanim Rupelt przyleciał do Rabok, aby zbadać obserwacje pod koniec września, setki mieszkańców widziało światła w ciągu 2 tygodni. Oczywiście miejscowi bardzo się tym zainteresowali, badali to wszystko, a nawet zrobili zdjęcia i nie wszyscy czekali, aż rząd zajmie się tą sprawą. Po zaalarmowaniu lokalnych gazet, takich jak Lubbock Avalanche Journal, profesorowie Texas Tech rozpoczęli własne nieformalne śledztwo. No i tak, w ciągu kilku tygodni po ich pierwszej obserwacji 25 września oni i ich przyjaciele obserwowali światła jeszcze 12 razy. Zmierzyli kąty świateł z grubsza, obliczyli ich prędkość i zauważyli, że zawsze podróżują dokładnie z północy na południe. Naukowcy, jak to naukowcy, uzbroili się w odpowiedni sprzęt, uzbroili się w krótkofalówki, tacy naukowcy-detektywi, a ich przyjaciele utworzyli 2 zespoły i bez wsparcia rządu sami zaczęli zmierzyć wysokość UFO i tak dalej, i tak dalej. W miarę upływu dni coraz więcej mieszkańców Rabok twierdziło, że widziało światła, a kiedy profesorowie porównali te raporty z tym, co sami widzieli i zapisali, wiele faktów się zgadzało, napisał później Rupelt. Oczywiście niewielu, jeśli w ogóle, zarejestrowało te zjawiska z taką samą szczegółowością jak profesorowie. No wiadomo, umysły ścisłe badali to na różne sposoby. Ale chociaż wielu obserwatorów przedstawiało niepełne lub słabo wyrażone wspomnienia, nie ma wątpliwości, że to, co widzieli ludzie, było czymś rzeczywistym. Obserwacje UFO są zazwyczaj zdarzeniami jednorazowymi, ale te niebiesko-zielone światła były obserwowane wielokrotnie i przez setki ludzi. Ponadto dla wielu istniał fizyczny dowód w postaci czarno-białych, co prawda, zdjęć zrobionych przez świeżo upieczonego studenta Texas Tech, Karla Harta juniora. 31 sierpnia tej samej nocy zrobił on właśnie takie zdjęcie. Czekał specjalnie, bo też przyłączył się do badaczy. Czekał, czuwał w swojej sypialni, wypatrując tych świateł. I tak oto je opisał. To była ciepła noc, przypomnę, 31 sierpnia. W Teksasie tam jest dużo cieplej niż u nas. A jego łóżko zostało, przysunął sobie łóżko obok otwartego okna, no i tak czekał. Patrzył na czyste niebo, leżał w łóżku około pół godziny, kiedy zobaczył, jak na północy pojawia się formacja świateł. Przecina otwarty skrawek nieba i znika za jego domem. Wiedząc już z doświadczenia, że światła mogą pojawić się ponownie, tak jak w przeszłości, chwycił swój załadowany aparat Kodak 35, ustawił obiektyw i migawkę na 3,5 i 1 dziesiątą sekundy i wyszedł na zewnątrz, na podwórko. Wkrótce jego czuwanie zostało oczywiście nagrodzone, gdy światła wykonały drugie przejście. Zrobił dwa zdjęcia, trzecia formacja przeszła kilka minut później i zrobił jeszcze trzy kolejne zdjęcia. Te gorąco dyskutowane i omawiane fotografie, które pokazują skupisko słabych świateł w formacji V poruszającej się po nocnym niebie, są jedynym wizualnym przedstawieniem tego, co setki osób widziały, twierdziły, że widziały. No więc co to było? Czy to ptaki, czy albo samoloty? Przyjeżdżają rządowi śledczy, moi drodzy. Ruppelt rozpoczyna formalne śledztwo. Odkrywa, że światła wpłynęły na wszystkich, którzy je widzieli, w tym na pewnego staruszka Zalamesi, który był świadkiem obserwacji razem ze swoją żoną. Przerwał on swoją opowieść o światłach i jako rodowity Teksańczyk, mający za sobą wojny, Indian i dyliżanse, próbował podkreślić, że pomimo wojen, pomimo oglądania Indian, dyliżansów, był przerażony, a jego żona też się bała. Więc ten starzec o nazwisku Lamesa zasugerował, że światła były w rzeczywistości ptakami siewkowymi, co Ruppelt mógłby uwiarygodnić. Ale tak jak wiele osób, z którymi Ruppelt przeprowadzał wywiady, ten starszy pan przyznał, że on i jego żona szukali świateł po przeczytaniu o nich w gazecie. Był to wspólny wątek łączący wielu świadków. Interesującym punktem było to, że bardzo wielu twierdziło, że widziało światła przed przeczytaniem historii podanej przez profesorów w gazecie. Ale to może powodować także pewne sugestie. Te osoby, które wcześniej nie widziały, przeczytały w gazecie i tak śledztwo się powoli, moi drodzy, rozmywało coraz bardziej. Więc co dokładnie widzieli wszyscy ludzie w Babok? W raporcie o niezidentyfikowanych obiektach latających Ruppelt według wszelkich źródeł bardzo honorowy i uczciwy człowiek nadzorował to śledztwo, co wielu określa jako taki jeszcze wtedy złoty wiek oficjalnych rządowych badań UFO, zaoferował ludziom wyjaśnienie takowe. Pomyślałem, to oczywiście jest w raporcie, pomyślałem, że światła profesorów mogły być ptakami odbijającymi światło z latarni ulicznych z oparami rtęci, ale się myliłem. Nie były ptakami, nie były załamanym światłem, ale nie były statkami kosmicznymi. Światła, które widzieli profesorowie, zostały zidentyfikowane jako bardzo powszechne i łatwe do wytłumaczenia zjawiska naturalne. Nie mogę ujawnić, w jaki sposób znaleziono odpowiedź, ponieważ jest to ciekawa historia o tym, jak naukowiec skonfigurował kompletne oprzyrządowanie do wyśledzenia światła. Opowiedzenie tej historii doprowadziłoby do jego tożsamości, a w zamian za jego historię obiecałem temu mężczyźnie całkowitą anonimowość, tak pisze w raporcie. Po rozwiązaniu najważniejszej fazy świateł w Labok, obserwacje profesorów i pozostałe etapy stają się tylko niczym innym jak zwykłym raportem. No i tak tajemnica świateł Labok pozostaje nierozwiązana do tej pory. Incydent w Labok pozostał w pamięci wielu starszych obywateli i do dziś czeka na wyjaśnienie, całego świata, powiedział kiedyś archiwista kolekcji w Texas Tech. Gdy przypomina sobie o wydarzeniu, to każdy ma oczywiście o nim swoją opinię, ale niektórzy uważają, że jasny, półokrągły, tak zwany sznur koralików przecinał niebo z wielką prędkością wysoko w stratosferze. Niewielu zgadza się z teorią oświetlonych latarniami ulicznymi, migrujących kaczych brzuszkach, do której odważyli się wówczas sceptycy w raporcie sił powietrznych. Tyle o wydarzeniu w Lubbock, a my wrócimy za moment. A my wracamy do naszego tematu. Na pewno znacie taką słynną scenę filmu Bliskie spotkania trzeciego stopnia, w której UFO sprawia, że elektronika w samochodzie wariuje. Prawdziwą inspiracją do tej sceny to incydent z roku 1957, kiedy dziesiątki mieszkańców Livland w Teksasie ogłosiło, że widziało rakiety lub dziwne światła, które zakłócały działanie ich pojazdów. Silniki gasły, gasły światła i tak dalej. Chociaż policja początkowo myślała, że raporty są mistyfikacją, oni również zobaczyli tajemnicze światła, gdy badali sytuację, zgasł im samochód. A ich odkrycia i raport brzmi tak. Burza elektryczna i piorun kulowy, kulisty spowodowały awarię świateł i awarie mechaniczne, pomimo faktu, że tej nocy w okolicy nie było żadnych burz z piorunami. Przenosimy się teraz do Teheranu, rok 1976, incydent z 19 września 1976 roku w Teheranie, w Iranie, zaczął się podobnie jak wiele innych, od telefonów, od zaniepokojonych obywateli zgłaszających na niebie jasne światła. W celu zbadania wysłano myśliwca F-4, ale gdy zbliżył się do obiektu, jego instrumenty zostały wyłączone, co zmusiło pilota do powrotu do bazy. Drugi F-4 zajął jego miejsce, a gdy zbliżył się do nieznanego światła, osiągnął już cel radarem, nagle wszystko znowu się wyłączyło. Ale według pilota UFO wypuściło świecący obiekt, który pilot zakładał, że jest to pewien rodzaj rakiety skierowanej wprost na niego. Gdy przygotował się do odwetu, pilot doświadczył awarii swoich instrumentów i był świadkiem innego jasnego obiektu wypuszczonego z UFO, który skierował się prosto na Ziemię. Pilot wrócił bezpiecznie do bazy pomimo wadliwego sprzętu w samolocie. Po tym incydencie Iran skontaktował się ze Stanami Zjednoczonymi, aby pomóc im w dochodzeniu. Pojawiły się siły powietrzne Stanów Zjednoczonych, podpułkownik Olin Mui szczegółowo opisuje wydarzenie z nocy. Istnieją wyjaśnienia dla prawie wszystkich z nich. Po pierwsze, jasnym światłem widzianym przez cywilów i prawdopodobnie pilotów mógł być, uważajcie, jowisz, który tej nocy był widoczny na niebie. Po drugie, jak zauważa drugi odrzutowiec, miał bardzo długą historię problemów elektrycznych, co oznacza, że oprzyrządowanie mogło nie działać właśnie w tym czasie. Mogło to również wyjaśnić blokadę radaru. Mogła to być po prostu awaria tego samolotu. Pierwszy F-4, jak donosi Daming, nigdy nie został przekazany do konserwacji po incydencie, więc nic nie wskazuje na to, by jego oprzyrządowanie zawiodło. I wreszcie, jeśli chodzi o te tak zwane obce pociski wystrzelone z pojazdu, tej nocy spadł deszcz meteorów, który z łatwością mógł wyjaśnić obserwację. No proszę, jak wyjaśniono pięknie. Prawda? No tak, tak tutaj są wyjaśnienia bardzo ciekawe. Przechodzimy teraz do lasu Bentwaters w byłej bazie RAF w Anglii. W grudniu 1980 roku członkowie Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych stacjonujący w dwóch bazach brytyjskich, Royal Air Force, Woodbridge i Bentwaters, donieśli, że widzieli dziwne kolorowe światło nad lasem Rendlesham, około 160 km na północny wschód od Londynu. Jeden człowiek, który wszedł do lasu, aby zbadać sprawę, twierdził, że odkrył tam jakiś statek kosmiczny, a następnego dnia inni potwierdzili uszkodzenia pobliskich drzew i wyższy niż normalny poziom promieniowania w tym miejscu. Kilka dni później zgłoszono kolejne obserwacje. Podpułkownik Charles Halt zarejestrował swoje obserwacje na taśmie audio. No wtedy nie było MP3 i innych, więc nagrał sobie na magnetofonie, gdy obserwował światło, i chociaż nie jest to ostateczny dowód, teoretycy uważają to za najmocniejszy dowód tych wydarzeń. Ale oczywiście brytyjskie Ministerstwo Obrony, które nadzorowało doniesienia o tych incydentach na początku, nie znalazło żadnego wiarygodnego zagrożenia dla narodu i też nie prowadziło dalszych dochodzeń. Podobnie jak w Roswell, turystyka związana z UFO jest teraz w lesie Rendlesham Forest i istnieje nawet oficjalny szlak, po którym zwiedzający mogą wędrować, na którym znajduje się model znalezionego statku kosmicznego. Przechodzimy do ostatniego punktu dzisiejszego programu. Belgijska fala, czyli lata 1989-90. Pod koniec listopada 1989 roku mieszkańcy Belgii zgłosili, że widzieli duże, trójkątne UFO unoszące się na niebie, ale poza obserwacjami wizualnymi nie znaleziono żadnych dowodów na istnienie tych pojazdów. Kilka miesięcy później, w marcu roku 1990, zgłoszono nowe obserwacje wielu obiektów, potwierdzone przez dwie wojskowe naziemne stacje radarowe. Wysłano dwa myśliwce F-16 w celu zbadania anomalii i chociaż piloci nie mogli niczego zobaczyć wizualnie, byli w stanie namierzyć cele za pomocą radaru. No ale UFO poruszały się tak szybko, że piloci je stracili z oglądania. Szacuje się, że w tych belgijskich incydentach świadkami tego incydentu było 13,5 tysiąca osób, co czyni go jedną z najczęściej doświadczanych obserwacji UFO w epoce tak zwanej nowożytnej. Belgijskie siły powietrzne nie znalazły logicznego wyjaśnienia tej działalności tych obserwacji, ale przyznały, że w powietrzu miała miejsce nieznana aktywność, tak to określono. Belgowie skontaktowali się także z brytyjskim Ministerstwem Obrony, by przeprowadzić dalsze śledztwo, ale gdy ustalili, że incydent nie był ani wrogi, ani agresywny, śledztwo zostało wstrzymane. Tyle na dziś, moi drodzy. Tyle na dziś. Dążymy zawsze w naszych programach do dokładności i uczciwości, więc jeśli słyszycie coś, co może nie wygląda dobrze albo z czymś się nie zgadzacie, możecie się z nami skontaktować.
1: Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu dobra myśl, to wciąż za mało moje serce, żeby żyć.

Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie SRAFIN.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Pupczyński, to jest kanał Wszechnica i dzisiaj jest specjalny odcinek. Robimy przerwę od omawiania tego, co żyje w stawie, żeby zrobić taki odcinek specjalny, a ten odcinek specjalny jest z okazji setnego naszego spotkania. To już setny odcinek, a zatem temat też adekwatny. Czy można żyć setki lat? Jak ja zrobiłem już tą prezentację, to się dopiero później zorientowałem, że przecież można byłoby tutaj też zawrzeć rośliny. No bo przecież one chyba nawet bardziej pasują niż zwierzęta, to znaczy bardziej. No, kojarzą się z tymi organizmami, które spokojnie mogą dożywać setki albo nawet i więcej. I pomyślałem, że to będzie dobry pomysł, aby zrobić jeszcze dodatkową część do tego, czyli opowiedzieć o drzewach. A dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na zwierzętach. No mówię, dopiero jak zrobiłem prezentację, przyszło mi to do głowy. Ale myślę, że to też będzie dobry podział. Jeżeli zrobimy najpierw zwierzęta, a potem omówimy jeszcze rośliny. Myślę, że to będzie dosyć ciekawe. Także proszę oczekiwać kolejnej części, ale to jeszcze mamy inne jakieś tematy w zanadrzu, po drodze jeszcze święta wielkanocne, także wrócimy na pewno do tego. A dzisiaj zadajemy sobie pytanie, czy można żyć setki lat? Czy są takie organizmy, takie zwierzęta, które żyją setkę, a może i 200 lat, a może i 300 lat, czy tyle się da? No to dzisiaj zobaczymy. Ale żeby to uporządkować, to ja przyjąłem taką strategię, że omówimy sobie gatunki, które żyją bardzo krótko. Na początku od tych zaczniemy, czyli te, które żyją dosłownie jeden dzień. A będziemy przechodzili do tych coraz więcej żyjących, coraz dłużej żyjących, aż w końcu zakończymy na, myślę, że pewnym dużym zaskoczeniu. Ale na razie nie zdradzam, co to będzie na samym końcu. A teraz zachęcam do oglądania. I pierwszy nasz dzisiejszy bohater. To już o tym opowiadałem przy okazji cyklu o rzekach. Jętki. Jętki, inaczej nazywane również jacicami, to są po prostu owady uskrzydlone, u których właśnie postać dorosła jest, tak jak tutaj widzimy na zdjęciu, jest uskrzydlona. One mają te maksymalnie do 4 cm długości, czyli nie są jakimiś bardzo dużymi owadami, a mogą być bardzo też malutkimi, bo powiedziałem, że do 40 milimetrów do 4 cm dorastają, ale mogą też być mniejsze, bo niektóre mają właściwie kilka milimetrów tylko. Oczywiście są bardzo mocno związane ze środowiskiem wodnym i tutaj też ważna sprawa, to nie jest tak, że jętka żyje jeden dzień, bo właśnie tutaj chciałem o tym powiedzieć. Długość życia takiej jętki to jest jeden dzień. Ale uwaga, to jest trochę zależy, jakie stadium, tak bym powiedział, bo jeżeli przypatrzymy się stadium larwalnym, to tyle, ile żyje larwa, to można ten czas liczyć nawet w latach. Natomiast jak ona już jest postacią dorosłą, czyli taką, jak tutaj widzimy, to i długość życia tej postaci dorosłej to jest tylko jeden dzień. A zatem w ogóle jętka żyje dłużej, ale postać dorosła tylko ten jeden dzień. Bardzo króciutko. No dobrze, to jest może taki trochę wyjątkowy przypadek, ale myślę, że jakoś od razu mi się skojarzyło, jak tworzyłem tą prezentację, bo pamiętałem właśnie, że jętki żyją jeden dzień. No ale co żyje dłużej w takim razie? Niewiele dłużej. Otóż komary. Owady, których nie lubimy, żyją troszeczkę dłużej. No i średnia długość życia wynosi, jeżeli chodzi o

0: samce. Bo samce żyją troszkę krócej od samic, no to liczymy tutaj koło tygodnia, może troszeczkę ponad tydzień taki samiec będzie żył, natomiast samice już w tygodniach, długość życia to może być kilka tygodni, maksymalnie do 8. A kiedy zapada w stan hibernacji, no to może nawet być i pół roku. I to jest właśnie taka niezwykła cecha owadów, że one czasami mają trudne zadanie przed sobą, czyli muszą przeżyć całą zimę i wtedy właśnie żyją. Ale najczęściej na przykład przeżywają tylko matki. Na przykład teraz, jak zobaczymy trzmiele, to są najczęściej te, które właśnie przeżyły zimę i będą składały jaja po to, żeby dać początek kolejnym trzmielom. Idziemy dalej i mamy muchę. Muchę też takie, zaczynamy od tego, co nas trochę denerwuje, tego, co nie lubimy. No, mucha żyje, pojedynczy osobnik, około 4 tygodni. Krótko, prawda? Tutaj mamy dosyć krótki czas, aczkolwiek to, co powiedziałem przed momentem, one są w stanie zimować, również zimują, to doskonale każdy z nas zna w naszych domach, w naszych mieszkaniach, mogą przezimować w takim stanie anabiozy, czyli to jest tak zwane życie utajone. Czyli właściwie możemy powiedzieć, że to jest stan odwracalny i polega na tym, że to jest, nawet nosi nazwę pozornej śmierci, czyli przez pewien czas organizm się jakby wyłącza, obniża zdecydowanie swoją aktywność życiową, ale potem te wszystkie procesy znowu są ponawiane i takie zwierzę może dalej funkcjonować. Czyli życie utajone, anabioza to się nazywa, to właśnie u muchy się pojawia i wtedy ona może faktycznie dłużej przeżyć, ale zasadniczo 4 tygodnie. Idziemy dalej. Teraz już będziemy liczyli długość życia poszczególnych zwierząt w miesiącach, bo mamy ważkę. No i ta ważka, oczywiście wiadomo, że to też jako owad przechodzi różnego rodzaju stadia rozwojowe. Tutaj mamy...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Akurat przedstawioną postać dorosłą, a konkretnie jest to samiec szablaka krwistego. No, skąd ta nazwa, to chyba nie trzeba tłumaczyć, bo widać ten krwisty kolor. Ale to tylko u samców, bo samice są żółto-brązowe. I zwykle jest tak w Polsce, w naszym kraju, że te postaci dorosłe pojawiają się u schyłku wiosny, czyli na przykład w czerwcu, i możemy je zobaczyć, no, ci, którzy pływają kajakami, to doskonale wiedzą, że właśnie ważki są w tym okresie wakacyjnym dobrze widoczne. Czyli mamy lipiec, sierpień, wrzesień i do października. Zasadniczo mówi się, że taki szablak no to mniej więcej około 4 miesięcy. Zwykle tak jest. To nie jest długi okres życia, więc liczymy go w miesiącach. To jest kilka miesięcy życia. Idziemy dalej i już będziemy powoli przekraczali barierę nawet jednego roku, czyli możemy mówić o zwierzęciu, które będzie żyło nawet do 12 miesięcy, a kiedy będą sprzyjające warunki, to nawet i dłużej, bo nawet do 1,5 roku. Ale zasadniczo pluskwa domowa, bo ją tutaj widzimy, kolejny owad, znaczy kolejne zwierzę, którego za bardzo nie lubimy, i jest to zwierzę, które no, pojawia się właściwie wszędzie tam, gdzie tylko ma dostęp do krwi. Szczególnie jest to w ogóle, upodobuje sobie krew człowieka. No i w tych warunkach domowych, w łóżkach naszych, ona potrafi żyć niestety. Uprzykrza nam życie i potrafi żyć od tych 4 do 12 miesięcy, a może nawet i dłużej, jeżeli będzie miała dogodne warunki. Czyli już powoli dochodzimy do tej granicy jednego roku. Bo właśnie tyle żyje organizm, który tutaj widoczny jest na zdjęciu, i myślę, że niewiele osób jest w stanie przynajmniej z takiego zdjęcia rozpoznać, bo my dużo częściej kojarzymy te zwierzęta jako wyrzucone przez morze i można by powiedzieć wysychające, kończące swój żywot na plaży. Kto był nad Bałtykiem, zapewne widział coś takiego, może nie na tych, chociaż i na tych, tam gdzie ludzie są, tam gdzie więcej ludzi jest, też one się zdarzają, ale lepiej odejść troszeczkę na bok i tam, gdzie jest troszeczkę mniej ludzi, te mniej uczęszczane plaże, idziemy wieczorem na piękny spacerek wzdłuż morza i natrafiamy na takie galaretki wyrzucone przez morze. To jest oczywiście hełbia modra, czyli dokładnie to się nazywa krążkopław. Jest też parzydełkowcem, ale dla nas, bo jak widzimy tutaj, nawet to jest na tym zdjęciu widoczne, te ramiona są zaopatrzone w... Widzimy te ramiona i one są zaopatrzone w komórki parzydełkowe. Ale akurat tak się składa, że dla nas jej jad jest zupełnie niegroźny. Można spokojnie je brać w rękę. No ja nie ukrywam, że często właśnie jak przechodzę tak wzdłuż morza, to staram się pomóc trochę tym hełbiom i tam je wrzucam do tego morza. Chociaż podejrzewam, że część znowu zostanie wyrzucona. No ale staram się właśnie je tam wrzucać, trochę im pomagać. No wiadomo, wszystkich się nie uratuje, ale zawsze coś. Można coś przynajmniej dla tej przyrody zrobić, ale to jest też normalny proces, że one są wyrzucane i po prostu tam giną. No tutaj warto pamiętać o tym, że 98% w 98% one się składają z wody. A zatem ta galaretka jest bardzo mocno wodnista. I jak doskonale wiemy, słońce no nie pomaga, a raczej bardzo mocno przeszkadza w życiu takiemu organizmowi. Czyli mamy hełbię modrą, która może żyć maksymalnie jeden rok, o ile nie zostanie wyrzucona przez morze i po prostu nie wyschnie na plaży. No to też znane zwierzę, czasami też z naszych domostw. I tutaj mamy oczywiście mysz domowa. Mysz domowa, która żyje dosyć krótko. One się licznie i szybko rozmnażają, bo mogą mieć nawet i 10 miotów rocznie, a w każdym z tych miotów może być od 4 do 9 młodych. No to widać, że no łatwo policzyć, jeżeli mamy maksymalnie, prawda? Zakładamy, że ta samica rodzi maksymalnie, ile może tylko urodzić, czyli te 9 młodych i maksymalnie dużo zachodzi w ciążę, czyli osiąga maksymalną liczbę miotów w ciągu roku, czyli te 10, to mamy prosty wynik, 9 razy 10, 90 młodych takich myszek wyda na świat jedna taka samica. A żyje dosyć krótko, bo myszy żyją 1,5-2 lata, jak są w warunkach zamkniętych gdzieś w hodowli, w niewoli, to potrafią zwierzęta żyć dłużej. No i to chyba nikogo nie dziwi, ten fakt, że zwierzęta w zoo żyją dużo dłużej niż te, które żyją na wolności. Oczywiście ich odpowiedniki, tak? Ten sam gatunek, prawda? W niewoli, w zamknięciu żyje dłużej, bo ma lepsze warunki, mniej stresogennych czynników. Natomiast oczywiście zdarzają się to, tak jak i u ludzi, zdarzają się takie sytuacje, że no, ktoś będzie żył bardzo długo. No i tutaj myszka taka, rekord wynosi w przypadku myszy domowej 5 lat. 5 lat, ale zasadniczo jest to mniej więcej około 1,5 roku, a pamiętajmy o tym, że jeszcze takie myszy, które na przykład chodzą w lesie, no to w ogóle mają trudny żywot, no bo właściwie cały czas muszą się liczyć z tym, że mogą być po prostu upolowane. No i tutaj mamy jeszcze szczura. Mówi się, że w dużych miastach Polski przypada jeden szczur na jednego mieszkańca. Niektóre szacunki mówią, że jest to na pewno niezaniżona liczba i może być nawet ich zdecydowanie więcej, przynajmniej kilkakrotnie więcej. Natomiast żyją trochę dłużej od myszy, mogą żyć 2 lata, zwykle tak żyją, koło 2 lat. Przynajmniej mój kolega, który hoduje, tak mówi, że one właśnie w zamknięciu, w niewoli żyją 2 lata. No, może nawet i 4 osiągnąć, prawda? No, ale to jest generalnie koło tych 2 lat żyje taki szczur. Maksymalnie może do 4 dożyć. Czyli też, jak widzimy, krótkie życie. A krecik. Krecika każdy z nas dobrze zna. Ile taki krecik żyje? Właściwie to możemy powiedzieć, że bardzo podobnie do szczura. Tutaj nawiązując do poprzedniego slajdu, widzieliśmy, że szczur bardzo pięknie i sprytnie, sprawnie pływa. I kto widział szczury, to wie, że one naprawdę są doskonałymi pływakami. Natomiast nie każdy wie, że zwierzę, które żyje praktycznie cały czas pod ziemią, również potrafi pływać. I tym zwierzęciem oczywiście jest kret. Śmiesznie to wygląda, naprawdę. Jest w ogóle. Ja kiedyś tylko na filmie widziałem, ale po prostu wygląda jak jakaś zabaweczka, nie jak żywe zwierzątko. I myślę, że niejedno zwierzę, jak zobaczy takiego pływającego kreta, to będzie bardzo zdziwione. Zresztą człowiek też, nie jeden. Bardzo sympatyczne zwierzątko. Takie dosyć śmieszne. No ale żyje właśnie tylko od 2 do 4 lat. Też dosyć krótko. I teraz może być jedno z zaskoczeń. Jak to? Owady tak długo? Mówimy sobie już o latach. Można żyć przez kilka lat. No więc skąd tutaj ta pszczoła? Otóż uwaga. Ja nie znalazłem odpowiedniego zdjęcia, więc umieściłem tutaj robotnicę. No bo niestety nie znalazłem zdjęcia matki pszczelej, które byłoby na darmowej licencji, że można byłoby je wykorzystać. W związku z tym, a też nie chcę podkradać różnych zdjęć, więc wykorzystałem zdjęcie po prostu robotnicy. Robotnica żyje krótko i to zależy jeszcze, która robotnica, bo robotnica, która urodzi się załóżmy dzisiaj na przykład, a mamy końcówkę marca, ile ona przeżyje? Ona nam przeżyje do mniej więcej majówki. Powiedzmy, że to jest zbliżony okres. I zginie. Ta, która się urodzi na majówkę, no to już do początku wakacji, tych szkolnych wakacji, no już raczej też nie dożyje. Czyli mamy trochę ponad miesiąc żyje taka pszczółka. Truteń, czyli samiec, żyje trochę dłużej. On tak 1,5 miesiąca, no maksymalnie do tych 2. Natomiast matka pszczela potrafi żyć kilka lat. Mówi się, że 5 lat, a nawet pewnie i więcej. Oczywiście jej produkcyjność dosyć mocno spada, tak się wyraziłem, typowo jak pszczelarz, ale jej po prostu zdolność do znoszenia jajek, co jest no kluczowe do rodzenia kolejnych członków rodziny pszczelej, spada. I to dosyć znacząco spada po 3 latach, jeśli dobrze pamiętam, to 3 lata i potem już jest dosyć znaczący spadek. Więc one rzadko kiedy takiego wieku dożywają, bo po prostu są. No, nazwijmy to dyplomatycznie wymieniane. A co się pod tym kryje, to już proszę sobie samemu dopowiedzieć. Natomiast matka pszczela rzeczywiście jest tą pszczołą, która potrafi bardzo długo żyć i wiek liczymy w latach. Słyszałem, że nawet do 8 lat potrafi taka matka. Więcej nie słyszałem, więc możemy spokojnie przyjąć, że średnio to jest 3-5 lat. Ale to zaznaczam, mamy matkę pszczelą. Dzisiaj będzie jeszcze owad, który naprawdę będzie dużym zaskoczeniem i potrafi też żyć latami. Ale to wszystko po kolei. Idziemy powoli, powoli. No, mamy gołębie. Znowu mamy takie zwierzęta, których wiele osób nie lubi. No, bo mówi się, że to są takie latające szczury. Ja trochę inaczej patrzę na gołębie, szczególnie jeżeli ktoś ma taki pogląd na gołębie, że to są latające szczury, nic dobrego z ich nie ma. To proszę sobie obejrzeć, zachęcam. Parę, nie wiem, ze 2 lata temu chyba nagrywałem. To też jeden z tych 100 odcinków będzie, właściwie to 2. Nagrywałem taki temat zwierzęta na wojnie. I tam opowiadałem o tym, ile ludzie zawdzięczają gołębiom w warunkach wojennych. Więc jeżeli ktoś chciałby się o tym dowiedzieć, to zachęcam, bo wtedy będziemy trochę inaczej patrzyli na gołębie. I ja nie ukrywam, że jak przygotowałem ten wykład, to zacząłem z pewnym podziwem patrzeć na gołębie, co one takiego potrafią i rzeczywiście ile im kiedyś zawdzięczaliśmy, a dzisiaj niestety no, spychamy je na margines, opluwamy i mówimy o nich tylko same złe rzeczy. Jasne, że tak, oczywiście, no, jest trochę problemów przez gołębie w miastach, to trzeba jasno sobie też powiedzieć, no ale nie demonizowałbym i na pewno nie mówiłbym, że przez gołębie to. Że z gołębi nie ma nic dobrego. A ile taki gołąb żyje? A w ogóle też jeszcze może powiem, tak na marginesie dopowiem, że one mają wcale niełatwy żywot w tej aglomeracji miejskiej. Często giną. No, różne są przyczyny tej ich śmierci. Natomiast to, że mieszkają w miastach, nie pozostaje bez wpływu, negatywnego wpływu na ich zdrowie, ponieważ często one cierpią na infekcje dróg oddechowych, No bo żyją jednak w takich miejscach zapylonych, zakurzonych również, tam często gniazda sobie umieszczają w różnych zakamarkach, takich brudnych miejscach, także, no mówię, też łatwego żywota nie mają, a mogą żyć maksymalnie do 6 lat, od 3 do 6 lat, taka jest długość życia gołębia. O ile nie zostanie na przykład przez coś upolowany, bo w warunkach miejskich to się zdarza. A w warunkach warszawskich to trzeba pamiętać o tym, że jeszcze mamy sokoły wędrowne, które też polują na gołębie. Także tutaj też jeszcze, ale to są tylko te gołębie, które żyją w okolicy Pałacu Kultury. No, teraz już troszeczkę powiększamy tą długość życia i mamy 9 lat. Kunę leśną. Kuna leśna, bardzo sympatyczne zwierzątko z rodziny łasicowatych i kuna może dożyć 9 lat, chociaż wiadomo, że no, w tych warunkach dzikich wcale to nie jest takie proste i oczywiste, ponieważ trzeba się liczyć z tym, że taka kuna może być upolowana, zjedzona przez większe zwierzęta, przez jastrzębie, na przykład różnego rodzaju sowy, prawda, ptaki drapieżne w ogóle, ale nie tylko, myślę, że jakiś tam ryś może ją też capnąć, no wilk to myślę, że za mało, ale jak się trafi, to pewnie i też by zjadł. Myślę, że lis też może, także no i to szczególnie dotyczy pewnie małych kun jednak, bo pamiętam, jak kiedyś sam spotkałem kuny takie maluteńkie, które były totalnie bezradne i po prostu tylko siedziały sobie pod krzaczkiem, patrzyły na świat i piszczały. No i jak znajdzie je lis, no to wiadomo, że ma gotowy obiad, nawet nie musi się natrudzić, bo nawet nie trzeba się nabiegać za takimi kunami. No ale to najczęściej tak jest, że jeżeli są jakieś zwierzęta upolowane, prawda, bo to też na przykład można powiedzieć, że taką ciekawostkę, albo nie, tą ciekawostkę może powiem, bo to będą za 2 slajdy, to zwierzę będzie. To powiem za 2 slajdy w takim razie. Czyli mamy kunę, która żyje 9 lat, około 9 lat, a sarna, nie żaden jelonek, tak jak mogłoby sugerować zdjęcie, wiele osób myśli, że to jest jelonek. To nie jest żaden jelonek, tylko to jest oczywiście sarna, konkretnie samiec, czyli koziołek. Poznamy to po porożu. I ile taka sarna może żyć? No, generalnie one też raczej krótko żyją, ze względu na to, że często giną w kolizjach. Przede wszystkim stanowią pożywienie dla wilka, dla rysia również, więc one nie mają łatwego żywota. W dodatku są dosyć delikatnymi zwierzętami. Mam tu na myśli to, że właśnie w kolizjach na przykład mają połamane nogi, połamane kręgosłupy, no i niestety no one są później już usypiane. A sarna, jeżeli uda jej się przetrwać te wszystkie przeciwności, to może żyć do 10-12 lat, to takie jest maksimum. No a teraz przechodzimy do kolejnego gatunku, który to właśnie bardzo jest mocno jego byt uzależniony od liczebności saren chociażby, to wilki. Wilki, które polują na sarny, na jelenie, na daniele, na łosie też mogą polować, ale zdarzają się już sytuacje, że mogą również upolować żubra. I teraz właśnie jest to ta ciekawostka, o której chciałem powiedzieć, wspomniałem o tym przy kunie, bo my sobie tak wyobrażamy, jak na przykład powiem, że wilk jest w stanie upolować żubra, to ktoś może sobie pomyśleć, ale taki ogromny żubr, to jak ten wilk jest w stanie go upolować? Znaczy nie jeden wilk, tylko oczywiście grupa wilków, bo one polują w grupach. I my sobie wyobrażamy tego ogromnego samca. Tymczasem uwaga, wiadomo, że no, na co ten wilk będzie polował? Na młode, prawda? Czyli on będzie na przykład na cielaki, czy tam na jakieś mniejsze samice, prawda? To jest jego... On się nie będzie rzucał na potężnego samca, który waży 900 kg, prawda? Tylko jednak będzie starał się upolować jakiegoś mniejszego żubra. No tak samo zdarza się, jak na przykład wilki potrafią na niedźwiedzie polować, no ale to nie polują na te samce, tylko na te małe niedźwiadki. I to jest to samo, o czym powiedziałem przed chwileczką przy okazji kuny. Prawda? Jak te kuny małe tutaj sobie leżą w lesie, spokojnie czekają na mamę i tylko piszczą, będzie przechodził lis, usłyszy, podejdzie, zje. No i tyle. Czy tam wilk też może. No tak to właśnie wygląda. Tak to bywa. No to mamy teraz przedstawiciela kotów. Przed chwilą mieliśmy przedstawiciela psowatych, a teraz będzie duży kot. I to jest największy ze współczesnych 5 gatunków dzikich kotów z rodzaju pantera. I w ogóle też przy okazji jeden z największych drapieżników lądowych. No, ile taki tygrys może, mamy tygrysa azjatyckiego, ile taki tygrys w ogóle może jeszcze nie żyć, a ważyć? No, to mamy 300 kg. Potężne ciało, ogromne zwierzę, bo długość nawet tego zwierzęcia może wynosić nawet 3 metry. Ogromne zwierzę. A ile żyje? Trochę dłużej, aha, bo właśnie z tego wszystkiego nie powiedziałem, ile wilki żyją, bo się rozgadałem. Uwaga, wilki żyją, no mogą żyć 10, 12, no rekordowo to jest 16 lat. To tak rekordowo. Czyli, proszę zwrócić uwagę, bardzo podobnie do naszych psów domowych, prawda? Psy, 12 lat to już jest całkiem solidny wynik. No ja miałem psa, żył właśnie 16 lat. Także to jest rzeczywiście takie maksimum. No wiadomo, mogą dłużej. Jasne, że tak słyszałem o psach, które dobijały do 20 lat. No ale to są już jakieś wyjątki. Zasadniczo 12 lat to jest w zasadzie taka średnia, którą osiągają psy. No wilki, jak widzimy, bardzo podobnie. Też mamy 12, 10, 12, 13 do 16, tak? Natomiast tutaj w przypadku tygrysa jest trochę więcej, czyli na wolności żyją tak do 15 lat, ale w niewoli mogą nawet do tych 20. Podobnie, ale w niewoli szczególnie troszeczkę dłużej potrafią pożyć. No i mamy właśnie, co to jest za zwierzę? Każdy pewnie powie krowa. Ja już też o tym wykład zrobiłem kiedyś, także zachęcam do tego, do tej nomenklatury, do tego nazewnictwa, jak powinniśmy poprawnie nazywać zwierzęta. Uwaga, to nie jest krowa, bo nie ma takiego zwierzęcia jak krowa. To nie jest żaden gatunek, tylko to jest określenie płci, czyli w tym wypadku jest to samica, a samiec to jest byk, czyli mamy byka i krowę, a uwaga, gatunek to jest bydło domowe. Tak? W ten sposób to wygląda. Czyli mamy nie krowę, a bydło domowe. No ale właśnie, ile żyją takie bydło domowe? No, te zwierzęta potrafią żyć też długo, 15, 20 lat. Problem w tym, że w dzisiejszym mocno konsumpcyjnym świecie, trzeba to powiedzieć wyraźnie, tak naprawdę żadna z, no w tym wypadku krów, tak, nie jest w stanie w ogóle tyle dożyć, ponieważ wiadomo, ludzie je wykorzystują jako krowy mleczne, jako krowy mięsne. W związku z tym one są po prostu bardzo przedwcześnie zdecydowanie po prostu zabijane i ciężki żywot mają takie zwierzęta. Co tu dużo mówić? Nie ma czego zazdrościć, a raczej jest tutaj dużo cierpienia i współczucia wobec tych zwierząt, bo po prostu no myślę, że każdy wie, jak to mniej więcej wygląda i takie obrazki, kiedy to mamy krowę hodowlaną, która pasie się na pastwisku. No w zasadzie dzisiaj już ja widzę nawet na przestrzeni lat, jak to się bardzo zmieniło, rzadki widok już. W wielu rejonach to już też zanikło. Niestety, ale krowy coraz częściej żyją w takich warunkach, że nie widzą światła dziennego. Co jest dla nas, jako dla ludzi, powinno być bardzo jasnym sygnałem, że chyba zabrnęliśmy w świecie konsumpcyjnym naprawdę dużo, dużo za daleko. No ale tak to właśnie wygląda, to taki przykry temat, ale jeżeli chodzi o życie, ile mogłyby takie zwierzęta przeżyć, to jest nawet do 20 lat, a zwykle kończą swój żywot po maksymalnie 5-6 latach, nawet czasami krócej, nawet czasami 2 lata, 4 lata i po prostu są te zwierzęta zabijane. No i tutaj mamy takie zaskoczenie, bo chyba nikt by się nie spodziewał, że teraz pokażę bezkręgowca. A tymczasem mamy bezkręgowca, którym to jest królowa. Uwaga, to jest królowa Hurtnicy Pospolitej. I Hurtnica Pospolita to jest po prostu taka mrówka. Myślę, że tutaj chyba każdy by się zorientował, że chodzi o mrówkę. I one uchodzą za te mrówki bardzo długowieczne. I u królowych to szczególnie widać, bo one mogą przeżywać, uwaga, nawet ponad 20 lat. Bardzo długo. Jak na owady, to jest coś niesłychanego, coś niezwykłego. Bo zwykle, zresztą zaczynaliśmy od owadów, prawda, nasz wykład. To są dni, tygodnie, miesiące, a tutaj mówimy o naprawdę długim czasie. 20 lat. I w Polsce ta mrówka występuje na obszarze całego kraju. Wszędzie możemy ją spotkać. Warto obserwować i się czasami zachwycić taką mróweczką, że tak długo żyje. Oczywiście mówię, podkreślam, to dotyczy to królowej, bo robotnice zwykle po prostu, nie wiem, czy to dobre określenie, czy one się zapracowują na śmierć, ale dużo pracują i często jak ktoś mi mówi, że no ja to jestem pracowity, to w tym sobie, teraz sobie przypominam o, w takich momentach przypominam sobie o mrówkach, o pszczołach, bo to są też takie ikony pracowitości. To są zwierzęta, które uchodzą za te niezwykle pracowite i one potrafią rzeczywiście bardzo, bardzo długo pracować, a co ciekawe, są świetnie zorganizowane i każda doskonale wie, co ma robić. To jest też niebywała sprawa. To jest fantastyczna rzecz u owadów. Bardzo mi się to podoba. No dobrze, idziemy dalej. I mamy konika. Konika nie byle jakiego, bo konika polskiego. I ten konik jest rasą po pierwsze długowieczną, ale po drugie też odporną na wiele różnych czynników zewnętrznych, na też na taką mają taką dużą wytrzymałość. To są naprawdę koniki bardzo wytrzymałe i dożywają nawet wieku maksymalnie mogą dożyć 30 lat w takich warunkach, powiedzmy, półdzikich. Ale faktycznie no 25-30 lat mogą osiągnąć. Mamy tutaj niedźwiedzia. I to uwaga, nie byle jakiego niedźwiedzia. Pewnie miał imię nawet, tak się domyślam. Natomiast to zdjęcie zostało wykonane jeszcze w czasie, kiedy niedźwiedzie były, no chciałem powiedzieć, w ogrodzie zoologicznym warszawskim, ale właściwie to już było poza ogrodem zoologicznym, bo było takie znane miejsce w Warszawie, ja pamiętam jako dziecko, tam się przyjeżdżało, tam się oglądało, właściwie przy jednej z bardzo ruchliwych dróg w Warszawie był taki wybieg dla niedźwiedzi. No a po tym jak tam jakiś człowiek wskoczył, i to już zlikwidowano to miejsce, to znaczy sam wybieg dalej istnieje, on cały czas jest, ale niedźwiedzi już tam dawno nie ma. Swoją drogą szkoda, że zwierzęta nie potrafią mówić, bo byśmy je zapytali, czego one tam doświadczyły i jaki one miały tam żywot, bo żyły przy dosyć ruchliwej ulicy, więc nie wiem, czy one były tam jakoś bardzo szczęśliwe. To w ogóle ciekawi mnie ten pomysł z tym umieszczeniem, umiejscowieniem. Chyba muszę sobie właśnie, bo tak bardzo nie zgłębiałem tego tematu, ale to ciekawe. Skąd to się wzięło, jak to, kto wpadł na taki pomysł, żeby tam właśnie umieścić te niedźwiedzie? Bo to był taki wybieg poza ogrodem zoologicznym. Trzeba było przejść przez park i dochodziło się wtedy do ogrodu zoologicznego, ale właśnie te niedźwiedzie były jakby poza. To był taki dziki, no one tam oczywiście nie miały prawa się stamtąd wydostać, bo chodziło o to, żeby to było bezpieczne dla ludzi, ale sądzę, że ludzie też tam im wrzucali różne śmieci i tak dalej. To jest ujęcie właśnie z tego ich wybiegu. Ja tam pamiętam, że te niedźwiedzie to czasami się udawało zobaczyć, ale więcej nie widziałem niż widziałem, jak tam byłem. No i taki niedźwiedź brunatny żyje też dosyć długo, bo w niewoli one potrafią nawet dożywać 50 lat. W niewoli. No te ewidentnie właśnie tutaj były w niewoli. Natomiast długość życia na wolności może sięgać nawet 40 lat. Że całkiem długo. I tutaj bardzo ciekawa rzecz też. Proszę pamiętać o tym, że poród u niedźwiedzi, ja to bardzo często powtarzam, następuje nie na wiosnę, albo może można powiedzieć bardzo, bardzo, bardzo wczesną wiosną, ale Zasadniczo to jest zima. Od grudnia do lutego młode niedźwiadki przychodzą na świat. A co to takiego za taka dziwna małpa, duża? To oczywiście orangutan, który jest w stanie przeżyć, oczywiście wiadomo, że w niewoli dużo dłużej, bo jeżeli chodzi o wiek w stanie dzikim, to one osiągają od 35 do 40 lat, czyli podobnie jak i niedźwiedzie brunatne, natomiast w niewoli już trochę dłużej, bo w niewoli w przypadku niedźwiedzi mówiliśmy o 50 latach, a tutaj mamy 60 lat. 60 lat. Bardzo ciekawa w ogóle małpa, bo one mają bardzo długie ręce. Właściwie, no tak, no można tak powiedzieć, te ramiona ich mają ponad 2 metry rozpiętości, ale są takie niepasujące do całej reszty ciała, dlatego że mają z kolei na przykład bardzo krótkie nogi. I to tak dosyć śmiesznie wygląda u orangutanów. Ale no, też taka, myślę, małpa, która budzi respekt. Jak się tak popatrzy takiemu orangutanowi w oczy, to można takiego szacunku nabrać. A wielbłądy? Jak jest z wielbłądami? Wiemy doskonale, że są bardzo odporne na brak wody, na wysoką temperaturę, bo w takich właściwie miejscach żyją, gdzie tej wody czasami brakuje i jest dosyć gorąco, ale te ich organizmy wykształciły mnóstwo różnych przystosowań, które im pozwalają znosić takie właśnie warunki. I jest to zwierzę, którego masa, takie może niepozorne zwierzę, ale masa jego ciała może dochodzić nawet do 1 tony i żyje około 50 lat. Około 50 lat. No, powoli, powoli będziemy się zbliżać do granicy też i naszego ludzkiego życia, ale to jeszcze chwila. Mamy papugi. Papugi, które doskonale znamy, popularnie nazywane po prostu arami. No, a w ogóle papugi rzeczywiście mogą długo żyć. I tutaj mamy maksymalnie do 80 lat. Natomiast to jest maksimum, a najczęściej to jest 40, 50, ale to i tak jest. Jak na ptaki to jest naprawdę długo, bo no proszę pamiętać o tym, że bardzo dużo ptaków w naszym kraju, to no ich wiek możemy liczyć w kilku latach, ale to jest rzadko. No takie sikorki czy te malutkie ptaszki, one naprawdę krótko żyją. Kilka lat to już jest naprawdę sporo, więc tutaj mamy papugę, która potrafi żyć bardzo długo. Nawet się troszeczkę zbliżyć do setki, prawda? No bo już od 80 to już do tej setki jest bliżej niż dalej. Idziemy dalej. Słoń. Słoń afrykański, który żyje 70 lat. 70 lat. Taki olbrzym potrafi żyć. Dużo, jak na takiego olbrzyma. I tutaj chciałem przekazać przy okazji słonia taki bardzo ciekawy fakt, to znaczy tych faktów jest całe mnóstwo, można byłoby dużo mówić o słoniach. Bardzo lubimy to zwierzę, bardzo piękne zwierzę. Jak idziemy do zoo, to oczywiście musimy zobaczyć żyrafę i słonia, to takie dwa sztandarowe zwierzęta, które są w, no nie powiem, że w wielu ogrodach zoologicznych, ale jednak każdy ogród zoologiczny myślę, że chciałby mieć w swojej tej kolekcji zwierząt właśnie słonie, bo to jest takie zwierzę, które przyciąga widzów. Wszyscy chcą zobaczyć słonia. No, nie ma się co dziwić. Ale tutaj chciałem powiedzieć o takiej ciekawostce, że na terenie Parku Krajobrazowego Kariba, który znajduje się na pograniczu Zambii i Zimbabwe, były obserwowane słonie, które przepłynęły 35 km i w wodzie zajęło im to, przebywały praktycznie bezustannie przez ponad 30 godzin. Na pewno nie zajęło im to mniej niż 30 godzin. Także to też taki niesamowity fakt i też pewnie zaskakujący. Dzisiaj już powiedzieliśmy sobie o tym, że krety żyją pod ziemią, wiadomo, ale potrafią żyć też poza tym środowiskiem glebowym i na przykład pływają, a słonie, jak widać, też całkiem nieźle się sobie dają radę i świetnie się unoszą na wodzie. No to teraz w takim razie orki. Orka oceaniczna. Myślę, że jest takim najbardziej rozpoznawalnym ze względu na swoje ubarwienie waleniem. I występuje, to też ciekawe, występuje właściwie w środowisku morskim, w wielu różnych środowiskach morskich, od równika po właściwie obie strefy polarne, czyli ma bardzo szeroki zakres występowania i nawet może występować w wodach tak zwanych półzamkniętych, jak na przykład Morze Śródziemne. No, myślę, że o takim fakcie, jakby tam były orki, to byłoby głośno, ale nie jest to wykluczone. One mogą się tam pojawiać, czyli duży zakres występowania. A ile żyją? Długo. I myślę, że orka bardzo dobrze pokazuje też, jak to wygląda u człowieka. Bo długość życia u orek to jest rozpiętość od 50 do 90 lat. I mnóstwo ludzi też dożywa właśnie takiego wieku, czyli to się mieści w tym zakresie od 50 do 90. Oczywiście wiadomo, można przeżyć i więcej, prawda? I 100 lat, i ponad 100 lat. Nawet w mojej rodzinie była taka ciocia, która żyła 108 lat, także, no ale to są już nadzwyczajne sytuacje, prawda? Zasadniczo o jakiejś takiej średniej mówimy. Nie wiem dokładnie, jaka jest średnia długość życia w naszym kraju kobiet i mężczyzn. Wiem tylko tyle, że mężczyźni dożywają krócej, średnio. No i chyba z tego, co wiem, to nie mamy jakiejś średniej imponującej typu 80 lat, tylko chyba nawet mniej. Koło tam chyba 70 mniej więcej, to jest taka średnia z tego, co kojarzę. No ale na pewno jest to w zakresie, w którym mieszczą się również i orki. 50-90 lat. No tutaj mamy z kolei węgorza. Węgorz europejski to też jest długowieczną rybą. Może nie wygląda, ale taką jest. No, potrafi żyć naprawdę długo, nawet i zbliżają się do 90 lat, ale zazwyczaj w warunkach naturalnych żyją dosyć krótko, czyli od 6 do 20 lat mniej więcej. To szczególnie dotyczy wód słodkich, wodach słodkich właśnie. Znaczy w ogóle trzeba pamiętać o tym, że przecież one wędrują, prawda? Czyli to są ryby, które z wód słodkich wędrują do morza i przez to nazywane są takimi rybami katadromicznymi, bo podejmują te wędrówki katadromiczne. Ale, aha, jeszcze tutaj nie powiedziałem jednej najważniejszej rzeczy, że ten wiek 88-90 lat to tyczy się przede wszystkim samic. To samice takiego wieku głównie dożywają. No i tutaj gigant, prawdziwy gigant, płetwal błękitny, który to potrafi dożyć też pięknego wieku, 90 lat. Może żyć 90 lat i jest to dosyć dużo, jak na tak ogromne zwierzę, bo pamiętajmy o tym, że masa ciała to jest nawet do 150 tysięcy kilogramów. 150 tysięcy kilogramów. Niewyobrażalne. Samo serce tego zwierzęcia waży. W naszym kraju w ogóle nie ma takich zwierząt. Znaczy są, no właściwie żubry tylko, bo żadne inne zwierzę nie waży 600 kg, tyle ile serce płetwala, więc w naszym kraju tylko się mogą z sercem płetwala równać żubry. Średnica aorty ma 23 cm, proszę sobie wyobrazić, tyle ma aorta. Także niesamowite zwierzę, no po prostu gigant. No i też potrafią o bardzo dużym natężeniu wydawać dźwięki 190 decybeli. Wiemy o tym, że one tam się porozumiewają ze sobą i płetwale mogą słyszeć te swoje pieśni nawet z odległości 800 km. Niesamowite to są dane. Tam przytoczyłem kilka takich liczb, ale wszystkie mnie po prostu zaskakują. I to natężenie dźwięku i ta odległość, z jakiej one się słyszą i to, ile zwierzę waży i to, ile waży jego serce i jaka jej średnicy jest, jakiej średnicy jest aorta i to jeszcze, ile żyje. Ja powiem szczerze, wcześniej nie wiedziałem, że tak długo potrafią żyć płetwale. Dopiero dowiedziałem się, jak szykowałem ten wykład. Idziemy dalej i uwaga, tu mamy wielką ciekawostkę, bo mamy żółwia błotnego. I żółw błotny to jest również zwierzę, które przecież występuje w naszym kraju. I to będzie zwierzę jedno z tych najdłużej żyjących, bo one w ogóle uzyskują dojrzałość płciową dosyć późno, bo po samce to po kilku latach, a samice po kilkunastu, więc to już nawet nam pokazuje, że to zwierzę rzeczywiście musi długo żyć. No ale czy zdajemy sobie z tego sprawę, że to są zwierzęta, które potrafią żyć ponad 100 lat i żyją w naszym kraju? I to faktycznie czyni je chyba zwierzętami najdłużej żyjącymi w naszym kraju. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nic dłużej żyjącego nie spotkamy, nie znajdziemy w naszym kraju. Ale nie przyjmuje też żadnych w związku z tym wybitnych rozmiarów, nie jest jakimś gigantycznym żółwiem, tylko jest, no, powiedzmy takim, że nawet w dłoni możemy go spokojnie utrzymać. Także to nie jest jakiś wielkie zwierzę. No i uwaga, przekraczamy 100 lat. Powoli przekraczamy 100 lat. Czy są zwierzęta, które potrafią żyć ponad? Mamy pierwszego żółwia błotnego, który również występuje w Polsce. No i to już jest ostatni gatunek, który żyje w naszym kraju. Teraz już będziemy się zajmowali takimi, które musimy gdzieś wyemigrować, gdzieś wyjechać za granicę, żeby je w ogóle spotkać, zobaczyć. Chociaż też w wielu przypadkach będzie to bardzo, bardzo utrudnione. Jesiotr amerykański. Jesiotry też słyną z długowieczności. Potrafią żyć ponad 100 lat. Kiedyś zresztą nawet w naszych wodach przecież żyły też jesiotry. I podejrzewam, że one osiągały takie naprawdę no, piękne lata swojego życia, że tam ponad 100 lat to spokojnie dożywały, no ale dzisiaj praktycznie już jesiotrów nie mamy. Natomiast mówi się, że właśnie ponad 100 lat żyją, ale też niesłychane jest to, jakie rozmiary osiągają, bo nawet do 6 metrów długości i znowu mamy imponującą masę, to są setki kilogramów, nawet 800 kilogramów potrafią ważyć. Także ogromne zwierzęta, ogromna ryba. Zdarzają się też przypadki, że one dożywają nawet i 140 lat, czyli już widzimy długo. No a tutaj mamy rybę, którą czerwona ryba z Pacyfiku, właściwie to nie znalazłem nawet jej zdjęcia nigdzie i występuje na wysokości Kalifornii, tutaj już nawet po chyba budowie ciała możemy troszeczkę się zorientować, że to pewnie jest po tym wyglądzie możemy się zorientować, że to jest raczej ryba, która żyje na tych dużych głębokościach. Nie jest może jakoś bardzo duża, bo nie osiąga nawet masy 1 kg, ale uwaga, najstarszy schwytany osobnik miał ponad 200 lat, a dokładnie 205. Natomiast średnio ta ryba to żyje około 150 lat. Idziemy dalej i mamy żółwia słoniowego. Żółw słoniowy to jest jeden z największych żółwi na świecie, ale również i tych, które żyją bardzo długo. Sam pancerz grzbietowy potrafi mieć 150 cm długości, natomiast masa tych osobników potrafi przekraczać nawet 200 kg. No a kiedy mają sprzyjające warunki, podobno mogą dożyć do 300 lat, ale chyba nie mamy takiego udokumentowanego przypadku. Natomiast ciekawym jest taki żółw, który miał imię Tuimalila, jeśli dobrze wymawiam i dobrze czytam, Tuimalila, który został podarowany królowi Tonga przez, uwaga, samego Jamesa Cooka, przez kapitana Jamesa Cooka w roku, łatwo zapamiętać, 1777 roku. I wiadomo, że ten, no do końca pewnie nie znamy wieku, w jakim on został podarowany, ale wiemy, że od tamtego momentu dożył do 1965 roku, a zatem przeżył na pewno 188 lat, ale nie wiemy, ile miał jeszcze wcześniej. Być może miał wcześniej 10, może 5, może 20, a może jeszcze więcej. Także widzimy, że są to zwierzęta naprawdę bardzo długowieczne. I zdaje się, że głowa chyba tak tego właśnie żółwia jest na naszym plakacie. No ale czy są zwierzęta, które mogą żyć jeszcze dłużej? Otóż tak, są. I teraz uwaga, mamy chyba receptę na długowieczność. Trzeba zejść pod wodę. Bo uwaga, kończymy z lądem. I schodzimy teraz pod wodę, bo to tam będą już wszystkie te najstarsze zwierzęta. Wal grenlandzki, który to, jak podaje, jak wyczytałem w National Geographic, żyje nawet do 211 lat. 211 lat, chociaż tutaj ciekawe jest to, że żeby badać wiek, to trzeba analizować siatkówkę oka. To ciekawe. Ciekawy sposób określania wieku. I jest to zwierzę bardzo duże. Osiąga długość do 20 metrów. Zresztą, no tutaj myślę, że na tym zdjęciu też widać ogrom tego zwierzęcia, chociaż Zdajemy sobie sprawę, że to musi być duże, no w końcu wal grenlandzki, prawda? No to już też sama nazwa nam wskazuje, że to musi być potężne zwierzę. Czyli przekraczamy 200 lat. Ale uwaga, mamy jeszcze jedną ciekawostkę, bardzo dziwnie wyglądające zwierzę. Uwaga, nazywa się rekin polarny. I ten rekin polarny wydawało się ludziom, że dożywa około 200 lat. I dzisiaj, po wykonaniu badań, wiadomo, że przekracza ten wiek. Natomiast największy badany rekin polarny osiągnął wiek, uwaga, 392 lat, z tym, że to jest plus minus 120 lat. Ciekawe, dlaczego akurat 120, nie 100 na przykład. Nie wiem dlaczego, ale jest, uwaga, zdecydowanie najstarszym znanym kręgowcem. I w ogóle rekina polarnego uznaje się za najdłużej żyjącego kręgowca. Bo kiedy w ogóle on osiąga dojrzałość płciową, no już samo to nam mówi, że to zwierzę musi bardzo długo żyć, bo uwaga, na dojrzałość płciową czeka jedyne 150 lat. Natomiast też imponujące są rozmiary tego zwierzęcia, bo spokojnie przekracza nawet i 6 metrów długości. Bardzo duże zwierzę. No, czyli mamy zwierzę, które prawdopodobnie mogło przekroczyć nawet i 400 lat, prawda? Bo tutaj było te plus minus 120 lat. No, ale 392 lata, no to jest coś niesamowitego, wybitnego. Ale czy można żyć dłużej? Bo teraz się robi ciekawie, bo dochodzimy już do takich liczb, które trochę nam się już w głowie nie mieszczą, że to można tak długo żyć. No to uwaga, jeszcze będzie kilka przykładów. Już zbliżamy się do końca, ale będzie jeszcze kilka przykładów. Cypryna islandzka. Cypryna islandzka to jest głębinowy małż. I uwaga, w 2006 roku został odłowiony osobnik u wybrzeży Islandii, którego wiek oszacowano na 507 lat. 507 lat, dlatego też otrzymał od dynastii Ming, która to panowała w Chinach, dostał właśnie imię Ming. Tak właśnie się nazwał ten osobnik. I to jest znane nam dzisiaj zwierzę jako najbardziej długowieczne, ale niekolonijne. Zwierzę niekolonijne. I tutaj uwaga, też co ciekawe, nie stwierdzono, aby następował u nich proces starzenia się. Bardzo ciekawe zjawisko, że żyją i się w ogóle nie starzeją. I tutaj jeszcze ostatnia ciekawostka, bo właściwie można, tutaj wspomniałem o wybrzeżach Islandii, ale w Bałtyku również występuje, a konkretnie w mulistym dnie w niektórych fragmentach basenu arkońskiego, czyli to jest ten zachodni Bałtyk, to tam właśnie można też cyprinę islandzką odnaleźć, chociaż no, na pewno jest to dosyć skomplikowane, nie jest to takie proste zadanie. No i uwaga, mamy teraz z Antarktydy przykład, gąbka z gatunku, i tutaj już nie mamy nawet polskiego odpowiednika, musimy się już tylko i wyłącznie posługiwać łaciną, i właściwie w trzech kolejnych przypadkach, które nas czekają teraz, będę podawał tylko te łacińskie nazwy. To jest Cinahira antarctica. I ona żyje na głębokości do 2000 metrów. I uwaga, tu już jest zdecydowanie znaczne przebicie cypriny, bo u cypriny mieliśmy imponujące 500 lat. Uwaga, tutaj mamy już, ten wiek jest oszacowany na 1550 lat. No ale czy można żyć dłużej? Czy jeszcze można więcej przeżyć? No to uwaga, można. Można, bo okazuje się, że są takie koralowce, Acropora palmata, tak się nazywa, które żyją właściwie są częścią rafy Karaibów. Bardzo ciekawą mają angielską nazwę Elkhorn Coral, czyli tutaj mamy nawiązanie do łosia, to elk, prawda? Elkhorn, czyli poroże łosia. Trochę wygląda może jak poroże łosia. I ten oto koralowiec, uwaga, został jego wiek oszacowany na, znaczy nie wiem, czy akurat tego konkretnego osobnika, ale jego wiek został oszacowany na około 5000 lat. 5000 lat. No i teraz uwaga, zachodzi pytanie, no to już jest ogrom, prawda? 5000 lat, ale da się dłużej? No to uwaga, w kategoriach nieskończoności da się. Bo uwaga, mamy do czynienia ze stółbiopławem, nawet nie znalazłem jakiejś dobrej fotografii, więc taka jest taka średnia. Turritopsis dorni. Uwaga, i w zasadzie jest to stółbiopław, który tak naprawdę możemy powiedzieć, że jest raczej nieśmiertelny. Bo uwaga, jest to taka no, stółbiopław, ale oczywiście wiadomo, że przyjmuje on różne formy i kiedy jest meduzą, to po osiągnięciu dojrzałości płciowej zmienia się w polipa. Zmienia się w polipa, z którego wcześniej właśnie powstała ta meduza. I tak może robić to bez końca. Czyli można by powiedzieć, że właściwie praktycznie w ogóle się nie starzeje, czyli jest biologicznie nieśmiertelna. I nawet ma taką nazwę angielską Immortal Jellyfish, czyli nieśmiertelna meduza. I właściwie wysnuto taki wniosek, że w takim razie może do dzisiaj w głębinach morskich żyją te właśnie stworzenia, czyli Turritopsis dorni, które narodziły się nawet przed milionami lat. Być może jest to możliwe, no bo skoro ona praktycznie cały czas może jakby zmieniać swoją formę i cały czas powracać, jakby cały czas trochę młodnieje, trochę starzeje, trochę młodnieje, trochę starzeje, prawda? No więc jest to może rozwiązanie i takie osiągnięcie nieśmiertelności. Czegoś, co wiele ludzi już rozmyślało i się zastanawiało, czy coś takiego istnieje, więc tutaj być może właśnie mamy do czynienia z nieśmiertelnym takim zwierzęciem. No bardzo ciekawy przykład. I to będzie na tyle, bo nic już więcej niż nieskończoność, nieśmiertelność nie ma. Także przedstawiłem w tym krótkim wykładzie, ile żyją poszczególne zwierzęta i odpowiadając na pytanie tytułowe, czy można żyć setki lat? Jasne, że tak, można. Jak widzimy, mamy kilka takich przykładów, ale zasadniczo jednak zdecydowana większość organizmów na tym świecie, przepraszam, może nie większość, bo tego nie wiem, przynajmniej tak mi się wydaje, że większość jednak żyje zdecydowanie krócej, że ciężko jest osiągać wiek 100 lat i nawet więcej. Ale trochę inaczej wygląda, to dlatego się wycofałem. Nie chcę mówić, że większość, bo tego nie wiem, czy tak jest. Kiedyś na egzaminie też pamiętam, że powiedziałem, że większość roślin chyba jest lądowymi roślinami, a nie do końca tak musi być, bo przecież ile jest w głębinach, prawda? Więc niełatwo użyć takich uproszczeń, nie ma co się zagalopowywać i po prostu coś, jeżeli coś jest niesprawdzone, nie będę tego mówił, więc nie wiem. Ale wracając do tych jeszcze setek lat, to chciałbym tylko powiedzieć, że wrócę jeszcze oczywiście do roślin, tak jak to zapowiedziałem na samym początku, bo w przypadku zwierząt, no nie jest to może jakieś bardzo częste zjawisko, że dane zwierzę żyje ponad 100 lat. Natomiast u roślin, szczególnie drzewiastych, już wygląda to zupełnie inaczej. I takie drzewa, które miały ponad 100 lat, to każdy z nas widział. Ba, pewnie nawet nie większość widziała takie, które miały po 200 czy po 300 lat. I tutaj już jest prościej, prawda? Bo spotkać zwierzę, które miało 300 lat, no, chyba nikt z nas nie widział, podejrzewam, prawda? Bo tutaj raczej by trzeba było rekina polarnego zobaczyć, więc nie wiem, kto widział rekina polarnego. A właśnie do czynienia z na przykład 300-letnimi drzewami mamy do czynienia. Także one są takie bardziej dla nas dostępne, tak bym powiedział. Ale o tym to więcej opowiem już na naszym jakimś kolejnym wykładzie, być może to będzie w kwietniu, zobaczymy jeszcze. Przed nami jeszcze mnóstwo innych ciekawych treści. No dobrze, to za dzisiaj bardzo dziękuję i jeszcze tylko zerknę na czat. O, dużo pytań. Nie wiem, czy na wszystkie odpowiem. Tak, ja w przyszłym tygodniu postaram się, żeby też wykład był.

No tak, to kontynuacja będzie, bo właśnie chciałbym powiedzieć jeszcze o tych roślinach, które żyją też bardzo długo. Oj, tu o mamuta włochatego, to proszę Daniela Dyborowskiego pytać, on dużo więcej opowie. No właśnie, te gołębie z obciętymi głowami to dosyć często, ja też spotykam i powiem szczerze, że często się zastanawiam, o co chodzi, dlaczego tak jest. Być może dlatego, że no, w głowie jest mózg, który też jest bardzo energetyczny, jest bardzo dobrym pożywieniem i może dlatego właśnie, ale wiele razy widziałem i też się zastanawiam, skąd to się bierze.

O, to fajne, ciekawe pytanie. Czy ssaki kopytne typu na przykład sarna potrafią na przykład dostawać się na cmentarze i zimą tam obgryzać wieńce? Powiem szczerze, o tym nie słyszałem nigdy, ale wydaje mi się, że jest to możliwe. Czemu nie? Jeżeli... Chociaż zastanawiam się, co takiego by musiało kierować tym zwierzęciem, żeby się wedrzeć na taki cmentarz. Może zostało na przykład jakoś przymknięte i nie może się wydostać, no więc wtedy właśnie podjadają takie wieńce. No nie wiem, tak mi się wydaje, że to może tak być. Czy kuna, borsuk, wydra, łasica, gronosta i norka mogą zaatakować człowieka? To myślę, że. Nie, jak chyba, że ktoś podejdzie i mu bardzo zagrozi tym zwierzętom, to wtedy tak. O, proszę, tutaj York, który dożył 18 lat nawet. Tak, alki, nóżyki i maskonury w Europie jak najbardziej występują. Wiem, dlaczego nie ma niedźwiedzi polarnych w warszawskim zoo, ponieważ one zostały przeniesione do innego zoo, nie pamiętam gdzie dokładnie, bo ich wybieg będzie modernizowany, więc to się zmieni i one wtedy powrócą, ale najpierw trzeba ten remont przeprowadzić. Ile rekiny żyją, to nie wiem. Jaszczurki to na pewno jest uzależnione od gatunku, a krokodyle, z tego co wiem, to chyba coś koło 20-30 lat mniej więcej potrafią przeżyć. O rekinach Bałtyku nie słyszałem. Płetwal też, to jest za mały akwen na płetwal, na płetwala i chociaż mors się zdarzył. Mors kilka lat temu był nad Polskim Morzem, nad Bałtykiem, na plaży, chyba w okolicach Mielna, jeśli dobrze pamiętam, się pojawił. No, żółwie z Galapagos to mówiłem, żyrafy, nie wiem ile żyją żyrafy, ale zakładam, że myślę, że żyrafa spokojnie może te 30 lat przeżyć. No a zebry, no to powiedzmy, podejrzewam, że to też będzie podobnie jak u koni, czyli też koło 30, tak mi się wydaje. Ale to są moje strzały. No tak, żółw błotny ma raczej taką agresywną naturę, bo jest drapieżnikiem, więc jest też szybki. Jak na żółwia, bo żółwie wcale nie są takie powolne. Zależy też, które. Te z Galapagos raczej są powolne. Czy w Europie mamy na przykład skorpenokształtne? To nie wiem, czy występują akurat. No chyba, że jakie takie, prawda, uciekinierzy. No to jasne, że tak, bo takie sytuacje już w Polsce były. No dobrze, to tutaj może na wszystkie pytania nie odpowiedziałem, bo jest ich bardzo dużo, to bym tutaj drugi wykład musiał robić, ale za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. No i cóż, zapraszam w takim razie na kolejne nasze spotkanie, które mam nadzieję będzie jeszcze przed świętami wielkanocnymi. Potem musimy też skończyć jeszcze temat stawu, a gdzieś tam w przyszłości jeszcze będzie ten sam temat co dzisiaj, ale w kontekście roślin. Bardzo serdecznie dziękuję, do widzenia i do zobaczenia.

Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.

0: Tak, moi drodzy, dzisiaj wznawiamy nasze audycje przyrodnicze po krótkiej przerwie, takiej może nie wakacyjnej, ale sierpniowej. Mamy już wrzesień, także już też prawie, że zmienia nam się pora roku, bo 1 września, przypomnę, rozpoczęliśmy jesień, ale meteorologiczną, tą astronomiczną i tą kalendarzową to jeszcze chwileczkę. A dzisiaj naszym gościem jest pan Grzegorz Fiodorowicz, który jest niestrudzonym popularyzatorem wiedzy przyrodniczej i dzisiaj spotykamy się ponownie, a ustaliliśmy ostatnio, że będziemy rozmawiać o grzybach. Ze studia witają się z państwem Bożena i Piotr Wiśniewscy, a w Olsztynie...
1: Olsztyna, Grzegorz Fiodorowicz, witam serdecznie.
0: Tak jest.
1: Oczywiście nadchodzi jesień, bo rzeczy, pora taka dla niektórych trochę smutna, dla niektórych wesoła, radosna.
0: Właśnie.
1: Bo można wybrać się na grzyby. Tak. Chociaż na grzyby można chodzić, od razu mówię, przez cały rok. I zachęcam, żeby chodzić przez cały rok, bo pewnie będzie jeszcze troszkę czasu, to sobie powiemy też na temat, kiedy, o innych porach roku, jakie można gatunki zbierać, ale rzeczywiście wszyscy są przyzwyczajeni, że jeżeli na grzyby, to idziemy jesienią.
0: Właśnie. A my będziemy trochę rozwijać te mity takie i będziemy też, będzie pan Grzegorz nam opowiadał, jak te grzyby zbieramy. Ale panie Grzegorzu, tak na początku może wyjaśnijmy, co to w ogóle są grzyby, bo może mylnie je tam gdzieś klasyfikujemy. Jak to wygląda, jeśli chodzi o tą taką teoretyczną podstawę naszych rozważań?
1: Teoretyczną jest to grupa oczywiście organizmów żywych. Mhm. Jeszcze nie tak dawno była zaliczana do roślin.
0: Właśnie.
1: Obecnie to jest odrębna już jednostka, bo to, że była zaliczana do roślin, ale pod względem pewnych cech bliżej było im do zwierząt chociażby, tylko że no, nie chodziły. Mhm. Dlatego były zaliczane do roślin. Obecnie jest to już odrębne królestwo bądź podkrólestwo, w zależności od tego, jak to ujmujemy, fungi, czyli grzyby, całkiem odrębny świat organizmów. Co do ilości gatunków znanych, to teoretycznie do roku 2020 opisano około 148 tysięcy gatunków grzybów, co w rzeczywistości jest tylko małym ułamkiem, bo okazuje się, że co roku przybywa nam nowych gatunków około 2000.
0: No to dużo.
1: A takie skromne szacunki to jest około 1,5 miliona grzybów, chociaż obecnie wzrosło to nawet do 5 milionów grzybów, że potencjalnie tyle może występować na kuli ziemskiej. Tyle gatunków. Czyli rzeczywiście jest to bardzo, bardzo duża grupa organizmów. Występują praktycznie wszędzie. Zajmują się generalnie, można powiedzieć, że sprzątaniem, ponieważ jest to grupa organizmów, która rozkłada materię na czynniki pierwsze i z tego chociażby z tych produktów później rośliny mogą czerpać i znowu te substancje wracają do obiegu, mogą być przekształcane przez rośliny w pokarm dla zwierząt i tak kółko się kręci. Czyli generalnie bez grzybów to by bardzo szybko nasz świat był zasypany różnego typu odpadami właśnie organicznymi, które praktycznie nikt by nie rozłożył. Mhm. Tutaj taka ciekawostka od razu. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale drewno, które jest bardzo silnie wysuszone, ma wilgotność poniżej 20%, jest praktycznie niezniszczalne, chyba że zostanie spalone, ale żaden organizm jego nie może zniszczyć, ponieważ nie wejdą w tym momencie grzyby. A tylko grzyby mogą zapoczątkować rozkład drewna.
0: No właśnie, ja to sam zauważam, panie Grzegorzu, ponieważ my palimy drewnem akurat w naszym domu i widać to chociażby po procesie suszenia, jak jest drewno porąbane. To na przykład tak na brzozie, powiem, jak brzoza jest mokra, jest jeszcze nie porąbane, tam od razu wchodzą grzyby, pojawia się taka biała pleśń albo czarna.
1: Pniaki są takie duże pnie złożone, to czasami można zaobserwować, że wyrastają jakieś owocniki chub na przykład.
0: Tak, dokładnie.
1: Może się tak zdarzyć, dokładnie, bo drewno nie zostało wysuszone do końca. Mhm.
0: I dopiero jak się porąbie i wysuszy, to tam już nic, żadnego dostępu nie ma. No chyba, że z powrotem wystawimy na wilgoć, no to wiadomo, ale tak jak tutaj pan wspomniał, że dla nich potrzebna jest też oczywiście woda, tak jak dla każdego żywego organizmu i bez tego nie...
1: Dokładnie, no generalnie przecież ciało grzyba, czyli właśnie grzybnia, to jest praktycznie 90% składu, to jest woda. Przecież czyli bez tego rzeczywiście no, trudno by było się rosnąć. A jeszcze taka jedna ciekawostka, bo też bardzo często nie wszyscy wiedzą, czym jest grzyb w praktyce.
0: O, jeżeli,
1: bardzo często mówi się, że idziemy na przykład na grzyby. No i zbieramy sobie różne grzyby, tych grzybów było bardzo dużo, a właściwie zbieramy tylko część tego grzyba, czyli owocniki.
0: Tak.
1: I niewykluczone, że na przykład tych 20 borowików czy setka borowików, które zebraliśmy, pochodzą z jednego organizmu. To są owocniki, które wytworzyła jedna grzybnia, czyli jeden organizm, jeden grzyb.
0: No tak, bo my tego nie zauważamy, to co jest pod ziemią, prawda?
1: My tego nie zauważamy, ale żeby to uświadomić, to właśnie jeden z, kiedyś gdzieś wyczytałem właśnie w opracowaniu ekologicznym, że takie bardzo ładne porównanie, gdzie organizm grzyba, czyli właśnie cała grzybnia, została porównana do jabłoni, do drzewa. Drzewo sobie rośnie, grzyb też rośnie. Czasami widzimy grzybnię na powierzchni gdzieś, ale przeważnie rośnie gdzieś schowana w podłożu. My tego nie widzimy. Ona może rosnąć przez wiele lat. Czasami nawet setki albo i więcej. A co jakiś czas ta grzybnia wytwarza owocniki. Czyli to, co my zbieramy.
0: Tak.
1: Te borowiki, podgrzybki, to, co my nazywamy grzybem, to są najczęściej właśnie owocniki i te owocniki możemy porównać do jabłek.
0: Do jabłek, tak.
1: Dokładnie, czyli właśnie nasza jabłoń rośnie, wszyscy wiedzą, jak to wygląda, rośnie, co jakiś czas wytwarza jabłka, owoce swoje. Podobnie jest z grzybnią, czyli właśnie z tym naszym grzybem, czyli pojedynczy organizm, grzyb, czyli grzybnia, wytwarza co jakiś czas owocniki, które też służą do w sumie do rozmnażania, bo tam są zarodniki schowane,
0: tak.
1: A grzybnia może rosnąć przez kilka lat, natomiast te owocniki powstają w jednym roku troszkę więcej, w drugim troszkę mniej, tak samo jak u jabłoni.
0: No
1: ale
0: właśnie,
1: ona
0: dokładnie.
1: Nie ginie, ta grzybnia jest w podłożu. Czyli też warto wiedzieć, że jeżeli gdzieś chodzimy, zresztą wszyscy grzybiarze wiedzą, że jeżeli są odpowiednie warunki, jak znaleźliśmy gdzieś borowiki, to przez kilka lat, jak będziemy chodzić, to w tym miejscu, załóżmy, te borowiki będą nam dalej rosły. Co roku praktycznie. Ewentualnie może się
0: rozszerzy gdzieś tam, tak.
1: Dokładnie o metr, dwa, trzy, ewentualnie tak jak grzybnia się rozrasta, to tak samo te borowiki troszkę w innym miejscu będą się pojawiać, ale one w tej lokalizacji gdzieś zawsze będą.
2: Panie Grzegorzu, a jak duża może być taka grzybnia?
1: No właśnie, i to jest taka ciekawostka, bo najczęściej grzyby, oczywiście to, co my widzimy, to grzyby mogą mieć różne wymiary, od takich mikroskopowych, czasami, tego nawet nie widzimy, czasami widzimy różnego typu plamy, na przykład takie białe plamy, tak jakby ktoś pospał mąką na liściach.
0: Tak, są takie.
1: Taka, czasami taka jedna plamka, to jest jedna grzybnia. Nie są duże rozmiary. Też mogą być gdzieś na przykład jedno drzewo porażone, to może być, ta grzybnia może być w danym drzewie, ale dzięki badaniom genetycznym, które zostały przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, w stanie Oregon, stwierdzono, że jako ciekawostka, największy organizm na świecie, to jest właśnie żywy organizm na świecie, to jest właśnie grzyb. Zajmuje on powierzchnię, tutaj akurat ukłon do kibiców piłkarskich, 1665 boisk.
0: Ojej.
1: To jest, krótko mówiąc, około 9 km². Czyli to są takie niewielkie miasteczka, na przykład w pobliżu Olsztyna bodajże chyba Pasłęk. To jest mniej więcej właśnie taka powierzchnia. Czyli rzeczywiście jest to duży, rozległy teren i tam w ogóle skąd to się wzięło? Okazało się, jak przebadano wszystkie owocniki tego grzyba, który tam występował,
0: tak.
1: Okazało się, że one są identyczne genetycznie. Czyli to jest jeden organizm. Osobny. Dokładnie, jeden organizm, który rósł przez prawdopodobnie 8-9 tysięcy lat jest rzeczywiście dosyć słusznych wiekowo, ale nie najstarszych, bo jeszcze bywają starsze organizmy na świecie, ale rzeczywiście dosyć duża powierzchnia. I co ciekawe, ten grzyb występuje również w Polsce. Była to opieńka ciemna, czyli jedna z opieni, którą bardzo często możemy spotkać u nas, chociażby w naszych lasach, też przez niektórych chętnie zbierana, może mieć nawet takie rozmiary. Oczywiście mówimy tu o grzybie, o powierzchni.
0: Tak, tak.
2: Nie o owocniku.
0: Nie.
1: Dokładnie. A owocniki, no wiadomo, tak jak mówiłem, tak porównanie było do jabłoni. No, duże drzewo, jabłek będzie dużo, czyli tych owocników też będzie dużo.
0: I tak samo tutaj z tym.
1: Dokładnie, dokładnie.
2: Panie Grzegorzu,
1: czyli u nas w lasach też potencjalnie, jakby ktoś dobrze przebadał, ja bym się nie zdziwił, żeby na przykład okazało się, że w jakimś lesie rośnie tylko jeden osobnik, na przykład borowika, a tylko w różnych miejscach wytwarza owoc. Dokładnie.
2: Wywrócił pan do góry wywrócił do góry nogami pan moje myślenie.
1: To jest jedno, a jeszcze ewentualnie o sam owocnik, bo też mam tutaj takie informacje, jaki był w Polsce największy, w zasadzie najcięższy owocnik, to był owocnik siedlunia sosnowego, dawniej szmaciak gałęzisty, czyli sparasysta.
0: A, to wiem, jak to wygląda, tak.
1: Dokładnie, tak takie chyba kozie brody to nazywa, taki właśnie kalafior, taki dosyć charakterystyczny owocnik. On był zebrany we wrześniu 1977 roku niedaleko Krynicy Górskiej i tam, że miał, ważył ten owocnik 15 kilo. Czyli rzeczywiście było co z niego zjeść. Co ważne, obecnie siedluń sosnowy nie podlega ochronie już gatunkowej, czyli spokojnie możemy go zbierać do celów konsumpcyjnych. A jest to, szczerze mówiąc, jeden z smaczniejszych grzybów. Oczywiście trudno go jest umyć do końca, bo
0: tak, bo tam ten zawsze piasek.
1: Wszystkie zakamarki, szczególnie starszy jak owocnik, tak. Pełno jest tam igieł.
0: Jak gąbka tak trochę wygląda.
1: Dokładnie. Ale jeżeli to się dobrze opłucze, wymyje, można go namoczyć na przykład, żeby to wszystko wyleciało, później osuszy, rzucamy na masełko, na patelnię, nie ma nic lepszego, naprawdę.
2: Nigdy nie jadłam i bym w ogóle nie pokosztowała, bo bym się bała, że się otruję.
0: No to już teraz wiesz.
1: Są różne ciekawe gatunki, które też są jadalne. Teraz już coraz częściej właśnie o grzybach się mówi już w tym kontekście, że to są bardzo wartościowe produkty odżywcze.
0: No właśnie, panie Grzegorzu, bo tak ostatnio wspomniał pan o tym, że często nam wmawiano, mówiono o tym, że a przecież po co te grzyby jeść, po co je zbierać, przecież tam nic nie ma, tylko woda jest, a po wysuszeniu zostaje nam trochę tej tkanki biologicznej, która tam pewnie też nic nie ma, bo tylko może trochę takich wartości smakowych. A jak jest naprawdę?
1: To znaczy tak, wszystko zależy w zasadzie od tego, w jaki sposób przygotujemy grzyby.
0: Tak.
1: Bo jeżeli, ja mówię, ja akurat pochodzę z, moja rodzina pochodzi ze wschodu i nawet obecnie mam takie niektóre klucze, starsze klucze nasze polskie, w których jest bardzo ładny zapis przy niektórych gatunkach grzybów. Grzyb trujący w lesie jadalny na wschodzie. No tak, trochę może być to dosyć dziwne.
0: A na zachodzie ale... już jest trujący całkowicie.
1: Tak, tylko że rzeczywiście jak się przyjrzy dokładnie, w jaki sposób przygotowywało się chociażby grzyby w Wielkopolsce, bądź właśnie za wschodnią granicą, to się troszkę różni. Na wschodzie generalnie grzyby były sparzane, przynajmniej tak jak u nas w domu, zawsze były sparzane, woda była wylewana. Później grzyb był gotowany przez godzinę, woda była wylewana. Znowu był gotowany, woda wylewana, no i wtedy grzyb już się nadawał do jedzenia, można było coś z niego zrobić. I szczerze mówiąc, w ten sposób przygotowane nawet olszówki, tak zwane olszówki, czyli krowiak odwinięty, Bacillus involutus, nie powodował natychmiastowego zatrucia. Czyli był teoretycznie grzybem bezpiecznym, Chociaż obecnie wiemy, że te toksyny jednak zawarte w nim w niewielkich ilościach, ale mogły się również odkładać w wątrobie chociażby i powodować po latach jakieś problemy właśnie z wątrobą. Ale tak przygotowane grzyby praktycznie nie posiadały żadnych właściwości odżywczych, bo wszystko, co było, dogotowaliśmy.
0: Dokładnie.
1: Dokładnie, to było po prostu, no, w momentach głodu, kiedy były problemy z jedzeniem, rzeczywiście żołądek był pełen, nasycony, ale tam za bardzo chityny już raczej żołądek nasz nie trawi, czyli niestety nie było co strawić, no i w zasadzie nie było to, nie miało to wartości odżywczych. Natomiast jeżeli zrobimy grzyby przygotujemy tak, jak obecnie się zaleca, ale również robiono wcześniej, na przykład w Polsce Zachodniej, chociażby Wielkopolsce, to wystarczy 20 minut obróbki termicznej. Czy to będzie gotowanie, jeżeli chcemy zrobić zupę, umyjemy grzyby, osuszymy i wrzucamy do garnka, gotujemy, mamy zupkę. Chcemy poddusić, dusimy. Chcemy usmażyć na masełku, smażymy na masełku. Mhm. Chcemy ususzyć, też suszymy, ale później na przykład jak chcemy wykorzystać do jakiejś potrawy,
0: to musimy je namoczyć.
1: To najczęściej je moczymy, ale tej wody już nie wylewajmy.
0: Właśnie, bo tej wodzie jest tak. Cenna. Bardzo cenna.
1: Woda też jest cenna i co dowodzą badania, właśnie w tej wodzie z grzybów, jeżeli byśmy taką grzyby na przykład obgotowali, to dobrze jest tą wodę zostawić sobie, bo tam są bardzo często bardzo cenne substancje o działaniu prozdrowotnym, nawet wręcz leczniczym, czyli też warto o tym wiedzieć. A w zasadzie w grzybach praktycznie wszystko mamy, co potrzebne, czyli oczywiście świeże grzyby to jest generalnie woda, bo nawet czasami do 90% dochodzi, ale mamy również białka i to bardzo cenne białka, mamy tłuszcze, mamy węglowodany i tutaj są właśnie szczególnie węglowodany na tą grupę związków trzeba, czyli cukry, trzeba zwrócić uwagę, bo tam są takie bardzo cenne cukry złożone, polisacharydy, które bardzo korzystnie wpływają na nasz organizm, czyli rzeczywiście smakiem, ale również właściwościami grzybów należy się cieszyć. I jeżeli mamy okazję zebrać grzyby, to spokojnie zbierajmy te owocniki. Oczywiście w odpowiednich warunkach, żeby nie zrobić sobie krzywdy, bo czasami nawet grzyby jadalne, ale źle przechowywane, mogą spowodować zatrucie. Czyli też warto o tym pamiętać, że jeżeli na przykład grzyby zbieramy do jakichś plastikowych toreb nieprzewiewnych, czasami nawet takich wiader, w wiadrach może być problem, że jest duży upał, one mogą tam się zaparzyć, tam mogą dojść do różnego typu procesów już gnilnych, rozwinąć się jakieś drobnostroje, które będą dla nas szkodliwe, grzyby też, które będą na przykład grzyby pleśniowe, to takich grzybów niestety już nie można spożywać. No bo mogą nawet te właśnie jadalne nam zaszkodzić.
0: No właśnie, czyli najlepszy po prostu do zbierania jest tradycyjny taki koszyk wiklinowy.
1: Dokładnie, najlepszy jest koszyk, albo koszyk typowy, taki wiklinowy, jak to kiedyś się chodziło, ale teraz na przykład są koszyki sklepowe, można sobie takie koszyki kupić. Ja sobie też mam taki koszyk. Właśnie jest to plastikowy, no jest może troszkę lżejszy niż drewniany, niektóre szczególnie, ale jest przewiewny, ma dziurki, ma otwory, czyli jest rzeczywiście, nie ma możliwości zaparzenia, dosyć wygodnie się z tym chodzi, czyli jak najbardziej w takich właśnie przewiewnych mi w koszykach najlepiej właśnie zbierać grzyby.
2: I to pierwsza zasada.
1: Tak, to jest jedna z zasad. Oczywiście długo ich nie przechowujmy, takich właśnie w wiatrze, czy w koszyku, czy w jakimś pojemniku. Dobrze jest pójść do domu, przebrać to od razu i przetworzyć. Jeżeli mamy więcej, no to wiadomo, to ewentualnie można je czy zblanszować, zamrozić, czy ewentualnie od razu sobie przygotować jakąś potrawę. Natomiast jeżeli chcemy je przechować, to lepiej w miejscu chłodnym, czy to w lodówce, czy gdzieś na zewnątrz, żeby po prostu nie nagrzewały się. I wtedy ewentualnie, jeżeli no już jest taka potrzeba, to na następnego dnia można te grzyby oczyścić. I też jeszcze jest inny zawsze problem, jak zbierać?
0: Właśnie.
1: Wykręcamy,
2: czy wycinamy?
0: Czy wycinamy, tak.
1: Dokładnie.
0: Czy idziemy z nożykiem, czy bez nożyka? Problem.
1: I szczerze mówiąc, ilu mikologów tyle jest
0: teorii.
1: W zasadzie dla grzybni większej szkody nie ma, jak to obecnie się uważa, z tym, że pod względem bezpieczeństwa dla zbierających, na to właśnie zwracam uwagę, lepiej jest wykręcać.
2: Dlaczego?
1: A chodzi to o to, żeby wziąć owocnik, zebrać cały owocnik, również z podstawą trzonu, ponieważ u niektórych gatunków podstawa trzonu jest bardzo charakterystyczna i jest to cecha, po której
0: możemy
1: rozpoznać, że to jest grzyb trujący. Na przykład muchomory zielonkawy, czyli dawniej sromotnikowy, bo on zmienił nazwę, żeby się nie kojarzył ze sromotnikiem, to właśnie ten muchomor ma podstawę taką lekko rozdętą, u podstawy jest pochwa, też cecha charakterystyczna i po tym między innymi możemy rozpoznać, że mamy do czynienia właśnie z muchomorem, czyli od razu czerwona lampka, tego lepiej nie zbieramy. Natomiast bardzo podobne do nich, tego muchomoru. Kani bym nie powiedział, bo kania dla mnie w ogóle nie jest podobna.
2: No też
1: nie wiem. Nie wiem, w jaki sposób można kanie pomylić też z muchomorem zielonkawym, ale jeżeli już ktoś chce bardzo pomyśleć, może. Natomiast podobne grzyby, jak ktoś zbiera na przykład tak zwane surojatki, czyli gołąbki. O. Są gołąbki o zielonych kapeluszach, które rzeczywiście z góry, jak ktoś nie jest wprawny, to bardzo podobne są do muchomora zielonkawego. Jeżeli wykręcimy jeden i drugi,
0: to mamy możliwość porównania.
1: Gołąbków trzon będzie bez tej właśnie bulwy, bez pochwy, takie gładki, natomiast u muchomora będzie to widoczne. Tak samo pieczarka, też jest inny trzon, podstawa trzonu niż u muchomorów. Czyli rzeczywiście na to warto zwracać uwagę. Oczywiście jak to wykręcimy, dołek zasypiemy tam, gdzie był akurat mech uszkodzony. Dobrze jest to zakryć. Czasami przydeptać lekko, żeby po prostu tam za bardzo to nie wysychało. I w ten sposób spokojnie możemy sobie zbierać owocniki. Jeżeli chcemy oczyścić na miejscu, no to nie ma problemu w tym momencie, jak już widzimy, że to jest grzyb na pewno ten, co chcemy zebrać i jest dobry do jedzenia, nadaje się, to możemy sobie podstawę trzonu odciąć, oczyścić, żeby już w koszyku były na przykład grzyby czyste, bez zabrudzeń. Dokładnie. Czyli, ale na początku wykręcamy, sprawdzamy, czy wszystko się zgadza. Jeżeli jest dla nas bezpieczne, wiemy, co to jest, ok, zostawiamy, czyścimy, wkładamy do koszyka.
2: Jaka jest trzecia zasada?
0: No trzecia zasada to chyba najpierw musimy też wiedzieć, co jest bezpieczne.
2: No dobrze, ale ja jeszcze, wrócę, panie Grzegorzu, do jednego tematu. Takiego zainteresowało mnie tak. Wykręcamy, wkładamy ten mech, żeby tam na nowo ta grzybnia miała możliwość.
1: Przyciskamy, żeby tam nie, za bardzo tego nie wysuszyć, bo czasami, no jak się widzi, że jak ktoś nawet wykręca, bo na niej trzeba było delikatnie wykręcić.
0: To rozkopię zaraz dziurę tam.
1: Wykręcając bądź wyrywając, to z całym mchem ze wszystkich wyrywają.
2: Mhm. Ale jak długo później kolejny owocnik mam taki czas, żeby wyrósł? Dzień, dwa?
1: Dokładnie, jeżeli jest okres dobry do wzrostu, to praktycznie codziennie jakieś owocniki mogą. Często, czy nie jest to tak, że jeden owocnik już to w tym miejscu nic nie będzie. Nie, one w pobliżu będą. Zresztą jeżeli jesteśmy na grzybach, to też bardzo często jest tak, że jeżeli znaleźliśmy jeden owocnik, to wszyscy już tak oglądają się dookoła, czy tam nie ma czasem sąsiada jakiegoś. Bo to przecież już teraz wiemy, że to jest ta sama grzybnia,
0: tak.
1: Czyli ta sama grzybnia w różnych miejscach w pobliżu te owocniki będzie nam wytwarzała. Bardzo często właśnie, jak już mamy jeden, no to rozejrzyjmy się dookoła.
0: To statystycznie i biologicznie mogą się pojawić.
1: Mogą być następne.
0: Tak, bo tak mi się tutaj przypomniała pewna, z reguły na zdjęciach są tak pokazane, czy na rysunkach, że grzyby rosną blisko gdzieś tam pnia drzewa, no ale z reguły się tak rozrastają, że są...
1: To znaczy, blisko pnia drzewa nie do końca, no bo tak. ta część właśnie mikoryzy, bo to są generalnie to, co my zbieramy, to są najczęściej grzyby mikoryzowe. Czyli borowiki, maślaki, koźlarze, te wszystkie grzyby o hymenoforze rurkowatym, czyli tam, gdzie mamy pod spodem gąbkę, rurki, różnie to nazywane jest, ale to są właśnie grzyby o hymenoforze rurkowatym. To są najczęściej grzyby mikoryzowe, tak samo jak też gołąbki, mleczaje, muchomory i one wchodzą w związek symbiotyczny z korzeniami drzew, czyli tam są połączone korzenie drzew połączone są z grzybnią i te miejsca, gdzie to jest połączenie, to jest najczęściej na obwodzie pnia, na obwodzie korony, czyli nie przy pniu, ale tam, gdzie kończy się korona. Jak się Państwo dobrze przyjrzą, to zazwyczaj te grzyby też

0: spotkać. Tu jeszcze przy okazji, jak już powiedziałem o chmelotworze, to też jest taka jedna zasada bezpiecznego grzybobrania. Jeżeli ktoś nie jest do końca, też, jeżeli ktoś nie jest pewny grzybów, to lepiej w ogóle nikt nie zbiera.
1: To tak.
0: Jest podstawa.
2: Podstawa.
0: Jeżeli tak ktoś już troszkę się orientuje w grzybach i wie mniej więcej, jak wygląda borowik, koźlarz, czy coś w tym rodzaju, no to teoretycznie, żeby się nie zatruć, to jest jedna bezpieczna zasada. Można zbierać grzyby tylko o chmelotworze rurkowatym. Czyli tam, gdzie pod spodem mamy gąbkę.
2: Tak.
0: Wśród tych grzybów nie ma grzybów śmiertelnie trujących.
2: Czyli możemy mieć ewentualnie jakieś sensacje żołądkowe, ale zatruć się nie zatrujemy.
0: Sensacje żołądkowe, ewentualnie potrawa nie będzie się nadawała do spożycia. Mhm. Jak na przykład ktoś zamiast borowika czy koźlarza zbierze goryczaka żółciowego, tak zwanego szatana.
1: Tak, mm-hmm. Chciałam powiedzieć.
2: Będzie gorzki bardzo.
0: Bardzo gorzki. Wystarczy jeden mm-hmm. owocnik wrzucony do potrawy. Naprawdę nie będzie się to nadawało do spożycia. Każdy to wyczuje. Rzeczywiście, no też to nie zostanie zjedzone, ale zatruć się tym nie zatrujemy. Tylko od razu mówię, to, że na przykład coś jest gorzkiego, niejadalnego, że wszystkie grzyby trujące są gorzkie, to też jest kłamstwo.
2: Tak.
0: Bo gdyby muchomor sromotnikowy, czy ten zielonkawy był gorzki, to nikt by go nie zjadł.
2: Dokładnie.
0: Czy o tym pamiętać. Mhm. Czyli te najbardziej trujące grzyby, one są właśnie wśród grzybów o chmelotworze blaszkowatym, czyli pod spodem, pod kapeluszem mamy blaszki, tak jak jest to chociażby u pieczarek. Jeżeli mamy blaszki, no to już trzeba uważać, bo tam mogą być grzyby trujące, śmiertelnie trujące. I niestety te grzyby śmiertelnie trujące najczęściej nie są gorzkie w smaku. Czyli smak nie jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli nie znamy grzybów. Możemy się na tym niestety
2: zawieść.
0: Mm-hmm. To dosyć
2: mocno, tragicznie, tak.
0: Dokładnie. Co jeszcze? Tak samo na przykład zapach. Muchomor zielonkawy, czyli dawniej sromotnikowy, on ma w sumie taki dosyć charakterystyczny zapach słodkawy. Dla mnie się to kojarzy troszkę z suszonymi owocami, mm-hmm. takimi właśnie na Wigilię, taki dosyć charakterystyczny.
1: Jest susz, tak.
0: Dokładnie, jest taki zapach suszu, czyli też dosyć przyjemny zapach, nie jest jakiś odstraszający. Po ugotowaniu też jest łagodny w smaku, a w sumie jeden owocnik to na rodzinę dwu-trzyosobową wystarczy jako dawka śmiertelna. Czyli trzeba uważać i co ważne, niektórzy mówią, a jak się dobrze obgotuje grzyby, to one są jadalne. Temperatura rozkładu substancji toksycznych u muchomora zielonkawego to jest powyżej 260 stopni.
2: A tu nie mamy szans.
1: Nie.
0: Dokładnie, nie ma szans obgotowania, mrożenia. To naprawdę nam nie pomoże. Czyli rzeczywiście, jeżeli zbieramy grzyby, to zbieramy grzyby, które znamy. Jeżeli chcemy poznać coś nowego, to można wybrać się z jakimś znajomym, który zna dobrze grzyby i ufamy tej osobie. Ewentualnie wybrać się na jakieś warsztaty mykologiczne, bo też takie w Polsce są organizowane, czy jakieś szkolenia, gdzie te grzyby można poznać. A jeżeli mamy problem, już zebraliśmy, to udajmy się do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Tam zawsze powinna być jakaś osoba, która nam pomoże,
2: tak, rozeznać.
0: Dokładnie potwierdzić, czy to są grzyby jadalne, czy trujące.
2: I tutaj też taka...
0: Na początku sprawdźmy, czy to są grzyby trujące, czy jadalne, a nie odwrotnie.
2: Dokładnie.
0: Się oczywiście też kiedyś taka sytuacja zdarzyła, że przyszło do mnie starsze małżeństwo, przyniosło owocniki, taki jeden duży owocnik i pytają, czy to jest grzyb jadalny. Ja tak patrzę na nich, no mówię, a czemu państwo pytają? No bo my zjedliśmy 2 dni temu i szczerze mówiąc,
2: jeszcze żyjemy.
0: Do tej pory nas pracuje, męczy, czy to jest jadalne. Tak już, proszę państwa. Gdyby to było trujące, to państwo pewnie już byście mieli problemy. Jeżeli to by było silnie trujące, to rzeczywiście po 2 dniach mogłyby być objawy zatrucia, ale to już może być dawka wtedy śmiertelna. Natomiast na przyszłość proszę przyjść przed zjedzeniem,

0: W tym wypadku akurat były to owocniki purchawicy olbrzymiej, czyli grzyb jadalny.
1: Tak.
0: Takie wielkie, olbrzymie wielkie, purchawki.
2: Tak.
1: Rosną u nas
0: to
1: też.
0: Widział w dzieciństwie, czasami się kopało jako piłką.
1: Tak, dokładnie.
0: Dokładnie. Jak się nadepnęło, to takie duże obłoki zarodników wysypywały się, czyli też była zabawa. Ale jeżeli właśnie czegoś nie znamy, najpierw pytajmy, upewnijmy się, że to jest grzyb jadalny, a dopiero później konsumujmy. Bo naprawdę jedzenie grzybów ma być dla nas przyjemnością.
2: A nie strach.
3: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Tego, no właśnie. Że oczywiście mają też walory pozytywne, prozdrowotne, ale pewnie o tym to już następnym razem, bo się
2: tak, nie dam rady.
1: Ale panie Grzegorzu, tutaj jeszcze też taka uwaga, która mi się przypomniała, jak już się później przetworzymy, czyli sprawdźmy je przed suszeniem, a nie po suszeniu, jak, czy są dobre. Czy też jakie wkładamy na przykład do marynowania, to już później się nie da ich zobaczyć, czy są to dobre grzyby, czy nie.
0: Nie. To wszystko mówię. Przed obróbką,
1: tak.
0: Sprawdźcie, to są na pewno grzyby jadalne, bo później rzeczywiście może być problem. Zresztą tak jak tu już wspominałem o olszówkach, czyli krowiak podwinięty, obecnie jest to uważany grzyb zatrujący. Nawet w Polsce są przypadki zatruć śmiertelnych. To już obecnie już nie, bo wszyscy wiedzą raczej, że tego się nie powinno spożywać, ale jeszcze kilkanaście lat temu były pojedyncze przypadki zatruć takich no, nawet poważnych, na przykład dominowały wśród zatruć u grzybów, natomiast były też przypadki zatruć śmiertelnych, ponieważ między innymi toksyny zawarte właśnie w owocnikach krowiaka powodują rozpad czerwonych krwinek. Czyli naprawdę
2: anemię.
0: Nie chcemy czegoś takiego spożywać. Tam już dokładnie w szczegóły nie będę wnikał, ale mówię, naprawdę tego nie chcemy spożywać. Oczywiście on występuje masowo, ale
1: tak, bo jest ich bardzo dużo.
0: Smaczniejsze, zdrowsze, nawet takie czasami przypominające huby, też można jeść. To jeszcze pewnie będzie o tym okazja tak. Powiedzieć dokładnie.
2: Panie Grzegorzu, a jak głęboko grzybnia jest w ziemi? Tak mnie to cały czas intryguje.
0: Nawet do metra może dochodzić czasami.
1: Mm-hmm.
0: Tak było na przykład przebadane właśnie przy opieńce tej właśnie nowej z Oregonu, że ona mogła nawet do metra głębokości wchodzić, czyli rzeczywiście rośnie. A przy okazji, jak już jestem przy opieńce, oczywiście opieńka jest jadalna, młode jemy, ale starsze owocniki już trzeba uważać, bo tam mogą być śladowe ilości chociażby muskaryny, czyli to jest toksyna, która występuje między innymi u muchomorów. Niewielkie ilości, ale przy niewskazane jest jedzenie już takich starych owocników opieńki. Ale co ciekawe, już mówiłem tutaj, że opieńka jest grzybem pasożytniczym.
1: Tak, no właśnie.
2: Ja tak słucham, bo moi rodzice zbierają.
0: W lesie zbieramy, nie ma problemu. Ale ostatnio pojawiła się grzybnia opieńki do zaszczepienia w ogrodzie. Można ją sobie kupić w sklepach ogrodniczych, razem na przykład z grzybnią borowika, z grzybnią boczniaka, czy jakichś innych grzybów. I można sobie kupić i zaszczepić w ogrodzie. I teraz mam pytanie do państwa na razie.
2: Dobrze.
0: Co się stanie z drzewami, jeżeli do ogrodu wprowadzimy grzyb pasożytniczy?
2: Zjedzą.
1: No będą powoli zniszczone. Tak, będą powoli niszczone.
0: To teraz jest pytanie, po co kupować do ogrodu, świadomie oczywiście, że ktoś jest świadomy tego, po co kupować do ogrodu grzyby, które będą niszczyły nasze drzewa?
1: No to jest całkowicie bezsensowne działanie, moim zdaniem.
0: Zgadza się.
1: No.
0: Też jestem tego zdania, dlatego odradzam kupowania grzybni opieńki do ogrodu. Czyli po prostu nie szczepmy tej grzybni w ogrodzie. Szczerze mówiąc, jak ktoś nieostrożnie obchodzi się na przykład z drewnem z lasu, to taką grzybnię opieńki może bez problemu sam sobie przynieść, na przykład z korą. Czyli na to też trzeba uważać, ale niestety grzybnia opieńki powoduje, że te drzewa zaczynają stopniowo obumierać. Po prostu ona uszkadza system